0: Rosyjskiej Elektrowni Atomowej w Darchowinie. Agencja ONZ poinformowała, że obiekt był na bardzo wczesnym etapie budowy, a podczas ostatniej inspekcji nie znajdowały się tam żadne materiały jądrowe.
1: Ponownie zaapelowała też o powściągliwość w działaniach militarnych w pobliżu wszystkich obiektów związanych z energią jądrową. Waszyngton twierdzi, że naloty mają osłabić zdolność Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus i są odpowiedzią na śmierć dwóch amerykańskich żołnierzy w bazie w Jordanii. W odwecie Teheran ostrzeliwuje amerykańskie obiekty wojskowe na Bliskim Wschodzie. Jordańska armia przychwyciła 3 z 4 irańskich rakiet. 4. spadła na niezamieszkanym terenie, nie powodując strat. Ambasada USA w Amanie stanowczo odradza swoim obywatelom podróże w kierunku portu i lotniska w Akabie z powodu zagrożenia atakiem. Jordańskie władze zdementowały jednak doniesienia o ewakuacji tych obiektów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Mamy dość niespokojną noc. Wciąż zagrzmieć może miejscami na północnym wschodzie. Mogą pojawić się też w całym kraju przelotne opady deszczu. Na termometrach chłodno od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz silny i porywisty.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
4: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
5: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
6: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
7: To nie u nas. Zaczynamy.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Jeżeli na urlopie szukają Państwo wytchnienia, albo może już są Państwo po wakacjach i chcecie utrzymać dobry nastrój, to od tego jesteśmy my, TDI, czyli Tylko Dobre Informacje. Przychodzimy do Państwa jako antidotum na złe wiadomości, odczarujemy nawet paragony grozy, bo u nas tylko dobre informacje. Proszę posłuchać, co w dzisiejszym programie.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Na granicy Hiszpanii i Gibraltaru zniknęły kontrole graniczne. To efekt umowy pomiędzy Madrytem a Londynem zawartej w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Usuwane jest m.in. symboliczne metalowe ogrodzenie o długości około kilometra, wzniesione w 1908 roku. Zniesienie kontroli granicznych ma ułatwić codzienne funkcjonowanie m.in. około 15 tysiącom pracowników transgranicznych i 40 tysiącom mieszkańców Gibraltaru. Porozumienie ma również na celu ułatwienie współpracy gospodarczej w regionie. Stany Zjednoczone są coraz bliżej rezygnacji z dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. Izba Reprezentantów poparła ustawę o wprowadzeniu stałego czasu letniego. Teraz projekt trafi do Senatu. Jeśli Senat poprze ustawę, a następnie podpisze ją prezydent Trump, Stany Zjednoczone nie wrócą w listopadzie do czasu standardowego, zimowego. Oznacza to, że przez cały rok obowiązywałby czas letni. Obecny system zmiany czasu obowiązuje w większości Stanów Zjednoczonych od lat 60. Pilot wykonujący lot testowy nad Wielką Brytanią znalazł nietypowy sposób na zabicie czasu. Przez 20 minut wykonywał precyzyjne pętle i zakręty, układając trasę samolotu w jeden napis. Jego wyczyn zarejestrował serwis Flight Radar 24, który umożliwia śledzenie ruchu lotniczego na całym świecie w czasie rzeczywistym. Okazało się, że trasa samolotu ułożyła się w napis I'm bored, czyli nudzę się. Brytyjskie media ujawniły, że za sterami samolotu siedział pilot mający nieco ponad 20 lat. Maszyna należąca do jednej z firm lotniczych musiała odbyć lot testowy po zamontowaniu części zamiennej. Życzymy Państwu tylko ciekawej pracy. Blisko 70 załóg Fiatów 126P wzięło udział w tegorocznej wielkiej wyprawie maluchów dla dzieci. Charytatywny rajd wystartował 28 czerwca z Wrocławia i prowadził najpierw przez Czechy, Niemcy, Austrię, Szwajcarię oraz Francję. Następnie auta odwiedziły Warmię i Mazury, Bieszczady, Beskid Niski oraz Sądecki i Śląski. A wielki finał odbył się 15 lipca na Rynku Głównym w Krakowie.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: I prosto z Krakowa przyjechał do nas Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Wróciłem do domu.

0: Bardzo się cieszę. Jak twoje plecy, jak twoje cztery litery, czy wszystko w porządku?
1: Od razu dementuję. Dobrze, całkiem nieźle, chociaż faktycznie jeździć tak długo samochodem i pokonać ponad 5000 kilometrów, to jest to spory wyczyn, zwłaszcza, że zaznaczam, że to wcale nie jest taka prosta trasa, bo zazwyczaj, gdy wyobrażamy sobie trasę wakacyjną, to wbijamy w nawigacji punkt docelowy i lecimy od razu.
0: Riviera francuska?
1: Tak, Eska, autostrada, wiesz, jakby nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast tutaj na Wielkiej Wyprawie Maluchów mieliśmy zakaz używania autostrad i zakaz opłat, więc w nawigacji mieliśmy wyłączone. Unikaj autostrad, unikaj stref płaconych. No i jechaliśmy przepięknymi drogami i w ogóle to też jest taka nauczka chyba dla każdego. Ja wiem, że dłużej, ja wiem, że może trochę gorsza droga, natomiast widoki, zarówno w tej polskiej edycji Wielkiej Wyprawy Maluchów, jak i w europejskiej, widoki na tych lokalnych drogach to po prostu jakiś totalny obłęd. Kosmos. I w to wszystko wkomponowują się te przepiękne maluchy. No my na szczęście w tym przypadku akurat byliśmy służbowo, więc jechaliśmy naszym radiowym autem, naszym tak zwanym radiowozem, bo musieliśmy pracować. Próbowaliśmy pracować w maluchu, czyli próbowaliśmy wziąć sprzęt do nadawania do malucha, próbowaliśmy podłączyć go w maluchu, próbowaliśmy nawet montować dźwięki w maluchu. Ja próbowałem te dźwięki nagrywać w maluchu.
0: Wiele maluch przeżył, ale chyba to dla niego była nowość.
1: Tak, i dla mnie również. Otwarcie laptopa w maluchu, ja mam 1,90 m, więc proszę sobie wyobrazić, że to wcale nie jest takie łatwe. I otwarcie laptopa w maluchu graniczy z cudem, bo laptop, który jest na kolanach tak, żebyś mógł montować dźwięki, pisać na klawiaturze, powoduje, że musisz go podnieść trochę wyżej, więc jakby wtedy ta klapa z ekranem kompletnie nie jest niezauważalna. Jakby nie jesteś w stanie jej odchylić tak bardzo, bo szyba ci przednia przeszkadza.
0: Ale no tak, przepraszam, że to jest idealne auto dla radiowca, no bo z jednej strony, wiesz, całe życie pracujesz w słuchawkach, a z drugiej strony siedzisz w takim aucie i kolanami sobie uszy zatykasz, nie?
1: No tak trochę jest.
0: Podobne odczucie. Słuchaj, o co cały ten hałas? Dlaczego postanowiliście zepsuć życie wszystkim innym kierowcom, robiąc wielki maraton, wielki korek za pomocą właśnie tych maluchów?
1: To ładne. Bo chcemy naprawić życie dzieciom. My jako Polskie Rady Kierowców jesteśmy już z Wielką Wyprawą Maluchów po raz czwarty. Wielka Wyprawa Maluchów już jedzie po raz czwarty. Więc jesteśmy od samego początku. Jakoś tak od razu nam się spodobała ta akcja i ta inicjatywa, że jedziemy maluchami, chcemy osiągnąć jakiś cel i jakby osiągamy ten cel rozumiany jako cel, ale również zakładamy sobie, że chcemy zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. I na samym początku pamiętam, że to był dla mnie taki slogan, takie hasło po prostu. No ale organizatorzy Wielkiej Wyprawy zorganizowali nam również parę takich spotkań z podopiecznymi, dla których zbieramy te pieniądze. I to są smutne historie, niestety. I to są historie tragiczne. To są na przykład dzieciaki, które uległy wypadkom komunikacyjnym, bo jechały na rowerach do szkoły. Jechał pijany kierowca, potrącił je i uciekł z miejsca zdarzenia. To są historie, kiedy to rodzic stwierdził, że podjeżdżamy tylko 100 metrów po bułki, więc nie musimy zapinać pasów, usiąść w foteliku. No i dziecko siedzi w foteliku z niezapiętymi pasami i kończy sparaliżowane od szyi w dół. I to są smutne historie i na szczęście my mamy okazję, mamy siłę i mamy możliwości, żeby się włączyć w tę akcję i pomóc tym najuboższym, bo też pamiętajmy, że to wszystko kosztuje. Rehabilitacja kosztuje, pomoc psychologiczna kosztuje. A te pieniądze, które zbieramy, to właśnie idą i pomagają tym najuboższym i tym, których spotkało takie wielkie nieszczęście, taka wielka tragedia.
0: Czyli rozumiem, że cała akcja polega na tym, że wy robicie hałas, tak, a w związku z tym hałasem ludzie się od was dowiadują i wpłacają kasę na pomoc.
1: Tak, można wpłacać na zrzutce. Każdy maluch to w ogóle, pamiętam drugą edycję Wielkiej Wyprawy Maluchów i wtedy pojawiło się nagle na którejś odprawie, ktoś rzucił takie hasło, że to jest pucha dla malucha i nagle jakby z hasła rzuconego na odprawie przed startem w kolejny etap powstała cała akcja, że każda z załóg zbiera pieniądze, czyli każda z załóg to jest puszka i każda z załóg robi wszystko, żeby tych pieniędzy mieć jak najwięcej, czyli rywalizacja pojawia się właśnie wśród tych załóg, czyli wyobraź sobie sytuację, kiedy jedzie Kajetan Kajetanowicz, w innym samochodzie jedzie Maciek Wisławski, jeszcze w innym jedzie Michał Wiśniewski.
0: I oni w tym maluchach?
1: Oni zaczynają ze sobą rywalizować, że ja wymyślę lepszy challenge, ja zdobędę więcej pieniędzy, ja uzbieram na swoją puchę jeszcze więcej. No w tym roku naprawdę było bardzo fajnie. Tych znanych i lubianych było dużo. I to też jest super, bo o tym też rozmawialiśmy w Krakowie na Rynku Głównym i prowadząc zakończenie Wielkiej Wyprawy Maluchów powiedziałem, że to jest cudowne, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu z takimi ludźmi, których bardzo często znamy z ekranu, bardzo często im kibicujemy,

0: wspieramy i są dla nas bohaterami i autorytetami. A dzisiaj jesteśmy w tym samym punkcie, bo jedziemy tymi samymi samochodami, śmierdzimy tak samo po 12 godzinach w tym aucie, mamy dokładnie te same stroje, mamy ten sam priorytet, jemy to samo na kolację, śpimy w tych samych hotelach. I wow, jakie to jest piękne.
1: Poczekaj.
0: Chociaż wiesz, oni mają firmy, biznesy, dużo pieniędzy. Wiesz, no to zderzenie jest świetne.
1: Okej, Wisławskiemu jestem w stanie uwierzyć w to, że potrafi jeździć takim autem, że potrafi się w nim odnaleźć. No tak. I w razie czego, jak się tam zepsuje, to nawet podejrzewam, że akurat on będzie miał w podręcznym bagażu zestaw narzędzi, żeby to naprawić.
0: Albo książkę, jak naprawić molucha w weekend.
1: No ale dobra, no ale jest trochę takich, wiesz, celebrytów, którzy mają pewnie limuzyny, mają swoich kierowców, a malucha to widzieli może w 40-latku, jak Karwowski jechał do pracy, nie? Jak oni się odnajdują w takich autach?
0: Zaskakująco dobrze. Na szczęście Wielka Wyprawa to jest tak dobrze działająca maszyna, że mamy swoich instruktorów.
1: Instruktor tak, jazdy maluchem.
0: Naprawdę tak jest. Jest Paweł Janicki, który jest świetnym instruktorem. Ma tak szeroką wiedzę, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu ekstremalnego, prowadzenie samochodu rajdowego i tak dalej, więc on naprawdę ma to w małym palcu. I organizował szkolenia. I za każdym razem, przed każdym kolejnym etapem, ci młodzi ludzie, którzy kompletnie są nie z naszych czasów, czyli nie pamiętają maluchów i dla nich jest to abstrakcja muzealna, dostawali taki background w postaci właśnie, jak jeździć, jak zmieniać biegi. Słuchajcie, tu jest jedynka, tu jest to, co robimy? Bo mieliśmy taki problem w Alpach szwajcarskich i francuskich, bo masz długie zjazdy. W maluchu zagotować hamulce to jest bardzo łatwo. Jeśli stracisz hamulce na przykład na przełęczach, które nie mają zabezpieczeń, to masz gigantyczny problem, bo jakby nie możemy do tego doprowadzić.
1: Więc, no żarty żartami, ale to jest poważna sprawa.
0: Dokładnie, no wjechaliśmy maluchami...
1: Zaglądasz śmierci w oczy.
0: Wjechaliśmy maluchami na 2800 metrów. Więc to nie są żarty. No i nagle spaść z takiej wysokości maluchem, no dramat. Więc ci młodzi ludzie, którzy nie do końca mieli styczność z maluchem, a dzisiaj jeżdżą nowymi samochodami, które mają super systemy, które informują o wszystkim.
1: Tak.
0: To musiały się przeszkolić. Więc ta wiedza, jak hamować silnikiem, jak hamować biegami, jak się poruszać, jak posługiwać się tym samochodem, co robić, jeśli ten samochód się grzeje, bo mamy 40 parę stopni, co zrobić, jeśli wjeżdżamy na 2800 i jest na przykład...
1: Ja mam automat, wszystko. Ja bym się po prostu tam pogubił.
0: Wiesz, i nawet prosty przykład. Mieliśmy, złapała nas niesamowita ulewa w Szwajcarii. Lało, ja nie widziałem takiego deszczu. Ja naprawdę, jak żyję 41 lat, nie widziałem czegoś takiego. To było urwanie chmury. Motocykliści, którzy z nami jechali w asyście, mówili, że jechali po jeziorze. Oni mieli, wiesz, po płoś wody. No i dobra. I są te maluchy. I nagle się okazuje, że maluchy mają zaparowane przednie szyby. Tam w tych maluchach nic nie widać. Robi się dramat. Wycieraczki przestają działać, więc wiesz...
1: No i co wtedy?
0: No właśnie. I nagle się okazuje, że tutaj rozwiązaniem przychodzi ta wiedza, którą zdobyłeś na odprawie. Fletnerka. Wiesz, co to jest fletnerka?
1: Nie mam bladego pojęcia.
0: To są te dwa trójkątne okienka w maluchu. I nagle otwierasz te dwie fletnerki, prawa, lewa, i nagle okazuje się, że masz lepszą klimatyzację niż w swoim wypasionym samochodzie, wiesz. I to powietrze opływa tę przednią szybę i nie ma opcji, żeby ona ci zaparowała. Po prostu nie ma. Więc ci młodzi ludzie...
1: Czekaj, a nie pada ci do środka trochę?
0: Co, to przyjmujesz się tym? Nie, no, proszę cię.
1: W sumie, rację, jak mam zginąć, czy mam mieć trochę mokro, to wolę mieć trochę mokro.
0: Siedzisz na dziwnych fotelach plastikowych, które udają skórę, jedziesz prawie tyłkiem po asfalcie, to nagle ci będzie przeszkadzało to, że ci pada? Nie, no coś ty. Jedziesz dla dzieci, więc wiesz, jakby też masz trochę inny priorytet, nie? Poza tym to jest takie wyzwanie, że wiesz, przyjeżdżasz do hotelu po 12 godzinach i potem, gdy pokonałeś 500 kilometrów wiejskimi drogami, tym maluchem, jesteś zmordowany przeokrutnie, ale nie czujesz tego zmęczenia. Zmęczenie przychodzi dopiero w momencie, kiedy się kładziesz na łóżku i nagle jest, o matko. Po czym rano wstajesz, nakręcasz się i nakręcają ci ludzie, którzy są uśmiechnięci, są z super fajną energią i jakby wiedzą, po co to robią. I to jest magiczne. Jestem od 4 lat i nie wyobrażam sobie nie być na Wielkiej Wyprawie Maluchów. Kocham tę
1: imprezę. Co się nie popsuło w takim aucie?
0: Prowadzimy statystyki i zawsze uwielbiam chodzić do serwisu. To krótko o serwisie, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. Mamy serwis dzienny i serwis nocny. Serwis dzienny naprawia maluchy w ciągu 20 minut. Na trasie. Jeśli to się nie uda, to serwis dzienny zabiera takiego malucha na lawetę, którą ciągnie bus. Więc pasażerowie i załoga ląduje w busie, maluch na lawecie. Jeśli mamy więcej maluchów na lawetach, następuje tak zwana komasacja, czyli za nami jeszcze jedzie lora, więc spotykają się serwisy na którymś z parkingów, albo na przykład na lunchu i przeładowują te maluchy, czyli z małej lawety idzie to na lorę. Jeśli nie da się naprawić w ciągu 20 minut, bo jak się da, okay, no to jedziesz dalej.
1: To jedziemy dalej, no.
0: Tak. I później te maluchy lądują na serwisie nocnym i ekipa,

0: która w ciągu dnia, kiedy my jedziemy, śpi, wieczorem się budzi, je śniadanie około godziny 18-19, paranoja, i zaczynają naprawiać te samochody przez całą noc, tak żeby one o 4-5 rano były dobre.
1: Jak Dakar, lepiej jak Dakar.
0: Dokładnie. I później prowadzone są statystyki, co się zepsuło. I w tym roku, po pierwsze, były problemy z hamulcami. Domyślasz się dlaczego, bo bardzo dużo hamowaliśmy, była wysoka temperatura i tam jest taki czujniczek specjalny, który zapala światła. Mhm. Taka z worka. Psuło się to notorycznie. Oni w pewnym momencie, serwisanci, jechali gdzieś na jakieś szroty, uruchamiali swoje kontakty i szukali tych elementów. Padały strasznie szybko i strasznie często klaksony. Nie wiedzieć czemu.
1: Nadmiernie używaliście.
0: Właśnie, mieliśmy... No tak, no bo jak wjeżdżasz do miasteczka, to wiesz, pierwsze co robisz, to trąbisz. Mieliśmy duże problemy z pompami paliwa. Więc non-stop to wymieniali. A tak to nic się nie psuło.
1: Ferrari, Lamborghini, mhm. Porsche,
0: tak.
1: Maluch. To są właśnie auta, którymi tak. nigdy nie jeździłem. I chciałbym zapytać, jak się prowadzi auto z silnikiem z tyłu?
0: Fajnie. Ja lubię prowadzić malucha. Ja lubię jeździć maluchem, bo paradoksalnie patrzysz na to auto i mówisz, strasznie małe, będzie ciasno. Wsiadasz do niego, mówisz, oj, jest ciasno. Ruszasz i mówisz, nie jest tak źle. Przełęcz, furka, pas. I tam jest mnóstwo fajnych zakrętów. I przejeżdżają tam ludzie z super wypasionymi furami. Takimi, że wow, naprawdę robi to wrażenie. I mijamy taką ekipę, która jedzie 11 Porszakami. I my się mijamy na tych zakrętach. Prawy, w lewy, wiesz, tu skała, tu skarpa, wiesz, mm-hmm. tu przepaść, tu bez bandy. I oni się bawią. Po czym w pewnym momencie mijamy się, my tymi maluchami jedziemy dalej, zatrzymujemy się na jakimś tarasie widokowym, żeby porobić fajne zdjęcia. I za chwilę bum, bum, bum, bum, bum, podjeżdżają panowie z Porsche. Podjeżdżają po to, żeby porobić zdjęcia, więc wiesz, nagle okazuje się, że jeśli ktoś, kto ma takiego Porszaka wypasionego i przyjeżdża na taką trasę, wraca, żeby spotkać te maluchy i pogadać o tych maluchach, to znaczy, że ten samochód jest kultowy, chociaż za jedno Porsche to byś sprzedał wszystkie te maluchy. Ale to w ogóle niesamowite.
1: Czekaj, te maluchy też tam tak. po swoje stoją, żeby nie było.
0: To
1: nie
0: prawda,
1: jest też
0: poszło,
1: tak, że...
0: Zmieniło się. Trochę ja pamiętam, jak moi rodzice sprzedali za 500 zł, nie? No dzisiaj to już...
1: Ojej, dzisiaj no. to koło kupisz.
0: Były też takie sytuacje, kiedy serwis musiał coś naprawić i trzeba było podnieść malucha, więc wiesz, jakby no, nie masz...
1: Mieszasz trzech chłopa.
0: Tak. I przechylasz malucha na bok i serwisant od dołu pracuje. Wiesz, tam 6 osób trzyma tego malucha tak pod kątem. Po czym jest opuszczany i jedziemy dalej. No, przestawianie malucha, przepychanie. Co się psuje? Psuje się zawsze, mamy takie taką falę, czy dwie fale, kiedy coś się psuje. Pierwsza to jest sam początek, start, bo te maluchy zimują, więc po zimie one są wybudzane z tego zimowego snu i ruszają na wielką wyprawę. Oczywiście są serwisowane, przygotowywane i tak dalej, ale nie jesteś w stanie przeserwisować całego malucha. Więc ruszasz na wielką wyprawę i psuje się. Wszystkie gumowe elementy, lizaki, wybieraki, śrubki odpadają, więc wiesz, nagle się okazuje, jedzie załoga Wisławski i Bielak i nagle pojawia się taki komunikat. Halo, halo, tu załoga tam 23. Mamy pewien problem. Nie działa nam dwójka i trójka. No więc serwis mówi, no to zjedźcie na pobocze. Zaraz was naprawimy. Ale sobie radzimy, jedziemy dalej. Czyli nagle się okazuje, że oni jedynka, czwórka i oni jadą, wiesz. Albo na przykład ludzie, Kajtan Kajtanowicz sam naprawiał sobie gaźnik. Potem coś mu spadło, coś przestało, coś zaczęło przerywać, więc wysiadł i sam zaczął naprawiać sobie ten samochód. Pamiętamy takie czasy, kiedy jeździliśmy maluchami i jako dziecko to była moja ulubiona kolorowanka, czyli jak naprawić malucha, no.
1: A skąd wy te maluchy wszystkie bierzecie? Bo to nie jest takie też proste zorganizować tyle maluchów. No bo jeszcze celebrytów to jeszcze w Polsce trochę mamy, ale maluchów coraz mniej.
0: Mm-hmm, to prawda, to jest w ogóle niesamowite, bo po te maluchy to mamy takich mistrzów, którzy jeżdżą albo do Anglii, a to do Włoch. Sprowadzają je z całej Europy. Bo pojawił się, bo gdy wylądowaliśmy w Normandii tymi maluchami, gdy podjechaliśmy...
1: Brzmi co najmniej
0: tak,
1: powrót do
0: historii. Nie, zręczność słowna. To gdy przyjechaliśmy i wjechaliśmy prawie na plażę w Normandii maluchami... To mieliśmy jednego malucha właśnie z kierownicą po prawej stronie. Kupiony właśnie w Wielkiej Brytanii, sprowadzony, wow. Wiesz, to w ogóle jakaś niesamowita historia, by były takie cuda. Część maluchów właśnie kupowana jest w Polsce, część maluchów to są totalne gruzy, które się kupuje za śmieszne pieniądze i później cały serwis intensywnie pracuje, żeby przygotować te maluchy do wielkiej wyprawy maluchów. Są też tacy, którzy sami je przygotowują, są też tacy, którzy mają, jest jakby duża firma, która zleca serwis przygotowanie malucha właśnie na tę wyprawę. No, wokół tego jakby urosła taka miłość do tych samochodów. Fani motoryzacji tworzą tę imprezę. Czyli 126 Evolution to jest stowarzyszenie, które kocha Fiaty, kocha maluchy i wokół tych maluchów kręci się

0: jakby ich istnienie. I oni też organizują wielką wyprawę maluchów.
1: Wiesz, bo to jest cała logistyka, jak mówisz. Tutaj ogromna. Lawety, tutaj, wiesz, mechanicy.
0: Naprawdę chcesz wejść w temat logistyki? Ja jestem wielkim fanem tej logistyki.
1: No to powiedz.
0: To jest w ogóle coś niesamowitego. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że każdy maluch ma GPS-a. To jest najnowocześniejsze urządzenie w maluchu. Jakby cały maluch jest starą konstrukcją, ale ma, wiesz, lokalizator GPS. No. Po to, żeby centrum kierowania wyprawą, które jedzie na samym początku, widziało lokalizację poszczególnych maluchów. I tutaj też rodzą się ciekawe historie. Pracujemy na
1: Czyli
0: Google.
1: To jest ten grot tej całej strzały.
0: Właśnie. Pracujemy na Google, więc dostajemy informacje, koordynaty każdego poranka. My nigdy nie wiemy, gdzie będziemy wieczorem. Dostajemy je sukcesywnie, żeby nam się to nie pokręciło. Oko. Więc dostajesz koordynat, klikasz na ten link, przenosi cię do mapy i mapa ci wyznacza cel dojazdu i miejsce, gdzie będziemy na przykład tankować albo jeść. I Google bardzo często interpretowało 40 maluchów jako gigantyczny korek i nagle serwis, który jedzie na samym końcu, widzi te maluchy, że one jadą w rzędzie i wiesz, jedzie 20 maluchów, które pojechało prosto, po czym nagle 10 w prawo, 10 w lewo.
1: No tak, to po
0: Google mówi. I serwis mówi, halo, halo, halo, wróćcie, wróćcie, bo Google stwierdził, że jest korek, więc trzeba to objechać, więc puścił maluchy jedną i drugą alternatywną trasą, a serwis, no jakby zawsze jedzie na samym końcu. Samo tankowanie jest niesamowicie ciekawe.
1: No właśnie, no bo przecież to trzeba jeszcze wszystko zatankować. Jakbym zobaczył 40, ile maluchów wierzę?
0: 72. 72. W wersji europejskiej, w tej rundzie europejskiej, w polskiej było odrobinę mniej, ponad 60.
1: To zaraz to też wyjaśnimy. 72 maluchy, jakby stały przede mną na stacji benzynowej, to naprawdę...
0: To co byś zrobił? To ci opowiem zaraz, co robili ludzie.
1: Zacząłbym płakać, modlić się, wiesz, no, wiele rzeczy.
0: A ludzie w Europie, ludzie w Polsce wysiadali ze swoich samochodów i lecieli do nas i robili sobie zdjęcia i rozmawiali i szukali tych celebrytów, którzy z nami jadą. I w ogóle to było szaleństwo, więc stacja benzynowa sparaliżowana.
1: A jak się tankuje 72 maluchy?
0: Właśnie, wyciągasz pistolet. Mamy superwajzorów. Jedziemy w dziewiątkach, czyli jest 9 maluchów, które jadą w grupie, bo przecież pamiętajmy, że zmieniły nam się przepisy. Jeśli będziemy mieli zgromadzenie 10 tam pojazdów w jakimś miejscu, to musi być zgłoszone.
1: No, nie to już jesteś protestem.
0: Sobie, okay. Tak, nie wyobrażam sobie sytuacji, że zatrzymujemy się na stacji, zgłaszamy do gminy, że wie, że będziemy, no absurd, no. W ogóle te przepisy, podobno jeszcze nikt za to jakby nie pociągnięty został do odpowiedzialności, ale przepis jest durny. I teraz tak, mamy 9 maluchów i jedziemy na stację benzynową, więc podjeżdża 9 maluchów. Supervisor, czyli ekipa rządząca tą 9-osobową grupą, czy 8, bo on jest 9, bierze pistolet i tankuje. Każdy ma obowiązek odkręcić korek do wlewu paliwa, bo żeby to usprawnić. Więc podjeżdżasz już z otwartym wlewem i on tylko leje. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Odkłada pistolet, płaci i następny supervisor podchodzi i tankuje. Pierwszy, drugi, dokładnie tak samo. Pierwsze dni na wielkiej wyprawie to jest dla ciebie taki szok, bo nie wiesz, dokąd jedziesz. Nie wiesz, co będziesz robił. Nie wiesz, gdzie będziesz spał. Nie wiesz nic. Nic. Wiesz tylko, że jedziemy dla dzieci, wiesz, poszkodowanych w wypadkach. Po czym dostajesz SMS-y z koordynatami, po czym drugiego, trzeciego dnia mówisz, że to nie wiedzieć jest super, bo jesteś skoncentrowana na czymś zupełnie innym. To jest jakby inna optyka funkcjonowania.
1: Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. O wielkiej wyprawie maluchów mówił Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Trzymam kciuki za to, żeby pojawiła się kolejna edycja. Program nazywa się TDI. Ja wiem, od razu się uśmiechasz, ale... To są tylko dobre informacje.
0: Ha, w ten sposób dobrze, niech będzie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Świat 24.
3: Jest ze mną pan Wojtek Kardyś, specjalista od strategii komunikacyjnych i różnego rodzaju działań na rynku cyfrowym. Witam.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Panie Wojtku, mam takie wrażenie, że na czołówkę w walce o sztuczną inteligencję, bo głównie o niej będziemy dzisiaj rozmawiać, wysuwają się Chiny, no i w tej chwili przedsięwzięcie pod hasłem Kimika 3 będzie... awangardą technologiczną w AI. Czy się mylę?
4: Dokładnie tak, panie redaktorze. W ogóle żyjemy... To jest poniekąd dosyć zabawne, ponieważ jak to chińskie przysłowie mówi, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, prawda? Otóż żyjemy w czasach, gdzie ta geopolityka staje się bardzo technologiczna. Otóż mamy dwa modele, albo może inaczej, dwie takie odmienne modele związane z technologią. Mamy model amerykański i model chiński. I teraz, to są dwa oddzielne wizje świata. Otóż model USA, model, to jest taki model innowacyjny. Czyli on

0: opiera na symbiozie państwa i sektora prywatnego, czyli słynnych Big Tech. Co oznacza, że Stany stawiają na nieograniczoną innowację i wierzą, że ta realna siła płynie z serwerów i z tej naszej, z tej właśnie innowacyjności. A znowu z drugiej strony, z drugiego biegunu, mamy ten model chiński, czyli uwaga, model takiego centralnego sterowania, który i ten model łączy przemysł, łączy naukę i aparat bezpieczeństwa. I to jest to, o co pan redaktor właśnie teraz zapytał. Otóż Chiny stworzyły pewien model bardzo innowacyjny, Kimiki, który może rywalizować z amerykańskimi modelami. I teraz, co się wydarzyło? Otóż Chiny zapowiedziały, bardzo proszę, to jest nasz najnowszy model, który działa rewelacyjnie i mogą z niego, uwaga, korzystać absolutnie wszyscy. A Amerykanie, jak Anthropic, czyli to jest jedna z firm, która tworzy modele językowe, między innymi Claude'a, wypuścił model Fable, który był bardzo innowacyjny, to Ameryka stwierdziła, nie, on nie jest dla wszystkich, on zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, będą restrykcje, my go nie wypuszczamy. I to jest ta różnica geopolityczna. I to są, panie redaktorze, te bardzo ciekawe czasy.
1: No dobrze, ale wokół tej chińskiej sztucznej inteligencji tego produktu z tym związanego, no będzie tworzony taki obóz różnych państw, które będą do tego wszystkiego wchodziły. To będzie troszkę na kształt takiej międzynarodowej rywalizacji czy uzależniania państw mniejszych?
0: Tak jest, panie redaktorze. To się wydarzyło w tym tygodniu. Otóż Chiny stworzyły koalicję. To jest bodajże, do tej koalicji zgłosiło się 29 państw.
1: Tak.
0: I między innymi, uwaga, Rosja. Jest Rosja, tam jest Brazylia, tam jest Kuba. I to się nazywa Światowa Organizacja Współpracy, z tego co ja pamiętam. Światowa Organizacja Współpracy AI. I to jest, panie redaktorze, niezwykle mądre działanie Chińczyków. I to jest ten model, o którym ja już wspomniałem na samym początku. Co robią Chiny? I widzi pan, panie redaktorze, dawniej, to powiedzmy z 50 lat temu, żeby mieć wpływy w różnych miastach, w państwach, no to wysyłało się wojska, prawda? No tak, tak. Jak Stany Zjednoczone, NATO, mamy tutaj 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich, więc tu mamy tutaj wpływy Stanów Zjednoczonych. W dzisiejszych czasach wojny nie prowadzi się już konwencjonalnie. Zresztą to pokazuje doskonale wojna na Ukrainie, gdzie raczej walczą latające roboty, bezzałogowe roboty, gdzie człowiek tylko i wyłącznie steruje technologią, a w przyszłości to nie człowiek, tylko AI będzie w stanie sterować tak zwanymi superrojami dronowymi, czyli drony będą się zachowywać jak osy w roju. I to wszystko będzie właśnie sterowane sztuczną inteligencją. Więc dożyliśmy, panie redaktorze, czasów, gdzie żołnierze konwencjonalny sposób prowadzenia walk nie jest już potrzebny. Teraz najważniejsze, to jest technologia. I co Chiny stworzyły? Stworzyły koalicję państw, zaproponowały im, że słuchajcie, my wam damy technologię za darmo. Co więcej, my wam ją wprowadzimy do waszych szpitali, do waszych komisariatów, do waszych szkół. I niech wasi obywatele korzystają z naszej technologii. My wam ją dajemy za darmo. I to, panie redaktorze, jest niezwykle mądre, ponieważ oni w tym momencie dają jakby, tak w cudzysłowie rzecz jasna, żołnierzy, czyli dają im coś, z czego te państwa za jakiś czas nie będą mogły
1: funkcjonować.
0: Dokładnie.
1: No więc właśnie, bo tak jak były duże obiekcje przy kupowaniu sprzętu elektronicznego chińskich marek, że coś tam w nich jest, że jakby trzeba było, to zaczną nas śledzić i wykorzystywane one będą dla celów wojskowych, no to okazuje się, że jakby system zaczyna się domykać, bo Chińczycy, wprowadzając swoją sztuczną inteligencję do różnych państw, będą tworzyli, no nie chcę tu, no myślę, że to jest dobre porównanie, takie bloki, tak jak swojego czasu były bloki militarne, tak jak NATO czy Układ Warszawski.
0: Tak jest, to jest słuszna obserwacja, panie redaktorze.

0: To jest słuszna obserwacja. Chiny tworzą taki układ warszawski, no można to tak nazwać, a znowu na drugim biegunie, co robią Amerykanie? Amerykanie nie każą sobie płacić, chcą być takim strażnikiem innowacji, ale z subskrypcją. Czyli okej, możemy dać ci nasze AI do szpitala, ale po pierwsze nie damy ci żadnej technologii, damy ci tylko do niej dostęp, plus będziesz płacić horrendalne sumy. Chińczycy wychodzą z zupełnie innego, w mojej opinii, o wiele bardziej racjonalnego założenia.
1: No oczywiście, że tak.
0: Dajmy za darmo, uzależnijmy państwa od naszej technologii, a potem wybierajmy naciski. Czyli róbcie tak, jak my wam każemy, bierzcie od nas dane produkty, a nie ze Stanów, nie z Unii Europejskiej, bo jak nie, to zmniejszymy moc obliczeniową i będzie wam się coś tam dłużej ładować, czy też wasze szpitale po prostu staną, bo są wszystkie na naszej technologii.
1: No dobrze, panie Wojtku, ale to wynika z tego, że Chiny wystartowały w tym wyścigu, w cudzysłowie mówiąc, zbrojeń sztucznej inteligencji, a reszta świata jakby na razie się nie zbiera do tego wyścigu, a tu trzeba gonić.
0: Trzeba gonić, ale już wiem chyba, do czego pan zmierza, panie redaktorze. Otóż tak jak wspomniałem, są dwa modele. Model amerykański, model chiński. Chiński to ten kolektywizm, dajemy za darmo. Amerykanie każą nam sobie płacić. No i jest jeszcze oczywiście ten nasz, europejski, który nie zawsze wszystkim odpowiada. Bardzo często się spotykam z takim stwierdzeniem, że jesteśmy skansenem, prawda? Ja uważam, że to jest fałszywa alternatywa, że ten wybór pomiędzy skansenem, a tam regulacyjnym, a tym supermocarstwem chińskim czy amerykańskim. Otóż Europa realizuje strategię, ktoś już to określił, niestety nie pamiętam kto, ale bezpiecznego wzrostu. Czyli Europa tworzy bardzo zaufany rynek AI, najbardziej zaufany rynek AI na świecie. To jest rynek, gdzie technologia, uwaga, jest przewidywalna, jest etyczna i, co najważniejsze, panie redaktorze, jest bezpieczna dla biznesu. U nas nie ma, nazwijmy to, takiego szalonego władcy, który coś powie i rynki się walą, prawda? Mhm. Czyli też nie ma takiego chińskiego podejścia, gdzie prywatność nie ma znaczenia. Nie, u nas jest bezpieczna i etyczna dla biznesu. A to pozwoli przyciągnąć kapitał, który jest, który boi się właśnie tej chińskiej nieprzewidywalności, czy właśnie tego czystego komercyjnego modelu amerykańskiego. Więc ja nie uważam, że my staniemy się skansenem. To jest bezpieczny wzrost. To jest bardzo przemyślany wzrost. To, co mnie niepokoi, to, że my bardzo wolno budujemy tą swoją infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją, czyli te centra danych, to tworzenie tych procesorów. To jest coś, co mnie troszeczkę martwi, że Europa faktycznie bardzo mocno odstaje w tyle, ale same regulacje mają, w mojej przynajmniej opinii, sens.
1: Zastanawiam się teraz, no bo my mówimy sztuczna inteligencja, ale gdzieś ten serwer trzeba postawić. To znaczy umowny serwer to już nie jest taki jeden czy dwa komputery, tylko to jest właściwie no, duża konstrukcja pochłaniająca prąd no i obsługująca te wiele krajów. To będzie w tej chwili wyglądało tak, że na przykład Chińczycy będą mieli taką dużą serwerownię, z której kable będą płynęły do wszystkich tych, którzy korzystają z ich usług, czy jeszcze jakoś inaczej?
0: Panie redaktorze, i tak, jeszcze jakoś inaczej. I wytłumaczę. Otóż faktycznie teraz jest ogromny boom na budowanie centrów danych. Przypominam, że same Stany Zjednoczone bodajże rok temu zapowiedziały ogromny program, który pochłonie, bagatela, 500 miliardów dolarów. I te 500 miliardów dolarów zostanie wydane tylko i wyłącznie na budowę centrum danych. A teraz, i to się będzie działo, uwaga, na Ziemi. Ale jest jeszcze ta druga opcja, kosmos. Ponieważ centra danych faktycznie emitują ogromne ciepło, co powoduje problem z wodą, powoduje problem z globalnym ociepleniem, potrzebuje dużo prądu. No i teraz rozwiązaniem jest to,

0: kosmos. I to jest coś, co robią zarówno Amerykanie, jak i Chiny. Otóż proszę sobie wyobrazić, że będą wystrzeliwane, i to w najbliższej przyszłości, w przeciągu pięciu lat, będą wystrzeliwane specjalne satelity, które będą ogromnym komputerem, ogromnym serwerem, najeżdżone fotowoltaiką, no bo w kosmosie energia słoneczna jest 24 godziny na dobę, cały czas, więc mamy nieskończony dostęp do energii, nie martwimy się w ogóle ciepłem, które jest emitowane, no bo to jest kosmos. I jedyne, co czy będzie problem, to z przesyłem danych, nad którym teraz właśnie się pracuje. Ale jeżeli to wyjdzie, to mamy praktycznie perpetuum mobile,
1: samozasilające się i samochłodzące serwerownie.
0: Dokładnie tak. Jeżeli to faktycznie wyskoczy, to zapowiedział między innymi Elon Musk podczas IPO SpaceXa, jeżeli to faktycznie wyjdzie, no to to będzie absolutny przełom. I wtedy, z ekologicznego punktu widzenia, to faktycznie będzie rewolucja. Tyle tylko, czy poradzą sobie z tym właśnie przesyłem danych. Zobaczymy, to jest na pewno jakiś kierunek.
1: Tu musimy postawić kropkę, panie Wojtku, dlatego że na temat korzyści można mówić bardzo dużo. Wojtek Kardyś był moim gościem. Mówiliśmy troszkę o korzyściach, ale bardziej przestrzegaliśmy przed niebezpieczeństwami sztucznej inteligencji, jakie grożą światu.
2: Świat 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam. Dziś powiemy więcej o pracy sezonowej, bo lato mamy w pełni. No a jak temat pracy sezonowej, to jest ze mną oczywiście ekspert w tym temacie. Krzysztof Inglot, Personal Service, z rynkiem pracy związany od ponad 30 lat.
4: Tak, 30 lat i to aż ciężka liczba do powiedzenia.
3: Ogromna wiedza, wielkie doświadczenie, także możemy nawet porównać te sezony do sezonów, a nawet dekady do dekad. Panie Krzysztofie, mamy środek lata, to czas wzmożonej pracy sezonowej, pracy wakacyjnej. Jak to wygląda? Jaki to jest sezon?
4: Mamy stabilny sezon i to jest naprawdę dobra wiadomość, bo początek roku był taki, który mógł niektórym ludzi napawać obawami albo budował taki potencjalnie niestabilny wizerunek. Ale mamy dane za czerwiec, teraz 2026. Jeżeli chodzi o 50 największych portali rekrutacyjnych w Polsce, tam jest 258, prawie 259 tysięcy ofert pracy zarejestrowanych, które się pokazują, i to jest 9,5 tysiąca więcej niż rok temu, więc mamy nagle po takim słabszym maju, słabszym kwietniu wzrost ilości ofert pracy. To jest 4% wzrost, gdybyśmy spojrzeli sobie w ten sposób. To daje dobrą informację. Znaczy, że pracodawcy w tej chwili zaczęli budować miejsca pracy. Oczywiście jest to ten czerwiec też wakacyjny, ale rok do roku mamy te 4% wzrostu. To pokazuje, że to co najważniejsze, pokazuje ta liczba, że taki długookresowy trend, praktycznie roczny trend, kiedy mieliśmy cały czas spadek ilości ofert pracy na rynku, no w tej chwili się zakończył, tak? I mamy leciutkie odbicie, niech to będzie jaskółka lepszej przyszłości.
3: No właśnie, bo to są dobre dane, bo tak jak pan powiedział, my wcześniej o tym rozmawialiśmy i wtedy mówiliśmy o tym, że jak spojrzymy właśnie na ten rynek pracy sezonowej, to takie troszkę zaskakujące i negatywne dane, bo tych ofert pracy było mniej. Teraz, jak pan powiedział, są wzrosty, czyli się cieszymy. No i spójrzmy na te oferty pracy, gdzie tej pracy w tym sezonie jest najwięcej.
4: Dobry sezon w Polsce, pewnie pracy wakacyjnych. Oczywiście mamy w tej chwili jeszcze dużo na rynku, bo mam się oferty, jest to lipiec, więc będziemy mieli dużo ofert w turystyce, czyli cała horeka, hotelarstwo, restauracje, te prace dorywcze. Tutaj powiem, że ciekawe rzeczy dzieją się w pracy dla studentów, bo te wynagrodzenia, które i tak są wysokie, bo Polska ma specjalny pakiet. Przypomnę o tym, że osoba ucząca się do 26 roku życia zarabia netto tyle samo, co brutto. Czyli w tym wypadku na umowie cywilnej to jest 31,50 na rękę, ale z oferty pracy są i po 40 zł na rękę, po 45 zł na rękę i są oferty pracy na przykład za 50 zł na rękę dla osoby młodej. To jest logistyka, to są duże centra logistyczne, czyli taka osoba pracując tam przez miesiąc, cały dwa miesiące, to

0: Średnie wynagrodzenie miesięczne, które na rękę może zarobić, to jest w okolicach 9,5–10 tysięcy złotych.
1: Ale to są wysokie stawki.
0: Wysokie stawki i są one w tej chwili, takie rekrutacje cały czas trwają. To nie są jakieś dane historyczne. Mówię o danych z dzisiaj. Przypomnijmy sobie, że 10 tysięcy złotych to jest w okolicach 2300–2400 euro. Nasze przyzwyczajenia właśnie wakacyjne, dużo osób jeździło i rodziców jeździło, a potem młodzi jeździli zawsze na seansy, żeby sobie zarobić na studia, na wakacje, na te wszystkie różne wydatki, no to w tej chwili stoi pod znakiem zapytania, bo w Niemczech możemy zarobić 1700–2000 euro. Tu mamy 2400 euro, ale przecież nie zapłacimy za nocy, nie zapłacimy za podróż, nie mamy rozłąki. Mama nam ugotuje obiad, jeżeli mieszkamy dalej z rodzicami. Masa im plus, czyli te wynagrodzenie jest nawet dużo wyższe niż tylko ta różnica, która wynika z samej płacy. Czyli duża rewolucja dokonała się na rynku pracy. Dochodzimy, już haczymy w niektórych momentach właśnie o wynagrodzenia europejskie, czyli ten nasz optymizm, który mieliśmy zawsze, że przez dekadę dorobiliśmy się i gonimy cały czas tą Europę. No teraz wychodzi na to, że w tym obszarze, jeżeli chodzi o prace dorywcze w tym sezonie, w logistyce we Wrocławiu przegoniliśmy wynagrodzenia zachodniej Europy.
1: To chyba można powiedzieć, że powoli kończy się ta era wakacyjnych saksów, jeśli chodzi o młodych ludzi.
0: Tak, i to na pewno też i na stałe, na dużych danych, jeżeli patrzymy na makroekonomię i na statystyki globalne, to mamy ujemne saldo wyjazdów, w cudzysłowie, w sensie to są już teraz przyjazdy, na przykład do Wielkiej Brytanii, tam mamy już od roku, dwóch ujemne saldo wyjazdów, czyli więcej osób wraca niż wyjeżdża w ciągu roku, mamy z Holandią, w tym roku, teraz druga połowa, wszyscy jakby przewidujemy, że też Skandynawia będzie miała ujemne saldo wyjazdów i Niemcy, które mają ujemne saldo już teraz na cały ten rok i biją na alarm, bo były też ostatnio bardzo duże artykuły w prasie niemieckiej, że jak zdadzą sobie niemieccy rolnicy rady, jeżeli nie ma Polaków, a gdzie są Polacy, co się stało, dlaczego nie przyjeżdżają. Tu się nic nie dzieje na poziomie społecznym, nic się nie dzieje na poziomie politycznym, po prostu.
1: Polacy zostali w Polsce.
0: Polacy policzyli pieniądze, mówią, dlaczego mamy u was pracować za tyle, skoro w Polsce zarobimy tyle samo albo więcej. I to jest taka ciekawostka.
1: Panie Krzysztofie, zatrzymajmy się przy tym, bo to jest warte zatrzymania, bo to są takie historyczne dane, dane takie wyczekiwane, można byłoby powiedzieć, żeby właśnie o tym mówić na antenie.
0: Tak, pamiętajmy, mówiliśmy o tej dekadzie na początku rozmowy. Tak. Gdybyśmy patrzyli na ostatnią dekadę, to pamiętam konferencję Barometru Polskiego Rynku Pracy, gdzie rozmawialiśmy o tym, że zaczęła się wielkie wyjazdy, na przykład do Wielkiej Brytanii. Przypomnę, 120 tysięcy absolwentów uczelni wyższych nie mieli pracy w Polsce. Bardzo wysokie bezrobocie wśród młodych wtedy.
1: Ja też pamiętam, jak biliśmy na alarm wtedy.
0: Tak, i ten nurt ludzi wyjeżdżają. Wszyscy wtedy odkryli tą Wielką Brytanię. Ci, co pojechali, ściągali kolegów, żony i to wszystko wtedy ruszyło. I mieliśmy ten duży wyjazdy. No to od tego momentu, 10 lat temu, kiedy biliśmy na alarm, widzieliśmy, że coś się dzieje złego z perspektywy Polski albo takiego niepokojącego. Przeszliśmy całą fazę, kiedy już to saldo się odwróciło i mamy ujemne wyjazdy. No a teraz mamy tak, że możemy rywalizować kwotowo z wynagrodzeniem na rękę. Chociaż jeżeli chodzi o tych studentów właśnie z wielkimi krajami jak Wielka Brytania. Tam już w ogóle ciężko, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzenia i oferty pracy, ale mam na myśli też Europę Zachodnią. To jest wielka droga, którą żeśmy przebyli. Ja przypomnę, że jak ja wchodziłem na rynek pracy, to było 25% bezrobocia wśród absolwentów. Przez 6 miesięcy nie mogłem znaleźć żadnej pracy i to była bardzo trudna sytuacja. I ja zawsze mówię, że osoby młode, to osoby, które wchodzą na rynek pracy, studenci, muszą mieć szansę na to, żeby zaczynać swoje życie, bo to są ludzie przecież, którzy muszą kupić samochody sobie, kupić sobie mieszkania. To są te małżeństwa i te pary i ci ludzie, którzy właśnie budują popyt i muszą też dobrze wystartować, bo dla nich po 6 latach uczenia się, czy 5 czasami, no jakiekolwiek takie stany długotrwałego wyłączenia z rynku pracy, czyli bezrobocia, to są problemy nie tylko na poziomie ekonomii, bo tu rodzice czasami pomagają i to jest jak gdyby standardowe, ale psychicznie źle się zaczyna karierę zawodową, jeżeli przez parę miesięcy nie możemy znaleźć jakiegokolwiek miejsca.
1: A teraz o tą pracę jest znacznie łatwiej. Powiedział pan o turystyce, no bo to z tym się przede wszystkim kojarzy nam praca sezonowa, wakacyjna. I powiedzieliśmy o młodych ludziach, ale porozmawiajmy generalnie o rynku pracy. Gdzie tej pracy jeszcze jest sporo właśnie o tej porze, tego lata?
0: Mamy sezon, który się jeszcze otwiera, mamy coraz cieplej na dworze, więc te oferty pracy są i można dalej pracować w tych różnych miejscach, gdzie sprzedaje się rzeczy. Mam na myśli Polskie Morze, Polskie Mazury, chociaż tam na razie chyba nie ma tego dużego ruchu. No, oczywiście góry.
1: Ale wróciło lato, także będzie.
0: Wróciło lato, może coś tam się faktycznie rozkręcić. I tam możemy zarobić mniej więcej 31, mówię o osobach młodych, tak? 31-35 zł na rękę

0: tutaj pamiętajmy, żeby z pracodawcą uzgodnić, czy jest jakaś premia od sprzedaży, bo to też czasami pomaga nie tylko temu właścicielowi punktu gastronomicznego, ale też takiemu pracownikowi. Pamiętajmy o napiwkach i pamiętajmy też, zaczynając pracę w gastronomii, szczególnie w tych okresach na krótkie umowy, żeby umowę mieć w ręce przed rozpoczęciem zlecenia. To przypomnę wszystkim młodym po prostu, którzy myślą o takich wyjazdach, szczególnie, że część osób jedzie kawał drogi, bo czasami łączą przyjemne z pożytecznym, czyli zmieniają klimat, jadą ze Śląska na przykład nad morze i tam pracują sobie. Czyli 37-35. Jeżeli na przykład jesteśmy instruktorem windsurfingu, no to te wynagrodzenia sięgają do 50 zł, nawet więcej na godzinę, no to tutaj jest duża możliwość zarobkowania sobie pieniędzy, ale musimy być dobrym specjalistą.
1: Musimy się na tym znać. Gdzie jeszcze dobrze zarabiamy? Bo wy macie taki raport w tym temacie.
0: Dobre zarobki jeszcze możemy mieć w sklepach jako pracownicy sklepowi. Tam jest 30 zł dla osób młodych do 33-34. Też praca jest oczywiście dla osób, które nie są osobami uczącymi się. Logistyka, tak jak powiedziałam, bije rekordy w tej chwili. Czyli mamy wynagrodzenia 35 na rękę, 40 na rękę i 50 na rękę, tak jak powiedziałam, praca wygodna, nie na słońcu, nie na deszczu, czyli jakby nie mamy problemów z klimatem, który też potrafi zaskakiwać. Praca dla tych, którzy się lubią ruszać przy konfekcji, czyli praca z komputerem, z wózkiem i konfekcja. Kompletujemy sobie zamówienia w takim centrum logistycznym. Pracuje koło nas setki młodych ludzi i tutaj zarobimy nawet 50 zł, więc to jest naprawdę ciekawa rzecz. Też można dorobić i tu wynagrodzenia najczęściej w okolicach minimalnej, czyli 37 zł jako opiekun do dzieci. Czasami dużo osób też bierze opiekuna do dzieci na przykład na wyjazdy, więc można przy takich, jeżeli mamy referencje, jeżeli możemy pokazać, że nie jest to nasz pierwszy wyjazd i mamy to coś, co mówi, że dzieci chcą z nami przebywać, no to też czasami nawet do dalszych krajów możemy jechać i mieć te bilety i wyżywienie i pobyt w cenie.
1: No ale tutaj to trzeba mieć te kompetencje, o których pan mówi, to też jest ważne.
0: Tak jest. Jak najbardziej to są przez wszystkich tych zawodach, gdzie powierzamy opiekę nad czy rodzicami, czy naszymi dziećmi, no to tutaj musimy albo mieć wykształcenie kierunkowe i to coś, albo to coś. Czasami to coś też wystarcza, nawet jeżeli nie jesteśmy na kierunku pedagogicznym.
1: Centra logistyczne, o tym pan wspomniał, że tutaj jest duże zapotrzebowanie i my widzimy, że w całej Polsce właśnie takich miejsc przybywa, prawda?
0: Tak, łączy się to z polityką naszych zachodnich sąsiadów, z tym zachowaniem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o traktowanie sprzedaży tej właśnie internetowej, głównie mam na myśli też kierunek chiński, tak? I tutaj czy Francja, czy Niemcy dosyć restrykcyjnie podeszły. Te centra przenoszą się teraz do Polski. Według mnie to dobrze. Według mnie to dobrze, ale dlaczego dobrze? No może nie jest to fabryka samolotów, nie jest to fabryka pociągów superprędkości, ale są to miejsca pracy i są to miejsca pracy, gdzie młody człowiek może zrobić 40 czy 50 zł na rękę. Wszystkie takie miejsca pracy, gdzie możemy płacić więcej, według mnie to jest im plus. Oczywiście nie mówiąc na same wskaźniki makroekonomiczne, ale też im plus dlatego, żebyśmy czuli się coraz fajniej i mogli zarobić coraz więcej pieniędzy.
1: To powiedzmy jeszcze o tym, że nasza gospodarka rośnie, nasze PKB rośnie. Przed nami naprawdę duże inwestycje, no i można się spodziewać, że tutaj nowych miejsc pracy będzie przybywać.
0: Tak, i widać to po jednym wskaźniku, jeżeli mogę zacząć od wskaźnika, to wynagrodzenie przeciętne, jeżeli chodzi o 2026 rok i o maj, wynosi 9173 zł i to jest aż 5,8% więcej niż rok wcześniej, czyli to wynagrodzenie wyraźnie wzrosło. Najważniejszy jest jeszcze jeden parametr, bo to nie chodzi tylko o to, że rośnie nam płaca minimalna, czy idą wynagrodzenia w górze, ale musimy pamiętać, jak idzie to za inflacją. I w tym wypadku ta siła nabywcza realna to jest 2,5% wzrostu. Czyli tutaj mamy i wzrost wynagrodzenia w nominale i siła nabywcza, czyli to wynagrodzenie powyżej inflacji też nam wzrosło. To pokazuje, przypomnę, że wynagrodzenie, my jesteśmy nauczeni dyskusji często politycznej, że to płaca minimalna rośnie i tutaj to nie są decyzje na tym poziomie. Oczywiście w płacy minimalnej tak. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, wynagrodzenie to jest równowaga, tak jak pani dyrektor mówi, między popytem i podażą na rynku pracy. Jeżeli brakuje pracowników, albo jest ich troszeczkę mniej, albo jest więcej ofert pracy i o to właśnie walczymy, o te tworzenie miejsc pracy, to wtedy te wynagrodzenia będą nam rosły. I zawsze jest tak, że jeżeli mamy dużo ofert pracy, jeżeli pojawiają się nowe miejsca pracy w gospodarce, szczególnie bardziej wykwalifikowane oferty pracy, to będziemy mieli wzrost wynagrodzenia, czyli ten poziom równowagi będzie nam podnosił de facto pensję. Czyli państwo to odnotowujecie u siebie, patrząc co miesiąc na przelew na konto. Gospodarka rośnie i musimy dbać w tej chwili o to, by powstawały miejsca pracy przy polskim samochodzie elektrycznym, gdzie będziemy tworzyli

miejsca pracy dla inżynierów, dla wszystkich ludzi związanych z mechaniką i będziemy mieli zapotrzebowania na te wyżej kwalifikowane osoby. A co to oznacza? Będziemy mieć wyższe pensje, czyli będziemy właśnie w okolicach tej płacy średniej, będziemy powyżej płacy średniej, będziemy płacili 7, 8, 10, 12 tysięcy złotych. To jest to clue, na które trzeba patrzeć, o które musimy walczyć. Kolejny

0: Mamy dużo do zrobienia. Powiem, że niestety polskie uczelnie są w 500, ale niestety blisko 500, a nie na początku. Na początku 10 najlepszych uczelni na świecie jest 8 uczelni chińskich. To pokazuje, że uczenie matematyki, uczenie technologii i tego typu kierunkowanie młodzieży przynosi efekt. Dlatego tak bardzo mówię o tych inwestycjach. Dlatego port komunikacyjny, bo tam też miejsca pracy skomplikowane, miejsca pracy z wyższymi kwalifikacjami, czyli znowuż wyższe wynagrodzenia i polski atom, i znowuż wyższe wynagrodzenia i parę tysięcy miejsc pracy w samej elektrowni i do tego w takim ekosystemie, który się tworzy wokół, czyli firmy usługowe, obsługujące, to są dziesiątki tysięcy miejsc pracy i tam wszędzie płacimy więcej, bo żeby zrozumieć, przy produkcji ryby możemy płacić i płacimy płacę minimalną, na przykład, hipotetyczny przykład, no jeżeli ktoś jest inżynierem i obsługuje elektrownię atomową, to wiadomo, że będziemy płacili mu więcej i wiadomo, że każda firma usługowa, która powstanie przy tej elektrowni, będzie miała wyższy poziom wynagrodzeń.
1: To właśnie zatrzymajmy się. Powiedzmy o tych top zawodach przyszłości, bo wspomniał pan o tej atomówce, wspomniał pan o CPK. To wszystko są ogromne inwestycje, ale tutaj też, i o tym też mówimy, brakuje specjalistów.
0: Tak. I jeszcze zapowiadana inwestycja, wielka fabryka Foxconna, półprzewodników pod Wrocławiem, czyli wielkie zatrudnienie dla absolwentów Politechniki Wrocławskiej i nie tylko, bo granie z całego regionu Polski zachodnio-południowego, tam znajdą, mam nadzieję, miejsce pracy mądrzy, inteligentni, wykształceni ludzie, którzy będą budowali najnowsze technologie, jeżeli chodzi o półprzewodniki. I to tak samo pokazują nam te statystyki globalne. Bardzo duży w tej chwili wzrost ilości ofert, jeżeli chodzi o miejsca pracy całej sektorze cyberbezpieczeństwa. Bardzo wzrósł popyt na pracowników, jeżeli chodzi o specjalistów do spraw ochrony zdrowia i opieki, ale tak samo do pracy w cloudzie i big data. I tam mamy wzrost o prawie 13%. IT, wzrost ofert pracy w czerwcu o 9%, miesiąc do miesiąca i to jest ponad 1000 ogłoszeń ekstra, które się pojawiły, ale pamiętajmy o tym problemie, który powoli jest. Sztuczna inteligencja wypiera juniorów.
1: O to chciałam pana zapytać, bo ta sztuczna inteligencja coraz mocniej zmienia rynek, no i zaczyna wpływać nie tylko na proste, powtarzalne zajęcia. I to się już dzieje. I to nie jest jakiś scenariusz odległej przyszłości, ale proces, który już trwa.
0: Tak, była taka strategia, która skończyła się w 2020 chyba roku, gdzie pojmowaliśmy ingerencję sztucznej inteligencji w rynek pracy i w gospodarkę i robotyki na poziomie zastępowania miejsc pracy. Czyli mieliśmy tą wizję, że do tej pory człowiek przykręcał śrubki na linii produkcyjnej, a teraz tam stoi humanoid. Na dzisiaj jest troszeczkę inaczej. W 2020 roku raczej idziemy w kierunku takim, że widzimy zagrożenie ze sztucznej inteligencji w momencie, w którym zastępuje ona niektóre czynności. Czyli nie wycina całego stanowiska pracy, ale zastępuje czynności. Hipotetycznie, gdyby to przedstawić, mamy kancelarię prawną, gdzie do tej pory pracował bardzo dobry mecenas i pracował dla niego 3-4 juniorów, którzy skończyli studia i się uczyli tego zawodu. Dzisiaj już nie trzyma 3-4, wystarczy 2. Czyli te czynności łatwe, proste, przygotowania dokumentów,
1: to robi sztuczna inteligencja.
0: Robi sztuczna inteligencja. Mam kontakty, rozmawiałem w zeszłym tygodniu z dużą firmą, która zatrudnia dziesiątki tysięcy programistów i mówi do mnie: Krzysiek, ja do tej pory do takiego prostego zadania potrzebowałem 50-60 takiego mojego projektu, jako menadżer zarządzający 60 juniorów. Dzisiaj potrzebuję 12. Czyli zobaczmy, polska firma z Wrocławia do tej pory do każdego zadania potrzebowała 50 ekstra juniorów. Dzisiaj wystarczy 12-17 juniorów. Całą resztę pisze sztuczna inteligencja. Czyli problem na przyszłość jest taki, że sztuczna inteligencja nie wycina całych stanowisk, ale wypiera te stanowiska juniorskie, a wspiera tych bardziej eksperckich.
1: Mówił Krzysztof Inglot z Personal Service. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Justyna Golonko, bardzo dziękuję. A to był magazyn Saldo Extra.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Kniewaszewska. Hiszpanie świętują. Pokonali drużynę Argentyny w finałowym meczu mundialu 1-0 i zostali mistrzami świata.
1: W skali od 1 do 100 jestem szczęśliwa na 2000. Nasza wygrana była w pełni zasłużona. W porównaniu z Argentyną zagraliśmy niesamowicie. Przyjechałem tu z Hiszpanii na początku czerwca, do pracy. Nie znam tych wszystkich ludzi, ale wspólnie przeżywaliśmy te momenty. Jest niesamowicie. Argentyna miała Messiego, a my mieliśmy zespół i dlatego wygraliśmy. Jesteśmy szalenie szczęśliwi. Ten kraj na to zasłużył.
2: Go, go, Spain! Espania!
0: Espania! Espania! Z kibicami rozmawiał Kacper Merk. Kolejne rakiety poleciały na Iran. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. To 9. z rzędu noc amerykańskich uderzeń na irańskie cele. Naloty USA na Iran trwają od 1:00 w nocy czasu polskiego. Jak napisano w komunikacie opublikowanym w serwisie X, ich celem jest dalsze osłabienie irańskich zdolności wojskowych wykorzystywanych do przeprowadzania ataków na statki handlowe oraz cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormus. Także Rosjanie atakują. Co najmniej 2 osoby zginęły, a ponad 40 zostało rannych w rosyjskim ataku powietrznym na miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Trafiony został m.in. 5-piętrowy budynek mieszkalny. Całkowicie zniszczone zostały 2 kondygnacje. Miasto Zaporoże znajduje się nieco ponad 20 km od linii frontu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaapelował do polityków ugrupowania o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszemu oponentom powodów do satysfakcji? Napisał Jarosław Kaczyński. Kierownictwo PiS podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia do 23 lipca, czyli do czwartku, ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Zdaniem Mariusza Kowalewskiego z Salonu 24 Jarosław Kaczyński chce wypchnąć Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. To z kolei pozwoli Mateuszowi Morawieckiemu zbudować własną partię polityczną.
3: Tylko wtedy ma szansę zbudować własne ugrupowanie polityczne. Mateusz Morawiecki od przegranych wyborów buduje taki mit najlepszego rządu w historii III RP, a nawet można powiedzieć w całej historii Polski, tak? Że to był najlepszy rząd, najwięcej chciał zrobić, najwięcej robił. Kaczyński go wyrzuci z PiSu, chce go wyrzucić i w końcu go wyrzuci z tego PiSu. A razem z nim wyrzuci, załóżmy te 40 szabel, które ma, bo tyle parlamentarzystów zapisanych do tego Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego.
0: Mateusz Morawiecki zadeklarował, że chce pozostać w PiS i jednocześnie rozwijać Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jednocześnie zaprosił zwolenników swojego stowarzyszenia na grilla w Warszawie 31 lipca.
4: To są aktualności jedynki.
0: Będą utrudnienia dla kierowców na południowym odcinku drogi ekspresowej S1. Dziś zamknięty zostanie tunel Emilia, przez co nieprzejezdny będzie odcinek między węzłem Laliki a węzłem Rajcza na Śląsku. Powodem jest rozpoczynający się remont nawierzchni jezdni. Konieczne będzie korzystanie z objazdów, mówi Marcin Twardysko z Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji.
5: Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton jadących w kierunku Zwardonia wyznaczyliśmy objazd drogą ekspresową S52 przez Cieszyn. Pozostali kierowcy będą mogli korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową numer 69.
0: Prace w rejonie tunelu w Lalikach, a co za tym idzie utrudnienia dla kierowców, mają potrwać do 3 sierpnia. Pstrągi będą kontrolować jakość wody w Dzierżoniowie. Tamtejsze wodociągi do specjalnie przygotowanego akwarium

0: wpuszczą ryby, a te swoim zachowaniem pokażą, czy woda jest czysta, mówi prezes wodociągów i kanalizacji w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki.
1: Pracujemy tutaj z panem profesorem, ichtiologiem. Pod jego dyktando wykonujemy te wszystkie prace w celu uruchomienia tego akwarium.
0: Z kolei w Wałbrzychu jakość wody badają małże. Jeżeli 4 z 8 małży umieszczonych w przepływowym akwarium z uzdatnioną wodą zamknie swoje muszle, oznacza to, że woda ma niewłaściwe parametry. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Wciąż zagrzmieć może miejscami na północnym wschodzie. Mogą się pojawić też w całym kraju przelotne opady deszczu. Na termometrach od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz silny i porywisty.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ta audycja Gołębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, bardzo miły gość w studiu Polskiego Radia, pan Bogdan Serwiński. Witam Pana bardzo serdecznie, Panie Bogdanie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie Panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
3: Panie Bogdanie, nie mogę się na Pana napatrzeć. Proszę Państwa, żałuję, że nie jesteśmy telewizją, ale może ja na Facebooku gdzieś zamieszczę zdjęcie, ponieważ Pan Bogdan ubrał się w bardzo elegancką koszulę, szarą koszulę, która absolutnie oddaje temat naszego dzisiejszego spotkania w Głębi Ostrości. Otóż na koszuli aparaty fotograficzne marki Druch, bo dziś będziemy rozmawiać o pasji pana Bogdana, o aparatach, ale nie tylko o aparatach fotograficznych. Mam nadzieję, że wiele innych jeszcze tematów, ale słowo pasja będzie się tu pojawiać nieustannie. Panie Bogdanie, pasja zaprowadziła pana do fotografii, ale też i dzięki pasji stworzył pan wspaniałe rzeczy w Działdowie, związane właśnie z fotografią. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby przyjechał pan do studia Polskiego Radia w Warszawie, padło takie hasło 100 druhów i bynajmniej nie o harcerstwie tu mowa. Przede mną, proszę Państwa, no, 10 aparatów marki Druch, które pan Bogdan pieczołowicie wyjął na nasz stół w studiu Polskiego Radia. Panie Bogdanie, 100 druhów. Skąd w ogóle pomysł, żeby zainteresować się druhami? Czy to był pana pierwszy aparat fotograficzny, który dostał pan od rodziców na komunię albo z jakiejś innej okazji?
4: No nie. Moim pierwszym aparatem była radziecka Smiena. W 8 klasie szkoły podstawowej. Film był udany i od tego momentu już wiedziałem, że fotografia będzie moim przeznaczeniem i fotografia stała się moją pasją, moim hobby, moją miłością i moim zawodem, tak? A dlaczego druh? Znaczy, urodziłem się w Działdowie, małe mazurskie miasteczko. W 76 roku po maturze wyjechałem z tego miasteczka, żeby tam więcej nigdy nie wrócić, z takim postanowieniem. Ale teraz na stare lata zaczęło mnie ciągnąć i wróciłem. Wróciłem z wystawą fotograficzną i założyłem tam stowarzyszenie twórcze, Fokus. I moim marzeniem było organizować tam Dni Fotografii. Zastanawiałem się, skąd wziąć pieniądze na te pierwsze Dni Fotografii. Wymyśliłem ten projekt 100 druhów. Właśnie ta nazwa druh zainspirowała mnie do tego i pomyślałem sobie tak, kupię 100 takich aparatów, zwrócę się do 100 malarzy, żeby zamienili te aparaty w dzieła sztuki, sprzedam je na aukcji, no i będę miał pieniądze na te dni fotografii. Nikt w to nie wierzył poza mną. Ale to się tak genialnie rozwinęło, że te rezultaty przekroczyły moje najśmielsze oczekiwania. Na początku ja prosiłem artystów, a potem oni sami zaczęli się zgłaszać i zaczęły powstawać druhy malarskie, druhy rzeźbiarskie.

0: wiarskie, instalacje. Jak ja zobaczyłem, co się dzieje, to uznałem, że to nie może ulec rozproszeniu, nie mogę tego sprzedać. Przedłużyłem akcję i kontynuowałem. I to był taki właściwie efekt kuli śnieżnej.
1: Ale ma pan też świetne nazwiska artystów, którzy zdecydowali się poświęcić czas i przygotować tego druha według swoich emocji, swoich wartości artystycznych.
0: Dokładnie.
1: Jacy to byli artyści?
0: No pierwszy z takich znanych, to przyłączył się Andrzej Pongowski. Na targach sztuki spotkałem Rafała Olbińskiego. Również się przyłączył. Jest Henryk Sawka, Barbara Hamilton-Kaczmarowska, portrecistka Rodziny Królewskiej. Później jak jeździłem troszeczkę do innych krajów, to zawsze tego ducha brałem ze sobą i z każdego kraju zawsze udało mi się spotkać w każdym kraju artystę, który się przyłączył. Także są artyści z Hiszpanii, z Turcji, z Francji, z Niemiec, no po prostu z wielu krajów.
1: Ale panie Bogdanie, to 100 druhów to za mało być może już.
0: No właśnie, tych druhów już stało się 200. A ostatnio Wojtek Zaręba z Gany, dwa druchy afrykańskie mi przywiózł. Także po prostu to się, pomimo że już zakończyłem formalnie, bo już jak przekroczyłem 200, no to mówię, już wystarczy. Ale to się
1: sprawiło
0: dzieje dalej.
1: Sprawiło to panu radość w ogóle?
0: Ogromną,
1: praca...
0: ogromną. Mhm. Po prostu te druchy, ja pokazywałem to w kilku miejscach. Oczywiście też w Działdowie. W Świdnicy podczas Dni Fotografii, na Art Pikniku w Szczecinku, a taka największa wystawa była w ubiegłym roku w Grunwaldzie, w Muzeum Sztuki Grunwaldzkiej od maja do września. I tych druhów było tyle, ponad 200, że musieliśmy podzielić ekspozycję na dwie części. Przez dwa miesiące było 100 druhów i przez dwa miesiące drugie 100. I wystawa, gdziekolwiek te druhy się pojawią, budzi uśmiech, radość, jest ponad podziałami, łączy pokolenia, co w naszym tym podzielonym społeczeństwie no naprawdę jest w tej chwili bardzo ważne. I takim moim marzeniem w ogóle jest, żeby Polska była krajem druhów. No i chciałbym tę wystawę pokazywać też w innym miejscu, ale...
1: To informacja dla tych, którzy nas słuchają z domów kultury, z muzeów. Druhy pana Bogdana, a właściwie już nie pana Bogdana, bo tych wszystkich artystów, którzy pracowali. To jest sama pasja i radość. I tak jak pan mówił, te reakcje ludzi, którzy przychodzą i oglądają te kilka wystaw, które już było, doświadczenia pokazują, że to jest ciekawe, to jest intrygujące i to zostało zrobione nie przez instytucję, tylko przez prywatną osobę, która wpadła na genialny pomysł, bo to trzeba powiedzieć, że to pomysł genialny. Oddaje pan druhy w ręce artystów, a druhów kiedyś w Polsce było bardzo dużo, prawda?
0: Tak, od połowy lat 50. do połowy lat 70. wyprodukowano ponad 1 000 000 sztuk. Produkowały to warszawskie zakłady fotooptyczne. Ja poznałem współprojektanta tego drucha, Olgierda Rutkowskiego.
1: Pozdrawiamy pana Olgierda, tak, jeśli nas słucha.
0: No, moim zdaniem największego designera Polski powojennej, bo to nie tylko druch, ale farelka, telewizowela, polski komputer i tak dalej, i tak dalej. I to, co się dzieje i dalej się dzieje z tymi druchami, to jest dla mnie coś niesamowitego. I ja za wszelką cenę staram się nie dopuścić do tego, żeby ta kolekcja uległa rozproszeniu. Moim marzeniem było, żeby ona została na stałe w Działdowie, żeby to było miasto druhów, to byłoby coś unikalnego. No ale moje marzenie nie jest marzeniem miasta, jak się okazało.
1: Czyli druhy muszą wędrować po świecie, przynajmniej po Polsce.
0: Tak, i szukam w tej chwili dla nich stałego miejsca. Aukcja i sprzedaż jest ostatecznością. Wierzę w to, że nie będę musiał tego zrobić i że te druhy zostaną zachowane. A propos tej pasji, o której pani mówiła, to ostatni druh, który przyszedł pocztą na otwarcie trzecich dni fotografii, był druh pod tytułem Pasjonat od świetnego rzeźbiarza Macieja Millera, który robi trofea dla Formuły 1, dla różnych tych, po prostu jest to rzeźba tak wykonana spontanicznie i tak po prostu dynamicznie i ten jest też człowiek, znaczy człowiek taki, który trzyma w ręku aparat, pasjonat. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że ja mam wiele pomysłów związanych z druhem. Między innymi pomysł na, po prostu ten druh mógłby być takim obecnym na wielu takich polach. Między innymi na komiks z druhami, na jakiś, nie wiem, film, na gadżety. To po prostu to mogłoby być coś
1: charakterystycznego tak, dla tak, naszej...
0: Tak, tak jak, nie wiem, te bajki o smerfach, tak? To tutaj na przykład, nie wiem, no druhy kontra smartfony. Mam kilka nawet takich odcinków napisanych. Tak.

0: Także wierzę w to, że coś z tym duchem jeszcze będzie się działo w tym naszym kraju, że on i ta moja nie pójdzie to na marne.
1: A co było takiego ciekawego w tym aparacie marki Druch? Bo pan powiedział, że świetny designer, że milion tych aparatów. Co w nich było takiego, poza dostępnością, co w czasach komunizmu było bardzo ważnym aspektem?
0: Przede wszystkim prostota i łatwość wykonania zdjęcia. Tak? On był dawany na komunię. Jest częścią polskiej historii, kultury, tradycji. Kilka pokoleń tym fotografowało. Ja oprócz tych druków artystycznych, bo artyści, można powiedzieć, dali drugie życie, drugie kolorowe życie, tak? Ja przywróciłem trochę też modę na fotografowanie, podbiłem ceny tych aparatów, tak? Bo je skupowałem, gdzie mogłem. Zacząłem zbierać takie historie normalnych, zwykłych ludzi. Ja się pojawiam gdzieś z tym aparatem, o, i ktoś mówi, ja miałem taki aparat, no to niech pan mi opowie, tak? Ja zbieram te historie, ocalam je od zapomnienia. I myślę, że po prostu ta kolekcja w całości plus te wszystkie historie powinny zostać zachowane w zasobach narodowych dla przyszłych pokoleń. I wierzę w to, że to mi się uda w końcu zrobić. Wysłałem kilkadziesiąt maili do, nie wiem, do ministerstwa, do Sejmowej Komisji Kultury, do instytucji, do muzeów i tak dalej. No i na razie
1: czekamy.
0: Tak, czekamy, a no, nie ma takich zwrotów i to jest właśnie paradoks, że to, co się podoba ludziom, tak, wszyscy są zachwyceni, niekoniecznie podoba się urzędnikom.
1: A proszę,
0: ale wierzę w to, że się uda.
1: Tak, ja też w to wierzę. Proszę powiedzieć, bo to też wzruszająca chwila. Projektant, współprojektant Drucha, pan powiedział, ponad 90 lat już. Co on mówi, bo na pewno pan go pytał o tym projekcie. Zdaje się, bo pan mówił mi przed programem, że prototyp powstał z plasteliny. Czy nadal to istnieje, ten model?
0: Tak, prototyp z plasteliny nie zachował się, natomiast są zdjęcia w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. Na podstawie tych zdjęć i własnej pamięci ja poprosiłem pana Olgierda i on mi odtworzył ten prototyp już z takiej utwardzalnej modeliny. To też jest no, niesamowita rzecz, że uczestnikiem tego mojego projektu jest również sam współprojektant tego drucha. A jeszcze jedną ważną rzecz chciałbym powiedzieć, że oprócz tego, co na zewnątrz, to tam, gdzie kiedyś był film i tworzył się na materiale srebrowym obraz utajony, ja prosiłem artystów, żeby oni umieszczali coś własnego utajonego, jakieś przesłania, kredo, rysunki i tak dalej, i tak dalej. I to, co ci artyści umieszczają wewnątrz, nie wszyscy, bo nie wszędzie się da, w rzeźbach powiedzmy nie, ale w większości tak, też jest niesamowite i wzruszające. Są jakieś czasami osobiste historie. Jedna z artystek, która dostała od swojego taty w 1957 roku drucha właśnie na Komunię Świętą, zrobiła mi tego drucha w postaci pamiątki pierwszej Komunii Świętej. Do tego załączyła taki osobisty, wzruszający list, tak jakby opowieść o tym. Właściwie każdy druch to jest opowieść artysty o sobie samym. No naprawdę są to wzruszające historie i też moim marzeniem byłoby wydać album. Bo jak na przykład taki druk jest na wystawie, to nie zawsze widać, no nie sposób wyeksponować na przykład tego, co jest we wnętrzu. Czasem jest mnóstwo szczegółów, a w albumie moglibyśmy to wszystko odpowiednio, prawda, pokazać i tekst zamieścić. No mam nadzieję, że to wszystko się uda.
1: To była historia o druchach. Ona nie jest jeszcze skończona. Mam nadzieję, że uda się dopisać kolejne elementy i wydać ten album, o którym pan mówi. No i te druchy niezwykle kolorowe, zachwycające, stworzone, właściwie przetworzone przez różnych artystów, o których pan wspomniał, Rafał Olbiński czy Andrzej Pongowski, trafią też do albumu i więcej osób będzie mogło to zobaczyć. Panie Bogdanie, ale to jest jeden tylko z elementów, bo też widziałam zdjęcia, między innymi na Facebooku, oglądałam, co się działo w Działdowie. Dni fotografii. Nie wiem w jaki sposób, ale chyba zaraził pan swoją pasją fotografów tak znanych, tak ważnych dla polskiej historii fotografii, że nagle się okazało, że Działdowo pojawiło się na fotograficznej mapie Polski.
0: Dokładnie. Tutaj jestem z tego powodu szczęśliwy, że udało mi się w ciągu 3 lat doprowadzić do tego, że Działdowo stało się rozpoznawalne i stało się w maju, w ostatni weekend maja, taką stolicą fotograficzną Polski. I w tej chwili już też mnie różni fotografowie,

0: Graficy proszą, że przy następnej edycji, żebym o nich pamiętał. A podczas tych ostatnich trzecich dni zaprosiłem i przyjęli moje zaproszenie. Przyjęło trzech największych fotoreporterów polskich. Chris Niedenthal, Czarek Sokołowski, jedyny polski laureat Nagrody Pulitzera, Wojtek Łaski. I po prostu to było coś niesamowitego, co się działo. Były ich wystawy, były spotkania, spotkania z młodzieżą i prezentacje, prelekcje. Także a w niedzielę był w ogóle druh jako jest taki, zawsze takim przewodnim, takim symbolem tych dni fotografii. Podczas drugich dni fotografii taki polski artysta freski, taki polski Banksy, namalował mural Olgierda Rutkowskiego, a podczas tegorocznych dni hiszpański artysta, muralista Tardor namalował też mural Dziewczyna z druhem. Także są już takie dwa murale. Do tej pory w Działdowie nie było żadnych murali. A dzięki tym dniom fotografii one zostały i zostaną na pamiątkę na stałe. A w niedzielę był piknik z druhem, gdzie obowiązywały stroje z lat 60., gdzie było kolorowo, gdzie była orkiestra, gdzie byli harcerze, stylizacje, tak. Przyjechało mnóstwo kolorowych ludzi z całej Polski i fotografów. Tomek Jarnicki, który stworzył takie studio druh i fotografował druhem na materiałach właśnie tradycyjnych.
1: Studenci
0: z Akademii Sztuk Pięknych, z pracowni profesora Krzysztofa Jabłonowskiego, z Wydziału Grafiki, pracowni foto, przyjechali z druhami, fotografowali tymi druhami, były prezentowane zdjęcia. No po prostu dużo, dużo się działo.
1: Święto fotografii. Ale bardzo ciekawi mnie jeszcze jeden element pana opowieści. Pan mówi o młodych ludziach. Ja myślałam, że młodzi ludzie, no trochę generalizuję na potrzeby tej audycji, ale bardziej siedzą w telefonach komórkowych i nie interesują ich takie stare modele aparatów, a już fotografia analogowa tym bardziej. Ma pan inne doświadczenia po tej historii z dniami fotografii w Działdowie.
0: Tak, dokładnie. Po prostu ci młodzi jakby zakochali się w tych druhach i ktokolwiek jakby zobaczy ten aparat, to wow, i po prostu i ma taką ochotę fotografować tym aparatem. Niektórzy to robią, tak? Ja nie mówię, że wszyscy, ale generalnie każdy się interesuje i za każdym razem, jak wyjmę ten aparat i pokazuję, to zawsze jest uśmiech. W starszym pokoleniu to sentyment, tak, i wspomnienia, a w młodym po prostu jakieś zaskoczenie. I dlatego mówię, że ten druh łączy też i pokolenia. I wraca taka moda na fotografowanie. A ci studenci to po prostu wręcz się zakochali. I oni już drugą edycję w ubiegłym roku też tymi druhami fotografowali. Wykonują zdjęcia, jakieś swoje projekty. I to jest po prostu coś wspaniałego.
1: A czy można dostać jeszcze materiały do tego, można, żeby te można. Zdjęcia robić, tanie, a ale potem je wywoływać?
0: Tak. Można. To nie jest łatwe. Tak, jeden z uczestników mojego projektu, Piotr Węclewski, który przerobił drucha na kamerę obskurę i fotografuje tym druchem. Też zresztą włączył się tutaj do mojego projektu, podarował mi ten aparat, ten swój, tak, z tymi wszystkimi zdjęciami. Powiedział coś takiego, że potocznie i większość ludzi uważa, znaczy sądzi, że druk to jest zabawka, a on uważa odwrotnie. Zabawką są te smartfony, prawda, te nowoczesne aparaty z tymi algorytmami i tak dalej, a druk to jest aparat dla prawdziwych fotografów, tak, gdzie trzeba wszystko ustawić ręcznie, gdzie trzeba pomyśleć, gdzie trzeba się zastanowić i tak dalej. Także i ja się pod tym podpisuję. Że to jest...
1: Robi pan zdjęcia druchem? Czy już nie? Czy raczej...
0: To znaczy, ja nie, osobiście. Po prostu jakby, no, już nie jestem w stanie, nie mam czasu. Jestem sam w tym projekcie od początku i dni fotografii i tak dalej. Tak, mnóstwo pracy. Już trzeci rok się tym zajmuję. Chciałbym doprowadzić teraz właśnie do tej wystawy, do znalezienia domu i zajmuję się wszystkim i trudno jest tak to wszystko po prostu, tak, żeby jeszcze znaleźć czas.
1: No, ale są inni, są młodzi ludzie, tak. Pan powiedział, studenci i młodzież zainteresowana druhami.
0: Ja ich zarażam pasją.
1: A jeżeli mówię o tym zarażaniu, proszę państwa, to pan Bogdan przyniósł do studia, no żałuję, że nie jesteśmy telewizją, nie tylko ze względu na koszulę pana Bogdana z rysunkami przedstawiającymi drucha, ale też aparaty, które przy

0: przyniósł do studia. Czy to jest tak, że pan Olgierd zdradził, skąd nazwa Druh? Jak oni doszli do tego, żeby tak nazwać aparat? Czy to raczej już pozostanie w aurze tajemnicy i nie dowiemy się, chyba że ktoś z państwa może odpowie na nasz apel i z panem Bogdanem się skontaktuje? No bo to jest bardzo prosta nazwa, bardzo chwytliwa, a z tego co pan mówi, to jest nazwa, która też łączy ludzi. I ludzie się uśmiechają, myśląc o Druhu. No rzeczywiście, ja też pamiętam, że Smiena i Druh to były takie w pewnym okresie życia w PRL-u dwa aparaty najbardziej popularne, którymi ludzie robili zdjęcia. I to jest ta druga część historii, która powoduje, że pan coraz więcej wie, bo ci, którzy byli właścicielami albo są nadal właścicielami aparatów, opowiadają panu te historie i one są, tak jak pan powiedział, często wzruszające. Czy pamięta pan jakąś historię, którą mógłby pan się z nami podzielić?
1: Tak. Jedna z takich najbardziej ciekawych historii to jest taka, że młody człowiek fotografował tym aparatem, tak, ciemia w łazience, wiadomo, w tamtych czasach nie było suszarki i po wywołaniu zdjęć on je suszył w zeszycie w kratkę. Oto były zdjęcia jego dziewczyny, tak, z narzeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili są już małżeństwem. Kilkadziesiąt lat i pokazywała mi te zdjęcia, po prostu na tych zdjęciach się odcisnęła ta kratka z tego zeszytu w kratkę. I to jest po prostu coś bardzo wzruszającego, tak? Więc te wszystkie, to jest taka kapsuła pamięci. A te wszystkie aparaty, które do mnie trafiły, które ja przekazałem artystom, bo też prosiłem ich o różne takie refleksje i zdania. I właśnie mają zawsze świadomość, że ten aparat zatrzymywał czyjeś emocje, czyjeś piękne chwile i tak dalej, i tak dalej. I wiele takich ich prac właśnie związanych jest z tymi przemyśleniami. Jest też na przykład taka opowieść jednego z uczestników Tomka Sikory, bo znany fotografik Tomek Sikora, który właśnie zaczynał od Druha. Pierwszy film włożył właśnie do Druha, potem zaniósł do zakładu fotograficznego. Pani fotografka mu oddała i powiedziała, wszystkie zdjęcia wyszły, powiedziała, chłopcze, będzie z ciebie fotograf. I on, żeby nie zawieść tej pani fotografki, został fotografem. Tak mi to zresztą napisał, tak? Bo on też jest jednym z uczestników, zrobił takiego manekina, no całą taką piękną instalację. A jeszcze wracając do tego pytania, nie, pan Olgierd nie wie, skąd ten, on po prostu miał za zadanie zaprojektować ten aparat i bez nazwy jeszcze, tak? A potem już na jakimś etapie tak został nazwany, ale uważam, że to jest świetna nazwa. Tak,
0: tak, ja też tak uważam, proszę państwa, jeżeli państwo macie gdzieś druhy w swoich szafach głęboko schowane albo zdjęcia zrobione z Drucha, to być może ta nasza audycja zainspiruje państwa do tego, żeby sięgnąć, przypomnieć sobie te zdjęcia albo ten aparat i wszystkie wzruszenia, które za tym idą. Panie Bogdanie, bardzo, bardzo panu dziękuję za to spotkanie i dziękuję panu za pana pasję, bo dzięki tej pasji spotkaliśmy się tutaj w studiu Polskiego Radia. Dzięki tej pasji ja, widząc te aparaty, które pan tu przyniósł i słuchając pana, wiem, że to nie pójdzie na marne. Jestem przekonana, że daje pan wiele radości i zaraża pan ludzi miłością do tego starego aparatu, a przy tym, tak jak pan powiedział, Druh skupia wokół siebie różne społeczności. Także mam nadzieję, że ta peregrynacja Drucha zakończy się szczęśliwie i druhy, te 200 druhów, które są artystycznie przebrane i przerobione, trafią do właściwego dla siebie miejsca albo będą krążyć po Polsce, żeby też cieszyć oko innych ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, to miała być rozmowa o 100 druhach, ale tych druhów wyszło nam w audycji znacznie więcej. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za to wspomnienie o Działdowie. Pan Bogdan Serwiński był państwa i moim gościem. To była audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii Iga Niewiadomska. Bardzo dziękuję panu, panie Bogdanie, za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Zmiana klimatu.
1: Patryk Michalski, dzień dobry. W niedzielę warto wybrać się na spacer, pooddychać świeżym powietrzem. Najlepiej w tym celu wyjechać za miasto, bo czy w centrum miasta powietrze też może być czyste i świeże? No pewnie daleko nam jeszcze do ideału, ale w walce o czyste powietrze w miastach mają pomagać strefy czystego transportu. Od 1 lipca taka strefa obowiązuje w Katowicach. Obejmuje jednak niewielki fragment centrum miasta i zawiera szereg wyjątków. 1 lipca minęły też 2 lata, od kiedy taka strefa działa w Warszawie i obejmuje całe Śródmieście i część Pragi. Efekty jej działania na razie nie są oszałamiające, bo też zasady wjazdu do strefy na razie nie dotyczą mieszkańców i będą zaostrzać się co kolejne 2 lata. Choć widać już pierwsze pozytywne efekty. O tym Marta Hoppe rozmawia z dyrektorką organizacji Clean Cities Polska, Niną Józefiną Bąk.
2: W polskich miastach, w tym Warszawie, mamy problem z zanieczyszczeniami tak zwanymi komunikacyjnymi, ze spalinami. I mamy taki, jest taki gaz, który jest najbardziej takim emblematycznym, to jest tam dwutlenek azotu, który jest bardzo dobrze zbadany i pokazuje, jak bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, zwłaszcza dzieci, seniorów, osób z astmą, jak się przyczynia do wielu chorób. No i ponieważ w Warszawie mamy zbyt wysokie stężenie, no to wprowadzono SCT jako narzędzie, które ma właśnie zwalczyć, obniżyć ten poziom, który jest po prostu dla nas szkodliwy. Więc minęły 2 lata. Pierwszy etap, teraz jesteśmy w drugim etapie. Strefa w Warszawie jest wprowadzona etapami. To oznacza, że najpierw obejmuje zupełnie najstarsze auta. Tam pierwsze ograniczenia były dla aut benzynowych, które tam miały 29 lat i więcej, i dla samochodów z silnikiem diesla, które miały więcej niż 19 lat, więc to są ograniczenia dla naprawdę bardzo starych aut. W dodatku jeszcze przez pierwsze 4 lata działania strefy mieszkańcy Warszawy są w ogóle z niej zwolnieni. Co to oznacza? To znaczy, że na początku rzeczywiście ten rygor strefy, czy ograniczenia strefy objęły bardzo małą ilość pojazdów. Więc jakby, no to jest stopniowe, nie ma co oczekiwać cudów po takich pierwszych etapach. Ich głównym celem jest, przy tych 2 pierwszych etapach jest komunikacja, informowanie o kolejnych etapach i o kolejnych ograniczeniach. I to wydaje się, że działa. I teraz dlaczego myślę, że to działa? Są pewne przesłanki, które pozwalają tak twierdzić. Mianowicie z danych, które dostaliśmy z Biura Ochrony Powietrza, a to są dane zbierane przez GIOŚ, pokazują, że w strefie stężenie tych właśnie tego dwutlenku azotu, o którym wspominałam, jest dużo niższe niż poza strefą. Czyli przez tam akurat lata 2023-2025 spadło stężenie tego trującego gazu. Więc można
3: sądzić. Czyli jest efekt.
2: Jest różnica, 18% w strefie spadło, a poza strefą 5%. Natomiast, czyli całkiem sporo. Natomiast ważna rzecz. No to są dane ze stacji, które mierzą to zanieczyszczenie komunikacyjne. Natomiast to jest przesłanka, która pozwala twierdzić, że to jest poprawa, natomiast to jeszcze nie jest dowód, bo dowód będziemy mieli wtedy, kiedy miasto wykona badania i pokaże, jak tak naprawdę spadły emisje w ruchu w stosunku do tych, co było przed wprowadzeniem strefy. Więc trochę tak wydaje się, że to jest to, ale nie mamy pewności, dlatego że na jakość powietrza w strefie działa również
3: pogoda,
2: tak. Mogą remonty, bo natężenie ruchu spada. Natomiast jest jedna rzecz, która sugeruje, że strefa działa. I to niestety nie jest coś, co dostajemy informacji prosto z miasta, tylko coś, co trochę wyszukaliśmy na podstawie różnych danych, mamy te informacje. Mianowicie przed wprowadzeniem strefy aut, które się po niej poruszają i nie spełniają obecnych jej wymogów, było 12%, teraz to jest 6-7%, coś takiego. I również patrząc na inne dane, jak wyglądała flota pojazdów poruszających się po mieście z przedprowadzeniem strefy i teraz, wygląda na to, że warszawiacy szybciej wymieniają samochody, niż by to było, gdyby strefa nie była ogłoszona.
3: Czyli zmusiliśmy mieszkańców do zmiany auta.
2: Prawdopodobnie jest tak, że zamiast kupić, powiedzmy, nie wiem, 18-letni samochód, na przykład diesla, ktoś twierdzi, że kupi 20-letni benzynowy, tak? Więc to mogą być takie decyzje. To nie jest, to żeby było też jasne, to nie musi być wcale
3: żenówka sztukę z salonu.
2: Nie, bo to są takie mity, że to się ludzi zachęca do tego, że tylko nowe i napędza się ten przemysł motoryzacyjny. Nie, no bo jeśli mówimy, że powiedzmy od 2028 roku ograniczenia będą wjazdów dla aut, które są diesel 16 lat i więcej mają, no to można kupić 20-letnie samochód benzynowy, tak? Więc jakby dane wskazują na to, że jednak ogłoszenie SCT już zadziałało jak taki katalizator zmian, czyli bardzo dobrze. Tak właściwie to powinno działać. Dajemy warszawiacy dostali czas.
3: Czas, no właśnie, to nie są takie spektakularne efekty czystego powietrza nagle, tylko ten czas, tak, który po prostu, no,

0: Jak to czas musi
1: trwać. Widzimy, co się stało w Krakowie, kiedy tego czasu nie było. I nagle dużym ograniczeniem, właściwie tam opłatami, zostali objęci no, mieszkańcy spoza Krakowa, którzy przyjeżdżali. No i to jest bunt, no bo jakby trochę za szybko, za mało informacji. No i tutaj właśnie Rada Warszawy, podejmując uchwałę pod koniec 2023 roku, zdecydowała się na ten czas. No i to jest, wydaje się, dobra decyzja.
2: Od 2028 roku zasady strefy czystego transportu w Warszawie obejmą też jej mieszkańców. Problem dotyczy jednak kontroli pojazdów, które wjeżdżają do takiej strefy. Straż Miejska na razie nie ma efektywnych narzędzi do prowadzenia takich kontroli. Clean Cities Polska postuluje, by wykorzystać do tego istniejące systemy, o czym ponownie Nina Józefina Bąk.
1: Na briefingu prasowym, który zrobiliśmy wraz ze Strażą Miejską, dowiedzieliśmy się, że 50 mandatów zostało wręczonych, tam ponad chyba około 100 postępowań jest sądowych rozpoczętych, wszczętych, gdzie osoby odmówiły przyjęcia mandatu. Natomiast problem polega na tym, że te kontrole to polegają na tym, że musi wjechać patrol, ustawić się w konkretnym miejscu, postawić taką kamerę, która tam szczytuje z tablic rejestracyjnych, czy pojazd się kwalifikuje do strefy, czy nie. Później jak zatrzyma, to jeszcze musi sprawdzić, czy to jest mieszkańca, czy nie mieszkańca. Natomiast już Warszawa, i to testuje, bo myśmy o to się ubiegali, testuje i ma działający system, który mógłby umożliwić szczytywanie tych tablic rejestracyjnych przy użyciu kamer, które są sterujących ruchem. Również osoby, które na przykład kupują w strefie płatnego parkowania bilecik i wpisują swój numer rejestracyjny, też można by było stwierdzić, czy
0: zintegrowane śledzenie.
1: Tak, dałoby się, znaczy śledzenie, dałoby się na tej podstawie, znaczy miasto wie, ile samochodów jest w strefie, które nie spełnia wymogów, ma takie dane. Pytanie jest, dlaczego nie robi tej kontroli bardziej automatycznej, bo nic nie działa bardziej, niż jak ktoś powie, a dostałem mandat, tak? Więc my rzeczywiście myślimy, że te kontrole też są istotne, no bo jak widzimy z jednej strony, ludzie zmieniają już samochody, przygotowują się, więc część ludzi się dostosowuje. Ale jeśli jest część osób, które się nie dostosowuje, to się robi tak nie fair, no nie? I teraz, czy chcemy ciągnąć w górę, to znaczy promować zachowania zgodne z prawem, służące dobru wspólnemu, dobremu powietrzu, tak? Naszemu zdrowiu, czy no takie unikanie, kombinatorstwo.
0: Tak, no bo to nie jest jednak przepis tylko dla zasady, tylko po coś.
1: No nie, i to jest właśnie największy chyba problem w tym, że dużo się mówi właśnie przede wszystkim o zakazach i jest to duża taka narracja, tak, że to zamach na wolność kierowców, ale klucz jest na pewno takie. W dużych miastach, zwłaszcza przy najbardziej ruchliwych ulicach, ludzie też mieszkają i często nie mają się gdzie przeprowadzić. Ludzie też przebywają na przystankach w takich bardzo, no niepodległości z takim dobrym przykładem.
0: Czyli tuż koło radia.
1: No też, tak. I tam jeszcze dalej do dworca, tak. Ja na tych przystankach bardzo nie lubię być, jak jest duży ruch samochodowy, no bo ja się po prostu tam duszę, tak. Osoby przechodzą często, czy regularnie się pojawiają na ruchliwych ulicach i zwłaszcza dzieci, czy seniorzy, czy osoby z astmą są naprawdę narażone na te negatywne skutki. W sensie to, że my, to, że dzieci w tym sezonie jesiennym się trochę nauczyliśmy, że chodzą do lekarza, że mają problem, że są chore, tak? No i ta choroba, jak już wcześniej przy smogu się dowiadywaliśmy, że no tak, to, ten zapach to nie jest tylko zapach zimy, tylko zapach smogu. Tak samo jest trochę ze spalinami, to znaczy, że one rzeczywiście na nas wpływają bardzo negatywnie i to się naprawdę przekłada, trudno to sobie wyobrazić, na ilość wizyt u lekarza, na ilość zwolnień, leków wydanych. Więc to jest naprawdę walka o zdrowie i ja bym bardzo chciała, żeby ta strefa była widziana jako strefa jednak ochrony zdrowia i jest jednym z wielu działań, które miasto podejmuje, natomiast to takie się zrobiło tak emblematyczne, symboliczne, liczne, że jest przeciwko i że zakaz i że źle.
2: Według obowiązujących przepisów strefy czystego transportu obowiązkowo mają powstać w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których zostanie przekroczona średnioroczna norma stężenia tlenków azotu. Takie dane do włodarzy tych miast będzie przekazywać Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska. Po głęboki oddech świeżego powietrza wybierzmy się jednak za miasto, a najlepiej do Parku Narodowego. Tam możemy mieć dużą gwarancję czystego powietrza i pięknej, najcenniejszej polskiej przyrody. Szkoda tylko, że w Polsce już od 25 lat nie powstał żaden nowy park narodowy. 1 lipca minęło ćwierć wieku, od kiedy powstał nasz najmłodszy park narodowy Ujście Warty. Parki narodowe zajmują obecnie 1% powierzchni kraju, podczas gdy średnia europejska to 3%. Być może jednak zachętą do tworzenia nowych parków narodowych będzie subwencja ekologiczna, którą od ubiegłego roku otrzymują gminy, na terenie których taki park istnieje. Tak wynika z raportu transportu, parki narodowe to się opłaca, który przygotowała Fundacja Greenpeace Polska. O raporcie i o naszych parkach narodowych rozmawiam z Markiem Józefiakiem z Greenpeace'u.
3: Ta subwencja sprawia, że do gmin parkowych płyną konkretne pieniądze, rzędu kilku milionów złotych za to,

0: że chronią perły polskiej przyrody. To jest rozwiązanie, które postulowaliśmy od lat i cieszę się naprawdę, że to rozwiązanie weszło w życie, bo nagle się okazuje, że ci samorządowcy zaczynają liczyć pieniądze. I oczywiście dalej nie są jakimiś wielkimi fanami tych parków, natomiast już przestają walczyć jak rejtan, tak, przeciwko tym projektom. I to, czego pewnie w tej układance brakuje, żeby te parki zaczęły powstawać i żeby ten opór i ciążenie polityki ku status quo, co jest naturalnym sytuacją. Tak, znaczy polityka ciąży ku temu, co już jest. Byłem w Drawieńskim Parku Narodowym. Pani, która mnie tam oprowadzała, mówi, ja sama byłam przeciwko, jak ten park powstawał. Tyle się mówiło o zakazach, że nie będzie można wejść do lasu. Kobieta teraz z tego żyje. Mhm. Tak jakby, więc to dobrze pokazuje, jak trudno być orędownikiem i się postrzeganym jako jakiś taki outsider. Moje koleżanki i koledzy, którzy pracują gdzieś właśnie w Bieszczadach czy na Pogórzu Przemyskim, no mi o tym opowiadają, jak to jest naprawdę trudne życie.
1: Tak, no. A jednocześnie no, bardzo trafiają te hasła, że park zablokuje możliwość rozwoju. Prawda?
0: Oczywiście.
1: Jakiegoś magicznego rozwoju, tak jakby Eldorado.
0: Tak jakby te gminy się rozwijały w nie wiadomo jaki sposób. Mm-hmm. Prawda jest taka, że one się wyludniają.
1: Tak?
0: Park tego nie zatrzyma. Znaczy to są dwie osobne rzeczy. Natomiast na pewno park może być. I jakby i to też mamy dane, że no, w tych gminach parkowych żyje się generalnie lepiej, bo to jest magnes turystyczny. I też pamiętajmy, że ta praca, która jest tam dzisiaj w tych miejscach, często jest bardzo niebezpieczna. I przykładowo było takie badanie naukowców z Krakowa, którzy badali, drwali z Pogórza Przemyskiego, z terenu planowanego Turnickiego Parku Narodowego. I mówili, tak, no my pracujemy w lesie, ale broń Boże, nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci w tym lesie pracowały, bo my wiemy, jak to jest niebezpieczna praca. Znaczy jest tyle wypadków i województwo podkarpackie ma największą śmiertelność, jeśli chodzi o wypadki wśród pracowników, robotników leśnych. Więc jakby bardzo nam brakuje takiej holistycznej wizji, w której powiem tak, okej, jest ta subwencja, no i teraz to, czego brakuje, to zrównanie pensji w parkach narodowych i lasach państwowych. Bo ta grupa pracowników lasów państwowych, to jest niewielka grupa ludzi, tak? Nie wiem, w Nadleśnictwie jest tu posiane, w Bieszczadach mieszka 140 osób na 100 km kwadratowych, czyli powiedzmy prawie 1/5 Warszawy. 40 pracuje w lasach państwowych. No i jakby wszyscy wiedzą, że tu już dawno powinien być park narodowy, bo to jest tak, że do połowy góry jest park narodowy bieszczadzki, a od połowy w dół jest nadleśnictwo i wycinają drzewa 30 metrów od gawry niedźwiedzi. No i jakby niszczą polskie dziedzictwo przyrodnicze, mogę to powiedzieć z całą jakby wagą tego słowa. Mhm. I co? No i te kilkadziesiąt osób jest w stanie to zablokować, bo gdyby nawet im zagwarantowane prace w Parku Narodowym, to ich czeka murowana degradacja finansowa, bo średnia pensja w lasach państwowych to jest 12 tysięcy złotych brutto, a w Parku Narodowym 9,5 tysiąca w tym roku. Więc to są naprawdę niewielkie pieniądze z punktu widzenia całego państwa, bo pracowników parków narodowych jest no, bardzo, bardzo niewielu. Natomiast no, to powoduje, że my stoimy w miejscu i tak naprawdę buksujemy od 25 lat.
1: A skoro przy tych pieniądzach jesteśmy, to Greenpeace Polska ostatnio dokładnie wyliczyło, ile na przykład niektóre gminy mogłyby zarobić konkretnie na utworzeniu parku narodowego. Powstał raport Parki Narodowe, to się opłaca. No i tutaj te gminy karpackie w szczególności mogłyby liczyć naprawdę na grube miliony.
0: Tak, my wzięliśmy na tapet Karpaty, bo prowadzimy kampanię międzynarodową w obronie Karpat i postulujemy stworzenie takiego międzynarodowego parku Karpat, który mógłby być takim europejskim odpowiednikiem Yellowstone. To są nasze najdziksze góry. To nie jest przypadek, że w Polsce niedźwiedzie, żbiki żyją tylko w Karpatach. To nie jest przypadek, że dla powiedzmy na przykład rysia, wilka czy orła przedniego to jest najważniejsza ostoja w kraju. Bo po prostu to są naprawdę, no po pierwsze, tereny trudno penetrowalne dla człowieka, trudno dostępne. Te lasy są naprawdę spore, lesistość jest bardzo duża. No i też ostały się fragmenty lasów naturalnych. Więc to są naprawdę piękne miejsca i ten raport pokazuje, że gminy mogą zyskać od kilku, nawet do 11,5 miliona złotych z tej subwencji ekologicznej, jeśli zdecydują się na park narodowy. Dla skali gmina Lutowiska przykładowo tam zdaje się ma około 6 milionów do zyskania. Ich budżet w tym roku to jest niecałe 25 milionów złotych, więc to jest naprawdę duży zastrzyk finansowy dla takiej gminy, z którego można właśnie zbudować lepszą infrastrukturę, można ludziom dopłacić do ocieplenia domu.
1: Tak, bo to trzeba zaznaczyć, że to nie są pieniądze oznaczone, można je wydać na zupełnie dowolny cel, czyli na przykład dopłaty do ocieplenia, do wymiany kotła, czy do budowy nowego przedszkola.
0: Dokładnie tak. I tak się dzieje na przykład na Pomorzu z pieniędzmi z wiatraków i mówią, no tak, wiatraki nam dały miliony złotych na to, żeby na przykład zbudować

0: żłobek, zbudować przedszkole, postawić dzieciom place zabaw. I my tam byliśmy, tam gdzie powstają te wiatraki. I to wygląda trochę jak w Szwajcarii. W sensie wszystko jest nowe. Budują ścieżki rowerowe, remontują drogi. I mówią, no tak, no, nam wiatraki dają dobrobyt, bo tutaj nie powstanie żadna wielka fabryka. Jesteśmy kilkadziesiąt kilometrów od dużego miasta. Tak samo mogłoby być z tymi gminami parkowymi.
1: Pozostaje nam życzyć sobie, żebyśmy na kolejny park narodowy nie musieli jednak czekać kolejnych 25 lat. A może w wakacje warto odwiedzić któryś z 23 polskich parków narodowych i podziwiać tam wspaniałą, najcenniejszą polską przyrodę? Tym zaproszeniem kończymy dzisiejszą audycję. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj w Spakowanych ruszamy w trasę, która idealnie łączy magię kina z weekendowym resetem, bo bierzemy na warsztat wyjątkowy projekt Mazowsze na filmowo. Ale opuszczamy stolicę, bo stolica jest właściwie jednym wielkim, nieustającym planem filmowym. Natomiast dziś sprawdzimy, co kryją regionalne szlaki. Z nami Izabela Stelmańska, pani prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Zanim spakujemy się i wyruszymy na te szlaki, podejdźmy do tematu czysto praktycznie. Gdzie poszukać inspiracji, a w zasadzie najpierw informacji o tym, do których właściwie miejsc mam pojechać. Czy istnieją takie mapy, przewodniki, gdzie ich szukać, jeśli istnieją?
4: Istnieją, oczywiście. Szlak jest wytyczony, oznakowany. Oczywiście ten szlak też ewoluuje cały czas, ponieważ dochodzą nowe produkcje filmowe. Natomiast ja wszystkich zachęcam do tego, żeby w pierwszej kolejności ci, którzy lubią używać nowych technologii do pozyskiwania właśnie wiedzy, weszli na stronę mazowsze.travel.pl. To jest oficjalny profil właśnie podróżniczy po Mazowszu i tutaj odnajdziemy inspirację, w jaki sposób podróżować po Mazowszu, gdzie można pojechać, co można ciekawego zobaczyć. I jeżeli na przykład mówimy o szlaku filmowym, również tam są takie podpowiedzi, gdzie były kręcone jakiego rodzaju produkcje filmowe. Natomiast ci, którzy nie lubią podróżować.
3: Tak bardziej oldschoolowo.
4: Oldschoolowo, ale ja też wolę, nie wiem czy jestem oldschoolowa czy nie, ale jednak wolę mieć przed sobą pisany materiał. Więc oczywiście też są drukowane przewodniki po Mazowszu. Właśnie szlak filmowy po Mazowszu też jest drukowany. Takie przewodniki można uzyskać albo w punktach informacji turystycznej, albo chociażby uczestnicząc w różnych imprezach plenerowych, tam gdzie jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna i też na naszym stoisku można takie przewodniki pozyskać.
3: Czy to ze smartfonem, czy to z mapą.
4: Możemy podróżować.
3: Wsiadamy w auto albo pociąg.
4: W pociąg, w koleje mazowieckie też można się.
3: I jedziemy. Jedziemy najpierw na północ i na zachód, bo wiem, że ten szlak jest podzielony na takie subregiony, troszeczkę jak Dolna Austria ma swoje firtle, tak ten szlak filmowy ma swoje takie właśnie fragmenty, ćwiartki. Zacznijmy od tego północnego zachodu.
4: Faktycznie podzieliliśmy sobie trochę tak województwo północny zachód, no to tutaj oczywiście wiele miejsc przychodzi mi od razu na myśl i wiele takich miejsc, które nie do końca też nawet wiemy, że to były kręcone na terenie województwa mazowieckiego. Grają tak naprawdę, bo to nie tylko aktorzy grają, ale też i miejsca grają inne miejsca niż są w rzeczywistości.
3: No, tam były wielkie produkcje na tym północnym zachodzie. Tutaj z kamerą pojawił się Jerzy Hoffman, Andrzej Wajda. Co to były za filmy i gdzie szukać śladów
4: tak,
3: tych
4: jeżeli
3: produkcji?
4: Jeżeli chodzi o Jerzego Hoffmana, no to tutaj wystarczy powiedzieć chociażby Ogniem i Mieczem. I tutaj zabrałabym Państwa do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, który był takim planem filmowym podstawowym, jeżeli chodzi o Ogniem i Mieczem. Wiele kadrów, które znamy z filmów, odnajdziemy właśnie tam podróżując. Niestety nie ma już niektórych rzeczy, które były wzniesione, bo to już też i czas od produkcji minął i żeby nie zagrażało osobom.
3: Niektóre się spaliły na planie.
4: No właśnie, mówię o tym, które się spaliły, ale przez jakiś czas jeszcze były, chociażby w skansenie. No ale też ten czas, kiedy bezpieczeństwo pozwalało, upłynął i było trzeba rozebrać. Więc Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Ogniem i Mieczem, tam było też usytuowane

0: tytułowane, ale też inne produkcje, chociażby Pan Tadeusz był realizowany właśnie w jakimś tam zakresie w Muzeum Wsi Mazowieckiej. Ale jeżeli
1: mówimy... Zosia po ogródku biegała w sierpcu.
0: Tak, ale tutaj piękne plenery oczywiście odnajdziemy, no i też niektóre miejsca charakterystyczne na mapie samego skansenu też odnajdziemy właśnie na planie filmowym. A jeżeli mówiliśmy też o Ogniem i Mieczem, to musimy pamiętać o tym, że z drugiej strony Płocka, bo jesteśmy w okolicach właśnie cały czas Płocka, skansen w Sierpcu jest po jednej stronie jakby Płocka, po drugiej stronie jest Zawisłą, piękna malownicza gmina Łąck. I tutaj też odnajdziemy ślady właśnie Ogniem i Mieczem. Słynny pojedynek pana Wołodyjowskiego nad jeziorem przy pięknej kapliczce w leśnych terenach. To właśnie jest teren związany właśnie z gminą Łąck. Dla przybliżenia to jest też pięknie położone miejsce, ponieważ to jest nad jeziorem, a po drugiej stronie jeziora jest piękny pałacyk wzniesiony i to jest pałacyk Rydza Śmigłego, więc też historycznie ładnie usytuowany. Zachęcam do tego i to jest teren też Pojezierza Gostyńsko-Włocławskiego, więc ci, którzy lubią podróżować aktywnie, to ja zachęcam do tego, żeby z jednej strony właśnie poznawać miejsca, chociażby poprzez plenery filmowe, ale z drugiej strony można zabrać ze sobą rower na miejsce.
1: Ja sobie właściwie nie wyobrażam, żeby pojechać zaliczać tylko i wyłącznie te miejsca filmowe, bo wokół jest mnóstwo innych bardzo ciekawych obiektów.
0: Miejsc, tak.
1: Przegapić pałacyk Rydza Śmigłego, no nie wyobrażam sobie.
0: No więc dlatego zachęcam do tego, żeby w taki sposób podróżować. Nawet jeżeli się zdecydujemy pojechać własnym samochodem, to możemy ten samochód pozostawić chociażby w Płocku. Do Łącka bardzo ładna trasa, wiedzie rowerowa również, więc możemy tutaj spokojnie tak podróżować. A jak mówię, że zostawić można samochód chociażby w Płocku, no to Płock to znamy na pewno z takich produkcji jak Stawka Większa niż Życie. Więc tutaj chyba większej reklamy nie musimy robić, ale Szatan z siódmej klasy i też Szatan z siódmej klasy, mówiłam wcześniej o Łącku i były pewne ujęcia kręcone w samym pałacyku. Jedna ze stacji telewizyjnych kręciła niedawno, kilka lat temu serial pod powierzchnią, więc też Płock był plenerem właśnie dla tego serialu. Więc tutaj też ten Płock z uwagi na tą sytuację filmową, ale też z uwagi na historię, bo Płock to jest stolica, była stolica Polski, ale historyczna stolica Mazowsza. Tu są pochowani również władcy Polski, więc zachęcam do tego, aby podziwiać z jednej strony widoki, które stojąc na wzgórzu Tumskim możemy obserwować Wisłę, a z drugiej strony właśnie poznawać tą historię Płocka i nie tylko.
1: Trzymając się tych militarnych klimatów, wylądujemy Modlin. W Modlinie.
0: Modlin. Modlin, piękne miejsce. Oczywiście Koszarowiec, który no, pamięta różne walki niepodległościowe i był świadkiem, ale Modlin również też jako plan filmowy jest chętnie wykorzystywany przez filmowców i to tutaj właśnie były kręcone chociażby Cyka Dezerterzy, ale też z takich współcześniejszych filmów to też niektóre sceny związane z filmem Miasto 44.
1: Zdaje się, że to z Modlina Jurek Killer uciekał z konwoju.
0: No tak, ale to też jeszcze film związany z sam postacią pana prezydenta Lecha Wałęsy. Również też były pewne ujęcia, więc naprawdę tam można odnaleźć miejsca, ale też trochę popodróżować sentymentalnie po tym Koszarowcu. Niektórzy też podróżują dlatego, że niektórzy pamiętają swoją służbę wojskową i tam stacjonowali.
1: W ogóle twierdzę, Modlin warto zwiedzać z przewodnikiem, dlatego że to jest po pierwsze ogromna przestrzeń, po drugie... No
0: to ponad
1: tyle...
0: kilometr długości Koszarowiec, więc
1: i
0: to
1: tyle, i tyle ciekawostek tam jest, takich, których w przewodnikach nie wyczytacie.
0: Natomiast też to, co ciekawe, jeżeli wejdziemy na wieżę widokową, to zobaczymy też łączenie Wisły i Narwi, a tak bardziej to Bugo Narwi, niektórzy nazywają ten odcinek Narwi.
1: Zobaczymy ten słynny spichlerz, który był...
0: Zobaczymy pana Tadeusza, tak? No czyli właśnie. Spichlerz po drugiej stronie właśnie Narwi, który był też plenerem dla pana Tadeusza.
1: To Zamek Choreszków.
0: Zamek Choreszków, ale to też co ciekawe, oczywiście nie można wchodzić na teren spichlerza, natomiast jeżeli będziemy podróżować chociażby kajakiem, można podpłynąć, wyjść na tą wyspę. Natomiast jak już będziemy na tej wieży widokowej, będziemy z odległości podziwiać sam spichlerz, ale też będziemy widzieli to odcięcie i połączenie się dwóch rzek, to niekoniecznie trzeba jechać

0: i obserwować łączenie się dwóch oceanów, bo możemy to zaobserwować na terenie województwa mazowieckiego.
1: To jeszcze Żyrardów, tak na koniec, bo to jest, zdaje się, z wielu względów obowiązkowy punkt tej filmowej podróży.
0: To jest w ogóle perła w koronie, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie pod względem industrialności.

0: Być plenerem właśnie dla takich produkcji, które były jakiś czas temu jakby znane nam, chociażby lata 70. Czy nawet wcześniejsze. I tutaj sama historia Żyrardowa jest dosyć ciekawa, bo ta osada pofabryczna powstała właśnie na potrzeby fabryki lnu w Żyrardowie. I ona została tak skonstruowana, żeby były oczywiście też i kamienice dla pracowników fabryk, ale również wille dla kadry zarządzającej. I tak do tej pory tak naprawdę jest to zorganizowane, więc możemy się przenieść troszeczkę wspomnieniami zupełnie gdzie indziej. Natomiast też to zaprasza Mazowsze na Filmowo i żebyśmy poznali ten Żyrardów, który znamy jako Gdańsk z produkcji filmowej.
1: No i teraz przenosimy się na wschód. I to chyba jest miejsce, na które wszyscy słuchacze czekają, bo nie ma chyba kogoś, kto nie zna albo nie oglądał, a przynajmniej nie słyszał o filmie Rancho. Tak. Tam te wszystkie plenery są właśnie w okolicach Jeruzala, mrozów. Proszę powiedzieć.
0: Powiat miński. I tutaj ja się bardzo cieszę, bo kolejny sezon będzie kręcony. I Jeruzal, który wcielił się w miejscowość Wilkowyje, słynie oczywiście z ławeczki pod sklepem Ukrysi. Filmowcy zobaczyli to miejsce, zakochali się jakby w tym miejscu o tyle, że nawet niektórzy tam się osiedlili albo na przykład próbują się osiedlić. Ostatnio słyszałam, że Cezary Żak nawet był zainteresowany zakupem chociażby tam działki.
1: O proszę, to można ewentualnie nawet zobaczyć Cezarego Żaka, który poszukuje nieruchomości.
0: Ale możemy zobaczyć Żaka i innych artystów grających właśnie w filmie Rancho, chociażby 15 sierpnia. Kiedy się odbywa zlot ranchersów i wtedy możemy tam pojechać i przeżyć zupełnie niesamowitą sytuację, bo tam są tłumy, tam są tysiące osób na tym małym ryneczku, który jest zazwyczaj spokojną miejsciną. To możemy stać w kolejce godzinnej po to, żeby właśnie zrobić sobie zdjęcie na tej słynnej ławeczce przed sklepem Ukrysi.
1: Ale jeszcze dodajmy, zanim wyjedziemy z Jeruzala, to przed sklepem Ukrysi, po drugiej stronie jest drugi sklep, konkurencja nie śpi, ale tam jest taki placyk też, tak. Gdzie są tablice pamiątkowe poświęcone artystom, którzy grali w tym filmie, więc też warto sobie można popatrzeć, dokładnie odświeżyć pamięć, kto tam w tym filmie grał. Niektórzy już niestety nie zagrają.
0: Nie zagrają, niestety.
1: Mam jeszcze tak takie jedno pytanie a propos oznakowań. No bo wiadomo, jak filmowcy przyjechali i popatrzyli, to oko filmowca wyłapało najlepsze ujęcia, najpiękniejsze
0: dokładnie
1: miejsca.
0: Tak. To oczywiście są tablice informacyjne w miejscach, gdzie są takie punkty, takie najistotniejsze na tym szlaku, bo też nie jesteśmy w stanie postawić tablic przy każdym miejscu, które zagrało w filmie, ale w niektórych miejscach z takimi tablicami związanymi właśnie ze szlakiem filmowym możecie się Państwo spotkać. Mówiłam tutaj o Łącku i w Łącku taka tablica jest. W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu też przed wejściem jest pokazane, które to miejsca mniej więcej były brane pod uwagę, w jakich właśnie produkcjach ten obiekt brał udział. I w Żyrardowie też znajdziecie Państwo taką tablicę informującą o tym, że były realizowane tutaj produkcje filmowe. Nie tylko te miejsca, o których rozmawiamy, brały udział w nagraniach różnych produkcji filmowych. Tych miejsc naprawdę jest ponad setka na terenie województwa mazowieckiego. Chociażby Sandomierz niekoniecznie jest nagrywany w Sandomierzu, ale również na Mazowszu.
1: Na które filmowo zapraszała pani Izabela Stelmańska, szefowa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Proszę państwa, pakujemy się i jedziemy na filmowe Mazowsze.
2: Powtórka programu.

0: silne uderzenia na cele w Iranie, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że to też forma uhonorowania poległych na Bliskim Wschodzie amerykańskich żołnierzy. Prezydent ocenił, że Irańczycy stracili praktycznie wszystko pod względem militarnym. My kontrolujemy cieśninę Ormus, oni nie kontrolują niczego. Zobaczymy więc, co się wydarzy, powiedział Donald Trump. W sobotę dwóch żołnierzy zginęło, a trzeci zaginął po tym, jak Iran zaatakował bazę lotniczą w Jordanii. W odwecie amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. To dziewiąta z rzędu noc amerykańskich uderzeń na irańskie cele. A w związku z zaogniającą się od kilku dni sytuacją na Bliskim Wschodzie na stacjach paliw widać niepokój. Rosną ceny paliw. W tym tygodniu za litr 95 możemy zapłacić ponad 7 zł. Nie wiadomo jeszcze, czy rząd zdecyduje się wrócić do programu CPN, ceny paliw niżej. Jak deklaruje minister finansów, sytuacja jest stale monitorowana. Z regulacją cen paliw kończą natomiast Czechy, ale tamtejszy minister finansów także deklaruje uważne śledzenie wydarzeń w Zatoce Perskiej.
1: Ministerstwo
0: będzie nadal monitorować ceny i marże. Jeśli po zniesieniu regulacji dojdzie do nadużyć lub pogorszy się sytuacja na Bliskim Wschodzie, będziemy natychmiast reagować. Limity cenowe w Czechach obowiązywały od kwietnia. Prawie 3 godziny meczu, emocji sięgających zenitu, radości i rozczarowania. Finał Argentyna-Hiszpania elektryzował kibiców na całym świecie. Ostatecznie tytuł najlepszej drużyny świata otrzymała Hiszpania, która w dogrywce pokonała Argentynę 1-0. Dla kibiców Argentyny to był cios.
2: Nie udało się, niestety. No, trudno, smutno, ale muszę powiedzieć, że Hiszpania była lepsza.
3: Argentyna czekała i nie było solucją.
4: Bardziej defensywnie grała.
3: Tak, bardzo. Tak.
5: Średnio nam poszło. Graliśmy w pierwszych minutach, krótko mieliśmy piłkę, no i nie wyszło akurat, ale tak bywa w futbolu.
0: Z kibicami biało-błękitnych w jednej z argentyńskich restauracji rozmawiała Anna Zakrzewska. Na finale piłkarskich Mistrzostw Świata w USA, w którym Hiszpania mierzyła się z Argentyną, zabrakło w loży honorowej przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, jak informuje Politico, odrzuciła zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
6: Szefowa komisji podczas tego mundialu kibicowała europejskim drużynom, ale ze względu na obowiązki i zaplanowane spotkania nie poleci do USA, przekazała jej rzeczniczka. Nie miała okazji do zakulisowych, dwustronnych rozmów z Donaldem Trumpem. Na linii Bruksela-Waszyngton cały czas iskrzy i do tej pory to właśnie szefowa komisji łagodziła napięcia. Jest też jedną z nielicznych w Europie, z którą Donald Trump w ogóle rozmawia bez uprzedzeń. W loży honorowej będzie za to premier Hiszpanii, który nie ma najlepszych relacji z Donaldem Trumpem. Nie chce zwiększać wydatków na obronę pod dyktando Waszyngtonu. Amerykański prezydent z kolei ostro krytykuje Hiszpanię, a podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze zagroził zablokowaniem współpracy handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: To są aktualności jedynki.
0: Po wczorajszych burzach jest znacznie chłodniej. Zaczynający się właśnie tydzień zapowiada się pochmurny, deszczowy i dość chłodny, mówi synoptyczka Instytutu Meteorologii Anna Gryczman.
8: Najwięcej opadów spodziewamy się w Polsce Północnej, gdzie ze względu na niż nad Bałtykiem, a także na północ od Polski, może to być Litwa, Łotwa, Białoruś. Jeżeli ten niż będzie tam obecny, przyniesie więcej deszczu właśnie w Polsce Północnej, Północno-Wschodniej, a także silniejszy wiatr na wybrzeżu.
0: Z danych synoptyków wynika, że doczekamy się w końcu ocieplenia i stabilizacji w pogodzie. Szansa przyjdzie wraz z końcem miesiąca. Jeszcze Śląsk i utrudnienia dla kierowców. Dziś ma zostać zamknięty tunel Emilia w ciągu S1 na południu województwa śląskiego. Powodem jest remont nawierzchni w rejonie obiektu. Wprowadzone będą objazdy. Rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wskazuje, że termin robót nie jest przypadkowy, ponieważ drogowcy chcą wykorzystać trwający po słowackiej stronie remont autostrady D3. Trasa S1 na odcinku między węzłami Laliki i Rajcza będzie całkowicie wyłączona z użytkowania do 3 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.

0: Jeszcze miejscami może grzmieć na północnym wschodzie kraju. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu. Chłodno, od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz silny i porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
3: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
4: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
5: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
6: To nie u nas. Zaczynamy.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Jeżeli na urlopie szukają Państwo wytchnienia, albo może już są Państwo po wakacjach i chcecie utrzymać dobry nastrój, to od tego jesteśmy my, TDI, czyli tylko dobre informacje. Przychodzimy do Państwa jako antidotum na złe wiadomości, odczarujemy nawet paragony grozy, bo u nas tylko dobre informacje. Proszę posłuchać, co w dzisiejszym programie.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
8: Na granicy Hiszpanii i Gibraltaru zniknęły kontrole graniczne. To efekt umowy pomiędzy Madrytem a Londynem zawartej w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Usuwane jest m.in. symboliczne metalowe ogrodzenie o długości około kilometra, wzniesione w 1908 roku. Zniesienie kontroli granicznych ma ułatwić codzienne funkcjonowanie m.in. około 15 tysiącom pracowników transgranicznych i 40 tysiącom mieszkańców Gibraltaru. Porozumienie ma również na celu ułatwienie współpracy gospodarczej w regionie. Stany Zjednoczone są coraz bliżej rezygnacji z dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. Izba Reprezentantów poparła ustawę o wprowadzeniu stałego czasu letniego. Teraz projekt trafi do Senatu. Jeśli Senat poprze ustawę, a następnie podpisze ją prezydent Trump, Stany Zjednoczone nie wrócą w listopadzie do czasu standardowego, zimowego. Oznacza to, że przez cały rok obowiązywałby czas letni. Obecny system zmiany czasu obowiązuje w większości Stanów Zjednoczonych od lat 60. Pilot wykonujący lot testowy nad Wielką Brytanią znalazł nietypowy sposób na zabicie czasu. Przez 20 minut wykonywał precyzyjne pętle i zakręty, układając trasę samolotu w jeden napis. Jego wyczyn zarejestrował serwis Flight Radar 24, który umożliwia śledzenie ruchu lotniczego na całym świecie w czasie rzeczywistym. Okazało się, że trasa samolotu ułożyła się w napis I'm bored, czyli nudzę się. Brytyjskie media ujawniły, że za sterami samolotu siedział pilot mający nieco ponad 20 lat. Maszyna należąca do jednej z firm lotniczych musiała odbyć lot testowy po zamontowaniu części zamiennej. Życzymy Państwu tylko ciekawej pracy. Blisko 70 załóg Fiatów 126P wzięło udział w tegorocznej wielkiej wyprawie maluchów dla dzieci. Charytatywny rajd wystartował 28 czerwca z Wrocławia i prowadził najpierw przez Czechy, Niemcy, Austrię, Szwajcarię oraz Francję. Następnie auta odwiedziły Warmię i Mazury, Bieszczady, Beskid Niski oraz Sądecki i Śląski. A wielki finał odbył się 15 lipca na Rynku Głównym w Krakowie.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
8: I prosto z Krakowa przyjechał do nas Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, dzień dobry. Wróciłem do domu.
8: Bardzo się cieszę. Jak twoje plecy, jak twoje cztery litery, czy wszystko w porządku?
9: Od razu dementuję. Dobrze, całkiem nieźle, chociaż faktycznie jeździć tak długo samochodem i pokonać ponad 5000 kilometrów, to jest to spory wyczyn. Zwłaszcza, że zaznaczam, że to wcale nie jest taka prosta trasa, bo zazwyczaj, gdy wyobrażamy sobie trasę wakacyjną, to wbijamy w nawigacji punkt do celowy i lecimy od razu.
8: Riviera francuska?
9: Tak, SK, autostrada, wiesz, jakby nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast tutaj na Wielkiej Wyprawie Maluchów mieliśmy zakaz używania autostrad i zakaz opłat, więc w nawigacji mieliśmy wyłączone. Unikaj autostrad, unikaj stref płaconych. No i jechaliśmy przepięknymi drogami i w ogóle to też jest taka nauczka chyba dla każdego. Ja wiem, że dłużej, ja wiem, że może trochę gorsza droga, natomiast widoki zarówno w tej polskiej edycji Wielkiej Wyprawy Maluchów, jak i w europejskiej, widoki na tych lokalnych drogach, to po prostu jakiś totalny obłęd. Kosmos. I w to wszystko wkomponowują się te przepiękne maluchy. No my na szczęście w tym przypadku akurat byliśmy służbowo, więc jechaliśmy naszym radiowym autem, naszym tak zwanym radiowozem, bo musieliśmy pracować. Próbowaliśmy pracować w maluchu, czyli próbowaliśmy wziąć sprzęt do nadawania do malucha, próbowaliśmy podłączyć go

0: w Maluchu. Próbowaliśmy nawet montować dźwięki w Maluchu. Ja próbowałem te dźwięki nagrywać w Maluchu.
1: Wiele Maluch przeżył, ale chyba to dla niego była nowość.
0: Tak, i dla mnie również. Otwarcie laptopa w Maluchu, ja mam 1,90 m, więc proszę sobie wyobrazić, że to wcale nie jest takie łatwe. I otwarcie laptopa w Maluchu graniczy z cudem, bo laptop, który jest na kolanach tak, żebyś mógł montować dźwięki, pisać na klawiaturze, powoduje, że musisz go podnieść trochę wyżej, więc jakby wtedy ta klapa z ekranem nie jest niezauważalna. Jakby nie jesteś w stanie jej odchylić tak bardzo, bo szyba ci przednia przeszkadza.
1: No tak, przepraszam, że to jest idealne auto dla radiowca, no bo z jednej strony wiesz, całe życie pracujesz w słuchawkach, a z drugiej strony siedzisz w takim aucie i kolanami sobie uszy zatykasz, nie?
0: Masz trochę podobne odczucie.
1: Słuchaj, o co cały ten hałas? Dlaczego postanowiliście zepsuć życie wszystkim innym kierowcom, robiąc wielki maraton, wielki korek za pomocą właśnie tych maluchów?
0: To ładne. Bo chcemy naprawić życie dzieciom. My jako Polskie Radio Kierowców jesteśmy już z wielką wyprawą maluchów po raz czwarty. Wielka wyprawa maluchów już jedzie po raz czwarty, więc jesteśmy od samego początku. Jakoś tak od razu nam się spodobała ta akcja i ta inicjatywa, że jedziemy maluchami, chcemy osiągnąć jakiś cel i jakby osiągamy ten cel rozumiany jako cel, ale również zakładamy sobie, że chcemy zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. I na samym początku pamiętam, że to był dla mnie taki slogan, takie hasło po prostu. No ale organizatorzy Wielkiej Wyprawy zorganizowali nam również parę takich spotkań z podopiecznymi, dla których zbieramy te pieniądze. I to są smutne historie, niestety. I to są historie tragiczne. To są na przykład dzieciaki, które uległy wypadkom komunikacyjnym, bo jechały na rowerach do szkoły. Jechał pijany kierowca, potrącił je i uciekł z miejsca zdarzenia. To są historie, kiedy to rodzic stwierdził, że podjeżdżamy tylko 100 metrów po bułki, więc nie musimy zapinać pasów, usiąść w foteliku. No i dziecko siedzi w foteliku z niezapiętymi pasami i kończy sparaliżowane od szyi w dół. I to są smutne historie i na szczęście my mamy okazję, mamy siłę i mamy możliwości, żeby się włączyć w tę akcję i pomóc tym najuboższym, bo też pamiętajmy, że to wszystko kosztuje. Rehabilitacja kosztuje, pomoc psychologiczna kosztuje. A te pieniądze, które zbieramy, to właśnie idą i pomagają tym najuboższym i tym, których spotkało takie wielkie nieszczęście, taka wielka tragedia.
1: Czyli rozumiem, że cała akcja polega na tym, że wy robicie hałas, tak. A w związku z tym hałasem ludzie się od was dowiadują i wpłacają kasę na pomoc.
0: Tak, można wpłacać na zrzutce. Każdy maluch to w ogóle, pamiętam drugą edycję Wielkiej Wyprawy Maluchów i wtedy pojawiło się nagle na którejś odprawie, ktoś rzucił takie hasło, że to jest pucha dla malucha i nagle jakby z hasła rzuconego na odprawie przed startem w kolejny etap powstała cała akcja, że każda z załóg zbiera pieniądze, czyli każda z załóg to jest puszka i każda z załóg robi wszystko, żeby tych pieniędzy mieć jak najwięcej, czyli rywalizacja pojawia się właśnie wśród tych załóg, czyli wyobraź sobie sytuację, kiedy jedzie Kajetan Kajetanowicz, w innym samochodzie jedzie Maciek Wisławski, jeszcze w innym jedzie Michał Wiśniewski.
1: I oni w tym maluchach?
0: Oni zaczynają ze sobą rywalizować, że ja wymyślę lepszy challenge, ja zdobędę więcej pieniędzy, ja uzbieram na swoją puchę jeszcze więcej. No w tym roku naprawdę było bardzo fajnie. Tych znanych i lubianych było dużo. I to też jest super, bo o tym też rozmawialiśmy w Krakowie na Rynku Głównym i prowadząc zakończenie Wielkiej Wyprawy Maluchów powiedziałem, że to jest cudowne, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu z takimi ludźmi, których bardzo często znamy z ekranu, bardzo często im kibicujemy, wspieramy i są dla nas bohaterami i autorytetami. A dzisiaj jesteśmy w tym samym punkcie, bo jedziemy tymi samymi samochodami, śmierdzimy tak samo po 12 godzinach w tym aucie, mamy dokładnie te same stroje, mamy ten sam priorytet, jemy to samo na kolację, śpimy w tych samych hotelach. I wow, jakie to jest piękne.
1: Chociaż,
0: oni mają firmy, biznesy, dużo pieniędzy. Wiesz, to zderzenie jest świetne.
1: Okej, Wisławskiemu jestem w stanie uwierzyć w to, że potrafi jeździć takim autem, że potrafi się w nim odnaleźć. No tak. I w razie czego, jak się tam zepsuje, to nawet podejrzewam, że akurat on będzie miał w podręcznym bagażu zestaw narzędzi, żeby to naprawić.
0: Albo książkę, jak naprawić molucha w weekend.
1: Ale jest trochę takich, wiesz, celebrytów, którzy mają pewnie limuzyny, mają swoich kierowców, a malucha to widzieli może w 40-latku, jak Karwowski jechał do pracy, nie? Jak oni się odnajdują w takich autach?
0: Zaskakująco dobrze. Na szczęście Wielka Wyprawa to jest tak dobrze działająca maszyna, że mamy swoich instruktorów.
1: Instruktor tak, jazdy maluchem.
0: Naprawdę tak jest. Jest Paweł Janicki, który jest świetnym instruktorem. Ma tak szeroką wiedzę, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu ekstremalnego, prowadzenie samochodu rajdowego i

0: tak dalej, i tak dalej. Więc on naprawdę ma to w małym palcu. I organizował szkolenia. I za każdym razem, przed każdym kolejnym etapem, ci młodzi ludzie, którzy kompletnie są nie z naszych czasów, czyli nie pamiętają maluchów i dla nich jest to abstrakcja muzealna, dostawali taki background w postaci właśnie, jak jeździć, jak zmieniać biegi. Słuchajcie, tu jest jedynka, tu jest to, co robimy. Bo mieliśmy taki problem w Alpach szwajcarskich i francuskich, bo masz długie zjazdy. W maluchu zagotować hamulce to jest bardzo łatwo. Jeśli stracisz hamulce na przykład na przełęczach, które nie mają zabezpieczeń, to masz gigantyczny problem, bo jakby nie możemy do tego doprowadzić.
1: Więc, no żarty żartami, ale to jest poważna sprawa.
0: Dokładnie, no wjechaliśmy maluchami...
1: Zaglądasz śmierci w oczy.
0: Wjechaliśmy maluchami na 2800 metrów. Więc to nie są żarty. No i nagle spaść z takiej wysokości maluchem, no dramat. Więc ci młodzi ludzie, którzy nie do końca mieli styczność z maluchem, a dzisiaj jeżdżą nowymi samochodami, które mają super systemy, które informują o wszystkim...
1: Tak.
0: To musiały się przeszkolić. Więc ta wiedza, jak hamować silnikiem, jak hamować biegami, jak się poruszać, jak posługiwać się tym samochodem, co robić, jeśli ten samochód się grzeje, bo mamy 40 parę stopni, co zrobić, jeśli wjeżdżamy na 2800 i jest na przykład...
1: Ja mam automat, wszystko. Ja bym się po prostu tam pogubił.
0: Wiesz, i nawet prosty przykład. Mieliśmy, złapała nas niesamowita ulewa w Szwajcarii. Lało, ja nie widziałem takiego deszczu. Ja naprawdę, jak żyję 41 lat, nie widziałem czegoś takiego. To było urwanie chmury. Motocykliści, którzy z nami jechali w asyście, mówili, że jechali po jeziorze. Oni mieli, wiesz, po płoś wody. No i dobra. I są te maluchy. I nagle się okazuje, że maluchy mają zaparowane przednie szyby. Tam w tych maluchach nic nie widać. Robi się dramat. Wycieraczki przestają działać. Więc wiesz...
1: No i co wtedy?
0: No właśnie. I nagle się okazuje, że tutaj rozwiązaniem przychodzi ta wiedza, którą zdobyłeś na odprawie. Fletnerka. Wiesz, co to jest fletnerka?
1: Nie mam bladego pojęcia.
0: To są te dwa trójkątne okienka w maluchu. I nagle otwierasz te dwie fletnerki, prawa, lewa, i nagle okazuje się, że masz lepszą klimatyzację niż w swoim wypasionym samochodzie, wiesz. I to powietrze opływa tę przednią szybę i nie ma opcji, żeby ona ci zaparowała. Po prostu nie ma. Więc ci młodzi ludzie...
1: Czekaj, a nie pada ci do środka trochę?
0: Co, to przyjmujesz się tym?
1: Nie,
0: no,
1: proszę cię. W sumie, no. Rację, jak mam zginąć, czy mam mieć trochę mokro, to wolę mieć trochę mokro.
0: Siedzisz na dziwnych fotelach... plastikowych, które udają skórę, jedziesz prawie tyłkiem po asfalcie, to nagle ci będzie przeszkadzało to, że ci pada. Nie, no coś ty. Jedziesz dla dzieci, więc wiesz, jakby też masz trochę inny priorytet, nie? Poza tym to jest takie wyzwanie, że wiesz, przyjeżdżasz do hotelu po 12 godzinach i potem, gdy pokonałeś 500 kilometrów wiejskimi drogami tym maluchem, jesteś zmordowany przeokrutnie, ale nie czujesz tego zmęczenia. Zmęczenie przychodzi dopiero w momencie, kiedy się kładziesz na łóżku i nagle jest o matko. Po czym rano wstajesz, nakręcasz się i nakręcają ci ludzie, którzy są uśmiechnięci, są z super fajną energią i jakby wiedzą, po co to robią. I to jest magiczne. Jestem od 4 lat i nie wyobrażam sobie nie być na wielkiej wyprawie maluchów. Kocham tę
1: imprezę. Się nie popsuło w takim aucie?
0: Prowadzimy statystyki i zawsze uwielbiam chodzić do serwisu. To krótko o serwisie, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. Mamy serwis dzienny i serwis nocny. Serwis dzienny naprawia maluchy w ciągu 20 minut. Na trasie. Jeśli to się nie uda, to serwis dzienny zabiera takiego malucha na lawetę, którą ciągnie bus. Więc pasażerowie i załoga ląduje w busie, maluch na lawecie. Jeśli mamy więcej maluchów na lawetach, następuje tak zwana komasacja, czyli za nami jeszcze jedzie lora, więc spotykają się serwisy na którymś z parkingów, albo na przykład na lunchu i przeładowują te maluchy, czyli z małej lawety idzie to na lorę. Jeśli nie da się naprawić w ciągu 20 minut, bo jak się da, okay. No to jedziesz dalej.
1: To jedziemy dalej, no.
0: Tak. I później te maluchy lądują na serwisie nocnym i ekipa, która w ciągu dnia, kiedy my jedziemy, śpi, wieczorem się budzi, je śniadanie około godziny 18-19, paranoja, i zaczynają naprawiać te samochody przez całą noc, tak żeby one o 4-5 rano były dobre.
1: Jak Dakar, lepiej jak Dakar.
0: Dokładnie. I później prowadzone są statystyki, co się zepsuło. I w tym roku, po pierwsze... były problemy z hamulcami. Domyślasz się dlaczego, bo bardzo dużo hamowaliśmy, była wysoka temperatura i tam jest taki czujniczek specjalny, który zapala światła. Taka z worka. Psuło się to notorycznie. Oni w pewnym momencie, serwisanci, jechali gdzieś na jakieś szroty, uruchamiali swoje kontakty i szukali tych elementów. Padały strasznie szybko i strasznie często klaksony. Nie wiedzieć czemu.
1: Nadmiernie używaliście.
0: Właśnie, mieliśmy... No tak, no bo jak wjeżdżasz do miasteczka, to wiesz, pierwsze co robisz, to trąbisz. Mieliśmy duże problemy z pompami paliwa. Więc non-stop to wymieniali. A tak to nic się nie psuło.
1: Ferrari, Lamborghini, Porsche,
0: tak.
1: Maluch. To są właśnie auta, którymi nigdy nie jeździłem. I chciałbym zapytać, jak się prowadzi auto z silnikiem z tyłu?
0: Fajnie. ja lubię prowadzić malucha, ja lubię jeździć maluchem, bo paradoksalnie patrzysz na to auto i mówisz, strasznie małe, będzie ciasno. Wsiadasz do niego, mówisz, oj, jest ciasno.

0: ruszasz i mówisz, nie jest tak źle, przełęcz, furka, pas. I tam jest mnóstwo fajnych zakrętów. I przejeżdżają tam ludzie z super wypasionymi furami. Takimi, że wow, naprawdę robi to wrażenie. I mijamy taką ekipę, która jedzie 11 Porszakami. I my się mijamy na tych zakrętach. Prawy, w lewy, wiesz, tu skała, tu skarpa, wiesz, tu przepaść, tu bez bandy. I oni się bawią. Po czym w pewnym momencie mijamy się, my tymi maluchami jedziemy dalej, zatrzymujemy się na jakimś tarasie widokowym, żeby porobić fajne zdjęcia. I za chwilę bum, bum, bum, bum, bum, podjeżdżają panowie z Porsche. Podjeżdżają po to, żeby porobić zdjęcia, więc wiesz, nagle okazuje się, że jeśli ktoś, kto ma takiego Porszaka wypasionego i przyjeżdża na taką trasę, wraca, żeby spotkać te maluchy i pogadać o tych maluchach, to znaczy, że ten samochód jest kultowy, chociaż za jedno Porsche to byś sprzedał wszystkie te maluchy. Ale to w ogóle niesamowite
1: historia. Chociaż, czekaj, no te maluchy też tam tak. po swoje stoją, żeby nie było. To nie jest też tak, że...
0: Zmieniło się. Trochę ja pamiętam, jak moi rodzice sprzedali za 500 zł, nie? No dzisiaj to już...
1: Dzisiaj to koło kupisz.
0: Były też takie sytuacje, kiedy serwis musiał coś naprawić i trzeba było podnieść malucha, więc wiesz, jakby nie masz...
1: Mieszasz trzech chłopa.
0: Tak. I przechylasz malucha na bok i serwisant od dołu pracuje. Wiesz, tam 6 osób trzyma tego malucha tak pod kątem. Po czym jest opuszczany i jedziemy dalej. No, przestawianie malucha, przepychanie. Co się psuje? Psuje się zawsze, mamy takie taką falę, czy dwie fale, kiedy coś się psuje. Pierwsza to jest sam początek, sam start, bo te maluchy zimują, więc po zimie one są wybudzane z tego zimowego snu i ruszają na wielką wyprawę. Oczywiście są serwisowane, przygotowywane i tak dalej, ale nie jesteś w stanie przeserwisować całego malucha. Więc ruszasz na wielką wyprawę i psuje się. Wszystkie gumowe elementy, lizaki, wybieraki, śrubki odpadają, więc wiesz, nagle się okazuje, jedzie załoga Wisławski i Bielak i nagle pojawia się taki komunikat. Halo, halo, tu załoga tam 23. Mamy pewien problem. Nie działa nam dwójka i trójka. No więc serwis mówi, no to zjedźcie na pobocze. Zaraz was naprawimy. Ale sobie radzimy. Jedziemy dalej. Czyli nagle się okazuje, że oni jedynka, czwórka i oni jadą, wiesz. Albo na przykład ludzie, Kajetan Kajetanowicz sam naprawiał sobie gaźnik. Potem coś mu spadło, coś przestało, coś zaczęło przerywać, więc wysiadł i sam zaczął naprawiać sobie ten samochód. Pamiętamy takie czasy, kiedy jeździliśmy maluchami i jako dziecko to była moja ulubiona kolorowanka, czyli jak naprawić malucha, no.
1: A skąd wy te maluchy wszystkie bierzecie? Bo to nie jest takie też proste zorganizować tyle maluchów. No bo jeszcze celebrytów to jeszcze w Polsce trochę mamy, ale maluchów coraz mniej.
0: To prawda, to jest w ogóle niesamowite, bo po te maluchy to mamy takich mistrzów, którzy jeżdżą albo do Anglii, a to do Włoch. Sprowadzają je z całej Europy. Bo pojawił się, bo gdy wylądowaliśmy w Normandii tymi maluchami, gdy podjechaliśmy...
1: Brzmi co najmniej tak, powrót do historii.
0: Niezręczność słowna. To gdy przyjechaliśmy, wjechaliśmy prawie na plażę w Normandii maluchami, to mieliśmy jednego malucha właśnie z kierownicą po prawej stronie. Kupiony właśnie w Wielkiej Brytanii, sprowadzony, wow. Wiesz, to w ogóle jakaś niesamowita historia, aby były takie cuda. Część maluchów właśnie kupowana jest w Polsce. Część maluchów to są totalne gruzy, które się kupuje za śmieszne pieniądze i później cały serwis intensywnie pracuje, żeby przygotować te maluchy do wielkiej wyprawy maluchów. Są też tacy, którzy sami je przygotowują, są też tacy, którzy mają, jest jakby duża firma, która zleca serwis przygotowanie malucha właśnie na tę wyprawę. No, wokół tego urosła taka miłość do tych samochodów. Fani motoryzacji tworzą tę imprezę. Czyli 126 Evolution to jest stowarzyszenie, które kocha Fiaty, kocha maluchy i wokół tych maluchów kręci się jakby ich istnienie. I oni też organizują wielką wyprawę maluchów.
1: Wiesz, bo to jest cała logistyka, jak mówisz. Tutaj ogromne. Lawety, tutaj wiesz, mechanicy.
0: Naprawdę chcesz wejść w temat logistyki? Ja jestem wielkim fanem tej logistyki.
1: No to powiedz.
0: To jest w ogóle coś niesamowitego. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że każdy maluch ma GPS-a. To jest najnowocześniejsze urządzenie w maluchu. Jakby cały maluch jest starą konstrukcją, ale ma, wiesz, lokalizator GPS. No. Po to, żeby centrum kierowania wyprawą, które jedzie na samym początku, widziało lokalizację poszczególnych maluchów. I tutaj też rodzą się ciekawe historie. Pracujemy na
1: Czyli
0: Google.
1: To jest ten grot tej całej strzały.
0: Właśnie. Pracujemy na Google, więc dostajemy informacje, koordynaty każdego poranka. My nigdy nie wiemy, gdzie będziemy wieczorem. Dostajemy je sukcesywnie, żeby nam się to nie pokręciło. Okay. Więc dostajesz koordynat, klikasz na ten link, przenosi cię do mapy i mapa ci wyznacza cel dojazdu i miejsce, gdzie będziemy na przykład tankować albo jeść. I Google bardzo często interpretowało 40 maluchów jako gigantyczny korek i nagle serwis, który jedzie na samym końcu, widzi te maluchy, że one jadą w rzędzie i wiesz, jedzie 20 maluchów, które pojechało prosto, po czym nagle 10 w prawo, 10 w lewo.
1: No tak, to po
0: Google serwis mówi, halo, wróćcie, wróćcie, bo Google stwierdził, że jest korek, więc trzeba to objechać, więc puścił maluchy jedną i drugą alternatywną trasą, a serwis, no jakby zawsze jedzie na samym końcu. Samotankowanie jest niesamowicie ciekawe.
1: No

0: Właśnie, no bo przecież to trzeba jeszcze wszystko zatankować. Jakbym zobaczył 40, ile maluchów bierze?
1: 72. W wersji europejskiej, w tej rundzie europejskiej, w polskiej było odrobinę mniej, ponad 60.
0: To zaraz to też wyjaśnimy. 72 maluchy, jakby stały przede mną na stacji benzynowej, to naprawdę...
1: To co byś zrobił? To ci opowiem zaraz, co robili ludzie.
0: Zacząłbym płakać, modlić się, wiesz, no, wiele rzeczy.
1: A ludzie w Europie, ludzie w Polsce wysiadali ze swoich samochodów i lecieli do nas i robili sobie zdjęcia i rozmawiali i szukali tych celebrytów, którzy z nami jadą. I w ogóle to było szaleństwo, więc stacja benzynowa sparaliżowana.
0: A jak się tankuje 72 maluchy?
1: Właśnie, wyciągasz pistolet, mamy supervisorów, jedziemy w dziewiątkach, czyli jest 9 maluchów, które jadą w grupie, bo przecież pamiętajmy, że zmieniły nam się przepisy. Jeśli będziemy mieli zgromadzenie 10 tam pojazdów w jakimś miejscu, to musisz być zgłoszone.
0: No, nie to już jesteś protestem.
1: Sobie, okay. Tak, nie wyobrażam sobie sytuacji, że zatrzymujemy się na stacji, zgłaszamy do gminy, że wie, że będziemy, no absurd, no. W ogóle te przepisy, podobno jeszcze nikt za to jakby nie pociągnie, ty został do odpowiedzialności, ale przepis jest durny. I teraz tak, mamy 9 maluchów i jedziemy na stację benzynową, więc podjeżdża 9 maluchów. Supervisor, czyli ekipa rządząca tą 9-osobową grupą, czy 8, bo on jest 9, bierze pistolet i tankuje. Każdy ma obowiązek odkręcić korek do wlewu paliwa, bo żeby to usprawnić, więc podjeżdżasz już z otwartym wlewem i on tylko leje. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, odkłada pistolet, płaci i następny supervisor podchodzi i tankuje. Pierwszy, drugi dokładnie tak samo. Pierwsze dni na wielkiej wyprawie to jest dla ciebie taki szok, bo nie wiesz, dokąd jedziesz, nie wiesz, co będziesz robił, nie wiesz, gdzie będziesz spał, nie wiesz nic. Nic. Wiesz tylko, że jedziemy dla dzieci, wiesz, poszkodowanych w wypadkach. Po czym dostajesz SMS-y z koordynatami, po czym drugiego, trzeciego dnia mówisz, że to nie wiedzieć jest super, bo jesteś skoncentrowana na czymś zupełnie innym. To jest jakby inna optyka funkcjonowania.
0: Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. O wielkiej wyprawie maluchów mówił Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Trzymam kciuki za to, żeby pojawiła się kolejna edycja. Program nazywa się TDI. Ja wiem, od razu się uśmiechasz, ale... To są tylko dobre informacje.
1: W ten sposób dobrze, niech będzie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Świat 24.
3: Jest ze mną pan Wojtek Kardyś, specjalista od strategii komunikacyjnych i różnego rodzaju działań na rynku cyfrowym. Witam.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Panie Wojtku, mam takie wrażenie, że na czołówkę w walce o sztuczną inteligencję, bo głównie o niej będziemy dzisiaj rozmawiać, wysuwają się Chiny. No i w tej chwili przedsięwzięcie pod hasłem Kimika 3 będzie... awangardą technologiczną w AI. Czy się mylę?
4: Dokładnie tak, panie redaktorze. W ogóle żyjemy... To jest poniekąd dosyć zabawne, ponieważ jak to chińskie przysłowie mówi, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, prawda? Otóż żyjemy w czasach, gdzie ta geopolityka staje się bardzo technologiczna. Otóż mamy dwa modele, albo może inaczej, dwie takie odmienne modele związane z technologią. Mamy model amerykański i model chiński. I teraz to są dwa oddzielne widmy świata. Otóż model USA, model, to jest taki model innowacyjny, czyli on się opiera na symbiozie państwa i sektora prywatnego, czyli słynnych Big Tech. Co znaczy, że Stany stawiają na nieograniczoną innowację i wierzą, że ta realna siła płynie z serwerów i z tej właśnie innowacyjności. A znowu z drugiej strony, z drugiego biegunu mamy ten model chiński, czyli uwaga, model takiego centralnego sterowania, który i ten model łączy przemysł, łączy naukę i aparat bezpieczeństwa. I to jest to, o co pan redaktor właśnie teraz zapytał. Otóż Chiny stworzyły pewien model, bardzo innowacyjny, Kimiki, który może rywalizować z amerykańskimi modelami. I teraz, co się wydarzyło? Otóż Chiny zapowiedziały, bardzo proszę, to jest nasz najnowszy model, który działa rewelacyjnie, i mogą z niego, uwaga, korzystać absolutnie wszyscy. A Amerykanie, jak Anthropic, czyli to jest jedna z firm, która tworzy modele językowe, między innymi Claude'a, wypuścił model Fable, który był

0: bardzo innowacyjny, to Ameryka stwierdziła, nie, on nie jest dla wszystkich, bo zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, będą restrykcje, my go nie wypuszczamy. I to jest ta różnica geopolityczna. I to są, panie redaktorze, te bardzo ciekawe czasy.
1: No dobrze, ale wokół tej chińskiej sztucznej inteligencji tego produktu z tym związanego, no będzie tworzony taki obóz różnych państw, które będą do tego wszystkiego wchodziły. To będzie troszkę na kształt takiej międzynarodowej rywalizacji czy uzależniania państw mniejszych?
0: Tak jest. Tak jest, tak, tak, panie redaktorze. To się wydarzyło w tym tygodniu. Otóż Chiny zaproponowały, stworzyły koalicję. To jest bodajże, do tej koalicji zgłosiło się 29 państw.
1: Tak.
0: I między innymi, uwaga, Rosja. Jest, tam jest Rosja, tam jest Brazylia, tam jest Kuba. I to się nazywa Światowa Organizacja Współpracy, z tego co ja pamiętam. Światowa Organizacja Współpracy AI. I to jest, panie redaktorze, niezwykle mądre działanie Chińczyków. I to jest ten model, o którym ja już wspomniałem na samym początku. Mm-hmm. Otóż, co robią Chiny? Widzi pan, panie redaktorze, dawniej, to powiedzmy z 50 lat temu, żeby mieć wpływy w różnych miastach, w państwach, no to wysyłało się wojska, prawda? No tak, tak. Jak Stany Zjednoczone, NATO, mamy tutaj 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich, więc tu mamy tutaj wpływy Stanów Zjednoczonych. W dzisiejszych czasach wojny nie prowadzi się już konwencjonalnie. Zresztą to pokazuje doskonale wojna na Ukrainie, gdzie raczej walczą latające roboty, bezzałogowe roboty, gdzie człowiek tylko i wyłącznie steruje technologią, a w przyszłości to nie człowiek, tylko AI będzie w stanie sterować tak zwanymi superrojami dronowymi, czyli drony będą się zachowywać jak osy w roju. I to wszystko będzie właśnie sterowane sztuczną inteligencją. Więc dożyliśmy, panie redaktorze, czasów, gdzie żołnierze w konwencjonalny sposób prowadzenia walk nie jest już potrzebny. Teraz najważniejsze to jest technologia. I co Chiny stworzyły? Stworzyły koalicję państw, zaproponowały im, że słuchajcie, my wam damy technologię za darmo. Co więcej, my wam ją wprowadzimy do waszych szpitali, do waszych komisariatów, do waszych szkół. I niech wasi obywatele korzystają z naszej technologii. My wam ją dajemy za darmo. Mm. I to, panie redaktorze, jest niezwykle mądre, ponieważ oni w tym momencie dają jakby, tak w cudzysłowie rzecz jasna, żołnierzy, czyli dają im coś, z czego te państwa za jakiś czas nie będą mogły
1: funkcjonować.
0: Dokładnie.
1: No więc właśnie, bo tak jak były duże obiekcje przy kupowaniu sprzętu elektronicznego chińskich marek, że coś tam w nich jest, że jakby trzeba było, to zaczną nas śledzić i wykorzystywane one będą dla celów wojskowych, no to okazuje się, że jakby system zaczyna się domykać, bo Chińczycy, wprowadzając swoją sztuczną inteligencję do różnych państw, będą tworzyli, no nie chcę tu, no myślę, że to jest dobre porównanie, takie bloki, tak jak swojego czasu były bloki militarne, tak jak NATO czy Układ Warszawski.
0: Tak jest, tak jest. To jest słuszna obserwacja, panie redaktorze. To jest słuszna obserwacja. Chiny tworzą taki Układ Warszawski, no można to tak nazwać, a znowu na drugim biegunie, co robią Amerykanie? Amerykanie nie każą sobie płacić, chcą być takim strażnikiem innowacji, ale z subskrypcją. Czyli okej, możemy dać ci nasze AI do szpitala, ale po pierwsze nie damy ci żadnej technologii, damy ci tylko do niej dostęp, plus będziesz płacić horrendalne sumy. Chińczycy dochodzą z zupełnie innego, w mojej opinii, o wiele bardziej racjonalnego założenia.
1: No oczywiście, że tak.
0: Dajmy za darmo, uzależnijmy państwa od naszej technologii, a potem wybierajmy naciski. Czyli róbcie tak, jak my wam każemy, bierzcie od nas dane produkty, a nie ze Stanów, nie z Unii Europejskiej, bo jak nie, to zmniejszymy moc obliczeniową i będzie wam się coś tam dłużej ładować, czy też wasze szpitale po prostu staną, bo są wszystkie na naszej technologii.
1: No dobrze, panie Wojtku, ale to wynika z tego, że Chiny wystartowały w tym wyścigu, w cudzysłowie mówiąc, zbrojeń

0: sztucznej inteligencji, a reszta świata jakby na razie się nie zbiera do tego wyścigu, a tu trzeba gonić.
1: Trzeba gonić. Ale już wiem chyba, do czego pan zmierza, panie redaktorze. Otóż, tak jak wspomniałem, są dwa modele. Model amerykański, model chiński. Chiński to ten kolektywizm, dajemy za darmo. Amerykanie, każdy nam sobie płacić. No i jest oczywiście ten nasz, europejski, który nie zawsze wszystkim odpowiada. Bardzo często się spotykam z takim stwierdzeniem, że jesteśmy skansenem, prawda? Ja uważam, że to jest fałszywa alternatywa, że ten wybór pomiędzy skansenem, a tam regulacyjnym, a tym supermocarstwem chińskim czy amerykańskim. Otóż Europa realizuje strategię, ktoś już to określił, niestety nie pamiętam kto, ale bezpiecznego wzrostu, czyli Europa tworzy bardzo zaufany rynek AI, najbardziej zaufany rynek AI na świecie. Co to jest rynek, gdzie technologia, uwaga, jest przewidywalna, jest etyczna i, co najważniejsze, panie redaktorze, jest bezpieczna dla biznesu. U nas nie ma, nazwijmy to, takiego szalonego władcy, który coś powie i rynki się walą, prawda? Mhm. Czyli też nie ma takiego chińskiego podejścia, gdzie prywatność nie ma znaczenia. Nie, u nas jest bezpieczna i etyczna dla biznesu, a to pozwoli przyciągnąć kapitał, który jest, który boi się właśnie tej chińskiej nieprzewidywalności, czy właśnie tego czystego komercyjnego modelu amerykańskiego. Więc ja nie uważam, że my staniemy się skansenem. To jest bezpieczny wzrost, to jest bardzo przemyślany wzrost. To, co mnie niepokoi, to, że my bardzo wolno budujemy tą swoją infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją, czyli te centra danych, to tworzenie tych procesorów. To jest coś, co mnie troszeczkę martwi, że Europa faktycznie bardzo mocno odstaje w tyle, ale same regulacje mają, w mojej przynajmniej opinii, sens.
0: Zastanawiam się teraz, no bo my mówimy sztuczna inteligencja, ale gdzieś ten serwer trzeba postawić. To znaczy umowny serwer to już nie jest taki jeden czy dwa komputery, tylko to jest właściwie no, duża konstrukcja pochłaniająca prąd no i obsługująca te wiele krajów. To będzie w tej chwili wyglądało tak, że na przykład Chińczycy będą mieli taką dużą serwerownię, z której kable będą płynęły do wszystkich tych, którzy korzystają z ich usług, czy jeszcze jakoś inaczej?
1: Panie redaktorze, i tak, jeszcze jakoś inaczej. I już tłumaczę. Otóż faktycznie teraz jest ogromny boom na budowanie centrów danych. Przypominam, że same Stany Zjednoczone bodajże rok temu zapowiedziały ogromny program, który pochłonie, bagatela, 500 miliardów dolarów. I te 500 miliardów dolarów zostanie wydane tylko i wyłącznie na budowę centrum danych. A teraz, i to się będzie działo, uwaga, na Ziemi. Ale jest ta druga opcja, kosmos. Ponieważ centra danych faktycznie emitują ogromne ciepło, co powoduje problem z wodą, powoduje problem z globalnym ociepleniem, potrzebuje dużo prądu. No i teraz rozwiązaniem jest kosmos. I to jest coś, co robią zarówno Amerykanie, jak i Chiny. Otóż proszę sobie wyobrazić, że będą wystrzeliwane, i to w najbliższej przyszłości, w przeciągu pięciu lat, będą wystrzeliwane specjalne satelity, które będą ogromnym komputerem, ogromnym serwerem, najeżone fotowoltaiką, no bo w kosmosie energia słoneczna jest 24 godziny na dobę, cały czas, więc mamy nieskończony dostęp do energii. Nie martwimy się w ogóle ciepłem, które jest emitowane, no bo to jest kosmos. I jedyne, co z czym będzie problem, to z przesyłem danych, nad którym teraz właśnie się pracuje. Ale jeżeli to wyjdzie, to mamy praktycznie perpetuum mobile, czyli
0: samozasilające się i samochłodzące serwerownie.
1: Dokładnie tak. Jeżeli to faktycznie wyskoczy, to zapowiedział m.in. Elon Musk podczas IPO SpaceXa, jeżeli to faktycznie wyjdzie, no to będzie absolutny przełom. I wtedy, z ekologicznego punktu widzenia, to faktycznie będzie rewolucja. Tyle tylko, czy poradzą sobie z tym właśnie przesyłem przysyłem dane.

0: zobaczymy, to jest na pewno jakiś kierunek.
1: Tu musimy postawić kropkę, panie Wojtku, dlatego że no, na temat korzyści można mówić bardzo dużo. Wojtek Kardyś był moim gościem. Mówiliśmy troszkę o korzyściach, ale bardziej przestrzegaliśmy przed niebezpieczeństwami sztucznej inteligencji, jakie grożą światu.
2: Świat 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam. Dziś powiemy więcej o pracy sezonowej, bo lato mamy w pełni. No a jak temat pracy sezonowej, to jest ze mną oczywiście ekspert w tym temacie. Krzysztof Inglot, personal service, z rynkiem pracy związany od ponad 30 lat.
4: Tak, 30 lat i to aż ciężka liczba do powiedzenia.
3: Ogromna wiedza, wielkie doświadczenie, także możemy nawet porównać te sezony do sezonów, a nawet dekady do dekad. Panie Krzysztofie, mamy środek lata, to czas wzmożonej pracy sezonowej, pracy wakacyjnej. Jak to wygląda? Jaki to jest sezon?
4: Mamy stabilny sezon i to jest naprawdę dobra wiadomość, bo początek roku był taki, który mógł niektórym ludzi napawać obawami albo budował taki potencjalnie niestabilny wizerunek. Ale mamy dane za czerwiec, teraz 2026. Jeżeli chodzi o 50 największych portali rekrutacyjnych w Polsce, tam jest 258, prawie 259 tysięcy ofert pracy zarejestrowanych, które się pokazują, i to jest 9,5 tysiąca więcej niż rok temu, więc mamy nagle po takim słabszym maju, słabszym kwietniu wzrost ilości ofert pracy. O, to jest 4-procentowy wzrost, gdybyśmy spojrzeli sobie w ten sposób. To daje dobrą informację. Znaczy, że pracodawcy w tej chwili zaczęli budować miejsca pracy. Oczywiście jest to ten czerwiec też wakacyjny, ale rok do roku mamy te 4% wzrostu. To pokazuje, że to co najważniejsze, pokazuje ta liczba, że taki długookresowy trend, praktycznie roczny trend, kiedy mieliśmy cały czas spadek ilości ofert pracy na rynku, no w tej chwili się zakończył, tak? I mamy leciutkie odbicie, niech to będzie jaskółka lepszej przyszłości.
3: No właśnie, bo to są dobre dane, bo tak jak pan powiedział, my wcześniej o tym rozmawialiśmy i wtedy mówiliśmy o tym, że jak spojrzymy właśnie na ten rynek pracy sezonowej, to takie troszkę zaskakujące i negatywne dane, bo tych ofert pracy było mniej. Teraz, jak pan powiedział, są wzrosty, czyli się cieszymy. No i spójrzmy na te oferty pracy, gdzie tej pracy w tym sezonie jest najwięcej.
4: Dobry sezon w Polsce, pewnie pracy wakacyjnych. Oczywiście mamy w tej chwili jeszcze dużo na rynku, bo mamy się oferty, jest to lipiec, więc będziemy mieli dużo ofert w turystyce, czyli cała horeka, hotelarstwo, restauracje, te prace dorywcze. Tutaj powiem, że ciekawe rzeczy dzieją się w pracy dla studentów, bo te wynagrodzenia, które i tak są wysokie, bo Polska ma specjalny pakiet. Przypomnę o tym, że osoba ucząca się do 26 roku życia zarabia netto tyle samo, co brutto. Czyli w tym wypadku, no mówię, cywilny to jest 31-31,50 na rękę, ale z oferty pracy są i po 40 zł na rękę, po 45 zł na rękę i są oferty pracy na przykład za 50 zł na rękę dla osoby młodej. To jest logistyka, to są duże centra logistyczne, czyli taka osoba pracując tam przez miesiąc, cały dwa miesiące, to średnie wynagrodzenie miesięczne, które na rękę może zarobić, to jest w okolicach 9,5-10 tysięcy złotych.
3: Ale to są wysokie stawki.
4: Wysokie stawki i są one w tej chwili, takie rekrutacje cały czas trwają. To nie są jakieś dane historyczne. Mówię o danych z dzisiaj. Przypomnijmy sobie, że 10 tysięcy złotych to jest w okolicach 2300-2400 euro. Nasze przyzwyczajenia właśnie wakacyjne, dużo osób jeździło i rodziców jeździło, a potem młodzi jeździli zawsze na seansy, żeby sobie zarobić na studia, na wakacje, na te wszystkie różne wydatki, no to w tej chwili stoi pod znakiem zapytania, bo w Niemczech możemy zarobić 1700-2000 euro. Tu mamy 2400 euro, ale przecież nie zapłacimy za nocleg, nie zapłacimy za podróż, nie mamy rozłąki. Mama nam ugotuje obiad, jeżeli mieszkamy dalej z rodzicami. Masa im plus, czyli te wynagrodzenie jest nawet dużo wyższe niż tylko ta różnica, która wynika z samej płacy. Czyli duża rewolucja dokonała się na rynku pracy. Dochodzimy, już haczymy w niektórych momentach właśnie o wynagrodzenia europejskie, czyli ten nasz optymizm, który mieliśmy zawsze, że przez dekadę dorobiliśmy się i gonimy cały czas tą Europę. No teraz wychodzi na to, że w tym obszarze, jeżeli chodzi o prace dorywcze w tym sezonie, w logistyce we Wrocławiu przegoniliśmy wynagrodzenia zachodniej Europy.
3: To chyba można powiedzieć, że powoli kończy się ta

0: era wakacyjnych saksów, jeśli chodzi o młodych ludzi.
1: Tak, i to na pewno też i na stałe, na dużych danych, jeżeli patrzymy na makroekonomię i na statystyki globalne, to mamy ujemne saldo wyjazdów, w cudzysłowie, w sensie to są już teraz przyjazdy, na przykład do Wielkiej Brytanii, tam mamy już od roku, dwóch ujemne saldo wyjazdów, czyli więcej osób wraca niż wyjeżdża w ciągu roku, mamy z Holandią, w tym roku, teraz druga połowa, wszyscy jakby przewidujemy, że też Skandynawia będzie miała ujemne saldo wyjazdów i Niemcy, które mają ujemne saldo już teraz na cały ten rok i biją na alarm, bo były też ostatnio bardzo duże artykuły w prasie niemieckiej, że jak zdadzą sobie niemieccy rolnicy rady, jeżeli nie ma Polaków, a gdzie są Polacy, co się stało, dlaczego nie przyjeżdżają. Tu się nic nie dzieje na poziomie społecznym, nic się nie dzieje na poziomie politycznym, po prostu.
0: Polacy zostali w Polsce.
1: Polacy policzyli pieniądze, mówią, a dlaczego mamy u was pracować za tyle, skoro w Polsce zarobimy tyle samo albo więcej. I to jest taka ciekawostka. I...
0: Panie Krzysztofie, zatrzymajmy się przy tym, bo to jest warte zatrzymania, bo to są takie historyczne dane, dane takie wyczekiwane, można byłoby powiedzieć, żeby właśnie o tym mówić na antenie.
1: Tak, pamiętajmy, mówiliśmy o tej dekadzie na początku rozmowy. Tak. Gdybyśmy patrzyli na ostatnią dekadę, to pamiętam konferencję Barometru Polskiego Rynku Pracy, gdzie rozmawialiśmy o tym, że zaczęła się wielkie wyjazdy, na przykład do Wielkiej Brytanii. Przypomnę, 120 tysięcy absolwentów uczelni wyższych nie mieli pracy w Polsce. Bardzo wysokie bezrobocie wśród młodych wtedy.
0: Ja też pamiętam, jak biliśmy na alarm wtedy.
1: Tak, i ten nurt ludzi wyjeżdżają. Wszyscy wtedy odkryli tą Wielką Brytanię. Ci, co pojechali, ściągali kolegów, żony i to wszystko wtedy ruszyło. I mieliśmy ten duży wyjazdy. No to od tego momentu, 10 lat temu, kiedy biliśmy na alarm, widzieliśmy, że coś się dzieje złego z perspektywy Polski, albo takiego niepokojącego. Przeszliśmy całą fazę, kiedy już to saldo się odwróciło i mamy ujemne wyjazdy. No a teraz mamy tak, że możemy rywalizować kwotowo z wynagrodzeniem na rękę. Chociaż jeżeli chodzi o tych studentów właśnie z wielkimi krajami jak Wielka Brytania. Tam już w ogóle ciężko, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzenia i oferty pracy, ale mam na myśli też Europę Zachodnią. To jest wielka droga, którą żeśmy przebyli. Ja przypomnę, że jak ja wchodziłem na rynek pracy, to było 25% bezrobocia wśród absolwentów. Przez 6 miesięcy nie mogłem znaleźć żadnej pracy i to była bardzo trudna sytuacja. I ja zawsze mówię, że osoby młode, to osoby, które wchodzą na rynek pracy, studenci, muszą mieć szansę na to, żeby zaczynać swoje życie, bo to są ludzie przecież, którzy muszą kupić samochody sobie, kupić sobie mieszkania. To są te małżeństwa i te pary i ci ludzie, którzy właśnie budują popyt i muszą też dobrze wystartować, bo dla nich po 6 latach uczenia się, czy 5 czasami, no jakiekolwiek takie stany długotrwałego wyłączenia z rynku pracy, czyli bezrobocia, to są problemy nie tylko na poziomie ekonomii, bo tu rodzice czasami pomagają i to jest jak gdyby standardowe, ale psychicznie źle się zaczyna karierę zawodową, jeżeli przez parę miesięcy nie możemy znaleźć jakiegokolwiek miejsca.
0: A teraz o tą pracę jest znacznie łatwiej. Powiedział pan o turystyce, no bo to z tym się przede wszystkim kojarzy nam praca sezonowa, wakacyjna. I powiedzieliśmy o młodych ludziach, ale porozmawiajmy generalnie o rynku pracy. Gdzie tej pracy jeszcze jest sporo właśnie o tej porze, tego lata?
1: Mamy sezon, który się jeszcze otwiera, mamy coraz cieplej na dworze, więc te oferty pracy są i można dalej pracować w tych różnych miejscach, gdzie sprzedaje się rzeczy. Mam na myśli Polskie Morze, Polskie Mazury, chociaż tam na razie chyba nie ma takiego dużego ruchu. No, oczywiście górcie.
0: Ale wróciło lato, tak, że będzie.
1: Wróciło lato, może coś tam się faktycznie rozkręcić. I tam możemy zarobić mniej więcej 31, mówię o osobach młodych, tak? 31-35 zł na rękę. Tutaj pamiętajmy, żeby z pracodawcą uzgodnić, czy jest jakaś premia od sprzedaży, bo to też czasami pomaga nie tylko temu właścicielowi punktu gastronomicznego, ale też takiemu pracownikowi. Pamiętajmy o napiwkach i pamiętajmy też, zaczynając pracę w gastronomii, szczególnie w tych okresach na krótkie umowy, żeby umowę mieć w ręce przed rozpoczęciem zlecenia. To przypomnę wszystkim młodym po prostu, którzy myślą o takich wyjazdach, szczególnie, że część osób jedzie kawał drogi, bo czasami łączą przyjemne z pożytecznym, czyli zmieniają klimat, jadą ze Śląska na przykład nad morze i tam pracują sobie. Czyli 37-35. Jeżeli na przykład jesteśmy instruktorem windsurfingu, no to te wynagrodzenia sięgają do 50 zł, nawet więcej na godzinę, no to tutaj jest duża możliwość zarobkowania sobie pieniędzy, ale musimy być dobrym specjalistą.
0: Musimy się na tym znać. Gdzie jeszcze dobrze zarabiamy? Bo wy macie taki raport w tym temacie.
1: Dobre zarobki jeszcze możemy mieć w sklepach jako pracownicy sklepowi. Tam jest 30 zł dla osób młodych do 33-34. Też praca jest oczywiście dla osób, które nie są osobami uczącymi się. Logistyka, tak jak powiedziałam, bije rekordy w tej chwili. Czyli mamy wynagrodzenia 35 na rękę, 40 na rękę i 50 na rękę, tak jak powiedziałam, praca wygodna, nie na słońcu, nie

0: na deszczu, czyli jakby nie mamy problemu z klimatem, który też potrafi zaskakiwać. Praca dla tych, którzy się lubią ruszać przy konfekcji, czyli praca z komputerem, z wózkiem i konfekcja. Kompletujemy sobie zamówienia w takim centrum logistycznym. Pracuje koło nas setki młodych ludzi i tutaj zarobimy nawet 50 zł, więc to jest naprawdę ciekawa rzecz. Też można dorobić i tu wynagrodzenia najczęściej w okolicach minimalnej, czyli 37 zł jako opiekun do dzieci. Czasami dużo osób też bierze opiekuna do dzieci na przykład na wyjazdy, więc można przy takich, jeżeli mamy referencje, jeżeli możemy pokazać, że nie jest to nasz pierwszy wyjazd i mamy to coś, co mówi, że dzieci chcą z nami przebywać, no to też czasami nawet do dalszych krajów możemy jechać i mieć te bilety i wyżywienie i pobyt w cenie.
1: No ale tutaj to trzeba mieć te kompetencje, o których pan mówi, to też jest ważne.
0: Tak jest, jak najbardziej to są przez wszystkich tych zawodach, gdzie powierzamy opiekę nad czy rodzicami, czy naszymi dziećmi, no to tutaj musimy albo mieć wykształcenie kierunkowe i to coś, albo to coś. Czasami to coś też wystarcza, nawet jeżeli nie jesteśmy, na kierunku pedagogicznym.
1: Centra logistyczne, o tym pan wspomniał, że tutaj jest duże zapotrzebowanie i my widzimy, że w całej Polsce właśnie takich miejsc przybywa, prawda?
0: Tak, łączy się to z polityką naszych zachodnich sąsiadów, z tym zachowaniem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o traktowanie sprzedaży tej właśnie internetowej. Głównie mam na myśli też kierunek chiński, tak? I tutaj czy Francja, czy Niemcy dosyć restrykcyjnie podeszły. Te centra przenoszą się teraz do Polski. Według mnie to dobrze. Według mnie to dobrze, ale dlaczego dobrze? No może nie jest to fabryka samolotów, nie jest to fabryka pociągów superprędkości, ale są to miejsca pracy i są to miejsca pracy, gdzie młody człowiek może zrobić 40 czy 50 zł na rękę. Wszystkie takie miejsca pracy, gdzie możemy płacić więcej, według mnie to jest im plus. Oczywiście nie mówiąc na same wskaźniki makroekonomiczne, ale też im plus dlatego, żebyśmy czuli się coraz fajniej i mogli zarobić coraz więcej pieniędzy.
1: To powiedzmy jeszcze o tym, że nasza gospodarka rośnie, nasze PKB rośnie. Przed nami naprawdę duże inwestycje, no i można się spodziewać, że tutaj nowych miejsc pracy będzie przybywać.
0: Tak, i widać to po jednym wskaźniku, jeżeli mogę zacząć od wskaźnika, to wynagrodzenie przeciętne, jeżeli chodzi o 2026 rok i o maj, wynosi 9173 zł i to jest aż 5,8% więcej niż rok wcześniej, czyli to wynagrodzenie wyraźnie wzrosło. Najważniejszy jest jeszcze jeden parametr, bo to nie chodzi tylko o to, że rośnie nam płaca minimalna, czy idą wynagrodzenia w górze, ale musimy pamiętać, jak idzie to za inflacją. I w tym wypadku ta siła nabywcza realna to jest 2,5% wzrostu. Czyli tutaj mamy i wzrost wynagrodzenia w nominale i siła nabywcza, czyli to wynagrodzenie powyżej inflacji też nam wzrosło. To pokazuje, przypomnę, że wynagrodzenie, my jesteśmy nauczeni dyskusji często politycznej, że to płaca minimalna rośnie i tutaj to nie są decyzje na tym poziomie. Oczywiście w płacy minimalnej tak. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, wynagrodzenie to jest równowaga, tak jak pani dyrektor mówi, między popytem i podażą na rynku pracy. Jeżeli brakuje pracowników, albo jest ich troszeczkę mniej, albo jest więcej ofert pracy i o to właśnie walczymy, o te tworzenie miejsc pracy, to wtedy te wynagrodzenia będą nam rosły. I zawsze jest tak, że jeżeli mamy dużo ofert pracy, jeżeli nam pojawiają się nowe miejsca pracy w gospodarce, szczególnie bardziej wykwalifikowane oferty pracy, to będziemy mieli wzrost wynagrodzenia, czyli ten poziom równowagi będzie nam podnosił de facto pensję. Czyli państwo to odnotowujecie u siebie, patrząc co miesiąc na przelew na konto. Gospodarka rośnie i musimy dbać w tej chwili o to, by powstawały miejsca pracy przy polskim samochodzie elektrycznym, gdzie będziemy tworzyli miejsca pracy dla inżynierów, dla wszystkich ludzi związanych z mechaniką i będziemy mieli zapotrzebowania na te wyżej wykwalifikowane osoby. A co to oznacza? Będziemy mieć wyższe pensje. Czyli będziemy właśnie w okolicach tej płacy średniej, będziemy powyżej płacy średniej, będziemy płacili 7, 8, 10, 12 tysięcy złotych. To jest to clue, na które trzeba patrzeć, o które musimy walczyć. Kolejny wymiar i zaraz przejdę do innych przykładów tego, że miejsca pracy w technologicznych sektorach są dobre, to pobudzenie na poziomie edukacji. Czyli mamy popyt na inżynierów, mamy coraz wyższe wynagrodzenia dla inżynierów, mamy młodych, którzy wtedy mówią, ok, no jak mam tyle zarobić jako inżynier, czy robotyk, czy automatyk, to ja chętnie pójdę na te studia i się będę bardziej uczył niż na jakichś prostszych studiach humanistycznych.
1: I nie myślę o tym, żeby wyjechać z kraju.
0: A tu mamy dużo do zrobienia. Powiem, że niestety polskie uczelnie są w 500, ale niestety blisko 500, a nie na początku. Na początku 10 najlepszych uczelni na świecie jest 8 uczelni chińskich. To pokazuje, że uczenie matematyki, uczenie technologii i tego typu kierunkowanie młodzieży przynosi efekt. Dlatego tak bardzo mówię o tych inwestycjach. Dlatego port komunikacyjny, bo tam też miejsca pracy skomplikowane, miejsca pracy z wyższymi kwalifikacjami, czyli znowu wyższe wynagrodzenia i polski atom, i znowu

No już wyższe wynagrodzenia i parę tysięcy miejsc pracy w samej elektrowni i do tego w takim ekosystemie, który się tworzy wokół, czyli firmy usługowe, obsługujące, to są dziesiątki tysięcy miejsc pracy i tam wszędzie płacimy więcej, bo żeby zrozumieć, przy produkcji ryby możemy płacić i płacimy płacę minimalną, na przykład hipotetyczny przykład. No jeżeli ktoś jest inżynierem i obsługuje elektrownię

0: absolwentów Politechniki Wrocławskiej i nie tylko, bo generalnie z całego regionu Polski zachodnio-południowego tam znajdą, mam nadzieję, miejsce pracy mądrzy, inteligentni, wykształceni ludzie, którzy będą budowali najnowsze technologie, jeżeli chodzi o półprzewodniki. I to tak samo pokazują nam te statystyki globalne. Bardzo duży w tej chwili wzrost ilości ofert, jeżeli chodzi o miejsca pracy w całym sektorze cyberbezpieczeństwa. Bardzo wzrósł popyt na pracowników, jeżeli chodzi o specjalistów do spraw ochrony zdrowia i opieki, ale tak samo do pracy w cloudzie i big data. I tam mamy wzrost o prawie 13%. IT, wzrost ofert pracy w czerwcu o 9%, miesiąc do miesiąca i to jest ponad 1000 ogłoszeń ekstra, które się pojawiły, ale pamiętajmy o tym problemie, który powoli jest. Sztuczna inteligencja wypiera juniorów.
1: O to chciałam pana zapytać, bo ta sztuczna inteligencja coraz mocniej zmienia rynek, no i zaczyna wpływać nie tylko na proste, powtarzalne zajęcia. I to się już dzieje. I to nie jest jakiś scenariusz odległej przyszłości, ale proces, który już trwa.
0: Tak, była taka strategia, która skończyła się w 2020 chyba roku, gdzie pojmowaliśmy ingerencję sztucznej inteligencji w rynek pracy i w gospodarkę i robotyki na poziomie zastępowania miejsc pracy. Czyli mieliśmy tą wizję, że do tej pory człowiek przykręcał śrubki na linii produkcyjnej, a teraz tam stoi humanoid. Na dzisiaj jest troszeczkę inaczej. 2020 roku raczej idziemy w kierunku takim, że widzimy zagrożenie ze sztucznej inteligencji w momencie, w którym zastępuje ona niektóre czynności. Czyli nie wycina całego stanowiska pracy, ale zastępuje czynności. Hipotetycznie, gdyby to przedstawić, mamy kancelarię prawną, gdzie do tej pory pracował bardzo dobry mecenas i pracował dla niego 3-4 juniorów, którzy skończyli studia i się uczyli tego zawodu. Dzisiaj już nie trzyma 3-4, wystarczy 2. Czyli te czynności łatwe, proste, przygotowania dokumentów.
1: To robi sztuczna inteligencja.
0: Robi sztuczna inteligencja. Mam kontakty, rozmawiałem w zeszłym tygodniu z dużą firmą, która zatrudnia dziesiątki tysięcy programistów i mówi do mnie: Krzysiek, ja do tej pory do takiego prostego zadania potrzebowałem 50-60 takiego mojego projektu, jako menadżer zarządzający 60 juniorów. Dzisiaj potrzebuję 12. Czyli zobaczmy, polska firma z Wrocławia do tej pory do każdego zadania potrzebowała 50 ekstra juniorów. Dzisiaj wystarczy 12-17 juniorów. Całą resztę pisze sztuczna inteligencja. Czyli problem na przyszłość jest taki, że sztuczna inteligencja nie wycina całych stanowisk, ale wypiera te stanowiska juniorskie, a wspiera tych bardziej eksperckich.
1: Mówił Krzysztof Inglot z Personal Service. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Justyna Golonko, bardzo dziękuję, a to był magazyn Saldo Extra.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata po pokonaniu w finale mundialu Argentyny po dogrywce 1-0. Gola w 106 minucie gry strzelił Ferran Torres. To drugi tytuł mistrza świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni ten kraj zdobył w 2010 roku. Tak relacjonował zwycięstwo z Madrytu Michał Makowski.
1: Tutaj zapanowała prawdziwa eksplozja radości i eksplozja pirotechniki, bo osoby, które nie zużyły swoich rac przedwcześnie przy tej nieuznanej bramce wcześniej, teraz miały okazję je wykorzystać. Poszły też fajerwerki ze sceny. Tutaj nie pozostały żadne wątpliwości.
0: Argentyńczycy bronili mistrzostwa wywalczonego przed 4 laty. Spotkanie odbyło się na stadionie pod Nowym Jorkiem w obecności 80 tysięcy widzów.

0: Po nocnym kolejnym ataku USA na Iran ceny ropy na światowych rynkach wzrosły. Baryłka ropy Brent na otwarciu sesji azjatyckiej kosztuje powyżej $90. To najwyższy poziom od połowy czerwca. Amerykańskie wojsko 9. noc z rzędu ostrzeliwało cele w Iranie. Celem działań, jak podało amerykańskie dowództwo, były irańskie centra dowodzenia, obiekty obrony powietrznej, zasoby morskie, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności. Ataki miały ograniczyć zdolność Iranu do atakowania statków handlowych i cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormuz. Iran nie pozostaje dłużny. Władze w Teheranie przekazały, że po próbie przepłynięcia eksplodowały dwa tankowce. Został też ostrzelany rakietami balistycznymi amerykański samolot na lotnisku w mieście Aqaba w Jordanii. Bardziej efektywne źródła ciepła, łatwiejszy dostęp i wyższe wsparcie na termomodernizację. Weszły istotne zmiany w programie Czyste Powietrze. Jedną z najważniejszych jest wyższe wsparcie na termomodernizację, mówi zastępca prezesa zarządu w Narodowym Funduszu Robert Gajda.
1: Zdajemy sobie sprawę, jak sytuacja na rynkach wschodnich spowodowała wzrost cen co niektórych materiałów. Dlatego też zdecydowaliśmy się na maksymalny wzrost co do niektórych elementów 10%. I tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych.
0: Dodatkowo od dziś zwiększono czas na realizację prac objętych zaliczką ze 120 do 180 dni. Narodowy Fundusz zapowiedział też, że wprowadzi darmowy bon na audyt energetyczny.
2: To są aktualności jedynki.
0: Premier Węgier Peter Madzer zaproponuje kandydaturę najwybitniejszej w historii szachistki i działaczki społecznej Judith Polgar na stanowisko prezydenta. Partia Tisza chce znaleźć kandydata mającego największe społeczne poparcie po pozbawieniu mandatu poprzedniego prezydenta wybranego przez Fidesz.
3: Węgierski premier napisał w oświadczeniu, że będzie dumny, jeśli Judith Polgar, będąca synonimem talentu i wytrwałości, zgodzi się przyjąć tę propozycję. Jej kandydaturę będzie musiała jeszcze zatwierdzić partia TISO, a potem jej posłowie mający w parlamencie ponad 2/3 głosów wymagane do wyboru głowy państwa. Społeczeństwo może jednak zaufać moralnym podstawom tej nominacji. Jestem przekonany, że uda nam się wybrać kandydata na prezydenta republiki, który pod każdym względem będzie odpowiedni do budowania jedności narodu węgierskiego i godnego reprezentowania naszej ukochanej ojczyzny, powiedział Modior. Judith Polgar otrzymała poparcie 16 osobistości ze świata nauki, kultury i sportu, którzy napisali list do szefowej parlamentu i wykonującej obowiązki prezydenta Agnes Forsthofer. Węgierska Izba Adwokacka oficjalnie zgłosiła prawnika Petera Borondiego. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Utrudnienia na górskich szlakach w Tatrach. Dziś zaczyna się remont na odcinku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów. Prowadzone będą drobne prace naprawcze. Z kolei na szlaku z Hali Gosienicowej na Zawrat w górnej części wymienianych będzie kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Jak mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego, szlak nie będzie zamknięty, ale turyści muszą przygotować się na utrudnienia.
4: Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Kiedy będzie zdejmował stare łańcuchy i montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego i po każdym takim wymienionym odcinku będzie turystów przepuszczał i będzie przechodził do kolejnych odcinków.
0: Roboty mają potrwać kilka dni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przed nami pochmurny dzień, ale z przejaśnieniami. Niemal w całym kraju możliwy jest przelotny deszcz. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Na północy kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od około 19 stopni na północnym zachodzie, około 20 w centrum, do 23 na południu.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Podcast Polskiego Radia.
5: Podrżnięcie gardła to coś, czego Fryzyjczyk nie robi, napisał znany holenderski publicysta i niemal cała okolica się z tym zgadzała, tym bardziej, że kilometr dalej znajdował się ośrodek pełen azylantów.
6: Tyle, że ślady biologiczne

0: pokazywały coś innego. Problem w tym, że nie jest łatwo odrzucić coś, do czego jest się całkowicie przekonanym.
1: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
2: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem.
0: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
3: I Piotrek Stanisławski.
0: Oto kolejny odcinek Laboratorium Zbrodni, czyli zbrodnie, śledztwa, tajemnice, ale przede wszystkim nauka, która pomaga wytropić sprawców. Nasz podcast, ten właśnie, ale nie tylko on, powstaje we współpracy z Polskim Radiem, tak samo jak nasz drugi cykl, czyli sekcja teorii spiskowych, który, uwaga, powraca w wersji wakacyjnej. Tak, tak. Mimo, że się skończył, to się zaczął.
3: To się nie skończył.
0: A my oczywiście zapraszamy też do naszego własnego podcastu Crazy Nauka.
3: Bardzo Państwu dziękujemy za komentarze. Jest ich dużo i są w ogromnej większości bardzo życzliwe. To jest super miłe. No i dziękujemy, że nasz podcast się dobrze słucha, bo wciąż pozostaje w czołówce podcastów Polskiego Radia i nie tylko. No to jest Państwa zasługa.
0: Tak, tym razem w tym odcinku opowiemy o tym, jak zbrodnia popełniona we fryzyjskiej wiosce popchnęła ludzi do wyciągania wniosków, które, no cóż, no, nie zawsze były słuszne. Prosili Państwo, żeby informować jasno o tym, że dana historia będzie opowiadana w dwóch częściach. No tak właśnie jest tym razem, no bo temat okazał się bardzo rozległy.
3: Tu ważna uwaga, mówimy o prawdziwych zdarzeniach i w tym odcinku pojawią się informacje o brutalnym morderstwie, o gwałcie i o ksenofobii. Jeśli słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi albo mające za sobą traumatyczne doświadczenia, to te treści mogą być dla nich po prostu nieodpowiednie.
0: Jeżeli ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
3: Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
3: To był akurat Dzień Królowej. W Holandii to jedno z najważniejszych świąt. Jego historia sięga końca XIX wieku, a dzień, moment obchodów zależy od daty urodzin panującej w kraju osoby, no przynajmniej tak to jest w teorii, no bo w 1999 roku na tronie zasiadała Beatrycze, która co prawda urodziny miała w styczniu, ale zdecydowała, że święto nadal będzie obchodzone w rocznicę urodzin jej matki.
0: I tak 30 kwietnia 1999 roku kraj świętował. No, koncerty, pchle targi, zabawy na ulicach. W Kolum, niewielkim miasteczku na północy kraju, w prowincji Fryzja, była jeszcze jedna okazja do świętowania, no bo kończyły się lokalne dni sera. To właśnie tam 16-letnia Marianne Wadstra spotkała się ze swoim chłopakiem, 18-letnim Spencerem i jego kolegą Witsem.
3: Marianne była najmłodszą z sześciorga rodzeństwa. W tej dużej fryzyjskiej rodzinie była, no, można powiedzieć, spóźniona, bo od najbliższego jej wiekiem brata dzieliło ją aż 12 lat. Mieszkała z rodzicami w De Westerein, takiej niewielkiej wsi we wschodniej Fryzji. Jej ojciec Bałkę był cieślą, matka Majkę zajmowała się domem. Do chrześcijańskiej szkoły w sąsiedniej miejscowości Marianne dojeżdżała rowerem. Przez dwa popołudnia w tygodniu dorabiała też sobie, pracując w miejscowym supermarkecie. No a po maturze planowała iść do szkoły fryzjerskiej. Wiemy, że uwielbiała muzykę, bardzo, bardzo chętnie śpiewała.
0: Impreza skończyła się późno i cała trójka wracała rowerami do domów. Najpierw Marianne, siedząc na bagażniku u Spencera, dotarła do Bait & Post, gdzie mieszkali chłopcy. Stamtąd ruszyła już dalej sama do domu w De Westerein, pół godziny na rowerze. Co prawda nie tak umawiała się z rodzicami, no ale cóż złego mogło się stać na spokojnej wiejskiej drodze.
3: 16-latka nigdy nie dotarła do swojego domu. Następnego ranka, 1 maja, około godziny 11, jej ciało znaleziono przy samej granicy Bait & Post, z którego wyruszyła. Leżała przy zadrzewionej miedzy na łące ciągnącej się wzdłuż ścieżki rowerowej łączącej obie miejscowości. Rower dziewczyny był niedaleko, w przydrożnym rowie.
0: Przebieg zbrodni ustaliła sekcja zwłok, a później potwierdził go sąd. Marianne została zgwałcona, uduszona własnym biustonoszem, a sprawca trzykrotnym pociągnięciem noża poderżnął jej gardło.
3: pogrzeb odbył się 6 maja.

0: w The Westerein. Mieszkańcy wsi utworzyli wokół konduktu żywy mur, żeby osłonić rodzinę przed obiektywami fotoreporterów. Trumnę nieśli bracia i siostry Marianne.
1: Tymczasem śledczy mieli nad czym pracować. Na ciele i ubraniu ofiary zabezpieczono 13 śladów, które zidentyfikowano jako prawdopodobnie pochodzące od sprawcy. Było to nasienie, krew i włosy. Taki zestaw pozwolił na stworzenie pełnego profilu DNA, czyli autosomalnego, pochodzącego z chromosomu Y i mitochondrialnego.
0: I tu w dużym skrócie, tak dla przypomnienia, no bo to jest temat, o którym stosunkowo często mówimy. Więc tak, profil autosomalny powstaje z tych chromosomów, które dziedziczymy po obojgu rodzicach, czyli po połowie od każdego z nich. No i z każdym pokoleniem te chromosomy tasują się na nowo, dlatego taki profil jest no, praktycznie niepowtarzalny i to właśnie on służy zwykle do identyfikacji no, konkretnej osoby.
1: Profil z chromosomu Y dotyczy tylko mężczyzn, którzy przekazują ten chromosom swoim synom niemal bez zmian. Więc łączy on wszystkich mężczyzn z jednej linii ojcowskiej. Nie jest on w stanie wskazać konkretnej osoby, za to świetnie nadaje się do odróżnienia genomu męskiego od kobiecego oraz do poszukiwania krewnych po mieczu, czyli męskich krewnych. Mówiliśmy o tym szerzej w odcinku o jarze Gambirasio.
0: Wreszcie DNA mitochondrialne. Dziedziczymy je wyłącznie po matce. Jest go w komórce wiele kopii, dzięki czemu przetrwa bardzo często nawet tam, gdzie inne DNA już się rozpadło, czyli na przykład w jakichś starych kościach, czy nawet we włosach pozbawionych cebulki. No, mnogość zebranych śladów biologicznych kontrastowała mocno z tym, co udało się policji ustalić w okolicy, no bo świadków naocznych brak.
1: Skoro sprawcy nikt nie widział, śledczy potrzebowali innego punktu zaczepienia, a dostali go jeszcze tego samego dnia. Niespełna kilometr od miejsca znalezienia ciała działał ośrodek dla osób ubiegających się o azyl. I już 1 maja dwóch jego strażników zeznało, że ostatniej nocy widzieli grupę mieszkańców ośrodka, którzy go opuszczali.
0: No i to wystarczyło, żeby uwaga śledczych, no i też całej okolicy, skupiła się właśnie na uchodźcach. Na to wpłynął jeszcze jeden czynnik, czyli sposób zabójstwa. Marianne podrżnięto gardło. Owszem, no to nie jest szczegół, który powinien być powszechnie znany, ale wiadomość o tym oczywiście błyskawicznie się rozeszła, a lokalna społeczność szybko uznała, że taki sposób działania wskazuje na to, że zrobił to ktoś z zewnątrz. Może przecież to jest takie niezachodnie i że to musiał być ktoś obcy, pewnie z innego kraju, z innego kręgu kulturowego, takiego, w którym podobne rzeczy no, nie są niczym dziwnym, czyli pewnie jakiś imigrant albo azylant.
1: Co prawda najpierw zatrzymano kogoś z samej okolicy, mężczyznę ze wsi, w której mieszkała Marianne, ale po kilku tygodniach wyszedł na wolność. Jego profil DNA nie pasował do śladów ze sceny zbrodni, czyli potwierdza się, to ktoś nie stąd.
0: Szczególnie jeden trop wydawał się bardzo obiecujący. Wśród mieszkańców ośrodka był Ali Hussein Hassan, 26-letni Irakijczyk. W noc morderstwa opuścił ośrodek i już nigdy do niego nie wrócił. Jego nazwisko padło w zeznaniach strażników.
1: Z punktu widzenia śledczych, no to kandydat idealny. Zniknął akurat tamtej nocy, mieszkał o krok od miejsca zbrodni. Należał do grupy, którą cała okolica obarczała winą. No pozostawało go odnaleźć.
0: Trop zaprowadził śledczych do Turcji i tu się pojawiła od razu pierwsza komplikacja, bo faktycznie pod koniec sierpnia 1999 roku zatrzymano w Stambule mężczyznę o tym samym nazwisku, ale odciski palców pokazały, że to nie ten Hasan, no bo tak przy tak popularnym nazwisku po prostu łatwo było bardzo o pomyłkę.
1: Właściwego Alego Hassana zatrzymano w Turcji 13 października 1999 roku. Pobrano od niego próbkę DNA. Dwa dni później był wynik. Profil nie pasował do śladów z miejsca zbrodni. Ali Hussein Hassan nie był sprawcą.
0: Drugim tropem był inny z dawnych mieszkańców ośrodka, 23-letni Afgańczyk, który również nagle opuścił okolice. Namierzono go zresztą dopiero parę lat później w Londynie i zatrzymano we wrześniu 2003 roku. No i tam również analiza DNA.

0: dała ten sam rezultat co poprzednio, czyli to nie był morderca.
1: Ogrom pracy włożony w pogoń za tymi ludźmi był szczególnie frustrujący dla śledczych, bo kolejne wyniki DNA, cóż, no wykluczały podejrzanych. Mimo tego narastało przekonanie, że sprawca musi pochodzić z ośrodka, bo po prostu nie udało się jeszcze znaleźć tego człowieka.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Straszna śmierć dziewczyny była dla całego regionu wstrząsem. 7 maja, dzień po pogrzebie, ulicami de Westerein przeszedł Marsz Milczenia. Według doniesień wzięło w nim udział od 15 do 20 tysięcy osób. No, szła rodzina, sąsiedzi, burmistrz, pastor, natomiast miejscowość liczyła około 5 tysięcy mieszkańców, no więc widać, że przyjechało naprawdę mnóstwo ludzi z okolicy. Ale też żałoba tylko wzmogła gniew, który już tam narastał. Coraz głośniej mówiono o tym, że żaden Fryzyjczyk tak nie zabija. Tak zabijają obcy.
1: Ujął to dosadnie holenderski publicysta, a później prawicowy polityk Pim Fortuyn w październiku 1999 roku napisał w tygodniku Elsevier, tu cytat, "Poderżnięcie gardła to coś, czego Fryzyjczyk nie zrobi." W wiosce natychmiast rozeszły się pogłoski, że musiało to być dzieło cudzoziemca z innej kultury. No i tak, oni mieszkali w ośrodku dla azylantów za wsią. Całkiem rozsądna myśl.
0: Tymczasem władze planowały zmiany w kwestii azylantów w Kolum. Ta administracyjna decyzja, no i okrutne morderstwo, zdaniem wielu mieszkańców łączyło się bardzo silnie. No, oto miało powstać kolejne zagrożenie dla tej lokalnej społeczności.
1: 7 października 1999 roku gmina zorganizowała w hali sportowej w Kolum spotkanie informacyjne. Temat: przeniesienie ośrodka dla azylantów z tymczasowej lokalizacji do stałej na obrzeżach miasteczka. Z punktu widzenia urzędników, no, rutynowa procedura konsultacyjna. A z punktu widzenia mieszkańców, zapowiedź, że zagrożenie, ci obcy, którzy byli obwiniani o śmierć Marian, mają się tu zadomowić na dobre.
0: Pod halą na placu zebrało się wtedy około 1000 osób. Na transparentach były napisy "Precz z ośrodkiem, najpierw nasi". Tłum skandował hasła przeciwko ośrodkowi i przeciwko samym cudzoziemcom. Jedna z działaczek miejscowego komitetu sprzeciwu nazwała ośrodki dla azylantów siedliskami przestępczości, gwałtu i morderstwa.
1: W środku spotkanie już trwało, kiedy część demonstrantów wdarła się do hali. Poleciały jajka w burmistrza Pita Fissera i jego radnych. Doszło do szarpaniny z policjantami w cywilu, którzy byli na sali. Istniejący ośrodek trzeba było wziąć pod ochronę oddziału prewencji. Obawiano się ataku.
0: No i tu taka drobna rzecz, która trochę komplikuje ten prosty obraz rozjuszonego ksenofobicznego tłumu. Tych 6 mężczyzn, którzy rzucali jajkami, twierdziło potem, że w ogóle nie chodziło im o uchodźców. Byli przyjaciółmi Marianne i byli wściekli na burmistrza, no bo ten, jak usłyszeli, chciał, żeby skończyło się wreszcie to całe zamieszanie wokół zabitej dziewczyny. Jak ujął to jeden z tych rzucających jajkami, to było za Marianne i przeciwko burmistrzowi.
1: Sprawa odbiła się echem w całym kraju. Po incydencie z jajkami premier Wim Kok ogłosił przerwę na oddech, zawieszając dalsze decyzje dotyczące ośrodków, a jeden z posłów, mieszkaniec Kolum, skutecznie zabiegał o to, żeby ośrodki dla azylantów były mniejsze.
0: Burmistrz Fisser wkrótce potem przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Plan budowy stałego ośrodka w Kolum odwołano, a tymczasowy zamknięto gdzieś w latach 2000. I nawet się ukuł taki angielski stosowany czasami czasownik to Columize, na określenie rosnącego oporu wokół lokowania ośrodków dla cudzoziemców.
1: Tymczasem prokuratura nie podzielała tej rozsądnej myśli, jak nazwał ją Pim Fontaine, tej, że sprawcą musiał być cudzoziemiec należący do innej kultury. Skoro DNA sprawcy nie pasowało do nikogo z bazy, a kolejne próbki pobierane od mieszkańców ośrodka wykluczano jedna po drugiej, no to śledztwo potrzebowało nowego kierunku. Prokurator zwrócił się więc do specjalisty genetyka, a był nim Peter de Knijf z Laboratorium Kryminalistycznego w Lejdzie.
0: De Knijf zdecydował się pójść w nieco inną stronę i zamiast badać i wykluczać kolejne, no raczej przypadkowe osoby, postanowił pójść tropem uzyskanego z materiału biologicznego chromosomu Y.
1: No wiemy już, że chromosom Y

0: Tak przekazywany jest z ojca na syna, niemal bez zmian. I to właśnie to niemal jest tutaj kluczowe, no bo raz na jakiś czas pojawia się w nim drobna zmiana, czyli mutacja. Ponieważ chromosom Y nie wymienia materiału genetycznego z innymi, taka zmiana nie znika i jest przekazywana wszystkim kolejnym pokoleniom w tej linii. Przez tysiące lat, przez setki pokoleń w różnych częściach świata uzbierały się różne charakterystyczne zestawy takich zmian, mutacji.
1: W efekcie profil chromosomu Y niesie ze sobą coś w rodzaju takiej, można powiedzieć, geolokalizacji, takiego geograficznego podpisu i może wskazać, skąd z grubsza pochodzą przodkowie po mieczu mężczyzny, którego materiał genetyczny jest badany. De Knijff porównał profil Y ze śladu biologicznego zabójcy z międzynarodowymi bazami takich profili. Pytanie brzmiało, w jakich populacjach taki układ jest częsty?
0: Przy czym takie badanie z założenia nie mogło stanowić jednoznacznego dowodu. Trafność wyniku zależy od tego, jak dobrze opisane są bazy porównawcze. Jeśli jakiś region jest słabo zbadany, wynik robi się niepewny. Taki profil nie wskazuje na dany kraj, co najwyżej na kierunek, obszar geograficzny i etniczny. Jednak w tej sprawie taka informacja mogła okazać się bezcenna.
1: No bo wynik badania był taki, że linia ojcowska sprawcy najpewniej wywodzi się z zachodniej lub środkowej Europy. Niemal na pewno sprawca nie wywodzi się z grup irackiej, afgańskiej czy kurdyjskiej, czyli tych, które były reprezentowane przez uchodźców mieszkających w ośrodku w Kolum.
0: To nie była informacja, której oczekiwali mieszkańcy, bo w najbardziej bezpośredniej i brutalnej wersji można ją przetłumaczyć jako: zostawcie obcych, szukajcie mordercy wśród swoich ludzi. Czy to uspokoiło nastroje? No cóż, jak można się spodziewać, nie do końca.
1: No bo to jest tak, że żeby dowód zadziałał, ktoś musi go jeszcze chcieć przyjąć do wiadomości. No a z tym u ludzi bywa naprawdę różnie i akurat to zjawisko nauka opisała całkiem nieźle. Więc zacznijmy od tego, co dzieje się w głowie, gdy nowy fakt zderza się z czymś, w co już mocno wierzymy. Psycholog Leon Festinger nazwał ten stan dysonansem poznawczym. To rodzaj takiego wewnętrznego zgrzytu, dyskomfortu, czegoś, co nas psychicznie i też umysłowo uwiera. No i tu rzecz kluczowa. Najprostszym sposobem na pozbycie się tego zgrzytu wcale nie jest zmiana zdania. Znacznie mniejszego wysiłku wymaga zwykle odrzucenie nowego faktu, podważenie go, wyśmianie albo wytłumaczenie samemu sobie, czemu akurat ten fakt się w ogóle nie liczy. No a ludzkie umysły bardzo, ale to naprawdę bardzo lubią minimalizować wysiłek.
0: Psychologowie mówią o uporczywości przekonań. W badaniach widać coś, co brzmi nieintuicyjnie. Ludzie potrafią trzymać się raz przyjętej teorii, czy też wersji, nawet wtedy, kiedy podstawę, na której ją zbudowali, obalono na ich oczach, a nawet z ich udziałem. No i żeby nie było wątpliwości, to wcale nie jest objaw jakichś niedostatków umysłowych, bo im ktoś bystrzejszy i lepiej oczytany, tym sprawniej wymyśla kontrargumenty broniące tego, w co już wierzy, no i chroniące jego spokój. Nasz umysł pracuje jak rasowy obrońca w sprawie karnej, dostaje gotową tezę, no i szuka dla niej uzasadnień.
1: No i dołóżmy do tego jeszcze jedno. Mieszkańcy Kolum nie wyrazili swojego przekonania po cichu, w domowym zaciszu, tylko między sobą. Oni je wykrzyczeli na demonstracjach, przed kamerami, na oczach właściwie całego kraju. Im szerzej, bardziej publicznie coś ogłosimy, tym trudniej potem nam się z tego wycofać i przyznanie, pomyliliśmy się, kosztuje wtedy w walucie tego spokoju umysłowego znacznie, znacznie więcej.
0: Pozostaje pytanie, dlaczego akurat przekonanie o winie obcego tak łatwo się przyjęło i tak twardo trzymało. No i tu wchodzimy na grunt psychologii i biologii ewolucyjnej. Ludzki umysł błyskawicznie, niemal automatycznie dzieli świat na swoich i obcych. Robi to tak chętnie, że w eksperymentach wystarczy podzielić ludzi na grupy zupełnie losowo, no a i tak zaczynają faworyzować własną drużynę. I wszystko wskazuje, że to część naszego ewolucyjnego dziedzictwa. Dla człowieka, który żył dziesiątki tysięcy lat temu w małej grupie, obcy mógł oznaczać realne ryzyko. Rywala, przemoc, być może nieznaną chorobę. odruch ostrożności

0: wobec nieznajomych. No i odruch wierności własnej grupie potrafił po prostu uratować życie. Ci bardziej ostrożni wobec ludzi spoza naszej grupy przeżywali dłużej, rozmnażali się, no i przekazywali swoje geny znacznie skuteczniej. I my nosimy je w sobie do dziś.
1: I teraz ważne zastrzeżenie, żeby tu nie wyciągnąć fałszywego wniosku. Sama sympatia do swoich, czy nawet ostrożność wobec obcych nie musi oznaczać wrogości wobec nich. Samo odczuwanie, że my oznacza bezpieczeństwo, nie wystarczy, żeby się zrodziła nienawiść. Tu potrzebny jest jeszcze jeden składnik, czyli poczucie zagrożenia. Badacze relacji międzygrupowych zauważyli, że wrogość wobec obcej grupy budzi się najmocniej tam, gdzie się pojawia strach i niepewność, gdzie ludzie nie wiedzą, co się dzieje, no po prostu nie czują się bezpiecznie.
0: A brutalne, niewyjaśnione morderstwo 16-latki to dokładnie taka sytuacja. Ogrom strachu, ogrom niepewności, sprawca nieznany, może czaić się wszędzie, więc nikt nie czuje się bezpieczny. W takich warunkach odruch my kontra oni działa najmocniej.
1: No i dochodzi do tego jeszcze jeden element, chyba najtrudniejszy. Uznać, że zrobił to ktoś stąd, znaczyło dopuścić myśl, że zagrożenie jest wewnątrz wspólnoty. Że morderca mieszka gdzieś tu za płotem, że to po prostu jest jeden z nas. I taki wniosek znacznie trudniej jest przyjąć, no bo przecież znamy tych ludzi, im ufamy. To jest ta nasza grupa, ta bezpieczna. Po prostu łatwiej założyć, że to jednak był ten obcy.
0: Oczywiście wyjaśnienie zjawiska nie jest jego usprawiedliwieniem. No, to są mechanizmy działające na podstawowym poziomie, a nasze umysły doskonale potrafią sobie z nimi poradzić, o ile tylko chcą. I o ile nie zostaną zwiedzione przez ludzi, którzy dobrze je znają, no i cynicznie wykorzystują do własnych celów. Zwłaszcza wtedy, kiedy są to ludzie, których jesteśmy skłonni uważać za autorytety czy wręcz przywódców.
1: No i oczywiście nie są to cechy, które wyróżniały akurat mieszkańców Kolum. To są standardowe elementy wyposażenia naszego umysłu, które odpalają się w każdym z nas. Właśnie dlatego jest to groźne, bo odczuwamy je jako taki zdrowy rozsądek, nawet jeżeli fakty mu zaprzeczają, a może nawet zwłaszcza, gdy fakty mu zaprzeczają, no bo my tu znowu wracamy do dysonansu poznawczego.
0: I dlatego, kiedy badanie DNA dało sygnał, szukajcie wśród swoich, no to wcale to nie zlikwidowało problemu. Rozum i nauka mówiły jedno, ale psychologiczne dziedzictwo podpowiadało coś zupełnie innego.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Była jeszcze jedna komplikacja, tym razem prawna. Holenderskie prawo z 1994 roku pozwalało wykorzystać DNA tylko do jednego, czyli do porównania profilu ze śladu z profilem konkretnej osoby. Nie przewidywano uzyskiwania z genomu informacji o tym, skąd ktoś pochodzi. Analiza de Knajfa wykraczała więc poza to, co było prawnie dopuszczalne, a więc też możliwe do wykorzystania jako dowód.
0: Poruszając się w obrębie tych zasad, nie dało się wiele osiągnąć. Owszem, wytypowano podejrzanych, zatrzymano ich i sprawdzono. Jednak zgodności DNA nie było. W bazach policyjnych też nie pojawiły się osoby, które pasowałyby do profilu, którym dysponowali śledczy.
1: Już w grudniu 1999 roku holenderski Instytut Kryminalistyczny spróbował podejść do tego inaczej. Zamiast typować pojedyncze osoby, poproszono o próbki DNA 170 mężczyzn z najbliższej okolicy. Oddać te próbki zgodziło się 162 z nich, jednak sprawcy wśród tej grupy nie było.
0: No co raczej nie dziwi. Latem 2000 roku Instytut Kryminalistyczny zrobił coś, co wtedy było nowością. Podał do wiadomości publicznej, do czego doprowadziła analiza chromosomu Y. Poszukiwany to biały mężczyzna o korzeniach europejskich, niemal na pewno spoza tych grup, na które wskazywali mieszkańcy okolicy.
1: I to w tym czasie do sprawy włączył się Peter de Vries. W Holandii znał go wtedy niemal każdy. To dziennikarz śledczy, specjalizujący się w sprawach kryminalnych, autor głośnej książki o porwaniu przemysłowca Alfreda Heinekena i przez lata gospodarz telewizyjnego programu o zbrodniach.
0: De Vries rozumował prosto. Skoro z analizy wynika, że sprawca jest z okolicy, to okolice trzeba przebadać. Nie 160 czy 170 osób, całą

0: okolicy.
1: Okej, rozumowanie może było i proste, ale realizacja trudna. No bo znowu, prawo holenderskie nie przewidywało takiego masowego screeningu, pobierania próbek DNA od osób, które nie zostały precyzyjnie wskazane na podstawie uzasadnionych podejrzeń. W październiku 2000 roku Peter de Vries pozwał z tego powodu holenderskie państwo, domagając się dopuszczenia masowego badania DNA 20 tysięcy mężczyzn w wieku od 20 do 45 lat w promieniu 15 km od miejsca zbrodni.
0: Sąd wniosek oddalił. Prokuratura uważała takie badanie za niedopuszczalne, no, z samej zasady brak uzasadnionego wskazania osoby. A temu wszystkiemu towarzyszył niezbyt medialny, choć głęboki dramat rodziny. Małżeństwo rodziców Marian nie przetrwało tej traumy. Matka, Majke Terpstra, od maja 1999 roku prowadziła dziennik, w którym zapisywała swoje wątpliwości i rosnącą frustrację wobec sposobu, w jaki prowadzono to śledztwo. Z czasem wróciła do panieńskiego nazwiska i wycofała się z życia publicznego. Twarzą rodziny pozostał ojciec, Bałkę, który przez kolejne lata walczył o wykrycie sprawcy.
1: 8 lat po zabójstwie, w 2007 roku, sprawę przejął nowy, już trzeci zespół śledczy, nazwany 3D. Pracował od 1 października tego roku i podszedł do sprawy tak, jakby zbrodnia wydarzyła się dosłownie poprzedniego dnia. Przeanalizował od nowa cały zgromadzony materiał, zbudował cyfrową oś czasu, wykonał trójwymiarowy skan miejsca zbrodni, konsultował się ze specjalistami z całej Europy.
0: Wbrew temu, czego można by się spodziewać po tylu latach od zbrodni, zespół doszedł do konkretnych wniosków. Najważniejszy nie był niespodzianką. Sprawca niemal na pewno pochodzi z okolicy.
1: Bo pojawił się nowy trop genetyczny. W torbie Marianne znaleziono zapalniczkę, która do niej nie należała. No, dziewczyna owszem paliła, ale nikt nigdy nie widział jej z tą konkretną zapalniczką. A w mechanizmie tkwił maleńki włosek i najnowsze wtedy dostępne techniki kryminalistyczne pozwoliły odczytać z niego ślad DNA pasujący do już znanego profilu sprawcy. Wszystko wskazywało też na to, że zapalniczkę kupiono gdzieś w okolicy. No, czyli kolejny element układający się w ten sam obraz to jest ktoś stąd. O dalszym przebiegu tego trudnego śledztwa opowiemy Państwu w kolejnym odcinku Laboratorium Zbrodni.
0: I przypominamy też o drugim z naszych podcastów, który także powstaje we współpracy z Polskim Radiem, a jest to sekcja teorii spiskowych, którą przywróciliśmy właśnie do życia i której nowe odcinki ukazują się w każdy poniedziałek zarówno na Spotify, na stronie Polskiego Radia, jak i na YouTubie, no bo sekcja teorii spiskowych to wideo podcast.
1: A teraz
0: do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
0: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Powtórka programu. W repertuarze.
5: Martyna Podolska, dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu naszej audycji teatralnej w repertuarze w Polskim Radiu 24 poświęcę trochę więcej uwagi spektaklom, które siłą rzeczy, zwyczajnie brakiem czasu antenowego, zostały w ostatnich wydaniach naszej audycji nieco pominięte, a to niesłusznie, bo warto do nich powrócić w nowym sezonie, ale także i podczas wakacji, bo rozpoczynamy od spektaklu dostępnego online. Rozpoczynamy od rozmowy z aktorką Olgą Sarzyńską, która w tym sezonie Teatru Telewizji w nagrodzonym spektaklu pod tytułem Ruda Grand Prix tegorocznego festiwalu Dwa Teatry w Sopocie wcieliła się w postać brawurowo, wcieliła się w postać swojej matki Małgorzaty Sarzyńskiej, malarki przedwcześnie zmarłej. To przedstawienie w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego jest dostępne właśnie online na VOD Teatru Telewizji Polskiej, a Olgę Sarzyńską pytałam m.in. o trudności wcielania się w postać swojej matki.
6: Ciężko to określić z tego powodu, że mam poczucie jakiegoś takiego równoważenia się. To znaczy, tak bardzo dużo jak kosztowało mnie wykreowanie

0: tej roli, zagranie jej, praca nad nią i myślenie. Tak samo cieszę się, że ją zagrałam. Tak samo cieszę się, że powstał ten spektakl i miałam ogromną frajdę i na polu takim moim właśnie osobistym, ale również aktorskim pracy nad tym materiałem. A to marzenie zrodziło się tak naprawdę 20 lat temu, kiedy moja mama odeszła, żeby opowiedzieć światu o niej w jakiś sposób. Nie miałam wtedy jakiejś takiej sprecyzowanej wizji, jakby to miało wyglądać i co by to miało być. Chciałam po prostu opowiedzieć. Myślałam, że może udałoby się zrobić jakąś wystawę, żeby pokazać te obrazy po prostu. Ja wiem, jak dla artysty jest to ważne, żeby ta pamięć o nim przetrwała, żeby ktoś... Znałam kiedyś takiego malarza, o którym też opowiadamy w Rudej. Nazywał się Jan Krieger. Niestety też już nie żyje. I ja mówię: Janek, daję, kupię od ciebie jakiś obraz, zapłacę ci. On mówi: nie chcę, a bardzo, bardzo skromnie żył. Mówi: nie chcę, po prostu weź tam do Warszawy, komuś pokaż, najważniejsze, żeby widzieli, żeby zobaczyli. I wtedy tak to zrozumiałam, tak bardzo namacalnie, jakie to jest ważne. A jednocześnie marzyło mi się też opowiedzenie o Małgorzacie Sarzyńskiej z powodów takich nie tylko artystycznych, tylko żeby po prostu opowiedzieć, bo ta jej biografia, ten jej życiorys był rzeczywiście jakiś taki i trudny, i bolesny, i szalony. I chciałam, żeby ta historia stała się bardzo taką uniwersalną historią, żeby mogła dotrzeć do szerokiej publiczności. No i dzięki tutaj scenariuszowi Wawrzyńca Kostrzewskiego, Małgosi Sikorskiej Miszczuk, dzięki Wawrzyńca reżyserii, mam takie poczucie i też takie opinie, że chyba to się udało.
1: Z pewnością musimy to dodać, że z Małgorzatą i z Wawrzyńcem pracujesz od lat, z Wawrzyńcem jesteś związana również prywatnie, rodzinnie i to też z pewnością tak pozwoliło na pełne nawet zaufanie. Tak. Ale jeszcze wracając do kreacji tej postaci, tej roli, mówimy o tak naprawdę pewnej złożoności, bo z jednej strony mówimy o zagraniu, stworzeniu roli nietuzinkowej osobowości, a z drugiej strony, no właśnie, dochodzą te dodatkowe emocje, te uczucia, no bo przecież ty znałaś tę postać, była twoją mamą, więc tu mówimy o właściwie szerokim spektrum podchodzenia do tej roli i powiem ci, że udało się uzyskać tę uniwersalność, bo dla mnie to jest przede wszystkim opowieść o pewnych psychologicznych aspektach działania czy zachowania pewnych postaci, pewnych osób, kolorowych ptaków, których nie da się złapać.
0: Też mi się wydaje, że chcieliśmy też opowiedzieć o różnych relacjach, o brakach i o poszukiwaniach. Bo to są poszukiwania i drogi artystycznej, ale to są też poszukiwania drugiego człowieka, poszukiwanie miłości, o relacji z matką, bardzo skomplikowanej, gdzie właśnie ten brak miłości był bardzo duży i on niesamowicie odbił się na całym życiu Małgorzaty. Ja zresztą, wszyscy gdzieś tam wałkujemy różne te tematy w swoim dorosłym życiu, bo okazuje się, że rzeczywiście tak jest i też widzę to po sobie, że te braki, które mamy z dzieciństwa, one później nam wychodzą w różnych sytuacjach. Ja całe życie się z nimi borykam również. Chodzi o poczucie własnej wartości, o takie często łatwe poddawanie się, bo może jednak nie powinnam czegoś albo nie dam rady. No właśnie to poczucie własnej wartości chyba i jednocześnie jak tutaj w tym kolorowym ptaku, jak nazwałaś Małgorzatę, to wszystko się zaczęło kłębić, to znaczy jednocześnie to trudne życie bez ojca, z tą matką, która jest bardzo taka surowa i nie potrafi dać tej miłości. O Wiesławie to w ogóle kolejny temat, bo też miała bardzo złożoną biografię i przez to też była taka, jaka była. Cudownie wykreowana przez Marię Maj. Ja w ogóle taką tutaj anegdotę powiem, która mnie tak strasznie gdzieś tam wzruszała zawsze, że jak spotkaliśmy się na próbach z panią Marią Maj, to ja mówię: Marysiu, po prostu co ja ci mogę powiedzieć o tej wieśce? No ona po prostu, no była straszna. Ona była po prostu, była tak trudną osobą i taka była okrutna dla tej mojej mamy, dla mnie też. Ale ona tak drążyła, ale dlaczego? Ale jak to? Ona miała 13 lat.

0: Tak, uciekła z domu. Później ten Sarzyński, czyli mój dziadek, później ją zostawił. Później ona musiała sama zarobić na życie. Wyjść z domu, nie stać ją było na opiekę, dlatego ta Małgosia sama. I w końcu kiedyś przyszła i mówi, przepraszam cię, Olga, bardzo, ale ja kocham Wieśka. Musisz mi to wybaczyć, ale to było takie też niesamowite, że na tym planie, przez to, że te postacie, one naprawdę istniały, to w większości oczywiście, a niektóre były inspirowane niektórymi spotkaniami z życia Małgorzaty, to jeszcze to był taki dodatkowy jakiś, nie wiem, jakiś taka niesamowitość też podczas pracy i na tym planie. Ale wracając właśnie jeszcze, że właśnie o tych relacjach chcieliśmy, o tych brakach, o poszukiwaniu miłości, o takim, nawet jak obserwowałam to jako nastolatka też, że takim poszukiwaniu miłości tam, gdzie jej też nie ma i tam, gdzie może to nie jest odpowiedni moment, żeby jej szukać, ale tak strasznie, żeby zaznaczyć, Małgorzata chciała, żeby zaznaczyć i swoją obecność. Czasami myślałam później już po jej śmierci, że Boże, może ona dlatego tak szybko żyła, że gdzieś, nie wiem, to życie musiało być takie skondensowane, wiesz, żeby było krótkie po prostu. I ja na przykład sobie wzięłam później i mówię, nie, to ja będę żyła powoli, ja będę sobie szła na spacer, nie będę chciała spełnić się, że sobie narzucę, że do 40 osiągnę wielką karierę, tylko po prostu trochę poczekam na to, co mi to życie przyniesie, a trochę po prostu pocieszę się nim tak tu i teraz. I tak sobie tak dążę do tego czasami. Nie wiem, co
1: ale
0: już
1: gadać. Ale przecież chyba tak nie jest, nie, odpowiedź? Olga? Bo żyjesz szybko, intensywnie, tak. Grasz dużo, pracujesz dużo, do tego macie rodzinę.
0: Tak, bywają takie momenty, ale odkąd urodziłam drugie dziecko i zamknęliśmy się pod Warszawą w domu, to miałam kilka lat takiej totalnej gdzieś tam wolności i wiadomo, i pandemia była, i później ciężko było się zebrać do tej pracy, w sensie nie było propozycji za bardzo. Więc miałam taki czas dla siebie i ja tęsknię za nim. Właśnie teraz, jak jest dużo tej pracy, to ja wiem, za czym ja tęsknię. Ja wiem, jaką ja siebie lubię. I ja lubię siebie w samotności, bez kontekstu z innymi ludźmi, kiedy sobie mogę być po prostu, usiąść w lesie i patrzeć na drzewo.
1: Tak o spektaklu Ruda, spektaklu Teatru Telewizji Polskiej opowiadała nam aktorka Olga Sarzyńska, nagrodzona także nagrodą indywidualną podczas 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. A Olga zakończyła sezon premierą w Teatrze Ateneum w Warszawie, premierą spektaklu X w reżyserii dyrektora sceny Artura Tyszkiewicza, a w nim powracający na deski teatralne Łukasz Simlat.
2: Przede wszystkim jest to tragikomedia w moim skromnym takim mniemaniu. Tak ją czytam, tak czytam charakter tego tekstu, bo niebywale mnie śmieszy i niebywale smuci, bo jest to sztuka, która opowiada przede wszystkim o kondycji współczesnych 40-latków. Jest to bardzo umiejętnie przez Mayenburga odnalezione. To znaczy widz ma pewien komfort i też dyskomfort podglądania życia w tym teatrze, na scenie, ale podglądania życia trochę jak w filmie, jak w dokumencie. Podglądania kogoś, tak próbujemy stworzyć warunki. Podglądania kogoś w domu, żeby to było jeszcze o wiele bardziej bolesne, bo w tym podglądactwie jest ten minimalizm zawsze tych intencji, którym się porozumiewa jakaś dana para, bo porozumiewamy się pewnym kodem od iluś lat. W związku z tym ta draperia tych rzeczy minimalnych dla nas czasami nie do odczytania, ale my w parze, w jakiejś relacji z wieloletniej z drugim człowiekiem wiemy, w którym momencie idzie na kłótnię, w którym momencie jest rozluźniona sytuacja, w którym momencie jest jakiś podtekst i na to tarcie tych dwóch głównych bohaterów pojawia się X, czyli była Daniela, mojej postaci, z takiego przypadkowego wymuszenia, nie ma gdzie spać i już nie chcę ty spoilerować, bo ten cały twist polega na charakterze i poczucia humoru zapisanego właśnie w tym tekście, ale pojawia się tekst, co niestety wywołuje trójkę tych bohaterów do bardzo bolesnych przemyśleń, takich przemyśleń w charakterze, jak to w tym dowcipie, kurczę, chciałem być milionerem, chciałem mieć dużo samochodów, chciałem mieć piękne kobiety, a jestem, nie wiem, mam charakter pracy, jestem internistą, moje życie jest nudne i co poszło nie tak? I to właśnie wywołuje tych ludzi do tego, żeby co poszło i w którym momencie poszło nie tak. No i ten wieczór właśnie prowokuje ich do tego, że te odpowiedzi dosyć bolesne padają.
1: Bo to jest taki tekst oparty na, nawet mogłabym powiedzieć, że czasem skrajnych emocjach, ale Łukaszu, jak o tym opowiadasz, słyszymy twoją jakąś fascynację, ale jak to zrobić? Jak to grać?
2: To jest jakaś taka kwestia doświadczenia w ogóle fragmentaryczności tego zawodu, mówię o aktorstwie, to znaczy ten zawód czasem

0: Czasami inny jest w teatrze, bo jest inny z zasadu, z charakteru miejsca, w którym jest wykonywany. Musi być w tymże miejscu, czyli w teatrze, że użyję takiego słowa, bardziej nośny z racji rzeczy, bo on musi dotrzeć ten zawód do ostatniego rzędu, a przed kamerą ten zawód jest bardzo minimalistyczny, bo tej wyniosłości po prostu kamera nie zniesie. I tak sobie myślimy o tym tekście, z racji tego, że gramy to na scenie 61, czyli na scenie, gdzie wchodzi bardzo mała ilość widowni, 70 osób.
1: I jesteście bardzo blisko.
0: I jesteśmy bardzo blisko tych ludzi na widowni. W związku z tym myślimy sobie o tym, żeby to grać czasami tak, jak człowiek idzie niezobowiązująco na casting, żeby przegadać tekst, zyskać jakiś rodzaj prawdy, wiarygodności chodnikowej, bo to jest potrzebne przede wszystkim do kamery, w pełnym zaufaniu, że kontekst tego tekstu, to co powtarzam, to znaczy genialność zapisu, powoduje, że widz i tak nie musi dostać tych emocji w rozegranych kwestiach, tylko te emocje są puentą kwestii, które lecą tak jak życie. I to widz wyciąga te wnioski, jakim kontekstem jest opakowany ten fragment rozmowy, a jakim ten, a jaki ten i tak dalej. Troszeczkę tak jak w dokumencie i najważniejsze pytanie, jakie sobie trzeba postawić, to znaczy, czego nie grać.
1: Ty już tak opowiadasz, jakby ta twoja rola była gotowa. W którym momencie następuje właśnie ten moment, że czujesz, że to jest już to i że nie trzeba dokładać? A może właśnie w ogóle ten moment nie następuje, tylko z kolejnymi przedstawieniami, ze spotkaniami z publicznością, dopiero on się pojawia w twojej głowie?
0: Nie ma szansy, żeby się pojawił dopiero tak późno, czyli wiesz, na takim docieraniu się z publicznością. Raczej po to są wymyślone te jazdy próbne w postaci prób generalnych. Ostatniej próby, które gdzieś tam się pojawiają zawsze ludzie, zazwyczaj są to pracownicy danego miejsca, żeby już wtedy sprawdzać to, co ten nasz odczyt, który wyczytaliśmy, nałożyliśmy na naszą interpretację, ale wyczytaliśmy z tych nut. Ja jestem trochę chyba takim aktorem, który nie mam takiego ciśnienia na to, żeby wszystko wiedzieć w danym momencie. Bo doświadczenie też mi wielokrotnie powiedziało, że ten rodzaj ADHD umysłowego takiego, że ja tego nie wiem, za tydzień jest premiera, ja tego nie poskładałem, z tego nie wynika nic dobrego. Tylko spokój pozwoli nam zrobić coś, co będzie miało ręce i nogi, ale też jestem takim aktorem, który korzysta z tego, że dzisiaj chlapnę jakiś intuicyjny fragment interpretacji, bo mi intuicja, jakiś probierz wewnętrzny zawodowy podpowiada, że to powinno iść w tę stronę. Jeżeli to mi się sprawdzi, to ja muszę teraz resztę za jakiś czas zacząć naginać do tego, co mi się sprawdza, bo po to są próby. Po to jest ta laboratoryjność tych prób, żeby sprawdzić jeden wariant, drugi i tak dalej. Więc najwspanialsze w tym procesie jest właśnie ta adrenalina, czy się zdąży. Te przebiegi prób generalnych powodują, że widzimy, które miejsca są ewentualnie jeszcze puste do dopracowania. W związku z tym z zasady to wygląda pewnie tak, że po omówieniu po próbie generalnej aktorzy jadą do domu, myślą nad tymi fragmentami, które jakoś nie poszły, żeby na tę trzecią próbę generalną, już na premierę, złożyć to w sposób godny i humanitarny, żeby nie iść po jakiejś krwawicy po kosztach, tylko żeby to się odbyło w sposób humanitarny, bo też wyznaję taką zasadę. Już przestałem się oddawać do końca temu zawodowi, to znaczy w sensie nie dosypiać nocy, żeby czuć charakter roli. Nie, bo z tego nie ma nic dobrego. Mózg nam wysiada, nie mamy tej percepcji, nie mamy tej motoryczności, nie mamy tego tempa, nie mamy skupienia, więc trzeba prowadzić swoje życie, a to powolutku składać i w tym humanitarnym jakimś takim naszym areale postarać się to zrobić w sposób najmniej dla siebie, najbardziej najbardziej dla siebie wygodny.
1: Tak o swoim podejściu do aktorstwa opowiadał nam Łukasz Simlat. To jeszcze kilka słów od aktora Mariusza Zaniewskiego, którego możemy oglądać chociażby w najnowszym przedstawieniu Ich czworo według Gabrieli Zapolskiej w Teatrze Komedia w Warszawie.
2: To ja myślę, że ten teatr jest moją drogą dojrzewania emocjonalnego, ludzkiego, rozumienia świata, pracy nad sobą. Usłyszałem kiedyś, że teatr to nie terapia, ale jakkolwiek to brzmi chwytliwie, to jednak to jest kawałek terapii, jeżeli umiejętnie to zastosować. Także jest to ciekawa podróż. Ja wielokrotnie chciałem zrezygnować z tego, myśląc, że, znaczy czując, że nie nadaje się do tego psychicznie. Ale coś we mnie mówiło, że jestem na dobrej drodze, tylko że muszę z tego umiejętnie skorzystać. Mam wrażenie, że to niedawno się zaczęło już. Ten proces umiejętnego korzystania z tej pracy się rozpoczął.

0: Chociaż to bywa bolące też.
1: Tak.
0: Kosztuje dużo?
1: A teraz głównie to jest wysiłek taki, jak wynikający właśnie z ilości godzin spędzonych na próbach, na wyjazdach.
0: No i też trzeba być na pstryknięcie, uśmiechniętym.
1: Tak. To jest bardzo ciekawe, że kiedy zaczynałem pracę w teatrze, to potrzebowałem 2 godzin przed wejściem na scenę, żeby przenieść się do tego świata. Teraz to jest czas przebiórki i wypicie ostatniego espresso, czyli mniej więcej jakieś 4 minuty. A to nie znaczy, że traktuję to lekko, to znaczy, że po prostu wchodzę w to szybciej. Nie potrzebuję rozbiegu, wiem już, z czym mam do czynienia. Cały mechanizm ludzki się zaadaptował już do tej pracy.
0: Co zrobić, jak świat płacze, coś się dzieje złego, a tu trzeba zagrać farsę?
1: No właśnie. Właśnie to jest prawda, ponieważ w tym momencie moje myśli bardzo pochylają się nad... Znaczy właściwie jestem zaangażowany w to. Nawet wczoraj miałem taką, że tak zdradzę, taki intymny moment, rozmowę z reżyserem i obecnym dyrektorem Teatru Polskiego, Michałem Zadarą, na ten temat. On mówi, wrzucaj ty więcej na swój Instagram tych rzeczy, jak nie wiem, coś robisz fajnego, a nie tylko te polityczne, społecznie zaangażowane kwestie. A rzeczywiście to jest rozdźwięk. No bo to właściwie to jest takie poletko, gdzie ja mogę odreagować trochę ten ból, który mam w związku z tym, co dzieje się obecnie na świecie. A przede wszystkim to, że większość ludzi i instytucji milczy i że wszystkie wartości takie oparte na etyce chrześcijańskiej są w tym momencie są ignorowane. Tak bym powiedział, że Zachód się kompromituje, traci taką legitymację bycia moralnym urzędnikiem światowym. Mówię tak bardzo ogólnie, ale myślę, że wiemy, o co chodzi.
0: A na pograniczu dobrej literatury i kontekstów współczesności tworzą wspólnie Patrycja Kowańska i Dominika Knapik, czyli głośny, nagradzany duet Gruba i Głupia.
2: To znaczy, tak wyjaśniając, Gruba i Głupia to jest duet, który jest duetem performatywnym. I tutaj my jakby dość mocno rozgraniczamy z Patrycją Kowańską w teatrach repertuarowych. Pracujemy jako reżyserka Dominika Knapik, dramaturzka Patrycja Kowańska. Natomiast kiedy jesteśmy na scenie, to jest duet Gruba i Głupia. Jaki to był sezon? To był sezon bardzo ciekawy, bo udało nam się zrealizować 2 spektakle w teatrach repertuarowych. Very Ibsen w Teatrze Współczesnym w Szczecinie i Very, Very Hamlet w Teatrze Polskim w Poznaniu. Teraz mamy nowe plany, robimy nowy projekt niezależny, także bardzo tak intensywny był ten sezon.
0: Cieszę się, że wyjaśniłaś, czy rozróżniłaś te wasze funkcje. Niemniej, zawsze jest Wery.
2: Do tej pory, to znaczy zawsze. My wcześniej zrobiłyśmy już spektakle Agon, taki monodram choreograficzny, zrobiłyśmy też Tiki i inne zabawy, także trochę tych spektakli było, ale rzeczywiście w 2023 roku weszłyśmy na scenę razem i rozpoczęłyśmy cykl Wery. Rozpoczęłyśmy go od trylogii, a teraz kontynuujemy go właśnie w takiej formie rozbudowanej, trochę inspirując się klasykami, Szekspirem, Ibsenem. Ale zobaczymy jeszcze, jak ta sprawa się potoczy. Myślę, że to jest interesujące rozwijać język, ale interesują nas różne formaty. Teraz na przykład w Teatrze Jaracza zaczynamy próby do spektaklu Teraz, Zaraz, Naraz. Także w tytule nie ma Wery.
0: Nie ma Wery, ale to niewątpliwie dobry czas dla tego duetu. W tym sezonie powstały aż 2 warte uwagi przedstawienia, czyli Wery Ibsen w Teatrze Współczesnym w Szczecinie i Very, Very Hamlet w Teatrze Polskim w Poznaniu. I jeszcze kilka słów o prapremierze Pacyfistów, nowego tekstu Marka Modzelewskiego w reżyserii Jacka Braciaka. Premiera tego spektaklu odbyła się na 2 scenach w Teatrze Stu w Krakowie i w Teatrze Współczesnym w Warszawie.
3: Tekst, który jest zrozumiały, który nie jest jednoznaczny, który jak chcemy bardzo pozwala na to, żeby wysnuć wiele puent. Tekst, przy którym nie będziemy się posiłkować żadnymi iluminacjami, żadnymi fajerwerkami, żadnymi telebimami. Po prostu będą ludzie chodzić po scenie i ze sobą rozmawiać. Mam nadzieję, bo to jest to, co najbardziej mnie interesuje. A w tej chwili, no to tak naprawdę to my jesteśmy w awangardzie, bo to, o czym wcześniej wspomniałem, jest takim powszechnym trendem w teatrze. Jak ktoś czegoś nie wie, to albo nakrzyczy, albo obrzuci widzów błotem, gównem, etc., etc. I już. I forma. I już. Ja za tym nie przepadam. Ja tego nie lubię. W związku z tym mam to szczęście, że mogę robić rzeczy, które mnie interesują. Tu sytuacja była nieco bez wyjścia.

bo kiedy Marek Modzelewski zaproponował wystawienie jego tekstu prapremierowego, no to ja nie mogłem się nie zgodzić, tym bardziej, że to wszystko ma znamiona takiej rzeczy, która mnie interesuje i jako aktora, i powiedzmy reżysera. Mówię powiedzmy, bo ja się

0: I to może w ogóle jest dobry pomysł, by w wakacje sięgnąć po dramaturgię Marka Modzelewskiego, o której wspominał chwilę temu Jacek Braciak, bo tam i śmiech, i łzy po prostu my, nasze ludzkie przywary, bo przecież wtedy najbardziej się utożsamiamy, kiedy oglądamy siebie i słuchamy siebie nawzajem. Martyna Podolska, to było wakacyjne w repertuarze w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Również zabiorę Państwa do teatru, ale już do tego we Wrocławiu.
1: W repertuarze.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 2400.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
4: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
5: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
4: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
5: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
4: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jedna bramka w wielkim finale. Hiszpanie piłkarskimi mistrzami świata. Wciąż niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykanie atakowali Iran 9. noc z rzędu. Ponad 1500 interwencji strażacy walczą ze skutkami gwałtownych burz. Minęła 6. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Jedni się cieszą, drudzy ocierają łzy smutku. Hiszpania pokonała Argentynę w wielkim finale piłkarskiego mundialu. Poziom tego meczu nie był wybitny, a jedyną bramkę w doliczonym czasie gry zdobył dla Hiszpanii Ferran Torres. Kibice w Madrycie oszaleli z radości.
2: Viva España! Viva!
3: Jestem taki szczęśliwy, mamy naszą drugą gwiazdkę. Jesteśmy najlepsi na świecie. Mamy bardzo zróżnicowane pokolenie piłkarzy. Wszyscy są bardzo zaangażowani i walczą dla nas. Mamy trenera, który wie, jak ustawić każdego zawodnika na jego pozycji.
1: Hiszpańscy kibice, jak słyszymy, w euforii, a to nie koniec świętowania. Wielka fiesta w Madrycie potrwa co najmniej do jutra. Przypomnijmy, tegoroczny mundial zorganizowały 3 kraje: Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. A w cieniu sportowego święta kolejne starcia na Bliskim Wschodzie. Amerykańska armia zakończyła 9. noc z rzędu ataków na Iran. Celem były m.in. irańskie centra dowodzenia, startowe punkty rakiet i dronów oraz sieci łączności. Ataki miały jeszcze bardziej ograniczyć zdolności Iranu do atakowania statków handlowych i cywilnych, marynarzy przepływających przez cieśninę Ormus. Z kolei władze w Teheranie przekazały, że ostrzelały rakietami amerykański samolot na lotnisku w mieście Aqaba w Jordanii. Iran informuje też o zatrzymaniu 2 statków, które próbowały przepłynąć przez cieśninę. 240

0: złotych brutto. Tyle ma wynosić maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza. Przepisy w tej sprawie jutro przyjmie rząd. Czas najwyższy zakończyć kominy płacowe, tak mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
1: To jest po prostu rujnujące, to jest nieakceptowalne i patologiczne, więc to trzeba absolutnie przeciąć na twardo i konsekwentnie. I wierzę, że szybko będziemy to procedować.
0: Sceptyczna wobec propozycji stawki maksymalnej jest Konfederacja, mówi poseł tej partii Witold Tumanowicz.
2: Godzi bardziej w ludzi po prostu, którzy są kompetentni, specjalistów, lekarzy. Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są po prostu zwykłymi oszustami.
0: Proponowane przepisy mają też m.in. wprowadzić obowiązek pracy przynajmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Zobowiązują też lekarzy do uzyskiwania zgody dyrekcji na pracę w innym miejscu. Przypomnijmy, zmiany to efekt ujawnienia gigantycznych zarobków byłego już szefa SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym. Bez specjalizacji tylko w zeszłym roku zarobił on ponad 1,5 miliona złotych. Teraz sprzątanie po burzach. Tylko wczoraj w związku z nawałnicami strażacy interweniowali ponad 1,5 tysiąca razy. Najczęściej wyjeżdżali do usuwania powalonych drzew i wypompowywania wody z zalanych piwnic.
3: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa małopolskiego 620, śląskiego 370 oraz lubelskiego 227.
0: Informował Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Na dziś prognozowane są kolejne burze, szczegóły w prognozie pogody, tuż po informacjach. Na koniec Zakopane i oscypki opisane również w języku arabskim. To sposób podhalańskich przedsiębiorców na dotarcie do gości z Bliskiego Wschodu. To przykład biznesowej zwinności, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Nawet w skali Europy i świata zwinność gospodarcza, zwinność marketingowa przedsiębiorców podhalańskich, i nie mówimy tutaj świadomie o góralach, bo ich co do zasady może nie jest coraz mniej, ale faktycznie nie stanowią już koru tego biznesu, jest unikatowa.
0: Niektórzy hotelarze przygotowali też miejsca do modlitwy dla zagranicznych gości. W tym sezonie turystów z krajów arabskich jest jednak o połowę mniej niż rok temu. Branża wskazuje, że wpływ na to może mieć sytuacja geopolityczna oraz problemy z połączeniami lotniczymi.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda wciąż mało wakacyjna. W prognozie na dziś nie brakuje deszczu i lokalnych burz. Najmocniej popada na północy kraju i właśnie tam zagrzmi. Sucho jedynie na południowym wschodzie. Najcieplej także na południowym wschodzie do 23 stopni. W centrum około 20, najchłodniej na wybrzeżu tylko 17. Miejscami może nam dokuczać porywisty wiatr.
5: Klimat.
0: 20% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej z wiatru, 19%. Według prognoz między 11 a 16 zalecane będzie korzystanie z energii elektrycznej tak, by wykorzystać jej nadmiar. To tak zwane zielone godziny. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to ta w całym kraju o poranku jest dobra lub bardzo dobra.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry. Przed nami poniedziałek, 20 dzień lipca 2026 roku. Zaczynamy wspólnie nowy tydzień, a witają się z Państwem Roch Kowalski, a wraz ze mną o poranku są Andrzej Abgarowicz, Agnieszka Wieczorek, Adam Brzeziński, a po stronie informacji Łukasz Jakubowski i Michał Homyszyn. Przed nami 201 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:39, a zajdzie o 20:45, więc dzień trwa nieco ponad 6 godzin. 6 godzin i 6 minut dokładnie. Imieniny obchodzą dzisiaj Czesław, Hieronim, Leon, Małgorzata, Modest i Paweł. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Będą z nami jak zawsze goście. Po 7:07 Wojciech Skurkiewicz z PiSu. Po 8:07 Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu z Polski 2050. A po 8:33 Adam Traczyk, politolog i dyrektor Morin Common Polska. Przed godziną 9:00 jeszcze Michael Dębiński, polsko-brytyjska Izba Handlu. To chyba wszystkie informacje. Przed tym, żeby rozpocząć dobrze poranek, to przed Państwem i przed nami wszystkimi kalendarium historyczne.
8: Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Ich bin ein Berliner.

0: możecie, to...
1: Habemus papam!
2: My, naród.
3: We, the people.
4: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
5: Kalendarium historyczne.
6: 20 lipca w roku 1797 podczas pobytu polskich żołnierzy w Reggio Emilia po raz pierwszy publicznie odśpiewano pieśń Legionów Polskich autorstwa Józefa Wybickiego.
7: W dalekich Włoszech powstaje pieśń, która mówi: jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. To z jednej strony odrzucenie XVIII-wiecznego pojęcia, że to państwo tworzy naród. I że jeżeli nie istnieje państwo, to nie istnieje też naród. A z drugiej strony jest to rzucenie rękawicy zaborcom, i to w czasach, kiedy na jednego żołnierza polskiego przypadało więcej niż 10 tysięcy żołnierzy armii zaborczej.
6: Uważa profesor Romuald Morawiecki. 105 lat temu urodził się dziennikarz, autor tekstów i kompozytor Franciszek Walicki. Stworzone przez niego utwory wykonywali m.in. grupa Niebiesko-Czarni, Czesław Niemen czy zespół Breakout.

0: To właśnie Franciszek Walicki stworzył termin muzyka mocnego uderzenia, aby nie drażnić komunistycznych władz zachodnim określeniem rock and roll. 20 lipca 1931 roku urodziła się Zofia Kuratowska, lekarka, polityk i dyplomata. Podczas stanu wojennego zaangażowała się w pracę prymasowskiego Komitetu Pomocy Więźniom i ich rodzinom, a po przemianach ustrojowych w politykę.
1: Jak wykazała praktyka wielu lat, Państwowa Służba Zdrowia jest nieprawdopodobnie zbiurokratyzowana i organizacja jest zła, no i opieka jest zła, mało efektywna, niezależnie od poziomu ludzi, którzy bezpośrednio opiekują się chorymi.
0: Była autorką książek poświęconych hematologii, a także prekursorką społecznych programów na rzecz osób z wirusem HIV. W roku 1951 urodziła się aktorka Anna Dymna.
2: Popularność jest strasznie ważna w naszym zawodzie, dlatego bo my jednak uprawiamy ten zawód dla ludzi. Im więcej ludzi mnie zobaczy i może ocenić, tym jest to dla mnie ważniejsze. Jestem tym bardziej spełniona w tym zawodzie. Natomiast zupełnie inna sprawa, że popularność nie może być miarą twojej wartości. Dlatego, że popularność to można zdobyć grając w głupkowatym serialu telewizyjnym.
0: Znana jest również z działalności charytatywnej, za co została odznaczona medalem Świętego brata Alberta. 20 lipca w roku 1969 amerykańscy astronauci Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins wylądowali na Księżycu. O godzinie 22:56 czasu obowiązującego w Houston moduł badawczy Orzeł z Neilem Armstrongiem i Edwinem Aldrinem odłączył się od Apollo i wylądował na obszarze Morza Spokoju. Kilka godzin później Neil Armstrong jako pierwszy człowiek w historii stanął na Księżycu.
3: Neil Armstrong jest na schodkach przy...
4: I widać, jest powierzchnia Księżyca, schodzi teraz, w tej chwili na Ziemię.
5: Już stoi na Ziemi.
4: Stoi na Ziemi Księżycowej.
5: Na gruncie
4: księżycowym.
0: Relacjonowało Polskie Radio. W roku 1980 podpisaniem porozumień płacowych zakończyły się robotnicze strajki na Lubelszczyźnie. Wbrew opinii władz centralnych nie był to koniec, lecz początek fali niezadowolenia przechodzącej przez Polskę.
6: W kierownictwie partyjnym nie rozumiano grozy sytuacji. Edward Gierek wyjechał na urlop do Związku Radzieckiego, na Krym. W swoich wspomnieniach po latach tłumaczył, że chciał w ten sposób pokazać radzieckim towarzyszom, że panuje nad sytuacją, że nie ma w Polsce zagrożenia kontrrewolucją i że właściwie te strajki na Lubelszczyźnie to nie jest poważny problem i w zasadzie partia przejmuje inicjatywę.
0: Przypomniał profesor Jerzy Eisler. Dziś 30. rocznica śmierci dziennikarki Anny Jachniny. Była autorką tekstu piosenki Siekiera Motyka, śpiewanej w czasie okupacji niemieckiej w Warszawie.
7: Siekiera Motyka, bimber, szklanka, w nocy na lot, w dzień łapanka.
0: Przypomniał jeden z bardów Warszawy, Stanisław Grzesiuk. 10 lat temu zmarł Włodzimierz Odojewski, pisarz, autor słuchowisk radiowych i publicysta. Jego najważniejsza powieść Zasypie wszystko zawieje prezentuje losy kuzynów, z których jeden walczy w polskiej partyzantce, drugi w ukraińskiej. Ich dzieje zaprezentował na tle dramatycznych wydarzeń z wojennej

0: historii stosunków polsko-ukraińskich, zwłaszcza ludobójstwa wołyńskiego.
1: Książka zasypie wszystko, zawieje w czytelniku, mi kazali zabrać, ale wydano by, gdybym ja z tej książki usunął Katyń i usunął to, co powiedziane było mi wyraźnie, porównanie okupacji niemieckiej i sowieckiej.
0: Opowiadania i powieści Włodzimierza Odojewskiego były tłumaczone na francuski, niemiecki, hiszpański oraz węgierski.
2: Kalendarium historyczne.
3: Przedstawiła je Blanka Pietrzak, a przygotował Szczepan Pawłosek.
2: Przegląd prasy.
3: Co do zasady, nie chcemy iść w kamasze. Czy pana zdaniem, pana bądź pani zdaniem, w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa ze względu na obecną sytuację międzynarodową? Takie pytanie i takie wyniki sondażu znajdą państwo na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej, a ja już spieszę z odpowiedziami. 51% z nas nie chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, a za takim pomysłem jest 37,7%. Z kolei, kiedy padło pytanie o to, czy naszym zdaniem w Polsce powinny zostać wprowadzone obowiązkowe przeszkolenia wojskowe dla kobiet i mężczyzn, to już aż 70, niemal 7% z nas uważa, że takie przeszkolenia powinny być prowadzone. Polska ma obecnie 216 tysięcy żołnierzy, w tym 155 tysięcy zawodowych i to, jak podkreśla Rzeczpospolita na pierwszej stronie, oczywiście zbyt mało na wypadek agresji Rosji. Negatywną opinię na temat odwieszenia poboru mają zwolennicy wszystkich opcji politycznych, od stronników opozycji przez zwolenników obozu rządzącego po nieuczestniczących w wyborach. Problemem dla jego wprowadzenia może być też, jak zauważa dziennik, niewystarczająca liczba koszar i poligonów, a zainteresowani szkoleniami obronnymi mogą z nich skorzystać już teraz. Wojsko organizuje je dla ochotników w ramach programu W Gotowości, a ja tylko przypomnę, że nawet w aplikacji mObywatel znajdą państwo właśnie możliwość zapisu na te ćwiczenia. W Gazecie Wyborczej Agata Kondzińska opisuje sytuację wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości. To szósta strona dzisiejszej Gazety Wyborczej. Dwa płuca to nie dwie głowy. Nie było przełomu ani zwarcia i będą dalsze rozmowy. Tak komentują politycy Prawa i Sprawiedliwości po rozmowie liderów, rozmowie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Rozmowa ta, jak pisze Agata Kondzińska, nie zakończyła kryzysu, ale według informacji Wyborczej Morawieckiemu ani Kaczyńskiemu nie zależy na rozpadzie partii, dlatego kolejne spotkanie zaplanowano właśnie na ten tydzień. Przełomu nie było, ale wiemy, że każdy chce szukać drogi wyjścia z sytuacji, tak aby zażegnać kryzys, ocenia spotkanie polityk Prawa i Sprawiedliwości. A jeśli przy rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości jesteśmy, to przeniesiemy się do Superekspresu, bo tam na trzeciej stronie także sondaż. Czy Mateusz Morawiecki powinien odejść z Prawa i Sprawiedliwości i założyć własną partię? Zdania są podzielone, ale większość respondentów uważa, że tak, to 56%. Odmiennego zdania jest procent 44%. Zadano także pytanie tylko wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, albo zbadano, jak te proporcje wyglądają w przypadku zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, tylko. Więc tutaj zdania są mocniej podzielone, 49% uważa, że nie, 20% że tak, że powinien wyjść z Prawa i Sprawiedliwości, a aż co trzeci wyborca PiSu nie ma w tej sprawie zdania. Lotem błyskawicy wrócimy do Rzeczpospolitej, ale zmienimy obiekt zainteresowania z Polski na świat, na Europę dokładnie, bo Jędrzej Bielecki pisze na siódmej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej o agonii Fideszu. Orban bezsilny, ławy parlamentarne opozycji są puste, a czołowi politycy odchodzą z partii. Manewr z 2010 roku, gdy Viktor Orban po 4 latach odzyskał władzę, nie powtórzy się. Tak twierdzi Bielecki i przytacza przykład byłego ministra spraw zagranicznych, Petera Szijjártó, który zapowiedział w tym tygodniu, że przejdzie do chińskiego koncernu motoryzacyjnego BYD i ta decyzja, jak pisze Jędrzej Bielecki, pozbawiła działaczy Fideszu resztek nadziei na lepszą przyszłość. Szijjártó był szykowany na następcę Orbana, uważano go za drugą najpoważniejszą postać ugrupowania. Jeśli złożył mandat deputowanego i przeszedł do prywatnego,

0: prywatnego biznesu, to dla wszystkich jest jasne, że partia jest w głębokim kryzysie, nie wie dokąd zmierza. Mówi redaktor naczelny największego tygodnika węgierskiego w kraju i być może ostatniego, który za poprzedniej władzy zdołał utrzymać niezależność. Bielecki przypomina, że w połowie czerwca mandat złożył szef klubu parlamentarnego, jeden z największych sojuszników Orbana, oficjalnie na znak protestu przeciwko szykowanej wówczas ustawie, która ogranicza do 12 lat okres, w którym można pełnić funkcję deputowanego. Z tego powodu i tak nie mógłby brać udziału w kolejnych wyborach w 2030 roku. A z kolei Andrzej Łomanowski w swojej korespondencji z Ukrainy przypomina o protestach, które rozegrały się w wielu ukraińskich miastach. Dymisja popularnego ministra obrony wywołała kilkudniowe demonstracje w kilkunastu miejscach w Ukrainie. Prezydent Zełenski gwałtownie szuka rozwiązania sytuacji, powodując przy okazji kolejne problemy. Bardzo ciekawy tytuł tego tekstu: Zachwiany tron Wołodymira Zełenskiego. Ale poszczegóły odsyłam już Państwo do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Wczoraj wieczorem i dziś w nocy cały świat żył finałem mundialu, w którym to Hiszpania podbiła Amerykę. W wielkim meczu rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych drużyna Hiszpanii pokonała Argentynę 1-0. Bramkę w dogrywce strzelił Ferran Torres. Stolicę Hiszpanii ogarnęła euforia po zdobyciu drugiego w historii tytułu piłkarskich mistrzów świata. A wydarzenia w stolicy Hiszpanii, w Madrycie, obserwował z bliska Michał Makowski.
1: Hiszpańska reprezentacja sięgnęła po gwiazdkę, pozbawiając Argentynę jakichkolwiek boiskowych argumentów, poza brzydkimi faulami. Nie zrobili nic, teraz niech płaczą. Ostatni gwizdek Slavko Vincicia rzucił setki tysięcy kibiców w wir piłkarskiego szaleństwa.
2: Rodri! Kuku!
1: Na moich oczach kibic wdrapał się na 10-metrową latarnię, aby zawiesić na niej żółto-pomarańczową flagę. Reprezentacyjna ulica Gran Via wypełniła się po brzegi świętującymi Hiszpanami. Przez mniejsze uliczki kibice jeździli na dachach samochodów. Hiszpanio, co ty robisz?
3: Viva España! Polonia te quiero mucho, Polonia!
1: Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Aż się sam człowiek uśmiecha. Ta wielka fiesta w stolicy Hiszpanii potrwa co najmniej do wtorku. Madryt przygotowuje się na przyjęcie piłkarskich mistrzów świata i triumfalną paradę ulicami miasta. To koniec tych radości, przynajmniej na razie, bo na pewno będziemy ten mecz podsumowywać, analizować i komentować już za 13 minut w informacjach sportowych, a my schodzimy na ziemię. Jutro rząd zajmie się projektami zmian w ochronie zdrowia. Te przewidują wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy. O tym, co jeszcze znajdzie się w przepisach i jak komentują je politycy różnych formacji, to sprawdzał dla Państwa Michał Fabisiak.
4: 240 zł brutto. Tyle ma wynosić maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza. W projekcie, który ma przyjąć jutro rząd, znajdzie się też obowiązek pracy na pół etatu przynajmniej w jednym szpitalu oraz zobowiązanie lekarzy do uzyskiwania zgody dyrekcji na pracę w innym miejscu. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że dzięki tym propozycjom będzie można położyć kres tak zwanym kominom płacowym.
5: To jest po prostu rujnujące, to jest nieakceptowalne i patologiczne, więc to trzeba absolutnie przeciąć. Na twardo i konsekwentnie. I wierzę, że szybko będziemy to procedować. Jest zgoda koalicji rządowej, za chwilę jestem przekonany i w Sejmie, i w Senacie przegłosujemy to. Mam nadzieję też, że prezydent to będzie w stanie podpisać, tak jak podpisał tę ustawę pierwszą dotyczącą tych kwestii.
4: Sceptyczna wobec wprowadzenia maksymalnej stawki godzinowej jest Konfederacja. Poseł tego ugrupowania Witold Tumanowicz uważa, że te przepisy uderzają w najlepszych lekarzy, którzy w jego ocenie powinni być sowicie wynagradzani.
6: Godzi bardziej w ludzi po prostu, którzy są kompetentni, specjalistów, lekarzy. Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są po prostu zwykłymi oszustami. Moim zdaniem nawet ta maksymalna stawka nie należała się panu Kasprzykowi. To jest takie odwracanie uwagi, mydlenie oczu wyborcom i to są tylko takie zmiany kosmetyczne.
4: Co ciekawe, podobne głosy można usłyszeć nawet w koalicji rządowej.
7: Stawka godzinowa to nie jest moim zdaniem dobre rozwiązanie, bo dla jednych to może być za dużo, a są też tak wybitni specjaliści czy tak skomplikowane procedury, że stawka 240 zł za godzinę to jest dużo za mało.
4: Mówi senator klubu Centrum Jacek Trela.

0: który obawia się, że po zmianach lekarze odpłyną z publicznej do prywatnej ochrony zdrowia. Zdaniem Andrzeja Szejny zmiany zaproponowane przez minister zdrowia są kluczowe dla wyniku przyszłorocznych wyborów. Zaznacza, że propozycje przedstawione przez Jolantę Sobierańską-Grędę wymagają jednak uzupełnienia.
1: Wielu rzeczy nam brakuje, ponieważ to były bardzo ogólne i punktowe propozycje. Po pierwsze, odpowiadały one na ujawnione patologie słusznie, jak chociażby jak zarobki, czy VIP salony, czy e-kolejki omijane przez VIP-ów, ale systemowe to chociażby jednolity nadzór właścicielski nad szpitalami w ramach jednego województwa, który na przykład zablokuje tą migrację zarobkową, gdzie lekarze szybciutko przechodzą od jednego szpitala do drugiego, bo lepiej im tam zapłacą. Nie o to chodzi.
0: Prawo i Sprawiedliwość uważa, że wysokie wynagrodzenia, które drenują budżety szpitali, to nie jedyny problem, z którym boryka się dziś system ochrony zdrowia. Dlatego zdaniem Jarosława Sellina z PiS potrzebna jest szeroka dyskusja na temat reformy ochrony zdrowia.
2: Potrzebny jest w sprawie reformy służby zdrowia poważny, okrągły stół ponad podziałami, który proponował prezydent Nawrocki, bo dzisiaj propozycje rządu wynikające z tego, że chce się przykryć skandal i aferę przekierowaniem uwagi na lekarzy i ich zarobki, co jest, podkreślam, realnym problemem, ale to nie jest jedyny problem w systemie służby zdrowia, nie jest właściwym kierunkiem. To jest tylko klajstrowanie problemu, tak? I trochę populizm w tym wszystkim jest.
0: Drugi z projektów, nad którym będzie pracował jutro rząd, dotyczy jawności konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fabisiak.
3: 6:24 na zegarach punktualnie. Z nami teraz Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Macieju.
4: Dzień dobry, witam.
3: Wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie. W przeglądzie prasy cytowałem już dzisiejszy tekst w Rzeczpospolitej o właśnie napięciach w ukraińskich miastach i w Ukrainie w ogóle po dymisji ministra obrony narodowej. Duże poruszenie wywołała ta kwestia. I powiedz, czy Wołodymyr Zełenski popełnił błąd? Jak poważne są teraz te napięcia polityczne i społeczne wewnątrz samej Ukrainy?
4: No jeszcze wczoraj wieczorem ludzie wychodzili na ulicę i zapowiedzieli, że będą wychodzić na ulicę w obronie Michała Fodorowa. Trudno powiedzieć, jaka jest skala tych protestów, bo dostajemy doniesienia z Kijowa, z kilku innych miast, ale czy to jest w całym kraju? Nie wiem. Sytuacja pokazała ta z ograniczeniem suwerenności organów antykorupcyjnych, że Wołodymyr Zełenski ugina się przed ukraińską opinią publiczną. Wtedy przypomnę, Ukraińcy demonstrowali, Zełenski złożył poprawki do Rady Najwyższej, odpowiadając na oczekiwania ludzi, jak sam twierdził. Czy teraz także przywróci na stanowisko ministra obrony Michała Fodorowa? Nie wiadomo. Natomiast pojawiły się teksty w rosyjskiej i ukraińskiej, przede wszystkim w ukraińskiej, bo to nas najbardziej interesuje, tej przestrzeni medialnej, wskazujące na to, że może na przykład stanowisko stracić generał Syrski, głównodowodzący armią ukraińską. Wielu ukraińskich komentatorów twierdzi, że konflikt, który doprowadził do dymisji Fedorowa, to konflikt Fedorowa z Syrskim. Jest to taki konflikt pokoleniowy oficerów przyzwyczajonych do tradycyjnego prowadzenia wojny z młodymi wojskowymi, którzy patrzą na wojnę przez pryzmat nowoczesnych technologii i algorytmów. Potwierdził takie przypuszczenia ekspert wojskowy, ukraiński ekspert wojskowy Jurij Fiodorow w programie Breakfast Show. Fedorow zaproponował program reformy sił zbrojnych Ukrainy. Podejrzewam, że jedną z iskier konfliktu starej generalicji, powiedzmy takiego sowieckiego jeszcze typu, generałów, którzy zgrupowali się wokół dowódcy Syrskiego z młodym pokoleniem wojskowych, jest reforma sił zbrojnych, jej projekt. No i pamiętajmy, że zbliżają się wybory na Ukrainie i toczy się tam już, no, można powiedzieć, z pełną siłą kampania wyborcza, choć ona nie przybiera takich rozmiarów jak w krajach, które nie prowadzą wojny, to jednak ludzie wychodzą na ulicę, przedstawiają swoje stanowisko, mają swoje zdanie i krytykują Wołodymyra Zełenskiego. Dlatego Wołodymyr Zełenski, o tym także rozmawialiśmy, doprowadził do napięć na linii Kijów-Warszawa w kwestiach historycznych i to także jest temat dyskutowany przez i blogerów, i komentatorów ukraińskich. Ja przypomnę, że w piątek wieczorem dowiedzieliśmy się od Władysława Zełenskiego z jego wpisów, że Kijów otwiera się na historyczny dialog z Warszawą. Prezydent Ukrainy zapowiedział dobrosąsiedzkie kontakty z Polską, chce je odbudowywać. Czy to oświadczenie prezydenta Ukrainy można uznać za jakiś przełom w stosunkach polsko-ukraińskich, jak pisali niektórzy autorzy tekstów na ten temat? Zapytałem

0: byłego ambasadora Polski w Kijowie, Bartosza Cichockiego.
1: Oświadczenie jest oczywiście elementem komunikacji strategicznej, deklaracji, za którą pójdą albo nie pójdą czyny. Cieszy to, że ekshumacje nie padły ofiarą napięcia politycznego, że będą kontynuowane. Archiwa są już dostępne, ale jeśli mogą być jeszcze szerzej dostępne, to też tylko dobrze. Martwi taka sugestia gdzieś niedopowiedziana, że można się czegoś innego dowiedzieć z dokumentów, które mają być ujawniane, niż to, co już wiemy. My o zbrodni wołyńskiej wiemy dostatecznie dużo, by jednoznacznie stwierdzić, kto za to ludobójstwo był odpowiedzialny.
0: Jak Państwo wiedzą, ja się zajmuję tematyką wschodnią i tym wszystkim, co dzieje się u naszych sąsiadów, Ukraińców, Rosjan, Gruzinów, Białorusinów. Nie jestem, jak to się mówi, językiem szkolnym, mocny w kwestiach polityki krajowej, ale w ubiegłym tygodniu, kiedy obchodziliśmy 83. rocznicę rzezi wołyńskiej, byłem w Domostawie, gdzie spotkały się środowiska narodowe, by obchodzić tę rocznicę, i w Przemyślu, gdzie zorganizowany został Marsz Pamięci przez Młodzież Wszechpolską i inne organizacje narodowe z tamtego regionu, z Podkarpacia, i przysłuchiwałem się temu, co mówili, i wydawało mi się, że jesteśmy jak najdalej od pojednania, i dlatego słysząc, co mówi Zełenski na ten temat, słysząc, co mówią nasze środowiska, te mające skrajne opinie na ten temat, zapytałem też Bartka Cichockiego, a ja pozwoliłem sobie Bartka, dlatego że znamy się od wielu lat.
2: Byłego ambasadora.
0: W Moskwie, tak, ale był też jednym z pracowników dyplomatycznych ambasady w Moskwie. Mieliśmy okazję przecinać nasze zawodowe drogi. Oto czy możliwe jest jego zdaniem jakieś w krótkim czasie pojednanie na tle historycznym polsko-ukraińskie?
1: Pojednanie musi zostać poprzedzone określeniem, co się stało, kto za co odpowiada. Dopiero na gruncie prawdy historycznej może dochodzić do pojednania. To jest proces zawsze. Ten wymiar tożsamościowy bardzo trudno jest pogodzić. Wiemy to z relacji polsko-niemieckich, nawet polsko-litewskich. To jest proces, który nie musi zawsze rozwijać się w lepszą stronę. No, widzimy w ostatnich tygodniach, że on może się cofać, bo byśmy już unikali cofania, a tylko szli do przodu.
0: No i to optymistyczne zakończenie, i ja też tak bym chciał się z Państwem pożegnać.
2: A ja bym się chciał z Tobą umówić od razu na jutro, jeśli możemy, bo chciałbym porozmawiać o tych wyborach ukraińskich. Jak one miałyby wyglądać i na jakiej podstawie w ogóle się odbyć, ale na dzisiaj stawiamy kropkę. Maciej Jastrzębski.
0: Czyli dajesz mi zadanie kontaktu z moimi kolegami na Ukrainie, żeby dowiedzieć się jak najwięcej.
2: Dokładnie.
0: Przygotuję
2: tak.
0: się.
2: Bardzo dziękuję, Maciej Jastrzębski. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 6.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Hiszpania po 16 latach znów piłkarskim mistrzem świata. Po dogrywce wygrała z Argentyną 1-0. Gola na wagę tytułu w 106 minucie zdobył Ferran Torres. Szczegóły w serwisie sportowym po informacjach. Amerykańskie siły zbrojne 9. noc z rzędu atakowały Iran. Najnowsza fala uderzeń trwała 3 godziny. Amerykanie zaatakowali m.in. centra dowodzenia wojskowego, stanowiska obrony przeciwlotniczej i nadzoru wybrzeża. Mocno uderzyliśmy w Iran, by uhonorować poległych żołnierzy na Bliskim Wschodzie. Tak ten atak skomentował prezydent USA Donald Trump. Niebezpieczne burze przeszły nad południową i wschodnią Polską. Silny wiatr powalał drzewa i zrywał dachy z budynków, a deszcz zamieniał drogi w rwące potoki. Strażacy interweniowali ponad 1500 razy. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach w Małopolsce, gdzie drzewo spadło na bryczkę. Relacjonuje rzecznik prasowy Małopolskiej Straży, kapitan Hubert Ciepły.
8: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu, a na miejscu pracowały 4 zespoły ratownictwa medycznego i wszystkie służby współdziałające.
7: Dziś też trzeba uważać na burze, głównie na północy kraju. Będą utrudnienia dla kierowców na południu.

0: W nowym odcinku drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim. Dziś zamknięty zostanie tunel Emilia. Powodem jest rozpoczynający się remont nawierzchni jezdni, wyjaśnia Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Stara, mocno wyeksploatowana nawierzchnia zostanie sfrezowana i zastąpiona nową. Termin prac nie jest przypadkowy. Wykorzystujemy trwający po stronie słowackiej remont autostrady D3 wraz z tamtejszymi tunelami. Dzięki temu ograniczymy wpływ naszych robót na ruch międzynarodowy i skrócimy czas utrudnień dla kierowców.
0: Ekspresowa S1 prowadzi od węzła z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Utrudnienia potrwają 2 tygodnie. Muzycy zespołu Republika uhonorowani w Jarocinie. 3 żyjącym artystom wręczono złoty medal Gloria Artis. W uzasadnieniu podano, że jest to dowód najwyższego uznania dla wkładu Republiki w polską kulturę i muzykę. Myślę, że to nagroda za naszą konsekwencję, mówił wzruszony aplauzem basista Leszek Biolik.
2: Nie próbowaliśmy robić rzeczy na przykład tylko dla sukcesu albo tylko dla pieniędzy. Myślę, że zawsze chodziło nam o sztukę, zawsze chodziło nam o muzykę. Myślę, że być może ktoś to docenia. My czujemy się zaszczyceni.
0: Przyszłoroczny Jarocin rozpocznie się 15 lipca.

0: Ten tydzień będzie bardziej jesienny od poprzedniego, może wiosenny, jak kto woli. Wiosenny brzmi lepiej, zdecydowanie. Dzisiaj temperatura maksymalna to 23 stopnie i tyle będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu. 22 stopnie na wschodzie, 21-20 na Śląsku, Dolnym Śląsku, w centrum i na Pomorzu od 19 do 20 stopni. Wszędzie pochmurno, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, a na północnym zachodzie w województwie zachodniopomorskim prognozowane są także burze. Tam obowiązują alerty pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Filip Jastrzębski.
1: Dzień dobry. Ten tydzień bardziej jesienny, a ten poprzedni to jaki niby był?
0: Letni. No przecież ładny, było prawie 30 stopni w piątek. To ile to oczekujesz, żeby było na termometrach latem? Rozumiem, że jak było 45 stopni, oczekuję, to wtedy czułeś się dobrze.
1: Stabilnej pogody.
0: Stabilnej.
1: Gdybyś mógł zamówić tam stabilną.
0: Ale bardzo dynamiczna noc za nami. To jak było?
1: Tak sobie. Jeśli chodzi o całe 5 tygodni tego mundialu, fajnie.
0: Pytam o wczorajszy wieczór.
1: A wczorajszy wieczór, no to taki jak ten halftime show cały. Jak ci się to podobało?
0: No, ja akurat tę część widziałem. No, straszny rak. Straszny rak to był.
1: No to z meczem podobnie. Oczywiście Hiszpania momentami grała pięknie, tworzyła sytuację w przeciwieństwie do Argentyny, która po prostu nic nie grała w tym spotkaniu. I można się tylko dziwić, że La Furia Roja, czyli reprezentacja Hiszpanii, potrzebowała tyle czasu, żeby dopiero strzelić tego jednego, jedynego gola. Dokonał tego Ferran Torres i Hiszpania jest mistrzem świata. No ale niestety często jest tak, nawet bardzo często, że te kluczowe mecze, te najważniejsze spotkania, te finały, to takie są...
0: Rwane.
1: Takie nudne po prostu. Czają się te dwie drużyny, każda boi się cokolwiek zrobić i niestety tak było wczoraj w New Jersey, ale ja się tego spodziewałem, że tak może być, więc...
0: Wiadomo.
1: ekspert wie, prawda? No. Ale Hiszpania jak najbardziej zasłużenie. Zasłużenie, bo gniotła tych Argentyńczyków aż miło, z tym, że goli z tego nie
0: zmiażdżyła
1: było.
0: Zmiażdżyła ich po prostu.
1: Zmiażdżyła. Zmiażdżyła dopiero w dogrywce i tak lekko, ale zmiażdżyła. Powoli, ale zmiażdżyła. No to jak wyglądało to spotkanie o sukcesie reprezentacji Hiszpanii? Tomasz Kowalczyk.
2: To Hiszpanie. Po raz drugi w historii mogą cieszyć się ze zdobycia Pucharu Świata. Okazali się drużyną w perspektywie całego turnieju, która zagrała znakomicie, która rozkręcała się może niezbyt błyskotliwie na samym początku rywalizacji, ale w tym meczu finałowym Hiszpanie zdominowali Argentyńczyków do tego stopnia, że ci nie oddali celnego strzału przez 90 minut spotkania. Hiszpanie narzucali swoje tempo, nie może jakieś najmocniejsze, ale cały czas podchodzili pod pole karne Argentyńczyków, którzy bronili się naprawdę desperacko, którzy zmienili troszkę strategię.

0: strategię w stosunku do poprzednich spotkań, gdzie próbowali odrabiać straty, nawet jak nie szło. Wiedzieli, że tutaj odrobienie strat może się zupełnie nie udać. Hiszpanie mieli w pierwszej połowie kilka groźnych sytuacji. Na samym początku Lamin Yamal, ale jego strzał został wybroniony przez Emiliano Martineza. W drugiej połowie zmiany, między innymi Ferran Torres pojawił się za Oyarzabala, czy Pedri miał uporządkować grę w środku boiska zamiast Fabiana Ruiza, a Argentyńczycy toczyli prawdziwą wojnę, bo to spotkanie było zapowiadane jako bitwa gladiatorów z Argentyny, którzy będą chcieli Hiszpanom wybić właśnie tą walecznością marzenia o Mistrzostwie Świata, ale w końcu na tej swojej broni Argentyńczycy się przejechali, bo najpierw w 82 minucie Fernandez za mocne, ostre protesty obejrzał żółtą kartkę, a w doliczonym czasie gry za ostry faul na Cubarsim wyleciał z boiska z kartką czerwoną. Dogrywka to mobilizacja, to Hiszpanie, którzy już wiedzą, że czas ucieka z każdą sekundą, przewaga jest po ich stronie, przewaga liczebna również, ale nie mogą znaleźć sposobu na to, żeby trafić do siatki rywali. W końcu trener De La Fuente decyduje się na wpuszczenie na boisko zawodników, którzy nie zagrali wcześniej ani minuty na tym turnieju. Za Rodrigo Zubimendi, za Laporta Eric Garcia, ale cały czas muszą czekać na początek drugiej części dogrywki. Wtedy to zagranie piłki z prawej strony pola karnego. Nico Williams odgrywa głową przed pole bramkowe, a tam Ferran Torres z bliskiej odległości. Mocno, siatka trzepocze, piłka w bramce, 1-0 dla reprezentacji Hiszpanii. No i powtarzają ten swój wyczyn z 2010 roku. Tam też strzelili gola w dogrywce za sprawą Iniesty i pamiętnego trafienia przeciwko Holandii. Tutaj trafiają przeciwko Argentynie i w perspektywie całego turnieju uchodzą za drużynę, która wytrzymała trudy, która pokonała faworyzowaną Francję i która w finale dała radę nawet gladiatorom z Argentyny.
1: Hiszpania jest więc mistrzem świata, mistrzem Europy i mistrzem olimpijskim.
2: Tak, znaczy świata.
1: Świata po raz drugi w historii wygrała wszystko, co możliwe, a wygrywa wszystko, co możliwe dzięki, no może nie dzięki, ale z jednym trenerem, Luisem de la Fuente, który stał się najstarszym szkoleniowcem w historii, który zdobył tytuł mistrza świata. Wcześniej osiągał sukcesy z drużynami młodzieżowymi i mówię o nim w specjalnej audycji w programie Pierwszym Polskiego Radia Andrzej Janisz.
3: Tam jest 14 zawodników, którzy grali u niego w młodzieżówkach, w drużynie olimpijskiej. On tych ludzi ukształtował. To jest nieprawdopodobne, co zrobił ten człowiek. I to, że Hiszpanie na niego postawili. A pamiętajmy, co tam się działo. Lopetegui, który trenerem przestał być dzień przed mistrzostwami świata. Ta tragedia życiowa Luisa Enrique, która spowodowała, że jego asystent postanowił zostać trenerem i nie chciał dopuścić Luisa Enrique. A tu nagle człowiek, którego poza Hiszpanią nikt nie znał. I ten człowiek dorównuje Aragonesowi, Del Bosque. Kapitalna sprawa.
1: Luis de la Fuente doprowadził Hiszpanię do tytułu mistrza świata, a jak bawią się kibice, jak bawi się Ameryka, jak przeżyła ten finał, czy już przeszła do porządku dziennego, jak halftime show, o tym wszystkim Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jak się bawi Ameryka? Myślę, że Ameryka już się nie bawi. Bardziej kibice hiszpańscy, których tutaj w Stanach Zjednoczonych nie brakuje, aczkolwiek nie ma tutaj tak wielu kibiców z Hiszpanii, z Europy, jak fanów Albiceleste. Zdecydowanie przeważali oni i przed stadionem, i na stadionie MetLife, tak chodząc i tak patrząc, starałem się to zobrazować i tutaj specjalnie też przyjechałem na stadion MetLife zdecydowanie wcześniej, żeby zobaczyć te wszystkie przygotowania, jak wygląda organizacja i jak to wygląda w starciu kibiców, po prostu na taką zwykłą ilość, kogo jest więcej, no to zdecydowanie dominowali na stadionie MetLife Argentyńczycy. Podobnie było w tych dwóch największych strefach kibica Rockefeller Center, ale ta największa na ponad 50 tysięcy osób była w tutaj strefa kibica w Central Parku. Natomiast oczywiście rozmawialiśmy z kibicami, którzy wychodzili po meczu. Ja specjalnie ustawiałem się przy takim wejściu, gdzie

0: właśnie kibice przede wszystkim opuszczali stadion. No i posłuchajmy, jedni płakali, a drudzy się radowali.
1: Very happy, very, very happy.
2: Jestem szczęśliwy, nawet dla was zatańczę.
3: Czuję
2: się niesamowicie, mamy ten puchar, długie lata czekaliśmy na ten sukces, ale się udało.
3: Arriba España!
2: Jesteśmy smutni, ale kochamy drużynę, której kibicujemy. Dla nas to honor być tutaj. Hiszpania zasłużyła na zwycięstwo i na mistrzostwo świata. To jest przede wszystkim drużyna, a nie zlepek grających indywidualności.
0: Mówili kibice wychodzący z meczu, pytaliście o halftime show, ponad 80 tysięcy widzów na stadionie. I tak, ja bym nawet chciał poznać waszą tutaj opinię, bo patrząc z perspektywy amerykańskiej, jako mieszkańca od ponad 2 lat właśnie Stanów Zjednoczonych, to w przypadku tak dużych imprez sportowych to jest normalne. Nie mówimy tylko tutaj przecież o Super Bowl, bo też w meczach gwiazd, na przykład NBA, czy nawet All-Stars, MLS, zawsze są występy artystyczne, zawsze są dłuższe przerwy. To jest taka specyfika amerykańska. No ale z tego powodu, że powiedzmy mieliśmy do czynienia tutaj w przerwie z takim piłkarskim halftime show, nawiązuje to oczywiście do nazwy z futbola amerykańskiego i Super Bowl, który się tam właśnie odbywa. Występy Shakiry przede wszystkim, no ale oczywiście była Madonna, mapety, wjeżdżający piłkarze, to dużo tam było bardzo elementów. Myślę, że wizualnie, artystycznie naprawdę przyjemnie się to oglądało, ale tu jest jeden podstawowy aspekt. 27, no ja mówię, ja to wiecie, mówię z perspektywy amerykańskiej, bo to jest coś normalnego, ale 27 minut, nawet ponad 27 minut przerwy, zresztą też szkoleniowcy mówili wcześniej jeszcze w perspektywie, jak długie są przerwy, że tak naprawdę piłkarzom, gdy tak długo nie przebywają na boisku, trzeba zrobić jeszcze jedną rozgrzewkę. No to myślę, że to jest kwestia bardzo dyskusyjna. Oczywiście wielu celebrytów na spotkaniu, tym największym, oczywiście to jest trochę powiedziane w szczerości, bo Donald Trump nie jest celebrytą, aczkolwiek może ja też go w jakiś tak sposób nazwać. Donald Trump nie został ciepło przyjęty, gdy wychodził na murawę.
4: Ja nie, ale bo chyba nas pytałeś o zdanie, a nie dałeś nam przestrzeni, żebyśmy się wypowiedzieli.
5: Rok tak, się tutaj rwie do odpowiedzi.
0: Tylko powiem, że jak Donald Trump wyszedł i miał dać puchar, no to z trybun słychać było jednak bardzo, ale to bardzo duże gwizdy.
4: Już możemy, tak?
0: Tak, oczywiście. Dzięki. No wy jesteście gospodarzami.
5: Jaka twoja odpowiedź, Rochu?
4: Jeśli chodzi, po pierwsze, to było bardzo plastikowe wszystko. Madonna zaśpiewała piosenkę sprzed 20 lat. Tak, tylko że pół roku temu Ameryka była w stanie też zobaczyć, że halftime show może wyglądać zupełnie inaczej. Wszyscy śpiewali z playbacku. Shakira nawet nie za bardzo udawała. Pomysł z mapetami jest dla mnie zupełnie dziwny, niezrozumiały. Tam jeszcze Ted Lasso się pojawił podczas tego występu. A na dodatek wiele elementów było po prostu z Żynką, z Bad Bunny'ego, z lutowego, jeśli mnie pamięć nie myli, halftime show. Więc to wszystko takie było, jakby ktoś chciał wszystkie zupy naraz ugotować w jednym garnku.
5: A mi się bardzo podobał Donald Trump. Zawsze mi się podoba Donald Trump, jak on pięknie stoi przy tych zwycięzcach i tak nie chce odejść za bardzo i tak fotografuje się w blasku.
0: Słuchajcie, Donald Trump podsumował już ten turniej i powiedział tak, okazało się, że jesteśmy krajem piłkarskim, wydawało mi się, że no nie, a myślę, że tak już pozostanie. Powiedział Donald Trump i oczywiście wychwalał Gianni Infantino, Gianni.
5: A o Hiszpanach coś powiedział też?
0: Wiesz co, ja myślę, że bardziej chciał Donald Trump zwrócić uwagę na siebie, co nie dziwi. Zresztą trochę często w Polskim Radiu 24 opowiadamy sobie w kwestiach politycznych, jak Donald Trump zwraca uwagę przede wszystkim na siebie, a nie na tutaj innych, bo to Donald Trump uważa i wcale nie kryje tego i też to podkreślają amerykańskie media, że Białodom uważa, że to przede wszystkim właśnie Stany Zjednoczone są zwycięzcą tego turnieju, a nie Hiszpania.
5: Jan Pachlowski prosto zza oceanu przyglądał się mundialowi od 5 tygodni. Bardzo Janku dziękujemy. Ja tylko dodam, że Lionel Messi pokonany w finale bez tytułu króla strzelców, bez tytułu mistrza świata. Płakał, nie? Stary chłop, a płakał.
4: To jest dopiero wzruszające.
5: Tak jest. A królem strzelców Francuz Kylian Mbappé. 10 goli. Pierwszy piłkarz w historii, który dwukrotnie został królem strzelców.
4: No i taką właśnie toksyczną samczością kończymy informacje sportowe. Przedstawiciel tego gatunku Filip Jastrzębski. Bardzo ci serdecznie, Filipie, dziękujemy.

0: Nie kończymy rozmów z naszymi ekspertami, bo teraz Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Dzień dobry, Adamie.
1: Dzień dobry w mieście na B, ale nie w Berlinie dzisiaj. Jestem dzisiaj ekspertem od emocji.
0: Oczywiście, przepraszam, najmocniej to z przyzwyczajenia, prosta sprawa. Z Buenos Aires, z drugiego końca świata. Adamie, to co teraz słyszymy, tak, to jest naprawdę w tle za tobą? Ta fiesta nadal trwa?
1: Tak, tutaj jest druga w nocy, ale trwa fiesta. Nawet dwie kibicki teraz do mnie podeszły i chciałyby porozmawiać, ale tutaj obok słyszycie zapewne tańce, fajerwerki, radość, subkampeony.
2: Proszę.
1: Także tutaj świętowanie trwa i no i będzie trwało chyba jeszcze trochę, bo tego, mimo tego, że to jest środek nocy, to ta cisza, która zapadła tutaj w Buenos Aires po tym golu w dogrywce i po tym, co i po wyniku, po chwilę potem, po skończonym meczu, ona była dość krótka. Potem zaczęło się świętowanie, dlatego że kibice tutaj w Argentynie doceniają to, co przez ponad miesiąc pokazywała Argentyna i doceniają to, że po 4 latach znowu zagrali w finale, czyli jak to usłyszałem od jednego kibiców, my ciągle jesteśmy blisko miejsca pierwszego, albo na nim jesteśmy, tak jak teraz w czasie mundialu, bo w rankingu FIFA ciągle są, albo jesteśmy tuż obok, także jesteśmy jedną z najlepszych nacji na świecie piłkarsko, bez wątpienia. I to właśnie w tej chwili jest świętowane. Policja obok patrzy, pilnuje. I radość jest głośna, ale nie zakłóca tutaj życia takiego nocnego.
0: Ale jakbym mógł się, Adamie, zapytać, czy to ma postać takiej parady ulicznej, czy to jest bardziej zabawa w ogródkach? Jak to wygląda?
1: Parada może nie tylko dlatego, że nie jest ruchoma. Oni stoją tutaj w różnych miejscach. Są odpalone grille, tutaj unosi się dym w tej chwili, bo różne rzeczy są także konsumowane, bo przecież zabawa trwa już tyle godzin. Mecz się skończył ileś?
0: 7 godzin temu. 7 prawie.
1: 7 godzin temu. Więc tutaj różne napoje. Nadal można kupić koszulki. Było tutaj taka zapowiedź, że być może będą to nowe koszulki, że trzeba będzie 4. gwiazdkę mistrzowską domalować, ale nie. Te z 3 gwiazdkami nadal się sprawdzają. Także to jest tak, że ta ulica tutaj, jak sięgam wzrokiem, jest wypełniona ludźmi i oni zmieniają miejsce, zmieniają towarzystwo, ale bawią się niezmiennie przy obelisku, przy symbolu Buenos Aires, przy tym miejscu, gdzie 4 lata temu świętowane było Mistrzostwo Świata, właśnie zdobyte wtedy przez Leo Messiego i spółkę, bo to jest miejsce, w którym Argentyna potrafi się bawić. Tutaj wielu ludzi, którzy się bawią, to z tych rozmów wynika, że oni przyjechali specjalnie do Buenos Aires, żeby ten mecz oglądać tutaj i właśnie świętować, niezależnie czy to mistrzostwo, czy jak się okazało, wicemistrzostwo świata.
0: Muszę ci, Adamie, powiedzieć, że jak się słucha tych dźwięków za tobą, to naprawdę aż chcesz się tam człowiekowi przenieść. Ktoś jutro pójdzie w ogóle w Buenos Aires do pracy? Znaczy jutro, dzisiaj, bo to 12 minut do godziny 2 w nocy właśnie w Argentynie.
1: Wydaje mi się, że pójdą do pracy ci, którzy w tych ostatnich godzinach tak powoli boczkiem odchodzili, ci szczególnie, którzy byli tu z dziećmi, bo dzieci, zresztą przepraszam, dzieci nadal tutaj są też, ale już dużo mniejszej liczby niż byli zaraz po meczu, te rodziny całe, także tak, oczywiście będą ludzie pracować, nie wiem, czy tutaj są ci tylko ci, którzy mają wolne, domyślam się, że część z nich albo pójdzie do pracy, albo po prostu jutro. Nie ma święta narodowego. W przypadku mistrzostwa byłoby, bo tak jak ostatnio wszyscy dostali wolne. Teraz tego wolnego nie będzie, ale niektórzy na pewno je sobie wezmą.
0: Adam Górczewski, nasz korespondent na co dzień w Berlinie, dzisiaj w Buenos Aires w Argentynie. Słyszeli państwo, jak brzmi świętowanie nawet tytułu wicemistrza świata. Dzięki wielkie, Adamie.
3: Twoje pieniądze.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W dzisiejszej audycji Twoje pieniądze zajmiemy się kwestią uprawnień pracowniczych w czasie upałów i wynagrodzenia za ten trudny czas w pracy. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest mecenas Julia Kupiszewska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Za nami taka fala upałów, ostatnio też kolejne gorące dni, nie wiadomo co nas jeszcze czeka tego lata. Ostatnio zmieniły się przepisy BHP i tak najkrócej mówiąc, bym powiedziała, przynajmniej częściowo o to chodzi. Pracodawca musi podczas gorąca czasowo wstrzymać pracę. No to pytanie mam kluczowe. Jak wygląda kwestia wynagrodzenia za ten czas? Bo przecież zawsze pracodawca dba o to, żeby zapłacić tyle, ile pracownik wypracował.
5: Tak, to rzeczywiście to tak w wielkim skrócie. No, podstawową zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Tutaj oczywiście wstrzymanie tej pracy z powodu upałów jest pewną ostatecznością.

0: ponieważ co do zasady no, pracodawca powinien tak naprawdę przedsięwziąć takie czynności, takie działania, żeby tą temperaturę obniżyć i żeby tego wstrzymania pracy nie było.
1: Ja tu też wejdę pani w słowo, nawet nowe przepisy właśnie do tego go zobowiązują, ale i gdyby tak się nie stało, to wtedy płaci czy nie płaci, jak przerywa?
0: Oczywiście wynagrodzenie, jeżeli ta praca nie jest wykonywana, a ten przestój tak naprawdę jest spowodowany tymi warunkami atmosferycznymi.
1: Zachowuje prawo do wynagrodzenia.
0: Zachowuje.
1: No właśnie o to chodzi. To jest pewna taka, ja nie wiem, czy to jest nowość, bo może interpretacje szły w różną stronę wcześniej. Natomiast teraz zostało to wprost w tych nowych przepisach BHP zapisane, że zachowanie prawa do wynagrodzenia i warto to po prostu podkreślić.
0: Tak, jak najbardziej.
1: A pytanie, czy ma znaczenie to, że jest to praca na powietrzu i teraz już trochę wchodzimy w te interpretacje i wtedy pełne wynagrodzenie otrzymuje taki pracownik, czy w pomieszczeniu, gdzie na przykład nie ma klimatyzacji, uwaga, nie ma klimatyzacji, no ale temperatura siłą rzeczy w pomieszczeniu jest niższa i nie wiem, wyobrażam sobie, że można na przykład zasłonić okna, tak? I ona już to słońce tak bezpośrednio operować nie będzie. No to czy w tym drugim przypadku nie będzie wynagrodzenia, jeżeli pracownik, że tak powiem, będzie miał przerwę w pracy? Czy to nie ma znaczenia, bo zapis nowych przepisów jest jednoznaczny?
0: No de facto nie ma znaczenia, ponieważ jest jednoznaczny. Jeśli chodzi tutaj o to rozróżnienie, czy pracujemy na powietrzu, czy w pomieszczeniu, no to tutaj mamy rozróżnienie, jeśli chodzi o tą temperaturę maksymalną, jaka może być w czasie wykonywania naszej pracy.
1: Tak. Czyli jaka to jest ta temperatura, żeby już jakby kwalifikowało się to do przerwania tej pracy według nowych przepisów?
0: Na powietrzu nie może to być temperatura wyższa niż 32 stopnie, a w pomieszczeniu 35.
1: No właśnie, no dosyć wysokie, ale zdarzały nam się te temperatury, więc jakby wiemy, tak. No dobrze, a gdyby pracownik umówił się z szefem, że ze względu na upały będzie na przykład pracował z domu, tylko z tego powodu. Nie wiem, w domu ma lepsze, powiedzmy, warunki. To czy należy mu się wówczas normalne, standardowe wynagrodzenie, czy nie?
0: Jak najbardziej tak, ponieważ jakby fakt utrzymywania się upałów przez te kilka dni, powiedzmy, czy niezależnie jaki czas, ale no nie może wpływać co do zasady na wysokość wynagrodzenia lub na pozbawienie pracownika prawa do wynagrodzenia. Tutaj jakby pani sama wskazała, ta praca byłaby wykonywana w domu, więc oczywiście to wynagrodzenie za wykonaną pracę przysługuje.
1: Jasne, tak się trochę zastanawiam, czy jeszcze nie powinien wtedy dostać dodatkowych kwot za pracę zdalną.
0: Tutaj kwestie tych ryczałtów i kwestii.
1: Myślę, że byłoby to trudne pewnie do uzyskania i wprowadzenia, aczkolwiek gdzieś tam takie pytanie też powstaje.
0: Też może się pojawiać jak najbardziej.
1: Tak, a jeszcze teraz wróćmy do tych, powiedziała pani, tych 32 stopniach na powietrzu i 35 w pomieszczeniu, a teraz taka trochę sytuacja, a gdyby się coś takiego utrzymywało, zresztą mieliśmy chyba tę sytuację przy poprzedniej fali upałów, żeby się utrzymywało 4-5 dni na przykład z rzędu, no to już jest jakiś dłuższy czas. Czy wtedy też za cały ten czas normalne wynagrodzenie? Że ten przepis jest tak jednoznaczny, że również to wskazuje?
0: No, jeżeli będzie praca wykonywana, no to jak najbardziej tak.
1: Nie, wstrzyma na 4-5 dni pracę. O takiej sytuacji mówimy, bo będzie 38 stopnie na przykład. 4-5 dni i będzie wstrzyma pracę. To wtedy?
0: No również, no bo pracownik nie może ponosić konsekwencji tylko dlatego, tych konsekwencji finansowych, prawda, czyli najbardziej dotkliwych przez to, że temperatura jest wysoka, a praca jest wstrzymana. Bo tutaj powracam do tego, że tak naprawdę to pracodawca powinien zadbać o to, by mimo wszystko ta praca była wykonywana, żeby jednak tą temperaturę obniżyć i nie doprowadzić do takiej sytuacji, by w tym pomieszczeniu było, powiedzmy, te 35 stopni lub więcej.
1: Jasne. No to jeszcze powiem, że spotkałam się ostatnio z taką sytuacją, kiedy na budowie, ze względu na gorąco, na wysokie temperatury, szef polecił pracownikom pracę w godzinach wieczornych i nocnych. Przy odpowiednim oświetleniu było to możliwe, nikt tego nie kwestionował, ale czy w takim wypadku pracownicy powinni otrzymywać wynagrodzenie za nadgodzinę albo za pracę w porze nocnej? Czy powinno ono być wówczas wyższe, o ile, czy jednak nie, bo to było niejako w zastępstwie za tą pracę w dzień?
0: Tak, no tutaj na pewno trzeba rozgraniczyć kwestie pracy w porze nocnej, a pracy w godzinach nadliczbowych. Jeżeli ten pracownik pracuje w nocy, ale nie pracował w dzień, to znaczy w dzień miał wolne, czyli tutaj de facto pracuje jedynie w nocy, no to nie możemy

0: mówić o pracy w godzinach nadliczbowych, bo nie jest to praca ponad te jego normy czasu pracy. Czyli tutaj nie mamy tej spełnionej jakby przesłanki do nadgodzin. Ale jeżeli chodzi o pracę w nocy, to jak najbardziej dodatek za pracę w nocy przysługuje. Jest to 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
1: To jeszcze

0: miejsca i de facto nie może tego zrobić. No, pracodawca nie może ukształtować tak sytuacji pracownika, żeby to wynagrodzenie nie było wyższe wówczas, kiedy jest ono należne. Tak? Więc tutaj, tak mówiąc kolokwialnie, no nie powinno być takich kombinacji.
1: Mhm. Dobrze, to jeszcze pytanie bardzo istotne w czasie upałów o wodę i napoje. Kiedy pracownik powinien je otrzymywać bezpłatnie i czy to są jakieś, nie wiem, ograniczenia ilościowe do tych bezpłatnych napojów?
0: Ograniczeń ilościowych nie ma. Pracodawca faktycznie ma obowiązek zapewnić pracownikowi napoje. Tutaj obowiązuje taka zasada, że na stanowiskach pracy, kiedy ta temperatura przekracza 28 stopni, pracodawca jest zobowiązany zapewnić napoje tak w pomieszczeniu bez limitów. Czyli tu nie mówimy o jakiejś, nie wiem, jednej butelce
1: oczywiście
0: czy dwóch.
1: Oczywiście nieodpłatnej, nie dolicza mu tego do absolutnie na przykład pracy godzinowej, co się czasami w różnych absurdalnych przypadkach zdarza.
0: Po prostu one się należą, te napoje.
1: Jasne. Dziękuję pani uprzejmie za rozmowę. Mecenas Julia Kupiszewska była naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Twoje pieniądze.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Triumf ofensywnej piłki w finale mundialu. Hiszpanie po 16 latach znów z tytułem Mistrzów Świata. Jest ultimatum, czy będzie rozłam, ważą się losy jedności, Prawa i Sprawiedliwości. Nieprawidłowości po kontrolach nad Bałtykiem. Sanepid wziął pod lupę lody z automatów. Minęła siódma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Świętowali do rana Hiszpanie, lepsi od Argentyńczyków w finale mundialu rozegranego w New Jersey w USA. Jedyną bramkę w meczu, bramkę na wagę tytułu, w dogrywce zdobył Ferran Torres. Messi i spółka dążyli do wyrównania, ale bezskutecznie. Na miejscu z kibicami obu reprezentacji rozmawiał Jan Pachlowski.
2: Dla mnie ten mecz był niesamowitym doświadczeniem.
3: Viva España!
2: To jest najlepszy dzień w moim życiu. To niesamowite. To był dobry mecz. Doświadczyliśmy dobrej zabawy. Moja reprezentacja przegrała, ale Hiszpania grała naprawdę dobrze. Jestem smutna. Przegraliśmy, ale zespół walczył o zwycięstwo. Przegraliśmy, ale spędziliśmy na stadionie miły czas. Oczywiście, że jestem smutny. Moja drużyna przegrała, ale wiecie co? Wrócimy silniejsi następnym razem. Taka jest Argentyna.
1: Komentatorzy podkreślają, że wygrała ofensywna piłka. Argentyńczycy przez większą część meczu zmuszeni byli do obrony własnej bramki. Dodajmy, że po mistrzowski tytuł Hiszpania ponownie sięgnęła po 16 latach. Hiszpanie to także aktualni mistrzowie Europy. Finał mundialu na trybunach w New Jersey obejrzało ponad 80 tysięcy widzów. I jak słyszeliśmy, emocji nie brakowało. Gorąco też w polskiej polityce. Ważą się losy jedności Prawa i Sprawiedliwości. Do czwartku politycy PiS muszą wycofać się z działalności w stowarzyszeniach. Jeśli tego nie zrobią, partii grozi rozłam. Tematem zajął się Arkadiusz Augustyniak.
4: Na rezygnację z aktywności nie chcą się zgodzić osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Sytuacja jest napięta, a wiceprezes i europoseł PiS Tobiasz Bocheński apeluje o jedność w partii.
5: To nie jest tak, że kilka osób może narzucać całej partii, panu prezesowi Kaczyńskiemu, swoje zdanie i dokonywać takich awantur na zewnątrz.
4: Dorota Łaboda z Koalicji Obywatelskiej mówi, że rozłam w PiS jest jak najbardziej możliwy, bo żadna strona sporu nie chce się cofnąć.
6: Jeśli żadna ze stron nie zrobi kroku wstecz, no to prawdopodobnie grupa Mateusza Morawieckiego zostanie z Prawa i Sprawiedliwości wypchnięta.
4: Rozłamu w PiSie spodziewa się także Tomasz Trela z Lewicy.
7: Ja kibicuję. Im gorzej na prawicy, tym lepiej na lewicy i w partiach demokratycznych.
4: Po piątkowym spotkaniu z prezesem PiS Mateusz Morawiecki napisał, że jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Zbieramy komentarze w tej sprawie.

0: Tuż po informacjach na naszej antenie rozmowa z senatorem PiS Wojciechem Skurkiewiczem. Nie mają chwili wytchnienia, to o strażakach, którzy kolejną dobę walczą ze skutkami burz. Tylko wczoraj do wieczora interweniowali ponad 1500 razy. Szczególnie groźnie było w Małopolsce. W miejscowości Targanice powalone przez wiatr drzewo spadło na bryczkę, którą podróżowało 12 osób.
1: Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu.
0: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. Dziś groźne burze prognozowane są na Pomorzu, Wybrzeżu i Żuławach. Czechy kończą z regulacją cen paliw. Limity cenowe, podobnie jak w Polsce, obowiązywały od kwietnia. Była to odpowiedź na gwałtowny wzrost cen ropy na światowych rynkach wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Z Pragi Wojciech Stopba.
2: Ceny paliw na czeskich stacjach kształtują od dziś wyłącznie mechanizmy rynkowe. Wraz ze zniesieniem limitów cenowych wygasła także niższa stawka akcyzy na olej napędowy. Analitycy spodziewają się, że najbardziej podrożeje właśnie diesel. Jego cena może wzrosnąć nawet o 2,5 korony, czyli niespełna pół złotego za litr. Minister finansów Alena Schillerowa zapewniła, że jej resort będzie uważnie obserwował sytuację na rynku. Ministerstwo będzie nadal monitorować ceny i marże. Jeśli po zniesieniu regulacji dojdzie do nadużyć lub pogorszy się sytuacja na Bliskim Wschodzie, będziemy reagować. Rząd w Pradze uzasadnił decyzję o zniesieniu regulacji poprawą sytuacji na światowych rynkach. Minister finansów zaznaczyła, że z podobnych działań wycofały się już sąsiednie kraje – Polska, Niemcy i Austria. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Na koniec nadbałtyckie lody pod lupą sanepidu. Kontrolerzy ze Szczecina sprawdzili lody z automatów sprzedawane nad morzem. W 10 na 50 pobranych próbek były nieprawidłowości, przyznaje rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
3: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriace. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją. Być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
0: Po wykryciu tego typu bakterii sanepid zwykle nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji lodów. W skrajnych przypadkach lodziarni grozi zamknięcie.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Poniedziałek suchy tylko na południowym wschodzie, poza tym przydadzą się parasole. Najwięcej deszczu spadnie na północy, tam również możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem do 23 na Podkarpaciu, w centrum okolice 20.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: 7:06 na zegarach, bez zmian, poniedziałek, 20 dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 201 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:39, a zajdzie o 20:45. Imieniny obchodzą dzisiaj Czesław, Hieronim, Leon, Małgorzata, Modest i Paweł. Składamy Państwu najlepsze życzenia i zapraszamy do spędzenia kolejnej godziny poranka z Polskim Radiem 24.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Naszym poniedziałkowym gościem jest Wojciech Skurkiewicz, senator Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, czołem panie senatorze.
7: Witam pana redaktora i witam wszystkich o poranku.
6: Uda się jeszcze uniknąć rozłamu i rozpadu Prawa i Sprawiedliwości?
7: Panie redaktorze, ja jestem optymistą i czekam do 23, czekam do czwartku i mam nadzieję, że część spośród koleżanek i kolegów, którzy współpracują z Mateuszem Morawieckim, zreflektują się, jak również i sam Mateusz Morawiecki, bo to jest bez wątpienia trudna sytuacja dzisiaj, jeżeli chodzi o te kwestie, ale mam nadzieję, że kwestie dotyczące przyszłości Polski wezmą górę, a nie kwestie ambicjonalne i ta sprawa będzie pomyśli, szczególnie naszych wyborców.
6: No właśnie, jak pan na to patrzy? Jak na spór ambicjonalny, na spór merytoryczny, na spór programowy? Czy to jest walka o przywództwo na prawicy, czy to jest walka o to, w którym kierunku ma iść Prawo i Sprawiedliwość?

0: Sprawiedliwość, czy w kierunku centrum, czy w kierunku bardziej radykalnego prawo.
1: Ale panie redaktorze, w mojej ocenie absolutnie to jest spór o charakterze ambicjonalnym i tutaj co do tego ja osobiście nie mam najmniejszych wątpliwości, bo ta dyskusja, która działa czy odbywa się w przestrzeni publicznej od jakiegoś czasu, od szeregu miesięcy, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia, informacje o powstającym stowarzyszeniu. Proszę przypomnieć sobie, środowisko związane z Mateuszem Morawieckim wprost mówiło, bo my chcemy się poszerzać, my chcemy się otwierać na inne środowiska, inne osoby, inny elektorat, dodatkowy elektorat. No tak szczerze powiedziawszy, już jest prawie rok i trudno było mi wyliczyć jakieś dodatkowe środowiska, inne środowiska, które skupiałby wokół siebie Mateusz Morawiecki, choć ogłaszali wszem i wobec, że tak ma się stać. No, dzisiaj dla nas jako konserwatywnych polityków, dla nas jako Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze jest to, aby odsunąć od władzy Donalda Tuska i ten nieudolny rząd, który na wielu aspektach życia publicznego po prostu nie rodzi sobie ze sprawowaniem władzy i dzisiaj to powinno nam wszystkim przyświecać, niezależnie czy jesteśmy w jednej frakcji, czy jesteśmy w drugiej frakcji, bo to Polacy będą nas rozliczać, to Polacy będą nas oceniać, to Polacy przy urnach wyborczych zdecydują, w jakim kierunku ma podążać nasza ojczyzna.
0: To ja tutaj specjalnie na potrzeby tej rozmowy stanę jako w pewnego rodzaju rzecznik Mateusza Morawieckiego.
1: To znaczy, jeśli adwokatus
0: diaboli nawet można byłoby powiedzieć.
1: Tego już nie dodawałem.
0: Rozumiem, że Mateusz Morawiecki patrzy na to w ten sposób, że po wyborach prezydenckich i w trakcie wzrostu notowań Konfederacji jednej i drugiej partia przyjęła także poprzez wybór Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, przyjęła kurs bardziej na prawo i obejście Grzegorza Brauna z prawej strony. No i Mateusz Morawiecki twierdził, że właśnie w tych okolicznościach trzeba pójść do centrum. Jak pan mówi, że nie ma wyników, to Mateusz Morawiecki by pewnie odpowiedział, no nie ma wyników, bo mamy Przemysława Czarnka, który mówi takie rzeczy na przykład o Ukrainie, jakie mówi. Dlatego zastanawiam się i pytam zupełnie serio, czy to jest nadal czysto spór ambicjonalny Mateusz Morawiecki chce być szefem PiSu, a najlepiej całej prawicy? Czy to jest jednak spór o to, w którym kierunku ma zmierzać długofalowo Prawo i Sprawiedliwość?
1: Panie redaktorze, w Prawie i Sprawiedliwości od wielu, wielu, naprawdę wielu lat, a jestem członkiem tej formacji politycznej od 2006 roku, zawsze było miejsce na środowiska bardziej na centrum, bardziej na prawo, bardziej wyważone, bardziej konserwatywne, mniej konserwatywne. Naprawdę, gdyby przeanalizować przez te 25 lat, kiedy Prawo i Sprawiedliwość skutecznie działa, to naprawdę widać to szczególnie w kwestiach dotyczących takich fundamentalnych, że jest absolutnie szereg środowisk różnych, które skupia w sobie Prawo i Sprawiedliwość. Ja jeszcze raz powtórzę, w mojej ocenie to jest absolutnie, to są kwestie absolutnie ambicjonalne. Panie redaktorze, szanowni państwo, no ja też bym oczekiwał, że dzisiaj, kiedy takim naprawdę olbrzymim wysiłkiem Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje szereg elementów dotyczących wykuwania programu przyszłości programowej Prawa i Sprawiedliwości, kiedy organizowaliśmy co dwa tygodnie merytoryczne, bardzo ważne, bardzo interesujące spotkania, które miały i mają posłużyć przedstawieniu programu Prawa i Sprawiedliwości przed przyszłorocznymi wyborami, to my dzisiaj dyskutujemy, czy Morawiecki wyjdzie z PiSu, czy nie wyjdzie, czy wyciągnie ze sobą kilkunastu, czy może kilkudziesięciu posłów, a nie mówimy o merytorycznych kwestiach dotyczących tego, jak ma wyglądać Polska.
0: Czyli wprost
1: po
0: sugeruje pan senatorze, że Morawiecki tą swoją działalnością szkodzi partii.
1: Panie redaktorze, ja nie jestem od tego, żeby oceniać, czy ktoś szkodzi, czy ktoś nie szkodzi, tylko ja bym oczekiwał, bo Mateusz Morawiecki jest jedną z najważniejszych osób w Prawie i Sprawiedliwości. Jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, jest człowiekiem, który w bardzo trudnych czasach różnych kryzysów europejskich, ale i światowych był

0: premierem polskiego rządu i w mojej ocenie przeszedł jako premier, czy radził sobie bardzo dobrze, bo ja też uczestniczyłem w tym rządzie i też każdego dnia uczestniczyłem w wielu przedsięwzięciach rządu Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj Mateusz Morawiecki, jak również i środowisko z nim związane, wokół niego skupione, powinno zrozumieć, że nie powinniśmy dawać pożywki przede wszystkim naszym adwersarzom politycznym w kwestiach dotyczących tego, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie się rozpadnie, czy też nie, czy będą frakcje, czy nie. Tylko na kwestiach merytorycznych. Proszę zobaczyć, ile jest spraw dzisiaj, o których powinniśmy w pierwszej kolejności dyskutować, mówić, ale też narzucać tę narrację w przestrzeni publicznej. Służba zdrowia.
1: Pozwolę panu trzy wymienić kwestie.
0: Proszę?
1: Pozwolę trzy kwestie wymienić, bo nie chcę cenzurować i idziemy dalej z rozmową.
0: Nie, oczywiście, panie redaktorze, no kwestie dotyczące służby zdrowia, przedłużających się kolejek, czy wydłużających się kolejek do służby zdrowia, zadłużenia państwa, coraz większych problemów finansowych, nie tylko samorządów, co miało być zupełnie inaczej, ale również i zadłużenia państwa na gigantyczną skalę, prawie miliard złotych dziennie rząd Donalda Tuska zadłuża Polskę. No naprawdę tych elementów jest całe, całe mnóstwo. Kiedy zamiast inwestować w rozwój infrastrukturalny, dzisiaj mówimy o rzeczach, które być może kiedyś za jakieś długie dziesięciolecia będą nam dane realizować, a dzisiaj narzuca premier taką narrację, która no, naprawdę jest o wiele więcej ważnych rzeczy, o których dzisiaj powinniśmy rozmawiać i dyskutować.
1: To w pełni zrozumiałe, że chciałby pan przekierować tę rozmowę i to nie jest zarzut na inne tematy.
0: Ja wiem, nie chcę przekierować, panie redaktorze, tylko to jest dla nas problem też.
1: Ja
0: rozumiem. Dla nas jako Prawa i Sprawiedliwości.
1: Że zamiast punktować rząd, to rozmawiamy o tym,
0: wczoraj panie
1: jaka jest sytuacja w PiS-ie.
0: Panie senatorze, sekundę. Bo... I mnie się ludzie pytają, dlaczego jest tyle problemów w rolnictwie, nie tylko w rolnictwie. Okay. I wy dzisiaj mówicie, dajecie sobie wmówić, że się dzielicie, że jest podział, a nie mówicie o rzeczach najważniejszych dla Polaków.
1: No ten podział jest jak najbardziej realny, więc w sprawie tego podziału jeszcze zapytam. Czy ta liczba ponad 40 nazwisk, było też ponad 40 sygnatariuszy listu do prezesa Kaczyńskiego, stronników Mateusza Morawieckiego, czy ta liczba to jest poważne zagrożenie, że tyle osób odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości, czy postrzega to pan jako blef Morawieckiego?
0: Panie redaktorze, ja tę sprawę traktuję naprawdę absolutnie poważnie i gdyby to nie była poważna kwestia, to bez wątpienia prezydium Komitetu Politycznego nie podejmowałoby takiej decyzji, takiej uchwały, okay, która wskazuje jednoznacznie, że do najbliższego czwartku, do 23 lipca członkowie wszystkich stowarzyszeń, niezależnie wszystkich stowarzyszeń, które prowadzą działalność okołopolityczną, parapolityczną, muszą się opowiedzieć, czy idą z Prawem i Sprawiedliwością jako partią polityczną, czy idą swoją drogą przed przyszłorocznymi
1: wyborami. A co się w ten czwartek wydarzy, jeśli nawet chociaż jedna osoba nie złoży tej deklaracji, czy też deklaracji o wycofaniu się ze stowarzyszeń?
0: Panie redaktorze, no, statut Prawa i Sprawiedliwości jest w tym zakresie bezlitosny, jest jednoznaczny i to będzie się wiązało z zawieszeniem członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, jeżeli jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, aż do wykluczenia włącznie, bo tutaj w tym zakresie statut Prawa i Sprawiedliwości wskazuje jednoznacznie, ale tam jest szereg osób w tym stowarzyszeniu wśród tych sygnatariuszy, którzy no, nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości, jak chociażby Marek Jakubiak, który no, nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości i podejrzewam, że jest tam jeszcze kilka osób, które choć są członkami klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, to nie jestem przekonany w 100%, czy są członkami partii politycznej.
1: To wrócę do swojego pierwotnego pytania i zamkniemy ten wątek. Czy tego rozłamu da się jeszcze uniknąć?
0: W mojej ocenie tak, wystarczy odrobina dobrej woli. Ma dojść jeszcze, przynajmniej tak wieszczą doniesienia medialne, do kolejnego spotkania. Spotkanie odbyło się w piątek między prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. Ponoć ma dojść do jeszcze jednego spotkania. Powtórzę, mam tę wiedzę z doniesień medialnych. To

0: Był bardzo ważny i dobry gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. I zobaczymy w najbliższy czwartek, co wydarzy się w Warszawie, w Sejmie czy przy ulicy Nowogrodzkiej.
1: To będziemy czekać na te czwartkowe wydarzenia. Panie senatorze, czy traktuje pan zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego o otworzeniu akt archiwów dotyczących Wołynia za przejaw dobrej woli ze strony władz w Kijowie, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie?
0: Każdy taki gest jest przejawem dobrej woli, bez wątpienia, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli te archiwa wniosą coś dodatkowego, nowego, jeżeli chodzi o rzeź wołyńską, to na pewno to jest szczególnie istotny gest. Chyba że to pozostanie tylko w formie werbalnej, w formie gestu, bo słuchałem ostatnio, w czasie tego minionego weekendu bodajże w Polsacie rozmowy, w której uczestniczył Leszek Miller, który wskazał jednoznacznie, że 99% tych dokumentów, które są zdeponowane w instytucjach Ukrainy, one już zostały upublicznione czy zostały odtajnione, więc pozostaje ten 1%. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Powinni w tym bez wątpienia badacze.
1: No właśnie to jest problem z wypowiedziami Leszka Millera, że nigdy nie wiadomo, ile jest w nich prawdy, a ile rosyjskiej propagandy. Ale tu się z panem zgadzam, bo i ukraińskie media pisały w ten weekend zaskoczone tą informacją o odtajnieniu archiwów, że większość z nich jest już rzeczywiście odtajniona. Ale padła też, przepraszam, tylko dopowiem, padła też zapowiedź kolejnych ekshumacji, to znaczy prezydent Zełenski mówił o konieczności przyspieszenia tych działań po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej.
0: Tak, bez wątpienia, no bo to jest kwestia, być może ten gest jest podyktowany tym, że te badania, które są prowadzone w tej chwili w tych miejscach zbrodni wołyńskiej, no jednoznacznie pokazują, że dochodziło tam do mordu, bo jeżeli mamy odkryte mogiły zbiorowe, gdzie ciała, jak to prezentowali badacze, przedstawiciele IPN-u, są ciała ułożone w stosach bardzo nieładnych, nie tyle nieładnych, co nieskładnych, wrzucone do dołów śmierci. Więc no to pokazuje jednoznacznie, że no, choć różne rzeczy opowiadają na Ukrainie, to dochodziło do zbiorowych mordów na ludności polskiej, na ludności cywilnej. I być może to jest taki ruch wyprzedzający, bo to bez wątpienia będzie bardzo mocno rezonowało w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. To był być może taki ruch do przodu ze strony prezydenta Ukrainy. Nie wiem. Poczekamy jeszcze, zapewne najbliższe godziny, najbliższe dni pokażą, co dalej się wydarzy. Przypomnę, my naprawdę od wielu, wielu lat staramy się o zgodę na ekshumację w wielu miejscach Ukrainy, tam gdzie odbywały się mordy na ludności polskiej. Tych miejsc dzisiaj, gdzie prowadzone są badania, jest zaledwie kilka. Jest ich zdecydowanie więcej. Jeżeli będzie zgoda, wreszcie będzie pełna zgoda na prowadzenie tego typu badań przez stronę polską, przez polski IPN, to na pewno będzie to bardzo ważny i przełomowy gest.
1: I potrzeba by była też uproszczenie procedur związanych z ekshumacjami na Ukrainie.
0: Tak.
1: Panie senatorze, mam przed sobą dzisiejszą Rzeczpospolitą i w niej badanie IBRIS na zlecenie Rzeczpospolitej z pytaniem o odwieszenie poboru powszechnego do wojska. Większość z Polaków, 51,1% jest przeciwko takiemu rozwiązaniu, 37,7% za. I teraz właśnie sobie myślę, że zrobiłem błąd, najpierw powołując się w naszej rozmowie na te badania, bo chciałbym poznać pańską opinię, ale właśnie nie stymulowaną badaniami opinii publicznej. Czy taki pobór do pana jako do byłego wiceministra obrony, czy taki odwieszenie takiego poboru w jakimś zakresie, czy albo powszechnego poboru, nie byłoby w tych okolicznościach zasadne?
0: Panie redaktorze, nie jestem co do tego wprost przekonany, czy odwieszenie poboru byłoby zasadne, dlatego że my również w Ministerstwie Obrony Narodowej, kiedy ministrem obrony narodowej był Mariusz Błaszczak, wielokrotnie na ten temat dyskutowaliśmy i rozmawialiśmy, ale jest sporo z tym problemów. Po pierwsze, brak akceptacji społecznej, jak pan przytoczył w tych badaniach, to jest jedna rzecz, ale to jest zupełnie rzecz poboczna, bo

0: bo kwestie bezpieczeństwa naszej ojczyzny są w tej sytuacji oczywiście najważniejsze. My stworzyliśmy takie pośrednie możliwości służby dla każdego, kto chce. Ta dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, którą stworzyliśmy, czyli ta miesięczna, którą realizują jako szkolenie podstawowe i później 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne, no to jest bez wątpienia element, który daje możliwość przeprowadzenia takiego szkolenia wszystkim tym, którzy chcą. Oczywiście jest sporo z tym problemu, bo ja bym oczekiwał dzisiaj od ministra Kosiniaka-Kamysza, żeby w tym zakresie zdecydowanie zintensyfikował swoje działania, szczególnie jeżeli chodzi o szkolenia specjalistyczne. Dla nas też, panie redaktorze, problemem dzisiaj jest ten zasób infrastrukturalny, bo kiedy pobór został zawieszony, znaczna część majątku za pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej po prostu została albo przekazana samorządom, albo po prostu rozsprzedana z tej infrastruktury wojskowej. I dzisiaj odtworzenie tego potencjału infrastrukturalnego na potrzeby chociażby tych koszar obiektów jest żmudnym, długotrwałym procesem. To po pierwsze, bo też proszę mieć świadomość, my w wielu miejscach, gdzie odtwarzamy jednostki wojskowe, które były likwidowane za pierwszych rządów Tuska, a to przecież przypomnę, to było różnych jednostek, organizacji zlikwidowanych ponad 600. My posługujemy się miasteczkami kontenerowymi, ale to jest coś, co nie może być absolutnie działaniem docelowym. Więc te środki finansowe na rozwój infrastruktury muszą być znaczące i to musi być działanie bardzo intensywne. Wspieranie rezerwy. Ustawa o obronie ojczyzny dała możliwość tworzenia rezerwy, rezerwy aktywnej i rezerwy pasywnej. I tutaj koncentrowanie się na rezerwie aktywnej to są osoby, które są po tym przeszkoleniu podstawowym, które były w wojsku, czy służyły jako żołnierze też i zawodowi. No i tutaj też powinniśmy intensyfikować swoje działania, jeżeli chodzi o szkolenie zasobów rezerwowych, bo to jest też kwestia dotycząca zwiększania możliwości i potencjału obronnego, ale również tego potencjału odstraszania, bo armia, która jest liczna, to ona jest, nikt nie odważy się silnego zaatakować. My powinniśmy tworzyć rezerwy, które powinny sięgać około 500 tysięcy osób gotowych do powołania, żeby być pod bronią.
1: Jak wspominał pan o tych miasteczkach kontenerowych, to przyszło mi do głowy, że takie powiedzenie, że w Polsce te rozwiązania prowizoryczne, tymczasowe są często niestety najtrwalsze.
0: To prawda.
1: Na koniec poproszę pana, panie senatorze, jednym, dwoma zdaniami, ale też jak to, jak w całym duchu tej naszej rozmowy, czyli bez nadmiernych emocji, chciałem pana zapytać o weto prezydenta do ustawy o osobie najbliższej, bo czy mimo wszystko, mimo wszystkich emocji i tez, które padają w przestrzeni publicznej, czy nie stracono okazji na to, żeby przyjąć taką najbardziej już kompromisową i obciętą wersję ustawy o związkach nieformalnych, bo teraz wiadomo, że przez lata nie będzie kolejnej próby.
0: Panie redaktorze, oczywiście pan prezydent podjął w mojej ocenie właściwą, słuszną decyzję i ta argumentacja, którą zaprezentował, że ta ustawa wprowadzająca czy dająca szereg elementów dla związków partnerskich jest taką próbą zrównania związków partnerskich z tym podstawowym elementem, z rodziną, jaką jest tą podstawową komórką. I tam jest szereg elementów. My w czasie dyskusji w Senacie też zwracaliśmy na szereg kwestii uwagę, co też potwierdziło się w wypowiedzi pana prezydenta w informacji płynącej z Pałacu Prezydenckiego, bo naprawdę dzisiaj jest w polskim prawie jest szereg zapisów, szereg elementów, które mogą być realizowane odnośnie tych związków partnerskich, ale jest szereg zagrożeń, tych wytrychów, które ta ustawa dawała i na to też zwracał pan prezydent. Czy ta kwestia powróci? Ja myślę, że nie jest wykluczone, że ta kwestia powróci. Ja bym tylko oczekiwał za każdym razem, żeby rządzący wsłuchiwali się też w głos prezydenta, żeby to nie było na takiej zasadzie nie, bo nie, jak przy przypadku ustawy o kryptoaktywach.
1: Tylko wie pan, to działa w dwie strony.
0: Warto wsłuchać się w głos pana,

0: Tak, oczywiście tak, tylko że jeżeli prezydent zgłasza jakąś inicjatywę legislacyjną, ona idzie do zamrażarki, a z drugiej strony no, jest tak, że tak, warto wsłuchać się w uzasadnienie weta prezydenta i przygotować nawet szybką ścieżką legislacyjną dokument, który będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom głowy państwa. I to tyle i aż tyle, tylko... bo to żeby nie było zawsze na zwarcie... Później utyskiwanie, bo prezydent zawetował 40 ustaw.
1: I naprawdę poproszę pana o minutową odpowiedź, chociaż zagadnienie będzie skomplikowane, bo chciałem dowiedzieć się, jaki jest zamysł w ogóle na politykę prorodzinną w tym kontekście formalizowania związków. Jak się rozejrzymy dookoła, w gronie 20-latków, 30-latków jest bardzo wiele par heteroseksualnych, bardzo często z dziećmi, które żyją w związkach nieformalnych. Prezydent z jednej strony wetował ustawę, która miała ułatwić małżeństwo, ułatwić te takie rozwody za polubowną zgodą bez dziecka w związku. Z drugiej strony blokuje związki partnerskie. To znaczy to jest bardzo skamieniała formuła małżeństwa, jaka obecnie w Polsce istnieje. Pytanie o to, jak zachęcić też młodych do wstępowania w związek małżeński, jeśli wiedzą, że nie będzie drogi na przykład wyjścia. Szczególnie, że i to już moje ostatnie zdanie, większość badań potwierdza, że małżeństwa w Polsce rozpadają się przez uzależnienia, przez to, że jedno z małżonków jest po prostu uzależnione od używek.
0: Panie redaktorze, ale w ogóle jest też, to jest problem wielowątkowy i wieloaspektowy, bo gdyby przeanalizować ilość małżeństw zawieranych w ostatnim czasie, to dojdziemy do naprawdę bardzo smutnej konstatacji. Bez wątpienia te wyzwania socjologiczne i wyzwania XXI wieku pokazują jednoznacznie, że łatwiej jest związać się w formie, ja to określam, niesakramentalnej, bo tutaj nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, niż poświęcić się życiu rodzinnemu jako mąż i żona w rodzinie. Naprawdę myślę, panie redaktorze, że rządzący powinni pokusić się o refleksję po tym wecie, kiedy tylko zostanie opublikowane uzasadnienie do tego weta. Myślę, że to jest przestrzeń, żeby jeszcze powrócić do kwestii tych związków partnerskich, przynajmniej w wąskim wycinku, który musi być uregulowany.
1: Wojciech Skurkiewicz, senator Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister obrony. Dziękuję, panie senatorze, a przepraszam Łukasza Jakubowskiego,
0: dziękuję,
1: który jest
0: dobrego
1: już w studiu.
0: Dnia i dobrego
1: 7:31, prawie za chwilę informacje.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Łukasz Jakubowski, zapraszam. Kolejna seria amerykańskich ataków na Iran. Uderzenia miały ograniczyć zdolność Iranu do atakowania statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Uderzyliśmy w Iran z bardzo dużą mocą, informuje prezydent USA Donald Trump. Z kolei władze w Teheranie przekazały, że ostrzelały rakietami balistycznymi amerykański samolot na lotnisku w mieście Aqaba w Jordanii. Ulewy, silny wiatr i grad. Przez Polskę przeszły gwałtowne burze. Strażacy interweniowali ponad 1600 razy. To najnowsze dane. Najwięcej interwencji było w województwach małopolskim i śląskim. W tym drugim najwięcej pracy strażacy mieli na południu regionu. Relacjonuje Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży.
4: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie bielskim i mieście Bielsko-Biała, powiecie żywieckim i cieszyńskim. Interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru.
3: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Targanicach w Małopolsce, gdzie drzewo upadło na bryczkę. 6 osób odniosło obrażenia. Dziś groźne burze prognozowane są na Pomorzu, Wybrzeżu i Żuławach. Bardziej efektywne źródła ciepła, łatwiejszy dostęp i wyższe wsparcie na termomodernizację. Od dziś obowiązują ważne zmiany w programie Czyste Powietrze. Jedną z nich jest rozszerzenie wyjątków od obowiązującej zasady posiadania nieruchomości z 3 lat do roku, wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
5: Wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny, więc staraliśmy się tym wyjść naprzeciw tym osobom, dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności i w tym wypadku w pierwszej linii dziedziczenia mogą te osoby skorzystać z tego programu wcześniej, czyli po roku.
3: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada, że wprowadzi darmowy bon na audyt energetyczny.

0: Na koniec pytamy, czy kredyt może być sposobem na spędzenie udanego urlopu? Po pierwsze, nie należy tego robić w pośpiechu, radził na naszej antenie radca prawny Marcin Szołajski. Ekspert podkreślał, że finansując wakacje za pośrednictwem pożyczki, należy przeanalizować umowę z bankiem.
1: Bank musi bardzo szczegółowo odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania. I teraz niestety jest problem, bo wszyscy się śpieszymy. I w momencie, kiedy przychodzimy do biura podróży, biuro podróży mówi, no nie, nie może, zabrakło panu pieniędzy, ale tutaj jest super oferta. Podpisujemy umowę nie czytając. Przeczytajmy tę umowę dokładnie, wiedzmy, na co się zobowiązujemy.
0: Apelował mecenas Marcin Szałajski, który dodawał, że tego rodzaju kredyt jest często chroniony przez tak zwaną sankcję kredytu darmowego. Na przykład, gdy bank doliczy koszty prowizji czy ubezpieczenia do kwoty spłaconego kredytu. Konsumentowi przysługuje wtedy prawo do spłaty jedynie pożyczonej kwoty bez odsetek.

0: Padać może dziś w całym kraju, a burze prognozowane są na Pomorzu Zachodnim. Tam także wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura nie będzie nas rozpieszczać. Najcieplej na południu i południowym wschodzie od 22 do 23 stopni. W centrum nieco chłodniej od 19 do 21 i podobnie nad Bałtykiem. Wszędzie pochmurno i nieco jesiennie. Chciałem Shakirę zaśpiewać, ale nie znam nuty melodycznej.
1: Łaka, łaka.
0: Łaka, no ale to poprzednie. Daj, daj teraz. Daj, daj.
1: Daj serwis sportowy.
0: Daj serwis sportowy.
2: Sport.
1: No proszę bardzo. Będziemy mówić.
0: A myślałem, że ja mam mówić, że mi oddajesz głos.
1: A, to proszę.
0: Hiszpania wygrała. Pokonała z Argentyny 1-0 w finale Mistrzostw Świata. W 106 minucie padł ten upragniony gol dla Hiszpanów.
1: Strzelił go?
0: No ktoś.
1: Ferran Torres.
0: Piłkarz strzelił.
1: Ferran Torres i to jest drugi tytuł Mistrza Świata dla reprezentacji Hiszpanii. Pierwszy po 16 latach. Wtedy Hiszpania była mistrzem Europy, później mistrzem świata i znowu mistrzem Europy. Teraz ma mistrzostwo Europy, mistrzostwo świata, więc za 2 lata musi jeszcze wygrać mistrzostwo Europy. Wówczas dorówna tamtej wspaniałej generacji sprzed 16 lat. Jak wspominaliśmy, 1-0 zwycięstwo nad Argentyną. No i oczywiście wielka sprawa, jeśli chodzi o trenera Luisa de la Fuente. To jest szkoleniowiec, który doprowadził Hiszpanów do największych sukcesów i chwalił go na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia trener bramkarzy w naszej reprezentacji Andrzej Dawid.
3: Myślę, że długo na to pracował, ponieważ on wcześniej jeszcze należałoby zwrócić uwagę, że też odnosił sukcesy pracując z młodzieżą. Pamiętam, jak został zatrudniony, troszeczkę jako trener, który może będzie kilka miesięcy, może wytrzyma rok. Okazało się, że to doświadczenie, które zbierał wcześniej, część zawodników, których prowadził w reprezentacji U21, on ma ich w kadrze, między innymi Unai Simon był bramkarzem tej reprezentacji wówczas.
1: Luis de la Fuente to najstarszy szkoleniowiec, który zdobył tytuł Mistrza Świata.
0: A najbliższy turniej piłkarski w 2028 roku, Mistrzostwa Europy w Wielkiej Brytanii i w Irlandii.
1: O, bardzo ładnie.
0: Tak, zmieniamy dyscyplinę.
1: Będzie się działo. Zmieniamy dyscyplinę, ale zostajemy w Stanach Zjednoczonych, bo tam też grali polscy siatkarze w turnieju Ligi Narodów i grali bardzo dobrze. Minionej nocy pokonali Amerykanów, gospodarzy, faworyzowanych gospodarzy 3-0, nie tracąc nawet seta rozgrywający.
0: Kto ich faworyzował?
1: No, świat.
0: A myślałem, że sędziowie ich faworyzowali.
1: A nie, no to już się, nie wszystko musi być takie, wiesz, upolitycznione, że tak powiem. Posłuchajmy rozgrywającego naszej kadry Marcina Komendy.
4: Stany Zjednoczone był bardzo pewny siebie, na pewno przed meczem widać było dużo uśmiechu, dużo luzu. Natomiast mecz pokazał, że cały czas trzeba być uważnym, bo przeciwnik może zaatakować tak, jak my to zrobiliśmy dzisiaj. Myślę, że naprawdę mocno na nich siedliśmy od samego początku i widać było, że im się gra nie kleiła. Oczywiście mieli swoje momenty, bo to są klasowi zawodnicy, natomiast myślę, że może oprócz początku trzeciego seta to my kontrolowaliśmy przebieg meczu i tak naprawdę nie pozwoliliśmy im na za dużo.
1: Polacy zakończyli zasadniczą fazę na drugim miejscu w tabeli i zagrają w finałowym turnieju Ligi Narodów w chińskim mieście Ningbo.
0: Filip Jastrzębski, bardzo ci serdecznie, dziękuję. Filipie, dziękujemy. Miłego dnia.
1: Dziękuję.

0: 7:38 punktualnie na zegarach. Z nami teraz Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Węgrzech. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry, ale jako fan Wielkiej Hiszpanii, kraju jako i piłkarski też bardzo się cieszę z powodu wygranej Hiszpanii, musiałem to powiedzieć.
0: Bardzo dziękujemy za twoją deklarację. To teraz przeniesiemy się myślami do Budapesztu, jednak z Madrytu, bo w weekend węgierski prezydent Tomasz Sulyok podpisał 17 pakiet poprawek do tamtejszej konstytucji. Na pierwszy rzut oka to niezbyt ciekawa informacja, gdyby nie fakt, że ten podpis sprawił, że dziś Tomasz Sulyok nie jest już prezydentem Węgier. Powiedz, Piotrze, bo ta poprawka oczywiście zakończyła między innymi jego kadencję. Powiedz, jak wyglądała cała procedura, która doprowadziła do dymisji prezydenta Sulyoka?
1: No to był trochę prezent, tak parafrazując swoje słowa dla premiera Petera Modiora i partii TISO, bo od momentu, kiedy było już wiadomo, jaka jest skala zwycięstwa partii w wyborach, Peter Modior cały czas mówił, że prezydent powinien odejść. Prezydent, który identyfikował się i legitymizował najpierw jako szef Trybunału Konstytucyjnego, a potem jako prezydent, system, jakby ten system cały stworzony przez Viktora Orbana i Fidesz przez 16 lat, on był naprawdę częścią, i to bez żadnych złośliwości można powiedzieć, on przez długi czas był częścią tego systemu. Stąd po prostu jakby i wezwanie i to ultimatum, które dał premier Modior, najpierw ono było bodajże do 31 maja, no nie dało efektu. No i potem szukano jakby takiego wytrychu. Prezydent nie podał się dymisji, a też jakby nie było takich stricte konstytucyjnych powodów do impeachmentu. No stąd po prostu wprowadzono do konstytucji zapis o skróceniu kadencji obecnego prezydenta, taki imienny zapis. I to był wybieg. Nikt tego jakby nie ukrywał. To był wybieg prawny. Prezydent, gdyby nie podpisał tej poprawki, to złamał konstytucję. On nie miał właściwie żadnego ruchu prawnego. Mógł ewentualnie do Trybunału to odesłać konstytucyjnego, ale tam nie było żadnych podstaw, bo trzeba by na przykład powiedzieć, że w czasie głosowania nie było rzeczywiście 2/3, no ale wszyscy widzieli, bo przecież to była transmisja, wszyscy widzieli, że 2/3, ponad 2/3 posłów parlamentu głosowało, więc jakby nie ma żadnej możliwości prawnej zawetowania, sprawdzenia czy czegokolwiek, więc prezydent musiał to zrobić. I Tomasz Sulyok powiedział w oświadczeniu w niedzielę, że wypełnił swój obowiązek, choć się z nim nie zgadza. Stanowi to jednak również trwały dowód na to, że podstawowe wartości wolnego społeczeństwa, takie jak praworządność, demokracja i zasada trójpodziału władzy, zostały zdeptane w imię władzy. Wyłączna odpowiedzialność za te decyzje spoczywa na organie dokonującym nowelizacji konstytucji. Demokratyczna praworządność, ustanowiona w momencie zmiany ustroju po spuścizni z 1956 roku, przestała zatem istnieć. Czyli bardzo mocne słowa prezydenta w niedzielne popołudnie, w sobotnie, przepraszam, popołudnie, ale potem premier w niedzielę, premier i szef największej partii powiedział, że nie ukrywał, że to siła mandatu, jaką dostała w kwietniu jego partia i on w wyborach kwietniowych dała mu podstawę do tego, aby dokonać tej zmiany. Zresztą mówił, że usunięcie prezydenta wybranego przez władzę, której zdecydowana większość Węgrów już miała dość, to wypełnienie jednej z wyborczych obietnic. Pewność, że władzę można ograniczyć, że wspólną własność można odzyskać, a zadaniem państwa jest rzeczywiście służyć swoim obywatelom, wolnym obywatelom Węgier. Oczywiście byłoby lepiej, gdyby Tomasz Sulyok odszedł ze stanowiska wcześniej. Byłoby lepiej, gdyby to zrobił w bardziej godny sposób. No i tak tu słyszeliśmy właśnie premiera Modiora, który powiedział, że lepiej byłoby wcześniej.
0: Piotrze, a powiedz, kto w tej sytuacji będzie nowym prezydentem Węgier? Czy nadal będzie wybierany przez parlament, czy to też uległo zmianie?
1: To najpierw to drugie pytanie. Dobrze. Nadal będzie wybierany prezydent. Nie ma czasu na to, żeby zmieniać ten system. Być może kolejny prezydent będzie już wybierany, bo Peter Major nie ukrywa, że chciałby, żeby to jednak naród miał większy wpływ na to, jak wybierany jest prezydent, i być może on już rzeczywiście będzie wybierany przez ludzi. Natomiast kompetencje prezydenta są dużo mniejsze nawet niż w Polsce, także to nie jest aż tak na tyle ważne stanowisko, że to tak bardzo zajmuje Węgrów. Natomiast kto będzie? Na giełdzie nazwisk pojawiało się kilka nazwisk, między innymi byłego wspólnego kandydata opozycji na premiera Petera Markizoja. Mówiło się też o szefowej parlamentu Agnes Forsthofer, ale ona teraz pełni tę funkcję, czyli prezydenta do momentu wyboru nowej głowy państwa, i ona powiedziała, że ona nie chce odchodzić z parlamentu. Od początku jednak najczęściej, jak się okazuje, nie bez powodu, wymienia się nazwisko Judith Polgar. Wiele osób może pewnie ją kojarzyć, bo to najwybitniejsza w historii szachistka węgierska, chyba w ogóle światowa. Ona jest obecnie znaną naukowiec. No i jak się okazuje,

0: wczoraj wieczorem dosłownie, kiedy przygotowywałem się do tego wejścia, premier Modior ogłosił na swoim portalu, na swoim profilu w portalu społecznościowym, że będzie namawiał Judith Polgar do tego, aby została kandydatką TIS-y na prezydenta. Napisał on, że to będzie dla niego honor, jeśli ona przyjmie ten zaszczyt. Nie chcę jakby tutaj wchodzić w szczegóły, ale wydaje mi się, że to już jest dogadane, więc prawdopodobnie to Judith Polgar będzie kandydatką na prezydenta. Oczywiście, jeśli partia TIS-a zatwierdzi tę kandydaturę, a to może się być może nawet stać dzisiaj. No i premier w tej kwestii również złożył obietnicę. Społeczeństwo może jednak zaufać moralnym podstawom tej nominacji. Jestem przekonany, że uda nam się wybrać kandydata na prezydenta republiki, który pod każdym względem będzie odpowiedni do budowania jedności narodu węgierskiego i godnego reprezentowania naszej ukochanej ojczyzny. A wczoraj wieczorem jeszcze Judith Polgar dostała poparcie 16 takich wybitnych postaci sportu, nauki, sztuki. To list wysłany do właśnie Agnes Forsthofer, który dawał jej poparcie, więc wydaje się, że to ona będzie tym nowym prezydentem Węgierskiej Republiki.
1: To na koniec jeszcze powiedz, bo mówiliśmy o tym, że skrócenie kadencji prezydenta to tylko część pakietu poprawek i reformy partii Madziara. Co jeszcze można w tym pakiecie odnaleźć? Co się zmienia na Węgrzech?
0: No przede wszystkim skrócenie kadencji innego prominentnego działacza Fideszu i publicznika Viktora Orbana, czyli byłego prokuratora generalnego, a od mniej więcej roku prezesa Trybunału Konstytucyjnego Petera Polta. Ten 17 pakiet poprawek do węgierskiej ustawy zasadniczej, bo Węgry, żeby być dokładnym, nie mają konstytucji, choć mają Trybunał Konstytucyjny, ale mają ustawę zasadniczą. No więc w tym pakiecie mamy również ograniczenie zasiadania w parlamencie do 12 lat, czyli 3 kadencji. Ten pakiet był dosyć szeroki, bo zawierał 12 punktów. Natomiast tak jak wspominałem, premier Modior nie ukrywa, że część z nich to tylko takie działania doraźne, a tak naprawdę potrzebna będzie nowa konstytucja, nad którą partia TISO będzie w najbliższym czasie pracować.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia w Budapeszcie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Tomasz Sajewicz z nami, który niedawno obchodził urodziny. Wszystkiego najlepszego, Tomku.
2: Dziękuję ci, bardzo dziękuję.
1: Nasz dziennikarz, korespondent Polskiego Radia. Chiny chcą przewodzić światu w erze sztucznej inteligencji i nie kryją już takich ambicji. W Szanghaju z udziałem chińskiego przywódcy Xi Jinpinga odbyła się Światowa Konferencja Sztucznej Inteligencji właśnie. Wydarzenie organizowane jest przez chińskie władze, a uczestniczyły w nim kraje, które Pekin uznaje za przyjazne. To z góry chcę zapytać, co to za kraje, które Pekin uznaje za przyjazne? Jakie ustalenia zapadły podczas tej konferencji?
2: To jest kluczowe i bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście niech państwa nie zwiedzie i ciebie to, jak się nazywała ta konferencja. Światowa Organizacja i Światowa Konferencja do Spraw Sztucznej Inteligencji. Tam też powołano Światową Organizację do Spraw Sztucznej Inteligencji, ale kluczowe jest to, jacy członkowie wchodzą w ten świat według Chin. Są to oczywiście Pakistan, Kazachstan, Rosja, Laos, czyli te kraje, z którymi Pekin utrzymuje dobre co najmniej relacje. A w Szanghaju straszono oczywiście największym rywalem Chin, Stanami Zjednoczonymi, przekonując, że to właśnie Chiny są alternatywą dla świata, w którym hegemonem są Stany Zjednoczone. Tutaj trzeba oczywiście podkreślić, że Zachód i słusznie ostrzega przed chińską sztuczną inteligencją, bo to jest z jednej strony duże szanse dla państw rozwijających się, ale z drugiej strony też ogromne zagrożenie. Chiny chcą być postrzegane, jak wiemy oczywiście, jako taki dobry wujek Wang. Państwom rozwijającym się obiecano 5000 różnego typu inicjatyw związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, ale oczywiście to jest chiński sposób na wciąganie tych państw w orbitę własnych wpływów i spotkanie w Szanghaju też pokazuje przez to chociażby, że był na nim przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping, że Chiny to traktują rozwój AI jako jeden ze strategicznych takich celów rozwoju państwa chińskiego. Inwestują miliardy w rozwój własnych modeli i o ile te są mniej zaawansowane niż te amerykańskie, to mają jedną dużą przewagę. Są udostępniane za darmo, ale oczywiście AI z Chin niesie wiele zagrożeń, bo na przykład powstaje świat według Chin. Jak tej ze słynnej kreskówki o Simpsonach. Taki sztandarowy przykład wyszukiwania treści niewygodnych dla chińskich władz, jak na przykład masakra na Tiananmen 4 czerwca, może przynieść rezultaty wyszukiwania, że tam tego dnia nic się nie wydarzyło, ale chińskie modele AI zbierają też, tak jak i inne, informacje, do których dostęp mogą i moim zdaniem będą mieć chińskie władze.
1: Tomku, i na tym niestety musimy kończyć, bo nasz czas też dobiegł końca, ale pozdrawiamy cię jeszcze raz serdecznie.
2: Bardzo
1: dziękuję. Z najlepszymi życzeniami. Do usłyszenia.

0: Do usłyszenia.
1: Bo w naszym studiu już jest Błażej Prośniewski. Dzień dobry, dzień dobry, Błażeju, a to oznacza, że czas na informacje gospodarcze.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od ważnych zmian dla tzw. frankowiczów. Prezydent Karol Nawrocki podpisał bowiem ustawę o postępowaniu w sprawie kredytów frankowych. Ma ona usprawnić rozpatrywanie dziesiątek tysięcy spraw, które obecnie toczą się między bankami a konsumentami przed polskimi sądami. A według danych Ministerstwa Sprawiedliwości pozwy frankowe stanowią obecnie około 25% wszystkich oczekujących spraw cywilnych w sądach okręgowych oraz aż 70% w sądach apelacyjnych. Prezydent o swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych.
4: Sprawy frankowe stały się jednym z głównych źródeł przeciążenia sądów cywilnych. Ustawa ma przyspieszyć postępowania i ograniczyć asymetrię sił między konsumentem a dużą instytucją finansową. Tu ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu, między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
3: A co jeszcze się zmieni? Nowe przepisy, jak mówi radca prawny Marcin Szomański, między innymi będą automatycznie wstrzymywać obowiązek spłaty rat kredytu z chwilą dostarczenia pozwu bankowi.
5: Każdy frankowicz, który złoży teraz pozew do sądu, będzie miał możliwość uzyskania automatycznego wstrzymania płatności rat kredytu w chwili, gdy ten pozew zostanie przekazany przez sąd do banku. Czyli chwila doręczenia tego pozwu bankowi jest momentem, od którego automatycznie przestajemy płacić raty kredytu. Ważne jest to, że ten przepis dotyczy również tych, którzy mają spory w sądzie już w tej chwili.
3: Ponadto rozszerzono możliwość prowadzenia spraw na posiedzeniach niejawnych, a także dano sądom możliwość rozpatrywania roszczeń kredytobiorców i banków w ramach jednego procesu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Komisja Europejska zaprezentowała właśnie propozycję zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Ma to być największa od lat reforma tego systemu. I jest to niezwykle istotna kwestia nie tylko z punktu widzenia naszej gospodarki, ale także naszych portfeli, bo ETS bezpośrednio przekłada się na to, ile płacimy za prąd. To, co najważniejsze, jak mówi ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski, to pojawienie się w ETS-ie dodatkowych, w tym darmowych, uprawnień do emisji CO2.
6: Większość z założeń sprowadza się do tego, że pula uprawnień do emisji CO2 będzie większa niż wcześniej zakładano, przez co prawdopodobnie cena tych uprawnień na rynku będzie niższa, co da pewien oddech, ulgę przedsiębiorstwom przemysłowym, które emitują CO2. A pamiętajmy też, że w wielu branżach nie ma jeszcze tak naprawdę technologii, które pozwalałyby na skuteczną, efektywną, opłacalną redukcję emisji.
3: A wiele takich przedsiębiorstw znajduje się, dodajmy, także w Polsce. Tymi działaniami Komisja Europejska z jednej strony chce zapobiec przenoszeniu produkcji przemysłowej poza granice Unii, z drugiej zwiększyć konkurencyjność tej ważnej przecież gałęzi europejskiej gospodarki. Jednocześnie Bruksela nie chce wycofywać się ze swoich strategicznych planów dotyczących dekarbonizacji. Temu ma służyć założenie, że przynajmniej 50% środków z ETS będzie przeznaczanych przez państwa członkowskie faktycznie na inwestycje w zielone technologie. Obecnie, jak zauważa dr Katarzyna Harpak z Forum Energii, nie jest z tym najlepiej.
7: Wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji powinny być kierowane w strategiczne sektory gospodarki, tam gdzie transformacja wymaga wsparcia i jest elementem budowania szerszej przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach zaledwie 8% wszystkich wpływów z ETS-u, które trafiały do budżetów państw członkowskich, zostało przeznaczone na wsparcie dekarbonizacji przemysłu.
3: Sama zaś komisja zapowiedziała też przedłużenie działania tzw. funduszu modernizacyjnego, na czym, dodajmy, bardzo zależało Polsce. Obecne prawo reguluje jego działanie do 2030 roku. Zgodnie z przedstawionymi w piątek założeniami, po tej dacie fundusz miałby dalej funkcjonować, a jego budżet mógłby wynieść około 20 miliardów euro. Ten ruch komisji chwali Michał Wojtyło z Instytutu Reform.
8: Propozycja komisji to krok w stronę bardziej sprawiedliwego podziału korzyści z funkcjonowania ETS, która odpowiada na szereg postulatów Polski. Wydłużenie funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego zapewni Polsce dziesiątki miliardów złotych na inwestycje wspierające nie tylko przemysł, ale też gospodarstwa domowe. Będzie to konkretne wsparcie na remonty domów czy rozwój transportu publicznego.
3: Tu dodajmy,

0: że od 2020 roku Polska otrzymała z funduszu modernizacyjnego ponad 50 miliardów złotych, w tym m.in. na finansowanie programu Czyste Powietrze. A skoro już o czystym powietrzu mowa, to dziś w życie wchodzą zmiany w jego funkcjonowaniu. W założeniach mają one uprościć program i rozszerzyć grono potencjalnych beneficjentów. Co dokładnie się zmieni? Jak mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, między innymi wymagany okres posiadania nieruchomości zostanie skrócony z 3 lat do 1 roku. Dzięki temu osoby, które niedawno kupiły lub przejęły dom, będą mogły szybciej ubiegać się o dotacje.
1: Wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny, więc staraliśmy się tym wyjść naprzeciw tym osobom, dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności. I w tym wypadku w pierwszej linii dziedziczenia mogą te osoby skorzystać z tego programu wcześniej, czyli po roku.
0: Ponadto podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi, choć dodajmy, nie zmienił się przy tym całkowity limit dotacji. Wydłużono też czas realizacji inwestycji finansowanej z zaliczki ze 120 do 180 dni.
2: Saldo.
0: A teraz w magazynie o skutkach wprowadzonych 1 lipca ceł na małe paczki z Chin, których do Europy dziennie trafiało nawet kilkanaście milionów. Dotychczas te wartości poniżej 150 euro były zwolnione z dodatkowych opłat. To jednak się zmieniło. W ten sposób Bruksela chciała ograniczyć napływ tanich i często złej jakości produktów z państwa środka, a przy tym poprawić pozycję europejskich producentów i sprzedawców. Czy to się udało? Na pewno dodatkowe cło, a dodajmy, jest to 3 euro za każdy kupiony produkt, sprawiło, że za towary z Chin płacimy więcej. Jak pokazuje analiza firm When You Buy i Univio, ceny niektórych towarów wzrosły nawet o 100%. Według Sebastiana Błaszkiewicza z Univio te podwyżki są także zauważalne już przez samych konsumentów.
3: I coraz częściej pojawiają się też komentarze, że ja chyba jednak wrócę na polskie platformy e-commerce, do polskich sklepów internetowych, bo chyba bardziej będzie się opłacało w tych sklepach kupować. Tego oczekiwaliśmy, żeby użytkownicy, żeby klienci mieli taki moment refleksji i żeby te absurdalnie niskie ceny już się nie pojawiały, ponieważ zależy nam na uczciwej konkurencji polskich sklepów internetowych wobec tych spoza Unii Europejskiej, między innymi chińskich.
0: Działanie ceł na tanie produkty z Chin widać nie tylko w wyższych cenach, ale także mniejszej liczbie przesyłek. Jedna z firm logistycznych przyznaje dziennikowi Rzeczpospolita, że spadki są dwucyfrowe. Choć na razie trudno jednoznacznie ocenić, czy jest to wyłącznie efekt nowych opłat, czy także innych czynników. Tak czy inaczej, Chińczycy zapewne łatwo się nie poddadzą i będą szukać sposobów na to, aby utrzymać swoją pozycję na europejskim rynku. Jak mówi Mateusz Pycia, prezes firmy Globe Courier, sprzedawcy i platformy z państwa środka najpewniej zmienią model dostaw. Będą sprowadzać towar zbiorczo do magazynów w Unii, a następnie będą go dostarczać klientom już jako przesyłki krajowe lub unijne, przez co będzie można uniknąć dodatkowego cła.
4: Chińscy lobbyści od dawna wiedzieli, co się wydarzy, więc od dawna byli do tego przygotowani. Pierwszym ruchem, jaki widzimy, jest przenoszenie tej części logistycznej do Europy. Czyli tworzone są magazyny, firmy i fulfillmentowe ośrodki, z których bezpośrednio firmy azjatyckie będą już wewnątrz Unii wysyłali przesyłki. W tym momencie ta opłata 3 euro od kategorii towarowej rzeczywiście zmniejsza ten napływ tanich przesyłek z platform takich jak Temu, Shein. Natomiast to jest zmiana tymczasowa.
0: Tu pouczający jest m.in. przykład Rumunii, która już wcześniej wprowadziła własną, choć działającą na podobnych zasadach opłatę w wysokości około 5 euro. Początkowo wolumeny importu przesyłek niskowartościowych zmniejszyły się o 60-70%. Jednak z czasem, gdy konsumenci platformy dostosowały się do nowych kosztów, te wolumeny ponownie wzrosły. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Obecnie dolar wyceniany jest na 3,79 zł. Kurs euro wynosi 4,34, a za franka trzeba zapłacić 4,69 zł. I to już wszystko w porannym magazynie Saldo. Ja zapraszam Państwa także na południowe jego wydanie po godzinie 12.30, w którym m.in. porozmawiamy o zmianach w programie Czyste Powietrze, a także o propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmian w systemie ETS.

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży.

0: Profit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Setki dronów, wybuchy i pożary. Ukraina znów zaatakowała Moskwę. Szaleństwo w Madrycie. Hiszpanie do rana świętowali zdobycie tytułu piłkarskich mistrzów świata. Turyści ruszają do Zakopanego na Podchadu. Początek szczytu letniego sezonu. Minęła ósma. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Na początek Moskwa w ogniu. Mieszkańcy rosyjskiej stolicy w nocy i nad ranem oglądali łuny pożarów. Stołeczną aglomerację zaatakowały ukraińskie drony. Wiadomo o co najmniej 400 bezzałogowcach. Relacja Macieja Jastrzębskiego.
2: Eksplozję dronów widzieli mieszkańcy podmoskiewskiego Podolska. Lokalne serwisy podały, że bezzałogowce uderzyły w znajdującą się tam rafinerię i osiedle Lwowski. Są także informacje o uderzeniu w dwa centra logistyczne, z których ewakuowano personel. Bezzałogowce zaatakowały również przemysłowe centra Południowe Wrota i Griwno. To drugi taki atak w ciągu ostatnich 3 dni. Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że celem ataków ukraińskich dronów będą centra logistyczne zaopatrujące przemysł zbrojeniowy Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Rosja też atakowała Ukrainę w nocy. Na Zaporożu zginęły co najmniej 2 osoby, a ponad 40 odniosło obrażenia. To krok w stronę deeskalacji naszych napiętych stosunków, ale trzeba poczekać na konkretne propozycje. Tak politycy zgodnie komentują słowa prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiada otwarcie archiwów, więcej pozwoleń na poszukiwania ofiar zbrodni wołyńskiej oraz działania na rzecz pogłębienia dialogu z Polską. Tematem zajął się Mariusz Pieśniewski.
3: Politycy wskazują, że wspólna presja szerokiej polskiej sceny politycznej dała efekt. Jednocześnie wpływ Unii Europejskiej, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
4: Parlament Europejski, który w swojej uchwale potępił eskalację konfliktu i brak zrozumienia ze strony ukraińskiej dla roszczeń polskich.
3: Ale wielu komentatorów nie chce jeszcze mówić o rozwiązaniu problemu. Michał Wawer z Konfederacji.
5: Dopiero kiedy zostaną wprowadzone zasady wynikające po prostu ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości, czyli pełna zgoda na badania naukowe, ekshumacje, upamiętnienie ofiar.
6: Ja chcę wierzyć w dobre intencje, natomiast po czynach, a nie słowach ich poznamy.
3: Dodaje Tomasz Trela z Lewicy, doradca prezydenta Alvin Gajadur.
7: No zobaczymy, jak teraz zachowa się pan prezydent Ukrainy.
3: Pozytywnie do zapowiedzi prezydenta Ukrainy odniósł się premier Donald Tusk, który podkreślił, że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Przypomnijmy, relacje Polski z Ukrainą mocno pogorszyły się w maju, gdy prezydent Zełenski zgodził się nazwać ukraińską jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA. UPA to zbrodnicza organizacja odpowiedzialna za mordy Polaków na Wołyniu. Jestem optymistą, słyszymy od senatora PiS Wojciecha Skurkiewicza. Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą zrezygnować z działalności w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach. Ci, którzy tego nie zrobią, mogą zostać wyrzuceni z partii.
8: Mam nadzieję, że część spośród koleżanek i kolegów, którzy współpracują z Mateuszem Morawieckim, zreflektują się, jak również i sam Mateusz Morawiecki, bo to jest bez wątpienia trudna sytuacja. Mam nadzieję, że kwestie dotyczące przyszłości Polski wezmą górę, a nie kwestie ambicjonalne.
1: Mówił senator Skurkiewicz. W przypadku rozłamu z PiS-u może odejść około 40 parlamentarzystów. Szacuje się, że właśnie tylu popiera Mateusza Morawieckiego. Do białego rana Hiszpanie świętowali zdobycie tytułu Mistrzów Świata. W wielkim finale w Stanach Zjednoczonych po dogrywce pokonali Argentyńczyków 1-0.
9: Viva España! Viva!
10: Jestem taki szczęśliwy, mamy naszą drugą gwiazdkę. Jesteśmy najlepsi.

0: na świecie. Mamy bardzo zróżnicowane pokolenie piłkarzy. Wszyscy są bardzo zaangażowani i walczą dla nas. Mamy trenera, który wie, jak ustawić każdego zawodnika na jego pozycji.
1: Tak, cieszą się a hiszpańscy kibice, a Argentyńczycy ocierają łzy smutku. Ale oni też mają powody do zadowolenia, są w końcu wicemistrzami świata. Na koniec wizyta na Podhalu pod Tatrami. Zaczyna się właśnie letni szczyt turystyczny. Obłożenie hoteli wynosi około 60% i z każdym tygodniem rośnie, co dobrze widać na zakopiańskich ulicach i Krupówkach, gdzie są tłumy turystów.
2: Bawimy się cudownie. Zakopane ma swój taki urok, cudowny.
3: Dużo z zagranicy jest naprawdę, słychać jak rozmawiają.
4: My jesteśmy Mazowsze i po prostu no też tak, zmiana otoczenia, fajnie, góry. Ja pierwszy raz jestem w Zakopanem.
5: Ja już byłam, na wesele przyjechaliśmy.
4: Najważniejsze, że pogoda jest bardzo przyjemna i mam nadzieję, że te 4 dni, które 5 będziemy, no to będą właśnie takie słoneczne.
1: To od razu sprawdzamy. W górach warto mieć przy sobie parasole. Najbliższe dni na Podhalu zapowiadają się bardziej deszczowo niż słonecznie.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sporo chmur, a z nich przelotny deszcz na północy kraju, zwłaszcza na wybrzeżu, również burze. Taki jest pogodowy scenariusz na poniedziałek dla całego kraju. Padać nie powinno, jedynie na południowym wschodzie. Jest szansa, że dziś na Podhalu pojawi się słońce. Będzie ciepło, ale nie gorąco, od 17 stopni nad Bałtykiem do 23 na Podkarpaciu. Z zachodu wieje chwilami porywisty wiatr.
7: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Po reklamie.
12: Poranek w Polskim Radiu 24.
13: Ósma 7 na zegarach, a na kartkach kalendarza poniedziałek, 20 dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu o poranku. Dzień dobry. Przed nami 201 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:39, a zajdzie o 20:45. Dzień trwa 16 godzin i 6 minut, a imieniny obchodzą Czesław, Hieronim, Leon, Małgorzata, Modest i Paweł. Najlepsze życzenia.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
13: Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, Polska 2050. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Jakie emocje po wczorajszym finale?
14: No, miałem problemy ze wstaniem, bo oglądałem do końca transmisję, więc tak, bardzo, bardzo fajny, bezbramkowy remis w 90 minut.
13: Wymęczony ponoć.
14: Nie, nie, to nie był wymęczony. Argentyna bardzo długo się broniła, murowała bramkę, stawiała autobus, ale na koniec Hiszpania przeważyła.
13: Stawała autobus?
14: To jest takie wyrażenie, jak się bardzo mocno drużyna broni, okay. Stawia autobus, parkuje autobus przed bramką.
13: A komu pan kibicował? Bo z całej pańskiej wypowiedzi tego nie zrozumiałem, nie odczytałem
14: ja
13: jeszcze.
14: Ja kibicowałem jednak bardziej w meczu o trzecie miejsce, bo to był mój wymarzony finał.
13: Jak polityk, jak rasowy polityk.
14: Ale w finale bardziej z tych dwóch drużyn, których nie lubię za bardzo, kibicowałem Hiszpanii.
13: Okej, a w finale...

0: A w trzecie miejsce?
1: Anglika.
0: Okay. Czyli tam Anglika, było tak. Zwycięstwo.
1: Tam było zwycięstwo i bardzo fajny mecz.
0: To jeszcze mam drugie pytanie, bo pan tutaj zawsze przyjeżdża takim pięknym, składanym rowerem.
1: Tak, bo mam dosyć blisko i to jest taki wehikuł, który mi pozwala nie stać w korkach.
0: Konstrukcja tego jest bardzo ciekawa. Rzeczywiście taki rowerek na pół składany.
1: To jest całkiem składany rower, tak.
0: Tak. I od kiedy ta miłość do dwóch kółek?
1: No, myślę, że od przedszkola.
0: Aż tak?
1: Tak, okay.
0: Czyli to jednak służy, jak dziecko jeździ do przedszkola rowerem, to zostaje na starość?
1: Zostaje na starość.
0: Przepraszam, z tą starością najmocniej.
1: Nie, nie szkodzi, nie szkodzi.
0: Zagalopowałem się.
1: Zostaje na starość. Mój synek, który ma teraz 5 lat, już nie widzi innego
0: środka transportu
1: niż rower, co stwarza pewne problemy, jak pada deszcz, ale
0: stwarza pewne w ogóle nadzieje? Takie już teraz wejdę trochę z lotu ptaka, generacyjne?
1: Tak, wydaje mi się, że...
0: I klimatyczne też.
1: No to bardziej jest... Dla mnie to jest zdrowotne, komunikacyjne. Hmm. To jest... Naprawdę jest szereg zalet i w Warszawie to, co widzę też jeżdżąc po Europie, naprawdę ta sieć ścieżek rowerowych jest coraz fajniejsza.
0: Przy ogromnym niezadowoleniu kierowców.
1: No, kierowcy, piesi i rowerzyści muszą się tą przestrzenią miejską dzielić. No, to było zawsze popchnięte w kierunku kierowców. Też mam prawo jazdy. Teraz mniej jeżdżę, ale no, to jest przestrzeń dla wszystkich.
0: Pytam też o to, bo skoro rozmawiamy o takich sprawach klimatycznych także i w ogóle o naszej mobilności, to lato jest dosyć zaskakujące. Mamy i temperatury po 15 stopni tego latem i mieliśmy temperaturę 45 stopni, prawie 50, amplituda rzędu 30 stopni. To nie jest normalne lato, to jest jakaś anomalia.
1: No to jest, proszę państwa, anomalia, która będzie coraz częstsza, czyli to jest nowa normalność de facto. Będzie coraz więcej takich ekstremalnych zjawisk pogodowych. Jednak lato będzie mniej przewidywalne temperaturowo. Gwałtowne deszcze, fale gorąca, upałów.
0: Jesteśmy na to gotowi?
1: Musimy się bardziej przygotować. Nie jesteśmy na to gotowi. Nie jesteśmy na to gotowi. Jak spojrzymy, jak jeszcze wciąż są remontowane niektóre przestrzenie publiczne, miejskie, to czasami naprawdę głowa boli, jak są kreowane przez nas, przez pieniądze nasze, takie plamy ciepła, które później utrudniają cyrkulację.
0: Ale myślę też o tym ocieplaniu się planety i o emisji gazów cieplarnianych, którą cały czas produkujemy. W kontekście także polityki unijnej związanej z Zielonym Ładem czy z ETS-em. Czy Europa, by pan powiedział, nadal idzie w kierunku walki ze zmianami klimatycznymi, czy zeszła z tej drogi?
1: Cały czas idzie. Natomiast jak rozmawiamy, czy jesteśmy przygotowani infrastrukturalnie na zmiany klimatu, to trzeba zaznaczyć, że walka ze zmianami klimatu się dzieli na dwa takie główne obszary. Jedna to jest obniżanie emisji, czyli przygotowywanie się na przyszłość, ale druga, którą w Europie zupełnie po prostu powiesiliśmy na kołku jakiś czas temu, to jest adaptacja.
0: Czyli walka ze skutkami.
1: Przygotowanie się już, tak, walka ze skutkami. I tego nie robiliśmy. Do tego komisja zaczyna mocniej się teraz przymierzać. Więcej pieniędzy na inwestycje w adaptację, strategię adaptacji, która będzie niedługo. I to jest ta rzecz, która teraz wychodzi na pierwszy plan.
0: Tylko to już za późno.
1: To nigdy nie jest za późno. Na to nigdy nie jest za późno, dlatego że klimat się zmienia i trzeba się do niego dostosowywać na bieżąco. To oczywiście będzie droższe, dlatego że jak my mamy wciąż przeważającą dominację niskiej ceny w przetargach o infrastrukturę, no to trzeba teraz przejść jeden szczebelek wyżej i mówić, dobra, ale ta infrastruktura musi być przygotowana na częstsze burze, na powodzie, dokładnie. I to jest droższe. To na pewno będzie droższe, ale lepiej nam pozwoli się przygotować na te ekstremalne zjawiska. Natomiast jeżeli chodzi o mitygację, to rzeczywiście jest w Brukseli i w Europie szerzej taka większa ostrożność do tej takiej super ambitnej polityki klimatycznej, jeżeli chodzi o obniżanie emisji.
0: Tylko wie pan,

0: że dla każdego z nas, dla poszczególnego mieszkańca, ostatnie lato, myślę, że dla wielu, walka ze skutkami zmian klimatu sprowadziła się do pytania, czy montować u siebie klimatyzację. Zresztą widać, jaki boom firmy oferujące klimatyzację przeżywają, co z kolei jest wpadaniem w jeszcze większą spiralę błędnego koła. Im więcej klimatyzacji, tym więcej zużycia energii, im więcej zużycia energii, tym więcej zanieczyszczeń.
1: No nie do końca, dlatego
0: jeśli
1: że...
0: Jeśli to nie jest czysta energia.
1: Dlatego, że naszym w Polsce głównym problemem jest problem zanieczyszczonego powietrza, nie zanieczyszczonego CO2, czyli dwutlenkiem węgla, tym gazem cieplarnianym, tylko zanieczyszczenia, czyli smogu w dużym uproszczeniu. I tutaj elektryfikacja nam pomaga. Oczywiście klimatyzacja to jest ten dodatkowy element, który się pojawia, no ale on jest akurat w tym, jeżeli chodzi o walkę ze smogiem, to nam pomaga w ograniczonym stopniu, dlatego że on działa w lecie, tak. a nie zimą.
0: Chociaż są takie, które chłodzą latem, a grzeją ciepłe, grzeją zimą.
1: I tu już wtedy nam to pomaga, bo nie mamy spalania paliwa, tylko mamy prąd. No i teraz komisja w zeszłym tygodniu zaproponowała pakiet elektryfikacji, bo to jest ta nasza europejska specjalność, znaczy może być nasza europejska specjalność, bo my nie mamy ropy i nie mamy gazu, więc dla nas prąd to jest ten nośnik energii, który powinien być dominujący. No i
0: prąd wytwarzany
1: z OZE, z atomu, z rodzimych źródeł energii.
0: To rodzime źródła energii, polska prawica panu odpowie, węgiel.
1: No tylko, że ten polski węgiel jest bardzo drogi w wydobyciu, co każdy może sprawdzić w tych tabelkach kosztów górnictwa, więc...
0: A mimo to nadal ten węgiel wydobywamy.
1: No z ogromnymi dopłatami.
0: Dlaczego
1: oczywiście
0: to robimy?
1: No dzisiaj ciągle, mimo bardzo, bardzo dużego wysiłku transformacyjnego, jesteśmy państwem uprzemysłowionym i potrzebujemy stabilnych źródeł energii, zanim będziemy mieć bezemisyjne źródła energii, zanim zbudujemy elektrownie atomowe, musimy mieć tak zwany base load, czyli tą bazę wytwarzania, która nam zapewnia, że system...
0: Czyli bez tego wydobycia węgla mielibyśmy problemy z energią w Polsce?
1: Bez
0: wydobycia
1: węgla,
0: polskiego węgla.
1: Nie, bez tych kilku elektrowni węglowych, które zapewniają podstawę, no byłby pewnie problem, co widać dzisiaj na wykresach. Natomiast no, węgiel kamienny jest dobrem globalnym, więc to taki jest...
0: Kiedy my jako Polska, kiedy my jako Europa dojdziemy do tego punktu neutralności klimatycznej?
1: Mamy cel, który jest ustalony na rok 2050. I ja myślę, że bez gwałtownych zmian w technologiach to jest trudna data, ale wszyscy
0: do
1: pracujemy...
0: Do 2050 to my się udusimy wszyscy na tej planecie.
1: No nie, to nie jest... Oczywiście można
0: przerysowuję,
1: tak...
0: Przerysowuję,
1: oczywiście, tak, dlatego się uśmiechnąłem. To nie jest tak, że do 2050 się nic nie dzieje, dlatego są te kamienie milowe, jak to można nazwać, te punkty, w których musimy osiągnąć pewien poziom redukcji emisji. Teraz mamy cel na 2040 rok, który jest 90% redukcji emisji. Na 30 rok jest 55% redukcji emisji, więc to jest taka dróżka, którą idziemy. To nie jest tak, że nic nie robimy, czekamy na 2050
0: rok. Ale my już nie jesteśmy w stanie zatrzymać ocieplania się planety.
1: Dlatego musimy robić i redukcję emisji, patrząc do przodu, i adaptując się do zmian klimatu, bo pewnych zmian już nie zatrzymamy.
0: W naszej części świata zdaje się, że część, jeśli nie większość, to rozumie. A co z pozostałymi częściami świata?
1: Z pozostałymi częściami świata musimy...
0: Chodzi mi o ten argument, tak, co jasne, z tego, że my jasne się przetransformujemy, jeśli gdzieś na świecie nadal będą, w cudzysłowie, tutaj już upraszczam, także kopcić nadal węglem.
1: Jasne, tylko że to już widać na danych, że to nie będzie za chwilę problem. Chińczycy bardzo mocno, którzy są dzisiaj największym emitentem gazów cieplarnianych, oni pokazują, w którym kierunku idzie świat. Oni powiedzieli sobie, że jesteśmy uzależnieni od importowanej energii, opieramy się na tej domowej. Czyli mamy dzisiaj węgiel,

0: i będziemy go używać tak długo, jak nie przestawimy systemu na bezemisyjne źródła energii, czyli OZE i atom. I oni bardzo mocno idą w tym kierunku. Globalnie, jak z nimi rozmawiamy na sesjach negocjacyjnych, to oni obiecują mniej niż są w stanie dowieść, a później wszyscy się orientują, że o, Chińczycy zrobili więcej
1: niż odwrócą strategię
0: oni,
1: niż my.
0: Oni są zupełnie po drugiej stronie, jeżeli chodzi o taktykę negocjacyjną. My jako Europa niestety przez wiele lat naiwnie obiecywaliśmy za wiele i dowoziliśmy mniej. Oni są po drugiej stronie. Obiecują dużo mniej, wiedząc, że na pewno przestrzelą te...
1: Tylko pytanie, czy to jest taki wektor, który zawsze zmierza w tym samym kierunku, bo myślę o Niemczech chociażby. Oni w pewnym momencie, Niemcy, zrobili odwrót od elektrowni atomowej, od energii atomowej.
0: No to jest w ogóle decyzja, która jest dla mnie zupełnie niezrozumiała i jako człowieka, który się zajmuje polityką klimatyczną, ale też jako ekonomisty.
1: Jakby... Bo to były konsekwencje Fukushimy.
0: To było bardzo, bardzo cwane wykorzystanie kryzysu w Fukushimie, żeby zrealizować koalicyjne uzgodnienie z Zielonymi, które polegało na tym, żeby odejść od atomu. Więc tą falę zwiększonego strachu w społeczeństwie ówczesny rząd wykorzystał po to, żeby podjąć tę trudną decyzję, a widać z perspektywy czasu, że to nie była dobra decyzja, dlatego że najtańsza energia z atomu dzisiaj to jest ta energia z tych starych elektrowni, które już się zamortyzowały, które produkują najtańszy prąd. Mm-hmm.
1: Jakąś w tym temacie, bo to bardzo przekrojowo do tego podeszliśmy, będzie jakaś optymistyczna puenta?
0: Optymistyczna puenta?
1: Znaczy nie wymuszam, jeśli nie ma, no to proszę realistyczną.
0: Optymistyczna puenta jest taka, że jesteśmy jako Polska w transformacji energetycznej i dzisiaj jesteśmy największym placem budowy w Europie, jeżeli chodzi o te nowe źródła energii i OZE i atom. I ja nie mam wątpliwości, że może nawet za kilka lat przy tym lepszym modelu transformacji, z mojego punktu widzenia, nawet będziemy mniej emisyjni niż Niemcy.
1: Zadość uczyniłem pańskiej prośbie, żeby o tej polityce partyjnej było jak najmniej, ale musimy do tego przejść. Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie w pańskiej ocenie?
0: No ja myślę, że to jest zawsze taka kwestia zmęczenia materiału. To jest formuła, którą oni, którą my wszyscy znamy. Ja jakby interesując się polityką przez tyle lat, zawsze ta partia była gdzieś tam w obrazku. No to zmęczenie materiału jednak powoduje, że rodzą się pewne napięcia i myślę, że...
1: Ale słyszę, że nie ekscytuje pana ten spór wewnętrzny.
0: Nie, nie ekscytuje mnie, dlatego że to jest jakiś element obrazka. Z drugiej strony też robota się sama nie zrobi. Ja oczywiście czytam to, co się dzieje, ale ja muszę się koncentrować na tym, że mamy teraz na stole rewizję dyrektywy ETS i to mnie głównie zajmuje. A co będzie z PiS-em, no to zdecydują sobie pewnie panowie Morawiecki i Kaczyński.
1: Nie sprawdzam pańskiej wiedzy, ale czytał pan relacje z doniesienia ze spotkania premiera Tuska z klubem Koalicji Obywatelskiej z ubiegłego tygodnia.
0: Czytałem.
1: Premier Donald Tusk według Andrzeja Stankiewicza z Onetu miał tam wprost mówić, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest nielojalna w ramach rządu, ale sugerować, że jej się nie pozbędzie, bo kończyłoby się to przedterminowymi wyborami. Tak się zastanawiam, czy pan jako wiceminister klimatu, jak pan mówi, sama robota to się nie zrobi. Czy pan z niepokojem słucha takich doniesień o sporze pomiędzy Pełczyńską-Nałęcz a Tuskiem?
0: Ja wszystkie informacje na temat jakichś tarć w koalicji odbieram z niepokojem, dlatego że...
1: Bo jest pan zakładnikiem tej sytuacji.
0: Nie, to wie pan, ministrem się bywa. Ja generalnie jestem ekspertem i ekspertem pozostanę, więc to nie jest moje główne zmartwienie. Główne zmartwienie jest takie, że umówiliśmy się ze społeczeństwem na pewne rzeczy, które musimy robić. No i lepiej się robi te rzeczy, jak jest zgoda.
1: A w tej sytuacji nie ma zgody, czy nie ma rzeczy? Czy nie ma jednego i drugiego?
0: Mi się jest trudno odnieść do tej sytuacji na pewno.

0: No, na pewno są jakieś elementy tego projektu ustawy, który ostatnio się pojawił, który pani przewodnicząca chce forsować i to jest jakaś kwestia sporna.
1: Ale o której ustawie teraz mówimy? O najmniej krótkoterminowym?
0: Tak, o najmniej krótkoterminowym.
1: Znaczy o tych poprawkach, tak? Które upadły?
0: Tak. Więc to jest jakaś kwestia sporna, no... Ale jedziemy do przodu.
1: Krzysztof Wolesta, wiceminister klimatu i środowiska Polska 2050. Dziękuję panie ministrze za rozmowę. Dobrego
0: dziękuję
1: dnia.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Do widzenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
1: 8.25, z nami Michał Makowski, specjalny wysłannik Polskiego Radia do Madrytu. Cześć Michale.
4: Dzień dobry, witam.
1: Hiszpania przeciera oczy po niesamowitej nocy i drugim w historii zwycięstwie w wielkim finale piłkarskich mistrzostw świata. Yamal, Pedri i spółka, czyli podopieczni Luisa de la Fuente, pokonali Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa. Powiedz Michale, bo oglądałeś to finałowe starcie w strefie kibica przy placu Kolumba, a później wielką fiestę, jaka przetoczyła się przez stolicę Hiszpanii właśnie. Opowiedz, co się działo?
4: No cóż, kolega redaktor powinien najlepiej wiedzieć, jak wygląda La Furia Roja, ale kibice wykazywali się niespożytą energią, tak jak ich ukochani zawodnicy. Krzyczeli, śpiewali, tańczyli, cieszyli się i złościli w rytm wydarzeń na boisku, a mieli liczne powody do złości, bo Argentyna nie popisała się elegancją, faulując i prowokując Hiszpanów również po ostatnim gwizdku. Te faule oczywiście kosztowały ich zawodników. W trakcie meczu Albiceleste skończyli mecz w 10. Dwie nieuznane bramki podgrzały atmosferę, no ale w końcu Ferran Torres, wcześniej pechowy, niecelny, huknął jak z armaty i odmienił losy wielu zmarnowanych setek. Jestem taki szczęśliwy, mamy drugą gwiazdkę, jesteśmy najlepsi na świecie. Niewiarygodne, to szaleństwo. Co mogę ci powiedzieć? Czego jeszcze nie wiesz? Czego nie widziałeś? Czego inni wszyscy nie widzieli? Rozgromiliśmy ich, rozgromiliśmy Argentynę. Nie grali dobrze. Jeśli Infantino może nie uznać dwóch bramek, to powinien nie uznać też trzeciej Ferrana. Ferran, przepraszam za wszystko, co ci powiedziałem. Kocham cię i uwielbiam. Tak bardzo na to zasłużyłeś. Tak szczerze, nie myślałem za dużo. Zobaczyłem piłkę i strzeliłem siłą całego hiszpańskiego narodu. To, co rozpętało się na ulicach Madrytu po zwycięskim meczu, bezapelacyjnie przejdzie do historii. Kibice w niektórych miejscach miasta do tej pory śpiewają na ulicach i wpadają sobie w objęcia. W ruch poszły race i petardy. Przy placu Cibales grupa kibiców wspinała się na metalowe rusztowanie. Aż szwadron ubranych na czarno funkcjonariuszy ich stamtąd nie przegonił. Tej nocy porządku na ulicach pilnowały tysiące policjantów i przedstawicieli Guardii Civil. Na moich oczach jeden z kibiców wdrapywał się na 10-metrową latarnię, aby chociaż na chwilę zawiesić na niej flagę Hiszpanii. Niektórzy kibice jeździli dosłownie z flagami na dachach osobówek i furgonetek. Wiele miejskich budynków tej nocy było podświetlonych na kolory czerwono żółte. Błyszczeć będą także specjalne, personalizowane pierścienie mistrzowskie, jakie otrzymała cała reprezentacja Hiszpanii na wzór tutaj takich elementów biżuterii zaczerpniętych z amerykańskiej koszykówki i futbolu. Hiszpańska reprezentacja przyleci do Madrytu przed 13. Najpierw czeka ich mały odpoczynek, potem spotkanie z królem i rządem. A od godziny 19 wielka parada ulicami stolicy Królestwa, piłkarze Luisa de la Fuente i sztab szkoleniowy przejadą otwartym autobusem po ulicach miasta i będą razem z kibicami cieszyć się z tego wielkiego zwycięstwa.
1: Michał Makowski ze stolicy Hiszpanii. Muszę ci powiedzieć, Michale, że jak się słucha i ciebie, i słuchało się

0: i słuchało się Adama Górczewskiego w Buenos Aires, to szkoda, że nam się tak nie udało. No.
1: Oj, już za 4 lata. Zobaczysz.
0: Zobaczę. Dzięki wielkie. Michał Makowski ze stolicy Hiszpanii, z Madrytu. Właśnie jest 8:29 na zegarach. Za minutę informacje i Łukasz Jakubowski.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka Zo.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 8:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Ponad 400 ukraińskich dronów zaatakowało w nocy Moskwę. Mer rosyjskiej stolicy informuje, że większość bezzałogowców strąciła obrona przeciwpowietrzna. W wyniku eksplozji pożarów ucierpiało 6 osób. W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała ataki na Rosję. Władze w Kijowie podkreślają, że głównym celem jest rosyjska infrastruktura petrochemiczna. Spór o najem krótkoterminowy w koalicji rządowej to najgorsza ustawa, jaka wyszła z rządu. Tak twierdzi ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ta wypowiedź nie podoba się koordynatorowi służb specjalnych, ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi. Mówił o tym w radiowej jedynce.
9: Gdy rząd podjął decyzję, skierował projekt, to po prostu nie krytykuje się już tego. To jest wtedy koniec dyskusji i zostaje się przy własnym zdaniu. Nic nie zabrania merytorycznej dyskusji. Są projekty dotyczące uregulowania tej sprawy w Sejmie. Niech ta rozmowa się toczy.
8: W ubiegły wtorek rząd przyjął okrojony projekt ustawy regulujący rynek najmu krótkoterminowego. Ma on pomóc zmniejszyć szarą strefę i zwiększyć wpływy z podatków. Znikają niechlubne fale Dunaju na autostradzie A1. Dziś rozpocznie się remont ponad 3-kilometrowego odcinka autostrady na wysokości Dobieszowic na Śląsku. Prace prowadzone będą na jezdni w stronę Gliwic, przekazuje rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
10: Nie będzie to naprawa taka doraźna, tylko będzie to naprawa kompleksowa. Chcemy całkowicie pozbyć się tego problemu. Te słynne fale powstały na wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych w konstrukcji tej drogi. Ponad 3-kilometrowy odcinek, rozpoczynający się około 150 metrów za wiaduktem na ulicy Kościuszki w Siemoni i kończący się przy MOP Dobieszowice Zachód.
8: Naprawa tego fragmentu A1 będzie prowadzona przy utrzymaniu ruchu i potrwa do 11 miesięcy.

Deszczowy i pochmurny dzień przed nami w całym kraju z ostrzeżeniami przed burzami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województwa zachodniopomorskiego i północnych części województwa lubuskiego. Najcieplej będzie na południu.

0: południowym wschodzie, na Podkarpaciu i w Małopolsce 23 stopnie, na ścianie wschodniej 22, podobnie na Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze od 19 do 21 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Nie mogło być inaczej. Ostatnie pół godziny poranka poświęcamy na opinie i komentarze.
2: Komentarz.
0: Nasz ekspert Adam Traczyk, politolog, dyrektor Morning Command Polska. Dzień dobry, dyrektorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Prawo i Sprawiedliwość naprawdę się w czwartek rozpadnie?
3: Doskonałe pytanie. Wydaje się, że jest tak blisko jak nigdy takiego scenariusza. Przynajmniej w tym wydaniu, bo musimy pamiętać, że w przyszłości Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, nie tyle rozpadało się, ale dochodziło do eksodusu z Prawa i Sprawiedliwości. I środowisko polskie jest najważniejsze, i środowisko suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry z Prawa i Sprawiedliwości wychodziło. Po części wracało także na łono partii matki, można by powiedzieć, ale teraz faktycznie te napięcia między, no właśnie, Prawem i Sprawiedliwością i środowiskiem Mateusza Morawieckiego wydają się sięgać zenitu i tego scenariusza wypchnięcia chyba, bo nie do końca wyjścia, ale wypchnięcia właśnie Mateusza Morawieckiego i jego stronników ze Stowarzyszenia Rozwój Plus jest tak blisko jak nigdy.
0: Ale są podejmowane pertraktacje, chciałoby się powiedzieć, rozmowy ostatniej szansy między prezesem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. To ostatnie spotkanie miało się zakończyć bez przełomu, jak mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości. No i teraz tylko pytanie o to mi się kołacze w głowie. Czy nikt nie stchórzy, bo obaj panowie mają wiele do stracenia. Jarosław Kaczyński, kilka punktów procentowych i potencjalne wyprzedzenie przez Konfederację po utracie Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Na dodatek uszczuplenie jeszcze klubu parlamentarnego. A Mateusz Morawiecki może się wybrać w podróż w nieznane, która tak samo może się skończyć politycznym sukcesem, jak i politycznym niebytem.
3: No dokładnie tak. Dlatego na dobrą sprawę ja mam pewne problemy z zidentyfikowaniem bezpośredniego powodu, dlaczego ten spór w tym momencie urósł do takich rozmiarów. Oczywistym jest, że Mateusz Morawiecki stara się budować swoją pozycję polityczną, swoją w pewnym sensie samodzielność polityczną, a mówiąc samodzielność, wcale nie mam na myśli samodzielnej siły politycznej w sensie bytu poza Prawa i Sprawiedliwości, a chcę mieć po prostu swoją własną siłę przebicia wewnątrz Zjednoczonej środowiska prawicowego. W optymalnym scenariuszu na pewno w ramach Prawa i Sprawiedliwości, nie poza prawem i Sprawiedliwością. Chcę mieć po prostu wpływ na kształt tego środowiska, na kierunek strategiczny, na kierunek programowy tej partii. Chcę mieć swoich ludzi na dobrych miejscach na listach wyborczych. To jest oczywiste, bo do tego dąży każdy polityk, który ma jakieś ambicje i chce świecić, można powiedzieć, własnym światłem, a nie tylko światłem odbitym. I Mateusz Morawiecki przeszedł w tym sensie bardzo długą drogę, no bo on przecież został wyciągnięty troszeczkę z kapelusza przez Jarosława Kaczyńskiego te kilkanaście już prawie lat temu, kiedy został no właśnie wpierw wpływowym politykiem wewnątrz rządu, czy politykiem o wysokiej pozycji, później premierem i zawsze wydawało się, że jest taką osobą, no właśnie, namaszczoną przez Jarosława Kaczyńskiego i świecąca światłem odbitym. Teraz walczy o to od dłuższego czasu, aby być politykiem, który stoi na własnych nogach. No i trudno mi na dobrą sprawę zrozumieć, dlaczego dzisiaj wybuchł ten spór, dlaczego w ostatnich dniach doszło do takiej intensyfikacji tego sporu. Wydawało się, że w jakiś sposób ta poprzednia runda negocjacji, kwietniowa runda negocjacji między Jarosławem Kaczyńskim a jego środowiskiem, no doprowadziła do jakiegoś takiego rozejmu, do pewnego zawieszenia broni. W ostatnich dniach mieliśmy wręcz kontrowersje wokół Przemysława Czarnka i jego dość niefortunnych wypowiedzi i nagle wydaje się, że zdecydowano się przykryć te kontrowersje odgrzaniem tego sporu ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego, ale jednocześnie być może jest też tak, że po prostu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości tak już mocno buzuje, że te wzajemne pretensje, o których czytamy w ostatnich dniach, no można powiedzieć w niesamowity sposób w mediach społecznościowych,

0: że politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrażają się o sobie w takich słowach, że trudno byłoby zewnętrznym obserwatorom uwierzyć, że oni faktycznie kiedykolwiek współpracowali, kiedykolwiek będą mogli współpracować, ale w ogóle, że darzą się jakąkolwiek sympatią, szacunkiem i zaufaniem. Więc być może ten konflikt był już nieunikniony, nie z powodu Jarosława Kaczyńskiego i jego pomysłu na Prawo i Sprawiedliwość, ale z powodu tego, co dzieje się, można powiedzieć, pod tą przykrywką między frakcjami już wewnątrz PiS-u. I Jarosław Kaczyński już do końca nie jest w stanie zarządzać tym procesem, że jesteśmy w sytuacji, można powiedzieć, pewnego wewnętrznego chaosu, którym jest coraz trudniej go okiełznać po prostu prezesowi.
1: To jest najciekawsze, bo chyba obu politykom na rękę by było, gdyby do tego rozpadu, przynajmniej emocjonalnie byłoby im lepiej, gdyby do tego rozpadu rzeczywiście doszło. To znaczy Jarosław Kaczyński nie musiałby się już cały czas martwić tym, czy nie rośnie mu ugrupowanie wewnątrz jego ugrupowania, a Mateusz Morawiecki nie musiałby się dusić w jednym ugrupowaniu, jak twierdzi, czy też jak sugeruje, z Przemysławem Czarnkiem i z Jackiem Sasinem.
0: No emocjonalnie być może tak, ale emocje w polityce to nie wszystko i faktycznie, tak jak pan redaktor stwierdził w poprzednim pytaniu, ten ruch jest dla obydwu stron niezwykle ryzykowny. No, Prawo i Sprawiedliwość ma najniższe poparcie sondażowe od, można powiedzieć, dwóch dekad i te sondaże na pewno nie mogą cieszyć Jarosława Kaczyńskiego, chociaż z drugiej strony wiemy, że dla niego ważniejsze jest przetrwanie partii niż ostateczne poparcie też partii. Dla niego ważniejsze jest posiadanie takiej, można powiedzieć, zwartej drużyny, którą on może kontrolować i może z tą grupą ludzi przejść nawet przez najcięższe kryzysy. No a z drugiej strony właśnie Mateusz Morawiecki, jednak ryzykujący sporo w tym scenariuszu, w którym stałby się samodzielnym graczem i musiałby grać już na własne konto. Mamy co prawda różnego rodzaju sondaże, które wskazują, że ten jego wynik nie byłby tragiczny, gdyby pozwolił sobie na to wyjście, wypchnięcie, jak zwał, tak zwał. Niemniej wiąże się to jednak z potężnym ryzykiem politycznym. No stanie się po prostu takim politycznym planktonem, politycznym marginesem, a chyba ambicje Mateusza Morawieckiego sięgają znacznie dalej, ale widząc to, co robił Mateusz Morawiecki, jego środowisko w ostatnich miesiącach, widać wyraźnie, że o ile w mojej ocenie jego intencją nie jest wyjście z Prawa i Sprawiedliwości, to szykował się bardzo mocno na taką ewentualność. Budował i struktury, i pewną tożsamość też swojego środowiska politycznego. Poszerzał je stopniowo, jednocześnie uwiarygadniał się też bardzo mocno wobec prawicowych wyborców, wskazując, że no on nie jest przecież tym zdrajcą. On nie chce, on chce przecież jak najlepiej dla Prawa i Sprawiedliwości i dla polskiej prawicy. Stąd jego bardzo też, można powiedzieć, no, intensywne krytykowanie rządu Donalda Tuska, wręcz takie, no można powiedzieć, często już na granicy też dobrego smaku. Wszystko po to, żeby pokazać wyborcom prawicowym, jestem patriotą Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli mnie wyrzucą, to nie z mojej winy, nie jest to moja intencja. Więc te przygotowania w jakiś sposób były realizowane, no ale znowu, scenariusz bardzo ryzykowny, podziału na prawicy, w którym mielibyśmy wówczas już nie tylko dwie konfederacje, ale też dwie partie Prawa i Sprawiedliwości. Trudna konstelacja przed przyszłorocznymi wyborami, więc dużo, dużo niewiadomych i dużo ryzyka w obydwu scenariuszach.
1: Pan wspomniał jeszcze o tym, dlaczego dochodzi do tego teraz. Ja mam jedną tylko hipotezę, to znaczy to ten zbliżający się grill z Mateuszem Morawieckim, rozpisany chyba na 1000 osób, jeśli mnie pamięć nie myli. I ponoć wszystkie wejściówki się rozeszły, więc może po prostu prezes Kaczyński bał się, że to będzie jakiś pokaz siły, tylko że pytanie, czy ten ultimatum nie sprawił, że z grilla to się stanie jakiś kongres założycielski partii Morawieckiego.
0: No właśnie, zostało w pewnym sensie dowartościowane też to wydarzenie. No ale z drugiej strony, dlaczego Jarosław Kaczyński miałby się faktycznie tak bardzo tym grillem przejmować, gdyby on był realizowany przez środowisko wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości? Przy czym oczywistym jest, że Jarosław Kaczyński nie chce polityków w pełni samodzielnych wewnątrz swojego ugrupowania. Chce mieć wszystko pod kontrolą, chce móc zarządzać wewnętrznymi procesami i jeżeli no, dochodzi do sytuacji, w której jeden polityk urósłby

0: za bardzo, to na pewno nie byłoby to mu w smak. No ale z drugiej strony, znowu, jest to tylko jedno z wielu wydarzeń, które przecież na prawicy dzieją się dość regularnie. Prawo i Sprawiedliwość w okolicach roku 2015, czy w okresie poprzedzającym rok 2015, można powiedzieć, słynęło nawet z tego, że wokół PiS-u, wokół tego twardego jądra partyjnego tworzyło się bardzo dużo inicjatyw na poziomie intelektualnym, organizacyjnym, mobilizacyjnym. Było dużo dyskusji programowych, był tworzony taki pewien ferment. I Mateusz Morawiecki, zdaje się, starał się troszkę powtórzyć też taką atmosferę, widząc też, że wewnątrz samego PiS-u, no tej dyskusji takiej wewnętrznej, faktycznie rozliczenia też przegranej kampanii wyborczej, w refleksji nad kursem politycznym PiS-u troszeczkę brakuje. No i starał się w jakiś sposób ten proces współinicjować, można by powiedzieć. No ale właśnie, wygląda na to, że w tym momencie w Prawie i Sprawiedliwości przestrzeń do takich inicjatyw jest mocno ograniczona.
1: To musimy to podsumować jakoś, jeśli pan pozwoli. Do tej pory przewidywaliśmy, kto wygra mecz, a kto wygra ten mecz, Kaczyński czy Morawiecki. Czym to się skończy?
0: No, nie mamy ani pan, ani ja nie mamy szklanej kuli. Mówimy teraz o ultimatum, które zostało postawione Mateuszowi Morawieckiemu. To tygodniowe ultimatum.
1: Potraktujmy to jako zabawę intelektualną.
0: No, dokładnie tak. Rozwiązania jednak tego stowarzyszenia. Pamiętajmy jednocześnie, że jest to już drugie ultimatum. A słowo ultimatum, no, wiąże się z tym, że jest raczej jedno. Jest jedno i ostateczne. Tu już mamy drugie ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, więc on już raz pewnie się stchórzył w tej grze. Wydaje mi się, jeżeli miałbym zakładać najbardziej prawdopodobny scenariusz, to znajdziemy, czy politycy PiS-u, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, znajdą jeszcze raz jakieś rozwiązanie pośrednie. To znaczy dojdzie do być może do jakiegoś zakamuflowania, przekształcenia tego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego w coś, co będzie funkcjonowało wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Być może zostanie to przynajmniej zapowiedziane, a potem nie do końca zrealizowane i dojdzie do jeszcze jednej tury tych pertraktacji, tych sporów. Ale ja bym zwrócił uwagę na coś być może istotniejszego, bo obserwując właśnie te wpisy wszystkie, te wszystkie komentarze polityków Prawa i Sprawiedliwości, widzimy, że w tym środowisku doszło do faktycznego pęknięcia. Widać, że te frakcje się szczerze nienawidzą, że tam nie ma zaufania politycznego, jest podkopywanie swojego dorobku, ale i na takim poziomie, można powiedzieć, emocjonalnym, osobistym dochodzi tutaj do wielu sporów. I być może to jest ważniejszy wniosek, że Prawo i Sprawiedliwość jako jedno środowisko już przestało istnieć.
1: To jeszcze na chwilę zmienimy temat, bo ja pamiętam też trzecie ultimatum, tylko nie prezesa Kaczyńskiego. Ultimatum premiera Tuska: albo kompleksowa reforma ochrony zdrowia, albo dymisja minister zdrowia. Ani jedno, ani drugie nie nastąpiło. Ale chciałem tylko tak nieco zahaczając o temat, bo nie mamy też czasu, żeby go jakoś bardzo mocno rozwijać. Czy Koalicja Obywatelska może już otrzeć pot z czoła i pomyśleć, po aferze medycznej?
0: Chyba jeszcze nie do końca, dlatego że być może ta afera, przynajmniej czy to wydanie afery faktycznie już się przez opinię publiczną przetoczyło, już została przedyskutowana i być może już się w jakiś sposób przejadła, ale kwestia ochrony zdrowia jest jednym z kluczowych tematów trosk społecznych, można by powiedzieć. We wszystkich badaniach opinii publicznej w ostatnim czasie widzimy, że ochrona zdrowia, kwestia służby zdrowia jest jednym z kluczowych tematów. Jest też dużym problemem dla klasy średniej, jakości tych usług, czasu oczekiwania itd., itd. Widzimy, że ta afera jest też troszeczkę taką aferą pełzającą, bo ona ujawniła wiele patologicznych, można powiedzieć, aspektów tego, jak funkcjonuje służba zdrowia w naszym kraju. No i w jakiś sposób na te społeczne frustracje, społeczne oczekiwania w tej kwestii rząd będzie musiał odpowiedzieć. Na razie jeszcze nie odpowiedział. Tej reformy takiej gruntownej, głębokiej nie mamy. Pytanie, czy takie zarządzanie kryzysowe, chwilowe wystarczy w tym aspekcie. Pewnym sojusznikiem...
1: Tąpnięcia w sondażach na razie nie ma.
0: No właśnie, nie ma.
1: I chyba już nie będzie, no bo jeśli nie nastąpiło do tej pory, to raczej nie nastąpi wskutek
0: dlatego,
1: tego.
0: Dlatego mówię o pewnym takim pełzającym kryzysie, bo oczywiście tąpnięcia wielkiego nie ma, ale jednak.

0: Tak, te pół punktu procentowego, ten jeden punkt procentowy może tutaj być już istotny. W pewnym sensie Donaldowi Tuskowi sprzyja timing tej afery, czyli okres wakacyjny, kiedy tej polityce faktycznie jako społeczeństwo poświęcamy troszeczkę mniej czasu, troszeczkę mniej atencji, więc trzeba będzie też na nowo wyjustować sondaże pewnie po okresie wakacyjnym, gdzieś tam w połowie września. Ale wydaje się, że w naszej też spolaryzowanej rzeczywistości politycznej nie powinniśmy się spodziewać jakichś wielkich tąpnięć sondażowych, tylko właśnie takich powolnych, pełzających procesów. I kwestia służby zdrowia, niezadowolenia z niej, braku reform, bo być może będziemy w dalszym ciągu niezadowoleni, ale chcielibyśmy dostrzec, że coś się zmieni, jakaś zmiana majaczy na horyzoncie. Są fakty tym, co musimy obserwować. Widzieliśmy i ostatnie wybory prezydenckie, i ostatnie wybory parlamentarne, gdzie te różnice między, można powiedzieć, dwoma obozami politycznymi, czy dwoma potencjalnymi koalicjami były minimalne, i nie potrzebują tutaj wielkiego tąpnięcia, aby odwrócić całkowicie układ sił w Sejmie.
1: Adam Traczyk, politolog, dyrektor Morin Common Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo wzajemnie.
2: Komentarz.
1: Z nami pan Michael Dębiński, Polsko-Brytyjska Izba Handlowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.
1: Bardzo przepraszam. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.
3: Tak jest.
1: Jaki będzie nowy premier Wielkiej Brytanii?
3: Mamy nadzieję, że będzie pragmatyczny i będzie skupiony na wzroście gospodarczym. To jest coś, co Wielka Brytania bardzo potrzebuje w tej chwili.
1: A możemy powiedzieć, co tak na dobrą sprawę zatopiło poprzedniego szefa rządu?
3: No, mnie się zdaje, że przede wszystkim brak tego wzrostu, że ludzie się spodziewali, że życia się polepszy, ale no, tak jest, jak było, więc mnóstwo rozczarowania i w partii lejburzystów chciano zmiany, więc zmiana jest.
1: Mniej więcej miesiąc trwała ta procedura wymiany szefa rządu. Keir Starmer zapowiedział swoje odejście 22 czerwca, a dzisiaj Andy Burnham ma zostać nowym premierem Wielkiej Brytanii. Z tego, co pan mówi, rzeczywiście stopa życiowa Brytyjczyków tak bardzo uległa pogorszeniu, że stała się motywacją do zmiany premiera?
3: Przede wszystkim to chodzi o tą różnicę pomiędzy Londynem i południowym wschodem Anglii, gdzie powiedzmy czuć ten dobrobyt, a te mniejsze miasta, miasteczka na północy Anglii, gdzie no, poziom życia jest w wielu przypadkach gorszy niż w Warszawie czy w innych dużych polskich miastach. Więc sporo ludzi czuje tą frustrację, że tego wzrostu nie widać. I tutaj jeden z absolutnie kluczowych powodów to jest Brexit, że brytyjskie firmy małe i średnie mają wielkie trudności, żeby eksportować na kontynent i to odbija się na całą gospodarkę.
1: Czyli to jest także kwestia, to jest kwestia zarobkowa, czy kwestia także dostępu do usług publicznych, do polityk państwa?
3: Jedno i drugie. I też muszę wspomnieć o dużej frustracji ludzi związanych z migracją, że po Brexicie był nagły skok w liczbie nieeuropejczyków, którzy przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii szukać pracy, żeby zastępować Polaków, Rumunów, Bułgarów i Łotyszów na przykład. I w roku po Brexicie liczba migrantów skoczyła o 900 tysięcy z roku na rok. Więc Brytyjczycy też to odczuwają. Ostatnie dwa rządy dramatycznie już zmniejszyły tą liczbę, szczególnie nielegalnych migrantów, ale nadal ten posmak został.
1: Ale zmienia się premier, nie zmienia się Partia Pracy ani większość w parlamencie. Najbliższe wybory terminowo w 2029 roku. Skąd taka nadzieja, że jeden człowiek może zmienić cały kurs nie tylko swojej partii, ale i państwa?
3: No, mnie się zdaje, tutaj są dwie sprawy. Pierwsze to jest, że Andy Burnham

0: ma bardzo dobrą reputację jako mer Manchesteru, że rzeczy się dzieją, że posuwa się postęp. Widać, że z roku na roku w Manchesterze, powiedzmy, transport publiczny, infrastruktura się polepsza. To jest człowiek, który szuka rozwiązania, a nie tylko wygranie argumentów politycznych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to po prostu komunikacja, że Keir Starmer był uważany jako premier, który słabo komunikował z przeciętnym człowiekiem. Andy Byrne ma o wiele lepsze talenty z punktu widzenia przekazu.
1: Pan wspomniał o kwestii Brexitu. Czy w Brytyjczykach pojawia się taka myśl, że może warto wrócić do Unii Europejskiej? Czy to w ogóle jest rozważana droga? Czy są na to możliwości? Bo jak inaczej walczyć z tymi konsekwencjami Brexitu?
0: No tutaj są dwie sprawy. Jedna sprawa to jest polityczna, powrót do pełnych struktur unijnych, a druga to jest gospodarcza, żeby wrócić do jednolitego rynku europejskiego i do Unii Celnej. I to przede wszystkim to jest ta druga część, która by spowodowała, że wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii by natychmiast podskoczył.
1: No tak, tylko że to nie byłoby w interesie Unii Europejskiej, bo dlaczego ktoś miałby się cieszyć tymi samymi przywilejami, nie będąc członkiem wspólnoty?
0: No przywileje, ale Brytyjczycy by poza strukturami politycznymi nie mieli nic do powiedzenia na temat, jak te
1: reguły polityki, tak.
0: Wygląda. Tak, więc by musieli po prostu brać te reguły, a nie kształtować je. Ale z punktu widzenia opinii publicznej to widać, że w tej chwili około 58% Brytyjczyków by chciało powrócić do Unii.
1: To bardzo ciekawe wyniki. Na koniec chciałem pana jeszcze zapytać, bo od czasów Brexitu mamy dużą rotację na stanowisku premiera na czele z panią Liz Truss, którą z tego co pamiętam sałata czy kapusta, głąb kapusty był w stanie przetrwać. Sałata była w stanie przetrwać dłużej niż pani premier na swoim stanowisku. Czy nowy szef rządu dotrwa do wyborów w terminowym?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, bo wiele Brytyjczyków uważa, że Andy Byrne powinien od razu powołać nowe wybory, żeby pokazać, że to nie tylko został wybrany przez partię, ale przez naród. Więc zobaczymy,
1: że
0: czy będzie
1: mandat
0: miał to
1: społeczny nadal.
0: To, dokładnie, żeby szybko zorganizować wybory, póki jeszcze nie jest popularny, żeby pokazać, że jest ten, tak jak pan mówi, mandat społeczny.
1: Taka typowa ucieczka do przodu. Michael Dębiński, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękuję państwu za wspólny poranek. Dziękuję wydawcom Andrzejowi Abgarowiczowi i Agnieszce Wieczorek oraz realizatorowi Adamowi Brzezińskiemu. Ja się nazywam Roch Kowalski, życzę państwu miłego dnia. Już teraz zapraszam na dalszą część programu w imieniu Małgorzaty Żochowskiej, a w imieniu Łukasza Jakubowskiego na najnowsze informacje. Te za 2,5 minuty.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie.
8: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo

0: To jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Drzewa spadały na samochody, w domach nie było prądu. Na początek podsumowanie burzowej doby w Polsce. Mają zarabiać mniej i pracować krócej. Wiemy, kiedy rząd zajmie się przepisami dotyczącymi lekarzy. Za dużo drużyn i kosztowne przeloty dla kibiców. Powiemy, jak brytyjskie media krytykują zakończony właśnie mundial. Minęła 9:00, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek skutki gwałtownych burz i raport z interwencji strażaków. W ciągu ostatniej doby to ponad 1600 wyjazdów. Silny wiatr powalał drzewa i zrywał dachy z budynków, a deszcz zamieniał drogi w rwące potoki. Szczególnie groźnie było na południu kraju. W małopolskich Targanicach drzewo runęło na bryczkę pełną ludzi.
2: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. Dużo pracy mają też służby energetyczne. Po przejściu burz tylko na Śląsku bez prądu pozostaje około 1000 odbiorców. Awarią dotknięte są powiaty żywiecki, cieszyński i bielski. Prądu nie ma też część mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Limity w zarobkach i czasie pracy lekarzy. Jutro rząd zajmie się przepisami w tej sprawie. Mają one ukrócić przypadki lekarzy milionerów i tych, którzy pracują znacznie więcej niż powinni. Co ma się zmienić? O tym Klaudia Wróblewska.
3: Jedna z propozycji, nad którą ma pochylić się Rada Ministrów, wprowadza maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza. Wyniesie ona 240 zł brutto. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna liczy na szybkie przyjęcie zapowiadanych zmian.
4: Jest zgoda koalicji rządowej, za chwilę jestem przekonany i w Sejmie, i w Senacie przegłosujemy to. Mam nadzieję też, że prezydent to będzie w stanie podpisać.
3: Sceptyczna wobec propozycji stawki maksymalnej jest Konfederacja. Poseł tego ugrupowania, Witold Tumanowicz, mówi, że jest krzywdząca dla części specjalistów.
5: Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są po prostu zwykłymi oszustami.
3: Rząd zajmie się również jawnością konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z NFZ. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Zmiany wymusiły publikacje mediów o zarobkach niektórych lekarzy, w tym byłego już kierownika SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym, który tylko w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Wciąż niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykańska armia 9:ą noc z rzędu atakowała Iran. Celem były m.in. irańskie centra dowodzenia oraz miejsca startowe rakiet i dronów. Ataki miały jeszcze bardziej ograniczyć zdolności Iranu do atakowania statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Z kolei władze w Teheranie przekazały, że ostrzelały rakietami amerykański samolot na lotnisku w mieście Aqaba w Jordanii. Rusza remont, będą utrudnienia. Drogowcy rozpoczynają pracę na południowym odcinku drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim. Na początek dziś zamknięty zostanie tunel Emilia. Termin remontu nawierzchni nie jest przypadkowy, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Wykorzystujemy trwający po stronie słowackiej remont autostrady D3 wraz z tamtejszymi tunelami. Dzięki temu ograniczymy wpływ naszych robót na ruch międzynarodowy i skrócimy czas utrudnień dla kierowców.
1: Ekspresowa S1 prowadzi od węzła z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach do granicy ze Słowacją w Dwardoniu. W Dwardoniu utrudnienia potrwają 2 tygodnie. Na koniec niedosyt po mundialu. Tak brytyjskie media oceniają zakończone właśnie piłkarskie Mistrzostwa Świata. W finale Hiszpania pokonała Argentynę 1-0. To był pierwszy turniej z udziałem aż 48 drużyn. Z Londynu Anna Rączkowska.
7: Komentatorzy na Wyspach chwalą emocje na boisku, niespodziewane wyniki, sukcesy drużyn spoza grona faworytów i mecze rozstrzygane w końcówkach. Jednocześnie piszą, że większy format oznaczał zbyt wiele spotkań i turniej rozciągnięty do granic wytrzymałości. Najwięcej krytyki wywołały jednak pieniądze. Dla FIFA był to finansowy i marketingowy sukces, ale dla kibiców oznaczał bardzo drogie bilety, kosztowne przeloty i tysiące kilometrów do pokonania między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Brytyjscy publicyści pytają więc, czy nie był to mundial przygotowany bardziej dla sponsorów i telewizji niż dla fanów. Za największy skandal brytyjskie media uznają sprawę reprezentanta USA. Po jego czerwonej

0: kartce Donald Trump zadzwonił do szefa FIFA, a niedługo później karę zawieszono. Na Wyspach odebrano to jako polityczną ingerencję w sport. Nie wszystkim spodobała się także oprawa finału mundialu, reklam i telewizyjnego show. Było ich zdaniem po prostu za dużo, a piłka nożna zeszła na drugi plan. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Kolejny mundial za dokładnie 1419 dni. Będzie wyjątkowy, bo mecze zostaną rozegrane w aż 6 krajach na 3 kontynentach. Turniej w 2030 wspólnie zorganizują Hiszpania, Portugalia i Maroko, ale 3 pierwsze mecze odbędą się w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. W ten sposób FIFA chce uczcić stulecie pierwszego mundialu, tego z 1930 roku w Urugwaju.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pomorze, Wybrzeże i Żuławy. Tu dziś uwaga na groźne burze z ulewnym deszczem, a przelotnie popada niemal wszędzie, z wyjątkiem południowego wschodu. Temperatura bez rewelacji, maksymalnie dziś od 17 stopni nad morzem do 23 na Podkarpaciu. Wiatr może dziś dokuczać, chwilami jest porywisty.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 37% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W wielu regionach występuje zagrożenie pożarowe. Na Mazowszu, w Wielkopolsce i w województwie lubelskim jest średnie.
2: Klimat. Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Dzień dobry Państwu, 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, Marzena Perdion, Agnieszka Wieczorek i Adam Brzeziński. To my z Państwem, no nie pogramy już w piłkę, ale na pewno podsumujemy ostatnie wydarzenia na mundialu, ale także przyjrzymy się temu, co dzieje się wokół nas. Zaraz, to taki cytat wybrany dla Państwa, szczególnie... Niektórzy z naszych kolegów maślarzy chcą się wykazać gorliwością i prą do rozłamu. Muszę ich zmartwić. Prezes czasem lubi słuchać lizusów, ale ich nie szanuje. Dlatego potem może się okazać, że niepotrzebnie się wygłupili. Tak, to Ryszard Czarnecki, jeszcze do niedawna sojusznik, przyjaciel, wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, siedzący tuż obok niego, a teraz przesadzony nieco wyżej, co oznacza po prostu nieco dalej. Konsekwencje konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości będziemy dziś rozważać, rozkładać na czynniki pierwsze, ale nie od tego zaczynamy. Zaczynamy od wielkiego święta piłki nożnej, tylko czy na pewno święta?
2: Stan dnia.
10: Hiszpania na pewno podbiła Amerykę w wielkim finale mundialu.

0: serialu rozgrywanym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Drużyna La Furia Roja pokonała Argentynę 1-0. Bramkę w dogrywce strzelił Ferran Torres, a stolicę Hiszpanii ogarnęła euforia po zdobyciu drugiego w historii tytułu piłkarskich mistrzostw świata.
1: Viva España! Viva!
2: Que nos los hemos comido!
3: Pożarliśmy Argentynę. W ogóle nie grali. Skoro Infantino nie uznał dwóch goli, to powinien też nie uznać trzeciego gola Ferrana. Ferran, przepraszam za wszystko, co ci powiedziałem. Kocham cię i uwielbiam cię.
2: Tequila Ferran!
3: Jestem taki szczęśliwy, mamy naszą drugą gwiazdkę. Jesteśmy najlepsi na świecie. Mamy bardzo zróżnicowane pokolenie piłkarzy. Wszyscy są bardzo zaangażowani i walczą dla nas. Mamy trenera, który wie, jak ustawić każdego zawodnika na jego pozycji.
0: Tequiero Ferran, to już państwo wiedzą, co to znaczy, tak? Na końcu, już wtedy, kiedy Hiszpanie chcieli wznieść puchar, ktoś im przeszkodził. Na tym zdjęciu stanął Donald Trump i nie dawał się z tego ujęcia usunąć. No to teraz w ruch ruszyły wszelkie możliwe wymazywarki. Będą takie zdjęcia bez amerykańskiego prezydenta. Gianni Infantino, równie zabawna postać tego mundialu, musiał do niego podbiec, odciągnąć go na bok, ale Donald Trump się nie dawał. W każdym razie wielkie gratulacje dla Hiszpanii. A z nami redaktor Adam Godlewski, szef sportu Polska Press, Gol24. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
0: No to Hiszpania powinna te mistrzostwa wygrać. Pewnie tak pan myśli i pewnie tak pan powie.
4: Zdecydowanie. Zasłużony jest tytuł mistrza świata dla Hiszpanii. Jeżeli popatrzymy na przekrój całego turnieju, to był zespół taki przez duże Z. Może pozbawiony indywidualności, bo tam każdy był poświęcony, każdy z piłkarzy, każda osobowość temu duchowi zespołu. Jedna stracona bramka na dystansie 8 meczów. To mówi wszystko o tym, jak ten zespół był zorganizowany, jak świetnie zbalansowany, począwszy od grającego bardzo wysoko bramkarza Simona, przez perfekcyjną obronę, przez pomoc zarządzaną przez Rodriego w sposób fantastyczny. Teoretycznie bez napastnika światowej klasy, ale Oyarzabal swoje trafienia zaliczył i wchodzący z ławki Merino też. Skrzydła z Jamalem Niku i Jamsem, który kończył, też swoje zrobiły. Tam nie było słabego punktu, więc absolutnie tytuł zasłużone ręce, natomiast Argentyna zepsuła finał. Ja takiego koszmarku w finale nie pamiętam od czasów bodaj tego ostatniego spotkania w Italia 90, gdzie do finału dopchnął Argentynę wielki poprzednik Leo Messiego, czyli Diego Armando Maradona. Tam się w ogóle nie dało tego oglądać. I tutaj niestety z przykrością muszę powiedzieć, że w finale też grała tylko jedna drużyna. Dziwny mundial, szalony mundial z lekko nieokiełznanym prezydentem Trumpem i z jedną zaledwie drużyną w finale. No chyba nie tego się spodziewaliśmy.
0: Jeśli pan pozwoli, to Argentynie poświęcimy chwilę, ale za chwilę, bo Hiszpania zasługuje na wiele pochwał. Ja jestem kibicem, ale takim oglądającym, nie analizującym. I po półfinale panowie redaktorzy, ale też byli piłkarze komentujący ten mecz Hiszpanów. Jeden z nich się wzruszał, bo powiedział, że nie widział tak perfekcyjnego meczu w wykonaniu którejkolwiek z drużyny. Rzeczywiście, wie pan, to tak jakbyśmy wzięli szydełko i taką cieniutką nić i udali się do Koniakowa i poprosili te panie, żeby utkały jakąś piękną konstrukcję. To tak trochę wyglądało.
4: Ja sobie nie przypominam takiej dominacji, jaką zaproponowała Hiszpania, zwłaszcza w meczu z Francuzami, bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy, no to Argentyna to Messi i jakieś tło, natomiast Francja wydawała się najbardziej rozpędzonym zespołem turnieju. Kylian Mbappé na koniec 10 bramek, Olise 7 asyst, do tego Dembele z golami i asystami. Tam naprawdę było wszystko, żeby sięgnąć po tytuł mistrza świata, a Hiszpanie wybiegli na ten mecz, zabrali Francuzom piłkę,

0: widzieli halo, to jest nasza piaskownica, nasze zabawki.
1: Ale słyszał pan, że takie komentarze albo czytał, że no tak, w momencie, w którym Francuzi spotkali, zmierzyli się w końcu z dobrym przeciwnikiem, to ten przeciwnik obnażył ich możliwości. Czy to za mocne?
0: Myślę, że to się rozgrywało na wielu płaszczyznach. Też możemy sobie dworować dzisiaj, że pomylił się bardzo selekcjoner Argentyńczyków, Lionel Scaloni. Zapomniał, że tych meczów będzie 8 po drodze do finału, a nie 7. I też zabrakło sił Argentyńczykom. Ja myślę, że Francuzi mieli swój pomysł na to spotkanie i naprawdę grali wybitny futbol. Ofensywny, taki ten Mbappé, jak się rozpędził, to w ogóle był nie do zatrzymania. Facet z innego wymiaru, natomiast Hiszpania miała filozofię, miała ideę, bo to nie była prosta taktyka. Oni wiedzieli, jak się poruszać w każdym sektorze boiska, jakie przestrzenie mieć między sobą, jakie odległości, jak być mobilnym. Po prostu grali fantastycznie. To była maestria, filozofia trenera Luisa de la Fuente. Ja będę bardzo, bardzo zdziwiony, kiedy ten profesor futbolu za chwilę nie dostanie jakiejś tak kosmicznej oferty z jakiegoś czołowego klubu i nie pójdzie tam, bo on zaproponował zupełnie inny wymiar. To jest nowy rozdział futbolu. Tak jak powiedziałem, żyję już parę lat na tym świecie, a jeszcze takiej dominacji jednego zespołu na turnieju nie widziałem. Tam nie było mocnego na to. Czy Francuzi chcieli zrobić użytek ze swojej szybkości, umiejętności indywidualnych? Czy Argentyńczycy zaproponowali brudny futbol, chcieli grać w kości? Nie było mocnego. Nie było mocnego. La Furia Roja grała swoje, w ogóle nie patrzyła na przeciwników. Jak weszli w posiadanie piłki, to po prostu robili co chcieli, rozkładali wszystkich na łopatki.
1: Panie redaktorze, czy trener De La Fuente uczył się piłkarskiej sztuki z innych podręczników, czy on po prostu odrobił lepiej lekcje niż inni trenerzy?
0: Nie ma takich podręczników. To jest wizjoner, który będzie sam pisał
1: rany,
0: podręczniki.
1: Pan jest uniesiony, panie redaktorze. Nie wiem, czy pan wie, że to słychać w pana głosie. Taką fajną ekscytację.
0: To jeżeli jest za mocno, to proszę
1: nie,
0: mnie
1: wręcz
0: stopować.
1: Przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Prosimy o więcej.
0: W każdym razie nikt nie napisał takich podręczników, z których mógłby się trener De La Fuente uczyć. To on będzie pisał podręczniki. To jest wizjoner, który zaproponował nowe otwarcie w futbolu. Tylko zastanawiam się, czy ktokolwiek będzie w stanie naśladować to. To jednak wymaga i fantastycznego przygotowania taktycznego, a jeszcze wcześniej technicznego, no i siły na dwa mecze, bo jednak Hiszpanie cały czas operowali z tą piłką, to nie była gra statyczna. Oni byli niezwykle, niezwykle mobilni, na to się patrzyło niezależnie od tego, jak zaawansowany jest kibic, czy tylko niedzielny zwany Januszem, czy ktoś, kto zjadł na futbolu zęby, no to patrzył na to tak wow.
1: No
0: wow.
1: Tak, ten Janusz to ja między innymi, tak, patrzyłam wow, ale wie pan, kto wie, czy gdyby nie niektóre sędziowskie decyzje, to Argentyna w ogóle byłaby w finale. Myślę o tej piłce, która zawadziła konstrukcję od kamery i według wielu w ogóle nie powinna być uznana. Myślę o półfinale Argentyna-Anglia. No ale już nie ma co gdybać.
0: Znaczy to chyba było inne spotkanie,
1: inne?
0: Ale inne, moim zdaniem
1: to nie
0: Norwegowie.
1: Było półfinałowe? Ach, jasne, o przepraszam, jasne, tak.
0: Ale to nie wchodźmy w tego typu historię, dlatego jasne. Że tych sędziowskich pomyłek było bardzo dużo. Niestety też być może nasz jedynak, Szymon Marciniak, gdyby pokazał czerwoną kartkę Leo Messiemu na dzień dobry, to też jego szanse na poprowadzenie finału byłyby wyższe. Za dużo się mylili sędziowie.
1: No nie, zadzwoniłby Donald Trump i powiedział, że czerwonej kartki nie było. Ja przepraszam za tę ironię. Ale liczba ingerencji i strefy wpływów, wie pan, to naprawdę aż może nie chcę dzisiaj mówić o tym, co psuło mi obraz mundialu, tylko o tym, co go budowało. Przepraszam za tę pomyłkę. To rzeczywiście Anglia-Norwegia, tak, to tam piłka zawadziła o konstrukcję od kamery.
0: Ale Argentyńczycy mieli swoje za uszami w spotkaniu z Egiptem. Najbardziej pokrzywdzony zespół to był ćwierćfinał. Oni nie zasłużyli na to. Znaczy inaczej, pomagały im nie tylko ściany. I to trzeba się zastanowić. Przede wszystkim Gianni Infantino, którego Pereira, to już było uprzejme wspomnieć, musi

0: musi się zastanowić, w którą stronę idzie futbol, bo z jednej strony mamy kosmiczne technologie, sędziowie wyglądają jak wysłannicy Ziemian na Marsa, mają tych wszystkich urządzeń naprawdę bardzo dużo na głowie, natomiast jeszcze pomocników na warze, a błędów było tyle, co niemiara. Też nie rozumiem parytetów kontynentalnych. Jeżeli najlepszych sędziów mamy w Europie, a jest to impreza najlepsza na świecie, to powinni zawsze sędziować ci najlepsi sędziowie, tylko że jakby w finale też nie sędziował najlepszy arbiter, bo też Słoweniec Slavko Vincic nie udźwignął wagi tego spotkania, nie był taki jak Szymon Marciniak przed 4 laty w finale w Katarze. Tutaj ta brudna gra Argentyny powinna była znacznie być wcześniej ukarana.
1: Ukarana kartką, dokładnie. Ale to, wie pan, to była Argentyna czy Paragwaj?
0: Sądząc po koszulkach, myślę, Argentyna.
1: A o brutalności?
0: Argentyna zawsze grała brudny futbol, a zwłaszcza wtedy, kiedy brakowało jej jakości. A w tym zespole ewidentnie brakowało jakości, a na finał w ogóle wybiegł zespół bezzębny, nieprzygotowany, taki, który w ogóle nie miał pomysłu na to, jak można podjąć walkę z tak świetnie dysponowanym zespołem jak Hiszpania. Jeszcze się zastanawiam, tak mówiąc pół żartem, pół serio, co dał do jedzenia przed półfinałem z Anglią swoim piłkarzom selekcjoner Argentyńczyków Lionel Scaloni. Bo to, co oni zrobili przez ostatnie 20 minut, jak skoczyli na Anglików, pożarli, no to jest coś.
1: Chce pan powiedzieć, że puścił ich wygłodniałych i powiedział, że dostaną coś do jedzenia, jak wygrają?
0: No nie wiem, bardziej podejrzewam jakieś kwiste, surowe steki, czy coś innego, coś, co działa na wyobraźnię. Inna sprawa, że te 20 minut w meczu z Anglią kosztowało Argentynę resztki sił. Oni po prostu nie mieli już energii, żeby z tą Hiszpanią jakkolwiek powalczyć.
1: Trudno mi uwierzyć, że trener tej klasy nie miał pomysłu na mecz. Po prostu Hiszpanie wytrącili im pewnie wszystkie argumenty z rąk, z nóg, z czego jeszcze.
0: Nad tym będziemy dyskutować, pewnie zastanawiać się przez kilka najbliższych dni.
1: Byli szybsi, skuteczniejsi. Jeden z komentarzy utkwił mi w głowie tych naszych komentatorskich, że obrona wyglądała, jakby oni byli połączeni jakimś sznurkiem, hiszpańska obrona. Także nie było jakichś nieskoordynowanych działań, ruchów. Oni dokładnie wiedzieli, gdzie mają stać i dokładnie wiedzieli, co mają robić.
0: Tylko tu jest jeszcze jeden aspekt. Argentyna przez 120 minut nie oddała strzału. To jest rzecz bez precedensu. W finałach Mistrzostw Świata Hiszpanie zabrali im piłkę. Tak skutecznie prezentowali się w grze obronnej, bo nie tylko obrona. Gra obronna zaczyna się od najbardziej wysuniętego napastnika i to wszystko było poskładane jeden do jednego, a Argentyna tutaj podpisuje się pod stwierdzeniem, którego była uprzejma użyć pani redaktor, że była Paragwajem. Zamiast skoncentrować się na kreacji, na zbudowaniu jakiejś może jednej akcji, szybkiej kontry, Argentyńczycy chcieli grać w kości. Nie rozumiem tego podejścia. Ono jest charakterystyczne dla Latynosów, którzy odstają jakościowo, to próbują podostrzyć grę.
1: Jasne. Tylko, jak nie nadąża, to fauluje.
0: No, panie redaktorze, że to trzeba było ukarać, po prostu ukarać wcześniej. Jasne. I nie nastawiać się na to. Za rozłożone akcenty.
1: Znacznie wcześniej powinni byli grać w dziesiątkę Argentyńczycy, przepraszam najmocniej. Tak. Na jednym z ekranów tutaj w naszym studiu Gianni Infantino, który za łokieć odciąga Donalda Trumpa, który popsuł Hiszpanom historyczne ujęcie. Na szczęście są wymazywarki i można będzie amerykańskiego prezydenta usunąć z tych ujęć. Mam nadzieję, że to się uda. Mecz o trzecie miejsce, panie redaktorze, 6-4. I tak sobie pomyślałam w pewnym momencie, a może to dobrze też dla piłki, bez napięcia. Tacy trochę obrażeni Francuzi w tym meczu, no ale festiwal bramek, jak w hokeju, jak mówił Mariusz Czerkawski.
0: Nie jestem zwolennikiem rozgrywania meczu o trzecie miejsce. To jest spotkanie przegranych, jeżeli popatrzymy nawet na Igę Świątek, na turnieje wielkoszlemowe w tenisie, tam nikt nie rozgrywa meczu o trzecie miejsce. po to, żeby właśnie nie fatygować przegranych, którzy mogą mieć problem z odpowiednim mentalnym nastawieniem. Zresztą na piłkarskim euro też nie ma. Nie
1: no
0: ma
1: ale
0: tego
1: na Igrzyskach grała
0: o
1: trzeci o brązowy medal i
0: no tak,
1: go ma.
0: Ale,
1: no, wie pan, na Mistrzostwach Europy też nie ma meczu.

0: o trzecie miejsce tych piłkarskich.
1: No, więc mówię, ale nic by się nie stało, gdyby dwie tenisistki miały przyznane brązowe medale.
0: W tym sensie,
1: tak, odejdźmy od tenisa, natomiast mnie się ten mecz nie podobał. To znaczy ja wiem, że...
0: Musimy kończyć, panie redaktorze, więc jakąś krótką refleksję poproszę.
1: Dla amerykańskiej publiczności był znakomity, natomiast gra obronna była mocno podwórkowa. Francuzi nie dojechali mentalnie, Anglicy nie potrafili zarządzać tym meczem, więc generalnie fajnie to dla amerykańskiej publiczności się ułożyło, ale mnie ten mecz się nie podobał. Tam brakowało jakości.
0: Tequiero Ferran, tequiero Spania, tak?
1: Naturalnie. Hiszpania jest najlepsza. Wygrał futbol, na koniec dnia wygrała Hiszpania, także wszyscy się dzisiaj cieszymy. Kłaniamy się głęboko trenerowi Luisowi de la Fuente.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Adam Godlewski, szef sportu Polska Press i Gol24.
1: Dziękuję pięknie. Do widzenia.
0: Strażacy usuwają skutki wczorajszych burz. Gminy liczą straty. Przez Polskę w ciągu ostatnich godzin przeszły nawałnice, które przyniosły ze sobą ulewy, gradobicia i miejscami nawet orkanowy wiatr. Ulice Bielska-Białej zamieniły się w rozlewiska. Jak teraz wygląda sytuacja? Z nami brygadier Aneta Gołębiowska, rzecznik prasowy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Dzień dobry, pani brygadier.
2: Dzień dobry pani.
0: Widziałam takie zdjęcia, jak ludzie kąpali się na ulicach w Bielsku-Białej. Coś się zmieniło? Udało się już tę sytuację poprawić?
2: To znaczy cały czas strażacy pracują, natomiast w sumie w całym województwie strażacy od wczoraj odnotowali ponad 420 zgłoszeń, ale zdecydowana większość z nich, prawie 400, dotyczyło przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru, także tych zalań, powiedzmy, posesji czy jezdni dróg było stosunkowo niedużo. Natomiast przede wszystkim strażacy usuwali skutki silnych wiatrów, czyli usuwanie powalonych, połamanych drzew. Były również dwa uszkodzone dachy, zabezpieczanie dachów na budynkach gospodarczych. No niestety były również przypadki, kiedy drzewa spadło na samochody. Na szczęście w sumie obyło się bez osób poszkodowanych. Była jedna osoba poszkodowana w Bielsku, natomiast ta osoba normalnie wyszła z samochodu, później zgłosiła, że chce zostać przebadana i została zabrana do szpitala na dalszą diagnostykę.
0: Były przerwy w dostawie prądu, już wszędzie jest?
2: A tych informacji nie posiadam.
0: Dobrze, to będziemy je weryfikować, ale Jezioro Żywieckie to takie fantastyczne miejsce niedaleko państwa i tam powywracane łodzie i problemy na wodzie. Ludzie dostali wcześniej ostrzeżenia, pewnie wiedzieli, co się będzie działo.
2: Tak, tutaj na wodzie, jeżeli chodzi o zbiorniki wodne, w tym Jezioro Żywieckie, to tutaj przede wszystkim patrole pełnił WOPR i policja. Myśmy tutaj działali interwencyjnie w dwóch takich przypadkach, kiedy łódka i ponton zostały przewrócone, natomiast osoby zostały wcześniej podjęte bądź przez policję, bądź przez WOPR, także na szczęście tutaj obyło się bez osób poszkodowanych, ale no, apelujemy w takich przypadkach, kiedy są ostrzeżenia, a były te ostrzeżenia, żeby naprawdę słuchać tych komunikatów, brać je pod uwagę przy planowaniu odpoczynku w górach lub nad wodą, no i zachować po prostu rozsądek w momencie, kiedy zbliża się burza, zejść z wody, zejść z gór, bądź w ogóle nie wychodzić w takich sytuacjach z domu na jakieś dalsze wycieczki.
0: W górach i na wodzie, prawda? Warto dodać nie tylko nad wodą, ale i na wodzie. Tak, a co z ewakuacją Motoshow Music? Była konieczna, jak rozumiem.
2: Nie mam tutaj informacji.
0: Okej, dobrze. Dziękuję pani bardzo za te najświeższe informacje. Brygadier Aneta Gołębiowska z państwem w Polskim Radiu 24.

0: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?

0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 9.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Ponad 1600 interwencji strażaków. Przez Polskę przeszła strefa frontu z gwałtownymi burzami. Najgorsza sytuacja była w Małopolsce i na Śląsku. Strażacy byli wzywani przede wszystkim do usuwania powalonych i połamanych drzew oraz wypompowywania wody, mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa małopolskiego 620, śląskiego 370 oraz lubelskiego 227. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku, przeczekanie niebezpiecznej pogody w bezpiecznym miejscu oraz informowanie o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, dzwonić pod numer alarmowy 112.
2: W niektórych miejscowościach, zwłaszcza na Śląsku, wciąż nie ma prądu. Usuwanie awarii potrwa do godzin popołudniowych. Na giełdach paliw ropa kosztuje dziś najwięcej od ponad miesiąca. Cena baryłki Brent przekroczyła 90 dolarów. Powodem są rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie. Siły amerykańskie dziewiątą noc z rzędu atakowały cele wojskowe na południu Iranu. Teheran podał, że dwa statki zostały unieruchomione, a dwa inne zrezygnowały z próby przepłynięcia niebezpieczną trasą w cieśninie Ormus. Mały krok człowieka, olbrzymi skok ludzkości. To słynne słowa astronauty Neila Armstronga. 57 lat temu jako pierwszy człowiek stanął on na Księżycu. Towarzyszyli mu Buzz Aldrin i Michael Collins. W rocznicę tej historycznej misji obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Księżyca. Do tej pory w kosmosie przebywało ponad 740 osób, w tym dwóch Polaków. Pierwszy to generał Mirosław Hermaszewski, który w 1978 roku wziął udział w misji Sojuz. Drugi to z kolei Sławosz Uznański-Wiśniewski, który rok temu przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I na tym kończymy informacje. Kolejne punktualnie o 10 przedstawi Aleksandra Kozera. Dziękuję za wspólny poranek. Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 9.32, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Jeszcze jedna refleksja a propos finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Artystka, która wykonywała amerykański hymn. Czy on Państwu przypominał amerykański hymn? No nie bardzo. Poza tym miałam wrażenie, że amerykańscy kibice zgromadzeni na stadionie próbowali ten hymn po prostu zaśpiewać. Czytam też o tym, że ani Madonna, ani Justin Bieber, ani Ronaldinho i Ronaldo na stadionie, przyznam się, myślałam, że to może nie kukły, ale ucharakteryzowani, nie wiem, aktorzy, a to rzeczywiście Ronaldinho i Ronaldo razem z Madoną wyszli na płytę boiska, ale oni podobno nie porwali tłumów. Nie wiem, może w telewizji nie było słychać. W każdym razie tak, to był inny niż wszystkie finał piłkarskich Mistrzostw Świata i turniej też inny niż wszystkie.
0: Dnia.
4: Sądny tydzień, dzień, każdy kolejny sądny dla Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego może się rozpaść na dwa odrębne obozy. Do czwartku posłowie mają czas na złożenie deklaracji o tym, że nie należą do stowarzyszenia politycznego, na przykład do Stowarzyszenia Rozwój Plus, za którym stoi Mateusz Morawiecki. I teraz nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No to co słychać? O czym szemrze trawa? Czy wszyscy zamierzają posłuchać kierownictwa PiSu?
5: No wczoraj mieliśmy wielkie piłkarskie emocje. Dziś i w najbliższych dniach, tak jak wspomniałaś, przed nami wielkie polityczne emocje, bo niewątpliwie ten rozpad, ewentualny rozpad Prawa i Sprawiedliwości rozgrzewa polityków, ale również myślę, że i wyborców. To na początku trochę liczb. Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości liczy 186 posłów. Senacki 33. No i jak się dowiedziałem, 3/5 z tego grona 200

0: 19 parlamentarzystów taką deklarację już złożyło. Deklarację mówiącą o tym, że nie działają w żadnych innych stowarzyszeniach. Są tak naprawdę członkami tylko i wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, co zresztą? No, stronnicy Mateusza Morawieckiego to grupa, którą szacuje się na około 40 osób. Oni, jak słyszę, nie wypełnili wciąż tej deklaracji. No i jak słyszę, również nie zamierzają rezygnować z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Wiceprezes PiS-u Antoni Macierewicz mówi, że te osoby po prostu tym zagraniem wykluczą się z partii.
1: Decyzję podjęliśmy w tej sprawie, przegłosowaliśmy ją i ona nie miała wątpliwości wśród wszystkich członków kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Te osoby, które będą chciały utrzymywać swoje formacje, które nie są bezpośrednio związane z Prawem i Sprawiedliwością, tylko są osobną strukturą, przestają być członkami Prawa i Sprawiedliwości, to jest jasne.
0: Politycy z frakcji Mateusza Morawieckiego mają jednak nadzieję, że nie dojdzie do rozpadu, że Jarosław Kaczyński, a więc prezes PiS-u, zmieni zdanie i pozwoli rozwijać się Stowarzyszenie Rozwój Plus, bo jak tłumaczą, jego działalność jest dla PiS korzystna, bo poszerza ofertę programową Prawa i Sprawiedliwości. W piątek mieliśmy już spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Jak wiemy, nie przyniosło ono jednak zażegnania sporu. Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz mówił dziś na naszej antenie, że będzie jeszcze jedno tego typu spotkanie.
2: Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania. Spotkanie odbyło się w piątek między prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. To by był bardzo ważny i dobry gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. I zobaczymy w najbliższy czwartek, co wydarzy się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej.
0: Z zaciekawieniem tej sytuacji wewnątrz PiS przyglądają się politycy koalicji rządowej. Oni zresztą też nie ukrywają, że ten konflikt w PiSie jest im na rękę. Zdaniem polityków koalicji rządowej PiS już dawno jest podzielone na dwie odrębne partie. W jednej harcerze z Mateuszem Morawieckim na czele, w drugiej tak zwani maślarze, wśród których prym wiodą Przemysław Czarnek, Jacek Sasin, Patryk Jaki i Tobiasz Boheński. Oprócz tego, że nawzajem ze sobą te osoby nie przepadają, to różni ich również kierunek rozwoju partii. Frakcja Mateusza Morawieckiego uważa, że PiS powinno walczyć w większym stopniu o wyborców centrum, no i widzi Polskę w Unii Europejskiej. Frakcja Przemysława Czarnka pozycjonuje się bardziej na prawo i jest sceptyczna wobec Unii Europejskiej, choć też należy zaznaczyć, że przynajmniej jej politycy tak to deklarują, nie zamierzają opuszczać Unii Europejskiej. Bardziej opowiadają się jakby za jej reformą. A co ich łączy? No łączy ich na pewno jedno, niechęć, czy właściwie chęć odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Jak wiemy, nic tak nie łączy jak wspólny wróg. Czy ta emocja raz jeszcze pogodzi zwaśnione frakcje? W czwartek, może w piątek, dowiemy się tego wszystkiego.
3: Michale, króciutko, jeśli mogę, czy to panowie Sasin i Boheński namówili Jarosława Kaczyńskiego do takiego radykalnego ruchu?
0: No mieliśmy taki wpis, na ten temat? Mieliśmy taki wpis Mateusza Morawieckiego, że ktoś źle prezesowi podpowiada. No i rzeczywiście mówi się, że ta frakcja właśnie maślarzy, to oni stoją za tymi podszeptami. Sam Jacek Sasin jednak wczoraj w Polsat News był między innymi o to pytany w śniadaniu Bogdana Rymanowskiego. I z tego co pamiętam, polityk PiS-u Jacek Sasin odpowiedział, że nikt prezesowi niczego nie musi podpowiadać.
3: Dziękuję Ci bardzo. To Michał Fabisiak z Państwem.
4: Komentarz.
3: Pytałam o to, bo jestem ciekawa, kto namówił pana prezesa do wczorajszego wpisu, a raczej kto ten wpis, kto tego wpisu dokonał, bo to w ogóle nie jest język Jarosława Kaczyńskiego, a ten wczorajszy wpis brzmi tak. Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji? Z nami politolog Paweł Królikowski. Dzień dobry, panie Pawle.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Ktoś namówił Jarosława Kaczyńskiego do tego kroku wstecz? Czy ten wpis jest krokiem wstecz?
5: Ten wpis jest próbą deeskalacji, natomiast pytanie, jak daleko zabrnęliśmy, czy to wystarczy. To jest jakaś próba rzeczywiście kontroli sytuacji. Tam się pojawia jeszcze jedno sformułowanie

0: ciekawe w dalszej części tego wpisu. Aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać, może przybrać inne dobre dla partii formy, coś takiego. Ja cytuję z pamięci
1: Uchwalone
0: Jarosław
1: reguły i
0: Kaczyński.
1: decyzje Prezydium Komitetu Politycznego z 15 lipca obowiązują, ale nie oznacza to, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego wewnątrzpartyjnego charakteru. Potrzebna jest tylko dobra wola
0: No
1: i
0: właśnie.
1: brak publicznych kłótni. Czyli jednak
0: Dokładnie tak.
1: wracajcie, wracajcie, to znaczy nie idźcie tą drogą.
0: Tak jest. Jak to nawoływał kiedyś klasyk, to jest
1: Prawda?
0: rzeczywiście próba jakiegoś deeskalowania konfliktu i jeszcze poszukania jakiegoś wyjścia. Chyba sprawdza się ta teoria, którą część politologów forsowała do tej pory, przynajmniej do tego ponownego rozgorzenia tego konfliktu, że Mateusz Morawiecki wytrzyma do wyborów i po wyborach zechce dopiero wyprowadzać swoją frakcję, stworzy osobny klub w Sejmie, ale dopiero po wyborach w 2027 roku. Jak rozumiem, ta deeskalacja ma chyba temu właśnie, temu służyć, raczej sprawdza się właśnie wobec tej teorii. Natomiast w tym momencie pytanie brzmi, jak zareaguje na to Mateusz Morawiecki, bo Mateusz Morawiecki wszystko, co robi do tej pory, to jednak gra na totalne zderzenie. Z ciekawością, jak rozumiem, czekamy na tego legendarnego już grilla.
1: No tak, wtedy było psie sabo, teraz Mateusz Morawiecki, nie idźcie tą drogą, kolego. Myśli pan, bo są przynajmniej dwie teorie na temat tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Pierwsza, bardzo skrajna, że sytuacja wymyka się spod kontroli, a druga, równie skrajna, że sytuacja jest absolutnie pod kontrolą i że panowie się spierają pod tak zwaną publiczkę. A tak naprawdę cel jest jeden. Jarosław Kaczyński czy Przemysław Czarnek ma gromadzić wokół siebie ten bardziej skrajny elektorat, Mateusz Morawiecki ten bardziej centrowy, daleki od Konfederacji. A jak przyjdzie co do czego, to panowie jednak wystąpią wspólnie w czasie wyborów.
0: To byłaby to atrakcyjna teoria i taka dość
1: A która? Ta
0: ciekawa,
1: druga
0: jeśli
1: czy ta
0: że
1: pierwsza?
0: w której rzeczywiście jest to wszystko umówione. Jest to taki spisek, który ma rzeczywiście przyciągać tych wyborców centrowych, pokazywać, że my mamy tutaj alternatywę w postaci Stowarzyszenia Rozwój Plus, więc możecie na nas głosować, bo dla was też coś mamy, ale do tej prawicy, takiej skrajnej i konfederackiej, będziemy się uśmiechać, bo przecież nie można zapominać o tym elektoracie. Więc tutaj taka próba pokazania, że mamy te dwie nogi, my się wewnętrznie kłócimy, rozgorzałe spory. Natomiast to chyba wszystko jednak zbyt wymyka się spod kontroli, żeby uwierzyć w tę teorię. To znaczy, wygląda na to, chyba że rzeczywiście ten teatr jest tak daleko posunięty, że te personalne spory, te dyskusje na Twitterze, które zaczynają już ocierać się o jakieś epitety, obrzucanie się takimi wyzwiskami działania na szkodę partii i tak dalej, i tak dalej, że to chyba jednak wykracza trochę poza ten umówiony właśnie spektakl. Jeśli tak jest, że rzeczywiście to wszystko miało tak wyglądać, no to gratulacje dla Prawa i Sprawiedliwości, że są w stanie to zainscenizować w ten sposób. Ja mam wątpliwości.
1: Bo nawet jeśli emocje wezmą górę, to czego się nie robi dla władzy? No, temperuje się emocje i wszystko inne. Tylko zastanawia mnie sytuacja Mateusza Morawieckiego, bo przypominam sobie miesiące właściwie jego podróży po regionach. Wiedzieliśmy, że liczy tak zwane szable Prawa i Sprawiedliwości, ale spotykał się też z pewnością z politykami PSL-u, tymi w regionach, albo Polski 2050, którzy są jego, albo mogą być jego naturalnymi koalicjantami. Może my nie doceniamy Mateusza Morawieckiego?
0: Na pewno to, co trzeba przyznać byłemu premierowi, to, że nie brakuje mu chęci do pracy. To, co pani redaktor zauważyła, to nie tylko to, on regularnie wykonuje rajd po różnego rodzaju debatach, spotkaniach, konferencjach, forach i tak dalej, gdzie przedstawia nie swoje polityczne zaciekłości i tak dalej, tylko program. On mówi rzeczywiście o rozwoju, mówi o rzeczach, którego w Polski ekonomii, z Polski kwestii rozwoju społeczeństwa denerwują. I to jest takie bardzo merytoryczne podejście. On próbuje pokazywać tę stronę polityki taką trochę lepszą, trochę bardziej osadzoną w programach, politykach i tak dalej. A więc za to trzeba rzeczywiście przyznać Mateuszowi Morawieckiemu ten plus w nazwie tego jego stowarzyszenia. Natomiast problem polega na tym, że jedno

0: Jednocześnie robiąc to, rzeczywiście wygląda na to, że idzie na totalne zderzenie, idzie na kompletny udrys z prezesem Kaczyńskim. Z jednej strony się uśmiecha, z drugiej strony ma już, wygląda na to, że ma już jakiś plan wyjścia, że widzi siebie w polityce jako lidera, widzi w polityce swoją przyszłość jako kogoś niezależnego od innych osób, od Jarosława Kaczyńskiego, od Karola Nawrockiego i tak dalej, i tak dalej. I to było widać już tak naprawdę na tej pierwszej konwencji, gdzie wskazany był Przemysław Czarnek. Już wtedy było, po mimie i reakcji Mateusza Morawieckiego, widać, że on nie do końca się czuje dobrze w tej personalnej sytuacji, która w Prawie i Sprawiedliwości już wtedy powstała. Więc pytanie, czy to uwieranie Mateusza Morawieckiego przez tę personalną sytuację on będzie w stanie wytrzymać do 27 roku? Bo on rzeczywiście, moim zdaniem, po pierwsze, z osobami, które w tej chwili mają wpływ, mają dostęp do ucha prezesa, nie czuje się najlepiej. Po drugie, moim zdaniem, rzeczywiście politycznie nie odpowiada mu ta droga konfederyzacji PiS-u. On naprawdę nie chce być w Prawie i Sprawiedliwości, które będzie skręcać w prawo w takim sensie, jak robi to w tej chwili Konfederacja, czy co gorsza Konfederacja Grzegorza Brauna. I moim zdaniem Mateusz Morawiecki politycznie się tam, sam przez siebie się tam nie wyobraża. Tak, wydaje mi się, że to jest w tej chwili coś, z czym osobiście Mateusz Morawiecki nie może sobie poradzić. A pytanie, czy Polska 2050, czy PSL? No tak, to są naturalni koalicjanci dla kogoś, kto chciałby budować taką trzecią drogę. Natomiast jest jeszcze jeden przypadek, który zaczyna mi przypominać to, co w tej chwili robi Mateusz Morawiecki. I ten przypadek to był przypadek Jarosława Gowina. To znaczy Jarosław Gowin wylądował w końcu po drugiej stronie. Proszę pamiętać, że wychodząc z Platformy Obywatelskiej wylądował wreszcie w formie jakiegoś listka figowego po stronie Jarosława Kaczyńskiego. Niektórzy spekulują, że być może Mateusz Morawiecki, odchodząc od Jarosława Kaczyńskiego, tworząc jakieś nowe ugrupowanie, może wylądować po drugiej stronie jako swojego rodzaju listek figowy i zagospodarowanie tych centroprawicowych wyborców dla czegoś, co powstanie po tym rządzie Koalicji Obywatelskiej, może niekoniecznie już Donalda Tuska.
1: Nie wiem, czy sytuacja...
0: Ja rozumiem, że on jest abstrakcyjny, ale wbrew pozorom nie jest całkowicie wykluczony.
1: Nie jest wykluczony, choć jak po tym, co pan powiedział, próbuję analizować sytuację Jarosława Gowina i Mateusza Morawieckiego. Myślę, że Mateusz Morawiecki ma silniejsze otoczenie i jest...
0: Absolutnie.
1: Przepraszam, bo no tak, bo Jarosław Gowin nie tylko politycznie poniósł ogromne konsekwencje, ale zdrowotnie też. To nie było tajemnicą, więc ja sobie pozwalam to przypomnieć. Mateusz Morawiecki i politycznie, i... No nie wiem, jak to ująć, żeby było bezpiecznie. Nie tylko politycznie wydaje się silniejszy. O, może tak. Wydaje się też bardziej odporny psychicznie na to wszystko, co się dzieje.
0: Ja myślę, że musimy być gotowi na wszystko o tyle, że wiele rzeczy wskaże nam i zmusi wielu polityków do specyficznego działania przyszłoroczna arytmetyka. Bo proszę pamiętać, że jeżeli popatrzymy na te sondaże w tej chwili, to nie jesteśmy przekonani, w jakim układzie obie strony będą w stanie utworzyć rząd. Tak, po jednej stronie wydaje się, że Koalicja Obywatelska musi mieć naprawdę dobry wynik, liczyć na to, że Lewica i PSL przekroczą progi i wtedy będzie można rzeczywiście mówić o kontynuacji. A po drugiej stronie jest ten bardzo niepewny układ moim zdaniem bardzo uciążliwy dla Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza z Konfederacją Grzegorza Brauna. Tutaj się pojawiają problemy. No i Mateusz Morawiecki, chcąc ten kapitał wyprowadzić z Prawa i Sprawiedliwości, no liczy na to, że będzie tym językiem uwagi i będzie kimś, który będzie w stanie wpłynąć na tę arytmetykę i stać się właśnie taką siłą przeważającą do tego, żeby stworzyć rząd. Więc podejrzewam, że on liczy, że propozycje padną z obu stron.
1: Ja myślę, że podobną propozycję dla wyborców Konfederacji i dla polityków Konfederacji ma Ryszard Petru. W weekendowym wywiadzie mówił o tej swojej Konfederacji Light, o tym, że chce stworzyć polityczną przestrzeń dla młodych ludzi, którzy mają pomysły gospodarcze, ekonomiczne, ale nie podoba im się radykalizacja Konfederacji na przykład. I pomyślałam sobie, że to jest pewna kontra czy opozycja do działań Mateusza Morawieckiego, tylko który z nich będzie miał większą siłę przebicia i taką umiejętność gromadzenia wokół siebie ludzi, powiedzmy takich, którzy szukają dla siebie opcji innej niż Konfederacja.
0: Myślę, że nie ma porównania. To znaczy jednak

0: Ryszard Petru ma niepomiernie mniejszy kapitał polityczny na starcie niż Mateusz Morawiecki. Ja rozumiem, że tu się pojawiały różne korzystne artykuły dla Ryszarda Petru, ale nie jestem przekonany, czy w obecnie zaistniałej sytuacji to
1: no on
0: Ryszard
1: jeszcze
0: Petru
1: tak naprawdę
0: byłby w
1: nie
0: stanie
1: zaczął.
0: rzeczywiście przekroczyć próg. Tak, to jest też problem, dlatego że do tych wyborów czasu jest coraz mniej, a jeśli Ryszard Petru nie zaczął, a widzimy, że trwa już tak naprawdę quasi kampania, rozkręcają się nam różne ugrupowania, Przemysław Czarnek jeździ po Polsce i tak dalej, no to tego czasu jest naprawdę mało.
1: No ale przepraszam, wejdę panu w słowo, bo może powinnam dodać, Ryszard Petru mówi, że on nie zamierza absolutnie opuszczać koalicji, więc myślę też, że nie startowałby samodzielnie, tylko w ramach Koalicji Obywatelskiej albo jakiejś, przepraszam, koalicji partyjnej, tak?
0: No i pytanie tutaj o wiarygodność, tak? Czy rzeczywiście pod egidą Koalicji Obywatelskiej, partii rządzącej, to, że się tam pojawi jakaś nowa część tej struktury, przyciągnie wyborców. Będzie to bardzo trudne do wytłumaczenia, że my jesteśmy niby osobnym bytem, ale tak naprawdę startujemy pod koalicją obywatelską. To będzie bardzo takie zawiłe, trudne do wytłumaczenia wyborcom, więc tym bardziej, moim zdaniem, zmniejszyłoby to szansę powodzenia. To już raczej
1: paleta argumentów, które do wykorzystania w celu budowania wiarygodności tuż przed wyborami jest przeogromna. Mnie to zawsze zastanawia, że w pewnym sensie skompromitowani, jeśli chodzi o zaufanie. Politycy zwykle, no dość często, no niezwykle, nie, mamy na to przykłady, że to nie działa, ale zwykle im się udaje.
0: Zwykle im się udaje, ale też w jakichś takich bardzo dziwnych układach. Proszę też pamiętać o
1: No czego się nie robi dla władzy.
0: Tak jest. Proszę pamiętać o spekulacjach, które się pojawiły kilka dni temu, że Szymon Hołownia negocjuje sobie jakieś miejsce w ramach PSL-u sobie i kilku swoim kolegom. Także za chwilę może
1: w
0: zobaczymy.
1: W ramach PSL-u
0: taką...
1: czy Mateusza Morawieckiego? Albo może Jarosława Kaczyńskiego?
0: Podobno,
1: bo to kto wie?
0: Podobno,
1: wszystko
0: tak,
1: jest możliwe.
0: Podobno wszystko jest możliwe, ale tak, to jest taka bezpieczna droga spadochroniarza, którą już zdaje się na przykład Paweł Kukiz też przeszedł, więc cóż, więc takie te spekulacje dotyczące Ryszarda Petru, ja myślę, że one nie będą miały większego znaczenia. Tutaj zdecydowanie to się wydarzy w porze, na tym najtwardszym źródle Koalicji Obywatelskiej, kto zostanie wskazany na premiera, czy dalej będzie chciał kontynuować swoją misję Donald Tusk. Co się stanie po drugiej stronie ostatecznie z Przemysławem Czarnkiem, bo widzimy, że Przemysław Czarnek, ilość tych wpadek, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilkunastu dni, też nie wpływają dobrze na jego pozycję. No to pytanie personalnie, kogo to będzie starcie na tym szczycie Koalicja Obywatelska versus Prawo i Sprawiedliwość?
1: No bo jeśli to, co się wydarzyło wokół Mateusza Morawieckiego i stowarzyszenia, wybuchło po to, żeby przykryć to, co wyprawia Przemysław Czarnek, to czy premier, były premier Jarosław Kaczyński ma wpływ na Przemysława Czarnka jakikolwiek? Tak na koniec poproszę krótko, pana zdaniem.
0: Na pewno ma wpływ, dlatego że Przemysław Czarnek nie jest w stanie się urwać, natomiast chcieli chyba sprawdzić, co się stanie, jeżeli troszeczkę damy więcej przestrzeni Przemysławowi Czarnkowi. I on, improwizując, działając na własną rękę, poszedł zdecydowanie za daleko, trzeba go było przyprowadzić do porządku. No i pytanie, czy to jest koniec jego kariery jako kandydata, czy tylko właśnie taka korekcja kursu, którą Jarosław Kaczyński musiał wykonać. No teraz, tak jak pani redaktor zauważyła, mamy do czynienia z przykrywaniem tych ostatnich wpadek. Ja nie mam przekonania, czy Przemysław Czarnek się utrzyma rzeczywiście do właściwej kampanii wyborczej jako kandydat, no ale zobaczmy.
1: Dziękuję panu za komentarz. Paweł Królikowski, politolog z nami w Polskim Radiu
0: Dziękuję
1: 24.
0: Bardzo. Dobrego dnia.
1: Nawałnice z intensywnym deszczem i silnym wiatrem w ostatnich dniach przechodziły przez Polskę. Tylko do 22 strażacy interweniowali blisko 1600 razy. Najgorzej było w Małopolsce. No to sprawdzamy, jak jest teraz. Z nami kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie kapitanie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jaka jest sytuacja na tu i teraz?
2: Na ten moment mamy sytuację opanowaną, natomiast wczoraj otrzymaliśmy i interweniowaliśmy ponad 650 razy w całej Małopolsce. Najpoważniejsza sytuacja była w powiecie krakowskim, gdzie strażacy musieli interweniować ponad 200 razy i w dwóch sąsiadujących powiatach. Natomiast najpoważniejsze zdarzenie, jakie wczoraj mieliśmy,

0: to powiat wadowicki, miejscowość Targanice. Tam drzewo spadło na jadącą bryczkę. W tej bryczce znajdowało się 12 osób dorosłych i 6 z nich trafiło do szpitala. Na szczęście wiemy, że życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Osoby trafiły w stanie przytomnym, kontaktowym do tego szpitala. I te 6 osób właśnie możemy powiedzieć, że mamy poszkodowanych ze względu na nawałnice, czyli na silne wiatry i opady deszczu, które przeszły w województwie małopolskim wczoraj. Też interweniowaliśmy do powalonych drzew, które spadły na drogi dojazdowe, ulice, chodniki, czy też samochody zaparkowane. Na szczęście tam nikt w tych samochodach nie przebywał i taka sytuacja była chociażby w powiecie wielickim, gdzie drzewo spadło na 3 samochody zaparkowane. I nasze główne działania to jest właśnie usuwanie tych powalonych drzew, konarów, schodników i samochodów, ale też odpompowywanie wody z zalanych ulic czy piwnic. Działania były bardzo długie, długotrwałe, do późnych godzin nocnych. Podnieśliśmy też stany osobowe na jednostkach ratowniczo-gaśniczych, na stanowiskach kierowania komendantów miejskich, powiatowych, no bo ta intensywność była bardzo, bardzo duża. W przeciągu tylko kilkunastu minut mieliśmy już ponad 100-200 zgłoszeń i musieliśmy to na bieżąco usuwać, dlatego ściągnęliśmy też strażaków z dyżurów domowych.
1: Były braki w dostawach prądu?
0: No tutaj takiej informacji my jako strażacy nie mamy, natomiast faktycznie drzewa spadły na linie energetyczne i myślę, że w niektórych miejscowościach były takie sytuacje. Jak na ten moment wygląda, to bardziej inne służby mogłyby się wypowiedzieć. Natomiast my te wszystkie drzewa już usunęliśmy, które spadły na te linie, na te trakcje. No mamy sytuację tutaj w opanowaną, żadnych interwencji już dzisiaj nie odnotowujemy.
1: A jak będą wyglądały najbliższe godziny? Mamy jakiś apel dla słuchaczy?
0: Znaczy zawsze ten apel możemy wystosować, zawsze ta świadomość nasza, społeczeństwa musi być, bo w przeciągu tylko kilkunastu minut może dojść do bardzo intensywnego opadu deszczu, do bardzo intensywnej burzy czy też wiatrów. Dlatego warto wiedzieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, czyli jeżeli prowadzimy samochód, a zostanie nas burza, nie możemy stawać pod słupami, liniami energetycznymi, nie wjeżdżamy do lasów i tak samo jeżeli spacerujemy, to nie chowamy się pod drzewami, nie szukamy tego schronienia w jakimś lesie czy parku, tylko trzeba znaleźć najbliższy MOP, przystanek, gdzie możemy ten samochód bezpiecznie zaparkować, zjechać z tej drogi, jeżeli mamy intensywny opad deszczu i przeczekać taką burzę, nawałnicę. Jeżeli coś się wydarzy złego, to natychmiast należy wezwać służby pod numerem telefonu 112.
1: Dziękuję panu za tę informację. Kapitan Hubert Ciepły o sytuacji w Małopolsce, nie tylko po nawałnicach.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Wszystkiego bezpiecznego życzymy państwu.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawo i Sprawiedliwość blisko politycznej krawędzi. O

0: Polityczne trzęsienie ziemi. Do czwartku były premier Mateusz Morawiecki musi zdecydować, czy zamyka stowarzyszenie i zostaje w PiSie, czy może idzie własną polityczną drogą. Do jedności wzywa prezes Kaczyński, a Morawiecki utrzymuje, że jego stowarzyszenie nie zagraża PiSowi i chce je utrzymać. O możliwy koniec tej historii polityków pytał gospodarz Poranka Roch Kowalski.
1: Witaj. Dzień dobry.
0: Powiedz, jak duże emocje są w PiSie, no i jakiego scenariusza spodziewa się koalicja rządowa?
1: Emocji nie brakuje. Oba stronnictwa w ostatnich dniach tylko utwardziły swoje stanowiska, a rozmowa prezesa Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła rezultatu. Jak zapowiadał w Poranku Polskiego Radia 24 senator Wojciech Skurkiewicz, dojdzie do kolejnej rozmowy, ale warunki stawionego ultimatum nie ulegają zmianie.
2: W mojej ocenie absolutnie to jest spór o charakterze ambicjonalnym. Środowisko związane z Mateuszem Morawieckim wprost mówiło, bo my chcemy się poszerzać, my chcemy się otwierać na inne środowiska, inne osoby. I trudno było mi wyliczyć jakieś dodatkowe środowiska, inne środowiska, które skupiałby wokół siebie Mateusz Morawiecki.
1: Wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta z Polski 2050 zauważył, że konflikty w PiSie wybuchły w momencie, gdy frakcje straciły fundament wspólnego działania, czyli władzę.
3: Interesując się polityką przez tyle lat, zawsze ta partia była gdzieś tam w obrazku. No to zmęczenie materiału jednak powoduje, że rodzą się pewne napięcia.
1: O sytuację w partii Jarosława Kaczyńskiego pytaliśmy też eksperta w ocenie politologa Adama Traczyka z More in Common Polska. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nigdy nie było tak blisko rozpadu.
0: Prawo i Sprawiedliwość o krok od rozpadu. Komentarze gości Poranka zebrał Roch Kowalski. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
0: A w informacjach pracowita doba strażaków. Z powodu gwałtownych nawałnic tylko wczoraj interweniowali 1600 razy. Najwięcej zgłoszeń było w Małopolsce. Woda zalała dziesiątki posesji, a wiatr uszkodził wiele dachów. W Targanicach złamane przez wichurę drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało 12 osób. 5 z nich zostało rannych. Dużo interwencji było też na Śląsku. Tam największe szkody burze spowodowały w Bielsku Białej i powiecie bielskim. Szczegóły ma dla nas Artur Zubek z Radia Katowice.
4: Nawałnice i burze przeszły wczoraj przez niemal całe województwo śląskie. Ich skutki najbardziej odczuli mieszkańcy południowej części regionu. Najwięcej zgłoszeń, bo prawie 190, spływało od mieszkańców Bielska Białej i powiatu bielskiego. Pogoda dała się również we znaki w powiecie cieszyńskim. Tam odnotowano niemal 100 zgłoszeń. Z kolei w powiecie żywieckim mieszkańcy zgłaszali problemy ponad 70 razy. Interwencje strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew, odpompowywaniu wody czy zabezpieczaniu uszkodzonych wskutek silnego wiatru budynków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pod niektórymi adresami we wcześniej wymienionych powiatach w dalszym ciągu nie ma prądu. Operator sieci energetycznej przewiduje, że awarie mogą potrwać do godzin popołudniowych.
0: I to relacja ze Śląska. Dziś IMGW ostrzega przed burzami na północy kraju. Alerty obowiązują od Pomorza Zachodniego po województwo warmińsko-mazurskie. Liczba ofiar rosyjskiego ataku na statek w pobliżu ukraińskiej Odessy wzrosła do 10, informują władze w Kijowie. Wśród zabitych jest ukraiński pilot. Statek pod banderą Gwinei przewożący kukurydzę został trafiony przez Rosjan późnym wieczorem. Na pokładzie znajdowało się 17 członków załogi z Syrii i Indii, a także pilot z Ukrainy. Po rosyjskim ataku na jednostce wybuchł pożar. Ukraina nie pozostała dłużna. Posłała w stronę Moskwy kilkaset dronów. Maszyny uderzyły m.in. w rafinerie i centra przemysłowe. Szczegóły na polskieradio24.pl. La Furia Roja najlepszą drużyną świata. W finale mundialu Hiszpania pokonała Argentynę 1-0. Wynik skromny, ale feta po zwycięstwie skromna już nie była. Wielką imprezę na ulicach Madrytu oglądał z bliska nasz reporter Michał Makowski.
5: Małe panie!
6: Hiszpańska reprezentacja sięgnęła po gwiazdkę, pozbawiając Argentynę jakichkolwiek boiskowych argumentów, poza brzydkimi faulami. Nie zrobili nic, teraz niech płaczą. Ostatni gwizdek Slavko Vincicia rzucił setki tysięcy kibiców w wir piłkarskiego szaleństwa. Na moich oczach kibic wdrapał się na 10-metrową latarnię, aby zawiesić na niej żółto-pomarańczową flagę. Reprezentacyjna ulica Gran Via wypełniła się po brzegi świętującymi Hiszpanami. Przez mniejsze uliczki kibice jeździli na dachach samochodów. Hiszpanio, co ty robisz?
7: Viva España! Polonia te quiero mucho, Polonia!
6: Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Na dziś hiszpańscy piłkarze przylecą do Madrytu z Pucharem Świata. Wylądują chwilę przed 13. Po oficjalnych uroczystościach reprezentacja przejedzie przez miasto autobusem z otwartym dachem. Fiesta będzie trwała dalej.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Po weekendowych nawałnicach wyraźnie się ochłodziło. Maksymalnie 19 stopni będzie na Pomorzu Zachodnim i Podhalu. W centrum do 22, najcieplej na Podkarpaciu, tam 23 stopnie. W całym kraju może przelotnie popadać, na północy IMGW prognozuje burzę.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
15: Amerykańska armia zakończyła dziewiątą noc z rzędu ataków na Iran. To jest informacja od Centralnego Dowództwa USA. Jak czytamy we wpisie na portalu X, celem były irańskie centra dowodzenia, obiekty obrony powietrznej i nadzoru wybrzeża, zasoby morskie, stanowiska startowe rakiet, dronów, sieć łączności. Ataki miały jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Iranu do atakowania statków handlowych i cywilnych, marynarzy przepływających przez cieśninę Ormuz. Uderzyliśmy w Iran bardzo mocno tej nocy, przekazał wcześniej dziennikarzom prezydent Donald Trump. Zrobił to zanim dostał złoty medal pokoju od Gianniego Infantino, czy trochę później. Zrobił to przed bramką, którą strzelili Hiszpanie, czy po niej. Tak, ja pozwalam sobie na odrobinę ironii, bo według mnie jest ogromny dysonans między tym, co dzieje się poza stadionami, działo poza stadionami tymi w Stanach Zjednoczonych, a tymi, co działo się po prostu na nich.
0: Komentarz.
15: Doktor Michał Lipa, Instytut Bliski.

0: Europejskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Ja wiem, że świat polityki rządzi się swoimi prawami, ale nie wiem, czy pan, bo ja czułam ten dysonans zwielokrotniony w ostatnich dniach. Z jednej strony ostrzeliwany Iran i jego piłkarze na Mistrzostwach Świata, z drugiej zadowolony z siebie Donald Trump, trzymający trofeum, puchar Mistrzostw Świata, który powinien być przede wszystkim symbolem pokoju.
1: Tak, a do tego jeszcze śmierć dwóch amerykańskich żołnierzy w ostatnich dniach kolejnych. Dodatkowo wpisuje się w ten dysonans, myślę, bo z jednej strony pani wspomina o tym, że tu toczy się wojna, a Trump się uśmiecha do kamer, ale z drugiej strony to Trump też ponosi to wewnętrzne ryzyko i jednak z punktu widzenia amerykańskiej opinii publicznej każda śmierć amerykańskiego żołnierza jest bardzo smutnym wydarzeniem. Natomiast i ten uśmiechający się Trump w tym kontekście też myślę jeszcze bardziej ten kontrast buduje, o którym pani mówi.
0: Wspominałam już o atakach amerykańskiej armii i o tym, że amerykański prezydent napisał: uderzyliśmy w Iran bardzo mocno tej nocy. To przypomnijmy jeszcze, co mówił. Iran poniósł ogromne straty, militarnie stracili niemal wszystko i niewiele im zostało. Mają trochę rakiet, trochę dronów, pewne, choć niewielkie zdolności produkcyjne. To my kontrolujemy cieśninę, a oni nie kontrolują niczego. Zobaczymy więc, co się wydarzy, ale w nocy znowu uderzyliśmy w nich z wielką siłą, tak mówił amerykański prezydent. Panie doktorze, czy to może być prawda? To znaczy to, że Iran stracił niemal wszystko, czy to jest pobożne amerykańskie życzenie?
1: Nie wydaje się, żeby należało traktować te słowa bardzo poważnie. To znaczy, na pewno Iran traci zasoby wskutek amerykańskich ataków. Te zasoby irańskie nie są nieograniczone i one ulegają uszczupleniu cały czas. Każdy taki atak, każde zniszczenie radaru, każde zniszczenie wyrzutni rakiet, zapasów, amunicji i tak dalej, uszczupla potencjał militarny Iranu. Ale ta wojna pokazała nam również, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie wraz z Izraelem niedoszacowały tego potencjału w lutym, pod koniec lutego, idąc na wojnę, bo już wtedy słyszeliśmy, czy kilka dni po wybuchu wojny słyszeliśmy, że Iran stracił bardzo wiele ze swoich zasobów wojskowych, a jak się okazuje, mamy lipiec, tak, drugą połowę lipca i Iran dalej jest w stanie zadawać ciosy, przede wszystkim uderzając w amerykańskie bazy w krajach, arabskich krajach Zatoki Perskiej i robi to skutecznie, pomimo tego, że bazy te są jednak bardzo mocno przez wojska amerykańskie chronione, prawda? W związku z czym nie jesteśmy jeszcze na etapie, w którym Iran byłby bezzębny, nie byłby w stanie zadawać ciosów jednak silniejszemu przeciwnikowi. Zatem nie wiemy tak do końca, ile Iran zgromadził w ostatnich latach czy dekadach, prawda? Na pewno wiemy, że ten system ma rozproszony. To jest duży kraj, który jest, Iran jest w stanie magazynować i produkować sprzęt w różnych miejscach na swoim rozległym terytorium, jest w stanie to ukrywać. Więc tak, ja bym raczej powiedział, że ta wojna pokazuje, że ani amerykański, ani izraelski wywiad nie miały dobrych informacji, czy takich rzetelnych informacji na temat tego, jakie rzeczywiste, jak wyglądają rzeczywiste zasoby Iranu. I to widzimy w tej chwili. W związku z czym Trump może mówić oczywiście i w pewnym momencie, gdyby ta wojna na wyniszczenie, bo taką w tej chwili mamy wojnę trwałą, a jeszcze jakiś czas, to rzeczywiście w pewnym momencie Iran doszedłby do punktu, w którym już nie ma czym walczyć, ale trudno powiedzieć, czy zbliżamy się do tego momentu.
0: Czy jest kraj, który skutecznie Iranowi pomaga? Czy oni dysponują tylko i wyłącznie własnymi zasobami? One przecież nie są niewyczerpywalne.
1: Można się spodziewać, że w jakimś ograniczonym stopniu Chiny, ale to nie jest taka pomoc, prawda, że dostarczają im całe jakieś, prawda, sprzęt gotowy, prawda? Natomiast mogą dostarczać im komponenty do własnej produkcji. Więc takiej powiedzmy nie kompleksowej, ale fragmentarycznej, bym powiedział, pomocy o niskiej intensywności, można można się spodziewać, że gdzieś z Chin taka pomoc może płynąć, gdzieś z, no trudno powiedzieć, Pakistan tutaj odgrywa

0: mediatora, ale chciałby też, żeby ten konflikt się zakończył. Nie wiemy do końca, co się dzieje na tym odcinku. Swego czasu były informacje, że Iran jest w stanie obchodzić sankcje, także przez Pakistan, w związku z czym takie możliwości pewnie gdzieś, znaczy to takie źródła wsparcia na pewno nie są, ale wydaje się, że one nie są bardzo duże, tak? Znaczy one nie są w stanie przechylić szali na korzyść Iranu. Co najwyżej nieco dłużej utrzymywać Iran w walce, dostarczając właśnie poprzez dostarczanie jakichś komponentów do tego, żeby sami mogli sobie, prawda, składać to, czym walczą najskuteczniej.
1: W tym samym czasie irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej potwierdza ataki na tankowce. Informacja o tym, że zostały one unieruchomione po próbie przepłynięcia nieuznawaną przez Iran trasą. Czytałam też o sytuacji, w której to statki zbliżające się do cieśniny Ormus, tankowce czy kontenerowce po prostu wyłączają transpondery, żeby mogły być po prostu nieidentyfikowalne na mapach. Nie wiem, jak duża jest skala takich przypadków, ale przecież są rejony zaminowane także w cieśninie Ormus, więc to niezwykle ryzykowne. Ale Iran sprytnie politycznie atakuje też region. W Bahrajnie na przykład zawyły syreny alarmowe. Pociski spadają na Kuwejt. Właściwie podstawowe pytanie od lutego to dokąd to zmierza?
0: Tak, rzeczywiście kraje Zatoki, te, które goszczą amerykańskie bazy, a to jednak jest cała sieć amerykańskich baz rozmaitego typu, bo mamy, prawda, bazy bardziej skoncentrowane na logistyce, mamy bazy związane z lotnictwem wojskowym i mamy w Katarze wielką bazę morską. I rzeczywiście wszystkie te bazy są atakowane przez Iran. Iran zresztą nie poprzestaje, chociaż to jest te elementy infrastruktury wojskowej są głównymi celami ataku, ale Iran też atakuje infrastrukturę cywilną w niektórych krajach. Ostatnio atakował w Kuwejcie przykładowo stację odsalania wody, co jest poważnym zagrożeniem dla tego kraju, bo on w zdecydowanej mierze bazuje na tych, jeśli chodzi o wodę, prawda, pitną. W związku z czym mamy rzeczywiście bardzo dużą eskalację. Iran potraktował kraje goszczące bazy amerykańskie jako współwrogów, tak? Skoro gościcie Amerykanów, z których to i to z waszego terytorium Amerykanie są w stanie...
1: A dlaczego pan zatrzymał przysłowie współwinni, współwinnych?
0: Szukałem innego jakiegoś, bo one trochę, bo one się tego nie, to nie było zgodne z ich intencjami. To znaczy kraje arabskie nie goszczą baz amerykańskich dlatego, żeby czy nie decydowały się na to, żeby gościć bazy amerykańskie, dlatego żeby w przyszłości zaatakować Iran, ale dlatego, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. I to jest cały paradoks, że one w tej chwili na pewno zdają sobie sprawę, czy przywódcy tych krajów, że to, co miało dawać im bezpieczeństwo, również przed ewentualnie Iranem, bo Iran nigdy nie był, znaczy ten islamski Iran nie był przyjacielem tych krajów. One traktowały go jako potencjalne zagrożenie, w związku z czym godziły się na bazy amerykańskie, właśnie mające zwiększyć ich bezpieczeństwo. A tu się okazuje, że to tak naprawdę powoduje, że one są w sytuacji braku bezpieczeństwa. Tak? Czyli zupełnie efekt jest odwrotny od zamierzonego. One są celem ataków. One ponoszą koszty ekonomiczne, prawda? No, Katar, który jest głównie producentem gazu i wysyła ten swój skroplony gaz na świat, do Europy, do Polski także, w zasadzie nie jest w stanie w tej chwili wysyłać gazu, więc traci na tym w sposób naprawdę olbrzymi. Kraje produkujące ropę są w stanie w mniejszym stopniu tę ropę alternatywnymi szlakami wysyłać, ale to oczywiście nie są te skale, które były przed wybuchem wojny. W związku z czym kraje te ponoszą koszty, prawda? I jeśli pani pyta o znaczy, jeśli zadamy sobie pytanie o takie dalsze skutki, to wojna się skończy. Myślę, że nie ma powrotu już do takiego Bliskiego Wschodu czy Zatoki Perskiej, która istniała przed lutym. W tym sensie, że jednak to Stany Zjednoczone były traktowane jako główny gwarant bezpieczeństwa i oczywiście kraje regionu z każdym się próbowały dogadać, ale to jednak Stany były na miejscu pierwszym. Wydaje mi się, że teraz będą bardziej dywersyfikować swoje relacje z graczami kluczowymi na arenie międzynarodowej. Oczywiście Stany pozostaną w regionie. Nie sądzę, żeby to...
1: Ale nie pozostaną gwarantem bezpieczeństwa. Ja czuję, że znowu pan szuka bezpiecznego określenia. Pozostaną...

0: hegemonem w pewnym sensie.
1: Źródłem niepokoju i pewnego rodzaju oczywiście, one są w pewnym sensie niezastępowalne wciąż na niektórych płaszczyznach. Dlatego, czyli to będzie, to ich pozostanie nie będzie już tak niekontestowane w regionie, jak było wcześniej. Z braku alternatyw one tam zostaną, ale te kraje będą za każdym razem, kiedy nadarzy się okazja, szukały alternatyw, na przykład jeśli chodzi o dostęp sprzętu wojskowego, dostęp systemów obrony powietrznej. Prawda?
0: No to jeśli nie momencie... Stany Zjednoczone, to kto? Chiny? Pakistan?
1: Francja jest tam cały czas ważnym aktorem, ale to powiedzmy jest Zachód. Natomiast Chiny w kolejnych dekadach będą na pewno starały, znaczy one już są w stanie dostarczyć. Rosja, oczywiście kiedyś wojna w Ukrainie się skończy, Rosja dysponuje dobrym systemem obrony powietrznej. Chiny rozbudowują swój przemysł wojskowy i będą w stanie dostarczać coraz to nowych i skutecznych systemów obrony. I wydaje mi się, że właśnie to, co będziemy obserwować w kolejnych latach, to próba uwolniania, takiego stopniowego uwalniania się spod amerykańskiego parasola bezpieczeństwa, który, tak jak pani powiedziała, on stał się źródłem niestabilności i źródłem olbrzymich kosztów. A dodałbym jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o te koszty. Proszę zauważyć, że tutaj zwłaszcza Arabia Saudyjska znana jest tego, że próbuje wdrażać od kilkunastu już lat bardzo ambitne plany reform, prawda, i ta wizja 2030, niekiedy wręcz kosmiczne, ale Arabia Saudyjska, już wiemy, nie będzie w stanie w sposób tak ambitny zrealizować tych swoich marzeń modernizacyjnych, jak je zaplanowała. Również dlatego, że ponosi właśnie takie koszty tej wojny. W związku z czym musi, więc to wpływa na sytuację wewnętrzną tych krajów. Oczywiście Arabia Saudyjska nie zbiednieje, po prostu zmodyfikuje te plany, ale chcę powiedzieć, że ta wojna bardzo mocno skomplikowała funkcjonowanie wewnętrzne tych państw i gospodarek, a nie tylko, to nie jest tylko kwestia oczywiście strat związanych z atakami, strat na bazy i tak dalej, ale to będzie miało dalekosiężne skutki ekonomiczne dla tych państw. I dodałbym jeszcze jeden wątek, no taki Katar na przykład nie będzie w stanie w ciągu, prawda, krótkiego czasu dojść do wydobycia gazu i magazynowania gazu sprzed wojny. To zajmie też trochę czasu, w związku z czym...
0: Eksperci mówią, że nawet kilka lat.
1: Oczywiście, tak, bo z gazem jest sytuacja dużo bardziej skomplikowana niż z ropą naftową. W związku z czym te koszty, no, one są na pewno liczone i będą po wojnie w pełni podliczone. Spodziewam się, że to będą olbrzymie pieniądze, olbrzymie koszty, jakie te kraje poniosą właśnie w związku z tym, że Trump zdecydował się pod wpływem Izraela na zaatakowanie Iranu. Mhm.
0: Bliski Wschód już nigdy nie będzie taki sam, w moim przekonaniu, z dwóch powodów, bo sytuacja pokazała, że nie wystarczy deklaracja Donalda Trumpa czy innego amerykańskiego prezydenta, żeby rzucić Iran na kolana, a po drugie każdy kolejny agresor zastanowi się kilka razy, zanim podniesie rękę na Iran. Czy to w konsekwencji nie doprowadzi do jakiejś dominacji tego kraju w regionie?
1: To by było za dużo powiedziane, myślę. Znaczy Iran jest, oczywiście Iran pokazał, że jest w stanie przetrwać i mimo olbrzymich kosztów, bo to jakby z tyłu głowy mamy, że koszty dla Iranu są duże. Tyle, że irańskie społeczeństwo ponosiło koszty sankcji, prawda, teraz ponosi koszty wojny, reżim się jest nieobalalny do pewnego póki co, w związku z czym mamy patową sytuację, ale to pokazuje, że ten kraj rzeczywiście jest w stanie wciąż odgrywać istotną rolę geopolityczną, powiedzielibyśmy, w regionie. On ma tę swoją sieć proxy, która też została osłabiona, ale ona dalej funkcjonuje. Mamy Hutich w Jemenie, którzy pamiętajmy, jeśli ta wojna, jeśli ta eskalacja obecna będzie trwała dłużej, oni się odpalą i mogą próbować zablokować Bab al-Mandab, prawda? Co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację, bo będziemy mieć dwa kluczowe, te wąskie gardła transportu morskiego zablokowane, więc to się jeszcze może pójść w tę stronę. Ale Iran będzie jednym z rozgrywających w regionie, ale nie dominujący. Ja bym to widział w ten sposób, że co ciekawe się może zadziać na Bliskim Wschodzie, to pewne przetasowanie w ogóle układów między krajami regionu. Rodzi nam się ciekawy sojusz saudyjsko-turecki. Tego nigdy wcześniej nie było. Więc to jest pierwsza rzecz, która nam trochę umyka. Arabia Saudyjska jest bardzo rozczarowana i bardzo wręcz przywództwo saudyjskie jest

0: no, sfrustrowane, rozgniewane wręcz postawą Stanów Zjednoczonych, a pamiętamy jeszcze niedawno Trump i Mohammed bin Salman byli dobrymi przyjaciółmi, prawda? Więc Arabia Saudyjska zaczyna kalkulować inaczej. Turcja bardzo mocno też wzmacnia swoją pozycję, również przez to, że ma wpływ na Syrię. W związku z czym może nam powstać taki w przyszłości taki blok turecko-arabski, być może z wyłączeniem Emiratów, nie wiemy tego, bo Emiraty z kolei budują bliskie relacje z Izraelem i być może będą tym ostatnim krajem, który będzie arabskim z Zatoki, który będzie bardzo blisko Stanów Zjednoczonych. Więc to będzie drugi taki blok. No i Iran ze swoją siecią, prawda, tych franczyzowych, powiedzmy, organizacji typu Houthi, typu Hezbollah, typu organizacje szyickie w Iraku. I będziemy mieć taki raczej, możemy mieć taki trójkąt, powiedzmy, taki trzy bloki, które będą ze sobą czasem rywalizować, czasem współpracować. Raczej będą dążyć do stabilizacji, ponieważ to one ponoszą zawsze największe koszty. Ale co by się nie działo, wydaje mi się, że to się odbędzie, że ta ewolucja tego układu regionalnego będzie się odbywać kosztem dominacji Stanów Zjednoczonych, że ta dominacja, którą znaliśmy sprzed wojny i jeszcze wcześniej, ona już raczej nie wróci do tego poziomu. Stany Zjednoczone tam zostaną, ale już nie będą takim hegemonicznym i jednoznacznie dominującym graczem.
1: A gdzie jest Mocztaba Chamenei? Czy ktoś
0: wie? Wiemy, że on się skutecznie ukrywa. Wiemy, że wydaje oświadczenia na piśmie, prawda, które są potem odczytywane i przekazywane opinii publicznej.
1: I to mamy jakąś gwarancję, że to on? Coś wskazuje na to, że to on, a nie...
0: Nie mamy za bardzo gwarancji, że to on. Wiemy, ponieważ to jest raczej pewne, że Mosztaba Chamenei był ciężko ranny jeszcze w tej pierwszej fazie ataków, kiedy zginął jego ojciec.
1: W której zginął jego ojciec i tak. Część rodziny, członków rodziny.
0: Tak jest. Natomiast więc to, że był ciężko ranny i że być może był blisko śmierci, to jest bardzo prawdopodobne. Wydaje się, że żyje, bo gdyby nie żył, to by jednak... różnego rodzaju, to jednak Amerykanie czy Izraelczycy mocno by eksponowali jakieś przecieki wywiadowcze w tej sprawie, a nie sądzę, żeby Iran nie był, Iran mimo wszystko jest infiltrowany przez służby wrogie, to nie jest jakby przesada, że tam Mossad i zwłaszcza Mossad, ale też służby amerykańskie jednak na pewno mają swoich informatorów, więc ja bym się spodziewał, że on żyje, że może jest faktycznie nadal w ciężkim stanie lub w takim stanie jeszcze nie pozwalającym mu, powiedzmy, pokazać się publicznie. Nie wiem, jak on wygląda, prawda?
1: A Irańczycy mogą bardzo potrzebować tego kontaktu, tego, żeby, nie wiem, przekonać się, że lider jednak funkcjonuje, czy...
0: Nie wydaje mi się, żeby to było te w tej chwili dla nich najistotniejsze. Myślę, że dla Irańczyków wystarczy informacja, że on przekazuje jakieś, prawda, komunikaty. Mamy wojnę, w związku z czym powiedzmy, ja bym powiedział, że to są jednak detale z punktu widzenia. Wiadomo, że kiedyś on się będzie musiał objawić. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili to nie jest najistotniejsze. Pamiętajmy, że Iran bardzo skutecznie posługuje się, nazwijmy to, całym tym instrumentarium.
1: Musimy kończyć.
0: Wojny informacyjnej, wojny propagandowej. I to w Iranie działa w obliczu ataków amerykańskich.
1: A ceny ropy rosną. I granicy górnej na razie nie widać. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Doktor Michał Lipa z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek ostrzeżenie od ministra obrony Litwy. Roberta Skaunas uważa, że niepowodzenia w wojnie z Ukrainą mogą skłonić Rosję do szukania możliwości rozszerzenia konfliktu na kraje bałtyckie i Polskę. Zdaniem litewskiego polityka Władimir Putin potrzebuje nowej eskalacji, co sprawia, że nasz region staje się najbardziej prawdopodobnym celem. Wcześniej prezydent Litwy mówił, że rosyjskie prowokacje mogą sprawdzać jedność NATO. Agencja Baltic News Service przypomina wypowiedź szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, że Rosja mogłaby przeprowadzić operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem ukraińskich dronów.

0: Gdańszczanie domagają się zmian w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Ich zdaniem obecne regulacje nie zapewniają skutecznej ochrony mieszkańcom. W Gdańsku coraz więcej mieszkań w historycznym centrum zamienia się w pseudohotele, mówi Filip Górski.
1: Ktoś, kto mieszka tutaj na głównym mieście, na Starym Mieście od lat 10, 20, 30, nagle budzi się w sytuacji, w której w jego klatce 1/4, 1/2 mieszkań to są po prostu mieszkania, w których codziennie albo co kilka dni zmienia się lokator. Jest stukot walizek, są imprezy.
0: Spór o najem krótkoterminowy dzieli koalicję rządową. To najgorsza ustawa, jaka wyszła z rządu, stwierdziła minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050. A słowa padły po tym, gdy z projektu wykreślono możliwość ustanawiania stref bez wynajmu krótkoterminowego. Według rządowego planu powstanie centralna ewidencja wynajmowanych lokali. Ma to zmniejszyć szarą strefę i zwiększyć wpływy z podatków. ZUS ostrzega przed podpisywaniem umów na oferowaną pomoc przy świadczeniu wspierającym. Za usługę, którą ZUS oferuje za darmo, pośrednicy każą sobie słono płacić. Na Podlasiu odnotowano już kilka takich przypadków, mówi rzeczniczka tamtejszego ZUS-u Katarzyna Krupicka.
2: Przedstawiciele niektórych firm dzwonią lub odwiedzają w domach osoby z niepełnosprawnością. Byli klienci, od których pośrednicy pobrali około 10 tysięcy złotych, czy nawet 45 tysięcy złotych za załatwienie formalności.
0: W razie wątpliwości lub podejrzenia o oszustwo należy kontaktować się z najbliższą placówką ZUS-u lub zadzwonić na policję. I na koniec jeszcze ważne informacje dla turystów. W Tatrach rozpoczyna się remont popularnych szlaków na Zawrat i Rysy. Największych utrudnień turyści mogą się spodziewać na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Z kolei na odcinku od Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów prowadzone są drobne prace konserwacyjne. Utrudnienia czekają także na wypoczywających na Pomorzu. W Słowińskim Parku Narodowym planowane są remonty kilku mostów i kładek, które zagrażały bezpieczeństwu. O pilny remont wnioskowali przedstawiciele lokalnej organizacji turystycznej z Łeby, mówi jej prezeska Anita Puławska.
3: Prosimy o to, żeby poprawić stan kładek, mostów, które są na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Ja naprawdę jeżdżę na rowerze i widzę stan. One czasami grożą po prostu bezpieczeństwu.
0: Władze parku apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność oraz stosowanie się do zaleceń leśników.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 10.33, Małgorzata Żochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. To jeszcze tak króciutko o konsekwencjach finału Mistrzostw Świata. Prezydent Argentyny ogłosił dzień wolny od pracy. To dziś. No i wielkie oburzenie, bo przecież Argentyna nie wygrała, a Donald Trump zagroził odebraniem licencji stacjom ABC i NBC po tym, jak nie wyemitowały na głównych antenach jego wystąpienia dotyczącego bezpieczeństwa wyborów. Nadawcy zdecydowali się pokazać przemówienie tylko w swoich serwisach internetowych. Czy to ma jakiś związek z Mistrzostwami Świata? Kto wie, może się za chwilę okazać, że wszystko ma z nimi związek.
4: Dnia.
5: A teraz o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. W Rosji płoną rafinerie, centra logistyczne i tankowce. Ukraina codziennie uderza w zaplecze agresora, chcąc wymusić na Kremlu negocjacje pokojowe, a ten skutecznie zaczyna uderzać w Kijów. Maciej Jastrzębski z nami. Maćku, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Jak minęła ta noc w Kijowie po atakach? Coś wiemy? Jaka jest sytuacja
6: wiemy,
5: na tu i
6: wiemy
5: teraz?
6: O rannych, wiemy o jednej osobie zabitej, ale to jest informacja z poprzedniej doby. Natomiast jeżeli chodzi o te ostatnie godziny, to tylko praca wszystkich instytucji, wszystkich służb, które mogą udzielać ludziom pomocy po tym ataku, który Wołodymyr Zełenski nazwał kilkanaście godzin temu jednym z takich mocniejszych uderzeń w Kijów ze strony rosyjskiego agresora. Natomiast Ukraińcy odpowiedzieli kolejny raz skutecznie, bardzo skutecznie, nie uderzając w obiekty, które są bezpośrednio związane z życiem codziennych obywateli Federacji Federacji Rosyjskiej, czyli w ich bloki, tak jak to robi agresor rosyjski, tylko w te urządzenia, instalacje, zakłady, które mogą zasilać raz budżet Władimira Putina,

0: paliwa, które mogą być pomocne logistycznie armii rosyjskiej. Więc Moskwianie w nocy dzisiaj nad ranem oglądali łuny pożarów. Stołeczna aglomeracja przez kilka godzin była atakowana przez ukraińskie drony, a kiedy niedawno rozmawiałem z ambasadorem Polski w Rosji, Krzysztofem Krajewskim, on po takich atakach widział na własne oczy eksplodującego drona i opowiadał polskiemu radiu tak.
1: Z pozoru wydaje się, że wszyscy żyją tak jak dotychczas, natomiast jest to pozorne, dlatego że wojna dotarła i dotarła do Moskwy. Jest widoczna, są ślady tej wojny w postaci ataków dronowych, natomiast jest świadomość tych działań wojennych i widoczne są skutki, natomiast nie ma refleksji przyczynowo-skutkowej.
0: Chciałem dopytać o te ataki dronowe. Jakieś alarmy tam państwo ogłaszają w tej Moskwie?
1: Nie, nie ogłaszają, natomiast sam widziałem zestrzeliwanego drona w okolicach lotniska Szeremietiewo. Widziałem uszkodzony budynek, jeden z takich emblematycznych budynków trafionych przez drona. Widoczne były również w zadymieniu powietrza ślady po ataku dronów na rafinerię pod Moskwą.
0: Dodam tylko, że siły systemów bezzałogowych ukraińskiej armii zaatakowały w nocy na Morzu Czarnym i Azowskim 7 rosyjskich statków, w tym 3 tankowce floty cieni i 4 drobnicowce. Te informacje przekazał mediom major Robert Madziar Brody, to jest szef tychże oddziałów. Jeżeli policzymy od 1 lipca to Ukraińcy trafili w 183 takie jednostki. To są tankowce floty cieni funkcjonujące na Morzu Czarnym i Azowskim, pływające tam po tych akwenach. A przypomnę, że flota cieni to jest określenie sieci głównych tankowców używanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy, które pływają pod różnymi banderami. I to moja refleksja na ten temat, że w ten sposób Ukraińcy nie tylko chcą spowolnić armię Putina, nie tylko chcą pozbawić skarbiec Putina kolejnych wpływów, ale również poprzez presję na Rosjan to, co próbowali zrobić od początku wojny Rosjanie z Ukraińcami. Wymusić na Rosjanach, by oni chcieli zażądać od Władimira Putina jak najszybszego zawieszenia broni i przerwania tej wojny, która doprowadza codziennie do wielu ofiar i do zniszczenia, no można powiedzieć, to już na taką skalę cywilizacyjną na tamtych obszarach.
2: Maćku, dziękuję ci za to podsumowanie. Maciej Jastrzębski z państwem.
3: Komentarz.
2: Doktor Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
2: Czy zacznijmy może od tego, co dzieje się w ukraińskim rządzie. Pytanie zasadnicze, ono się pojawia w wielu artykułach, w wielu portalach. Czy Wołodymyr Zełenski wycina konkurencję?
4: Znaczy ja myślę, że to po części, takie sformułowanie po części jest słuszne, bo tak naprawdę nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia dla zmiany pani premier Julii Fredenko. Ja rozumiem, że część analityków, część badaczy podkreśli, że ona była de facto nominatką Andrija Jermaka, skompromitowanego współpracownika szefa biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który był oskarżony w tym słynnym skandalu korupcyjnym Mindichgate. Tym niemniej jednak ona była postrzegana jako taka osoba bardzo energiczna, bardzo umiędzynarodowiona, która biegle posługuje się językiem angielskim, ma dobre kontakty na Zachodzie, dlatego też później po odsunięciu jej proponowano jej funkcję między innymi ambasadora Ukrainy w USA. Tym niemniej jednak ewidentnie prezydent Zełenski dąży do konsolidacji tego środowiska wokół siebie i też stara się po części, to jest taka taktyka, która od dawna już jest powtarzana przez jego gabinet, co jakiś czas znaleźć takiego kozła ofiarnego, odpowiedzialnego za brak sukcesów, jeżeli chodzi o reformy, o poprawę sytuacji na froncie. Czyli krótko mówiąc, to nie prezydent Zełenski jest odpowiedzialny za to, że Ukraina się mierzy z takimi czy innymi problemami, tylko właśnie poszczególni urzędnicy. I tutaj pani premier oczywiście jest to osoba, która no może nie jest dobrze znana nawet całym Ukraińcom, już nie mówiąc o słuchaczach Polskiego Radia. Tym niemniej jednak chyba największe emocje budzi zmiana na stanowisku ministra obrony i odsunięcie Michała.

0: Kajła Federowa, młodego, energicznego ministra, który wcześniej odpowiadał sprawy cyfryzacji. On między innymi jest autorem tego słynnego, tej słynnej aplikacji DIA, czyli takiego odpowiednika polskiego M-Obywatela, ale o wiele bardziej zaawansowanego niż M-Obywatel, bo na przykład na Ukrainie można wziąć ślub, co ciekawe, przez aplikację. To jest oczywiście spowodowane tymi warunkami wojennymi i tą sytuacją, jaka jest obecnie wewnątrz państwa i też tym, że wielu Ukraińców wyjechało za granicę. Tym niemniej jednak to był minister postrzegany jako pewien innowator, który chce zmienić oblicze wojny, postawić na cyfryzację, na transparentność, na właśnie systemy bezzałogowe, drony, to o czym mówiliśmy na początku.
1: Mhm. On się podobno nie dogadywał ze skostniałymi wojskowymi, ale nie wiem, czy to jest tylko kwestia porozumienia, czy na przykład tego, że według zasad przetargów, które wprowadził, okazywało się, że niektóre z nich były kilkadziesiąt procent tańsze.
0: Tak, on wprowadził system, można powiedzieć, cyfrowych przetargów. Czyli krótko
1: mówiąc,
0: to
1: komuś nadepnął na odcisk.
0: Tak, bo na ten system nie można było po prostu wpływać w żaden sposób. Był przedstawiany, że tak powiem, pakiet tych potrzeb, które muszą zaspokoić oferenci prywatni i nie można było tutaj manipulować już danymi, preferować poszczególnych przedsiębiorstw. To jest prawda, ale ja myślę też, że to jest problem taki, że Michał Fedorow stał się coraz bardziej popularny. Wielu młodych ludzi patrzyło na niego z nadzieją, także z tego względu, że on obiecał reformę systemu mobilizacji i odejście od tego skostniałego systemu przymusowego poboru, tak zwanej busyfikacji, bo to budzi ogromne emocje, jeżeli chodzi o Ukrainę, czyli po prostu porywanie wręcz, można powiedzieć, czasami młodych mężczyzn z ulic i później przymusowe ich wcielanie do
1: armii. A jaki system zaproponował Fedorow?
0: Przede wszystkim on chciał postawić na dobrowolność w tym sensie, że osoba, która chce pójść do armii, ona będzie mogła realizować to, na czym się zna. Na przykład jeżeli jest informatykiem, jeżeli jest osobą dobrze wykształconą, to może na przykład podjąć, może pracować w wojskach dronowych czy w wojskach chemicznych, w logistyce itd.
1: Nie spowodowałoby, że zabrakłoby tych, którzy byli wysyłani bezpośrednio na front i tacy też są potrzebni. No, byli chętni,
0: tak,
1: są chętni?
0: To prawda, no tylko, tylko te wojska dronowe zmieniają oblicze wojny. I w tym momencie nawet dowódcy ukraińscy zalecają, żeby te osoby, które są na tym nurlu, na tych pozycjach, można powiedzieć, styczności z armią rosyjską, w większym stopniu wykorzystywali drony. Tych dronów przybywa w tempie niewyobrażalnym. Bo w tym roku szacuje się, że Ukraińcy użyją ponad 10 milionów sztuk dronów przeciwko armii rosyjskiej. Czyli to pokazuje skalę zaangażowania i rozwoju tej gałęzi armii ukraińskiej.
1: No tak, i one do tego trafiają coraz celniej, latają coraz dalej. Ale czy rzeczywiście Fedorow zmienił oblicze wojny? Bo tak kojarzą Ukraińcy, z tym go przede wszystkim kojarzą i dlatego też między innymi protestują przeciwko jego odwołaniu. To rzeczywiście jego działanie spowodowało, że szala zaczęła się przechylać?
0: Ja myślę, że to nie on oczywiście podykował te drony, no tylko on stworzył pewne mechanizmy, które pozwalały prywatnym firmom właśnie między innymi poprzez ten system przetargu, poprzez system wsparcia deregulacji produkcji dronów, ale także na przykład pewnej decentralizacji, bo mniejsze jednostki mają większą swobodę na przykład w pozyskiwaniu dronów, mogą kooperować z przedsiębiorstwami i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj są rozwiązania systemowe na poziomie Ministerstwa Obrony, które pozwoliły może nie tyle pozyskać więcej środków na przykład na budowę dronów, co lepiej je wykorzystywać. I to jest kluczowe, bo Ukraina ma ograniczone zasoby i ludzkie, i finansowe i ona musi optymalnie je wykorzystywać, aby mierzyć się z tą wojną na wyniszczenie, którą narzuciła Ukrainie Rosja. Więc tutaj kluczowe było to, że poprzez te rozwiązania informatyczne to pole do korupcji, do nepotyzmu i innych tego typu działań, które są bolączką armii ukraińskiej, nie tylko pewnie ukraińskiej, one było po prostu ograniczone. I

0: dla wielu Ukraińców to jest ten sam protest, który był wcześniej przeciwko likwidacji tych podmiotów, między innymi NABU, odpowiedzialnych za walkę z korupcją, czyli dla przeciętnego młodego Ukraińca. Mykhajło Fedorow jest nie tylko symbolem nowej jakości w armii, ale też pewnej walki z korupcją. Pamiętajmy, że Mindishgate to była afera związana z Ministerstwem Obrony, z przetargami w Ministerstwie Obrony, w które zaangażowany był między innymi Andrii Jermak, ale też takie były pogłoski, że sam prezydent Zełenski miał świadomość tego, że część tych pieniędzy, które trafia z zagranicy na wsparcie armii ukraińskiej, ale też z podatków ukraińskich, jest gdzieś po prostu malwersowana, przejmowana na bazie jakichś takich niejasnych schematów.
1: To przed czym kampania się zaczyna? Bo dopóki trwa wojna, żadnych wyborów w Ukrainie nie można zorganizować. Mówił pan o tym, że zmiany są spowodowane jakąś kampanią albo rosnącą popularnością Fedorowa. To do czego szykuje się Ukraina? Albo czego obawia się Wołodymyr Zełenski?
0: Ja myślę, że nawet tu nie chodzi o wybory, bo wybory oczywiście to jest pieśń przyszłości. Nie wiemy, kiedy one będą. Ja nawet powiedział, że ta zmiana, którą mamy na stanowisku premiera, czyli to, że Sergiej Korecki, osoba związana wcześniej z Naftogazem i Ukrnaftą, obejmuje stanowisko premiera, pokazuje, że Ukraina się szykuje na kolejną trudną zimę. Ta zima będzie niewątpliwie trudniejsza niż wcześniejsza, z tego względu, że nie tylko Ukraińcy zwiększają liczbę dronów, którymi dysponują, ale też Rosjanie. I dronów, i rakiet. Ta wojna jest coraz bardziej brutalna, ona eskaluje ewidentnie. No i Ukraina musi już myśleć o tym, co to czeka ją w czasie tej na pewno trudnej zimy. Ja nie wierzę osobiście w wybory. Ja tutaj myślę, że chodzi bardziej o to, aby te środowiska, które kontestują prezydenta Zełenskiego i jego pozycję, marginalizować, ewentualnie koptować. Bo zobaczmy na przykład Kyrill Budanow, który był postrzegany jako jeden z głównych przeciwników prezydenta Zełenskiego w tej rywalizacji o ewentualną prezydenturę w przyszłości, nie wiadomo kiedy te wybory oczywiście będą, został szefem jego biura. Generał Załużny, który jeszcze kilka lat temu we wszystkich sondażach był pokazywany jako osoba najbardziej popularna, osoba, która może realnie zagrozić prezydentowi Zełenskiemu, po tym jak został ambasadorem Ukrainy w Wielkiej Brytanii, jego spadek, widzimy spadek jego popularności w społeczeństwie ukraińskim. Dzisiaj tą osobą najbardziej popularną, jeżeli chodzi o polityków ukraińskich, jest prezydent Zełenski. Tutaj dodajmy oczywiście też, że ten spór historyczny z Polską przyczynił się do tego, że jego popularność skoczyła do góry. Tym niemniej jednak jeszcze przed właśnie tym sporem historycznym z Polską około 60% obywateli Ukrainy podkreślało, że jest niezadowolonych z prezydenta Zełenskiego. A już po tej eskalacji tego konfliktu o przeszłość z Polską, te proporcje się odwróciły. Około 60% Ukraińców uważa, że prezydent Zełenski jest może nie tyle dobrym prezydentem, ale popiera go w jego działaniach. Więc to pokazuje, że ta polityka ukraińska jest bardzo skomplikowana i prezydent Zełenski jest wbrew pozorom, bo niektórzy go oskarżają, że jest aktorem, który nie ma dobrego rozeznania w tych arkanach polityki. No moim zdaniem nie. On właśnie jest wytrawnym graczem, który czasami nawet posługuje się takimi niestandardowymi i trochę można powiedzieć niemoralnymi działaniami w swojej polityce, ale niewątpliwie jest skuteczny.
1: A kto namówił Wołodymyra Zełenskiego do ostatnich deklaracji w sprawie Polski i Wołynia? Co się takiego wydarzyło, że on spuścił z tonu?
0: Znaczy ja myślę, że tutaj jednak ta analiza sytuacji i postawy też Zachodu wobec tego całego sporu, bo zauważmy, że on jest bardzo szeroko komentowany i także w mediach zachodnich. Część polityków nie rozumie tak naprawdę przyczyn tego sporu, ale jeżeli przeanalizujemy media zachodnie, to jednak to tamta polska wersja wydarzeń jest jednak częściej obecna niż ukraińska. Bo ten spór, który toczy się między Polską a Ukrainą, tak naprawdę nie jest o to, czy doszło do zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, tylko o to, kto za to ponosi odpowiedzialność. Czy ludność ukraińska, czy nacjonaliści ukraińscy. Większość historyków ukraińskich podkreśla, że to był bunt

0: ludności ukraińskiej, która została do tego w pewnym sensie w sobie zmuszona przez represyjną politykę Polski w okresie międzywojennym.
1: Natomiast Polacy, tak, do mordowania dzieci, kobiet, tak, i ludzi starszych w okrutny sposób. Ale tylko wie pan, jeżeli zostaną przy tym stanowisku i nie odetną się, bo mieli już wiele szans, żeby odciąć się akurat od tej części spadku po UPA. Mieli taką szansę, nie wykorzystali jej. No to teraz są w sytuacji, w której, że tak powiem, całość odpowiedzialności będzie spoczywała na wszystkich.
0: Ale właśnie, dokładnie. Tutaj pani poruszyła bardzo ważny problem, ale mądrze to pani ujęła. Dlaczego? Bo zobaczmy, jaka była polityka Niemiec po II wojnie światowej. Oni obarczali winą za zbrodnie, które dopuściła się III Rzesza, skrajnych nacjonalistów, nazistów i tak dalej. Nawet ten model, który część Polaków bulwersuje, czyli naziści, odpowiedzialność nazistów, nie Niemców. Natomiast Ukraińcy idą w odwrotnym kierunku. Czyli nie odpowiedzialność nacjonalistów ukraińskich, UPA czy OUN, a właśnie społeczeństwa ukraińskiego. I pytanie jest takie, czy to jest, oczywiście to jest sprzeczne tak naprawdę z faktami historycznymi, ale tak naprawdę to szkodzi samej Ukrainie.
1: Bo jasne. Mają jeszcze szansę, żeby się odciąć i ukierunkować narrację? Mają jeszcze szansę, czy już ją stracili?
0: Ja w to po prostu nie wierzę. Bo niestety te środowiska, które pokazują taką, a nie inną wizję przyszłości, są bardzo wpływowe i tak naprawdę chyba z punktu widzenia nawet Unii Europejskiej nikt nie będzie starał się angażować w jakieś spory historyczne w sytuacji, kiedy mamy naprawdę poważny problem związany z rosyjską polityką imperialną. Bo,
1: no tak, ale kiedyś, panie doktorze, ta wojna się skończy i zostanie w naszej świadomości na przykład deklaracja Parlamentu Europejskiego i informacja, która poszła w Europę, że Ukraińcy, tak, że Wołyń, a Ukraińcy się od tego nie odcięli albo nie biorą udziału w komunikowaniu Europie i światu prawdy.
0: Znaczy ja myślę, że tu potrzebni są tacy odważni historycy i politycy, którzy będą potrafili stanąć w prawdzie mimo niewątpliwego ataku czy presji ze strony tych środowisk, które gloryfikują nacjonalistów ukraińskich, bo to nie będzie na pewno łatwe. Zresztą w Polsce też to nie było łatwe, zauważmy. Pamiętamy, co się działo wokół Jedwabnego, co się działo wokół pogromu kieleckiego i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy takich sytuacji też w polskiej historii bardzo trudnych, bardzo wiele. I to nie jest łatwe, aby przyznać się do swoich win. Ja mam świadomość tego, że Ukraińcy mają to samo obecnie, tylko że to jest pewien szerszy problem. I tak naprawdę tutaj Polska też musi, moim zdaniem, mówić jednym głosem. Jak mówiła kiedyś w sprawie Katynia, że nie ma dyskusji na temat odpowiedzialności, bo ta odpowiedzialność jest wyraźnie określona, są dokumenty, nie można tego rozmywać, czy oskarżać Niemców o odpowiedzialność za Katyń. Tak samo tutaj Polacy powinni, a na myśli polską elitę, polskich polityków, polskich intelektualistów, stać wyraźnie na określonym stanowisku, że nie możemy obarczać Ukraińców czy Ukrainy odpowiedzialnością za zbrodnię wołyńską, bo za nią ponosi odpowiedzialność przede wszystkim to skrajnie nacjonalistyczne skrzydło OUN, UPA. To było tylko 50 tysięcy osób, które dopuściły się tej masakry.
1: Musimy kończyć, panie doktorze, ale cieszę się, że powiedział pan to, o czym też od dawna myślę, że uczciwość obowiązuje także nas, prawda? A nie interpretowanie historii w zależności od potrzeb politycznych, bo konsekwencje mogą być fatalne. Za chwilę też będziemy o tym mówić w Polskim Radiu 24. Doktor Andrzej Szabaciuk z nami. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję, panie Sińsko.
1: Stan dnia. Poznańska policja szuka mężczyzn, którzy pobili 60-latka po tym, jak ten stanął w obronie ukraińskiego nastolatka zaczepianego w tramwaju przez grupę pijanych pasażerów. Tą sprawą zajmuje się Szefer Macieju. Dzień dobry. Co się dokładnie wydarzyło?
2: To najtrudniejsze pytanie, na które odpowiedzi już mają śledczy, bo właśnie czytam najnowszą informację od rzecznika policji Andrzeja Borowiaka i pozwolę sobie na moment jeszcze raz zajrzeć do tej informacji, bo dosłownie z minuty na minutę się wszystko zmienia. W tej chwili, z tego co czytam od rzecznika wielkopolskiej policji, sprawa...

0: wygląda tak, że pozabezpieczane są już wszelkie monitoringi, przesłuchani też są naoczni świadkowie. Policja ma też nagrania, zarówno z kamer miejskiego monitoringu, to te kamery, które zarejestrowały szarpaninę na przystanku, jak i z kamer w tramwaju i tramwajów właściwie, które, na których też może być widać na przykład wizerunki tych mężczyzn, którzy skierowali najpierw agresję na nastolatka, a potem skierowali tę agresję na 60-latka, który ostatecznie ucierpiał na tyle mocno, że potrzebował pomocy w szpitalu. No i udało mi się też porozmawiać z żoną tego 60-latka, który stanął w obronie zaczepianego przez pijanych mężczyzn nastolatka. Ten człowiek po prostu nie chciał się zgodzić na to, jak zachowują się ci pijani mężczyźni i próbował zareagować, a właściwie zareagował jako, z tego co udało mi się ustalić, jedyny pasażer na te agresywne zachowania. No, został najpierw opluty, a potem kilka razy uderzony w twarz z informacji, do których ja dotarłem. Ale posłuchajmy, co mówi o całym tym zdarzeniu żona 60-latka.
1: To była napaść, dyskusją, bo taka dyskusja miała miejsce w tramwaju, głośna, agresywna z ich strony, ale na plucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża, po prostu wkurzył się już strasznie na to wszystko, co się wydarzyło i na to, jak oni się wobec niego zachowali również.
0: To pełna emocji wciąż żona tego poszkodowanego 60-latka. Na szczęście jego stan już się poprawia. Co prawda z tego, co udało mi się ustalić, czego się po prostu dowiedziałem, to ta pamięć krótkotrwała, czyli chociażby ta dotycząca tego zdarzenia, wciąż jeszcze nie wróciła i mężczyzna nie jest w stanie zrelacjonować policji, co dokładnie się wydarzyło, tak dosłownie minuta po minucie czy sekunda po sekundzie. Ale żona poszkodowanego, z którą rozmawiałem, ma nadzieję, że śledczy szybko ustalą tożsamość tych mężczyzn.
1: Liczę na to, że będą właściwie ukarani, że to będzie przykład dla wszystkich innych, którzy mieliby na to ochotę, ale też liczę na to, że nasze społeczeństwo zacznie reagować, gdyby, ja tak sądzę, gdyby tam była, wszyscy wstali z tego, w tym tramwaju, przeciwko nim, grupą, przeciwko 5 czy 6 chłopakom, to też byłaby inna reakcja.
0: To żona poszkodowanego 60-latka, a tymczasem nawiązując do informacji od policji, które wciąż śledzę, bo one wciąż do mnie docierają, coraz świeższe, to policja na razie jeszcze wstrzymuje się z udostępnieniem nagrań z wizerunkami tych sprawców. To znaczy, że te nagrania już są wyodrębnione. Na razie śledczy mundurowi po prostu swoimi kanałami, swoją pracą operacyjną próbują ustalić, gdzie są ci mężczyźni i kto dokonał tego ataku.
2: Maćku, dziękuję Ci za szczegóły. Maciej Szefer dla Państwa.

0: Reklama. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek polityczne kalkulacje w PiS-ie. Za 4 dni mija termin ultimatum prezesa Kaczyńskiego. Nawałnice spustoszyły południe Polski. Dziś zagrzmi na północy. Są nowe alerty IMGW. Będzie też gorzka ocena finału mundialu. To nie był mecz najwyższych lotów, słyszymy od eksperta. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Sądny tydzień dla Prawa i Sprawiedliwości. Do czwartek.

Politycy tej partii, w tym były premier Mateusz Morawiecki, mają czas na wystąpienie ze wszelkich stowarzyszeń o charakterze politycznym. Ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli odejść z partii.

0: kwestionowane jest przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. To jest coś, co było nie do pomyślenia.
1: Mówi wiceszef Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Posłowie PiS mają czas na złożenie deklaracji do czwartku. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: No to jak realne jest dziś widmo rozpadu PiS-u, pytaliśmy politologa Adama Traczyka, dyrektora MORiN Common Polska. Według naszego gościa sytuacja jest poważna.
3: Te napięcia między, no właśnie, Prawem i Sprawiedliwością i środowiskiem Mateusza Morawieckiego wydają się sięgać zenitu i tego scenariusza wypchnięcia chyba, bo nie do końca wyjścia, ale wypchnięcia właśnie Mateusza Morawieckiego i jego stronników ze Stowarzyszenia Rozwój Plus jest tak blisko jak nigdy.
2: I za chwilę kolejne komentarze w tej sprawie. Po informacjach będzie z nami Marcin Piasecki z dziennika Rzeczpospolita. Zalane domy, piwnice, zerwane dachy i powalone drzewa. Na południu Polski trwa sprzątanie po nawałnicach. Strażacy w całym kraju interweniowali ponad 1600 razy, najczęściej w Małopolsce i na Śląsku. Z powodu załamania pogody konieczna była ewakuacja kilku obozów harcerskich.
4: Kilka takich obozów zostało prewencyjnie ewakuowanych do miejsc bezpiecznego schronienia. Tutaj większość tych interwencji i relokacji obozów harcerskich odbywa się bez udziału w jednostek ochrony przeciwpożarowej.
2: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Dziś IMGW ostrzega przed burzami na północy kraju. Alerty obowiązują od Pomorza Zachodniego aż po województwo warmińsko-mazurskie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang zajmujący się brutalną, bezprawną windykacją długów. Bandyci działali na Śląsku, byli sprytni i długo nieuchwytni, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
5: Każda prowadzona przez nich windykacja była poprzedzona szczegółowym rozpoznaniem pokrzywdzonych i dostosowaniem sposobu działania do konkretnej osoby. Podczas realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację, niebezpieczne przedmioty wykorzystywane podczas prób ściągnięcia długów, a także narkotyki oraz mienie mogące pochodzić z przestępczej działalności.
2: W toku śledztwa zatrzymano czterech mężczyzn, obywateli Polski w wieku od 35 do 53 lat. Wszyscy trafili do aresztu. Wakacje na kredyt? Można, ale trzeba być ostrożnym. O dokładne czytanie umów i dobre przeliczenie kosztów apeluje nasz gość, radca prawny Marcin Szołajski.
6: Bank musi bardzo szczegółowo odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania. I teraz niestety jest problem, bo wszyscy się śpieszymy. I w momencie, kiedy przychodzimy do biura podróży, biuro podróży mówi, no nie, nie może, zabrakło panu pieniędzy, ale tutaj jest super oferta. Podpisujemy umowę nie czytając. Przeczytajmy tą umowę dokładnie, wiedzmy na co się zobowiązujemy.
2: Mecenas Szołajski przypomina, że tego rodzaju kredyty są chronione przez tak zwaną sankcję kredytu darmowego. W przypadku popełnienia przez bank określonych błędów, np. doliczenia prowizji, konsumentowi przysługuje prawo do spłaty jedynie pożyczonej kwoty, bez odsetek. To nie był finał najwyższych lotów, tak komentator sportowy Tomasz Jasina ocenia wczorajszy mecz Hiszpania-Argentyna. Hiszpanie wygrali w dogrywce 1-0 i zostali piłkarskimi mistrzami świata. Zwycięskiego gola strzelił w 106 minucie Ferran Torres.
7: Jak na ten prestiż, taką rangę i tak ważny mecz w turnieju, to błysku tam nie było, zwłaszcza z jednej strony, czyli ze strony Argentyny, która zaprezentowała się po prostu bardzo przeciętnie. Tylko wynikało to z tego, że Hiszpanie po raz kolejny zaprezentowali świetną dyscyplinę taktyczną. Mieli odpowiednich zawodników do realizowania tej swojej strategii.
2: A dzięki wczorajszemu triumfowi Hiszpania odzyskała pozycję lidera w najnowszym rankingu FIFA. Argentyna spadła na drugie miejsce. Polacy wobec braku kwalifikacji do tegorocznego mundialu nie mogli liczyć na zbyt wiele, ale utrzymali 36. lokatę.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Po weekendowych nawałnicach wyraźnie się ochłodziło. Maksymalnie 19 stopni będzie dziś na Pomorzu Zachodnim i na Podhalu. W centrum do 22, najcieplej na Podkarpaciu, tam 23 stopnie. W całym kraju może przelotnie popadać, na północy IMGW prognozuje burzę.
9: Reklama.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.

0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Subskrypcja na wszystko. Dlaczego w dzisiejszym świecie coraz częściej nie kupujemy rzeczy na własność, tylko możemy dostać do nich dostęp na jakiś czas? Oczywiście za opłatą. Czy to my, odbiorcy, chętnie idziemy w tym kierunku, czy może firmy wtłaczają nas w abonament, bo im się to bardziej opłaca? Moim gościem w audycji do pomyślenia będzie Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Rozmowa w środę o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
12: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
13: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
12: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
13: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
12: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
13: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
12: i Michał Strzałkowski.
10: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
14: To lepszym kandydatem PiS na premiera? Odpowiedzieliśmy w sondażu. No nie wiem, czy pana prezesa to ucieszy, ale Mateusz Morawiecki jest bardziej popieranym przez Polaków kandydatem PiS na premiera niż Przemysław Czarnek. Tak wynika z najnowszego sondażu Ibris dla WP.pl. Wyniki tego sondażu cytujemy na naszej stronie. Mateusza Morawieckiego widziałoby na tym stanowisku aż 40,7%, Przemysława Czarnka 18% ankietowanych. Jednocześnie 41,3% badanych nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na pytanie. Ja się zawahałam nie dlatego, że miałam wątpliwości, tylko chciałam być do bólu precyzyjna, żeby pan prezes wiedział, co zrobić.
10: Komentarz.
14: A z nami Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
15: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
14: Nie sądzę, żeby pan prezes skorzystał z moich podpowiedzi, ale czy pana zdaniem Jarosław Kaczyński wie, co robi?
15: I to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, no gdyż, no proszę zauważyć, od tych paru dni Od zeszłego tygodnia, kiedy okazało się w PiS-ie no i kilka bardzo ciekawych rzeczy, łącznie z decyzjami prezesa, no to trudno tutaj znaleźć jakiś taki wspólny leitmotiv, jakiś rodzaj konsekwencji

0: z, w działaniu. Bo proszę zauważyć, od czego te intensywne dni w Prawie i Sprawiedliwości się zaczęły. Mianowicie od krytyki słów Przemysława Czarnka dotyczącej pomocy Ukrainie, pomocy zbrojnej Ukrainie, i to krytyki ze strony samego Jarosława Kaczyńskiego, krytyki publicznej w dodatku, co no, było dosyć sporym zaskoczeniem. Oczywiście podobno później panowie się pogodzili, wyjaśnili sobie tę sprawę, no i tej historii jednak nie ma. Natomiast było to działanie ze strony prezesa Kaczyńskiego dosyć zastanawiające, również w tym kontekście, że całe Prawo i Sprawiedliwość, no, łącznie jak rozumiem z prezesem, no bardzo mocno niestety grawituje w stronę tę antyukraińską, widząc no, dosyć duże poparcie właśnie takich nastrojów antyukraińskich wśród wyborców na prawej stronie sceny politycznej. Później mieliśmy wydarzenie bardzo zastanawiające, czyli deklaracja zawarcia przyszłego sojuszu z Markiem Wochem. Przypomnę, że to był między innymi kandydat na prezydenta, który w wyborach prezydenckich, jak zresztą w wielu innych wyborach, w których startował, łącznie z gminnymi, zajął ostatnie miejsce, ale jednocześnie jest to polityk radykalny między innymi poprzez swój sojusz z Grzegorzem Braunem, taki wcześniejszy sojusz. No i tutaj no nieoczekiwanie, zaskakująco, Jarosław Kaczyński zadeklarował wolę współpracy właśnie z tą postacią, no jednak no, taką marginalną, jeżeli chodzi o nasze życie polityczne.
1: To może
0: no
1: pan później prezes Jarosław Kaczyński będzie zbierał, że tak powiem, wszystko, co się da, wszystkie polityczne opłotki przejrzy i no właśnie stąd między innymi pan Woch.
0: No tak, ale tutaj dochodzimy do kulminacji. Kulminacją była właśnie decyzja no, Jarosława Kaczyńskiego. Nie ukrywajmy, oczywiście no, to jest ciało Prezydium Komitetu Politycznego PiS, które wydało odpowiednie uchwały dotyczące stowarzyszeń. Oczywiście przede wszystkim Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego i rozwijanego przez Mateusza Morawieckiego i jego otoczenie. I proszę zauważyć, że tutaj no, Mateusz Morawiecki i to jego otoczenie, czyli tak zwani harcerze, no coraz mniej się jakby mieszczą w tej rzeczywistości stwarzanej przez Jarosława Kaczyńskiego. No jednak im nie po drodze, no na przykład z tymi kwestiami dotyczącymi Ukrainy, zwłaszcza, że rząd Mateusza Morawieckiego no, popierał i sam pomagał Ukraińcom po agresji rosyjskiej, tej otwartej agresji rosyjskiej. No i rzeczywiście tutaj widać dystans. I teraz właśnie trzeba wrócić do pani pierwszego pytania, czy prezes Kaczyński wie, co robi. No trudno tutaj odczytać takie jednoznaczne intencje Jarosława Kaczyńskiego, w szczególności jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego. Niewątpliwie prezes chce jakoś spacyfikować, ewentualnie zaszantażować właśnie Mateusza Morawieckiego i jego otoczenie.
1: No, dobrze, to możemy się tu na chwilę zatrzymać, bo bo jestem ciekawa, czy pana zdaniem Jarosław Kaczyński nie doszacowuje Mateusza Morawieckiego. Traktuje go na przykład jak Jarosława Gowina albo jak Zbigniewa Ziobrę. Czy tak, naprawdę zgoda. Dobro samego Prawa i Sprawiedliwości stawia na pierwszym miejscu i woli okrojoną partię niż taką skłóconą?
0: Przyznam, że mam wrażenie takie, że jednak prezes chyba nie do końca odczytał sytuację taką o to, że no, ta rzeczywistość jednak się zmieniła. Zmieniła się w bardzo różnych względach, między innymi tym, że pod tym względem, że jednak, nie wiem, Zbigniew Ziobro, kiedy odchodził z Prawa i Sprawiedliwości, inni politycy, byli to politycy wówczas dosyć słabi, też osłabieni przez samego Kaczyńskiego. Tacy zmarginalizowani, no najróżniejsze tam były przypadki i faktem jest, że w momencie, kiedy nastąpił rozłam, czy też ich odejście z Prawa i Sprawiedliwości, jakiejś gigantycznej kariery politycznej, to nie zrobić. Tutaj może być jednak troszeczkę inaczej. Bo po pierwsze, Morawiecki, no co dużo mówić, ma szable w parlamencie. Mówi się, że tych szabel jest 40, czyli całkiem sporo, wystarczająco do założenia klubu, wystarczająco

0: dążąco również do różnego rodzaju stanowisk, no i prowadzenia takiej no jednak kontrpolityki względem coraz bardziej radykalizującego się Prawa i Sprawiedliwości, no bardziej takiej centrowej, bardziej wyważonej, zwłaszcza, że jak się wydaje, Morawiecki dostrzegł, że się tworzy pewna przestrzeń. Prawo i Sprawiedliwość przesuwa się na prawo, ściga się przede wszystkim z konfederacjami, no i gdzieś ten wyborca, no, którego można różnie określić, można określić jako właśnie sieroty po Morawieckim, można określić jako też no, wyborcy trzeciej drogi, czy też Polski 2050, no, którzy no, są też takimi sierotami po klęsce tego ugrupowania. I tak dalej, i tak dalej. Że tutaj może się tworzyć ta paroprocentowa przestrzeń właśnie dla aktywności Mateusza Morawieckiego. Natomiast wracając jeszcze do Jarosława Kaczyńskiego. Wydaje się, że jedno tutaj jest to takie działanie racjonalne ze strony prezesa, jeżeli chodzi o rozwiązanie tej sprawy. Mianowicie kwestia tego, że robi to w środku wakacji, kiedy, no, bądźmy szczerzy, no, publiczność no, niekoniecznie się przejmuje tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, a po drugie zostawił sobie czas do wyborów. No, na przegrupowanie, na ułożenie od nowa tego, tej całej sytuacji, zarówno z Mateuszem Morawieckim, jak i być może po prostu bez niego. Natomiast tak czy inaczej, wydaje się, że prezes no, nie docenia tego, że czasy się zmieniły i to nie jest, Morawiecki nie jest marginalnym politykiem, który się zbuntował przeciwko prezesowi i ma jakąś grupkę swoich zwolenników, tylko tutaj no, wygląda na to, że jest to no, po prostu realna siła, która w momencie rozłamu może być jakimś rodzajem konkurencji dla Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jasne. Panie redaktorze, to jeszcze rozłóżmy na na czynniki pierwsze, żeby nie powiedzieć na łopatki Mateusza Morawieckiego, bo jestem ciekawa jak jego szacunków. I przypominam sobie te miesiące podróżowania po regionach i nie sądzę, żeby rozmawiał tylko i wyłącznie z politykami Prawa i Sprawiedliwości w regionie. Mówiliśmy o tym, że szuka poparcia albo szacuje poparcie również wśród polityków PSL-u. No teraz na pewno w gronie Polski 2050. Bo regionalni przedstawiciele, żeby nie powiedzieć politycy tej partii, sami szukają, przepraszam, opcji na przyszłość. Jestem przekonana, biorąc pod uwagę sondaże Polski 2050 na granicy błędu statystycznego. Może Mateusz Morawiecki wystrzeli z jakimś ekstra poparciem i będzie w przyszłorocznych wyborach po prostu rozdawał karty. No, pan wie, no, dlaczego się uśmiecham.
0: Raczej jako jednak taki no, rodzaj języczka uwagi, jak się wydaje, nie jako taka no, naprawdę mocna siła polityczna na ewentualnym w tym nowym krajobrazie partii politycznych w Polsce, czy też ugrupowań politycznych. Natomiast to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, no bo cóż, no wiadomo, nie wiadomo i to nie od dzisiaj, wiadomo to o co najmniej od paru miesięcy, kiedy zaczęło się wykluwać to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, no, że były premier ma dosyć. Ma dosyć czego? No, przerwania jego kariery politycznej w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki stał się politykiem, mimo że tam różne funkcje to on ma w Prawie i Sprawiedliwości, ale jednak marginalizowanym. Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera, no jeszcze wcześniej Karol Nawrocki kandydatem na prezydenta. Morawieckiego w tym wszystkim nie było, bądź był w bardzo, bardzo wąskiej roli. No i teraz widać było, że nie odpowiada to ambicjom politycznym byłego premiera. No i Morawiecki no, musiał coś zrobić. No i robił, tak? Założył to stowarzyszenie, wzmacnia je. Zgadzam się z panią, że no, najprawdopodobniej szuka sojuszników również spoza Prawa i Sprawiedliwości. No i pytanie, co się wydarzy teraz w dniach najbliższych, gdyż ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, o ile sobie dobrze przypominam, to jest czwartek, tak? I tak.
1: Nie chcę się zakładać z panem, bo nie od tego jesteśmy tutaj w programie, ale to może spróbujemy obstawić. Co pan na to, panie redaktorze?
0: No spróbujmy obstawić.
1: Mam dwie opcje. Mateusz Morawiecki odchodzi albo pan prezes Kaczyński łagodzi narrację. Już coś na to wskazuje, bo ten wpis sprzed 18 godzin apeluje do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu.

0: Łyk zimnej wody, wróg jest w innym miejscu, a potem uchwalone reguły i decyzje Prezydium Komitetu Politycznego obowiązują, ale to, uwaga, nie oznacza, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego wewnątrzpartyjnego charakteru. Potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni. No to odchodzi Morawiecki czy nie?
1: Odejdzie, jeżeli nie uzyska u prezesa Kaczyńskiego no jednak bardzo dużo.
0: Ale będzie chciał więcej. Morawiecki będzie chciał więcej, jeśli prezes kolejny raz ulegnie.
1: Znaczy tutaj znowu wchodzimy w takie meandry funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości. Bo tak, po pierwsze, to być może rzeczywiście będzie tak, że Mateusz Morawiecki uzyskawszy te... No, i tutaj myślę, że muszą to być bardzo solidne przyczółki i ustępstwa ze strony Jarosława Kaczyńskiego, czyli możliwość funkcjonowania stowarzyszenia, dobre miejsce na listach wyborczych, no i być może no, jakąś realną funkcję albo już teraz, albo po wyborach. Mhm. I teraz trzeba pamiętać...
0: A ta realna funkcja to?
1: No właśnie, no tutaj właśnie. Pani jeszcze parę minut temu przytoczyła te...
0: Premier wicepremierem?
1: Wyniki,
0: nie sądzę.
1: Wyniki sondaż. Nie, wicepremierem ja tutaj bym, bo Mateusz Morawiecki, jeżeli w ogóle w grę wchodziłoby stanowisko wicepremiera i zgodziłby się na takie stanowisko, to musiało być to stanowisko wicepremiera no, raczej od spraw gospodarczych, prawda? A tutaj to będziemy mieli najprawdopodobniej Konfederatę. Gdyż Konfederacja no, ma ten swój szyld partii pod tym względem, jeżeli chodzi o gospodarkę liberalnej. Pytanie, czy to oczywiście jest prawda, czy nie. Raczej niekoniecznie. No i moim zdaniem to będzie warunek ze strony Konfederacji.
0: Panie redaktorze, ja się tutaj nie obawiam, bo zawsze można stworzyć dodatkowe ministerstwo, bo kogo na to nie stać,
1: no,
0: prawda?
1: Tak,
0: albo
1: tylko
0: ministerstwo bez teki. Jasne. Panie redaktorze, wspomniał pan o Konfederacji. Przepraszam, że tak przyspieszam, ale czas płynie nieubłaganie. Mamy go mniej niż piłkarze w finale Mistrzostw Świata, bo nie mamy ekstra przerwy na Justina Biebera. Konfederacja liczy na wzmocnienie się po ewentualnym rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości i na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Witold Tumanowicz z Konfederacji mówił, że jego partia ma szansę na odsunięcie Donalda Tuska od władzy i niedopuszczenia do powrotu PiS, tylko i wtedy jak będzie silna, przypomnijmy co mówił pan Tumanowicz.
2: Oczywiście, jak będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, może się okazać niedługo, że to Konfederacja będzie największą partią opozycyjną. I bardzo dobrze by było, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość już pokazało swoje rządy, pokazało jak rządzi, że rządzi źle. Zresztą teraz reflektuje się z wielu swoich polityk.
0: No tak. A Sławomir Mędzen i Krzysztof Bosak siedzą przed telewizorem albo przed X-em z dużym zapasem popcornu i obserwują sytuację.
1: No myślę, że nie tylko oni. Z drugiej strony sceny politycznej myślę, że Donald Tusk również. No, zresztą świadczą o tym.
0: No tak, ale silna Konfederacja nie jest po myśli Donalda Tuska, ale słabe Prawo i Sprawiedliwość jest po myśli Konfederacji.
1: Tak. I teraz wydaje się, że prezes Kaczyński popełnił tutaj, i to nie teraz, nie ostatnio, tylko już od wielu miesięcy, popełnia dosyć poważny błąd polityczny. To znaczy ściga się z Konfederacją, czy też usiłuje się ścigać z Konfederacją na radykalizm polityczny, który dotyczy no, przede wszystkim w tej chwili tematu ukraińskiego. Aczkolwiek różne tam były po drodze historie, takie też szerzej na przykład antyimigranckie, też antyniemieckie.
0: Ja bym dołożyła do tego postawę wobec SEJF.
1: No tak, oczywiście. Oczywiście.
0: Ewolucja tej postawy, powiedziałabym delikatnie.
1: Mhm. Tylko problem polega na tym, że wyborca, który no, z sympatią patrzy na tę część polskiej sceny politycznej, no wydaje mi się, że myśli tak, że jeżeli mam Prawo i Sprawiedliwość, które jeszcze niedawno no, mówiło coś innego, kiedy rządziło, robiło coś innego, no to właściwie dlaczego ja mam patrzeć z sympatią właśnie na Prawo i Sprawiedliwość? Bo to jest rodzaj podróbki, tak? A jak coraz częściej się powtarza to określenie, no po prostu podróbka nie zastąpi oryginału. Oryginałem jest jedna czy druga konfederacja, która ma jeszcze tę zaletę, że nigdy nie rządziła, w związku z tym nie przeżywała tej

0: spinki rządzenia, tych wszystkich trudności związanych.
1: Nie ma bagażu, prawda? Niepowodzeń i niezrealizowanych obietnic.
0: Oczywiście. I teraz dlaczego taki wyborca ma trwać przy PiS-ie, czy przyjść do PiS-u, kiedy tutaj ma propozycję nową, nawet jeszcze bardziej radykalną, no w przypadku Brauna to już bardzo radykalną niż PiS, no i jeszcze w dodatku nieskażoną rządzeniem. Wydaje się, że znowu Jarosław Kaczyński zastosował swój manewr, który już stosował w przeszłości. I był to manewr skuteczny, tylko znowu rzeczywistość się zmieniła, a ten manewr polega na tym, że próbuje przykryć inne partie prawicowe, kompletnie zmarginalizować, wykluczyć z życia politycznego. Tylko teraz to się
1: musimy
0: nie
1: zmierzać
0: da.
1: Do końca, to jeszcze zostało nam 30 sekund na podsumowanie. Proszę, panie redaktorze.
0: Wydaje się, że tutaj troszeczkę instynktu politycznego brakuje Jarosławowi Kaczyńskiemu, no bo
1: no
0: to,
1: nie.
0: czego świadkami...
1: No, no zaskakująca teza.
0: To, czego jesteśmy świadkami od tych paru dni, no to nie świadczy o, moim zdaniem, przynajmniej na razie, nie świadczy o jakiejś właśnie wysokiej no, porcji tego instynktu politycznego właśnie w tej chwili.
1: Sprawdzimy to. Myślę, że
0: no tak, to sprawdzimy
1: maksymalnie w ciągu roku, a kto wie, czy nie szybciej. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Marcin Piasecki, Rzeczpospolita, z państwem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
10: O, jeszcze to.
11: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
9: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
12: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
11: Dajcie wszyscy święty.
9: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
8: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Powalone drzewa, uszkodzone dachy i zablokowane drogi to skutki burz, które przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy interweniowali ponad 1600 razy. Najwięcej zgłoszeń, 650, było w Małopolsce. Do groźnej sytuacji doszło w Targanicach w powiecie wadowickim, mówił na naszej antenie rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
13: Tam drzewo spadło na jadącą bryczkę. W tej bryczce znajdowało się 12 osób dorosłych i 6 z nich trafiło do szpitala. Na szczęście wiemy, że życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Dziś burze wystąpią na północy kraju. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim oraz częściowo w warmińsko-mazurskim obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Lokalnie może tam spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie prędkość 70 km na godzinę. Prawo i Sprawiedliwość na krawędzi rozpadu. Frakcja Mateusza Morawieckiego nie chce się podporządkować decyzji kierownictwa partii o zakazie przynależności do stowarzyszeń politycznych. Sytuacja jeszcze nigdy nie była tak poważna, mówił na naszej antenie politolog Adam Traczyk.
14: Widzimy, że w tym środowisku doszło do faktycznego pęknięcia. Widać, że te frakcje się szczerze nienawidzą, że tam nie ma zaufania politycznego. Jest podkopywanie swojego i dorobku, ale i na takim poziomie,

0: można powiedzieć, emocjonalnym, osobistym dochodzi tutaj do wielu sporów.
1: Termin ultimatum upływa w czwartek. Są utrudnienia w warszawskim metrze. Do tunelu na stacji Wawrzyszew wpadł pusty, dziecięcy wózek. Pociągi kursują w skróconej relacji Kabaty-Słodowiec. Trzy północne stacje metra zostały wyłączone z ruchu, mówi rzeczniczka metra Anna Bartoń.
2: Tunel muszą sprawdzić jeszcze nasi automatycy, aby sprawdzić, czy nasza infrastruktura nie ma żadnych uszkodzeń związanych z systemami.
1: Na wyłączonym odcinku działa autobusowa komunikacja zastępcza. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. W finale drużyna Luisa de la Fuente pokonała Argentyńczyków 1-0. Gola w doliczonym czasie spotkania strzelił Ferran Torres. Hiszpania w pełni zasłużyła na wygranie mundialu. Tak mówił na naszej antenie dziennikarz Polska Press Adam Godlewski.
3: Jeżeli popatrzymy na przekrój całego turnieju, to był zespół taki przez duże Z. Może pozbawiony indywidualności, bo tam każdy był poświęcony temu duchowi zespołu. Jedna stracona bramka na dystansie 8 meczów. To mówi wszystko o tym, jak ten zespół był zorganizowany.
1: Hiszpanie wygrali mundial po raz drugi w historii. Poprzednio najlepszą drużyną świata byli w 2012 roku. Kolejny turniej za 4 lata. Gospodarzami będą Portugalia, Hiszpania i Maroko.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: No Portugalia, Hiszpania i Maroko, kolejny mundial. To oznacza, że kibice będą mieli trochę krótsze trasy do pokonywania. Może będzie trochę taniej. Zobaczymy. Już się nie możemy doczekać. Ale teraz nie o tym. Informacje o tym, że sąd odrzucił wniosek i Meta zmierzy się z pozwem za uzależnienie dzieci, myślę, zszokowały wielu. Sędzia federalna, amerykańska, odrzuciła wniosek Meta Platforms o oddalenie pozwu złożonego przez, uwaga, 29 prokuratorów generalnych Stanów USA. Oskarżają oni firmę o projektowanie Facebooka i Instagrama w sposób uzależniający dla dzieci i świadome ukrywanie szkodliwych skutków przed opinią publiczną. Sędzia uznała także, że Meta nie przestrzegała wymogów w sprawie powiadamiania rodziców i uzyskiwania ich zgody, przyznając Stanom częściowe zwycięstwo w tej kwestii w trybie uproszczonym. Co na to Meta? Zdecydowanie nie zgadzamy się z tymi zarzutami i jesteśmy przekonani, że dowody pokażą nasze wieloletnie zaangażowanie we wspieranie młodych ludzi. Za chwilę o tym porozmawiamy, bo proces rusza.
4: Komentarz.
5: Doktor Konrad Ciesiołkiewicz, Uczelnia Korczaka, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Seksualnemu Wykorzystywaniu Małoletnich poniżej 15 roku życia. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
5: Piekło zamarzło. Sąd zabierze się za Meta, za Facebooka i Instagrama, bo uzależniają dzieci?
6: No w ogromnej mierze tak. To jest środowisko algorytmiczne, czyli te automatyzowanych systemów wyszukiwania, selekcjonowania informacji, ich bardzo takiego spersonalizowanego sposobu dostarczania także młodym osobom. To oczywiście piekło zamarzło w warunkach amerykańskich i wynika to z prawa amerykańskiego. W europejskich warunkach toczy się szereg postępowań wobec platform społecznościowych, tak zwanych platform społecznościowych. Te mechanizmy są, to już mamy dziesiątki, jak nie setki w zasadzie badań pokazujących, że te mechanizmy faktycznie dzisiaj są mechanizmami uzależniającymi. Mówiłem o tym algorytmie, dlatego że przez długi czas twierdzono, że algorytm ma charakter neutralny. Okazuje się, że po pierwsze nie ma takiego charakteru, że nie ma charakteru neutralnego, czyli że osoba po zalogowaniu otrzymuje pewne informacje na podstawie danych, które wcześniej ten algorytm posiada i na podstawie oczywiście wprowadzonych danych do algorytmu, czyli po prostu na przykład młody człowiek otrzymuje, który zakłada konto, interesuje się, podam przykład, Uniwersytet w Kent na przykład, młody człowiek, młody chłopak, nastoletni interesujący się sportem otrzymuje na przykład radykalny wzrost materiałów mizoginistycznych, antykobiecych, często przemocowych, często także pornograficznych. Warunki brytyjskie badania pokazały, że na przykład to właśnie platformy społecznościowe z 8 na 10 są największymi dystrybutorami treści pornograficznych do osób małoletnich, do dzieci. A wracając na polski grunt, raport Internet Dzieci, o którym także na antenie Polskiego Radia rozmawialiśmy, którego też mam przyjemność być współautorem, a my jako Państwowa Komisja także współwydawcą razem z Instytutem Cyfrowego

0: Obywatelstwa, Gemiusem i Polskimi Badaniami Internetu pokazał, że w polskich warunkach to jest ponad 55% dzieci poniżej 13 roku życia, które korzystają regularnie z platform społecznościowych i komunikatorów, choć wiek oficjalny dostępu do nich to 13 rok życia. Mhm. Czyli jak ją zapytamy,
1: dodam
0: tych
1: tylko, panie doktorze, chodzi o raport Internet Dzieci 2026. Myśmy o tym rozmawiali. Proszę?
0: Tak, przepraszam, nie dodałem.
1: Myśmy o nim rozmawiali z panem. Tak. Ja z panem rozmawiałam jakiś czas temu. Wynika z tego raportu najkrócej można go podsumować tak, że czas online dzieci nie maleje, debata o odpowiedzialności platform przyspiesza, co prawda, ale konsekwencji to nie zatrzymuje.
0: Nie zatrzymuje, ale to jest sytuacja o tyle analogiczna, że oczywiście pani redaktor mówi dzisiaj o procesach dziejących się w Stanach Zjednoczonych, ale a jednocześnie sytuacja jest o tyle analogiczna, że według deklaracji oficjalnych z tych przedsiębiorstw dzieci poniżej 13 roku życia w tych przestrzeniach nie ma. My pokazujemy, że są i to w ogromnej skali, dlatego że to jest ponad 900 tysięcy korzystających z komunikatorów. Ja przypomnę, komunikatory są dzisiaj narzędziem krzywdzenia w zasadzie w środowisku cyfrowym największym.
1: Dostęp do tych komunikatorów jest właściwie nieograniczony, bo mam lat 12, kliknę, że mam 18 i mogę obejrzeć, nie dość, że się zalogować, założyć konto i z niego korzystać, to jeszcze oglądać wszystko, co jest dostępne w necie. I wystarczy kliknąć okienko, tak? Mam 18 lat, mogę przejść dalej.
0: W tym przypadku, jeżeli chodzi o komunikatory, to jest tak, że 13 rok życia, ten wiek dostępu. Natomiast właśnie problem jest taki, że ponad 900 tysięcy dzieci poniżej tego wieku już korzysta. I teraz cały czas mamy do czynienia z rzeczywistością podwójną, deklaracjami oficjalnymi, także tymi, które pani przytaczała w warunkach amerykańskich. Tutaj linii obrony przedsiębiorstw cyfrowych, które utrzymują ich adwokaci. I druga rzecz, to jest stan faktyczny. My jesteśmy zdecydowanie bliżej stanu faktycznego, pokazując nie tylko deklaratywne badania, ale przede wszystkim wyniki płynące, informacje płynące z urządzeń, że nawet ten 13 rok życia jest dzisiaj nieprzestrzegany. Czyli nawet dzieci poniżej 13 roku życia w najmniejszym stopniu nie są chronione. I teraz nie tylko nie są chronione, ale są wciągane w wir, który je w ogromnej mierze uzależnia od siebie, dlatego że celem danego przedsiębiorstwa, w tym przypadku algorytmu, którym zarządza przedsiębiorstwo, jest utrzymanie uwagi tak długo, jak tylko można. Czyli można powiedzieć, że krzywdzenie nie jest celem samym w sobie w najmniejszym stopniu, ale jest niestety skutkiem ubocznym o rosnącej skali rażenia dzisiaj. Dlatego ten proces amerykański ma dla nas ważne znaczenie. On ma takie ważne znaczenie, powiedziałbym, edukacyjne i pedagogiczne. Dlatego że my, obserwując to, co się będzie działo w Stanach Zjednoczonych, będziemy w stanie wyciągać wnioski, my jako społeczeństwo, ale także, myślę sobie, nawet europejskie organy ścigania, europejskie orzecznictwo także powinno bardzo mocno i szczegółowo analizować argumentację płynącą ze strony prokuratorów amerykańskich w tym zakresie.
1: Prokuratorzy generalnie mieli nie przedstawić dowodów na to, że firma wprowadzała użytkowników w błąd co do rzekomego uzależniającego charakteru platform. Z kolei sama Meta podkreśla, że uzależnienie od mediów społecznościowych nie jest uznanym, sklasyfikowanym zaburzeniem psychiatrycznym. No i istnieje spór co do tego, czy platformy są uzależniające, czy firma fałszywie zaprzeczała, że zostały tak zaprojektowane oraz czy w pewnym stopniu kierowała swoje produkty do dzieci, chociaż oficjalnie nie.
0: No tutaj mamy do czynienia z uzależnieniem behawioralnym, ono jest bardzo dobrze opisane. Nie muszą być wpisane w niego media społecznościowe, żeby dyskutować o uzależnieniu behawioralnym.
1: Ale tu chodzi o to, że nie jest jednostką chorobową, na przykład, tak jak uzależnienie od papierosów, czy nie wiem, czy od papierosów jest, ale od alkoholu na pewno.
0: Oczywiście jest i uzależnienie behawioralne jest także integralną częścią podręczników psychiatrycznych do diagnozy psychiatrycznej, DSM i ICD także, więc oczywiście tutaj bym ten argument bardzo szybko, myślę, uciął i on zostanie ucięty. Niemniej musimy po prostu pamiętać, że mamy bardzo wiele mechanizmów zwodniczych. Właśnie w gruncie rzeczy to właśnie o nie chodzi. Środowiska, które jest środowiskiem wysokiego ryzyka dla dzieci, w którym nie istnieją polityki ochrony dziecka. Bo tak naprawdę do czego sprowadza się ten spór, pani redaktor? On się sprowadza do tego, że to jest ostatni sektor, który w ogóle nie uwzględnia etapów rozwojowych dziecka podczas przygotowywania i w ogóle produktu i usługi online. Każdy sektor, każdy dzisiaj, zabawkarski, spożywczy, oczywiście cała służba zdrowia, cała oświata funkcjonuje w oparciu o psychologię rozwojową dziecka, czyli dopasowuje swoje interwencje do właściwych etapów rozwoju, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności chroni te etapy rozwoju, żeby dziecko nie było krzywdzone w żadnej sferze.

0: I teraz w żaden sposób. I teraz chodzi o to, że w środowisku cyfrowym jesteśmy całkowicie pozbawieni tego myślenia. Produkt, który jest przygotowywany, nie uwzględnia w swoim pierwszym elemencie, a powinien uwzględniać, tak zwaną zasadę safety by design, czyli bezpieczeństwo od samego momentu projektowania usługi. Te usługi i nie biorą pod uwagę interesu osoby małoletniej. I dlatego mamy dzisiaj taką skalę krzywdzenia, z taką skalą krzywdzenia do czynienia.
1: Pozwolę sobie panu wejść słowo, bo znowu muszę to przyznać, czas biegnie bardzo szybko, szybciej niż myślałam. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamingu. Ustawa zakłada, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej publicznie rozpowszechnia treści przedstawiające popełnienie czynu zabronionego, zagrożonego karą pozbawienia wolności, czynu polegającego na znęcaniu się nad zwierzęciem lub zabiciu go, czy na poniżającym traktowaniu innej osoby nawet za jej zgodą, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Co zrobi, jak zmieni naszą rzeczywistość ta ustawa?
0: Wydaje mi się, że to jest krok w bardzo dobrym kierunku i on właśnie pokazuje świadomość, jak rośnie świadomość też decydentów w tym zakresie, dlatego że było kilka prób podejścia do walki z patostreamingiem. Sam pamiętam takie prace zespołu przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w 2018-2019 roku, bo brałem w nim udział i wtedy przygotowywane były pierwsze materiały w tym zakresie i mechanizmy funkcjonowania patostreamerów. To jest krok dobry, ale proszę zauważyć, to jest ochrona karna, potrzebna, niezbędna. My potrzebujemy także regulacji po stronie przedsiębiorstw. Dzisiaj ta odpowiedzialność przerzucona jest na państwo i na instytucje, na organy ścigania. Mamy ochronę karną. Bardzo dobrze, że ona weszła w życie. To jest ustawa, której liderką była Monika Rosa, szefowa Komisji do Spraw Młodzieży. Też doprowadzono do konsensusu wszystkich środowisk politycznych. 419 posłów głosowało za, więc to jest ogromny postęp.
1: Nawet pan prezydent podpisał, choć mówi, że ustawa nie jest wolna od VAT. No dobrze, tak. A gdzie edukacja?
0: Bardzo dobry kierunek.
1: Prawda?
0: To jest bardzo dobry kierunek.
1: Ale potrzebna jest też edukacja, bo oprócz tego, że jest taki przepis, to jeszcze wszyscy powinni wiedzieć, że on jest i wszyscy powinni wiedzieć, za co można pójść do więzienia.
0: Tak
1: w największym
0: jest,
1: skrócie.
0: Wiemy, że nawet około 30% 7 i 8 klasistów korzysta z patostreamingu, to znaczy ogląda takie treści. Wiemy też, że prawie 90% z nich wiąże się to z różnymi, powiedziałbym, dyskomfortem psychicznym, takim emocjonalnym z tym związanym. Więc oczywiście zjawisko jest bardzo ważne. Edukacja jest kluczowa, taka przede wszystkim krytyczna, budująca pewną refleksyjną i taki krytyczny właśnie stosunek do mediów cyfrowych, ale bardzo potrzebujemy tych regulacji. Jak pan prezydent podpisał ten akt, to znaczy tę ustawę, ja bardzo liczę na to, że nie będzie kolejnego weta wobec ustawy wdrażającej akt w usługach cyfrowych, bo przypomnę, że on także dotyczy na przykład takich działań właśnie jak patostreamerzy, dlatego że on dotyczy, tak naprawdę wprowadza mechanizmy skargowe dla nas jako obywateli, poszerza kompetencje Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który może chronić lepiej obywateli w tym przypadku, wnioskując o blokadę pewnych treści, które są treściami przestępczymi. Przypomnę, że prezydent zawetował ustawę wdrażającą akt usług cyfrowych, czyli rozwiązanie systemowe i uniwersalne. Więc bardzo się cieszę, że ustawa, walka z patostreamingiem poszła krok do przodu. Natomiast czekamy na rozwiązania, które w sposób bardziej uniwersalny będą chroniły nas, wszystkich obywateli, szczególnie wrażliwe grupy społeczne w pierwszej kolejności.
1: No to pytam o edukację ponownie. Bo to właściwie, jeśli w atmosferze patostreamingu funkcjonują przede wszystkim młodzi ludzie, to trzeba zacząć od rodziców.
0: Trzeba zacząć od rodziców, od placówek szkolnych, nawet przedszkolnych bym powiedział. Na szczęście jesteśmy w takim dobrym momencie. Wchodzi właśnie w życie edukacja zdrowotna. Może państwa zdziwię, ale ona właśnie zawiera elementy związane również z ochroną w środowisku cyfrowym, informacyjnym, przeciwdziałanie przemocy. Wchodzi do szkół od września edukacja medialna, która nie będzie odrębnym przedmiotem, która będzie rozbita na kilka przedmiotów z taką wiodącą rolą języka polskiego, gdzie te elementy także będą tam i są zaszyte, więc myślę, że to jest bardzo dobry moment na pracę również szkół, placówek środowiskowych, również świetlic, tak, z rodzicami, tak jak pani redaktor powiedziała, dlatego że kiedy wprowadza się tego rodzaju interwencje w postaci przedmiotów, nowych programów edukacyjnych do szkoły, to jest bardzo dobry moment na rozmowę z rodzicami, na pracę z rodzicami, na warsztaty z rodzicami. Zachęcałbym bardzo do tego, żeby wszystkie placówki z tego korzystały, nie tylko szkolne i przedszkolne, ale w ogóle wszystkie organizacje włączyły się w to działanie, bo tego rodzaju edukacja właśnie informacyjna, medialna i cyfrowa jest, no, szczególnie dzisiaj musimy też mieć świadomość, zakorzeniona w kompetencjach społecznych, w relacjach, w w inwestycji w empatię. Ja wiem, że to brzmi bardzo banalnie dla państwa, którzy tego słuchacie. Natomiast nie ma skuteczniejszych programów edukacji cyfrowej niż te, które rozbudowują

0: empatię, bo ona dzisiaj ma największy czynnik, jest największym czynnikiem chroniącym przed wszelkimi formami przemocy, także patostreamingiem.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Dr Konrad Ciesiłkiewicz z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
1: Kuzyn nadzorował kuzynkę, prezeska szpitala, która z kolei zatrudniła jego syna. W tym samym czasie w szpitalu akceptowano rozliczenia, według których jeden lekarz pracował nawet, uwaga, 72 godziny na dobę. Interia ujawnia nowe informacje dotyczące funkcjonowania szpitala powiatowego w Braniewie. A z nami autorka artykułu Jolanta Kamińska-Samolej. Dzień dobry, pani redaktor.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Może szpital w Braniewie znalazł jakiegoś grala, jakieś remedium na czas, który szybko biegnie? 72 godziny na dobę. Ja oczywiście pozwalam sobie na ironię, ale tak wynikało z dokumentów, czytam ten artykuł. To patologia kolejna?
3: Patologia z całą pewnością i myślę, że szpital w Braniewie grala nie odkrył. Natomiast odkrył go chwilowo właśnie lekarz, który wykorzystywał system. Właśnie wykorzystywał to, że mógł rozliczać właśnie w taki kreatywny sposób ten swój czas pracy, jak pani wspomniała. Nawet 72 godziny czasu pracy miała doba tego lekarza. Skutek był taki, że lekarz w 2024 roku zarobił prawie 1 800 000 złotych. I to nie jest sytuacja, to nie była sytuacja jednostkowa, to się nie wydarzyło tylko w 2024 roku, tylko wszystko wskazuje na to, że to działo się też w latach poprzednich. Ja na pewno jakby widziałam te rozliczenia też za rok 2023. No i muszę państwu powiedzieć, że tam żaden miesiąc pracy tego lekarza nie liczył mniej niż 744 godziny, czyli tyle, ile miesiąc godzin liczy.
1: W doskonały sposób pani artykuł pokazuje skalę, dobrze, użyję tego słowa jeszcze raz, patologii. Bo doskonale pani dowodzi, że żeby ktoś mógł funkcjonować w taki sposób, to kilka osób musiało się na to zgodzić. Jak działa taka układanka?
3: No właśnie, tutaj dotknęła pani clue tego problemu, bo jakby lekarz nie rozliczał się sam ze sobą, wiadomo. W szpitalu przecież te dokumenty przechodziły przez kilka szczebli organizacyjnych i nikt nie zatrzymał tych rozliczeń. No i my po prostu postanowiliśmy nie zatrzymywać się w Interii tylko na tym, że po prostu poinformowaliśmy o tym, jak ta sytuacja wyglądała, ale zaczęliśmy drążyć, dlaczego to było możliwe. No i doszliśmy do dosyć przykrych wniosków, że sytuacja taka była możliwa między innymi dzięki temu, że w szpitalu funkcjonowały powiązania rodzinne, które być może, oczywiście tego nie przesądzamy, bo sprawę też bada prokuratura i tutaj ona jest od rozstrzygania, miały wpływ na to, że nikt nie zatrzymał takich rozliczeń lekarza. Bo przypomnę, w szpitalu prezes szpitala zatrudniała swojego aktualnego zięcia wówczas, chłopaka swojej córki, który pełnił funkcję prokurenta spółki, dyrektora do spraw technicznych, czyli bardzo ważne funkcje w szpitalu nadzorcze. Dodatkowo samorządowiec, polityk, który miał właśnie z ramienia powiatu, bo jakby tutaj podkreślmy, że powiat jest organem właścicielskim tego szpitala, miał doglądać tych spraw szpitala, był z kolei rodzinnie powiązany z panią prezes. Pani prezes natomiast w szpitalu zatrudniła jego syna. No i tutaj pytanie, czy kiedy właśnie politycy realizują jakieś własne partykularne interesy w ramach szpitala, to czy nadzór istnieje? No okazuje się, że był on w przypadku tamtego lekarza fikcją.
1: Jasne. Załóżmy, że powiat braniewski jest nieduży, wszyscy się znają. No nie możemy odmówić chłopakowi córki, dziś zięciowi pracy w miejscu, które sobie wymarzył, prawda? Nie możemy zabronić komuś z rodziny pracy na tym czy innym stanowisku. Problem pojawia się wtedy, kiedy taki układ rodzi nadużycia i pozwala komuś pracować 72 godziny na dobę. Dodajmy, że ten lekarz pracował po prostu w kilku miejscach, prawda? I ktoś te faktury akceptował. Podobnie zresztą w przypadku szpitala południowego. No ktoś w Warszawie, no ktoś musiał wiedzieć, że ktoś pracuje 11 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu.
3: Dokładnie tak. Tak jak pani powiedziała, nie jest niczym złym, że jakieś te powiązania rodzinne

0: występowały, gdyby wszystko w szpitalu działało tak, jak należy. A jak ujawniliśmy, no nie działało tak, jak należy. Sami Państwo możecie to ocenić, czy właśnie taki system rozliczania pracy jest w porządku. I jakby jeszcze powiem, jak to funkcjonowało też w praktyce.
1: No bo właśnie.
0: Chociaż lekarz wykazywał, że pracuje w różnych miejscach naraz, to opisujemy przypadek, kiedy pacjent zgłosił się na opiekę świąteczną.
1: Jakiej specjalizacji to lekarz? Proszę tylko dodać.
0: Tutaj nie chciałabym wymieniać szczegółów, okay. Natomiast chciałabym powiedzieć, że ten lekarz pełnił tam funkcję dyrektorską i zajmował się też układaniem grafiku. I dzięki temu właśnie mógł w taki kreatywny sposób te godziny łączyć. Ale chciałabym wrócić do tej sytuacji, o której zaczęłam opowiadać, że właśnie przyszedł pacjent i całą noc czekał na konsultację tego lekarza. No i się nie doczekał po prostu.
1: Bo lekarz był w innym miejscu.
0: Lekarz był w innym miejscu.
1: Albo nie było.
0: Natomiast jeżeli, jeśli jeszcze nawiązujemy do tych powiązań rodzinnych, no to jakby dokumenty, które, do których dotarły na kolejne władze szpitala, bo też jakby chciałabym podkreślić, że ten lekarz już w szpitalu w Braniewie nie pracuje, bo kiedy przyszła nowa prezes i zaczęła się zagłębiać w te dokumenty, zaczęła się zagłębiać w to, jak wygląda rzeczywiście rozliczanie czasu pracy, no to przestała się godzić na ten model, który została. No i skończyło się tak, że po prostu rozstali się. I co jeszcze odkryła nowa prezes? Na przykład informatyk, czyli syn polityka, samorządowca, który miał doglądać spraw szpitala, za co też dostawał specjalny dodatek, był zatrudniony w tym szpitalu właśnie jako informatyk. No i jakby jego umowa też wskazuje, że był zatrudniony na, można powiedzieć, preferencyjnych warunkach, bo na przykład miał taki zapis, że w przypadku rozwiązania umowy szpital musi mu wypłacić wynagrodzenie z góry za 6 miesięcy w trybie natychmiastowym. No i jak usłyszałam, to nie był jakiś typowy zapis, który był w umowach właśnie zawieranych w tym szpitalu.
1: Rodzina na swoim, tak pani nazywa w artykule ten układ, osoby są ze sobą.
0: Ja tutaj cytuję i tutaj tylko jeszcze doprecyzuję, że ja tutaj dokładnie cytuję aktualne władze samorządowe, a dokładnie starostę Braniewskiego Leszka Dziąga, który właśnie tak nazywa
1: Słusznie.
0: Ten układ rodzina
1: to nie
0: na
1: pani
0: swoim.
1: Określenie, tylko cytat, jasne. No w każdym razie jest pokrewnione ze sobą w pewnym sensie osoby i ciekawa sprawa. Jedna z tych osób, dziś przewodniczący Rady Powiatu, przyznaje, że łączą go relacje rodzinne z poprzednią prezes szpitala. Mieliśmy wspólnego dziadka. Sąd w Braniewie uznał, że nie jesteśmy rodziną. No to hulaj dusza.
0: Piekła nie ma.
1: Ważna informacja to ta, że nowa prezes, tak, spółki zarządzającej szpitalem, to jest taka funkcja, jak się zorientowała, o co chodzi, czyli można. Prawda?
0: Można, no właśnie. Okazało się, że wystarczyło się po prostu przyjrzeć temu, jak to funkcjonowało, przyjrzeć się temu, jak był rozliczany czas pracy. Ja też dodam, że tych jakby trudności w szpitalu odkryto więcej. Chociażby była kwestia, to z czym zmierzyła się na początku nowa prezes właśnie Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie, jak usłyszałam, to była kwestia przeciekającego dachu, bo wcześniej zainstalowano panele fotowoltaiczne kilka lat wcześniej na dachu, który już wymagał naprawy, ale wtedy na to pieniędzy nie było. No tutaj jednocześnie wiemy o tym, jak był rozliczany czas pracy, więc jakby zastanawiamy się, jak to, nie było pieniędzy, a jednocześnie lekarz mógł tyle zarabiać. Więc musiała się zmierzyć na przykład z kwestią przeciekającego dachu, czy kwestią dokumentacji medycznej pacjentów, którego ona sama stwierdziła, była w chaotycznym stanie i w ogóle dokumentacja była sortowana według daty wypisu pacjentów, co jak wskazywała właśnie pani prezes, z którą rozmawiałam, no to znalezienie właśnie historii choroby pacjenta, jeżeli on nie wiedział, kiedy dokładnie był wypisany z tego szpitala, no było delikatnie mówiąc trudne.
1: No i jeszcze kwestia informatyka, który często bywał niedostępny, a jest synem samorządowca. Ważnego samorządowca w tej sprawie, prawda? Pracownicy szpitala potwierdzają w rozmowach z panią, że często bywał niedostępny, nie odbierał telefonów, mówił, że ma zlecenia w innej firmie i okazało się, że zostawił po sobie nieprawidłowości systemu IT, sieci LAN, sieci teletechnicznej i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, o tym mówię.
1: To już króciutkie podsumowanie,
0: aktualne.
1: Proszę, albo wniosek, bo musimy kończyć.
0: Wniosek myślę, że jest

0: Taki, bo zastanawiamy się teraz bardzo dużo, dlaczego dzieje się źle w służbie zdrowia. Oczywiście ten problem jest złożony. Natomiast myślę, że przykład Braniewa, jak w Soczewce, pokazuje, że właśnie kiedy szpital służy do realizowania być może jakichś partykularnych interesów lokalnych polityków, czy też właśnie władz zarządzających samym szpitalem, to jednocześnie nadzór nad tą placówką i jej sprawne funkcjonowanie dla pacjentów staje się po prostu fikcją.
1: Jasne. Dziękuję pani bardzo. Polecam państwu artykuł w Interii. Jolanta Kamińska-Samolej, autorka artykułu z nami.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: Dziękujemy bardzo. O 12 w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń. Dziękuję państwu za wspólny czas.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
2: taniej masz. Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera. Dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od wizyty w Madrycie. W mieście trwa feta po triumfie Hiszpanii na Mundialu. Niebawem piłkarze przejadą wśród tłumów specjalnym autobusem. Na miejscu jest nasz korespondent. Potem twarda polityka. Prawo i Sprawiedliwość jest na krawędzi rozpadu. Za 4 dni mija termin ultimatum prezesa w sprawie stowarzyszeń. Sprawdzimy także aktualne prognozy i alerty pogodowe. Po wczorajszych nawałnicach najbardziej ucierpiało południe Polski, a dziś zagrzmi na północy. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Po niemal 6 tygodniach walki na boisku dziś mogą świętować. Hiszpańscy piłkarze właśnie lecą do domu, by razem z rodakami cieszyć się z triumfu na Mundialu. Madryt szykuje się na godne przyjęcie mistrzów, którzy po 16 latach wywalczyli drugi Puchar Świata w historii. Zacięte, ale dość jednostronne spotkanie zostało rozstrzygnięte w dogrywce dzięki bramce Ferrana Torresa. Łączymy się ze specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia w Madrycie, Michałem Makowskim. Michale, witaj. Powiedz, jaki jest plan powitania drużyny i świętowania mistrzostwa?
2: Najpierw obowiązki, potem

przyjemności. Za niespełna godzinę podopieczni Luisa de la Fuente wylądują na lotnisku w Madrycie. Podejrzewam następującą kolejność wykonywania działań. Prysznic, śniadanie, sportowa elegancja na grzbiet i spotkanie z królem Filipem oraz rodziną królewską, a później wizyta w siedzibie hiszpańskiego rządu i na koniec triumfalny przejazd ulicami Madrytu na pokładzie autobusu z otwartym dachem.

0: Iniesta. Iniesta 16 lat temu.
1: Una liberación muy grande, creo que si una persona muy.
0: To ogromna ulga. Byłem ostro krytykowany przez całe mistrzostwa, ale wierzę, że przeznaczenia nie oszukasz. Dziękuję Bogu. On zawsze daje mi siłę, by iść naprzód. A ostatecznie, jak to mówię, Bóg daje tym, którzy najbardziej na to zasługują.
1: Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Piłkarze hiszpańskiej reprezentacji przyjeżdżają, przylatują do Madrytu z pucharem, ale otrzymali też od FIFA personalizowane pierścienie mistrzowskie, co jest nawiązaniem do tradycji NBA i futbolu amerykańskiego. Niektórzy przedstawiciele ekipy La Furia Roja, na przykład Mark Kukureja, dali słowo, że po wygranym mundialu wytatuują sobie podobiznę selekcjonera Luisa de la Fuente. Co na to sam trener?
2: Ha cometido un error, como son hombres de palabra, son gente seria, la van a cumplir, ya le he dicho, os equivocasteis.
0: Popełniają błąd, ale ponieważ są słownymi, poważnymi ludźmi, to ja to szanuję. Nie jestem aż tak okropnie brzydki, żeby musieli mnie gdzieś ukryć, ale wciąż mnie to bawi i jestem dumny, że dotrzymują słowa. Jeśli coś mówisz, to musisz to zrobić. Po intensywnej nocy Madryt ma teraz małą siestę i chwilę wytchnienia przed skokiem na głęboką wodę piłkarskich emocji. Imprezowy autobus reprezentacji wyruszy na ulicę miasta po godzinie 19 i punktem kulminacyjnym fety będzie przyjazd na Plaza de Cibeles, jeden z najważniejszych i najbardziej reprezentacyjnych placów hiszpańskiej stolicy. Będzie tam ponad 70 tysięcy osób, będzie głośna muzyka, znani DJ-e i oczywiście zabawa reprezentacji z publicznością. Po 50 dniach zgrupowania, skupienia i koncentracji, teraz czerwoni i wściekli mogą bez skrępowania świętować.
3: Hiszpania w euforii po wygraniu mundialu, za chwilę ciąg dalszy zwycięskiej fety w Madrycie. Obserwuje to na miejscu nasz specjalny wysłannik Michał Makowski. Michale, bardzo dziękuję. A do późnej nocy na ulicach Buenos Aires świętowali także argentyńscy kibice. Reprezentacja Argentyny przegrała co prawda finałowe starcie, ale smutek kibiców z tego powodu trwał tylko chwilę. Fani Leo Messiego i jego kolegów tańczyli, śpiewali, odpalali fajerwerki do 2 w nocy, czyli do 7 rano czasu polskiego.
4: Dziękujemy Argentyno, ale doceniamy też, że Hiszpania ma świetnych piłkarzy i dużo talentów. Trudno to wytłumaczyć, ale rzeczywiście nie atakowaliśmy w finale tak, jak powinniśmy. Jesteśmy im jednak wdzięczni za emocje. Doszli przecież do samego finału. Jesteśmy silnym zespołem o dużej jakości. Oni wkładają w grę całe swoje serce. Taka jest Argentyna.
5: Scaloni hizo todo.
4: Scaloni wykonał świetną robotę, zbudował mocną ekipę. Dali nam dużo radości, a młodzi piłkarze zdobyli dużo doświadczenia. A Messi jest zawsze wielki.
3: I w tym świętującym wicemistrzostwo świata tłumie był wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski. A o wczorajszym pojedynku o mistrzostwo mówił na naszej antenie Adam Godlewski, szef sportu Polska Press. Jego zdaniem w finale tak naprawdę grała tylko jedna drużyna, dlatego Hiszpania bez wątpienia zasłużyła na zwycięstwo.
6: Jeżeli popatrzymy na przekrój całego turnieju, to był zespół taki przez duże Z, może pozbawiony indywidualności, bo tam każdy był poświęcony, każdy z piłkarzy, każda osobowość temu duchowi zespołu. Jedna stracona bramka na dystansie 8 meczów. To mówi wszystko o tym, jak ten zespół był zorganizowany. Tam nie było słabego punktu, więc absolutnie tytuł zasłużone ręce, natomiast Argentyna zepsuła finał. Takiego koszmarku w finale nie pamiętam od czasów bodaj tego ostatniego spotkania w Italia 90, gdzie do finału dopchnął Argentynę wielki poprzednik Leo Messiego, czyli Diego Armando Maradona. Tam się w ogóle nie dało tego oglądać. I tutaj niestety z przykrością muszę powiedzieć, że w finale też grała tylko jedna drużyna. Dziwny mundial, szalony mundial. No chyba nie tego się spodziewaliśmy.
3: I tak mówił w rozmowie z nami Adam Godlewski. Kolejne mundialowe emocje za 4 lata. Turniej w 2030 roku zorganizują Hiszpania, Portugalia i Maroko.
7: Suma wydarzeń.
3: Zostały 4 dni na decyzję, której skutki mogą wywołać polityczne trzęsienie ziemi. Do czwartku były premier Mateusz Morawiecki musi zdecydować, czy zamyka stowarzyszenie i zostaje w PiSie, czy może idzie własną polityczną drogą. Do jedności wzywa prezes Kaczyński, a Morawiecki utrzymuje, że jego stowarzyszenie nie zagraża PiSowi i chce je utrzymać. O możliwy koniec tej historii dopytuje w Sejmie nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj.

0: Powiedz, czy posłowie związani z frakcją Morawieckiego zamierzają złożyć, zgodnie z wolą prezesa Kaczyńskiego, deklarację o braku przynależności do stowarzyszenia?
1: Można powiedzieć, że w Prawie i Sprawiedliwości emocje porównywalne do tych sprzed finału Mistrzostw Świata, finał tych wewnętrznych rozgrywek w PiS w czwartek, tak jak wspomniałaś. No i nie zanosi się na to, aby to była taka rywalizacja jednostronna jak starcie Argentyny z Hiszpanią. W tej grze każda ze stron atakuje przeciwnika i można powiedzieć robi to nieustannie. Na tę chwilę nie zanosi się, aby członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus z niego odeszli. Piotr Miller, były rzecznik rządu i bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, przed momentem tu na sejmowych korytarzach pytany przeze mnie o to, czy członkowie tego stowarzyszenia złożą deklarację wymaganą przez kierownictwo partii, odpowiedział w następujący sposób.
2: Jestem głęboko przekonany, że akurat wspólnota tych ludzi, którzy właśnie poszukują poszerzania poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, jest tutaj konsekwentna, jednoznaczna, prawda? W związku z tym my uważamy, że jak najbardziej powinniśmy funkcjonować w ramach Prawa i Sprawiedliwości. My nie wybieramy się z Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, wielu tych, którzy przez lata nie było w Prawie i Sprawiedliwości, albo nawet w Platformie Obywatelskiej byli tak jak Patryk Jaki, dzisiaj próbują nas wypchnąć z partii, która dla większości z tych osób jest partią jedyną w historii jej kariery politycznej.
1: Nigdzie się nie wybierają ludzie Mateusza Morawieckiego, ale może będą musieli się wybrać, bo jak słyszymy, brak złożenia deklaracji może wiązać się z usunięciem z partii. Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk mówi, że deklaracja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości jest w tej sprawie jasna.
3: Panie redaktorze, prezes Kaczyński jest politykiem od wielu lat. Znam wszystkie meandry tej polityki i apeluję o umiar. Czas na wywiązanie się z decyzji, którą podjęło Prezydium Komitetu Politycznego, jest do czwartku. W związku z tym uzbrojmy się w cierpliwość i poczekajmy do czwartku.
1: Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łykę zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji? Czy ten wpis prezesa Jarosława Kaczyńskiego można traktować jako próbę wycofania się z decyzji kierownictwa PiS? Wspomniany poseł Kuźmiuk mówi, że prezes zdania nie zmieni. Rządzący uważają natomiast, że pozycja Jarosława Kaczyńskiego jako lidera największej partii opozycyjnej słabnie. No, dowodem jest właśnie na to ten wpis. Rządzący uważają, że być może Jarosław Kaczyński próbuje się wycofać z deklaracji Prawa i Sprawiedliwości. Wpis, jak wiemy, spory trwa o władzę w partii, tak mówią rządzący. A Mateusz Morawiecki po prostu ich zdaniem wypowiedział właśnie prezesowi Kaczyńskiemu otwartą wojnę. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że rozpad PiS-u jest nieunikniony.
4: Myślę, że Kaczyński próbuje negocjować z Morawieckim, ale ten rozpad jest nieunikniony i to, czy on się wydarzy w najbliższych tygodniach, czy za dwa miesiące, czy trzy, no to się po prostu okaże. Ich dzisiaj nic nie łączy oprócz strachu przed odpowiedzialnością.
1: Mieliśmy w piątek spotkanie, właściwie doszło do spotkania Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Rzecznik partii po tym spotkaniu powiedział, że to spotkanie nie przyniosło żadnego, nie zażegnało jakby tych konfliktów wewnętrznych, nie przyniosło żadnego rozstrzygnięcia. Natomiast słyszymy, że do takiego spotkania ma jeszcze jednego dojście w tym tygodniu. Dokładna data na razie nie jest znana, no ale to ma być kolejne spotkanie z cyklu serii spotkań ostatniej szansy. Pierwsze miało miejsce w piątek. Okazało się, że to jednak nie było spotkanie ostatniej szansy. Zobaczymy, czy to spotkanie, które odbędzie się w tym tygodniu, właśnie takim spotkaniem będzie. Na pewno odbędzie się ono przed czwartkiem, bo właśnie w czwartek ma znów zebrać się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości i ewentualnie podjąć decyzję dotyczącą wyciągnięcia konsekwencji wobec tych posłów, którzy złożą deklaracji wymaganej właśnie uchwałą z ubiegłego tygodnia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
0: Groźba rozpadu PiS-u, o możliwe skutki ultimatum Jarosława Kaczyńskiego dopytuje w Sejmie Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję za relację. O tym, że sytuacja wygląda na poważną, mówił w rozmowie z nami Adam Traczyk, politolog i dyrektor More in Common Polska. Jak wskazywał, dziś Prawo i Sprawiedliwość jest najbliżej rozłamu w całej swojej historii.
5: W przyszłości Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, nie tyle rozpadało się, ale dochodziło do eksodusu z Prawa i Sprawiedliwości. I środowisko Polski jest najważniejsze, i środowisko suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry z Prawa i Sprawiedliwości wychodziło. Po części wracało także na łono partii matki, można by powiedzieć.

0: Ale teraz faktycznie te napięcia między, no właśnie, Prawem i Sprawiedliwością i środowiskiem Mateusza Morawieckiego wydają się sięgać zenitu i tego scenariusza wypchnięcia chyba, bo nie do końca wyjścia, ale wypchnięcia właśnie Mateusza Morawieckiego i jego stronników ze Stowarzyszenia Rozwój Plus jest tak blisko jak nigdy.
1: Komentował politolog Adam Traczyk. A więcej komentarzy i analiz na polskieradio24.pl. Rząd zabiera się za reformę ochrony zdrowia. Na jutrzejszym posiedzeniu ministrowie mają zająć się pierwszymi ustawami i rozporządzeniami, które zmienią obecny system. A chodzi o projekty dotyczące zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także ustalenie maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Jedna z propozycji, nad którą ma pochylić się Rada Ministrów, wprowadza maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza. Wyniesie ona 240 zł brutto. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna liczy na szybkie przyjęcie zapowiadanych zmian.
3: Jest zgoda koalicji rządowej. Za chwilę, jestem przekonany, i w Sejmie, i w Senacie przegłosujemy to. Mam nadzieję też, że prezydent to będzie w stanie podpisać.
2: Sceptyczna wobec propozycji stawki maksymalnej jest Konfederacja. Poseł tego ugrupowania, Witold Tumanowicz, mówi, że jest krzywdząca dla części specjalistów.
4: Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są po prostu zwykłymi oszustami.
2: Rząd zajmie się również jawnością konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z NFZ. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
1: W magazynie pracowity czas dla strażaków. Tylko wczoraj interweniowali ponad 1600 razy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej wezwań było w Małopolsce, ponad 650, oraz na Śląsku blisko 400. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, witaj. Powiedz,
6: dzień
1: czy
6: dobry.
1: Sytuacja na południu jest już opanowana?
6: Wiele wskazuje na to, że tak, bo nawet patrząc na to, ile jest interwencji, ile było interwencji strażaków od północy do teraz, to zaledwie niecałe 100 i to mówimy tak naprawdę już o kilkunastu godzinach, a nie o tym, co było wczoraj, gdzie wczoraj tak naprawdę w parę godzin było ponad 1600 różnych interwencji. No i ta zdecydowana większość, to jeśli chodzi o szczegóły, dotyczyła głównie usuwania połamanych drzew, no i oczywiście odpompowywania wody z posesji po tym, jak spadło niesamowicie dużo wody. Mówił mi o tym rzecznik PSP, starszy kapitan Wojciech Gralec.
7: Usuwania dotyczyły głównie usuwania skutków silnego wiatru, czyli usuwania wiatrołomów z dróg komunikacyjnych z posesji, pompowania wody z zalanych posesji i terenów, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów. I tutaj w naszych statystykach odnotowaliśmy 28 uszkodzonych dachów na budynku.
6: Tu z takich poważniejszych przykładów to woda wdarła się m.in. do podziemnych korytarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. No i gdy spojrzymy ogólnie na Białą Podlaską, to tam powiedziałabym, że sytuacja była w niektórych godzinach naprawdę niepokojąca, bo w zaledwie kilkanaście minut te intensywne opady deszczu sprawiły, że ulice zamieniły się w rwące potoki. Są nawet nagrania, w których widać rondo, na którym prowadzone są prace drogowe i te oznaczenia od ronda, mówiąc wprost, popłynęły wraz z wodą, a kierowcy stali i patrzyli. Czyli nie wiedzieli, co się dzieje. Ale też muszę przyznać, niektórzy mieszkańcy dość humorystycznie podchodzili do tego, co się działo, bo widziałam również nagrania, na których widać było mężczyznę, który pływał na kole napompowanym oczywiście powietrzem po tej wodzie, a też obok niego stało kilka osób, którzy stwierdzili, że będą próbować łowić ryby z takiej wody. No raczej ryb się, myślę, nie mogli doczekać w czymś takim. Kilka osób zostało rannych podczas tych burz, to z takich poważniejszych zdarzeń, natomiast nie było ofiar śmiertelnych. Tutaj głównie starszy kapitan Wojciech Gralec mówił o przykładach z Małopolski.
7: Między innymi w województwie małopolskim, gdzie drzewo przewróciło się na bryczkę i 6 osób zostało zabrane przez zespoły ratownictwa medycznego. I oprócz tych osób część budynku, tym, który odpadł, uderzył mężczyznę i został on również ranny, zabrany przez zespół ratownictwa medycznego, jak również mężczyzna, który podróżował skuterem i został uderzony przez drzewo w klatkę piersiową.
6: Prewencyjnie w całym kraju ewakuowano i relokowano kilka obozów harcerskich. Tu m.in. w powiecie garwolińskim miało takie miejsce. Pogoda dzisiaj też może być niebezpieczna. Gdy spojrzymy w prognozy IMGW, to możliwe, że na północy kraju będą pojawiały się sporadycznie burze, jednak nie będą one tak intensywne jak wcześniej. Tam też w tej północnej części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Raczej w kolejnych dniach burz już być nie powinno, natomiast no niestety będzie chłodniej. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz mówił, że to ochłodzenie spotka, przyjdzie na kilka dni, no i będą mu towarzyszyć zachmurzenie oraz opady deszczu.

0: które miejscami mogą być dość intensywne, a temperatury maksymalne będą się układały w przedziale od 18 do 22 stopni. We wtorek na północnym wschodzie Polski temperatura maksymalna może wynieść tylko około 14 stopni. Opadom będzie też towarzyszył umiarkowany, okresami porwisty wiatr z północnego zachodu i zachodu.
1: Chłodniejsze będą też noce, bo tutaj temperatura będzie wynosiła od 10 do 12 stopni. No więc jeśli ktoś oczekiwałby jakiegoś ocieplenia, to tutaj nie mam zbyt pocieszających informacji. Ocieplenie dopiero w weekend i to też nie będzie 30 stopni.
2: Informacje o interwencjach służb oraz najnowsze prognozy śledzi dla nas Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo dziękuję. Wyższe wsparcie na termomodernizację, wydłużony czas wykonania prac i prostsze zasady udziału. Od dziś obowiązują nowe zasady w programie Czyste Powietrze. Są one częścią większej reformy sztandarowego przedsięwzięcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej na ten temat wie Krzysztof Kuczyński.
3: Jedną z nowości, która zaczęła obowiązywać od dziś, to skrócenie wymogu posiadania prawa własności budynku z 3 lat do 1 roku. To, zdaniem minister klimatu Pauliny Henning-Kloski, ma ułatwić otrzymanie dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.
4: Jednym z postulatów było odstąpienie od 3 lat karencji po zmianie właściciela. I tak, skracamy z 3 do 1 roku, ale także robimy pewne uproszczenia, by ten program był bardziej dostępny dla ludzi.
3: Ponadto, jak dodaje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, podwyższono wsparcie.
5: 10%. I tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych.
3: Dodatkowo od dziś wydłużony został także termin wykonania prac termomodernizacyjnych ze 120 do 180 dni. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: Amerykańska armia przeprowadziła kolejną serię ostrzałów Iranu, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Ataki miały jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Teheranu do uderzeń w statki handlowe i w cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormuz. Uderzyliśmy w Iran bardzo mocno, przekazał wcześniej dziennikarzom prezydent USA Donald Trump. Iran poniósł ogromne straty. Militarnie stracili niemal wszystko i niewiele im zostało. Mają trochę rakiet, trochę dronów, pewne, choć niewielkie zdolności produkcyjne. To my kontrolujemy cieśninę, a oni nie kontrolują niczego. Zobaczymy więc, co się wydarzy, ale dziś w nocy znów uderzyliśmy w nich z wielką mocą. Władze w Teheranie przekazały, że ostrzelały amerykański samolot na lotnisku w mieście Aqaba w Jordanii. Poinformowały także, że 2 tankowce eksplodowały i zostały unieruchomione po próbie przepłynięcia, jak to określono, niebezpiecznej południowej trasy przez cieśninę Ormuz. Niespokojnie także na linii Rosja-Ukraina. Wzajemne ostrzały nie ustają. W Rosji płoną rafinerie, centra logistyczne i tankowce. Ukraina codziennie uderza w zaplecze agresora, chcąc wymusić na Kremlu negocjacje pokojowe. Doniesienia na ten temat zbiera Maciej Jastrzębski.
7: W nocy i nad ranem mieszkańcy Moskwy oglądali łuny pożarów. W miastach satelitach Moskwy uszkodzona została infrastruktura paliwowa i centra logistyczne. Ambasador Polski w Rosji, Krzysztof Krajewski, po jednym z takich ataków powiedział polskiemu radiu, że Moskwianie doświadczają wojny niemal każdego dnia.
8: Widziałem zestrzeliwanego drona w okolicach lotniska Szeremietiewo. Widziałem uszkodzony budynek, jeden z takich emblematycznych budynków trafionych przez drona. Widoczne były również w zadymieniu powietrza ślady po ataku dronów na rafinerię pod Moskwą.
7: Od początku lipca, ale także i minionej nocy Ukraińcy zaatakowali flotę cieni operującą na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Od 1 lipca ukraińskie drony uszkodziły 183 statki przemycające z Rosji i do Rosji towary objęte sankcjami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Wielka Brytania za chwilę będzie miała nowego premiera. Andy Burnham zastąpi Keira Starmera. Zaraz po audiencji króla Karola III obejmie urząd. O zmianie gospodarza przy Downing Street 10 przesądziło tym razem nie powszechne głosowanie, ale wybór nowego lidera Partii Pracy. O zmianach na politycznej scenie królestwa opowie Anna Rączkowska.
9: Andy Burnham zostanie 59. premierem Wielkiej Brytanii i 6. szefem rządu, który obejmie ten urząd w ciągu ostatnich 10 lat. Jeszcze niedawno był burmistrzem Manchesteru. Do parlamentu wrócił po zwycięstwie w wyborach uzupełniających, a później przejął kierowanie Partią Pracy. Najpierw z urzędem pożegna się Keir Starmer. Dotychczasowy premier pojedzie do Pałacu Buckingham.

0: i formalnie złoży rezygnację na ręce monarchy. Niedługo później król Karol III przyjmie Andy'ego Burnhama i powierzy mu utworzenie nowego rządu. Od tego momentu to właśnie on będzie premierem Wielkiej Brytanii. Później nowy szef rządu przed Downing Street 10 wygłosi pierwsze przemówienie. Brytyjscy eksperci spodziewają się, że od razu spróbuje pokazać, czym jego rządy będą różnić się od tych Keira Starmera. Jeszcze dziś Andy Burnham ma ogłosić pierwsze najważniejsze nominacje i rozpocząć kompletowanie swojego gabinetu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Teraz Belgia i niebezpieczeństwo grożące tamtejszym śledczym. Chodzi o policjantów prowadzących dochodzenie w sprawie Qatargate. Według mediów jedna z funkcjonariuszek została brutalnie pobita. Qatargate to jedna z najgłośniejszych afer korupcyjnych w Parlamencie Europejskim. Dotyczy kupowania wpływów przez Katar oraz Maroko. Z Brukseli Beata Płomecka.
2: Brutalnie pobita policjantka omal nie zginęła, została zaatakowana miesiąc temu podczas spaceru. Do tej pory nie zidentyfikowano podejrzanych, trwa śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Według belgijskiej gazety La Libre Belgique już kilka lat temu służby bezpieczeństwa państwa alarmowały o przypadkach zastraszania śledczych i o zagrożeniach, na które są narażeni. Afera Qatargate, nad którą, jak informuje gazeta La Libre Belgique, unosi się cień marokańskich służb specjalnych, wybuchła w Parlamencie Europejskim pod koniec 2022 roku. Belgijska policja przeszukała wtedy kilkanaście mieszkań i biur, przejęła torby z gotówką i aresztowała kilka osób. Na razie nie ma informacji, na jakim etapie jest prowadzone śledztwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Ponad 500 osób zatrzymanych, wśród nich kilkudziesięciu nieletnich. To efekt działań włoskiej policji, która zakończyła właśnie zakrojoną na szeroką skalę akcję przeciwko gangom młodzieżowym. Przy zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli broń, narkotyki i gotówkę. Z Rzymu Aleksandra Nietopiel.
3: Akcje przeprowadzono w 44 prowincjach. Podczas operacji wykryto prawie 1000 profili w mediach społecznościowych promujących nienawiść, przemoc oraz użycie broni. Jak podaje agencja ANSA, funkcjonariusze skontrolowali ponad 180 tysięcy osób i 1200 obiektów, zabezpieczając 700 kg narkotyków, ponad 300 tysięcy euro w gotówce, broń oraz inne niebezpieczne przedmioty. Podobne operacje są we Włoszech prowadzone regularnie. Ostatni raport włoskiej policji z 2024 roku wskazywał, że aktywność gangów młodzieżowych odnotowano aż w 73 ze 107 włoskich prowincji. Największy problem jest w dużych aglomeracjach i na północy oraz w centrum kraju. Przestępczość nieletnich obejmuje przede wszystkim rozboje, pobicia, handel narkotykami, wymuszenia i przestępstwa przeciwko mieniu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: W magazynie wracamy do kraju, a tu górskie wędrówki z utrudnieniami. W Tatrach rozpoczyna się remont popularnych szlaków na Zawrat i Rysy. Największych utrudnień turyści mogą się spodziewać na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Z kolei na odcinku od Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów prowadzone są drobne prace konserwacyjne. O szczegółach Filip Droszcz.
4: W górnej części szlaku na Zawrat wymienianych będzie kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Trasa nie zostanie zamknięta, ale podczas prac ruch będzie chwilowo wstrzymywany i prowadzony wahadłowo.
5: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Do tych 60 metrów teraz wracamy.
4: Mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace mają potrwać kilka dni. Następnie ekipy przeniosą się na szlak w kierunku Koziej Przełęczy.
5: Później ten sam wykonawca będzie wymieniał cały odcinek łańcuchów znajdujących się na szlaku z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz i tutaj jest na pewno planowana dłuższa praca.
4: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy ten odcinek na czas robót będzie czasowo zamknięty. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
1: Premiera płyty Łączy Nas i koncert w Warszawskim Parku Wolności rozpoczną w sobotę tegoroczne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Do wzięcia udziału w licznych wydarzeniach upamiętniających powstańczą walkę zapraszają powstańcy, władze stolicy, a także Muzeum Powstania Warszawskiego. Bogdan Bartnikowski, pseudonim Mały, mówi, że szczególnie ważne dla powstańców są spotkania z młodym pokoleniem Polaków i możliwość rozmowy o trudnej przeszłości, ale również o wartościach ważnych dla wspólnej przyszłości.
6: Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze możemy patrzeć na Warszawę, czcić tamtą rocznicę i pamięć o tych, którzy byli razem z nami, ale dawno ich już nie ma i wtedy zginęli. Szczególnie istotne dla nas teraz, dla ostatnich powstańców, jest to, że mamy ciągły kontakt z młodymi Polakami. I naprawdę jesteśmy głęboko wzruszeni, że dla nich

0: te sprawy naszej walki są niezwykle ważne.
1: Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla, że celem obchodów jest łączenie Polaków. Jan Ołdakowski zaznacza, że szczególnie dobrze widać to w trakcie koncertu. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, a także masy krytycznej, a więc wspólnego rowerowego przejazdu przez stolicę.
2: Szukaliśmy takich wydarzeń, które będą łączyć, w którym ludzie będą coś robić razem. Do tego ludzie, którzy się wcześniej nie znają. Trochę uważaliśmy, że to jest taki DNA powstania. Taki też rodzaj przesłania od powstańców. Oni zawsze mówili, że jak Polacy są razem, to nic ich nie złamie. Masa krytyczna, która współorganizowała z nami ten przejazd rowerami, też 20 raz będziemy jechać. No to jedziemy nie wiedząc, koło kogo jedziemy. Jest trochę taki losowy wybór. Tak samo jak na śpiewaniu, nie wiemy koło kogo śpiewamy, ale wszyscy mamy jakby frajdę, że robimy to razem, żeby dać wyraz jakiejś pamięci.
1: Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego rozpoczną się w sobotę i potrwają do 2 października. Ich kulminacją będzie 1 sierpnia i godzina W, gdy o 17 Warszawa, jak co roku, zatrzyma się na chwilę, upamiętniając powstańczy zryw. Szczegółowy plan obchodów dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego 1944.pl. I w południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13. Do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja.
7: Tu Polskie Radio 24, 29,5 minuty pozostało do 13.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
7: Błażej Krośniewski, dzień dobry i zapraszam na poniedziałkowe wydanie magazynu Saldo, w którym dziś m.in. o zmianach w programie Czyste Powietrze i reformie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, czyli tak zwanego ETS-u. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem już za chwilę. Zaczniemy jednak od porcji danych z naszej gospodarki, które dziś opublikował Główny Urząd Statystyczny. A zgodnie z nimi produkcja przemysłowa w czerwcu była o 2% wyższa niż w maju. To przełożyło się na wynik o 7,6% lepszy od uzyskanego rok temu, co oznacza wyraźne przyspieszenie w tej kluczowej gałęzi polskiej gospodarki i powrót do najlepszych osiągów pod względem dynamiki z ostatnich miesięcy. Równocześnie GUS zaprezentował dane na temat produkcji budowlano-montażowej. Ta w miesiąc urosła o 1,8%, a w rok była wyższa o 5,2% wobec spodziewanej dynamiki na poziomie 5%. To, dodajmy, najlepszy wynik w budowlance od dłuższego czasu. Urząd podał dziś także najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu. To w firmach zatrudniających powyżej 9 osób w czerwcu wyniosło dokładnie 9 401,58 zł brutto. W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost o 5,9%. Jest to wynik lepszy od prognoz analityków. Tu warto podkreślić, że zarobki

0: wydawane przez GUS są wyrażane w kwotach brutto po uwzględnieniu składek i podatku. Na rękę przeciętna pensja w czerwcu wyniosła około 6740 zł. A skoro już o pracy mowa, jak się okazuje, nie tylko zarobki są istotne przy wyborze miejsca zatrudnienia. Ważnym czynnikiem jest też szybki, łatwy i wygodny dojazd do firmy. Z najnowszego raportu Pracuj.pl wynika, że aż 60% badanych zrezygnowało z rekrutacji, bo czas podróży do pracy okazał się zbyt długi, a sprawny dojazd jest istotny dla aż 87% z nas, mówi Anna Goreń z Pracuj.pl.
1: Najnowsze badanie pokazuje, że codzienna logistyka transportu to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy. Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia.
0: Jednocześnie wspomniane badanie pokazuje, że prawie 2/3 respondentów spędza na dojazdach w jedną stronę. Więcej niż kwadrans, a co piąty poświęca na to ponad pół godziny. Obowiązujące od blisko 3 tygodni cła na małe przesyłki z Chin spowodowały, że mniej kupujemy z państwa środka. Jedna z firm logistycznych przyznaje dziennikowi Rzeczpospolita, że spadki są dwucyfrowe. Przypomnijmy, do 1 lipca paczki o wartości poniżej 150 euro były zwolnione z dodatkowych opłat. To jednak się zmieniło. W ten sposób Bruksela chciała ograniczyć napływ tanich i często złej jakości produktów z państwa środka, a przy tym poprawić pozycję europejskich producentów i sprzedawców. Dodatkowe cło, a dodajmy, jest to 3 euro za każdy kupiony produkt, sprawiło, że towary z Chin są droższe. W niektórych przypadkach ta podwyżka wynosi 100%. Chińczycy jednak zapewne łatwo się nie poddadzą i będą szukać sposobów na to, aby utrzymać swoją pozycję na europejskim rynku. Jak mówi Mateusz Pycia, prezes firmy Globe Courier, sprzedawcy i platformy z państwa środka najpewniej zmienią model dostaw, przez co będzie można uniknąć dodatkowego cła.
2: Chińscy lobbyści od dawna wiedzieli, co się wydarzy, więc od dawna byli do tego przygotowani. Pierwszym ruchem, jaki widzimy, jest przenoszenie tej części logistycznej do Europy. Czyli tworzone są magazyny, firmy i fulfillmentowe ośrodki, z których bezpośrednio firmy azjatyckie będą już wewnątrz Unii wysyłali przesyłki. W tym momencie ta opłata 3 euro od kategorii towarowej rzeczywiście zmniejsza ten napływ tanich przesyłek z platform takich jak Temu, Shein. Natomiast to jest zmiana tymczasowa.
0: Przed wprowadzeniem zmian do Unii Europejskiej każdego dnia trafiało nawet 15 milionów przesyłek o niskiej wartości. A my teraz spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Giełda papierów wartościowych rozpoczęła nowy tydzień od wzrostów. Na zielono świecą wszystkie indeksy. Indeks WIG 20 zyskuje obecnie 0,8%, MWIG 40 0,78. Najmniej, choć też na plusie, zyskuje SWIG 80 0,26%. Jeśli chodzi o rynki walutowe, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,79 zł. Kurs euro wynosi 4,34, a za franka trzeba zapłacić 4,70 zł.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A teraz w magazynie Saldo, zgodnie z zapowiedzią, porozmawiamy o zmianach w programie Czyste Powietrze oraz propozycji reformy systemu ETS. W naszym studiu Bartłomiej Orzeł, ekspert rynku energii z think tanku Project Tempo, a także były pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: I może od czystego powietrza zacznijmy, bo dziś w życie weszły zmiany w jego funkcjonowaniu. W założeniach mają one uprościć program i rozszerzyć grono potencjalnych beneficjentów. Między innymi wymagany okres posiadania nieruchomości został skrócony z 3 lat do 1 roku. Dzięki temu osoby, które niedawno kupiły mieszkanie bądź dom lub go przejęły, będą mogły szybciej ubiegać się o dotacje. Ponadto podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych. Wydłużono również czas realizacji inwestycji finansowanej z zaliczki. Wcześniej było to 120, teraz jest to 180 dni. Jak pan ocenia te nowości? Czy one faktycznie, zgodnie z intencją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, upraszczają ten program i sprawią, że będzie nim większe zainteresowanie? Czy to jest wyłącznie kosmetyka, bo i takie opinie się pojawiają?
4: Z pewnością upraszczają ten program, no bo tutaj bez cienia wątpliwości, no każda deregulacja, czy jakakolwiek zmiana tak upraszczająca, no usprawnia ten program. Natomiast pytanie, czy są tego typu zmiany, które spowodują jakieś masowe rzucenie się potencjalnych beneficjentów na ten program.

0: mojej ocenie nie, ponieważ program Czyste Powietrze od listopada 2024 roku, kiedy tak w zasadzie wyjęto tą wtyczkę z dnia na dzień, no przychodzi potężny kryzys zaufania. Niestety ten kryzys zaufania wynika też z tego, co działo się po lipcu 2022 roku i od stycznia 2023. To jest taki efekt kuli śnieżnej, który się nawarstwił. Natomiast no, ten program dzisiaj potrzebuje naprawdę dużo głębszych zmian. Problem jest taki, że ten pacjent przeszedł już tyle operacji na otwartym sercu, że ma wątpliwości, czy przeprowadzenie kolejnej nie spowoduje tego, że pacjent po prostu na stole operacyjnym umrze. No, bardzo konkretny przykład, roczna karencja w posiadaniu nieruchomości, żeby móc skorzystać z programu. No, musimy pamiętać, że mamy w Polsce takie narzędzie, które nazywa się też ulgą termomodernizacyjną i musimy patrzeć na ten system dotacyjny, ten system wsparcia, dekarbonizacji, modernizacji budynków w całości. No, dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że gdybym ja kupił dom, umówmy się, że osoba, która jest w tym pierwszym progu dochodowym, płaci 12% podatku, no może z tej ulgi termomodernizacyjnej korzystać. Kupuję dzisiaj dom, pielęgniarka, nauczyciel, nie wiem, jakiś urzędnik i wykonuje prace modernizacyjne, kupuje na przykład okna. Odlicza 12%, podczas gdy jego sąsiad, który jest w drugim progu podatkowym, płaci 32% podatku, odlicza 32%, czyli ma de facto dzisiaj większy poziom wsparcia niż ma ten beneficjent, w cudzysłowie normals, i nie znajduje powodu, dla którego na przykład w tym pierwszym progu dochodowym, gdzie jest tylko 40% dotacji netto, dlaczego w ogóle jest ta roczna karencja? No bo po prostu uznajmy, że jeżeli ktoś kupuje dom, chce go sobie zmodernizować, to powinien to móc zrobić od pierwszego dnia.
1: Powiedział pan o tym, że zaufanie do tego programu legło właściwie w gruzach. I tak sobie myślę, że może zanim zaczniemy myśleć o jego poważnej reformie, należałoby no właśnie odbudować zaufanie do tego programu.
0: No tak, tylko że mamy dzisiaj do czynienia niestety niejednokrotnie ciągle z protestami wykonawców. Zapadają wyroki w sądach, które dotyczą decyzji wojewódzkich funduszy, które zmniejszały te dotacje wstecz, czyli mówią, że na przykład ty nie możesz wydać tyle na to okno, ile wpisałeś w pierwotnym wniosku, ile chcesz teraz od nas. My ci zapłacimy tam na przykład 10 tysięcy mniej. I już zapadają pierwsze wyroki sądowe, które podważają tego typu decyzje. I wydaje się, że tych decyzji będzie coraz więcej, no bo tutaj Narodowy Fundusz, Wojewódzki Fundusz mówiły o bardzo wielu wnioskach, które po prostu, gdzie te koszty były w ich ocenie zawyżone, czy były zgodne z regulaminem. Myślę, że mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy wniosków. No i myślę, że to się skończy procesami sądowymi, które po prostu wojewódzkie fundusze będą masowo przegrywać. No ja już wiem o co najmniej dwóch sprawach, co prawda w pierwszej instancji. Wyroki są jeszcze nieprawomocne, ale w UFOS-ie te sprawy przegrywają. Więc no, dzisiaj jest ciężko mówić o odbudowie zaufania, podczas gdy tak naprawdę to jest tak, że wokół tego programu latają helikoptery, czołgi strzelają i jest regularna wojna na wielu frontach, począwszy od sądowego poprzez medialne.
1: Co w takim razie powinno się zmienić, jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, aby to zaufanie odbudować i żeby ten program znów zaczął służyć temu, do czego został powołany, to znaczy głównie do walki ze smogiem?
0: Ja powiem szczerze, że być może już trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten program, zaufanie tego programu już nie da się odbudować. Ja bym zaczął od poważnego naprawdę badania marketingowego, badania marki, bo tyle negatywnych zmianek, tyle informacji, które się pojawiło dotyczących tego programu, być może sprawia, że tego już się nie da odbudować. Może trzeba pójść w zmianę nazwy, ale też zmianę formuły tego programu. No na pewno poszedłbym w kierunku znacznego uproszczenia procedur, no bo to jest oczywiste, przecież to jest taki pewien truizm. Natomiast ten program musi po pierwsze stawiać na efektywność urządzeń, też na jakość tych instalacji, bo to, z czym bardzo często mieliśmy do czynienia w mediach, przekazach medialnych, czyli rachunki grozy. No, Polski Alarm Smogowy zrobił badanie i wyszło, że zaledwie 17% użytkowników pomp ciepła niezadowolonych generalnie z tego źródła ogrzewania. Więc widać generalnie, że program potrzebuje wsparcia z jednej strony medialnego, z drugiej strony po prostu trzeba być może położyć go już, mówiąc brzydko, do grobu i zająć się po prostu budową nowego poważnego programu. No już wydaje mi się, że też cel tego programu też się zmienił. To już nie jest program tylko walki ze smogiem, ale też program modernizacji budynków, obniżania kosztów, obniżania rachunków. No jeżeli to nie będzie szło w parze, czyli jakby realnie nie będzie namacalnie widać tych spadku tych rachunków, spadku kosztów energii, no to tego zaufania po prostu

0: odbudować się nie da.
1: Na razie jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej się nie poddaje, wprowadza kolejne zmiany do tego programu. Część z nich dziś weszła w życie, ale też mają być kolejne, bowiem NFOŚ między innymi zapowiada wprowadzenie bonu na audyt energetyczny. To jest zresztą postulat i samorządów, ale też chociażby Polskiego Alarmu Smogowego. Czy pana zdaniem wprowadzenie takiego bonu miałoby sens i faktycznie sprawiłoby, że zainteresowanie tym programem by wzrosło?
0: Oczywiście, że tak. No, bon jest dzisiaj wskazywany, audyt jest wskazywany jako jeden z największych barier. No, trzeba zapłacić za ten audyt, włożyć swoje pieniądze. Może się ich nie odzyska, jeżeli się nie
1: skorzysta. Dodajmy, że to nie są duże kwoty, bo to jest 1200-1500 zł, więc z drugiej strony, jeżeli ktoś chce na inwestycje przeznaczyć kilkanaście bądź też kilkadziesiąt tysięcy złotych, to jest to koszt, który można, mówiąc kolokwialnie, dźwignąć.
0: Tak, natomiast pamiętajmy, że mówimy tutaj przede wszystkim o tej grupie najuboższych, o tą grupę trzeba się troszczyć. To są osoby, które mają na przykład emeryturę w kwocie 2-3 tysięcy i 1500 zł to jest jednak dla nich duży wydatek. Więc z pewnością po stronie, jeżeli nastąpi też wzmocnienie działań po stronie samorządu, też samorządy mocniej się zaangażują zarówno w pracę z tymi ubogimi beneficjentami, jak i właśnie w te audyty energetyczne, to z pewnością ten program przyspieszy. No tutaj jest jeszcze jedna istotna rzecz, która mogę tutaj zdradzić, zrobiliśmy w Project Tempo takie badanie fokusowe i generalnie Polacy mają poczucie, że ten program nadal jest skomplikowany i to jest coś, co generalnie do nich trafia, ale druga kwestia to jest kwestia stabilności pewnych polityk. Na przykład mamy teraz, znaczy Unia Europejska chce wprowadzić elektryfikację. Bardzo istotnym elementem tej elektryfikacji są pompy ciepła. No i obywatele boją się, że tak jak inwestowali w kotły gazowe, które były przecież dotowane z czystego powietrza, dzisiaj chce się im narzucić ETS2, no to tak samo będzie z pompami ciepła. Pewna stabilność po stronie zarówno polityk unijnych, jak i polskich, krajowych, no jest tutaj wymagana, żeby ten program po prostu ruszył i wrócił do tych liczb, które osiągał.
1: No w tym kontekście też pewnie warto wspomnieć o kotłach na pelet, bo one były swego czasu bardzo popularne w programie Czyste Powietrze. Teraz słyszymy o tym, że ceny peletu poszybowały w górę, co też może sprawiać, że te osoby, które zainwestowały w to źródło ogrzewania, mogą czuć się trochę oszukane.
0: To znaczy one dzisiaj są nadal bardzo popularne, bo jeżeli dobrze pamiętam, 75-78% dzisiaj wniosków ubranych w programu Czyste Powietrze są kotły na pelet. Ta zmiana, taka mijanka z pompami ciepła nastąpiła na przełomie roku 2023 i 2024. Rok 2022-2023 to był faktycznie rekordowy, bardzo dobry rok dla pomp ciepła. No potem te nagłówki oczywiście o rachunkach grozy związanych z pompami ciepła. Oczywiście ja nie neguję tego, że to się zdarza, natomiast bardzo łatwo się mówi o tego typu przypadkach. One są bardzo łatwo nagłaśnialne. No i są też atrakcyjne dla mediów, umówmy się. I po prostu te nagłówki spowodowały też pewne załamanie zaufania do tej technologii. Tutaj po stronie państwa musi być jednak ta polityka informacyjna. Zresztą w ramach tych zmian widziałem, że jest zaproponowana rezygnacja w ogóle z ogrzewania elektrycznego, innego niż pompa ciepła, co jest krokiem w bardzo dobrym kierunku. No umówmy się, że dzisiaj ogrzewanie elektryczne to jest sprawność 100%, czyli 1:1, natomiast no pompa ciepła nawet w formie klimatyzatora, którego jest jedna sztuka, co prawda, na liście zielonych materiałów i urządzeń, jest w stanie przepompowywać to ciepło i osiąga tę efektywność taką faktycznie na poziomie 200-300-400%.
1: Program Czyste Powietrze jest finansowany z Funduszu Modernizacyjnego. To jest taki instrument unijny, który wspiera transformację energetyczną i który stanowi element europejskiego systemu handlu emisjami. No i w ten oto płynny sposób chciałbym przejść do drugiego wątku naszej rozmowy, czyli przedstawionej właśnie przez Komisję Europejską propozycji reformy ETS. To ma być największa reforma ETS-u od lat i to jest niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia naszej gospodarki, ale także z punktu widzenia naszych portfeli, no bo przecież ETS bezpośrednio przekłada się na to, ile płacimy za prąd. Jak pan ocenia te przedstawione w piątek propozycje? Bo zdaje się, że one są korzystne dla Polski i też zdaje się, że Komisja Europejska zrobiła kilka kroków wstecz.
0: Tak, zdecydowanie. One są nawet głębsze niż niektórzy komentatorzy w tym na czele ze mną się spodziewali. Faktycznie Komisja Europejska zrobiła parę kroków wstecz. Pytanie, czy to ugięcie nastąpiło pod naciskiem tej grupy, którą udało się Polsce zmontować i tutaj trzeba pochwalić rząd, że udało się taką grupę przede wszystkim państw z naszego regionu zmontować.

0: zainteresować. Ale wydaje się, że jednak bez nacisku Niemiec i niemieckiego przemysłu, zwłaszcza przemysłu energochłonnego, wspieranego też w mniejszym stopniu przez Francję, te zmiany by się nie udały. Mówi się, że jednak Niemcy są wiodącą gospodarką w Europie. I faktycznie te zmiany wydaje się, że mogą wpłynąć w taki trochę złagodzić generalnie to, co się dzieje z EU ETS. Natomiast pamiętajmy, że one nie zmieniają kierunku, w którym idziemy. Idziemy w kierunku zeroemisyjności.
1: Choć będziemy szli trochę wolniej.
0: Na pewno w kolejnej dekadzie będziemy szli trochę wolniej, no bo został zredukowany między innymi ten wskaźnik, zgodnie z którym te emisje, czy uprawnienia do emisji są przez Komisję Europejską wtłaczane na rynek. Te ograniczenia będą po prostu wolniejsze. Udało się też uzyskać pewną pulę darmowych uprawnień. Przede wszystkim, co jest istotne z punktu widzenia polskiego ciepłownictwa. No, ciepłownictwo to niestety w Polsce jest trochę sport dla koneserów. Mamy zapóźnione bardzo mocno to ciepłownictwo, zwłaszcza to ciepłownictwo powiatowe, i te zmiany faktycznie trochę załagodzą tę sytuację, z którą moglibyśmy mieć do czynienia w najbliższej pięciolatce czy piętnastolatce.
1: Jak pan wspomniał, Bruksela nie chce się wycofywać ze swoich strategicznych planów dotyczących dekarbonizacji. No i temu też ma służyć założenie, że przynajmniej 50% środków z ETS będzie przeznaczanych przez państwa członkowskie, bo te pieniądze trafiają także do państw członkowskich na inwestycje w zielone technologie. I niby to jest oczywistość, ale jak pokazuje dotychczasowa praktyka, to wcale oczywistością nie jest, bo obecnie tylko właściwie kilka procent środków z ETS trafia właśnie na dekarbonizację. Czy pana zdaniem teraz to się zmieni i faktycznie Komisja Europejska wymusi na państwach członkowskich, aby te pieniądze z ETS-u szły na dekarbonizację?
0: Czy to będzie musiało się zmienić? No też polski przykład jest tutaj namacalny, no bo pieniądze z EU ETS finansowały między innymi program Czyste Powietrze, kiedy nie był jeszcze finansowany z Funduszu Modernizacyjnego, ale z drugiej strony największym beneficjentem, jeżeli chodzi o EU ETS w polskim budżecie, była kolej. No to jest pytanie, oczywiście, no możemy powiedzieć, że jest to ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie. Pytanie, czy to jest ten kierunek, którego najbardziej potrzebowała polska gospodarka. No pamiętajmy, że na przestrzeni od roku 2012 do ubiegłego roku do polskiego budżetu wpłynęło 140 miliardów złotych ze sprzedaży uprawnień. I żeby porównać to do jakiejś skali, no to jest w zasadzie jeden blok jądrowy, który budujemy obecnie na Pomorzu. Gdybyśmy zaczęli budować go wcześniej, to moglibyśmy go sfinansować z EU ETS. Więc no, te koszty, które dzisiaj ponosimy, na przykład, które polskie elektrownie muszą dokupywać na giełdzie w Lipsku, no to jest pewien koszt alternatywny. Więc wracając, ja nie mam wątpliwości co do tego, że ta dekarbonizacja przyspieszy. Jedno to jest kwestia faktycznie przeznaczenia tych 50%, ale drugie to jest kwestia darmowych uprawnień, które już nie będą wydawane bezwarunkowo, tylko będą musiały, 80% tych darmowych uprawnień będzie trafiało do firm, do przemysłu, do ciepłownictwa, wtedy, kiedy one przedstawią taki publicznie plan dekarbonizacji spółki zatwierdzony przez zarząd. 20% po realizacji, więc no, tutaj nie mam wątpliwości, że co prawda tak, nie wiem jak nazwać tą metodę, tak może kiją marchewką trochę, bo z jednej strony faktycznie następuje pewne złagodzenie, ale z drugiej strony są w związku z tym stawiane pewne wymagania, które polski przemysł będzie musiał spełnić.
1: Ale musisz coś zrobić w zamian. Trzecią ważną zmianą, która została ogłoszona przez Komisję Europejską, dotyczy ta zmiana Funduszu Modernizacyjnego, o którym już wspomnieliśmy. Polsce bardzo zależało na tym, aby ten fundusz działał dalej. Obecne prawo reguluje jego funkcjonowanie do 2030. No i komisja tutaj się ugięła, poszła między innymi Polsce na rękę i ten fundusz zapewne będzie działał także po 2030. A dodajmy, już z Polski z tego funduszu płyną niemałe pieniądze, a zatem, jak rozumiem, to jest kolejne narzędzie do finansowania naszej transformacji energetycznej.
0: Tak, to jest... też trzeba to powiedzieć, że jest to sukces, chociaż pamiętajmy, że jest to kwota 20 miliardów euro, no bo gdybyśmy patrzyli to, jeżeli chodzi o obecną cenę uprawnień, w obecnej ceny uprawnień, to te 280 milionów uprawnień to daje około 20 miliardów euro.
1: W całej tej przyszłej puli do podziału, tak, między kilkanaście krajów.
0: Do podziału między 12 państw. No, żeby Polska by utrzymała ten poziom, który

0: partycypacji, które dzisiaj ma, to jest 43%, to jest 9 miliardów euro. No i co daje w perspektywie dziesięcioletniej 900 milionów złotych rocznie, czyli około trochę mniej niż 4 miliardy złotych. No pamiętajmy, że corocznie, tak jak mówiłem, z Polski wypływa kapitał na kwotę 15-20 miliardów złotych, za które musimy kupić uprawnienia na tej giełdzie, więc oczywiście jest to dalece niewystarczające. Na pewno będzie tutaj musiał być zaangażowany dużo mocniej budżet państwa, czy Narodowy Fundusz, czy BGK, czy muszą się pojawić różne inne narzędzia związane z dekarbonizacją. Jakiś czas temu postulowałem na przykład takie specjalne zielone obligacje Skarbu Państwa, które są przeznaczone stricte na dekarbonizację, tak żeby z jednej strony zamożni mogli zarobić na tej dekarbonizacji, a nie odbywało się to też kosztem osób niezamożnych. No, drugie narzędzie, które też się pojawiło, to jest ten specjalny booster inwestycyjny. On jest trochę większy, bo tam jest 400 milionów uprawnień, to jest 28, około 30 miliardów euro, też na przestrzeni 10 lat. Tylko że tam te 25% jest tylko zarezerwowane dla tych państw, które są beneficjentami funduszu modernizacyjnego. Dalej będzie działała zasada, kto pierwszy, ten lepszy. I to jest coś, co ma być narzędziem do wspierania finansowego wdrożeń nowoczesnych technologii, czy to pomp ciepła w ciepłownictwie, czy wodoru, chociaż umówmy się, że z tym wodorem to moglibyśmy polemizować, ale to jest jeszcze takie drugie narzędzie, które się pojawiło i w mojej ocenie będzie też bardzo istotne obok funduszu modernizacyjnego.
1: A czy pana zdaniem kwestie związane z unijną polityką klimatyczną są tak fundamentalne i istotne społecznie, że wymagają referendum? Piję tutaj oczywiście do propozycji prezydenta Karola Nawrockiego, który zamierza ponownie zgłosić do Senatu wniosek w tej sprawie.
0: No, pan prezydent wywiązuje się ze swojej obietnicy, którą złożył, jeżeli dobrze pamiętam, Solidarności, ale złożył ją publicznie. No, wywiązuje się ze swojej obietnicy wyborczej. Mogę też nawiązać do tych badań, które prowadziliśmy w Project Tempo, że jednak Polacy mają złe zdanie o polskim, o Zielonym Ładzie jako całości, natomiast popierają poszczególne polityki. No i tu jest trochę pytanie generalnie, do czego to referendum w zasadzie ma prowadzić, no bo pewne polityki są realizowane. Dzisiaj już Bruksela przestała mówić o Zielonym Ładzie pod taką nazwą, realizuje pewne polityki. No, chyba nie da się tego Zielonego Ładu czy ETS-u wypowiedzieć, z tego co wiem i znam opinie prawne również osób, które chciałyby ten ETS wypowiedzieć. No nie da się go wypowiedzieć bez polexitu.
1: No bo to też dodajmy, że ETS działa w Unii Europejskiej od 2003 roku, czyli wchodząc do Unii Europejskiej, już de facto wchodziliśmy do Unii Europejskiej, w której ten ETS był.
0: Znaczy, zasadnym się staje pytanie, czy w takim razie państwo polskie odda te 140 miliardów z budżetu obywatelom, którego korzystało przez lata. Nie chcę tutaj oceniać samej propozycji, no rozumiem, że pan prezydent po prostu wywiązuje się ze swojej obietnicy.
1: Tutaj też pewnie istotnym zagadnieniem jest to, co generalnie rozumiemy pod hasłem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bo ona jest bardzo szeroka i dotyczy nie tylko ETS-u, ale właściwie ta polityka klimatyczna jest w każdej sferze działania Unii Europejskiej i właściwie jeżeli byśmy chcieli ująć to jakoś bardzo całościowo, no to właściwie, no faktycznie musielibyśmy chyba wyjść z Unii Europejskiej.
0: Wydaje mi się, że polityka klimatyczna to jest w ogóle już złe określenie, bo nie taki, znaczy oczywiście punktem wyjścia i punktem budowy Zielonego Ładu były kwestie klimatyczne, natomiast no umówmy się, że jest to program gospodarczy, program też próby odejścia od importu węglowodorów. My rocznie wydajemy 300 miliardów euro na import węglowodorów spoza Unii Europejskiej. No musimy coś z tym zrobić jako Unia Europejska.
1: I tu musimy stawiać kropkę, bo nasz czas właśnie dobiegł końca. Bartłomiej Orzeł, ekspert rynku energii z think tanku Project Tempo, a także był pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ja także państwu dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej.

0: 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To koniec ery Keira Starmera. Za chwilę Wielka Brytania będzie miała nowego szefa rządu. Policja szuka sprawców brutalnej napaści w Poznaniu. Starszy mężczyzna został pobity, gdy stanął w obronie ukraińskiego nastolatka. Zajrzymy też do Madrytu. Miasto szykuje się do powrotu hiszpańskich piłkarzy, zwycięzców mundialu. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Minuty dzielą nas od nominacji nowego premiera Wielkiej Brytanii. Nominację z rąk króla Karola III odbierze Andy Barham. Były burmistrz Manchesteru zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa. O zmianie gospodarza przy Downing Street przesądziło nie powszechne głosowanie, ale wybór nowego lidera Partii Pracy. Głosowanie wymusiła rezygnacja Keira Starmera. Starmer, opuszczając dziś gabinet przy Downing Street, ocenił, że pod jego rządami Wielka Brytania zmieniła się na lepsze. Udaję się właśnie do Jego Wysokości Króla, by złożyć rezygnację i zamknąć rozdział mojego urzędowania na stanowisku premiera. Moja praca dobiegła końca. Jestem przekonany, że Wielka Brytania jest dziś silniejsza i bardziej sprawiedliwa niż 2 lata temu. Przekazując pałeczkę Andy'emu Burnhamowi, życzę mu wszelkich sukcesów. On ma moje pełne poparcie. I tak mówił żegnający się z urzędem Keir Starmer. Jeszcze dziś nowy brytyjski premier wygłosi przemówienie i zdradzi pierwsze, najważniejsze nominacje do nowego gabinetu. Kolejny atak z antyukraińskimi nastrojami w tle. Poznańska policja szuka mężczyzn, którzy pobili 60-latka po tym, jak ten stanął w obronie ukraińskiego nastolatka. Chłopaka zaczepiła w tramwaju grupa pijanych pasażerów. Poszkodowany, który wstawił się za chłopcem, został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Trafił na SOR z powodu kłopotów z pamięcią. Jego stan się poprawia, ale wciąż nie pamięta szczegółów tego wydarzenia, mówi Polskiemu Radiu żona 60-latka.
2: To była napaść, dyskusją, bo taka dyskusja miała miejsce w tramwaju, głośna, agresywna z ich strony, ale na plucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu

0: kłamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża. Po prostu wkurzył się już strasznie na to wszystko, co się wydarzyło i na to, jak oni się wobec niego zachowali również.
1: Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu na przystanku, gdzie doszło do szarpaniny, a także z tramwaju, w którym rozpoczęła się awantura. Mundurowi nie wykluczają udostępnienia nagrań, by szybciej ustalić tożsamość agresorów.

0: Jest obiecywane zwycięstwo.
1: Że nie ta pergale.
0: Szef resortu obrony poinformował także, że Litwa wzmocniła ochronę swojej infrastruktury strategicznej, a służby na bieżąco analizują informacje wywiadowcze i koordynują działania z sojusznikami. Roberta Skaunas uważa też, że wojsko powinno zwiększyć liczbę osób odbywających obowiązkową służbę wojskową. Jego zdaniem zainteresowanie poborem pokazuje, że społeczeństwo jest gotowe na większe zaangażowanie w obronność. Zaznaczył też, że wzmacnianie litewskiej obronności oraz integracji z NATO i Unią Europejską nie stanowi prowokacji wobec Rosji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: A po Litwie jeszcze Hiszpania. Spotkanie z królem, członkami rządu, a potem triumfalny przejazd ulicami Madrytu przy aplauzie setek tysięcy kibiców. To plan piłkarzy La Furia Roja na świętowanie drugiego w historii zwycięstwa w Pucharze Świata. Jedynego gola w finałowym starciu z Argentyną strzelił Ferran Torres, któremu wcześniej zdarzało się marnować stuprocentowe okazje.
3: To ogromna ulga. Byłem ostro krytykowany przez całe mistrzostwa, ale wierzę, że przeznaczenia nie oszukasz. Dziękuję Bogu. On zawsze daje mi siłę, by iść naprzód. A ostatecznie, jak to mówię, Bóg daje tym, którzy najbardziej na to zasługują.
2: I tak mówił Ferran Torres. Imprezowy autobus reprezentacji Hiszpanii wyruszy na ulicę Madrytu po godzinie 19. Przypomnę, że na miejscu był i jest nasz specjalny wysłannik Michał Makowski. Będziemy wracać do Madrytu w kolejnych godzinach.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Ciepłe, wakacyjne słońce schowało się za chmurami. W całym kraju może dziś przelotnie popadać. Na północy IMGW prognozuje burzę. Temperatura wyraźnie spadła. 19 stopni jest dziś na Pomorzu Zachodnim i na Podhalu. W centrum do 22. Najcieplej na Podkarpaciu, tam 23 stopnie.
4: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Niestety, mimo ostatnich opadów, wciąż w wielu regionach utrzymuje się susza. W części województw mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego mamy średnie zagrożenie pożarowe w lasach.
4: Klimat. Reklama.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: A ten dzień to poniedziałek, 20 lipca. W serwisie informacyjnym przed momentem słyszeliśmy o tym, jak Hiszpanie zamierzają świętować Mistrzostwo Świata. A więcej o Mundialu opowiemy Państwu z naszym gościem o 15.33, a będzie nim Adrian Heluszka z Przeglądu Sportowego Onet. Warto zostać z nami, bo rzeczywiście na tych boiskach Mistrzostw Świata wydarzyło się sporo, również jeżeli chodzi o mecz o trzecie miejsca, może przede wszystkim. No i sam finał. Szczegółowo Państwu omówimy, co się wydarzyło i jak postrzegać dzisiaj Argentynę, jak postrzegać Hiszpanię. Hiszpanie, a my jesteśmy w składzie, nawiązując

0: Do piłki nożnej dzisiaj z Państwem Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek, Adam Brzeziński, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy nasz mecz w Polskim Radiu 24. Nie od sportu, ale od tematów politycznych.
1: Stan dnia.
0: Trener, selekcjoner, prezes Prawa i Sprawiedliwości apeluje do polityków partii o chwilę oddechu i łyk zimnej wody, czyli taka przerwa na nawodnienie, cały czas nawiązując do tych mistrzostw świata. Jarosław Kaczyński tłumaczy, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji? Tak pyta Jarosław Kaczyński. A w Sejmie jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak należy interpretować ten wpis prezesa? Czy to jest próba deeskalacji konfliktu, a może jakieś pierwsze objawy politycznej paniki?
2: No właśnie tak uważa część komentatorów. Mówią o tym, że to być może jest jakaś próba deeskalacji sporu. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk, pytany przeze mnie o to, czy należy traktować ten wpis prezesa jako wycofanie się z wcześniejszych deklaracji kierownictwa partii, odpowiada, że to niewłaściwa interpretacja.
3: Nie, panie redaktorze, nie mam takiego wrażenia. Partia polityczna jest partią hierarchiczną, funkcjonuje w oparciu o statut. Decyzja została podjęta przez prezydium jednomyślnie. W tej decyzji brali udział także zwolennicy tego stowarzyszenia. W związku z tym no, dorośli ludzie uczestniczący w polityce powinni rozumieć, w jakiej organizacji uczestniczą i jak ona funkcjonuje.
2: Władze PiSu, jak słyszymy, podtrzymują, że ci, którzy nie złożą deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń, znajdą się poza Prawem i Sprawiedliwością. Taka deklaracja musi znaleźć się na biurku prezesa Kaczyńskiego do czwartku, no ale jak słyszymy, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierzają zrezygnować z działalności właśnie w tym stowarzyszeniu, no i zapowiadają, że deklaracji nie złożą. Zaprzeczają też, aby którykolwiek z nich to już uczynił. Uważają, że ich stowarzyszenie rozszerza ofertę programową Prawa i Sprawiedliwości i dlatego powinno móc dalej funkcjonować. Europoseł PiSu Piotr Miller, związany z frakcją Mateusza Morawieckiego, mówi, że spory wewnątrz PiS działają jedynie na korzyść Koalicji Obywatelskiej.
4: Jeszcze dosłownie no, kilka dni temu Donald Tusk właściwie leżał na deskach po aferze ze szpitalami, po trudnej sytuacji w finansach publicznych, wielu innych kryzysach, które się dzieją w różnych obszarach funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego. Nagle jakaś grupa wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przypomniała sobie, że należy uderzyć Mateusza Morawieckiego. Ja się pytam, po co to robicie?
2: No, jedna z hipotez, która od ubiegłego tygodnia krąży na sejmowych korytarzach, mówi o tym, że stało się tak, ponieważ była to próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od wypowiedzi kandydata PiSu na premiera Przemysława Czarnka, który, przypomnę, mówił o tym, że Polska powinna przekonać Unię do zaprzestania pomocy Ukrainie, jeśli ta nie zacznie prowadzić propolskiej polityki. Poseł klubu PiS Krzysztof Cieciura ma nadzieję, że prędzej czy później. Krzysztof Cieciura, co ciekawe, to jest poseł klubu PiS, ale związany ze stowarzyszeniem Odnowa, które współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością. No i on uważa, że prędzej czy później, nawet jeśli by doszło do rozłamu, to zwaśnione strony i tak prędzej czy później się zjednoczą w celu pokonania wspólnego przeciwnika.
5: Myślę, że skończy się tym, że wyjdziemy na boisko i rozegramy wspaniały mecz, który skończy rząd Donalda Tuska, który doprowadzi do końca rządu Donalda Tuska, no bo jeśli mamy 50% Polaków, którzy źle go oceniają, to znaczy, że ta grupa ludzi oczekuje na ofertę polityczną i my taką ofertę przedstawimy.
2: Ale może do tego rozłamu jeszcze nie dojdzie. Wiemy, że w tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. No już w ubiegłym tygodniu zapowiadaliśmy to piątkowe spotkanie, że to będzie spotkanie ostatniej szansy. Okazuje się, że nie było. Ma być jeszcze jedno spotkanie z serii ostatniej szansy. Kiedy, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno dojdzie do niego przed czwartkiem.
0: Sporo tych ostatnich szans w Prawie i Sprawiedliwości. Ciekawa dość sytuacja. Słyszeliśmy to nawiązanie ponownie do sportu, do piłki nożnej, że razem na samym końcu wyjdą na boisko.
2: Może to jakiś VAR po prostu.
0: Może VAR do sprawdzenia tego, co tam się tak naprawdę dzieje i jak te relacje wyglądają, ale też w piłce nożnej jest tak, że jak drużynie nie idzie, to często się trenera wymienia. W polityce chyba nie ma co na to liczyć.
2: W polityce się takie sytuacje zdarzają, ale w Prawie i Sprawiedliwości chyba nie.
0: Michał Fabisiak, prosto z Sejmu dla Państwa. Michale, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
1: gość Polskiego Radia 24.

0: Na nasze zaproszenie przyjął pan profesor Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski. Panie profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Jak należy rozumieć ten apel prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego? Czy on oznacza próbę załagodzenia rzeczywiście tego konfliktu wewnątrz ugrupowania, czy raczej jest to sygnał, że prezes PiS może obawia się utraty kontroli nad ugrupowaniem, a może tego, że nie będzie czego kontrolować, kiedy dojdzie do rozłamu?
1: No, egzegeza, jak pan widzi, jest taka, że możliwości jest wiele. Z całą pewnością prezes widzi kryzys własnego przywództwa, bo tu co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że to nie jest prezes Jarosław Kaczyński sprzed 5 czy 10 lat. W tej chwili kolejny rozłam, jeżeli by do niego doszło, w Prawie i Sprawiedliwości całą pewnością partię osłabi też pozycję prezesa. Ja sądzę, że rozmowy tak zwanej, o której tutaj była mowa w tej relacji, rozmowy ostatniej szansy będą się jeszcze dosyć długo toczyć. Proszę pamiętać, że już raz mieliśmy taką sytuację stawiania sprawy na ostrzu noża dotyczącej stowarzyszenia założonego przez Mateusza Morawieckiego. I prezes się cofnął, więc być może i dojdzie do takiej sytuacji i teraz. Tak czy inaczej, to co się dzieje na zewnątrz, czyli no, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, spór wewnętrzny, pranie brudów, na pewno partii nie służy i pokazuje, jak słaba już jest pozycja prezesa. Spór wiąże jest jakby, dotyczy pewnej fundamentalnej rzeczy, w którym kierunku Prawo i Sprawiedliwość iść powinno po to, jak tutaj w tym reportażu była mowa, po to, żeby zdobyć władzę, czyli uzyskać większość w parlamencie i obalić rząd Donalda Tuska. I tu drogi, które są przed Prawem i Sprawiedliwością, czyli droga Czarnka, no prezesa, no bo przecież prezes go namaścił na kandydata, no i droga, którą proponuje Morawiecki, to są drogi, które na dziś się wykluczają, ale to wcale nie znaczy, że nie dojdzie do jakiegoś porozumienia. Ja sądzę, że obie strony, w interesie obydwu stron, znaczy Morawieckiego i Kaczyńskiego, jest jakaś próba dogadania się. Kaczyński no, osłabiłby partię, natomiast Morawiecki, nawet jakby został wyrzucony, no to proszę pamiętać, że wybory są no, pi razy drzwi za rok. No do tej pory, jeżeli miałby w nich startować jako drobna formacja, no to musi zorganizować struktury, pieniądze i tak dalej. Przecież w polskiej polityce nieraz się okazywało, że to wcale nie jest takie proste.
0: No bunty w Prawie i Sprawiedliwości, to też historia przecież polityczna pokazuje, że
1: wszystkie się kończyły ekspiacją.
0: Tak,
1: no, to
0: nie,
1: znaczy
0: nie najlepiej.
1: Powrotem w worku pokutnym i na kolana.
0: Czy tak będzie w przypadku Mateusza Morawieckiego? Nie wiemy, bo tak jak pan profesor też mówił o tym, sporo scenariuszy leży na stole, które mogą się wydarzyć, ale to ja zapytam trochę inaczej. Czy Mateusz Morawiecki według pana jest dziś politykiem na tyle dojrzałym, by być gotowym na polityczną samodzielność?
1: Z całą pewnością jest politykiem niezwykle ambitnym, no bo był premierem przez ładnych parę lat i jak sądzę, ten powód do buntu to była jego marginalizacja. To znaczy to, że namaszczono kandydata na kandydata i okazało się, że to nie jest Morawiecki. Przed nim stanęła perspektywa, że już premierem najprawdopodobniej nie będzie. No może być ministrem, ale to nie jest dla niego sytuacja komfortowa. Morawiecki ma oczywiście za sobą pewne wady. No, po pierwsze, ludzie nie mają wbrew pozorom krótkiej pamięci. Dosyć dobrze wspominają, jak jego rządy wyglądały. Jest osobą stosunkowo mało wiarygodną, no delikatnie mówiąc, jako premier. No i ma również problem wewnętrzny w Prawie i Sprawiedliwości. Zresztą tam chyba zawsze był ciałem obcym wśród starej gwardii. Był banksterem, no osobą z zewnątrz. To wszystko się składa na to, że Morawiecki, jak sądzę, podjął decyzję, która jest jazdą po bandzie. To znaczy decyzję, która albo będzie go windować Prawie i Sprawiedliwości, albo zakończy jego karierę partyjną i stanie przed dylematem budowy nowej formacji. No i tu jest jeszcze jedno pytanie, które tutaj w tym reportażu nie padło. To znaczy, ile faktycznie tych, którzy poparli go, którzy angażowali się w stowarzyszenie, którzy podpisali ten list do prezesa, ile faktycznie z tych osób, tych parlamentarzystów zdecyduje się za nim pójść? Tego jak na dobrą sprawę dalej nie wiemy.
0: No ale to tutaj pojawia się ten motyw kryzysu przywództwa, o którym wspominał pan na samym początku naszej rozmowy. Ja się zastanawiam, kiedy tak naprawdę ten kryzys przywództwa na poważnie się rozpoczął w PiS-ie. No bo kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, bardzo często

0: przecież dochodziło do dość poważnych sporów, ale przede wszystkim na linii Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobry, też Morawiecki ścierał się często z ministrem sprawiedliwości, byłym ministrem sprawiedliwości. No i wtedy też dochodziło do takich publicznych prób deeskalacji tego konfliktu. Też prezes namawiał do tego, żeby nie wychodzić z pewnymi rzeczami do mediów i tak dalej. Teraz sam zamieszcza wpis w mediach społecznościowych, nawołując swoje ugrupowanie, członków swojego ugrupowania do tego, żeby gdzieś te emocje tonować. Kiedy według pana ten kryzys się rozpoczął?
1: Czy moim zdaniem początkiem tej spirali, bo rzecz jasna to narastało od wielu miesięcy, czy nawet lat, no to jest to, że Prawo i Sprawiedliwość na dobrą sprawę nie rozliczyło się z tego, że wygrało i przegrało wybory w październiku 2023 roku, no i oddało władzę. No przede wszystkim dlatego do tych rozliczeń nie doszło, że musiałyby one objąć również prezesa. Więc zakończyło się na gadaniu i na tym, że będzie później lepiej. I to, jak sądzę, uruchomiło spiralę, bo pokazało, że już można różne rzeczy w Prawie i Sprawiedliwości robić i to bez konsekwencji. I drugi przełom, no to jest to wybory prezydenckie i zwycięstwo Karola Nawrockiego, kandydata namaszczonego przecież przez prezesa. I kiedy wydawało się, że Prawo i Sprawiedliwość znajdzie się w ofensywie, no bo przecież wygrał kandydat, którego popierali, to okazało się nagle, że tak na dobrą sprawę nie ma tego paliwa, które owa wygrana miałaby dostarczyć. I to też pokazało, jak się zmieniło i wewnętrznie Prawo i Sprawiedliwość, jak się zmienił elektorat, który Prawo i Sprawiedliwość do siebie przyciągało. No i jeszcze jeden czynnik, o którym tutaj też w reportażu nie było mowy. No, Prawo i Sprawiedliwość już nie jest hegemonem na prawicy. Ma silną konkurencję. To również wymusza pewne ruchy. Z perspektywy pewnej ciągłości pamięci instytucjonalnej, ale też programowej Prawa i Sprawiedliwości, nazwijmy to delikatnie, dosyć dziwne. No, sprawa Ukrainy jest tutaj klinicznym przykładem, jakie Voltfast trzeba wykonywać, żeby rywalizować z konfederacjami o ten elektorat, tą grupę wyborców, która od Prawa i Sprawiedliwości odpłynęła.
0: Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie razem czy osobno? To pytanie cały czas pozostaje aktualne, ale też czy będą razem czy osobno? Takie pytanie moglibyśmy postawić a propos Nowej Lewicy i partii Razem. Ten temat ponownie jest aktualny za sprawą marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który był pytany podczas niedzielnego briefingu w Olsztynie o możliwość przedwyborczej współpracy z partią Razem. I tutaj cytat. Uważamy, że największa siła Lewicy będzie wtedy, kiedy pójdzie do wyborów skonsolidowana. Dodał, że jego marzeniem jest, by dotyczyło to również partii Razem i zaznaczył, że jest to jego wyłącznie osobista opinia. Ewentualne decyzje będą należeć do partii i klubu parlamentarnego. Czy według pana możliwy jest powrót partii Razem do wspólnego projektu z Nową Lewicą, skoro między ugrupowaniami no, pojawiają się bardzo ostre raczej różnice w ocenie bieżącej polityki chociażby?
1: To prawda, no, partia Razem i jej parlamentarzyści są w opozycji do rządu, choć innej niż opozycja z prawej strony. No, nie ma wątpliwości, że w 2023 roku przecież Lewica premię za jedność dostała, to znaczy weszła i do parlamentu i jest partią, na ta część związana z Włodzimierzem Czarzastym jest partią współrządzącą. Nie ma wątpliwości również, że jeżeli by do takiego zjednoczenia doszło, to byłaby możliwość jednak, no, nie ma oczywiście prostego sumowania elektoratu, bo to nie worki kartofli, które się przerzuca w tę czy tamtą stronę, ale byłaby możliwość, żeby Lewica uzyskała dwucyfrowy wynik wyborczy. To jest na pewno rzecz nie do pogardzenia i z perspektywy marszałka, i z perspektywy no, koalicji rządzącej, która w tej chwili no, przy wszystkich sondażach nie ma szans, żeby władzę dalej sprawować w 2027 roku, choć to epoka, ponad rok jeszcze do wyborów. Pytanie, czy partia Razem byłaby na to zdecydowana, bo wydaje się, że w partii Razem zwyciężyła, przynajmniej na razie, linia bardziej pryncypialna, czyli linia ideologiczna, która twierdzi, że no, udział Lewicy w rządzie po pierwsze niewiele dał, po drugie no, ona wyzbyła się tych postulatów programowych, które są charakterystyczne dla ugrupowań lewicowych. To jest diagnoza

0: którą proponuje Czarzasty i którą proponuje Adrian Zarbenk czy grupa liderów partii Razem, to jest jednak diagnoza odmienna, ale w polityce, jak państwo wiecie, nigdy nie mówi się nigdy. Nie takie rzeczy polska polityka widziała. Jak sądzę, rozmowy zakulisowe będą się toczyć. Mamy jeszcze ponad rok. Myślę, że to jest dosyć sporo czasu, żeby do takich rozmów doszło i one będą również zależne od sytuacji wokół koalicji rządzącej i w ogóle sytuacji na scenie politycznej. Tego też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale zakładam, że do takich rozmów dojdzie. Na dziś one zakończyłyby się niepowodzeniem, ale jak mówię, jeżeli partia Razem będzie uzyskiwać choćby słabe wyniki sondażowe, no to wtedy jest pokusa przynajmniej części działaczy, żeby znaleźć się na listach tego ugrupowania, które daje większą szansę na wejście do parlamentu. Jeżeli będzie miała, jak sądzę, wyniki powyżej progu czy około progu 5%, no to wtedy będzie znacznie mniej skłonna do tego, żeby z lewicą marszałka Czarzastego się dogadać.
1: Będziemy się trzymać jeszcze słów marszałka Sejmu, ale wracamy do tematu, czy rozpoczniemy w zasadzie temat prezydenta Karola Nawrockiego i jego decyzji o zawetowaniu rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Prezydent argumentował to w ten sposób, że nie może zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa określonego w artykule 18 Konstytucji RP. Definiuje on małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, tak między innymi wskazywał prezydent Karol Nawrocki, a lider Nowej Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że nie widzi sensu, aby w tej kadencji składać kolejny projekt ustawy o związkach partnerskich. Zasygnalizował, że jego partia powinna podjąć kroki w tej sprawie po najbliższych wyborach parlamentarnych. No i teraz jak to oceniać, panie profesorze? Czy to jest w pewien sposób porażka Lewicy, że nie udało się zdobyć tego prezydenckiego podpisu pod tym projektem? Może porażka całej koalicji rządzącej, a może porażka prezydenta Karola Nawrockiego, bo marszałek Sejmu mówi w ten sposób, iż pan prezydent skrzywdził tą decyzją olbrzymią rzeszę ludzi.
0: Z całą pewnością jest to porażka i lewicy, ale też koalicji rządzącej. Przypominam, że obiecywano nie takie rzeczy zresztą przed wyborami w 2023 roku. Tę ustawę, ten projekt najpierw wałkowano przez długie miesiące czy nawet lata, okrajając go z co bardziej rzeczywiście lewicowych postulatów. To jest porażka, bo nie ma, spora część z tych osób, które funkcjonują w Polsce w związkach nieformalnych, liczyła na to, że rzeczywiście to będzie ustawa, która przynajmniej po części ułatwi im życie. Przypominam, że wbrew pozorom w znacznie większej mierze dotyczy ona związków heteroseksualnych, a nie homoseksualnych. Bo znacznie więcej osób żyje w takich związkach nieformalnych, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn. I w tej sytuacji, jak sądzę, znaczy ta próba jest bezcelowa, no bo pytanie, jaka to musiałaby być ustawa, żeby prezydent byłby skłonny ją podpisać, znaczy co by dawała realnie tym osobom, które w takich związkach żyją. Jak sądzę, wiele by już nie udało się ugrać. Natomiast to, co proponuje pan marszałek Czarzasty, to jest czysta futurologia, bo pytanie jest oczywiście zasadnicze, czy po wyborach w 2027 roku w ogóle koalicja rządząca przetrwa jako koalicja rządząca. Więc jeżeli nie przetrwa, no to nie ma żadnych szans na jakąkolwiek zmianę w tym zakresie, jeżeli rządzić będzie prawica. Czy to jest zwycięstwo Karola Nawrockiego? Ja sądzę, że to jest efekt tego, że Karol Nawrocki konsekwentnie realizuje to, co wcześniej zapowiadał. Mówił w kampanii wyborczej w 2025 roku o pewnych ułatwieniach, nie precyzując o co by tutaj specjalnie chodziło. Natomiast konsekwentnie twierdzi, że nie może doprowadzić do sytuacji, kiedy zostanie zakwestionowany szczególny status małżeństwa. W Konstytucji ona jest pod szczególną, małżeństwo jest pod szczególną ochroną, ale wielu prawników twierdzi, że to nie wyklucza funkcjonowania formalnie związków, które nie mają charakteru małżeństwa. I Nawrocki zrobił to, co konsekwentnie głosił i to, co do swojego elektoratu, do swoich potencjalnych wyborców, do tych, którzy go popierają, odnosił, że takiego prawa, które by zrównywało w jakikolwiek sposób małżeństwo ze związkami nieformalnymi, nie podpisze i jak sądzę do końca kadencji parlamentu, do 2027 roku nie ma szans. Co prawda media nagłaśniają wypowiedzi.

0: i żeby jeszcze raz ruszyć tę sprawę, ale zważywszy, że jak pamiętamy, wałkowało się to przez bardzo długie miesiące czy lata, no to szanse na to, że cokolwiek się w tym zakresie zmieni, będą niewielkie, no a koalicja rządząca będzie próbowała do tych osób, a jest ich w Polsce, nie wiem jakie są szacunki, myślę, że z kilkaset tysięcy co najmniej, będzie się uśmiechać, pokazując, jak to prezydent i prawica nie chce ułatwić im życia, w nadziei na to, że przynajmniej część z nich będzie skłonna głosować na koalicję rządzącą.
1: A to króciutko, sądzi pan, że ten argument zadziała?
0: Nie sądzę. To znaczy, ja uważam, że koalicja rządząca jest w defensywie i w jej demobilizacja, jej wyborców cały czas postępuje i prawdę powiedziawszy, na razie nie ma żadnej propozycji, która by owych wyborców na tyle poruszyła, żeby jakąś część przynajmniej z tego elektoratu, który głosował w październiku 2023 roku, a dzisiaj jest ewidentnie zniechęcony do tego, co koalicja rządząca i rząd Tuska robi,
1: tutaj
0: żeby to przekonać.
1: Stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie, panie profesorze. Profesor Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
2: Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Andy Burnham został nowym premierem Zjednoczonego Królestwa. Przed chwilą opuścił Pałac Buckingham po rozmowie z królem i jedzie teraz na Downing Street. To najnowsze wieści z Londynu. Burnham to były burmistrz Manchesteru. Został 59. premierem w historii Wielkiej Brytanii i 6. w ciągu ostatnich 10 lat. Jeszcze dziś wygłosi pierwsze przemówienie, zdradzi najważniejsze nominacje oraz rozpocznie kompletowanie swojego gabinetu. Policja nie wyklucza opublikowania nagrań z kamer monitoringu, by ustalić tożsamość mężczyzn, którzy pobili seniora. Do zdarzenia doszło w Poznaniu. 60-latek stanął w obronie ukraińskiego nastolatka. Został pobity przez grupę pijanych mężczyzn. Przesłuchaliśmy już świadków zdarzenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
4: 60-latek po tym, jak wstawił się za wyzywanym chłopcem, został opluty i kilkakrotnie uderzony w twarz. Trafił na SOR. Według relacji żony po ataku ma problemy z pamięcią. 550 milionów euro to wysokość kary, jaką Komisja Europejska nałożyła na chińską platformę zakupową AliExpress. Bruksela zarzuca jej złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych. Chiński gigant mimo wcześniejszych upomnień zrobił niewiele, by powstrzymać sprzedaż nielegalnych i niebezpiecznych produktów. Systemy wykrywania takich ofert były nieskuteczne, a sprzedawcy mogli omijać kontrolę, przypisując towary do niewłaściwych kategorii. AliExpress miał też zbyt mało pracowników zajmujących się monitoringiem. Platforma ma czas do 20 października, by wprowadzić zmiany zgodne z wymogami Brukseli. Jeśli tego nie zrobi, komisja może nałożyć kolejne kary. Jerzy Giedroyć gra o Polskę. To hasło wystawy, która zostanie otwarta pojutrze w gmachu Senatu. Będzie poświęcona twórcy kultury paryskiej, a także jego najbliższym współpracownikom. Na wystawie będzie można zobaczyć między innymi najważniejsze publikacje, w tym zeszyty historyczne. Ekspozycję przygotowało także Archiwum Polskiego Radia. Jego dyrektor Andrzej Mietkowski powiedział, że będą to telefony i głosy twórców kultury paryskiej.
6: Przygotowaliśmy 4 aparaty telefoniczne sprowadzone z Francji, które będą wyeksponowane na wystawie i w każdym aparacie po wciśnięciu jednego z 10 przycisków można będzie usłyszeć głos jednego z 10 pracowników lub współpracowników kultury paryskiej. To są dźwięki przede wszystkim z archiwum Radia Wolna Europa.
4: A głównym twórcą wystawy jest Biblioteka Narodowa.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.

0: Mamy 33 minuty po godzinie 13, a przed nami kolejne ważne tematy dla Państwa.
1: Stan dnia.
0: Jutro w całej Polsce zawyją syreny. Służby będą testowały system alarmowego ostrzegania. My łączymy się teraz z Anną Orzeł. Aniu, dzień dobry. Aniu, czy się słyszymy? Halo, halo? Nie ma chyba razem z nami Anny Orzeł, ale mam nadzieję, że za moment się pojawi. Będziemy mogli omówić kwestię dotyczącą tego, jaki jest plan testów związanych z tym systemem alarmowego ostrzegania. Aniu, czy się słyszymy? Halo, halo?
2: Ja doskonale, nie wiem, czy mnie słychać.
0: Coś delikatnie przerywa, ale już przynajmniej mamy jakieś połączenie i ja ciebie słyszę. Mam nadzieję, że wygładzi nam się to.
2: Że będzie tylko lepiej,
0: tak,
2: miejmy nadzieję.
0: Tylko lepiej, że będzie w porządku. Powiedz, czego możemy się spodziewać po tych testach? Na co mieszkańcy powinni być przygotowani?
2: Już mówię po kolei, tłumaczę. Jutro pomiędzy 7 a 19, a więc przez 12 godzin w całej Polsce uruchomione będą syreny alarmowe. Za każdym razem jest to 3-minutowy dźwięk. Modulowany oznacza ogłoszenie alarmu, stały odwołanie alertu. Znamy tylko przedział czasowy, nie wiemy kiedy konkretnie uruchamiane będą te syreny. Może to być raz w ciągu 12 godzin, a może być wielokrotnie. Po co to wszystko, tłumaczy wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miejskim Leszek Gumowski.
3: Celem ćwiczenia jest sprawdzenie kanałów łączności i obiegu informacji pomiędzy kluczowymi uczestnikami systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej na terenie kraju oraz rzeczywiste uruchomienie syren alarmowych. Zarówno ocena czasu reakcji oraz skuteczności dotarcia komunikatu o zagrożeniu uderzeniami z powietrza do ludności, weryfikacja dokumentów planistycznych i procedur regulujących kwestie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
2: I teraz alarm z całą pewnością dla wielu będzie zaskoczeniem, bo oczywiste, że nie znamy po prostu, tak jak mówiłam, nie znamy godzin uruchomienia tych syren. W związku z tym na pewno wiele osób będzie zaskoczonych, ale służby informują, apelują i proszą o zachowanie spokoju. Testy są konieczne. Dzięki nim we współpracy samorządów, strażaków, policjantów minimalizuje się ryzyko popełnienia błędu, mówi Leszek Gumowski.
3: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzeganiu ludności na terenie całego kraju oraz wewnętrznych procedur reagowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały emitowane będą w trakcie ćwiczenia pod kryptonimem Alarm26. Nie oznaczają realnego zagrożenia.
2: Ćwiczenia zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, także pewnie usłyszymy syreny wielokrotnie jutro w ciągu tych 12 godzin od 7 do 19, ale spokojnie, bez obaw, to tylko testy.
0: Czyli musimy po prostu zapamiętać te informacje przedstawione przez ciebie i na spokojnie być przygotowanym na te testy systemu alarmowego ostrzegania. Anna Orzeł te informacje dla Państwa zebrała. Aniu, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję.
0: A teraz w Polskim Radiu 24 inny ważny temat dotyczący tym razem ochrony, systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.
1: Komentarz.
0: A naszym gościem jest pani redaktor Monika Rachtan, dziennikarka medyczna, autorka podcastu Po pierwsze pacjent. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wydaje się, że jutro może nie najważniejszy, ale na pewno ważny dzień dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, bo też jutro rząd ma zająć się pierwszymi projektami reformy ochrony zdrowia. Czy rzeczywiście jesteśmy świadkami początku być może największych zmian w systemie od wielu, wielu lat?
4: Czy zmiany na pewno w jakiś sposób będą musiały się zadziać i na pewno reformy przygotowywane przez rząd w jakiś sposób mogłyby wyregulować problemy, z którymi się dziś zmagamy, ale pewnie tylko część i pewnie tylko po części. No i pytanie w ogóle w jakim formule, w jakim formacie zostaną one opracowane. Trudno jest dziś cokolwiek powiedzieć. Wiemy, że od wielu, wielu lat dyskusja na temat tej reformy służby zdrowia no, w naszym kraju trwa. Niewiele

0: udało się zrobić. I ja nie spodziewam się niestety fajerwerków, tym bardziej, że no mamy sezon, jaki mamy, wakacje. Nie sądzę, żeby posłowie tutaj jakąś wielką rewolucję przeprowadzili.
1: A skąd ten pesymizm, pani redaktor? No bo jednak te wszystkie reformy, czy impulsem do ich przygotowania, no były jednak ujawnione w ostatnich tygodniach nieprawidłowości. Szereg tych nieprawidłowości w różnych miejscach, bo zaczęło się oczywiście od Szpitala Południowego w stolicy, ale nie tylko. No, ja myślę, że tutaj jednak chyba jest jakaś polityczna determinacja, żeby przynajmniej część tych zmian wprowadzić.
0: Panie redaktorze, no ale teraz pytanie, czy śledztwa dziennikarskie i dziennikarskie, praca dziennikarzy była nam potrzebna do tego, żebyśmy wszyscy zauważyli, jakie problemy dziś dręczą służbę zdrowia? Bo my wielokrotnie o tym mówimy, że wszyscy czekamy w kolejkach, że brak jest dostępu do lekarzy, że chcielibyśmy szybciej, lepiej i tak dalej, ale tak de facto problem leży gdzie indziej. Leży w tym, jak wygląda nasz cały system ochrony zdrowia. I to nie chodzi tylko o kolejki, czy o to właśnie, jak my długo czekamy do laryngologa, czy dermatologa, czy ile skierowań nam jest potrzebnych do lekarza, do danego specjalisty. Tylko sam problem leży w tym, jak wygląda struktura związana z płatnościami. My w Polsce przeznaczamy ogromne pieniądze na ochronę zdrowia, naszego zdrowia. I wydawać by się mogło, oczywiście każdy by chciał, żeby tych pieniędzy było więcej, żeby było więcej lekarzy, więcej pielęgniarek i tak dalej, i tak dalej. No ale zastanówmy się, czy w jakiś sposób moglibyśmy bardziej efektywnie dysponować pieniędzmi, które są w tym budżecie. Ja powiem, że tak. I myślę, że wiele osób zajmujących się systemem też powiedziałoby, że tak. I naprawdę nie były potrzebne do tego wszystkie afery, które pojawiły się w ostatnim czasie, żebyśmy mogli powiedzieć, że te pieniądze są rozdysponowywane w niewłaściwy sposób.
1: Tutaj w pełni się zgodzę, bo rzeczywiście te rozmowy o kondycji systemu ochrony zdrowia w naszym kraju prowadziłem też w Polskim Radiu 24 jeszcze przed aferą Szpitala Południowego.
0: Oczywiście, my chyba nawet prowadziliśmy taką dyskusję.
1: Tak, mieliśmy już przyjemność ze sobą rozmawiać na ten temat i właśnie przed wybuchem tej afery. Ale to w takim razie, bo wydaje mi się jeszcze na marginesie, że teraz te afery być może są takim impulsem dla samych polityków, żeby jednak podjąć jakieś decyzje, że trzeba coś zrobić, bo politycy to zazwyczaj się, nie wiem czy bali to dobre słowo, no ale chyba coś w tym jest, że mieli pewne obawy, aby ruszać w ogóle system ochrony zdrowia i jakkolwiek to reformować. To teraz, wśród planowanych zmian są między innymi określenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy, to jest te 240 zł brutto, ustalenie procentowego limitu, do jakiego mogą sięgać w budżecie szpitala, te wynagrodzenia, stworzenie e-kolejki i przyspieszenie pełnego wdrożenia centralnej rejestracji. Czy któreś z tych rozwiązań może tutaj rzeczywiście iść w kierunku usprawnienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia przy tych samych nakładach finansowych?
0: Ja bym powiedziała, że te rejestracje to jest coś, co powinno działać już od dawna i w jakiś sposób może usprawnić funkcjonowanie placówek i też usprawnić w ogóle tych pacjentów w kolejce, bo problem nie jest tylko w placówkach, problem jest też w nas samych. Ja wielokrotnie rozmawiam z różnymi osobami, one na przykład mówią, a zarejestrowałem się tam do kardiologa w trzech miejscach, może ktoś nie zauważy, a pójdę do jednego, zasięgnę opinii drugiego. Oczywiście to wszystko jest jakby normalne, tak? Jesteśmy pacjentami, chcemy poznać drugą opinię, to wszystko jest w porządku. Tylko, że system nie powinien pozwalać na takie manewry, dlatego, że no jakby wszyscy jesteśmy równi w tej kolejce i nie może być tak, że jedna osoba dostaje się do trzech kardiologów w ciągu powiedzmy pół roku, a ktoś inny w innej miejscowości czeka 2 czy 3 lata, więc jakaś taka rejestracja czy system, który będzie to regulował w sposób sprawiedliwy i będzie dawał równy dostęp do specjalistów, będzie te miejsca rozdzielał, to czy dostaniemy się do lekarza nie będzie zależał od dobrego nastroju pani rejestratorki, a proszę mi wierzyć, że w wielu miejscach w Polsce jeszcze nadal tak jest, w mniejszych miejscowościach szczególnie, albo że na przykład lekarze proszą o to, żeby nie rejestrować powiedzmy na dany miesiąc, bo może pojadę na urlop i tutaj ta dostępność jest wtedy ograniczona. Tak będzie system, który po prostu będzie taki sam dla wszystkich, będzie miejsca będą widoczne w tym systemie i pacjenci będą mogli z nich w sposób równy korzystać. Myślę, że to może usprawnić działanie systemu. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie wynagrodzeń, to ja chciałabym powiedzieć, że to, ile lekarze zarabiają w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest tylko jeden z filarów ich zarobków. Bo nie zapominajmy o tym, że wielu lekarzy zarabia także, prowadząc swoje prywatne praktyki, prowadząc, nie wiem, wykłady na uczelniach, zajęcia ze studentami, tak, prowadząc działalność naukową i badawczą.

0: badawczą, prowadząc działalność konsultacyjną. My o tych wszystkich środkach dzisiaj nie rozmawiamy. I uważam, że jeżeli pieniądze zostaną im zabrane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to wielu z nich po prostu część swojej aktywności i swojego, powiedzmy, wolnego czasu, no niestety relatywnie przeniesie w miejsce, w którym będą dostawali więcej pieniędzy. I absolutnie tutaj nie chciałabym mówić o tym, że, nie wiem, lekarze ciągle chcą więcej, że chcą zarabiać dużo pieniędzy.
1: No ale to w niektórych przypadkach tak wygląda, że ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja patrzę chociażby na te... Przepraszam, że jeszcze wchodzę w słowo, ale patrzę chociażby przykład szpitala w Braniewie, informacja portalu Interi, że jeden z lekarzy zatrudnionych w tym szpitalu w 2024 roku wykazał zarobki sięgające niemal 1 800 000 zł w ciągu roku. Z dokumentów wynika, że rozliczał on swoją pracę tak, jakby doba miała nawet 72 godziny, a jednocześnie był obecny w kilku miejscach pracy, więc jeszcze te walizki do tego dochodzą. Tak, naraz. Tutaj dochodzi jeszcze jedna kwestia, to znaczy, że w tym samym czasie w placówce zatrudniano osoby powiązane rodzinnie z zarządem szpitala. No to jest jednak taka patologia w samym środowisku ochrony zdrowia, tak powiem.
0: I to jest cały problem, dlatego że my przez wiele lat, my jako społeczeństwo traktowaliśmy lekarzy jako ludzi od nas, nie wiem, w jakiś sposób lepszych, uprzywilejowanych. No panie redaktorze, kto nie chodził do rejestracji z czekoladą, żeby było szybciej, tak? Albo jeszcze
1: ja chyba nie
0: wiem.
1: Chodziłem, ale znam takie przypadki.
0: Tak, ale jeszcze 10-20 lat temu, przecież na wizytę do lekarza szło się z torebeczką, z prezentem w ramach podziękowań. A dlaczego? No jakby, żeby ten lekarz traktował nas lepiej, więc było jakieś takie przyzwolenie, żeby lekarzom, ja już nie mówię o tym, że też jakby korupcja wśród lekarzy jeszcze kilka lat temu, kilkanaście lat temu, to była sprawa jakby normalna i to było przyzwolenie na to, że na przykład jeżeli pacjentka chciała mieć salę jednoosobową w szpitalu, gdzie na przykład rodziła dziecko, no to trzeba było zapłacić, tak? I jakoś tak się stało w tym systemie ochrony zdrowia, że przyzwyczailiśmy lekarzy do tego, że właśnie oni no, w różny sposób te środki pozyskiwali od pacjentów i to, jeżeli lekarz zarabia pieniądze uczciwie, jeżeli faktycznie wykonuje swoją pracę w ramach rozsądku, czyli nie pracuje 48 godzin na dobę i zarabia dzięki temu dużo pieniędzy, bo na przykład ma dobrze funkcjonującą prywatną klinikę, nie wiem, medycyny estetycznej, to absolutnie tutaj, ja już wielokrotnie powtarzałam, każdy z nas miał wybór w liceum, mógł się uczyć, iść na medycynę i zarabiać dobre pieniądze. Nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli jest to robione w taki sposób, w jaki jest robione, było robione w Szpitalu Południowym, w Szpitalu w Braniewie, ale ja też znam wiele naprawdę innych przypadków lekarzy, którzy zarabiają bardzo duże pieniądze w ramach NFZ-u. Chociażby patrząc na, powiedzmy, transplantologów, to też są ludzie, którzy zarabiają ogromne pieniądze, tak? Jakby w ogóle zrozumienie całego systemu, skąd się biorą takie zarobki lekarzy, dlaczego to wszystko kosztuje, co to jest procedura? Tu jest problem. My jesteśmy w Polsce niewyedukowani. My jesteśmy niewyedukowani, ale co więcej, osoby, które decydują o tym systemie, o naszym zdrowiu, o tym, jak to wszystko wygląda, czyli politycy, oni też są niewyedukowani i tak naprawdę w ogóle nie rozumieją tego systemu. Dlaczego w Polsce jest tak mało farmakoekonomistów? Dlaczego nikt nie zajmuje się tą dziedziną? Ja kiedy na przykład organizuję debatę i chcę zaprosić do debaty farmakoekonomista, żeby opowiedział nam o systemie ochrony zdrowia, ale właśnie pod względem pieniędzy, tak? To mi takich ludzi jest bardzo ciężko znaleźć, którzy mieliby wiedzę na ten temat, którzy chcieliby o tym mówić w sposób otwarty i którzy mówiliby realnie właśnie o tym, jak te środki lepiej lokować, bo ludzie się po prostu w Polsce na tym nie znają.
1: Ja dopytam, przepraszam, ale użyła pani takiego sformułowania, że ciężko znaleźć takie osoby w ogóle, ale też, które mówią o tych finansach na przykład w ochronie zdrowia w sposób otwarty. I tak mi przyszło do głowy, że chyba w ogóle właśnie te finansowanie w systemie ochrony zdrowia to w pewien sposób był temat tabu.
0: Oczywiście, że tak, dlatego że my, Polacy, my społeczeństwo, my się na tym nie znamy. Jeżeli na przykład pan redaktor weźmie przykładowy wypis ze szpitala i teraz jest taki obowiązek, żeby tam wypisać procedury i tam są jakieś literki i cyferki. Tam jest dokładnie na wypisie, jest kryza, tam zalecenia i na dole są procedury. I czasem te procedury są pisane pionowo, że jest kilka kartek tego wypisu, a czasem jest tak, że jest jedna za drugą po przecinku. Ja sobie ostatnio przeglądałam wypisy moich rodziców ze szpitala, które gdzieś tam w ostatnim czasie, czy nawet z takich badań diagnostycznych typu gastroskopia, kolonoskopia, jak zobaczyłam, ile jest procedur przy takim jednym zabiegu, pobycie w szpitalu, to złapałam się za głowę. I teraz każda procedura to jest jakaś wycena, to są jakieś pieniądze. I jeżeli my na przykład nie rozumiemy tego, że jeżeli pani pielęgniarka pobiera od nas krew, to nie jest płacone tylko za, nie wiem, zbadanie poziomu cukru, ale też procedurą jest

0: pobranie krwi, tak? To jest jeden kod. Drugi kod to jest właśnie to badanie. Jeżeli tych badań jest 5, no to jest 5 kodów. My tego wszystkiego nie rozumiemy i nie chcemy się tym zajmować, bo nam, no, idziemy do lekarza po to, żeby nas leczył. Co nas to obchodzi, tak? Ile tam jest procedur? No ale właśnie powinno nas to obchodzić, bo są nasze pieniądze, nasze, nas wszystkich, nasze wspólne. I co najgorsze jest to, że my często płacimy razy dwa, bo idziemy na NFZ, a potem idziemy drugi raz prywatnie. I my właśnie dziś bardzo dużo rozmawiamy o tym, ile zarabiają lekarze, ile zarabiają na NFZ, ale przypomnijmy sobie, że jeżeli my im teraz zabierzemy część pieniędzy, znaczy zabiorą im politycy, tak, to i tak oni bardzo dużo jeszcze pieniędzy zarobią w ramach prywatnych praktyk, więc to wcale nie będzie tak, że oni będą teraz bardzo mocno poszkodowani z powodu tych wszystkich cięć, tylko po prostu część tych wynagrodzeń przeniesie się do praktyki prywatnej. A co będzie, jeżeli lekarze powiedzą, mamy to w nosie, my nie będziemy pracować na NFZ, my odejdziemy od łóżek pacjentów, my będziemy pracować w ramach prywatnej praktyki. Już nieraz słyszeliśmy takie groźby w Polsce.
1: Ale tutaj Rzeczpospolita zapytała prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, czy rząd Donalda Tuska nie wygra z lekarzami. I tutaj cytat, potyczki nie będzie, widzimy z obu stron wolę porozumienia, widzimy zapowiedzi pani minister zdrowia, że nie należy za czarne owce obarczać odpowiedzialnością całej grupy zawodowej. Widzimy pana premiera Donalda Tuska, który mówi, nie namówicie mnie na hejt wobec lekarzy, emocje muszą opaść. Rozmawiałem z panią minister zdrowia i ustaliliśmy, że będziemy współpracować. Dodaje, że nasze środowisko nie będzie hamulcowym reform systemu ochrony zdrowia.
0: No to ja bym bardzo chciała, żeby to, co pan premier zapowiada, i ja gorąco wierzę w dobre chęci pana premiera, dlatego że...
1: Znaczy ja tutaj cytowałem akurat prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z wywiadu z Rzeczpospolitą.
0: Tak, tak. Natomiast... ja nadal chciałabym podkreślić, że wierzę w dobre intencje pana premiera Donalda Tuska. Dlaczego? Dlatego, że gdyby pan premier chciał dalej prowadzić gierkę jakąś polityczną, czy wchodzić w układy z lekarzami, nie wybrałby na ministra zdrowia tą panią, którą wybrał. Dlatego, że ta zapowiedź odpolitycznienia Ministerstwa Zdrowia już w zeszłym roku, w 2025, to była rzecz, z której ja się bardzo, bardzo cieszyłam i o której mówiłam, że z ogromną szansą zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy, żeby to wszystko zostało poukładane, tak, żebyśmy właśnie my wzajemnie nie byli ciągle, mieli do siebie jakieś pretensji, że lekarze to za mało, że pacjenci mogliby dawać od siebie więcej, tylko że powstaną procedury i jakieś przepisy i zapisy, które pozwolą na to, żebyśmy my się w końcu z tymi lekarzami jakoś dogadali. I może tego nie widzi zwykły pacjent, ale ja kiedy obserwuję system, to bardzo mocno widzę ten konflikt między lekarzem a pacjentem. A lekarz mi nie dał skierowania, a pacjent wymagał za dużo i tak dalej, i tak dalej. I ja naprawdę liczyłam na to, że pani minister Sobierajska-Grenda będzie taką osobą, która będzie mogła przeprowadzić naprawdę duże reformy w systemie. Natomiast no, opór polityczny, bo pamiętajmy, że no, rząd, że rządzący to nie jest tylko pan premier Donald Tusk, ale to jest cała koalicja, która ulega różnym wpływom, która ma też różne poglądy na to, jak system powinien wyglądać i różne pomysły na to. To nie jest też tak, że pani minister sama podejmuje jednoosobowo decyzję. I gdyby to wszystko przez ten rok zostało w jakikolwiek sposób ułożone w koalicji, żeby można było zacząć działać właśnie na rzecz wszystkich pacjentów i lekarzy, bo my nie możemy teraz mówić, że wszyscy pacjenci będą mieli lepiej. Nie, mają mieć lepiej i lekarze, i pacjenci, bo ja uważam, że naprawdę duża grupa lekarzy też nie czuje się w tej sytuacji dobrze. Dobrze by się pan redaktor czuł, gdyby wiedział, że pana kolega zarabia, nie wiem, 200 tysięcy złotych miesięcznie i że pisze na sali operacyjnej procedury, które nie mają miejsca. No nie czułby się.
1: No chyba nie najlepiej. Chyba
0: no ja
1: nie
0: też
1: najlepiej.
0: Bym się nie czuła dobrze. Albo pani pielęgniarka, tak? Która jest
1: tak delikatnie
0: przy tej operacji.
1: Rzecz
0: no więc właśnie, nawet ja uważam, że wszyscy chcieliby, bo to nie jest tak, że teraz wszyscy lekarze są winni, wszyscy lekarze są źli, wszyscy zachowują się w taki sposób i wszyscy zarabiają tyle pieniędzy. Ale są osoby w szpitalach, które po prostu w jakiś sposób system wykorzystują, który też, ja bym nawet nie bała się powiedzieć, że takie wykorzystywanie systemu to jest forma mobbingu na zespołach, dlatego że w zespole naprawdę ludzie wiedzą, że takie rzeczy się dzieją. I wie o tym często dyrektor, no bo ktoś te listy płac musi odpisywać. To nie jest tak, że dyrektor nie widzi, że jego pracownik pracuje 700 godzin miesięcznie. No jakby, nie da się, tak? Jeżeli robi to w miesiąc. Więc jest na to przyzwolenie. A wypadałoby dla naprawdę zdrowia psychicznego wszystkich ludzi i pacjentów, lekarzy, pań pielęgniarek, pań rejestratorek, ci ludzie naprawdę pracują pod ogromną presją związaną z tym, jak w niektórych zespołach wygląda sytuacja właśnie kadrowa. I nie bójmy się nazwać tego mobbingiem, bo ja uważam, że jeżeli jeden lekarz w zespole pracuje 700 godzin miesięcznie i wszyscy inni o tym wiedzą i nie mogą nic z tym zrobić, chociaż może by chcieli, bo nie chcieliby, żeby

0: pan doktor, który w jakiś sposób pracuje po 24 godziny na dobę, na przykład przyjmował porody pacjentek, bo to już jest zagrożenie życia i zdrowia. I nie mogą się odezwać i nie mogą nic z tym zrobić, no to to jest mobbing, panie redaktorze. Nikt nie chce pracować w takich warunkach.
1: No chyba inaczej rzeczywiście tego się nie da nazwać, no ale z kolejnej strony mieliśmy posiedzenie też zespołu trójstronnego, o ile się nie mylę, 16 lipca. Atmosfera raczej była dobra, no i wzięła w nim udział pani minister zdrowia. Kolejne rzeczy, które tutaj są jako pomysły dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce, no ograniczenie tego, reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce, ograniczenie tego systemu walizkowego, o tym w zasadzie trochę wspominaliśmy, też przemęczenie samych lekarzy. Czy ten kierunek obrany przynajmniej w tym momencie przez rząd, przez Ministerstwo Zdrowia, te rozmowy wokół tego, które się toczą, no dają jakąkolwiek nadzieję, że rzeczywiście to w dobrym kierunku pójdzie?
0: Pan premier często mówi, że my nie gadamy, my robimy. To ja bym właśnie chciała, żeby zaczęli robić. Ja bym chciała usłyszeć od lekarzy, że zaczęło się coś zmieniać. Ja mam też takie nadzieje trochę, że młode pokolenie lekarzy, którzy tak bardzo wierzą w work-life balance, jednak przyniosą za kilka lat pewne zmiany, że oni się po prostu nie będą godzić na takie rzeczy, jakie dziś obserwujemy w systemie. Bo wielu z nas ma gdzieś tam prywatnie w swoich relacjach w rodzinie lekarzy czy znajomych lekarzy i my wszyscy wiemy, jak to wygląda. Ci ludzie po prostu są przemęczeni, pracują za dużo. Wielu z nich mi opowiada, że kiedy jedzie na wakacje, to także pracuje, bo ma swoje biznesy i po prostu to są bardzo przemęczeni ludzie. I ja osobiście, ja jako Monika Rachtan, nie dziennikarka medyczna, tylko też czasem jako pacjentka, myślę sobie, Boże, żebym tylko nigdy nie musiała w stanie nagłym trafić na SOR. I to nie dlatego, że się boję o to, że łóżko będzie niewygodne, tylko boję się o to, że ten lekarz, który będzie mnie przyjmował, będzie cholernie zmęczony. I nie dlatego, że on chce taki być, tylko dlatego, że tak wygląda ten świat lekarzy. I trochę oni się w tym wszystkim zapędzili, trochę zapędził ich system. Ja czasem pytam się ich, jaka jest granica, czy ty chcesz tyle pracować, czy ty się godzisz z tym, żeby na przykład no, nie widzieć swoich dzieci ciągle, tak, codziennie, tylko, nie wiem, na godzinę mieć dla nich czas w weekend i że to jest dla ciebie w porządku i oni ciągle mówią jeszcze 2 lata, jeszcze 3 lata, jeszcze zrobię to, jeszcze zrobię tamto i to tak trwa tak do emerytury. Więc to młode pokolenie lekarzy, które mówią work-life balance, to naprawdę dla mnie oni mogą coś zmienić. Natomiast czy teraz rząd będzie w stanie zmienić to, jak wygląda system? Tak jak mówię, nie mówmy o tym, że my robimy tylko dla pacjentów. Zróbmy dla wszystkich, zróbmy dla pacjentów, zróbmy
1: no tak,
0: dla lekarzy,
1: ale ograniczenie
0: dla całych zespołów.
1: Czasu pracy lekarzy to też ograniczenie tych zarobków, o których cały czas rozmawiamy, ale to jeszcze jedna kwestia, która się pojawia. To znaczy, czy lekarzy po prostu nie zabraknie, kiedy ten czas ograniczony zostanie?
0: Ja myślę, że nie, bo jednak w Polsce mamy naprawdę na 100 tysięcy mieszkańców średnią liczbę lekarzy, podobną jak w Europie, powiedziałabym, że nawet w przypadku niektórych krajów, do których byśmy chcieli się porównywać, ta liczba lekarzy jest w Polsce większa. Tylko chodzi o to, żeby ci lekarze właśnie chcieli pracować na NFZ. No a jeżeli my im zabierzemy w NFZ-cie pieniądze, tym może, którym też, no bo zabierzemy wszystkim, tak? Nie tylko tym, którzy oszukiwali i którzy w 2026 roku zostali bohaterami afer, tylko zabierzemy wszystkim lekarzom, także tym, którzy pracowali uczciwie. Czy 240 zł za godzinę to jest godna pensja dla lekarza? Nie wiem, nie będę się na ten temat wypowiadać, nie chciałabym się na ten temat wypowiadać, ale wiem, jakie są stawki na przykład osób sprzątających mieszkania w Warszawie i prywatne mieszkania, które nie muszą płacić od tego podatku, które często nie płacą od tego podatku. I jak porównam te stawki, to one nie są aż tak bardzo różne, więc zastanówmy się, czy takie ograniczenie w jakiś sposób nie wpłynie na te osoby, które pracują uczciwie, które faktycznie w szpitalu spędzają 8 godzin, przychodzą na dyżur wypoczęte, które po prostu chciały tworzyć fajne zespoły. Ja uważam, że w pierwszej kolejności trzeba przyjrzeć się procedurom, zastanowić się, które procedury są niepotrzebne. Dlaczego w Polsce programy lekowe kosztują tyle pieniędzy? Dlaczego na wynagrodzenia wydajemy 80% budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia? To są rzeczy, które są jakby patologią w naszym systemie. Dlaczego lekarze tak bardzo na przykład chcą leczyć pacjentów w programach lekowych? Ja bym mogła naprawdę o tym bardzo dużo opowiadać,
1: ale
0: o patologiach, które są związane.
1: Czas nas dogonił. Jeszcze ja też w głowie kolejne pytania mam. Myślę, że do tej rozmowy, do tego tematu niejednokrotnie jeszcze wrócimy w Polskim Radiu 24. Mam nadzieję, że pani redaktor przejmie od nas kolejne.

0: Kolejne zaproszenie.
1: Z wielką chęcią.
0: Bardzo
1: Zawsze.
0: Dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Monika Rechtan, dziennikarka medyczna, autorka podcastu Po pierwsze pacjent, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
5: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bellingham za Starmera. Jest zmiana warty na czele brytyjskiego rządu. Od tego zaczniemy. Potem polityczna przepychanka w PiS-ie. Będą kolejne rozmowy Morawieckiego z Kaczyńskim w sprawie stowarzyszenia Rozwój Plus. Odwiedzimy także stołeczne lotnisko Chopina. Tam zamieszkały smoczyce. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Wielka Brytania ma nowego premiera. Został nim Andy Burnham. Po 13 spotkał się z królem Karolem w pałacu Buckingham, a potem przyjechał na Downing Street. Po gorącym przywitaniu przez zwolenników i współpracowników po raz pierwszy w nowej roli zabrał głos.
2: Właśnie przyjechałem z Buckingham Palace, gdzie przyjąłem zaproszenie od jego wysokości naszego króla, aby utworzyć nowy rząd.
1: Burnham to były burmistrz Manchesteru. Został 59. premierem w historii Wielkiej Brytanii i 6. w ciągu ostatnich 10 lat. W swoim krótkim przemówieniu zapowiedział nowe podejście do rozwoju gospodarki i modelu uprawiania polityki. Wielką Brytanię czeka przełomowy czas, stwierdził nowy premier. Wrócimy do tego w kolejnych informacjach. A teraz polityczne kalkulacje i widmo rozłamu w PiS-ie. Do czwartku były premier Mateusz Morawiecki musi zdecydować, czy zamyka stowarzyszenie i zostaje w partii, czy może idzie własną drogą. To spór ambicjonalny, a nie programowy, podkreśla w rozmowie z nami senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz. Jego zdaniem rozpad Prawa i Sprawiedliwości nie jest jeszcze przesądzony.
3: Wystarczy odrobina dobrej woli. Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania. Spotkanie odbyło się w piątek między prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. To by był bardzo ważny i dobry gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. I zobaczymy w najbliższy czwartek, co wydarzy się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej.
1: Mniej optymistyczni są komentatorzy. PiS jest o krok od rozpadu. Tak mówił nam politolog Adam Traczyk z More in Common Polska.
4: Widzimy, że w tym środowisku doszło do faktycznego pęknięcia. Widać, że te frakcje się szczerze nienawidzą, że tam nie ma zaufania politycznego. Jest podkopywanie swojego i dorobku, ale i na takim poziomie, można powiedzieć, emocjonalnym, osobistym dochodzi tutaj do wielu sporów.
1: Czasu na ich zażegnanie jest niewiele. Termin ultimatum prezesa Kaczyńskiego mija w czwartek. A wszystkie komentarze zbieramy na polskieradio24.pl. Teraz wstrząsająca historia ze Szczytna. Mężczyzna, który prowadził tamtejszy rodzinny dom dziecka, trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty znęcania się nad podopiecznymi i molestowania. Szczegóły zna Leszek Tekielski z Radia Olsztyn.
5: Zatrzymany prowadził rodzinny dom dziecka razem z małżonką. Przez kilkanaście lat przez placówkę przeszło kilkunastu podopiecznych. Teraz dwoje z nich występuje w roli poszkodowanych.

56-latkowi zarzucono znęcanie się psychiczne, a także doprowadzenie do tzw. innych czynności seksualnych. W tej sprawie dowodem ma być nagranie wideo autorstwa jednej z podopiecznych. Do czynów, które były podstawą do aresztowania w jednym z tych przypadków, miało dochodzić w latach 2015-2025. Fakt aresztowania mężczyzny potwierdził

0: Łają, dwa kolejne dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa. Dzięki urządzeniom, pieszczotliwie nazywanym smoczycami, lotnisko będzie mogło całkowicie znieść limit płynów w bagażu. Montaż i testy skanerów potrwają kilkanaście dni. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki radzi, by na razie przestrzegać limitów.
1: W dalszym ciągu pasażerowie muszą mieć świadomość, że limity nie zostały zniesione na wszystkich urządzeniach. I nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę. Dlatego w dalszym ciągu prosimy, aby stosowali się do limitów, póki finalnie wszystkie urządzenia nie zostaną zainstalowane na lotnisku Chopina.
0: Gdy nowe skanery ruszą do pracy pełną parą, odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów, jak mówiłam, zostanie zniesiony. Nie trzeba też będzie wyjmować elektroniki. Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 takich urządzeń.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przypominamy o pogodowych alertach. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski, od Pomorza Zachodniego aż po Warmię i Mazury. Poza tym jedynie przelotnie popada. Po weekendowych nawałnicach wyraźnie się ochłodziło. Dziś maksymalnie 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i Podhalu, w centrum 22, najcieplej na Podkarpaciu, tam 23 stopnie.
2: Reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
12: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Jest 14.08, a Wielka Brytania ma kolejnego już premiera. Andy Burnham został w poniedziałek 59. premierem Wielkiej Brytanii. To potwierdził Pałac Buckingham i po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham otrzymał zgodę na utworzenie rządu, a przed momentem wygłosił przemówienie na Downing Street. Do tego tematu kolejnego premiera Wielkiej Brytanii wrócimy w Polskim Radiu 24 o godzinie 15.06. Naszym gościem będzie pan profesor Bartłomiej Toszek, ekspert do spraw Wielkiej Brytanii z Uniwersytetu Szczecińskiego. Warto wtedy pozostać razem z nami, ale teraz z Wielkiej Brytanii zabierzemy państwa na Węgry, bo tam politycznie też dzieje się sporo.
2: Komentarz.
14: A razem z nami jest pani Ilona Gizińska, ekspert do spraw Węgier, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Zacznijmy od tego, co na Węgrzech się wydarzyło. Parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która przewiduje m.in. usunięcie prezydenta węgierskiego ze stanowiska, na które został powołany przez poprzedni parlament kontrolowany, przypomnijmy,

0: przez byłego premiera Viktora Orbana. Jak do tego doszło, że prezydent Węgier tą poprawkę podpisał? Dlaczego na to się zdecydował? I czy usunięcie głowy państwa w taki sposób jak na Węgrzech jest wydarzeniem bez precedensu?
1: Tak, więc w sobotę rzeczywiście doszło do tego, że prezydent Tamás Sulyok podpisał 17. nowelizację konstytucji, która przewiduje przedterminowe wygaśnięcie jego mandatu i przepisy weszły w życie tego samego dnia, kończąc jego kadencję. W praktyce prezydent miał trzy możliwości. Oznacza to, że mógł złożyć urząd z własnej inicjatywy i rozwiązanie to byłoby najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony autorytetu jego urzędu. Podpisać ustawę i dopuścić do wygaśnięcia swojego mandatu, co zresztą się stało, albo odmówić podpisu, ryzykując wszczęcie procedury pozbawienia go urzędu przez Petera Madziara. Nie mógł natomiast skutecznie zablokować zmian przez skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ węgierski Trybunał nie bada materialnej zgodności nowelizacji konstytucji z ustawą zasadniczą, tą aktualnie obowiązującą. W związku z tym, no tutaj rzeczywiście na tym etapie miał dosyć ograniczony repertuar możliwości, chociaż wielu komentatorów dziwi się, że nie zdecydował się na rezygnację jeszcze zanim doszło do tak zaostrzonego konfliktu z premierem, który od początku swojej kadencji, od zwycięstwa Tisy i objęcia urzędu przez Petera Madziara właśnie, naciskał na prezydenta, żeby zrezygnował ze swojego urzędu z racji tego, że nie okazał się on wiarygodnym strażnikiem ustawy zasadniczej. I po prostu był również przedstawicielem poprzedniego systemu jako osoba zmianowania większości parlamentarnej Fideszu. Tak naprawdę losy prezydenta były przesądzone od momentu zwycięstwa Tisy i to, co wydarzyło się w sobotę, miało znaczenie wyłącznie symboliczne. Było wiadomo, że prezydent zostanie usunięty w taki czy inny sposób. Natomiast no właśnie, jeśli chodzi o ten sposób, to jest największa tutaj kontrowersja.
0: To tego dotknijmy w takim razie i o tym szerzej sobie porozmawiajmy, bo premier Peter Modzior tłumaczy, że Węgry potrzebują bezpartyjnego prezydenta. Na ile to jest argument ustrojowy, tak to nazwijmy, a na ile element polityczny jednak przebudowy państwa?
1: Ten argument jest na pewno istotny, zarówno politycznie, jak i ustrojowo. Przypomnijmy, że taką główną obietnicą polityczną nowej władzy jest właśnie demontaż poprzedniego systemu. Więc tutaj ta obietnica, że nowy prezydent powinien być bez wyraźnej przyszłości partyjnej i zdolny do reprezentowania jedności narodowej i odbudowy autorytetu urzędu, jest jak najbardziej uzasadniona i ona wpisuje się w te wcześniejsze deklaracje.
0: Ale sam Fidesz mówi natomiast o zamachu stanu w tym przypadku, zamachu na demokrację, przemocy politycznej. Czy te oskarżenia według pani mają podstawy, czy są raczej elementem po prostu walki politycznej po utracie władzy?
1: Na pewno odnoszą się one do sposobu, w jakim doszło do odwołania poprzedniego prezydenta, czyli na podstawie poprawki, która była po prostu skonstruowana pod tę konkretną osobę. I rozwiązania zawarte w tej 17. poprawce tworzą zwyczajnie precedens, który umożliwia przyszłym większościom konstytucyjnym przebudowę ustroju z wykorzystaniem dokładnie takich instrumentów, które były wcześniej przedmiotem krytyki pod adresem Fideszu. Więc nawet jeśli są one w pewnej mierze zasadne i zresztą niektóre z nich, bo tutaj nie chodzi wyłącznie o prezydenta, ale również o przebudowę systemu sądowniczego, są one na pewno uzasadnione. Chodzi chociażby o skracanie kadencji przedstawicieli Trybunału Konstytucyjnego. Więc tutaj nie wszystkie te rozwiązania są kontrowersyjne. Do tych należy też oprócz trybu usunięcia prezydenta, ograniczenie kadencji posłów do lat 12, czyli do 3 mandatów. To jest rozwiązanie, które nie ma, zupełnie bezprecedensowe, na które nie ma przykładu w żadnym innym państwie unijnym. Zdaje się, że jedynie w Meksyku. I na pewno ogranicza ono swobodę mandatu.
0: A w przypadku tego rozwiązania prawo działa wstecz? To znaczy będzie dotyczyło tych parlamentarzystów, którzy już kilka swoich kadencji na przykład mają

0: za sobą?
1: Dokładnie tak, dlatego szereg parlamentarzystów Fideszu, takich również dość rozpoznawalnych nawet z polskiego podwórka, nie będzie miało możliwości ponownie podjąć się sprawowania mandatu. I teoretycznie to rozwiązanie ma na celu pewne odświeżenie elit politycznych, ale w praktyce jest ono ingerencją w bierne prawo wyborcze.
0: A może chodzi też o osłabienie przede wszystkim Fideszu politycznie?
1: Jak najbardziej, chociaż też ostatnie dni pokazują, że tutaj Fidesz jest w poważnych tarapatach i rzeczywiście tutaj powoli zaczyna się sypać.
0: A jeszcze zastanawia mnie kolejna rzecz, to znaczy z jednej strony Peter Modzior zapowiada uchwalenie nowej konstytucji, no ale wciąż bazuje jednak przy tych zmianach na dokumencie przyjętym przez Fidesz, o ile się nie mylę, w kwietniu 2011 roku. Dlaczego nie zdecydowano się od razu na napisanie nowej ustawy zasadniczej?
1: Tutaj ten tryb działania jest taki, że ta nowelizacja, którą uchwalono w sobotę, którą podpisał prezydent w sobotę, jest rozwiązaniem do pewnego stopnia tymczasowym i też chociażby w kwestii prezydenta zapowiadane jest, że docelowa konstytucja będzie przewidywała wybór prezydenta w trybie bezpośrednim, czyli przez głosowanie obywateli. W tej chwili przypomnijmy, że odbywa się to przez parlament. I docelowo wiele tych rozwiązań ma zostać wypracowanych zupełnie od podstaw. Natomiast uzasadnieniem tych rozwiązań takich trochę ad hoc i też wypracowanych dosyć szybko i również bez szerszych konsultacji społecznych, co wielu krytyków odnotowuje, jest to, że po prostu sytuacja, w której rządzi obecnie TISA, z jej perspektywy wymagała tego, żeby mieć większą swobodę legislacyjną i żeby usunąć te elementy systemu, które gdzieś przeszkadzają w tym, żeby swobodnie rządzić i wprowadzać różne zmiany.
0: To trochę paradoks tej całej sytuacji polega chyba na tym, że wiele działań tej obecnej władzy przypomina jednak w pewien sposób metody, które wcześniej stosował sam Fidesz czy były premier Viktor Orban. W takim razie, czy możemy powiedzieć, że Peter Modzior korzysta z narzędzi stworzonych przez Orbana, aby przywrócić po prostu odpowiednie funkcjonowanie państwa węgierskiego, a może i to większe zagrożenie, ale też przypuszczenie z mojej strony, czy nie wchodzi w buty byłego premiera Węgier?
1: Rzeczywiście takie déjà vu z 2011 roku, kiedy po podobnie spektakularnym zwycięstwie Fidesz zaczął demontaż państwa odziedziczonego po poprzednikach takimi podobnymi bardzo metodami. Takie déjà vu w chwili obecnej jest zupełnie uzasadnione. Mamy bardzo podobne metody i wykorzystywanie większości konstytucyjnej do bardzo szerokiej ingerencji w system państwa, w ustrój i we wszelkie sfery jego funkcjonowania. Oczywiście na tym etapie jest to dość niepokojące, natomiast myślę, że rząd Petera Madziara cały czas jest postawiony przed takim sprawdzianem w kwestii tego, czy deklarowana odbudowa państwa zostanie uznana za zgodną z europejskimi standardami konstytucjonalizmu, czy też jednak zostanie przekroczona pewna granica. Więc na pewno warto poczekać na zapisy tej ostatecznej konstytucji, ale na tym etapie podjęte działania wydają się rzeczywiście dosyć niepokojące.
0: Niepokojące, kontrowersyjne, tak moglibyśmy to określić. A kto będzie decydował o tym, czy ta granica została przekroczona, czy nie?
1: Myślę, że nowy rząd musi mieć bardzo mocno na uwadze ocenę instytucji unijnych i różnych organizacji międzynarodowych, które zajmują się praworządnością, ponieważ pamiętajmy, że Budapeszt cały czas zabiega o odbudowę zaufania z partnerami w Unii Europejskiej, a także z Komisją Europejską. I od tego, czy to zaufanie zostanie odbudowane, zależy między innymi wypłata środków finansowych, które pozostają zamrożone na podstawie mechanizmu warunkowości. Budapeszt cały czas stara się wypełnić kamienie milowe wyznaczone przez Komisję Europejską.

0: po drodze tego naprawiania szkód w praworządności, które wyrządził poprzedni rząd, doszło do kolejnych naruszeń, na pewno nie byłoby to korzystne dla procesu odzyskiwania środków unijnych, które są Węgrom bardzo potrzebne z uwagi na trudności gospodarcze.
1: Porażkę Viktora Orbana część establishmentu politycznego Unii Europejskiej traktowała jako swoje zwycięstwo i również z nadzieją patrzono na rządy. I patrzy się nadal, myślę, na rządy Petera Modziora, ale w takim razie Unia jeszcze do niedawna ostro krytykowała Orbana za podobne, powiedzmy to tak, działania wobec instytucji państwa. W tym wypadku żadnej krytyki na razie nie słychać?
0: Na razie nie. Czekamy cały czas na opinię Komisji Weneckiej, która na zaproszenie prezydenta Szujoka też brała udział w takiej obserwacji na miejscu i jeszcze nie przygotowano raportu dotyczącego właśnie tej metod zastosowanych odnośnie usunięcia prezydenta. No, niektóre instytucje międzynarodowe już wydały swoje opinie, które co do zasady krytykują metody, tak jak w takim tonie mniej więcej, w jakim sobie to sformułowaliśmy. Natomiast cel, czyli demontaż tego systemu Fideszu jest również z punktu widzenia tych instytucji uzasadniony.
1: Kolejna rzecz, to znaczy premier Peter Modziora domaga się od Unii Europejskiej zwrotu kar nałożonych jeszcze za rządów Viktora Orbana. Na czym on opiera swoją argumentację i jakie ma szanse w rozmowach z Komisją Europejską?
0: Mówimy o karach związanych z niestosowaniem się do prawa azylowego, czy tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Tak, więc no, w takim wypadku oczywiście myślę, że nie ma tutaj jakichś większych szans na powodzenie tych zabiegów. Oczywiście Peter Madziar jako taki dosyć zręczny retorycznie polityk zabiega o to, żeby je wycofać. I przypomnijmy, że to są kary dzienne, które są nakładane na Węgry, także nominalnie to są olbrzymie środki, które obciążają węgierski budżet, natomiast raczej nie ma możliwości, żeby Unia Europejska ich wstecznie miała je wycofać.
1: Mówiliśmy sobie o tym i jednym z najgłośniejszych rozwiązań, to znaczy wspominała pani o ograniczeniu liczby kadencji parlamentarzystów. Jest też kolejny pomysł, to znaczy premier Peter Modziora chce obniżenia wieku wyborców na Węgrzech do 16 roku życia. Z czego wynika akurat takie dążenie polityczne, taka decyzja?
0: To jest oczywiście taka zapowiedź na razie nie znajdująca się odzwierciedlenia w ustawodawstwie. Natomiast jest to na pewno związane z tym, że Peter Madziar ma olbrzymie poparcie wśród młodego elektoratu i całe zwycięstwo partii TISA bazuje przede wszystkim na poparciu tej grupy społecznej, więc z tego punktu widzenia tutaj taki pomysł wpisuje się w budowanie swojego zaplecza politycznego.
1: Czyli kierowanie się po prostu swoim interesem politycznym, nie interesem całego państwa, tak możemy to interpretować?
0: No, jest to na pewno daleko idąca interpretacja, bo nie jest to rozwiązanie bezprecedensowe i też są inne państwa, w których odbywa się debata na temat obniżenia wieku wyborców, więc nie jest to na pewno jedyny argument, ale jest w tym na pewno też pewna logika związana z tym, jak wygląda demografia wyborców partii TISA.
1: A jak wygląda poparcie w ogóle wewnątrz Węgier dla TISY, dla premiera Petera Modziora?
0: W tej chwili partia utrzymuje poparcie na poziomie około 70%, więc jest to olbrzymi kredyt zaufania społecznego, którym nie cieszyła się żadna partia chyba po roku 89. I można też stwierdzić, że wszystkie te metody stosowane przez Petera Madziara, o których sobie powiedzieliśmy, dość radykalne, ale jednak skuteczne, bo mające na celu przede wszystkim przekształcenie państwa, które nowa władza odziedziczyła po poprzednikach, po Fideszie. Wydaje się, że społeczeństwo jest zadowolone właśnie z takiego rozwoju wypadków i ta koncentracja na rozliczeniach poprzedników gdzieś spełnia potrzeby społeczne.
1: Czyli takiej zmiany wydawałoby się, że społeczeństwo oczekiwało, przynajmniej te 70% respondentów, o których pani tutaj wspomina, jeżeli chodzi o obecne poparcie dla samego ugrupowania, dla TISY. Ale czy ten sukces wynika wyłącznie ze zmęczenia społeczeństwa rządami Viktora Orbana?

0: No, czy także no, z tego nowego sposobu prowadzenia polityki, no i też, co może ważniejsze, komunikacji z obywatelami?
1: Na pewno jest to duża nowość, ten styl polityczny, chociaż pamiętajmy, że Węgrzy są przyzwyczajeni do takiego trybu wodzowskiego i jeśli tutaj nie ulega wątpliwości, że Péter Magyar jest bardzo silnym liderem w ramach swojego ugrupowania, jest osobą, która gra pierwsze skrzypce, to jest to też powielanie pewnego stylu przywództwa, który uprawiał też Viktor Orban, więc w tym sensie też widać pewne analogie. Natomiast no, jeśli chodzi też o ten radykalizm i chęć rozliczania poprzedników, to na pewno jest to podyktowane no, oczekiwaniami społecznymi. Istnieją sondaże nawet, które pokazują, że Węgrzy oczekiwaliby, żeby chociażby sam Viktor Orban stanął przed sądem za różne nadużycia korupcyjne. Więc jak najbardziej wpisuje się to w oczekiwania Węgrów.
0: No to zapytam też o postać byłego premiera, w takim razie byłego premiera Węgier, Viktora Orbana. Jaka przyszłość polityczna i czy w ogóle go jeszcze czeka?
1: Viktor Orban pozostaje cały czas przewodniczącym partii. Został wybrany na niedawnym kongresie partyjnym, zresztą jako jedyny kandydat, co wiele ujawnia na temat tego, jakie są, powiedzmy, rezerwy w ramach tej partii. I zdaje się, że też nie ma tam takiego dużego poziomu autorefleksji, ponieważ były premier przygotował 10 punktów na temat tego, jakie są przyczyny porażki jego partii. I no, tak naprawdę one były takie dosyć mocno techniczne, a mało odnosiły się do, powiedzmy, samych treści politycznych promowanych przez Fidesz. W ostatnich tygodniach mamy też taką erozję w tym środowisku nowej opozycji, dotychczasowej władzy. Mamy między innymi informację bardzo świeżą o tym, że były minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjártó złożył mandat poselski i przechodzi do chińskiego koncernu motoryzacyjnego BYD.
0: Zresztą Chińczycy dość mocno inwestowali na Węgrzech za czasów rządu Viktora Orbana.
1: Zgadza się, więc nie jest to przypadkowy transfer i na pewno jest to takie przedsiębiorstwo, którego rola na Węgrzech jest, które swoją rolę na Węgrzech, pozycję biznesową zawdzięcza między innymi, czy nawet głównie tej postaci politycznej. Mamy też informację o rezygnacji Gergelya Gulyasa, który był przewodniczącym klubu parlamentarnego i ogłosił on swoją rezygnację tuż po przyjęciu nowelizacji konstytucji, uzasadniając to wprowadzeniem 12-letniego limitu sprawowania mandatu poselskiego. To był taki protest. Także w jego ocenie liderem największej partii opozycyjnej powinna być osoba, która będzie mogła zostać na nowo wybrana, a jemu nowe prawo to zabrania. Także mamy tutaj szereg takich sygnałów, że w Fideszu dochodzi do takiej erozji wewnętrznej. Też pytał pan redaktor o osobę samego Viktora Orbana. On wydaje się dosyć wycofany jak na siebie i oczywiście podniósł taką gorliwą krytykę tego nowego ustawodawstwa. Powiedział, że to jest kres demokracji na Węgrzech, powiedział za pomocą mediów społecznościowych, ale jednocześnie no, był przebywając w Stanach Zjednoczonych, gdzie oglądał mistrzostwa piłkarskie i wiele osób stwierdziło, że nie jest to chyba wystarczający poziom zaangażowania w obecną sytuację polityczną, skoro manifestuje swoją krytykę, ale nawet nie ma go w kraju.
0: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pani komentarz w Polskim Radiu 24. Pani Ilona Gizińska, ekspert do spraw Węgier, Ośrodek Studiów Wschodnich, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego, spokojnego dnia.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Wielka Brytania musi pokazać światu, że może odzyskać stabilność. Tak mówił nowy premier Andy Burnham podczas pierwszej przemowy na Downing Street. Nowy szef Partii Pracy wcześniej spotkał się z królem Karolem w Pałacu Buckingham. Po rozmowie otrzymał zgodę na utworzenie rządu. Wbrew przyjętej konwencji Burnham nie przemawiał zza podium jak jego poprzednicy. Stanął na ulicy przed drzwiami do Downing Street. Burnham zapowiedział, że jego rządy przyniosą największe zmiany od 40 lat, zarówno w sferze polityki, jak i gospodarki. To krok w dobrą stronę, tak wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje deklarację Kijowa w sprawie kolejnych ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Szef ukraińskiego IPN-u zapewnił, że zgody będą wydawane natychmiast. Polski wicepremier podkreślił, że upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej to jeden z warunków poprawy relacji polsko-ukraińskich.
5: Trzy rzeczy muszą być zrealizowane, aby nastąpiła naprawa, pojednanie. Po pierwsze, przyjęcie prawdy o wydarzeniach na Wołyniu z 1943 roku. Po drugie, upamiętnienie i ekshumacje. I to się realizuje. Musi być więcej ekshumacji, muszą być te zgody wydawane w trybie pilnym. Po trzecie, pojednanie.
4: Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących rzezi wołyńskiej. Zapowiedział także wydawanie kolejnych zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a także współpracę ze stroną polską przy ich prowadzeniu. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Jutro w całym kraju zawyją syreny alarmowe. Będzie to test służb pod kryptonimem Alarm26. Do mieszkańców całej Polski wysyłamy SMS-owe alerty, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
6: Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem.
4: Syreny alarmowe będą uruchamiane jutro między 7 rano a 19. Jest zgoda na budowę kolejnego odcinka zachodniej obwodnicy Szczecina. Dziś zapadła decyzja o wydrążeniu pod Odrą 5-kilometrowego tunelu, mówi Łukasz Lender ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Oczywiście niezbędna jest jeszcze maszyna, ale tutaj mamy podpisaną umowę z wykonawcą. Wykonawca w chwili obecnej zbiera oferty na montaż maszyny i przywiezienie jej na plac budowy. Maszyna ma znaleźć się na placu budowy w przyszłym roku.
4: Podwodny tunel, który powstanie pod Odrą, będzie najdłuższym w Polsce. Cała zachodnia obwodnica Szczecina ma zostać oddana do użytku za nieco ponad 6 lat. I relacją z Pomorza Zachodniego kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 15. Wtedy przywita się z Państwem Bartosz Teodorowicz. Ja dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest 14.33, a przed nami powrót do tematów politycznych i na samym początku sytuacja wewnętrzna w Prawie i Sprawiedliwości, bo ta jest chyba nie do pozazdroszczenia.
0: Komentarz.
9: Na nasze zaproszenie przyjął pan redaktor Piotr Pacewicz, OKO.press. Panie redaktorze, dzień dobry.
10: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
9: Dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia i w takim razie otwieramy naszą rozmowę na tematy polityczne. Zaczynamy od Prawa i Sprawiedliwości zgodnie z moją zapowiedzią i tam chyba nikt nikogo już nie zaprasza, raczej wyprasza, moglibyśmy powiedzieć. Natomiast jak z pana perspektywy albo w jakim kierunku zmierza to, co w PiS-ie obecnie się dzieje?
10: To mnie się wydaje, że powinniśmy popatrzeć na to w takiej szerszej perspektywie tego, co w ogóle dzieje się z popularnością, czy też z drastycznym spadkiem popularności tej partii. Bo myśmy się przyzwyczaili do tego, że Jarosław Kaczyński wygrywał kolejne

0: 8 wyborów, w tym ostatnie przecież wybory z 2023 roku również PiS wygrał. I że co więcej odniósł, wydawało się, ogromny sukces polityczny, ponieważ jego wylansowany przez Kaczyńskiego kandydat wydawało się niemożliwy do wygrania, wygrał, czyli Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie w 2025 roku. I przyzwyczailiśmy się do myślenia o tym, że to jest potęga polityczna, prawda? No bo tak faktycznie było przez lata. Tymczasem, jak popatrzymy na aktualne notowania Prawa i Sprawiedliwości, to sondaże przekładają się, bo to wynik sondażowy to nie jest to samo, co prognoza wyborcza, ale sondaże się przekładają w tej chwili na maksymalnie 25% poparcia wyborczego, co jest 10 punktów procentowych mniej niż w 2023 roku, no i prawie 20 punktów procentowych mniej niż w 2019 roku. Czyli mamy do czynienia z partią, która jest na takim zjeździe popularności.
1: A to podobna sytuacja jak w przypadku Platformy Obywatelskiej właśnie w 2019 roku, no bo później trudno było się temu ugrupowaniu podnieść.
0: No tak, tylko że Platforma się jednak właśnie od tego czasu podniosła. Natomiast PiS regularnie zjeżdża i to jest jeden element tego zjazdu, a drugi jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość miało 80, 70, 80% poparcia całej prawicy, a w tej chwili jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ poparcie, prognoza wyborcza dla Konfederacji Wolność i Niepodległość to jest mniej więcej 16%. Prognoza wyborcza dla Konfederacji Korony Polskiej Brauna to jest mniej więcej 10%. To jest razem 26% i to jest takie remis z lekkim skazaniem na Konfederację, jeśli chodzi o wynik wyborczy. Czyli mamy do czynienia z partią, która straciła bardzo dużo poparcia i straciła taki prymat na prawicy. I to często tak się zdarza, że partie, których czas przemija, tak przynajmniej to wygląda w sondażach, zaczynają się wewnętrzne niesnaski i takie ruchy, które są z jednej strony motywowane osobistą ambicją i obawami polityków, prawda? Ponieważ ta pula miejsc do zdobycia w parlamencie gwałtownie rośnie, spada, a z drugiej strony takie bardziej racjonalne refleksje wewnątrz tych ugrupowań, co robić, żeby się ratować.
1: Kolejny przykład tutaj tej kłótni, przepraszam panie redaktorze, że wejdę w słowo, ale już a propos samych wewnętrznych takich mało pozytywnych relacji między politykami Prawa i Sprawiedliwości. Szymon Szynkowski, Ewelsenk pisze w mediach społecznościowych w odpowiedzi na wpis Patryka Jakiego. A propos pana posła Horały, tutaj z Patryka Jakiego cytat. Horała, nie pierwszy raz, rynsztok, idealny dla soku z buraka. Na co Szymon Szynkowski, Ewelsenk odpowiada, nie przekona żadnego nowego wyborcy do Prawa i Sprawiedliwości ktoś, kto w swojej działalności politycznej zwiedził szereg partii z Platformą włącznie, a teraz obraża własnych kolegów z partii. Tego pierwszego nie zmienisz, przestań robić choć to drugie. Zaakceptowaliśmy cię w naszej partii, Patryku, z całym twoim złożonym politycznym życiorysem. Wybaczyliśmy błędy. Właśnie idea szerokiego namiotu skłania nas do tego, aby często, nie zgadzając się z twoim stylem i przekazem, nie komentować tego publicznie. Nie pozwolimy jednak, byś teraz, wykorzystując otwartość polityczną mojej formacji i nasze dobre serce, paskudnie nas obrażał. Przeproś, co cofnij się i zacznij pracować dla Prawa i Sprawiedliwości, a nie na jego szkodę. No i Patryk Jaki nie pozostał tutaj dłużny. Ty mnie do niczego nie przyjmowałeś, twój wpływ na to był taki jak mój na rozwój fizyki kwantowej. To nie twój dom. Reprezentujesz najsłabszą strukturę w kraju, z megalomanii się leczy. Dom, który właśnie rozwalacie, tworzył prezes Jarosław Kaczyński i ja potrafię to uszanować, a wy chcecie panu prezesowi bezczelnie i zuchwale zabrać dorobek i partię. PS, co do historii, to ja byłem już znanym i ciężko pracującym posłem opozycji, kiedy wasz lider pracował dla Tuska, więc jeżeli już, to jako poseł kolejnej kadencji należałem do grupy osób, która przyjmowała do rządu rzekomo skruszonego doradcę Tuska. Tak pisze Patryk Jaki. Jak z perspektywy wyborcy można odbierać tego typu wewnętrzne przepychanki w mediach społecznościowych?
0: No, wydaje się, że to

0: ma takie dwa aspekty, prawda? Jeden jest taki, że to po prostu jest w jakimś sensie komiczne czy tragikomiczne, ale poziom tego tam to spadł pan użył tego, cytując słowa Rynsztok, no to jest taki Rynsztok polityczny. Oczywiście takie rzeczy się czasami zdarzają, prawda? Nawet po stronie koalicyjnej przecież niedawno były takie ostrzejsze wymiany zdań wewnątrz tego, co pozostało po Polsce 2050. No ale jednak nie na takim poziomie i nie z takim crescendo, takim rosnącym emocjonalnością i agresją. I to oczywiście to musi mieć taki autonomiczny efekt, że ludzie, którzy z takich czy innych względów chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość, no to muszą czuć się tym zniesmaczeni i niezadowoleni z tego, no bo to oznacza, to pokazuje na jakiś wewnętrzny kryzys. Natomiast merytorycznie rzecz ujmując, to wydaje się, że tutaj w pewnym momencie Jarosław Kaczyński zrozumiał, tak wyglądało, zrozumiał, że jedyną formą jakiegoś zachowania mimo tego wewnętrznego konfliktu między grupą Morawieckiego a tym bardziej konserwatywnym PiS-em jakiejś jedności partii jest teoria dwóch płuc, prawda? I zaakceptował ten fakt, że Morawiecki jakby buduje pewną frakcję w PiS-ie. I to było moim zdaniem głęboko racjonalne rozwiązanie. Pan też użył tego, cytując to określenie, namiot. Otóż to jest narracja, która w tej chwili jest przez kancelarię prezydenta forsowana, że PiS miał być taką partią wielkiego namiotu. I to było rozsądne. Rozsądne. Przecież Kaczyński sam się zapisał do jednego z tych ugrupowań, tych stowarzyszeń, prawda? I wydawało się, że to tak ma być. No i nagle coś takiego się stało, że Kaczyński zmienił front i prze do tego, żeby tego Morawieckiego upokorzyć, ograniczyć albo w ostateczności nawet z PiS-u wyrzucić. Czyli krótko mówiąc, używając efektownej figury Rusinka, partię Rozwój Plus, znaczy frakcję Rozwój Plus, która mogła być i dla Kaczyńskiego szansą na poszerzenie elektoratu, on zinterpretował jako Rozbój Plus, czyli zinterpretował jako atak na siebie samego. I wydaje się, że to jest bardzo poważny polityczny błąd, bo nie ma z tego już w tej sytuacji dobrego wyjścia.
1: Ale mówi pan redaktor, że Prawo i Sprawiedliwość czy prezes Jarosław Kaczyński chce Mateusza Morawieckiego teraz upokorzyć, chcą się pozbyć Mateusza Morawieckiego ze swojego ugrupowania. Innego zdania jest jednak polityk tego ugrupowania, poseł Kacper Płażyński. On pisze w ten sposób: Mateusz Morawiecki chce stworzyć wrażenie, że jest wyrzucany z PiS. Jest odwrotnie. W imię jedynie osobistych ambicji dzieli największą partię opozycyjną, jedyną, która może sprawić, że Donald Tusk straci władzę. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo cenię zarówno premiera Morawieckiego, jak i wielu członków jego stowarzyszenia, ale to, że ich szanuję i że z nimi nieraz owocnie współpracowałem, nie znaczy, że będę zamykał oczy na to, co moi koledzy dziś robią. To rzeczywiście Mateusz Morawiecki próbuje rozbić PiS od wewnątrz?
0: Ja myślę, że ideałem dla Morawieckiego byłoby jednak zostać silną frakcją w PiS-ie, przynajmniej na tym etapie, i no bo to gwarantuje lepszy wynik wyborczy niż rozbicie PiS-u.
1: No politycznie najbezpieczniej.
0: Tak, najbezpieczniej. No był sondaż CBOS-u, w którym pytano o potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego, gdyby ona powstała. I tam wynik był 6%. Oczywiście taki sondaż nie ma jakiejś wielkiej wartości, bo to jest pytanie o to, co by było gdyby, prawda? Zobaczylibyśmy jak to, a może zobaczymy, co się stanie, kiedy rzeczywiście doszłoby do rozłamu. Tak więc ja myślę, że tutaj Morawiecki ma swoje ambicje i przypomnijmy, że on jest przewodniczącym frakcji, nie frakcji, tylko Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów, czyli tej frakcji, w której PiS jest też w Parlamencie Europejskim. Tam zastąpił na tym stanowisku Meloni. No to nie jest nikt, ten Morawiecki.

0: prawda? Możemy go nie szanować czy nie cenić za różne rzeczy, no ale ewidentnie to jest, poza tym on jest znakiem firmowym rządów PiS. I myślę, że wyrzucenie Morawieckiego jest też ryzykowne z punktu widzenia Kaczyńskiego, ponieważ jest to no, jakiś jednak formie podważenie tych działań rządu PiS, które miały pozytywny efekt dla elektoratu, prawda? Czyli cała polityka socjalna, jednak jaka taka równowaga ekonomiczna, no, też polityka wobec Ukrainy, przecież bardzo poprawna, czy można powiedzieć w interesie Polski dobrze prowadzona przez dłuższy czas. Więc to wszystko razem jest po prostu niezwykle ryzykowne dla Kaczyńskiego. I jest teoria, jak wiadomo, że Kaczyński jest jakimś demiurgiem i po prostu niezwykle utalentowanym politykiem, który myśli na 5 kroków do przodu. Słyszałem też taką koncepcję, że to chodzi o to, żeby się teraz pokłócić, podzielić, a potem tuż przed wyborami się połączyć. Mi się wydaje, że to jest jednak zupełnie inaczej, że są po prostu uruchomione zostały takie demony rywalizacji, ambicji i emocji, nad którymi prezes próbuje przecież zapanować, bo wydaje od czasu do czasu z siebie takie komunikaty w rodzaju wypijcie szklankę zimnej wody.
1: No tak, chwila oddechu i łyk zimnej wody, tak. To ostatni apel prezesa Kaczyńskiego.
0: Tak. Ale jednocześnie w tym samym apelu mówi ciągle o rozbijaniu partii, czyli mówi o Morawieckim, że jest tym rozbójnikiem plus, a nie kimś, kto stawia na rozwój. Więc wydaje mi się, że to jest, wracając do początku, że to jest po prostu taki taniec na Titaniku jednak. Oczywiście to daleko jeszcze do tego, żeby PiS utonął, ale jest trend. Co więcej, co musi być szczególnie dla Kaczyńskiego bolesne, że ten trend się właściwie na dobrą sprawę pojawił wraz z sukcesem Nawrockiego. Czyli wydawało się, że to jest ten wielki sukces Kaczyńskiego. Tymczasem ja kiedyś użyłem takiej metafory, że Kaczyński jest jak doktor Frankenstein, który stworzył potwora i wydawało się, że to jest ogromne osiągnięcie. Mówię tu o Karolu Nawrockim, bo było polityczne, a jednocześnie potem ten potwór zagroził jego rodzinie i jemu samemu. Więc wydaje mi się, że Kaczyński już nie ma tych argumentów, nie ma tej pozycji ani w partii, ani na zewnątrz partii. I że czas Kaczyńskiego mija, czy minął. I będziemy obserwowali tutaj takie właśnie działania idące w kierunku albo rozłamu, albo wewnętrznego upokorzenia Morawieckiego, na które on no nie
1: rozumiem,
0: sądzę, że...
1: Rozumiem, panie redaktorze, tak. Że to porównanie do potwora w kontekście prezydenta Karola Nawrockiego to tak nie jeden do jednego, a bardziej jako określenie takiej konkurencji politycznej.
0: Owszem, oraz tego, głównie tego, że tego, jaka była relacja między doktorem Frankensteinem a potworem.
1: Okej, okay. Tu porównanie mamy wyjaśnione, ale to w takim razie a propos sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, bo to ultimatum mija w czwartek, o ile mnie pamięć nie myli. Tak. Czy kluczowe będzie to, ilu parlamentarzystów zostanie przy Mateuszu Morawieckim? No bo poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal w Polsat News powiedział, że grupa Morawieckiego się pomniejsza. Stwierdził, że z 45 nazwisk podpisanych pod listem Rozwój Plus. Kilka osób złożyło już oświadczenie lojalności wobec Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony poseł Prawa i Sprawiedliwości Sylwester Tułajew pisze w ten sposób: nikt z członków Rozwój Plus, którzy podpisali list do Jarosława Kaczyńskiego, nie zmienił zdania. Czy kluczowe będzie to, ilu polityków zostanie przy Mateuszu Morawieckim?
0: Myślę, że to jest bardzo istotny element, no bo już fantazjując na temat przyszłości, przecież Morawiecki teoretycznie, jeżeli doszłoby do tego rozłamu, no to ma szansę zostać wicemarszałkiem Sejmu, bo to może być spory klub, prawda? Wydaje mi się niemożliwe, żeby pod taką presją jednak Kaczyńskiego jakaś część z tej 45 nie zrezygnowała. No bo to chociaż oczywiście jest bardzo nieprzyjemnie podpisywać lojalki, no bo to jest rodzaj takiej lojalki partyjnej.

0: wtedy, kiedy się liczyło na to, że jest się elementem jakiegoś nowego ruchu politycznego, który da pewien oddech Prawu i Sprawiedliwości, a samym zainteresowanym przyniesie korzyści polityczne. No ale jednocześnie w momencie, kiedy się pojawia takie ryzyko i ten Kaczyński jednak coraz srożej grozi paluszkiem, to myślę, że część osób zrezygnuje. No ale jeżeli zostałoby ich na przykład 30-30, no to jest całkiem spory klub, prawda? Chyba trzeci w tej chwili pod względem liczebności by był po rozpadzie trzeciej drogi. Więc to byłaby zupełnie nowa konfiguracja polityczna. Oczywiście pojawiały się te fantazje, że taki scenariusz właśnie rozłamu i powstania samodzielnej siły politycznej Morawieckiego mógłby stanowić jakąś szansę dla koalicji rządowej, rządzącej w tej chwili, ponieważ nie widać żadnego, absolutnie żadnego innego scenariusza. Nie widać w tej chwili żadnego scenariusza, żeby koalicja 15 października mogła obronić swoje rządy, prawda? No bo nawet przy osłabionym PiS-ie, ale tak potężnej, silnej bardzo Konfederacji, ciągle Koalicja Obywatelska wraz z Lewicą mogą liczyć w tej chwili na maksymalnie 200, no może 205 mandatów. I to jest po prostu o te 30 mandatów za mało. Nie wiadomo, skąd mieliby je wziąć. W związku z tym, ponieważ nie wygląda na to, żeby czy to PSL, czy to Polska 2050 w tych swoich różnych postaciach mogły przekroczyć próg. A z kolei partia Razem też nie wygląda na to, żeby mogła dołączyć do Lewicy i wzmocnić wynik Lewicy na tyle, żeby powstał z tego duży klub. Więc krótko mówiąc, są te fantazje, że być może taki Morawiecki skłócony z PiS-em mógłby zasilić jakąś koalicję, która po wyborach 2027 roku mogłaby razem rządzić z Koalicją Obywatelską i z Lewicą, ale no to też nie...
1: Ale trudno by to było, myślę, wytłumaczyć premierowi Tuskowi, że wchodzi w koalicję z człowiekiem, który odpowiada za w zasadzie połowę lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Ale zobaczymy, co się wydarzy a propos decyzji w samym Prawie i Sprawiedliwości. Zapowiadane są jeszcze kolejne spotkania, być może premiera, byłego premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. No i do czwartku, tak jak mówiłem, jest to ultimatum, więc z jednej strony trochę czasu jeszcze zostało, choć w polityce to dość szybko mija. Inny temat polityczny przed nami, dotyczący już wspominanego w naszej rozmowie prezydenta Karola Nawrockiego. On pozostaje w lipcu liderem rankingu zaufania do polityków. Ufa mu 55% badanych, tak wynika z sondażu CBOS. Najwięcej, po 6 punktów procentowych, stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Premierowi ufa 32% respondentów, prezydentowi 34%. Z czego wynika tak wysokie poparcie, wydaje się, dla prezydenta Karola Nawrockiego? Poparcie, ten zaufanie, bo to są dwie różne w zasadzie rzeczy.
0: Tak, to trzeba zawsze pamiętać, że zaufanie to niekoniecznie się przekłada na poparcie zwłaszcza w przypadku partii politycznych, prawda? Bo na przykład Kosiniak-Kamysz się cieszy wysokim zaufaniem, a poparcie dla PSL-u jest niskie. Nawrocki to jest polityk, który, można powiedzieć, niezwykle konsekwentnie realizuje taką linię, która się wszelkim wyborcom bardzo szeroko rozumianej prawicy podoba, prawda? Pamiętajmy, że on jednak wygrał wybory prezydenckie, zdobył ponad 50% poparcia, 51%, i zbierając elektoraty wszystkich prawicowych kandydatów. Na czym ta jego konsekwencja polega? To znaczy, on bardzo konsekwentnie od początku, co zapowiadał i co realizuje i na wszelkie sposoby, pokazuje się jako siła antyrządowa. zwłaszcza wymierzona w prezydenta.

0: premiera Tuska, prawda? I to wobec, to jest paliwo polityczne, które, którego on używa z całą bezwzględnością, wetując bardzo wiele ustaw, oczywiście nie to, że większość,
1: no,
0: ale
1: ostatnio ustawa o osobie najbliższej.
0: Tak, tak. I to jest jakby jeden nurt, to znaczy on konsekwentnie mówi, że rząd źle rządzi, że rząd trzeba zmienić, że to jest zły premier. Przecież publicznie takie z otoczenia prezydenta takie głosy nawet za granicą padały, prawda? Co jest wyjątkowo już nieprzyjemne w Stanach Zjednoczonych, że to jest najgorszy premier, fatalny premier i tak dalej, i tak dalej, że szkodzi Polsce. Więc, czyli on korzysta z niechęci do rządu, która jest niemała, i niechęci do Tuska, która jest duża, prawda? Szczególnie to jest, no to jest ten paradoks polityka, który niezależnie od tego, że odniósł wiele sukcesów, jest politykiem niepopularnym w Polsce. Nie tak jak Kaczyński, ale dość mocno niepopularnym.
1: A ten spadek zaufania, o którym mówiłem, 6% w przypadku premiera Donalda Tuska i prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego może być powiązany, no bo tak się chyba wydaje, z aferą dotyczącą między innymi Szpitala Południowego?
0: Z całą pewnością, to jest koszt, to są dwie rzeczy, to znaczy razem z Trzaskowskim płacą za tę aferę, która jest no, dramatycznie niebezpieczna politycznie dla koalicji, a po drugie, no, jest też ten bardzo nieprzyjemny, wręcz powiedziałbym oburzający stan relacji polsko-ukraińskich, którym niezależnie od win, takich czy innych win Zełenskiego, czy oczywistych błędów, czy też dziwnych jego posunięć, no to wywołało jakąś taką antyukraińską histerię polityczną, za którą poszły też postawy społeczne. Jest ten bardzo dla mnie bolesny wynik sondażu CBOS, w którym większość respondentów odpowiedziała, że nie należy przyjmować uchodźców z Ukrainy. To było zawsze 90, potem 80, 70, 60% poparcia dla tego przyjmowania uchodźców, co wydaje się i takim odruchem solidarności, i też rozsądku politycznego, i dobrej kalkulacji, bo przecież ci uchodźcy bardzo się przyczyniają do rozwoju Polski w tej chwili ekonomicznego. No i to się załamało. I, no i tutaj jest ta licytacja na antyukraińskość, w której niestety także trochę...
1: Moglibyśmy tutaj, panie redaktorze, dotknąć kwestii dotyczącej odpowiedzialności polityków w zarządzaniu tymi nastrojami społecznymi, ale czas nas dogonił. Ja dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24. Pan redaktor Piotr Pacewicz, OKO.press, był naszym gościem. Panie redaktorze, jeszcze raz dziękuję, życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję, ja również. Pozdrawiam państwa.
2: Reklama.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami.

0: dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zapowiedź reform i przywrócenia stabilności. Wielka Brytania ma nowego premiera. Zaostrza się konflikt w PiS. Stronnicy Mateusza Morawieckiego nie składają broni. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do kraju. Kibice tłumnie witają reprezentację Hiszpanii. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Wielka Brytania musi odzyskać stabilność, tak mówił Andy Burnham, nowy premier Zjednoczonego Królestwa. W swoim pierwszym przemówieniu po spotkaniu z królem Karolem III zapowiedział, że jego rządy przyniosą największe zmiany od 40 lat.
2: Nowy szef brytyjskiego rządu mówił przede wszystkim o odbudowie zaufania do państwa i poczucia, że polityka może jeszcze poprawić codzienne życie. Zapowiedział, że jego gabinet będzie oceniany nie po wielkich hasłach, lecz po tym, czy mieszkańcy rzeczywiście odczują zmianę w swoich domowych budżetach. Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobię. Dam z siebie wszystko i proszę was, byście podjęli ten wysiłek razem ze mną. Powiedział nowy premier. Burnham zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom finansowy oddech. Pierwsze posunięcia rządu mają więc dotyczyć właśnie kosztów życia. Nowy szef rządu mówił także o potrzebie przywrócenia stabilności po kolejnych zmianach na Downing Street. Jest szóstym brytyjskim premierem w ciągu dekady. Przyznał, że wielu mieszkańców straciło zaufanie do polityki i nie wierzy już, że państwo potrafi rozwiązywać najważniejsze problemy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zrzeszeni wokół inicjatywy Rozwój Plus nie składają broni. Żaden ze współpracowników Mateusza Morawieckiego nie złożył deklaracji o braku przynależności do innych stowarzyszeń. A to kluczowy warunek postawiony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli odejść z partii. Bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, Piotr Miller, uważa, że stowarzyszenie powinno móc funkcjonować w ramach PiSu.
3: Uważamy, że jak najbardziej powinniśmy funkcjonować w ramach Prawa i Sprawiedliwości. My nie wybieramy się z Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, wielu tych, którzy przez lata nie było w Prawie i Sprawiedliwości, albo nawet w Platformie Obywatelskiej byli tak jak Patryk Jaki, dzisiaj próbują nas wypchnąć z partii, która dla większości z tych osób jest partią jedyną w historii jej kariery politycznej.
1: W ocenie Krzysztofa Piątkowskiego z Koalicji Obywatelskiej podział partii Jarosława Kaczyńskiego już de facto nastąpił.
4: Niezależnie od tego, jak postąpią, mówię tutaj o ludziach Morawieckiego, to Kaczyński na końcu i tak wyrzuci ich z partii, wyrzuci ich z list, nie będą mogli kandydować, więc nie mają odwrotu. PiS się rozpadnie.
5: Pytanie, czy w ogóle to jest konieczne? Ja bym jeszcze raz apelowała do kolegów, żeby się dostosowali. Jak się nie dostosują, znajdą się za bordą.
1: Termin na podjęcie decyzji dotyczącej członkostwa w PiS-ie mija w najbliższy czwartek. Jeszcze w tym tygodniu ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Spada poparcie Amerykanów dla decyzji prezydenta Donalda Trumpa o kontynuowaniu wojny z Iranem. Konflikt trwa już 6 miesięcy i coraz mocniej obciąża amerykańską gospodarkę.
6: Bilans poparcia dla wojny wynosi minus 30 punktów procentowych. 4/5 Amerykanów uważa, że konflikt potrwa jeszcze długo. Prawie połowa spodziewa się co najmniej roku walk. Największy sprzeciw jest wśród demokratów i wyborców niezależnych. Wojnę nadal popiera większość republikanów związanych z ruchem MAGA, ale także w tej grupie poparcie dla prezydenta słabnie. Dodatkowym problemem są koszty. Ropa Brent zdrożała od początku lipca z 72 do 88 dolarów za baryłkę, a benzyna kosztuje w Stanach Zjednoczonych prawie 4 dolary za galon. Demokraci oskarżają administrację o zaniżanie kosztów wojny. Pentagon szacuje je na około 30 miliardów dolarów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: Niepokojące dane dotyczące odporności polskich gmin na kryzysy. Ponad 75% samorządów nie wie, czy jest w stanie poradzić sobie w trudnej sytuacji. Takie dane płyną z raportu think tanku Polskiego Czerwonego Krzyża. Ponadto tylko 40% gmin współpracuje w tej sprawie z organizacjami pozarządowymi. O przyczynach takiego stanu rzeczy mówi autorka badania, dr Ilona Dąbrowska.
7: Pojawiał się aspekt finansowy, ale także i sprzętowy, to znaczy brak jeszcze wystarczającego finansowania oraz zasobów sprzętowych, ale to też jest związane.

0: związane z tym dość świeżym wprowadzeniem ustawy i tak naprawdę te dotacje związane z obroną i ochroną dopiero się pojawiają.
1: Wnioski i rekomendacje PCK trafią do samorządów, organizacji pozarządowych oraz MSWiA. Piłkarscy mistrzowie świata wrócili do kraju. Kilkanaście minut temu samolot z reprezentacją Hiszpanii na pokładzie wylądował na lotnisku w Madrycie.

0: Do końca dnia parasole przydadzą się w niemal całym kraju. Bez opadów jedynie na Podkarpaciu. Na północy może zagrzmieć. Lokalnie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Chłodno od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, 20 w centrum, do 24 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silny i porywisty.
1: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na Wybrzeżu oraz na Warmii i Mazurach obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem wód.
1: Klimat. Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
1: Po reklamie. Autopromocja.
8: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Mamy prawie 8 minut po godzinie 15 i wracamy teraz na naszej antenie do tematu, o którym słyszeliśmy przed momentem w serwisie informacyjnym, czyli zmian politycznych w Wielkiej Brytanii, a tym samym też wrócimy do Ani Rączkowskiej, aby szerzej o tym Państwu opowiedzieć.
1: Stan dnia.
10: Bo w Wielkiej Brytanii zmienił się premier, a wraz z nim ton płynący z Downing Street. Andy Burnham w pierwszym wystąpieniu jako szef rządu obiecał postawić ludzi w centrum każdej decyzji. Zapowiedział też pierwsze rozwiązania dla osób zmagających się z wysokimi kosztami życia. A w Londynie jest wspomniana przeze mnie korespondentka Polskiego Radia Anna Rączkowska. Aniu, dzień dobry.
11: Dzień dobry, good afternoon właściwie.
10: Powiedz, co było najważniejsze w tym pierwszym wystąpieniu Andy'ego Burnhama? Zapowiedziane decyzje, czy przede wszystkim próba pokazania, że na Downing Street zaczyna się, no nie wiem, nowy styl rządzenia?
11: No właściwie jedno i drugie, choć z samego wystąpienia najmocniej wybrzmiała obietnica, że rząd ponownie zajmie się sprawami, które mieszkańcy odczuwają każdego dnia. Andy Burnham mówił o wysokich rachunkach, utracie zaufania do polityki i potrzebie szybszego podejmowania decyzji. Zapowiedział, że już jutro zacznie przedstawiać pierwsze rozwiązania dotyczące kosztów życia, razem z informacją, skąd jego gabinet weźmie na nie pieniądze. Nowy premier ujął swoją najważniejszą deklarację bardzo osobiście. Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobię, mówił. Dam z siebie wszystko i proszę was, byście podjęli ten wysiłek razem ze mną. Tak mówił na Downing Street Andy Burnham. Mówił również o zapewnieniu mieszkańcom większej swobody w domowych budżetach po zapłaceniu czynszu, rachunków i codziennych wydatków. Zapowiedział przeniesienie większej części decyzji i pieniędzy z Londynu do regionów, zwiększenie publicznej kontroli nad podstawowymi usługami oraz przygotowanie 10-letniego planu dla kraju. Burnham chciał jednak pokazać także, że sam sposób komunikowania się z mieszkańcami będzie inny. Stanął przed siedzibą rządu bez tradycyjnej mównicy i bez widocznych kartek. Mówił spokojnie, bezpośrednio i mniej urzędowym językiem niż Keir Starmer. Burnham jest popularny w Wielkiej Brytanii, a jego popularność bierze się w dużej mierze z przekonania, że jest

0: politykiem bliższym ludziom niż typowi politycy. Przez lata jako burmistrz Manchesteru regularnie pojawiał się wśród mieszkańców, jeździł komunikacją publiczną i mówił językiem codziennych problemów. Sondaże cytowane przez Sky News dzisiaj pokazały, że był oceniany wyraźnie lepiej niż większość czołowych polityków Partii Pracy, choć jako premier będzie musiał tę regionalną popularność przełożyć na zaufanie całego kraju. Komentatorzy zwracają uwagę, że było to wystąpienie mocne w obrazie i emocjach, ale nadal oszczędne w szczegółach. The Guardian podkreśla, że Burnham dobrze uchwycił społeczne zmęczenie i potrzeby widocznej zmiany. Jednak obietnica szybszego państwa będzie wyjątkowo trudna do spełnienia. Jeszcze rano Burnham, jak każdego dnia, znalazł czas na bieganie. Kilka godzin później sportowy strój zamienił na garnitur i pojechał do pałacu Buckingham. Tam spotkał się z królem Karolem III, przyjął misję utworzenia rządu i formalnie został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Na Downing Street przyjechał prosto z pałacu, a gdy wysiadł z samochodu, powitały go głośne oklaski osób zgromadzonych przed siedzibą rządu. Pierwsze oceny są więc życzliwe, ale ostrożne. Burnham otrzymał polityczny kredyt. Teraz musi pokazać, że za efektownym wejściem, dużymi obietnicami i nowym językiem stoją także pieniądze, szczegółowy plan i rząd zdolny wprowadzić go w życie.
1: Tak jest. Pytanie, czy uda mu się ten kredyt zaufania wykorzystać. Bardzo dziękuję ci za relację. Korespondentka Polskiego Radia w Londynie, Anna Rączkowska, była razem z nami. No i teraz też pytanie, czy uda się Andy'emu Burnhamowi być bliżej ludzi, tak jak o tym słyszeliśmy w jego zapowiedziach.
2: Komentarz.
1: A naszym gościem jest profesor Bartłomiej Toszek, ekspert do spraw Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Szczeciński. Panie profesorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii, to już wiemy, 59., kolejnym, chyba 7. w ciągu 10 lat, o ile mnie pamięć nie myli, ale czy ma szansę, żeby spełnić rzeczywiście te zapowiedzi, o których przed momentem słyszeliśmy w relacji Anny Rączkowskiej, to znaczy, żeby być premierem takim zdecydowanie bliższym ludzi niż na przykład Keir Starmer?
3: Andy Burnham dał się poznać jako energiczny polityk w czasach, kiedy był ministrem w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, ale zdecydowanie jeszcze bardziej wtedy, kiedy zarządzał Wielkim Manchesterem, bo jego decyzje były decyzjami, które w kilku kwestiach, na przykład transportowych, przyniosły bardzo konkretne rozwiązania, które pozytywnie zostały ocenione przez ludzi. A więc wydaje się, że jeżeli wprowadzi tę energię w zarządzanie całym państwem, no dla Partii Pracy jest szansa, żeby rzeczywiście poprawić swoje w tej chwili tragiczne jeszcze notowania. Natomiast rzeczywiście też widać po jego wystąpieniu, że jest wola dokonania głębokich reform. No, zapowiadał, że będą to reformy takie, jakich od 40 lat w Wielkiej Brytanii nie było. A więc Partia Pracy ma wrócić do tego, co towarzyszyło entuzjazmowi związanemu z wyborem Tony'ego Blaira. Czymś nowym, jakimś powiewem pewnej świeżości, co trzeba przyznać będzie dość trudne, biorąc pod uwagę, z jak głębokimi problemami gospodarczymi i społecznymi Brytyjczycy dzisiaj się borykają.
1: Co według pana było najważniejsze w tym pierwszym wystąpieniu Andy'ego Burnhama? Na co warto zwrócić uwagę? A może coś, co jest znaczące, umknęło wielu komentatorom?
3: Wydaje mi się, że Keir Starmer skupiał się przede wszystkim na kwestiach politycznych, a przynajmniej te sprawy polityczne towarzyszyły mu wtedy, kiedy zostawał premierem. To było takie zmęczenie społeczne nieudolnością i niewydolnością partii konserwatywnej. Starmer miał szansę na spożytkowanie tego kredytu zaufania społecznego, ale no, nie wykorzystał tego, uwikłał się w szereg różnego rodzaju afer, od których Burnham jednoznacznie się odcina, wskazując, że to jest nowe otwarcie. Należy się zatem spodziewać, że w jego gabinecie nie będzie tych polityków, którzy skompromitowali się w czasach Keira Starmera. Zapowiada głębokie reformy i polityczne, ale przede wszystkim gospodarcze. Biorąc pod uwagę kierunek, w jakim szedł wtedy, kiedy był burmistrzem Manchesteru, spodziewałbym się, że będzie to nacjonalizacja niektórych przynajmniej gałęzi gospodarczych, czyli powrót do takiego głębokiego interwencjonizmu państwowego. Tyle oczywiście, oczywiście na ile jest to we współczesnym kapitalistycznym państwie możliwe. Myślę, że to będzie rzeczywiście taka, będzie to rząd zdecydowany, twardy, ostry. Zresztą Partia Pracy nie ma dzisiaj wyjścia. Jeżeli nie będzie grała w taki sposób, to przy kolejnych wyborach po prostu odejdzie.

0: w niepamięć, dlatego że, tak jak wspomniałem wcześniej, jej notowania jeszcze ciągle są wręcz tragiczne.
1: A jakim wyzwaniem w obecnej sytuacji gospodarczej też Wielkiej Brytanii będzie rozwiązanie tego problemu, no przede wszystkim osób społeczeństwa zmagającego się z wysokimi kosztami życia, bo to też Andy Burnham przecież zapowiedział.
0: Wielka Brytania w zasadzie nie ma jakiegoś dramatycznego kryzysu, natomiast ma długotrwałą i bardzo męczącą recesję, która ciągnie się od czasów Brexitu. Została pogłębiona w związku z pandemią COVID-19, a później w związku z wojną na Ukrainie, która spowodowała wzrost kosztów energii. Więc biorąc pod uwagę, że wiele z tych czynników ma wymiar międzynarodowy, oczywiście nie wszystkie uda się rozwiązać i nie wszystkie uda się rozwiązać od razu. Natomiast myślę, że Brytyjczycy oczekują nie tylko obniżki cen, oczekują też rozwiązania problemów społecznych, takich jak na przykład zmniejszenie kolejek do lekarzy. Jeżeli w sprawach dotyczących opieki zdrowotnej, jeżeli w sprawach dotyczących gospodarki ten rząd odniesie choćby częściowe sukcesy, będą one pozytywnie odbierane.
1: Wspominał pan o tym, że Andy Burnham był burmistrzem Manchesteru, wcześniej też ministrem zdrowia czy ministrem kultury. Które z tych doświadczeń może mu się najbardziej przydać, jeżeli chodzi o sprawowanie urzędu premiera Wielkiej Brytanii?
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim kierowanie Wielkim Manchesterem. Andy Burnham przede wszystkim odbierany jest pozytywnie jako człowiek, który przychodzi spoza tej wielkiej polityki. Jest samorządowcem, jest człowiekiem, który dobrze zarządzał tym, no przecież nie małym miastem. W związku z tym jest szansa, że równie dobrze będzie zarządzał całą Wielką Brytanią. To pierwsza kwestia. Druga sprawa to to, że skoro przychodzi spoza wielkiej polityki, no to nie ciąży na nim odium różnego rodzaju problemów, z którymi Partia Pracy borykała się na szczeblu centralnym i w czasach konserwatywnych, i po objęciu funkcji premiera przez Keira Starmera. Jest to człowiek nieskompromitowany. A skoro tak, no to jest też szansa, że można, daje nadzieję na to, że można mu zaufać. Otoczy się zapewne również nowymi ludźmi, a więc taki którzy zaproponują nowe rozwiązania. Rzecz tylko w tym, że sam Andy Burnham nie wskazał jeszcze, w jakim kierunku dokładnie będą szły te reformy. No ale przecież dopiero objął funkcję premiera, a więc dajmy mu szansę na to, aby mógł doprecyzować swoje obietnice.
1: A propos też wyboru Andy'ego Burnhama, to jest dość ciekawa sytuacja, no bo media określiły ten wybór mianem politycznej koronacji. Skąd takie określenie? Jak ten wybór wyglądał?
0: Andy Burnham określany był mianem i określany jest nadal mianem Króla Północy. Ten przydomek uzyskał wtedy, kiedy podczas pandemii COVID-19 oskarżył rząd Borisa Johnsona o traktowanie północnej Anglii z pogardą przy wprowadzaniu ograniczeń związanych z lockdownem. No można powiedzieć, że zapunktował w swoim lokalnym, regionalnym środowisku, dlatego że pokazał, że jest w stanie w obronie interesów swojego miasta, swojego regionu walczyć nawet za cenę popsucia relacji z rządem centralnym.
1: Czy ta zmiana oznacza w tym momencie przede wszystkim porażkę poprzedniego premiera Wielkiej Brytanii, czyli Keira Starmera, czy raczej świadczy o ogromnej też presji, jaka ciąży dziś na liderach brytyjskiej partii? No bo mówił pan profesor o tym, wspominał w naszej rozmowie, że Keir Starmer no, jest raczej politykiem i jego środowisko skompromitowane.
0: Tak, Keir Starmer zdecydowanie tak. Biorąc pod uwagę te ogromne nadzieje, które towarzyszyły jego wyborowi, biorąc pod uwagę, że był człowiekiem, który kumulował no, potężny entuzjazm społeczny, a później go zawiódł, mimo tego, iż w swoim dzisiejszym przemówieniu twierdził, że odchodzi z honorem, odchodzi jednak tak naprawdę w niesławie, jako ten premier, który po prostu zawiódł. Co zresztą też jest elementem korzystnym dla Andy'ego Burnhama, ponieważ no, daje mu szansę na to, żeby pokazać się jako ktoś lepszy od Keira Starmera. Dzisiaj to nie jest szczególnie trudne. Ale faktycznie Partia Pracy jest w kryzysie nie tylko ze względu na odbiór społeczny, ale również ze względu na to, że po jej lewej stronie zaczęła wyrastać i Partia Zielonych, która osoby niezadowolone z działań lejburzystów zaczęła coraz bardziej do siebie przyciągać. Zresztą dzisiaj w ogóle, kiedy popatrzymy na brytyjski system polityczny, to widzimy, że i konserwatyści mają ten problem, ponieważ po prawej stronie wyrosła im Reform UK i Partia Pracy, której wyrosła konkurencja, której wcześniej nie było, po stronie lewej. A więc dotychczasowy dwupartyjny czy dwójpółpartyjny

0: system na naszych oczach być może się rozpadnie albo zmieni po prostu w system wielopartyjny.
1: Czyli możemy chyba powiedzieć, że tą zmianą Partia Pracy kupiła sobie trochę czasu?
0: Pamiętajmy, że wybory będą dopiero w 2029 roku. W związku z tym rzeczywiście lejburzyści mają jeszcze czas na to, żeby odrobić swoje straty, ale te straty są ogromne. Gdyby dzisiaj odbywały się wybory, to wedle wszelkich szacunków Partia Pracy z niewielką liczbą posłów znalazłoby się w parlamencie bez w zasadzie większej szansy na rządzenie czy nawet współrządzenie. W związku z tym... No cóż, rzeczywiście przed Andym Burnhamem bardzo trudne zadanie. Czy uda mu się sprostać temu wyzwaniu? Osobiście wydaje mi się, że będzie to bardzo skomplikowane, jeżeli nie wręcz niemożliwe, ale zobaczymy. Jest to polityk, który wnosi do tej pełnej ostatnio takiego marazmu sceny politycznej w Wielkiej Brytanii nową energię. Być może ta energia okaże się dla lejburzystów decydująca, być może rzeczywiście będzie takim impulsem po prostu do czegoś nowego.
1: Ile czasu będzie miał Andy Burnham, żeby pokazać swoją sprawczość? Rok?
0: Keir Starmer zaczął być negatywnie oceniany w zasadzie po niecałym roku. Nadzieje pokładane w Burnhamie no pewnie będą jeszcze krótsze, to znaczy będzie miał jeszcze mniej tego czasu. Myślę, że jeżeli pod koniec tego roku nie nastąpią jakieś radykalne zmiany, to będzie ten sam problem, który dotyczył jego poprzednika, to znaczy zacznie być oceniany krytycznie również w łonie samej Partii Pracy, bo i tu są wielkie oczekiwania związane ze zmianą na stanowisku. Partii na stanowisku premiera.
1: No ale chyba w samej Partii Pracy Andy Burnham przynajmniej na razie zdaje się mieć dość silne poparcie, no bo aby wejść do tego wyścigu o funkcję premiera Wielkiej Brytanii, jak mnie pamięć nie myli, musiał uzyskać poparcie 81 partyjnych kolegów, a ostatecznie wskazało go aż 379 osób. Nie mylę
0: no,
1: się.
0: No tylko to się zgadza, tylko pytanie brzmi, czy wynika to rzeczywiście z sympatii do niego, czy z antypatii, albo raczej rozczarowania Keirem Starmerem.
1: A jak pan sądzi, obserwując brytyjską scenę polityczną?
0: Myślę, że raczej to drugie. Mamy w ogóle od kilku lat taki festiwal swego rodzaju rozczarowań społecznych związanych z funkcjonowaniem kolejnych premierów. A to afery związane z Borysem Johnsonem, później to nieszczęsne premierostwo Liz Truss, które trwało 44, jeśli dobrze pamiętam, dni. Rishi Sunak, który starał się, ale w sposób no, w zasadzie nieudolny, nie mógł odwrócić tych skutków Brexitu. Wreszcie Keir Starmer i zawiedzione nadzieje społeczne. Jeżeli Andy Burnham swoją energią pociągnie za sobą społeczeństwo, jest szansa, że rzeczywiście Partia Pracy te straty odrobi, przynajmniej częściowo. Natomiast czy to się uda? No dzisiaj to jest spekulowanie w zasadzie bez większego pokrycia.
1: Wyzwań jest na pewno sporo.
0: Wyzwań jest rzeczywiście bardzo dużo. Przede wszystkim służba zdrowia i gospodarka. Bardzo ciężkie tematy.
1: Andy Burnham mówi, że musimy pokazać światu, że możemy odzyskać stabilność i o tej stabilności politycznej też chciałbym porozmawiać w Wielkiej Brytanii, no bo na samym początku naszego spotkania mówiłem, że Burnham stanie się 59. premierem Zjednoczonego Królestwa, 7. w ciągu 10 lat. Czy możemy mówić o kryzysie stabilności brytyjskiej polityki?
0: Dzisiaj w zasadzie, kiedy patrzymy sobie na większość państw europejskich, to widzimy dość poważne zmiany. Odchodzenie elektoratu od tradycyjnego poparcia. Widzimy, że osoby młode często w ogóle nie są zainteresowane polityką albo wybierają rozwiązania bardzo radykalne. Pojawiają się zresztą partie populistyczne, które tym oczekiwaniom, zwłaszcza ludzi młodych, odpowiadają. I dotyczy to również sceny brytyjskiej, dlatego że przecież i tam sukcesy święci populistyczna Reform UK z jednej strony, a z drugiej strony Zieloni, którzy do niedawna byli partią zupełnie niszową. Ta scena się trochę rozdrabnia. To powoduje, że bardzo trudno jest ocenić, jak rozłożą się głosy w kolejnych wyborach parlamentarnych. No, pamiętajmy też, że brytyjska scena polityczna jest sceną wielopoziomową, bo mamy szczebel centralny, mamy też szczeble regionalne w Walii, Szkocji, Irlandii Północnej, no i wreszcie szczebel lokalny, który, jak okazało się przy ostatnich wyborach, miał decydujące znaczenie, był takim papierkiem lakmusowym wskazującym na to, jak zmienia się popularność

0: danej partii. Trudno powiedzieć, co wydarzy się do roku 2029, dlatego że te zmiany następują też w sposób bardzo dynamiczny. No ale tak czy siak Brytyjczycy jakąś decyzję będą musieli podjąć. Czy to społeczeństwo, które generalnie jest raczej konserwatywne, zdecyduje się na dalsze popieranie Partii Pracy? Może tak, jeżeli ta Partia Pracy wypracuje takie rozwiązania, które rzeczywiście ulżą Brytyjczykom w ich obecnej sytuacji gospodarczej.
1: Mówiliśmy sporo o wyzwaniach wewnętrznych w kontekście zmiany premiera Wielkiej Brytanii. Ja zapytam też o to, jak albo czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o kreowanie polityki zagranicznej. No bo trzeba powiedzieć, że Keir Starmer był aktywny, jeżeli chodzi o kwestie zagraniczne. Sporo też takich zdecydowanych ruchów a propos wspierania samej Ukrainy. Ostatnio też kwestia dotycząca podpisania takiego porozumienia z Polską w zakresie bezpieczeństwa. Czego możemy się spodziewać po nowym premierze Wielkiej Brytanii w tym zakresie?
0: Proszę popatrzeć, że zawsze wtedy, kiedy w Wielkiej Brytanii pojawiają się problemy wewnętrzne i kiedy szef rządu nie bardzo sobie z tymi problemami radzi, wtedy szuka pomocy w działaniach na arenie międzynarodowej, które mogą, a przynajmniej dają szansę na wzmocnienie jego pozycji. Doskonałym tego przykładem był najpierw Boris Johnson, a później właśnie Keir Starmer. Wydaje się, że Brytyjczycy dzisiaj nie tego oczekują od Andy'ego Burnhama. Wielka Brytania oczywiście pozostanie istotnym, liczącym się elementem Sojuszu Europejskiego. Będzie pewnie nadal kontynuowała swoje działania związane z pomocą na rzecz Ukrainy. Będzie również angażowała się w akcje militarne i polityczne w różnych częściach świata i myślę, że ta aktywność nie ulegnie jakiemuś obniżeniu. Natomiast czy nakłady na armię, czy nakłady na obronność Wielkiej Brytanii zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie? Tego już nie jestem taki pewien. Co prawda na razie Brytyjczycy deklarują, że tak będzie wręcz, że podniosą te wydatki, no bo tego chociażby wymagają ich sojusznicy, przede wszystkim Stany Zjednoczone. No ale jeżeli okaże się, że trzeba zaspokajać potrzeby wewnętrzne, właśnie polityczne, społeczne, o których mówiliśmy wcześniej, może być tak, że Wielka Brytania stanie się takim nieco bardziej sceptycznym członkiem tych wszystkich sojuszy.
1: A to w takim razie jak mogą wyglądać te relacje Andy'ego Burnhama, jego rządu, na przykład z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem?
0: Donald Trump jest politykiem, który stawia przede wszystkim na siły prawicowe i na polityków prawicowych. Myślę, że z jego punktu widzenia zamiana Keira Starmera na Andy'ego Burnhama nie jest jakąś szczególną zmianą jakościową. W związku z tym nie podejrzewam też, żeby Stany Zjednoczone zaczęły w sposób bardziej ciepły, serdeczny albo chłodniejszy podchodzić do Wielkiej Brytanii. Do czasu, dopóki prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Donald Trump, pewnie te relacje amerykańsko-brytyjskie nadal pozostaną takie niedookreślone, jak to ma miejsce w tej chwili.
1: Musimy kończyć nasze spotkanie. Bardzo za nie dziękuję. Profesor Bartłomiej Toszek, ekspert do spraw Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Szczeciński, był naszym gościem. Dziękuję panie profesorze. Dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy.

0: Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 15.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Andy Burnham został oficjalnie premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol III powierzył mu misję utworzenia rządu w trakcie tradycyjnej prywatnej audiencji w Pałacu Buckingham. Andy Burnham następnie udał się do gabinetu przy Downing Street w Londynie, gdzie wygłosił krótkie przemówienie i zapowiedział zmianę oblicza brytyjskiej polityki. Słyszę was i chcę być z wami szczery. Nie radziliśmy sobie wystarczająco dobrze i musimy działać lepiej. Tak właśnie zrobimy. Sprawimy, że dla Wielkiej Brytanii ten moment stanie się punktem zwrotnym, oznaczającym największe od 40 lat zmiany, czyli nowy model polityczny i nowy model gospodarczy. Andy Burnham jest 7. premierem Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dekady i 59. w całej historii. Na północy kraju szykuje się kolejne załamanie pogody. Poziom wody nad morzem oraz w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim może przekroczyć stany ostrzegawcze, bo obowiązuje tam drugi podwyższony stopień zagrożenia, mówi Michał Sikora z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Dynamiczna sytuacja hydrologiczna dziś i jutro będzie występować na wybrzeżu. Tam w związku z silnym wiatrem z sektora północnego dochodzić może do wzrostów i wahań poziomu morza i poziomu wody na stacjach będących pod wpływem morza. Lokalnie do strefy wody wysokiej niewykluczone są również przekroczenia stanów ostrzegawczych.
2: W województwach zachodniopomorskim i pomorskim oraz częściowo w warmińsko-mazurskim obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Lokalnie może tam spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie prędkość do 70 km na godzinę. Na lotnisku Chopina w Warszawie na dobre rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa. Dzięki nowym urządzeniom ma być ona szybsza i wygodniejsza. Zniesiony zostanie limit płynów. Nie trzeba też będzie wyjmować elektroniki. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki radzi jednak, by na razie przestrzegać limitów.
4: W dalszym ciągu pasażerowie muszą mieć świadomość, że limity nie zostały zniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę. Dlatego w dalszym ciągu prosimy, aby stosowali się do limitów, póki finalnie wszystkie urządzenia nie zostaną zainstalowane na lotnisku Chopina.
2: Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 15.33 już wybiła na zegarach, a piłkarze reprezentacji Hiszpanii, którzy zdobyli Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, już jakiś czas temu wylądowali na lotnisku w Madrycie. No i tam szykuje się wspaniałe piłkarskie święto. O tym święcie, o tym jak wyglądały te Mistrzostwa Świata, teraz porozmawiamy na antenie Polskiego Radia 24.
7: Stan dnia.
6: I nawet 500 000 kibiców ma witać drużynę La Furia Roja na ulicach hiszpańskiej stolicy. Łączymy się teraz z Michałem Makowskim, specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia w Hiszpanii. Michale, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Domyślam się, że ta atmosfera jest niesamowita, niesamowicie gorąca. Powiedz, jak wyglądają ostatnie godziny, minuty przed tym wielkim świętem i kibiców, i samej drużyny?
8: No na ten moment jeszcze wiele osób szuka cienia, tak, żeby znaleźć odrobinę wytchnienia, bo później na ulicach może dosłownie zaroić się od czerwonych i białych koszulek reprezentacji Hiszpanii. No i też zauważę, że wychodząc z samolotu na lotnisku Barajas pod Madrydem, kapitan Rodri Rivas z selekcjonerem De La Fuente dumnie zaprezentowali Puchar Świata. Teraz jestem przy placu Cibeles w centrum miasta. Ten obiekt jest w stanie pomieścić nawet 60 tysięcy osób i ustawiono tutaj wielką scenę z napisem Reyes del Mundo, Królowie Świata. Właśnie tutaj trasę zakończy reprezentacyjny autobus bez dachu, jaki będzie przemierzał ulicę Madrytu i którym będzie podróżować reprezentacja czerwonych i wściekłych. I pomimo dokuczliwego upału, pierwsi kibice już ustawiają się przy barierkach, tak aby zająć najlepsze miejsca, no i zobaczyć swoich idoli z bliska.
9: Yo creo que el mejor, Marc Puig.
7: Al final se notó su criterio en defensa.
8: Najlepszy na mundialu.

0: Mark Pubil, dzięki świetnej obronie zwyciężyliśmy w tym turnieju, tracąc tylko jedną bramkę. Zamierzam tutaj być cały dzień, aż nie padnę ze zmęczenia. Nie przykleję sobie drugiej gwiazdki do koszulki. Kupię jak tylko nową, jak tylko się pojawi. I chyba ktoś tutaj próbował zrobić mnie w konia, bowiem wspomniany wcześniej Mark Pubil zagrał na mundialu tylko jedno spotkanie, ale nie ze mną te numery. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce, a tak zwani ludzie interesu wypatrują w pobliskim parku przy placu Cibeles, parku z wysokimi platanami, miejsc, gdzie mogą schować puszki piwa, które zamierzają później sprzedać w trakcie imprezy. Po 50 dniach zgrupowania turnieju piłkarskiego reprezentanci Hiszpanii będą mogli dzisiaj wreszcie się wyluzować. Kibice zachodzą też w głowę, czy Mark Kukureja przywiezie Puchar Świata w torebce foliowej, tak jak jedzenie na wynos, co zostało uwiecznione wczoraj na nagraniach, ale później okazało się, że był to puchar z klocków Lego od sponsora i brezy, a tak na marginesie dodam, że czujnik sejsmiczny Królewskiego Obserwatorium zarejestrował kluczowe momenty meczu Argentyna-Hiszpania, które wczoraj wieczorem wstrząsnęły Madrytem, no i na akcelerogramie udało się wyraźnie widać aktywność sejsmiczną w minutach gola Ferrana Torresa, anulowanego gola Nico Williamsa i końcowego gwizdka. Mogą Państwo to zobaczyć m.in. na platformie X. Kilka godzin przed triumfalnym przejazdem ulicami Madrytu piłkarze spotkają się z królem Hiszpanii Filipem i przedstawicielami rządu królestwa, a wieczorem tutaj na placu Cibeles wystąpią gwiazdy muzyki hiszpańskiej, m.in. Aitana, autorka nieoficjalnej przyśpiewki kibiców reprezentacji w czasie walki o drugą gwiazdę pod tytułem Super Estrella, Super Gwiazda, a według burmistrza Madrytu Francisco Martina porządku i bezpieczeństwa na ulicach miasta będzie strzec ponad 2400 funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej i policjantów.
1: A to wszystko obserwuję dla Państwa Michał Makowski. Michale, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia dla Ciebie. No i dobrego, wystrzałowego pewnie wieczoru.
0: Mam nadzieję. Dziękuję.
1: Komentarz. Oj, będzie się działo w Madrycie, będzie się działo w całej Hiszpanii. Razem z nami jest pan redaktor Adrian Heluszka, Przegląd Sportowy Onet. Panie redaktorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: No i chyba spokojnie możemy powiedzieć, że zwycięstwo Hiszpanii w tych Mistrzostwach Świata, w tym finale, ale w ogóle też to, jak drużyna zaprezentowała się w całym turnieju, w pełni zasłużone, no bo na podparcie moich słów, taka statystyka dotycząca straconych bramek, tylko jedną bramkę reprezentacja Hiszpanii straciła podczas tego turnieju.
2: Zdecydowanie. No, ja pamiętam wypowiedzi wielu ekspertów po tym, nie tylko po tym finale, ale też po wcześniejszych etapach turnieju, kiedy Hiszpanie też zachwycali swoją dyspozycją i tak naprawdę rośli z meczu na mecz, bo pamiętamy to pierwsze spotkanie z Republiką Zielonego Przylądka. No, pojawiło się dużo krytycznych komentarzy w hiszpańskich mediach. Oczywiście abstrahując od sytuacji, jak drużyna, która wydawała się na papierze być kopciuszkiem, jak spisała się w tym turnieju i ile krwi też napsuła chociażby ekipie Argentyny. Natomiast faktycznie no, zwyciężył futbol. Myślę, że ten finałowy mecz, to wszystko, co się działo wokół, pokazało tak naprawdę wielką siłę hiszpańskiej kadry. No tak bezradnej Argentyny dawno nie widzieliśmy i to jeszcze w meczu o taką stawkę. Myślę, że do tych pozasportowych aspektów pewnie jeszcze będziemy się w tej rozmowie odwoływać. Natomiast zdecydowanie myślę, że wygrał zespół, który był najbardziej kompleksowy, który patrząc może na papier nie miał być może paradoksalnie aż tak wielkich gwiazd, bo chociażby no, kadra Francji wydawać się mogło na papierze jest silniejsza, natomiast Luis de la Fuente stworzył naprawdę zespół z prawdziwego zdarzenia, zespół, który rozumiał się na boisku i poza nim, i było kilku takich zawodników, którzy ten zespół prowadzili do walki. Wszyscy pewnie tutaj zwrócą uwagę na Rodriego, siłą rzeczy, na kapitana zawodnika, który gdzieś wyrasta tutaj na pierwszy plan. Natomiast mnie osobiście, jak już mówimy o tej znakomitej grze w defensywie, bardzo podobała się gra Pału Kubarskiego. Też myślę, że dobry występ innych obrońców na tym turnieju z Kukureja, też naprawdę znakomity turniej, do tego Unai Simon, więc tak naprawdę zwyciężył futbol.
1: Tutaj wspomnijmy, jest najdłużej niepokonanym bramkarzem, 649 minut, jeżeli chodzi o czyste konto od 2022 roku do 2026.

0: Dokładnie, też w tym finale przez 120 minut tak naprawdę nie miał zbyt wiele do roboty, mógł się mocno wynudzić, więc no faktycznie zespół hiszpański zasłużył na to zwycięstwo. I tak patrząc szczerze, aż nie chce się wierzyć, bo myślę, że dla pokolenia kibiców, którzy pamiętają lata 90., początek lat 2000, ten okres też chociażby turnieju w RPA czy Euro 2012, aż nie chce się wierzyć, że to dopiero drugi taki sukces Hiszpanów w historii, bo to jest dopiero drugi Puchar Świata zdobyty przez La Furia Roja. No, patrzyło się na nich naprawdę z wielką przyjemnością. No
1: ale,
0: i teraz pozostaje pytanie,
1: panie redaktorze, dlaczego? Bo ja tak się zastanawiam, mnie ta Argentyna, Hiszpania, przepraszam, nie przekonywała podczas tego mundialu jakoś tak znacząco, no bo takie rzeczywiście mocne zwycięstwa samej Hiszpanii, no to Arabia Saudyjska 4-0 podczas tego mundialu, czy z Austrią 3-0, no ale praktycznie każde z tych pozostałych spotkań, to takie dozowanie, bym powiedział, przyjemności przez kadrę Hiszpanii. To 1-0, to 2-1, 2-0, to z Argentyną właśnie to 1-0. Z czego to wynikało, że w ten sposób właśnie ta gra Hiszpanii się układała, mimo tego, że momentami oni wydawali się, jakby chcieli wejść w ogóle do bramki przeciwnika?
0: No, pamiętamy, że ta hiszpańska tiki-taka, chociaż już no, tak naprawdę niewiele z niej zostało, choć jak pamiętamy, jak Hiszpani gdzieś przyspieszyli tempo, zagrali na jeden kontakt, no to naprawdę nawet zespół Argentyny tak naprawdę chwilami nie wiedział, co się dzieje na murawie. A wracając do pytania, myślę, że musimy zwrócić uwagę na to, że to był w turniej morderczy. 8 meczów do finału. Trzeba było jednak podróże, trzeba było to wszystko naprawdę dozować, trzeba było tymi siłami odpowiednio szafować, tym bardziej biorąc pod uwagę, jak morderczy sezon wielu z tych zawodników ma już za sobą klubowy, bo myślę, że zawodnicy Barcelony, czy zawodnicy Realu, czy zawodnicy grający w Premier League, oni tak naprawdę mieli w nogach pewnie około 80 spotkań. To jest naprawdę mordercza dawka, więc no siłą rzeczy myślę, że nie da się też we wszystkich 8 meczach zagrać na bardzo wysokim poziomie. Zdarzają się pewnie chwile gorsze, chwile kryzysu i tym bardziej trzeba, wydaje mi się, że docenić to, że, no, że jednak Hiszpanie przeszli suchą stopą, stracili tylko jedną bramkę, a że w niektórych meczach chociażby z Belgią, który no, był taki chyba najbardziej wyrównany, tak patrząc z perspektywy czasu, oglądaliśmy więcej emocji, to myślę, że chyba tylko na plus dla kibiców. Natomiast faktycznie, no, w takim turnieju, który trwa ponad miesiąc czasu, trzeba tymi siłami odpowiednio zarządzać. No i myślę, że to się udało. Też pamiętajmy, że tak naprawdę kadra Hiszpanów to nie było tylko 11 zawodników, którzy wychodzili w wyjściowym składzie, bo też trzeba zwrócić uwagę na naprawdę wartościowych zmienników, którzy potrafili w wielu momentach przychylić tą szalę zwycięstwa na korzyść drużyny. Merino, Zubimendi, naprawdę wielu znakomitych zawodników, też w finale Eric Garcia, więc naprawdę Luis de la Fuente miał z czego wybierać.
1: I myślę, że to też było.
0: Nico Williams, no myślę, że akurat wczoraj dużo fajerwerków, może tak niekoniecznie.
1: Choć nie wszystko wychodziło.
0: Dokładnie, no myślę, że wielu kibiców jednak bardziej zapamięta go z finałów Euro, kiedy z Laminem Yamalem naprawdę byli motorami napędowymi. Teraz troszeczkę słabszy turniej, no ale to też wynikało z faktu, że jednak inni zawodnicy też wzięli na siebie ciężar gry. Myślę, że takim odkryciem dla szeroko pojętej może publiczności, szeroko pojętego kibica, myślę, że Pedro Porro, Angel Baena. Myślę, że też wielu zawodników, którzy potencjalnie gdzieś może byli w dalszym szeregu, teraz dostali szansę de la Fuente i z niej skorzystali.
1: A więc
0: myślę,
1: Yamal,
0: że to było też siłą.
1: Lamine Yamal, czy on wykorzystał
0: myślę,
1: swój potencjał?
0: Oczekiwań.
1: Właśnie, miał momenty, ale z tych momentów niewiele wynikało. No, na samym początku tego finału, to chyba była jakoś 5. minuta, Lamine Yamal miał rzeczywiście możliwość otwarcia tego wyniku, natomiast to się nie udało, a później no, mam wrażenie, że nie porywał.
0: Mało powiedziane. Ja nawet bym powiedział, że to takie wielkie rozczarowanie tego turnieju, bo myślę, że Lamin był wskazywany pewnie w takim towarzystwie Erling Haaland, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé jako ten zawodnik, który będzie najbardziej błyszczał na błyskach Mistrzostw Świata. No, myślę, że był wielkim rozczarowaniem. Też mnie się wydaje, że wielu zawodników, wiele drużyn już rozczytało jego grę. Wiemy, że on ma taki

0: ma takie charakterystyczne zajście do lewej nogi do środka boiska i uderzenie po dalszym słupku. Też w tym meczu finałowym z marnym skutkiem, ale też bodajże dwukrotnie próbował tego strzału, to nie wyszło. Widać było, że był podwajany, potrajany. Wiadomo, że też Argentyńczycy w finale no, nie przebierali w środkach i też kilkukrotnie tam zaiskrzyło w jego pojedynkach z Tagliafico. No myślę, że to jest taki pewnie jeden z, powiedzmy, z minusów kadry Hiszpanii, bo myślę, że oczekiwania wobec niego były zdecydowanie większe.
1: Teraz zaczęliśmy w zasadzie od tego, że w 100% zasłużone to zwycięstwo reprezentacji Hiszpanii nad Argentyną i patrząc również na całe Mistrzostwa Świata w wykonaniu Hiszpanii, ale były piłkarz reprezentacji Polski, również były prezes PZPN Zbigniew Boniek też do tego się przychyla, że to zwycięstwo zasłużone, jednak dodaje, że to najsłabszy finał od dawna. Pan by się pod tymi słowami podpisał?
0: Myślę, że tak. Jak sobie świeżo tak spojrzymy, porównamy sobie jeden do jednego ten finał sprzed 4 lat w Katarze, czyli te wszystkie fajerwerki w meczu Argentyny z Francją, rzuty karne, niewykorzystane sytuacje, popis Kiliana Mbappé, bramka Messiego, też ten finał z 2018 roku, no również bardziej obfity w bramki, w emocje. Ja myślę, że przede wszystkim wynikało to z faktu, że no jednak Argentyńczycy nie dojechali, mówiąc kolokwialnie.
1: A pamięta pan ten komentarz Dariusza Szpakowskiego z finału 2022 roku? Argentyno, co ty robisz?
0: Argentyno, co ty robisz? Oczywiście.
1: To Argentyno, oczywiście. Co się stało, ja zapytam.
0: Myślę, że po prostu zabrakło takich walorów czysto piłkarskich w tym meczu. No, myślę, że Hiszpanie swoją grą, swoją dominacją, swoim panowaniem nad piłką, możliwościami technicznymi, mówiąc kolokwialnie, no, wytrącili Argentyńczykom wszystkie argumenty z rąk. I oczywiście mnie też nie podobało się to wszystko, co się działo, czyli te przepychanki, oczywiście po ostatnim gwizdku, ta taka brudna gra też, no, myślę, że nie do końca arbiter Sławkowicz zapanował nad tym wszystkim, bo moim zdaniem no już wcześniej powinien czy Fernandeza, czy nawet Paredesa, który pojawił się na boisku w przerwie, tuż po przerwie, powinien go z boiska wyrzucić. Wiele takich brudnych zagrań chamskich, no na pewno myślę, że nie tego się spodziewaliśmy po obrońcy tytułu, szczególnie w no, zespołu, nad którym przecież tak się zachwycaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. No widać było dużą dysproporcję. Ja myślę, że to też pewnie wyraz frustracji, bezradności Argentyńczyków. Myślę, że też łzy, które zobaczyliśmy u Lionela Messiego, na pewno spowodowane pewnie ostatnią szansą na to, żeby po raz drugi wznieść Puchar Świata do góry, ale mi się też wydaje, że też po prostu tą taką bezradnością, bo Argentyńczycy naprawdę, no nie pamiętam meczu o taką stawkę, żeby przez 120 minut żadna drużyna nie oddała nawet jednego celnego strzału na bramkę. To są naprawdę historie, których dawno nie doświadczaliśmy w meczu o taką stawkę. I tak naprawdę tylko takiej niefrasobliwości, nieskuteczności Hiszpanów pod bramką zawdzięczaliśmy to, że ten mecz trwał tak długo, bo tak naprawdę gdyby Hiszpanie byli bardziej skuteczni, to myślę, że ten mecz by się zamknął w tym takim regulaminowym czasie gry.
1: Ja dużo komentarzy słyszałem, rozmawiałem o tym meczu z wieloma osobami, ale to chyba mój tata zwrócił uwagę na to, że bez Lionela Messiego tej Argentyny praktycznie nie ma. Czy pan by się zgodził z taką tezą?
0: No myślę, że na takim najwyższym poziomie myślę, że tak, chociaż no, pamiętamy, że też w tych takich w poprzednich rundach, czy w meczu z Egiptem, czy w pozostałych meczach, czy w meczu z Anglikami, oczywiście Messi brał na siebie ciężar gry, no ale też inni zawodnicy potrafili dorzucić czy bramki, czy też być taką podporą, skałą, która w tym kluczowym momencie pchnęła zespół do walki. No nie da się ukryć, no patrząc na dorobek bramkowy Messiego, 8 bramek, 4 asysty. Gdyby nie to, to prawdopodobnie Argentyny nie byłoby na tym etapie. Myślę, że być może nawet nie byłoby w ćwierćfinale, bo tak naprawdę no ja nie do końca wierzyłem w to, że oni będą w stanie jeszcze ten mecz na przykład z Egiptem odwrócić, bo tam nic na to nie wskazywało. Faktycznie no, zespół, nie chcę mówić przeciętny, bo oczywiście też no, jest tam dużo zawodników, którzy grają w wielkich klubach z ogromną jakością. Natomiast no, widać było tą dysproporcję. Widać było, że faktycznie...

0: jak Messi nie pociągnął. Też nie mieliśmy wahadłowych. Myślę, że mimo wszystko przeciętny turniej Juliana Alvareza. Pewnie Enzo Fernandez będzie rozpatrywany pewnie przez pryzmat głównie tego, co się stało w finale. Natomiast też myślę, że rozczarował. Być może to jest też jasny sygnał dla argentyńskiej piłki, że pewna era, która oczywiście nierozerwalnie z zakończeniem kariery przez Lionela Messiego się skończy, no jednak to jest też sygnał na to, że ta kadra być może potrzebuje też trochę noży w takiej świeżej krwi. No jeżeli tak naprawdę jednym bodajże trzecim zawodnikiem, który wchodzi z ławki jest Nicolas Otamendi, czy jest to bodajże 6-7-letni, no też o czymś to świadczy.
1: Największe rozczarowanie tego mundialu to dyspozycja Francji pod koniec turnieju?
0: Myślę, że na pewno, gdybyśmy mieli wskazywać od fazy pucharu, od fazy grupowej, to pewnie kilka innych drużyn też byśmy wskazali. Ja myślę, że nawet nie tyle sama gra, co podejście do tego meczu o trzecie miejsce, bo ja nigdy tak słabej, tak dziwnie nastawionej do gry Francji nie widziałem. Oczywiście to jest na pewno też konsekwencja tego, co się wydarzyło w półfinale, i to też jak Hiszpanie po raz kolejny wytrącili rywalowi wszelkie argumenty z rąk. Natomiast szczerze mówiąc, to, że Francuzi skończą turniej w ogóle poza podium, no myślę, że mało kto by to przewidział.
1: A jak ocenić w takim razie Kyliana Mbappé, jego występ? No bo z jednej strony jest królem strzelców tego turnieju, 10 bramek na jego koncie. Również można dodać, że to drugi taki tytuł w jego karierze, bo on sięgnął po ten tytuł na mundialu w Katarze w 2022 roku. Wtedy do tej korony króla strzelców wystarczyło mu 8 goli. Ale z drugiej strony, pomimo tej strzeleckiej formy Kyliana Mbappé, tego jak też w pewien sposób dał taki zastrzyk energii jeszcze Francji w meczu z Anglią, kiedy doprowadził do takiej sytuacji, powiedzmy, że stykowej, dając nadzieję, że można straty odrobić i jeszcze z Anglikami się zrównać w tym szalonym spotkaniu, to w meczu z Hiszpanią zawiódł, wydaje się, raczej kompletnie. Jak możemy Kyliana Mbappé ocenić?
0: No myślę, że ja mam też mieszane uczucia, bo z jednej strony faktycznie 10 bramek, król strzelców, też człowiek, który przechodzi do historii, bo oprócz tego, że jest pierwszym piłkarzem, który dwukrotnie z rzędu sięga po koronę króla strzelców, jest też zawodnikiem, który w tej chwili jest najlepszym strzelcem wszechczasów na mundialach z dorobkiem 22 bramek, więc to jest też wynik kosmiczny i pewnie jeszcze wynik, który Kylian wyśrubuje, bo jest w takim wieku, że myślę, że jeszcze spokojnie dwa turnieje tej rangi przed nim. Natomiast faktycznie, w jakich zawodników poznaje się też po tym, jak w takich właśnie trudnych, kluczowych momentach są w stanie się podnieść i gdzieś wlać w serca i kibiców, i zawodników nadzieję i przełamać rywala. Faktycznie w tym meczu półfinałowym zawiódł, zresztą jak cała kadra trójkolorowych. Więc oczywiście, myślę, że patrząc tak czysto na liczby, to naprawdę znakomity turniej, 10 bramek i myślę, że w wielu meczach też gra, która momentami porywała. No ale z drugiej strony faktycznie w momencie, kiedy wiele osób gdzieś zwracało na niego uwagę, kompletnie zawiódł, kompletnie nieobecny, zresztą jak też inne gwiazdy. Więc pewnie w takiej skali szkolnej myślę, że solidna czwórka z plusem, może w granicach piątki, natomiast myślę, że tej kropki nad i właśnie brakowało.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za naszą rozmowę, analizę tego, co wydarzyło się na Mistrzostwach Świata, przede wszystkim finału między Hiszpanią a Argentyną. Adrian Heluszka, Przegląd Sportowy Onet, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję ślicznie, wzajemnie.
1: A teraz gwizdek i czas na zmianę. W Polskim Radiu 24 Maciej Wolny schodzi z boiska, Ewa Wasążnik wchodzi. Ewo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale nie przez czerwoną kartkę przypadkiem schodzisz z tego
1: nie,
2: boiska.
1: Zmiana nie, zaplanowana, nie, jak najbardziej przez selekcjonera.
2: Selekcjonerzy tak zdecydowali.
1: Zmiana zaplanowana przez selekcjonera, pełna energii, jak myślę dzisiaj reprezentanci Hiszpanii podczas świętowania Mistrzostwa Świata.
2: Zdecydowanie tak. Podejmuję w sztafecie tę pałeczkę przekazywaną przez Macieja Wolnego, trzymając się tych sportowych analogii. O sporcie będziemy rozmawiać, o mundialu zakończonym również w tym aspekcie sportowym, ale również politycznym, bo okazuje się, że bardzo wiele tych politycznych kontekstów także się w Stanach Zjednoczonych nam objawiło. W Świata Poglądzie Wojciech Cegielski podsumuje ten najbardziej polityczny z mundialów dotychczasowych. Polska polityka to także bardzo wiele tematów do omówienia. Nasi goście polityczni, Jakub Stefaniak, dzisiaj wiceszef

0: KPRM, czyli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a potem Piotr Müller z Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, czy jeszcze wciąż, czy już za chwilę nie z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Do czwartku mają czas w teorii.
0: Tak, bo przypomnę Państwu, że Piotr Müller to jest bardzo bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, czyli tego lidera frakcji harcerzy.
1: Harcerzy, druga frakcja maślarze, tak. O ile się nie mylę, no też można sportowo tutaj to wszystko porównać, że z drużyną Prawa i Sprawiedliwości tak coś tam wewnętrznie nie gra, jak
0: pytanie,
1: powinno.
0: Jakie zadanie dla selekcjonera?
1: No, selekcjoner nawołuje do tego, żeby ochłonąć, żeby wypić szklankę zimnej wody.
0: Czyli przerwa na nawodnienie, to tak jak na mundialu.
1: No właśnie chciałem tak, tak. W zasadzie tak, dokładnie. Przerwa na nawodnienie w Prawie i Sprawiedliwości, przynajmniej według prezesa Jarosława Kaczyńskiego, by się przydała, czy to coś da, czy nie i czy wszyscy politycy do tego się zastosują. O tym więcej w Polskim Radiu 24 po godzinie 16.
0: Sport jest jak polityka, polityka jest jak sport.
1: Ale sport zdrowszy chyba.
0: W sporcie.
1: Ewa Posążnik zostaje z Państwem. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o Fundacja NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
12: O reklamie. Autopromocja.
13: Subskrypcja na wszystko. Dlaczego w dzisiejszym świecie coraz częściej nie kupujemy rzeczy na własność, tylko możemy dostać do nich dostęp na jakiś czas? Oczywiście za opłatą. Czy to my, odbiorcy, chętnie idziemy w tym kierunku? Czy może firmy wtłaczają nas w abonament, bo im się to bardziej opłaca? Moim gościem w audycji do pomyślenia będzie Mikołaj Rogalewicz, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Rozmowa w środę o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
12: Autopromocja.

0: Punktualnie 16. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Reforma systemu ochrony zdrowia przyspiesza. Jutro propozycjami resortu zdrowia zajmie się rząd. Szczegóły zna nasz reporter. Stabilność i niższe koszty życia to priorytety nowego premiera Wielkiej Brytanii. Konferencji Andy'ego Burnhama przysłuchiwała się nasza korespondentka. Najdłuższy mundial w historii dobiegł końca. W sumie wydarzeń podsumujemy piłkarskie zmagania oraz poziom organizacji mistrzostw za oceanem. Czas na szczegóły.
1: Suma wydarzeń.
0: Po zapowiedziach czas na ofensywę. Jutro rząd ma zająć się projektami resortu zdrowia. Chodzi o przepisy regulujące wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry. Powiedz, co przewidują te przepisy i czy jak już trafią do Sejmu, to uzyskają poparcie większości.
2: Z jednej strony jawność umów zawieranych z NFZ, z drugiej wprowadzenie godzinowej stawki maksymalnej. Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby wyniosła 240 zł brutto. Ponadto lekarze mają pracować co najmniej w jednym szpitalu na pół etatu. Jak ktoś będzie chciał dorobić w innej placówce, no to będzie musiał uzyskać zgodę dyrekcji. Robert Krobiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi, że te zmiany położą kres patologiom występującym w systemie ochrony zdrowia.
3: Myślę, że bardzo ważne jest, żeby opanować tę sytuację w ochronie zdrowia i też no, wprowadzić jakieś ograniczniki dotyczące tych maksymalnych wypłat, bo to jest naprawdę coś, co bulwersuje Polaków.
2: Prawo i Sprawiedliwość na razie nie deklaruje, jak będzie głosować nad nimi w Sejmie. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk ubolewa jedynie nad tym, że rząd wyszedł z propozycją zmian dopiero gdy zaczął mu się palić grunt pod nogami, a po drugie, że te zmiany nie zostały uzgodnione ze środowiskiem lekarskim.
4: W koalicji w tej sprawie nie ma jedności. Pani minister rok nic nie robiła, nagle gwałtownie w sytuacji, kiedy prace Sejmu się w zasadzie kończą. Kładzie coś na stole, także zdaje się, że w środowisku medycznym, mam na myśli wszystkie związki reprezentujące wszystkie zawody medyczne, nie ma w tej sprawie zgody.
2: Pytanie tylko, czy środowisko lekarskie, a przynajmniej jego część, jest w stanie wyleczyć się z choroby, do której po części samo doprowadziło. Zastanawiają się rządzący. Prawdą jest to, co mówi poseł Kuźmiuk, bo nie wszyscy w koalicji uważają, że maksymalna stawka godzinowa to słuszny kierunek. Ten pomysł skrytykował chociażby dwa dni temu Jacek Trela z klubu Centrum. Nie podoba się ta propozycja również Konfederacji. Konfederacja oczywiście jest w opozycji. Jej poseł Witold Tumanowicz mówi, że są mistrzowie w swoim fachu, którzy powinni być sowicie wynagradzani.
5: Godzi bardziej w ludzi po prostu, którzy są kompetentni, specjalistów, lekarzy. Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są po prostu zwykłymi oszustami. Moim zdaniem nawet ta maksymalna stawka nie należała się panu Kasprzykowi. To jest takie odwracanie uwagi, mydlenie oczu wyborcom i to są tylko takie zmiany kosmetyczne.
2: Posiedzenie rządu jutro. Jutro dowiemy się, jakie projekty, a może inaczej, w jakim brzmieniu projekty trafią jutro do Sejmu.
0: Zapowiedzi mają zamienić się w czyny. Jutro rząd rozpocznie pracę nad reformą systemu ochrony zdrowia. Informacje i komentarze na ten temat zbiera Michał Fabisiak. Dziękujemy. Wielkich zmian wprowadzonych przez polityków nie spodziewają się eksperci. Mówiła o tym m.in. na naszej antenie Monika Rachtan, dziennikarka medyczna i autorka podcastu Po pierwsze pacjent. Jak wskazywała, gdyby nie ostatnio ujawnione afery, nikt nie byłby zainteresowany problemami pacjentów.
6: Bo my wielokrotnie o tym mówimy, że wszyscy czekamy w kolejkach, że brak jest dostępu do lekarzy, że chcielibyśmy szybciej, lepiej, ale tak de facto problem leży gdzie indziej. Leży w tym, jak wygląda nasz cały system ochrony zdrowia i to nie chodzi tylko o kolejki, czy o to właśnie, jak my długo czekamy do laryngologa, czy dermatologa, czy ile skierowań nam jest potrzebnych do lekarza, do danego specjalisty, tylko sam problem leży w tym, jak wygląda struktura związana z płatnościami. My w Polsce przeznaczamy ogromne pieniądze na ochronę zdrowia, naszego zdrowia. I wydawać by się mogło, oczywiście każdy by chciał, żeby tych pieniędzy było więcej, żeby było więcej lekarzy, więcej pielęgniarek i tak dalej, i tak dalej. Ale zastanówmy się, czy w jakiś sposób moglibyśmy bardziej efektywnie dysponować pieniędzmi, które są w tym budżecie. Ja powiem, że tak. I myślę, że wiele osób zajmujących się systemem też powiedziałoby, że tak.
0: Mówiła na naszej antenie Monika Rachtan. Obecne działania rządu to pokłosie coraz dłuższej listy nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te sprawy

bada szereg organów państwa, w tym prokuratura. Liczba deklaracji o braku współpracy z zewnętrznymi stowarzyszeniami politycznymi rośnie. Nie sprawia to jednak, że widmo rozpadu PiS-u znika. Ruchu w tej sprawie nie wykonali jeszcze politycy związani z inicjatywą Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Bliski

0: Dzisiaj próbują nas wypchnąć z partii, która dla większości z tych osób jest partią jedyną w historii jej kariery politycznej.
1: Politycy PiS-u mają czas na złożenie deklaracji do czwartku. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz mówi, że ci, którzy tego nie zrobią, będą musieli odejść z partii.
2: Decyzję podjęliśmy w tej sprawie, przegłosowaliśmy ją i ona nie miała wątpliwości wśród wszystkich członków kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Te osoby, które będą chciały utrzymywać swoje formacje, które nie są bezpośrednio związane z Prawem i Sprawiedliwością, tylko są osobną strukturą, przestają być członkami Prawa i Sprawiedliwości, to jest jasne.
1: Ta sprawa nie dotyczy tylko przyszłości Prawa i Sprawiedliwości, mówił na naszej antenie profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak tłumaczył, na naszych oczach dochodzi do kryzysu przywódczego Jarosława Kaczyńskiego.
3: Z całą pewnością prezes widzi kryzys własnego przywództwa, bo tu co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że to nie jest prezes Jarosław Kaczyński sprzed 5 czy 10 lat. W tej chwili kolejny rozłam, jeżeli by do niego doszło, w Prawie i Sprawiedliwości całą pewnością partię osłabi. Osłabi też pozycję prezesa. Ja sądzę, że rozmowy tak zwanej ostatniej szansy będą się jeszcze dosyć długo toczyć. Proszę pamiętać, że już raz mieliśmy taką sytuację stawiania sprawy na ostrzu noża dotyczącej stowarzyszenia założonego przez Mateusza Morawieckiego i prezes się cofnął, więc być może i dojdzie do takiej sytuacji i teraz. Tak czy inaczej to, co się dzieje na zewnątrz, czyli no, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli spór wewnętrzny, pranie brudów, na pewno partii nie służy i pokazuje, jak słaba już jest pozycja prezesa.
1: Mówił nam profesor Jarosław Macała. W tym tygodniu ma jeszcze dojść do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z wiceszefem partii Mateuszem Morawieckim. Jarosław Kaczyński zaapelował do polityków PiS-u o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Policja szuka sprawców pobicia mężczyzny, który bronił przed napaścią ukraińskiego chłopca. Śledczy przesłuchali już świadków zdarzenia. Niewykluczone, że światło dzienne ujrzą nagrania z monitoringu, na których widać, kto zaatakował 60-latka, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
1: W piątek 60-letni mężczyzna został pobity na poznańskim Piątkowie. Podczas podróży tramwajem stanął w obronie ukraińskiego chłopca, którego wyzywało 3 mężczyzn. Pasażer został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Trafił do szpitala z powodu kłopotów z pamięcią. Po badaniach wrócił do domu. O rosnących antyukraińskich nastrojach w Polsce mówił dziś w Szczecinie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak wskazywał, taka narracja służy Rosji, która wykorzystuje tego typu propagandę do dezinformacji. To stały element wojny hybrydowej, którą prowadzi Kreml, podkreślał wicepremier.
5: Specjalnie przygotowane narracje mają nas kłócić ze społeczeństwem ukraińskim. Podjudzanie, różnego rodzaju nieprawdziwe informacje, formatowanie przekazów zgodnych z polityką Kremla, wpisywanie się to niestety w polskich polityków, mówiących, że Ukraina gdyby upadła, to dla Polski by było lepiej. Ta narracja coraz bardziej się szerzy, dotyka takich sfer bardzo społecznych. My spróbujemy z nią walczyć i dzisiaj ta walka jest w momencie, w którym trzeba też społeczeństwo coraz bardziej uświadamiać.
1: Jak dodał wicepremier, wciąż brakuje narzędzi, by skutecznie walczyć z dezinformacją na platformach społecznościowych i egzekwować usuwanie prorosyjskiej propagandy.
5: Takie prawo było przygotowane w tamtym roku, zostało położone na biurku pana prezydenta Nawrockiego. Prezydent zawetował ustawę, tłumacząc, że jest niepotrzebna, bo niepotrzebne jest bezpieczeństwo w internecie, bo przede wszystkim wolność słowa. Jest dzisiaj drugie podejście tej ustawy. Wierzę, że jak trafi na ręce pana prezydenta, to przyjdzie rozsądek, bo nie może być zgody na to, że bezpieczeństwo w internecie jest dzisiaj inaczej traktowane niż bezpieczeństwo w cywilnym, normalnym, spokojnym, codziennym życiu.
1: Członkowie koalicji rządzącej przestrzegają, że wzrost antyukraińskich nastrojów skutkuje między innymi takimi zdarzeniami jak atak na nastoletnią Ukrainkę w Bielsku Białej. 56-latek podejrzany o psychiczne znęcanie się nad dziećmi i przestępstwa seksualne wobec nich aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna od kilkunastu lat prowadził z żoną rodzinny dom dziecka w Szczytnie.
6: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy ze Szczytna, instytucji nadrzędnej nad rodzinnym domem dziecka, nie zgodziła się na wypowiedź. Przysłała jednak do redakcji Radia Olsztyn pismo z wyjaśnieniami. Wynika z niego, że o sprawie przemocy w rodzinnej placówce w Szczytnie PCPR poinformowali wychowankowie. Następnie dyrektorka placówki placówki złożyły

0: złożyła do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W nadesłanym piśmie czytamy także, że 9 podobiecznych 56-latka znalazło już nowe domy.
1: Relacjonował Leszek Tekielski z Radia Olsztyn. Poszkodowane w sprawie mają być 2 nastoletnie osoby. Jednym z przedstawionych dowodów jest nagranie wideo. To będzie tylko test. Jutro w całej Polsce między 7 a 19 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: Dzisiejszy alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą jutro, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
1: Jutrzejsze ćwiczenia Alarm 2026 mają być okazją do sprawdzenia procedur i sprawności systemów.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Wielka Brytania ma nowego premiera. Andy Burnham przejął urząd po Keirze Starmerze i w pierwszym wystąpieniu przed Downing Street zapowiedział, że jego rząd ma szybciej odpowiadać na codzienne problemy mieszkańców. Pierwsze polecenie dotyczy walki z bezdomnością, a już jutro światło dzienne mają ujrzeć rozwiązania związane z wysokimi kosztami życia. Łączymy się z Londynem, gdzie jest nasza korespondentka Anna Rączkowska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz, co ten pierwszy dzień mówi nam o tym, jakim premierem chce być Andy Burnham?
4: Przede wszystkim Andy Burnham chce być premierem, który rozumie zmęczenie Brytyjczyków polityką i wie, że samymi deklaracjami nie odbuduje ich zaufania. Burnham powiedział wprost, że politycy nie byli wystarczająco skuteczni i muszą podnieść poziom swojej pracy. Swoje przejęcie władzy nazwał takim politycznym bezpiecznikiem, czyli momentem, który ma przerwać wieloletni zastój i przywrócić ludziom wiarę, że państwo może poprawić ich życie. I właśnie pierwszym poleceniem, wspomniałeś o tym, nowego premiera jest przygotowanie planu zakończenia problemu osób śpiących na ulicach. Na ten cel rząd przeznaczy kilkaset milionów funtów. Burnham zapowiedział także, że już jutro zacznie przedstawiać rozwiązania dotyczące kosztów życia razem z informacją, w jaki sposób zostaną sfinansowane. Jeszcze w tym roku ma natomiast pokazać 10-letni plan dla kraju, także bardzo ambitny. Swoją najważniejszą deklarację ujął bardzo osobiście. Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobię, mówił. Dam z siebie wszystko i proszę was, byście podjęli ten wysiłek razem ze mną. Tak mówił Andy Burnham. Nowy premier mówił też o przeniesieniu większej części decyzji i pieniędzy z Londynu do regionów oraz o silniejszej publicznej kontroli nad podstawowymi usługami, między innymi wodą, energią i transportem. Zapowiedział większe inwestycje w mieszkania komunalne, miejsca pracy dla młodych ludzi i opiekę psychologiczną. Pierwsze wystąpienie miało starannie dobraną oprawę. Burnham zrezygnował z tradycyjnej mównicy, nie miał kartek, mówił spokojnie i bezpośrednio. Był to czytelny sygnał, że chce zachować wizerunek polityka bliższego ludziom, który zbudował przez 9 lat kierowania Manchesterem. Najważniejszy dzień swojej kariery rozpoczął, tak jak wiele poprzednich, od porannego biegania. Kilka godzin później sportowy strój zamienił na garnitur, spotkał się z królem Karolem III w Pałacu Buckingham i przyjął misję utworzenia rządu. Na Downing Street przyjechał prosto z pałacu, witany głośnymi oklaskami. Brytyjscy komentatorzy zwracają uwagę, że Burnham świadomie postawił na wielką opowieść o zmianie. The Times ocenia, że wystąpienie było pełne energii i ambitnej wizji, ale pozostawiło wiele pytań bez odpowiedzi. Nowy premier obiecał przebudowę sposobu rządzenia krajem i pomoc w kosztach życia. Nie pokazał jednak jeszcze, jak pogodzi te plany z napiętym budżetem. Pierwszą reakcję było widać niemal natychmiast. Po przemówieniu wzrosła rentowność brytyjskich obligacji, czyli koszt, po jakim państwo pożycza pieniądze. Fund pozostał stabilny, ale sygnał z rynku był czytelny. Inwestorzy usłyszeli ambitne obietnice i od razu zaczęli obliczać ich cenę. Dziennik The Guardian podkreśla z kolei, że Burnham dobrze uchwycił społeczne zmęczenie i potrzebę nadziei. A pierwsza decyzja dotycząca osób śpiących na ulicach nadała jego wystąpieniu konkretny, społeczny wymiar. Pierwszy dzień dał więc polityczny rozpęd, ale także bardzo wysoko ustawił poprzeczkę. Obiecał nie niewielką korektę, lecz wielką zmianę. Od jutra będzie oceniany już nie po tonie przemówienia, ale po tym, czy potrafi zamienić te obietnice w decyzje, na które wystarczy pieniędzy.

0: Wielka Brytania od kilku godzin ma nowego premiera. O zmianie sterów na Downing Street prosto z Londynu mówiła Anna Rączkowska. Dziękujemy za relację. Na Ukrainie rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków. W ciągu minionej doby Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów oraz obwody Dniepropietrowski, Charkowski, Chersoński i Zaporoski. Łącznie zginęło 9 osób, a ponad 80 jest rannych. Agresor uderzył także w statek handlowy znajdujący się w pobliżu Odessy. Część członków załogi nie żyje. Informacje na ten temat zbiera Maciej Jastrzębski.
1: W niedzielę wieczorem w rejonie Odessy Rosjanie ostrzelali statek płynący pod banderą Gwinei-Bissau. Jednostka przewoziła kukurydzę. Z 18 członków załogi 10 osób zmarło w wyniku odniesionych obrażeń. 8 osób ewakuowano. Załoga to obywatele Indii i Syrii oraz ukraiński pilot. Po rosyjskich atakach z wykorzystaniem bomb lotniczych w obwodzie Dniepropietrowskim zmarły 2 osoby, 13 jest rannych. W obwodzie Charkowskim zginęły 4 osoby, a ponad 40 jest rannych. W okolicach Chersonia Rosjanie zabili 2 osoby, a kilkanaście ranili. Agresor uderzył także w Zaporoże, zabijając 1 osobę i raniąc 5. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Rosja może próbować eskalować napięcie w regionie Morza Bałtyckiego, gdyż nie jest w stanie wygrać wojny na Ukrainie. Tak uważa minister obrony Litwy Robertas Kaunas, który ocenił, że Kreml może postrzegać państwa bałtyckie i Polskę jako kolejny cel swoich działań. Z Wilna Kamil Zalewski.
2: Robertas Kaunas powiedział litewskiemu radiu publicznemu LRT, że Rosja może szukać nowego pola eskalacji. Na terytorium Rosji dochodzi do eksplozji, pojawiają się problemy z zaopatrzeniem w paliwo, a społeczeństwo coraz częściej zadaje pytanie reżimowi na Kremlu. Dlaczego tak się dzieje i gdzie jest obiecywane zwycięstwo? Szef resortu obrony poinformował także, że Litwa wzmocniła ochronę swojej infrastruktury strategicznej, a służby na bieżąco analizują informacje wywiadowcze i koordynują działania z sojusznikami. Robertas Kaunas uważa też, że wojsko powinno zwiększyć liczbę osób odbywających obowiązkową służbę wojskową. Jego zdaniem zainteresowanie poborem pokazuje, że społeczeństwo jest gotowe na większe zaangażowanie w obronność. Zaznaczył też, że wzmacnianie litewskiej obronności oraz integracji z NATO i Unią Europejską nie stanowi prowokacji wobec Rosji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Wojna z Iranem jest najmniej popularnym konfliktem wśród Amerykanów od początku prowadzenia sondaży. Według The Economist poparcie dla decyzji Donalda Trumpa o ataku szybko spada. Konflikt trwa 6 miesięcy i coraz mocniej obciąża amerykańską gospodarkę. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24.
3: Bilans poparcia dla wojny wynosi minus 30 punktów procentowych. 4/5 Amerykanów uważa, że konflikt potrwa jeszcze długo. Prawie połowa spodziewa się co najmniej roku walk. Największy sprzeciw jest wśród demokratów i wyborców niezależnych. Wojnę nadal popiera większość republikanów związanych z ruchem MAGA, ale także w tej grupie poparcie dla prezydenta słabnie. Dodatkowym problemem są koszty. Ropa Brent zdrożała od początku lipca z 72 do 88 dolarów za baryłkę, a benzyna kosztuje w Stanach Zjednoczonych prawie 4 dolary za galon. Demokraci oskarżają administrację o zaniżanie kosztów wojny. Pentagon szacuje je na około 30 miliardów dolarów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Czechy kończą z regulacją cen paliw. Limity cenowe obowiązywały od kwietnia. Rząd Andreja Babisza wprowadził je w odpowiedzi na gwałtowny wzrost notowań ropy na światowych rynkach, wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Z Pragi Wojciech Stobba.
4: Ceny paliw na czeskich stacjach kształtują od dziś wyłącznie mechanizmy rynkowe. Wraz ze zniesieniem limitów cenowych wygasła także niższa stawka akcyzy na olej napędowy. Analitycy spodziewają się, że najbardziej podrożeje właśnie diesel. Jego cena może wzrosnąć nawet o 2,5 korony, czyli niespełna pół złotego za litr. Minister finansów Alena Schillerowa zapewniła, że jej resort będzie uważnie obserwował sytuację na rynku. Ministerstwo będzie nadal monitorować ceny i marże. Jeśli pozniesie W zniesieniu regulacji dojdzie do nadużyć lub pogorszy się sytuacja na Bliskim Wschodzie, będziemy reagować. Rząd w Pradze uzasadnił decyzję o zniesieniu regulacji poprawą sytuacji na światowych rynkach. Minister finansów zaznaczyła, że z podobnych działań wycofały się już sąsiednie kraje – Polska, Niemcy i Austria. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: 550 milionów euro kary dla chińskiej platformy zakupowej AliExpress. Komisja Europejska zarzuca jej, że zrobiła niewiele, by powstrzymać sprzedaż nielegalnych i niebezpiecznych produktów. W ten sposób złamała unijne przepisy o usługach cyfrowych. Z Brukseli Beata Płomecka.
5: Komisja Europejska zwracała na to uwagę już 2 lata temu. Rozpoczęła wtedy dochodzenie, zarzucając platformie AliExpress, że nie oceniła w odpowiedni sposób ryzyka związanego ze sprzedażą nielegalnych produktów. A zgodnie z unijnymi przepisami jest do tego zobowiązana i do wycofywania takich towarów. Śledztwo

0: potwierdziło podejrzenia Brukseli. Na platformie przez wiele tygodni pozostawały niebezpieczne zabawki, kosmetyki i podróbki. Systemy wykrywania takich ofert były nieskuteczne, a sprzedawcy mogli omijać kontrolę, przypisując towary do niewłaściwych kategorii. Teraz platforma AliExpress ma czas do 20 października, by wprowadzić zmiany zgodnie z wymogami Brukseli. Jeśli tego nie zrobi, Komisja Europejska może nałożyć kolejne kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
2: Z trofeum za wygranie Mistrzostw Świata do Madrytu wrócili hiszpańscy piłkarze. Czekają tu na nich kibice, którzy nie szczędzą pochwał i wdzięczności za pokonanie we wczorajszym finale Argentyny. Szacuje się, że w fecie na cześć zwycięzców może brać udział nawet 60 tysięcy osób.
3: Hiszpańscy piłkarze przypieczętowali nowojorskie zwycięstwo piosenką portorykańskiego króla reggaetonu Bad Bunny'ego. W Madrycie będą na nich czekać setki tysięcy kibiców. Wielu z nich będzie chciało z bliska zobaczyć swoich idoli.
4: Pedro Porro
3: pochodzi z Ekstremadury, mojego miasta. Ten facet dzięki swojej odwadze doprowadził nas do finału. To była długa podróż. Jesteśmy razem od dawna. Spędziliśmy, jak sądzę, 50 dni i teraz czas świętować. Dodaje obrońca reprezentacji Mark Kukureja. Mistrzowska impreza na ulicach Madrytu potrwa do białego rana. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Po blisko 6 tygodniach rozgrywek tegoroczny mundial przechodzi do historii. Nie brakowało na nim znaczących zmian reguł, jak ta z dopuszczeniem do gry 48 zespołów, czy licznych kontrowersji, między innymi tych z przerwami na wodę, czy występem muzycznym w przerwie finału. Od początku zmagania piłkarzy śledził Jan Pachlowski, z którym teraz się łączymy. Witaj. Powiedz, jak oceniany jest zakończony wczoraj mundial i czy można uznać go za udany?
5: Słuchając Donalda Trumpa, to mam wrażenie, że wygrały Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone jako organizator, a nie do końca Hiszpania, bo Donald Trump przede wszystkim tutaj podkreślał wartość Stanów Zjednoczonych jako współgospodarza i chyba najważniejszego, ale to jednak tu trzeba przyznać rację amerykańskiemu prezydentowi państwa, które zorganizowało zaczony mundial. Przyznam szczerze, że ja, będąc od początku tego mundialu przez 39 dni, też przejeżdżając i przelatując wiele kilometrów, muszę trochę nabrać dystansu do tego wszystkiego, co widziałem przez 39 dni, bo to są dalej emocje, to jest dalej takie nastawienie, że trzeba się przygotowywać do relacji, że trzeba tutaj być jakby cały czas na tym, co się dzieje. I muszę jeszcze troszeczkę zachować w tym dystansu, aby sam osobiście ocenić. Natomiast sam mundial był ogromnym wydarzeniem logistycznym, był piłkarskim świętem. Wszystko to trochę wyhamowało w Stanach Zjednoczonych w przypadku kibiców amerykańskich. Oczywiście jak Amerykanie przegrali z Belgią i odpadli, nie dostali się do ćwierćfinału. Natomiast czy futbol, czy piłka nożna w Stanach Zjednoczonych dzięki temu mundialowi zaistnieje. Wydaje mi się, że jednak w dalszym ciągu będzie z tyłu futbolu amerykańskiego, koszykówki czy bejsbola. Przede wszystkim dlatego, bo zabrakło sukcesu amerykańskiej reprezentacji. Ale przenieśmy się na stadion w New Jersey, na którym byłem wczoraj, między innymi z kibicami argentyńskimi i hiszpańskimi. Kibiców argentyńskich było zdecydowanie więcej. To jak podsumujemy ten mundial, podsumowujemy finał, to posłuchajmy, jak widzowie tego mundialu podsumowali go zaraz po meczu w rozmowie z Polskim Radiem.
6: Dla mnie ten mecz był niesamowitym doświadczeniem.
7: Viva España!
6: To jest najlepszy dzień w moim życiu. To niesamowite. To był dobry mecz. Doświadczyliśmy dobrej zabawy. Moja reprezentacja przegrała, ale Hiszpania grała naprawdę dobrze. Jestem smutna. Przegraliśmy, ale zespół walczył o zwycięstwo. Przegraliśmy, ale spędziliśmy na stadionie miły czas. Oczywiście, że jestem smutny. Moja drużyna przegrała, ale wiecie co? Wrócimy silniejsi następnym razem. Taka jest Argentyna.
7: That's what happens with us in Argentina.
5: Było dużo zarzutów do FIFA, do Światowej Federacji Piłkarskiej, natomiast na temat tego, jak ten mundial jest zorganizowany, że jest za dużo drużyn, za dużo spotkań. Przypomnę, że jest propozycja, aby z 48 drużyn ten przyszły

0: Mundial był taki, że tam będą grały 64 reprezentacje, ale z drugiej strony liczby mówią same za siebie. I FIFA ogłosiła rekordowe przychody z tegorocznych Mistrzostw Świata. One wyniosą około 15 miliardów dolarów i to znacząco przewyższyło te cele założone przed turniejem, bo przed turniejem zakładano, że Mistrzostwa Świata FIFA przyniosą zyski rzędu około 11-12 miliardów dolarów.
1: Mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie dobiegł końca. Święto piłki nożnej podsumował dla nas Jan Pachlowski. Dziękujemy. W magazynie wracamy do kraju. Będzie szybciej i sprawniej. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się montaż dwóch kolejnych nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa. Jak to wpłynie na pasażerów? O tym Aleksander Przoniak.
2: Z nowych urządzeń nazywanych przez pracowników portu smoczycami będą mogli skorzystać także pasażerowie klasy ekonomicznej. Skanery będą stać w terminalu AB. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki mówi, że montaż i testy potrwają kilkanaście dni.
3: Urządzenia będą musiały przejść testy 72-godzinne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.
2: Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów zostanie zniesiony. Nie trzeba też będzie wyjmować z plecaków elektroniki. Rzecznik radzi jednak, by na razie przestrzegać limitów.
3: Limity nie zostały zniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę.
2: Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Szykuje się kolejne załamanie pogody na północy kraju. O parasolach powinni pamiętać także mieszkańcy pozostałych województw, bo przelotnie padać ma w całej Polsce, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Na północy możliwe również burze i tam miejscami suma opadów do 25-30 mm. Oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Temperatura dzisiaj po południu od 17 stopni na północy do 23-24 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
1: Podobnej pogody trzeba spodziewać się także w nocy.
4: Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy również burze, zwłaszcza w województwie pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. Tam miejscami suma opadów do około 20 mm, temperatura minimalna, dosyć wyrównana na obszarze całego kraju, przeważnie od 11 do 15 stopni, w rejonach podgórskich lokalnie około 5-8 stopni.
1: Nad morzem w nocy będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać nawet do 80 km na godzinę. I pogodowym ostrzeżeniem kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają.

0: zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
3: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
4: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
1: Ogłoszenie społeczne.
5: 32 minuty po godzinie 16. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy się starać udowodnić, że jest życie po mundialu. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio, chociaż pewnie wielu sportowych, szczególnie piłkarskich kibiców dzisiaj odsypia te sportowe wrażenia, których świadkami byliśmy wszyscy wczoraj.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: Mundial się zakończył, ale życie toczy się dalej, szczególnie to polityczne i udowadniamy to także w naszym dzisiejszym popołudniowym programie. Kamil Szewczyk jest już w studio, a razem z nim jest także nasz pierwszy popołudniowy polityczny gość.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Witam serdecznie, Kamil Szewczyk, a ze mną w studiu Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jutro rano zbiera się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. Jak, na ile realne są zagrożenia, prowokacje ze strony Rosji?
7: Po pierwsze, to nic nadzwyczajnego, że taki komitet się zbiera i też trzeba powiedzieć jasno, szanowni państwo, rząd działa, będzie działać dalej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszym rodakom. Prowadzimy różnego rodzaju aktywności. O nie wszystkich może koniecznie jakoś spektakularnie informujemy, natomiast trzeba pamiętać o tym, że znajdujemy się dzisiaj w stanie ekstraordynaryjnym. To jest stan permanentnej wojny hybrydowej i Polska jest także obiektem ataków Federacji Rosyjskiej. Niestety, oprócz tego, że mamy wroga zewnętrznego, z którym sobie radzimy i w przestrzeni tej cyfrowej, i w przestrzeni konwencjonalnej, to mamy też niestety niektórych pożytecznych idiotów Kremla w Polsce. I tutaj już wyzwań jest o wiele więcej.
6: Kogo pan ma na myśli konkretnie?
7: No, panie redaktorze, nie będę wymieniał nazwisk. Mogę tylko powiedzieć, że szeroko rozumiane środowisko patoprawicy wpisuje się pięknie, w cudzysłowie, pięknie w retorykę, czy też w strategię Federacji Rosyjskiej. Namawianie do wychodzenia z Unii Europejskiej, może za chwilę krytykowanie NATO, bo to też już ma niestety miejsce, szczucie na obywateli Ukrainy i tak naprawdę wiele, wiele innych działań, które robią i robili, to głupota. Albo sabotaż. No, trzeciej drogi nie ma.
6: Wicepremier Kosiniak-Kamysz dzisiaj powiedział o zagrożeniu dla Polski ze strony Rosji, że ryzyko jest cały czas bardzo wysokie.
7: Ryzyko jest bardzo wysokie, dlatego że Rosja ma wpływ i mówią o tym raporty najróżniejsze od NASK-u, począwszy na prywatnych czy też pozarządowych tak zwanych NGO-sach, instytucjach, które się tym tematem zajmują i badają szczególnie te sfery, o której mówiłem. Wojna hybrydowa toczy się w przestrzeni cyfrowej. I tutaj jest to największe zagrożenie i to nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś ataki, blackouty, hakerskie, różnego rodzaju aktywności, ale tu chodzi o sianie dezinformacji. A jeżeli jeden czy drugi, przepraszam za wyrażenie, polityczny osioł wpisuje się w tę retorykę, ponieważ zaczyna opowiadać bzdury o tym, żeby, czy też wzywa, nie wiem, NATO do tego, żeby przestała wspierać Ukrainę w walce z Rosją, no to po prostu inaczej niż pożytecznym idiotą Kremla nazwać takiego osobnika nie można. I my musimy także znaleźć sposób na to, żeby dać temu tamę, chociaż mam wrażenie, że niektórzy już po prostu tak odlecieli i dostali takiego małpiego rozumu, że będzie to bardzo trudne, ale żeby znaleźć odpowiedni sposób na to i strategię, żeby ta dezinformacja, która trafia do obywateli, nie była kolportowana przez tychże, bo najgorszą rzeczą jest to, na czym zależy właśnie naszym nieprzyjaciołom, żeby była taka szeptanka,

0: Żeby ludzie żyli w takim stresie albo w takim przeświadczeniu, że jest jakieś zagrożenie bliżej niezdefiniowane, ale ono się gdzieś czai, ale że jest jakiś wróg. A widzi pan, co teraz się dzieje? Ta patoprawica, te skrajne, radykalne środowiska, takiego wroga tutaj wewnątrz próbują zrobić z Ukraińców. No, Czarnek już powiedział słowami Putina niedawno, tak? O tym, że będzie, nie wiem, Putin zaatakował Ukrainę po to, żeby ją denazyfikować i w tym samym tonie wypowiadał się kandydat na kandydata na premiera z PiS-u. Przecież to jest skandal.
1: Tymczasem, panie pośle, tymczasem opozycja, ale też ostatnio Pałac Prezydencki, Marcin Przydacz mówił w kontekście właśnie tych zagrożeń, prowokacji, że kiedy spadają sondaże koalicji rządzącej i koalicji obywatelskiej głównie, to wtedy podnosicie larum o prowokacjach ze strony Rosji. Taki zarzut padał ze strony opozycji.
0: Ja bym odpowiedział w ten sposób. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Natomiast, szanowni państwo, my dzisiaj na szczęście w Polsce mamy racjonalną koalicję, składającą się z partii trzeźwo myślących i działających w sposób taki, żeby realizować polską rację stanu. I raz jeszcze to podkreślam, żeby to dobrze wybrzmiało. Polską racją stanu jest to, żeby Ukraina jak najmocniej i jak najdłużej broniła się przed Rosją, bo my nie chcemy, żeby rakiety ruskie wlatywały w przestrzeń powietrzną Polski. Nie chcemy, żeby teatr działań wojennych z Donbasu przeniósł się na granicę pod Lwów. No tego nie chcemy.
1: To co z Save 0%? Bo w pewnym momencie przejęliście ten temat od prezydenta, zmodyfikowaliście go lekko i na jakim etapie jest Save 0%?
0: Zgodnie z zapowiedziami pana premiera Kosiniaka-Kamysza powiedzieliśmy prezydentowi sprawdzam i teraz mówimy panu Glapińskiemu sprawdzam. Jest przygotowywany projekt, który będzie projektem rządowym. On już jest właściwie napisany i lada moment ten projekt na rząd premier Kosiniak-Kamysz. Być może to będzie jutro, być może to będzie za tydzień. Będzie to w najbliższym czasie. Natomiast niestety ubolewam nad tym, bo my oczywiście mówiliśmy i mówić będziemy, że polska armia, agencja uzbrojenia przyjmie każde dodatkowe pieniądze. Jeżeli jest zysk wypracowany przez NBP, to ten zysk zostanie zagospodarowany po to, żeby zapewniać naszym rodakom bezpieczeństwo. Niestety, obawiam się, że nie będzie żadnej możliwości skorzystania z tego zysku, bo jego po prostu nie ma. To była ściema. To była szopka polityczna, którą panowie Nawrocki i Glapiński uprawiali tylko po to, żeby w jakiś sposób dać równowagę do świetnego programu SAFE, który został implementowany mimo złośliwego prezydenckiego weta.
1: No dobrze, przejdźmy do cen paliw. Ile pan ostatnio płacił za litr benzyny?
0: No ja ostatnio płaciłem około 6 z groszem, ale...
1: Ale widzi pan, jakie są ceny?
0: Tak, widzę.
1: Niemal 8 zł już niedługo
0: panie
1: będzie.
0: Redaktorze...
1: Pytanie, czy CPN powinien wrócić? Ceny paliw niżej.
0: Panie redaktorze, to od czego trzeba zacząć? Od tego, że na szczęście dzisiaj rządzimy my. Bo gdyby rządziła opozycja, gdyby był PiS, to mielibyśmy dwucyfrowy już na stacjach, dwucyfrową kwotę za litr paliwa, bo tak już kiedyś było. Natomiast rząd wydał już ponad 4 miliardy na program CPN. To jest też duże obciążenie dla budżetu, mówił o tym pan premier. Ale to nie znaczy, że nie ma innych instrumentów. CPN nie jest tylko i wyłącznie jedynym instrumentem. Są też narzędzia fiskalne. Dzisiaj jest ten moment, kiedy trwa jeszcze monitoring sytuacji, monitorowanie sytuacji i decyzje przed nami.
1: Czyli sugeruje pan, że nie będzie powrotu do CPN-u?
0: Ja mogę panu powiedzieć, że tak jak do tej pory było w sytuacji krytycznej, bo trzeba też jasno podkreślić, że paliwo w Polsce było najtańsze w Europie w momencie wprowadzenia tego programu CPN i nikt tutaj nie szczędził ani pracy, ani pieniędzy na to, żeby
1: ale wie
0: tak
1: pan,
0: było.
1: Są wakacje,
0: i teraz mamy,
1: dużo ludzi podróżuje,
0: ja
1: więc
0: wiem,
1: może przydałoby
0: tylko wie
1: się
0: pan,
1: wprowadzić.
0: To jest tak, że daliśmy ten oddech Polakom. Teraz jest moment, kiedy niestety trzeba trochę zacisnąć zęby, ale to nie znaczy, że w jakimś kształcie to wsparcie nie wróci. Odpowiedzialny rząd, który funkcjonuje w ramach też pewnego budżetu, wie, jakie ma zadania. Naszym zadaniem jest dawać właśnie takie ulgi w momencie, kiedy jest trudniej. Natomiast teraz jest ten moment przejściowy. Program CPN się zakończył, mamy moment przejściowy, mamy też inne narzędzia i perspektywy do tego, żeby je użyć, ale też nie wiemy, co będzie się działo dalej z sytuacją w cieśninie Ormus i z tym, jakie ona będzie miała konsekwencje na ceny paliw w Polsce, bo to nie jest też, żeby była jasność, wina Tuska, jak to niektórzy próbują mówić.
1: Jasne, ale widać, to nie jest...

0: i na Polskę.
1: Tam jest sytuacja coraz bardziej poważna.
0: Wiem.
1: W Cieśninie Ormus, w tym rejonie.
0: Ale
1: więc,
0: na szczęście, tak jak powiedziałem, mamy dzisiaj koalicję poważnych polityków, którzy wiedzą doskonale, monitorują tę sprawę i wiedzą doskonale, że jakaś reakcja będzie wskazana. Jaka? Ja dzisiaj panu nie odpowiem, bo to jest temat bardzo delikatny i nie chciałbym, żeby później nasi oponenci polityczni wykorzystywali te słowa przeciwko rządowi, bo tak jak powiedziałem, gdyby to na nich trafiło ten moment, to by się o własne sznurówki poprzewracali. Więc Bogu dzięki, dzisiaj mamy tę koalicję, która już pokazała, że można, bo projekt CPN był tego przykładem i następne kroki też będzie konsekwentnie podejmować, ale racjonalnie i stojąc twardo na ziemi.
1: Na początku sierpnia, 6 sierpnia mija rok od zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego. No 41 wet już mamy Karola Nawrockiego.
0: 4 lata. Odliczamy.
1: Ostatnio głośne weto ustawy o statusie osoby najbliższej. Był pan zawiedziony trochę?
0: Wie pan...
1: No bo prezydent zapowiadał, sugerował może nie, w kampanii prezydenckiej, że
0: oszukał Polaków, oszukał bardzo dużą grupę ludzi. Działał nie na rzecz Polaków, nie na rzecz rozwiązywania problemów, tylko na rzecz ich tworzenia. A tak naprawdę to była decyzja polityczna. Po to, żeby rząd nie miał kolejnego sukcesu. Wszyscy doskonale wiedzą, że ustawa, na którą pracowały dwa skrajne skrzydła koalicji rządzącej. Urszula Pasławska z PSL-u i Katarzyna Kotula z Lewicy potrafiły się dogadać. I ta ustawa pokazywała, że można. Nikomu przez 30 lat się to nie udało. I to zezłościło i wkurzyło Pałac Prezydencki i Nowogrodzką. Dlatego jest to weto. Tam nie ma żadnej ideologii. To nie jest ustawa światopoglądowa, jakieś bzdury, które sączą politycy prawicy tylko po to, żeby w jakiś sposób, nie wiem, no, oszukiwać z jednej strony Polaków, a z drugiej strony próbować wyjść z tego z twarzą. To była ustawa techniczna, która dawała rozwiązanie kwestiom związanym z dziedziczeniem, z dostępem do dokumentacji medycznej, czyli takie minimum.
1: Dość kompromisowa chyba.
0: Oczywiście.
1: Po jednej i po drugiej stronie.
0: Oczywiście. To naprawdę była bardzo dobra ustawa i dlatego została zawetowana, bo to jest element odwetowej akcji Nawrockiego, który prowadzi wobec rządu już od dłuższego czasu. Wetuje te ustawy, które mogą dać jakąś ulgę Polakom. Robi to celowo, robi to z premedytacją, działając na rzecz dzisiejszych partii opozycyjnych, ale on nie ma świadomości tego, że tak naprawdę w perspektywie to nie było działanie na złość Tuskowi czy Kosiniakowi-Kamyszowi. To było działanie na złość Polakom. I w perspektywie dłuższej na nim się to odbije i na nim się to skrupi i on poniesie tego konsekwencje.
1: W akcie niezgody na prezydenckie weto opuściła Radę Parlamentarzystów przy prezydencie pani poseł Urszula Nowogórska i Urszula Pasławska.
0: Tak, dwie ule.
1: Dwie ule, dwie panie posłanki, tak. Dobrze zrobiły?
0: Oczywiście, absolutnie tak, no bo wie pan, ja znam Urszulę Pasławską bardzo długo i mogę powiedzieć, że to jest osoba o naprawdę anielskiej cierpliwości i no jeżeli ta osoba o cierpliwości anielskiej no wychodzi z takiej rady, no to po prostu stwierdza, że nie ma co mówić do drzewa, no bo drzewo nie zrozumie. No tak to niestety wyglądało. Wszystkie argumenty, które były przedstawiane właśnie w kontekście tej ustawy o statusie osoby najbliższej, po prostu trafiały w próżnię. Ta rada to moim zdaniem w takim układzie to po prostu fikcja, jak i wiele, wiele innych rad. Proszę sobie policzyć, ilu dzisiaj ma doradców, ministrów, pan Nawrocki, jaka tam jest świta, jaki tam jest dwór w tym Pałacu Prezydenckim. My za to wszystko płacimy. Po co oni są? To jest stworzenie takiego zaplecza, które być może w przyszłości będzie podwalinami pod partię polityczną. Gromadzi wokół siebie różnych ludzi, związanych głównie z prawicą. I tak naprawdę, gdyby ci ludzie jeszcze pracowali merytorycznie, a przykład tej rady i dyskusji na temat chociażby ustawy o statusie osoby najbliższej pokazuje, że to wszystko jest fikcja. Ściema za publiczne pieniądze.
1: Czy PSL będzie podejmowało ten temat jeszcze? Będziecie robić kolejne podejście? Bo Katarzyna Kotula trochę się wycofała już.
0: Problem polega na tym, że tutaj nie widzimy przestrzeni, bo jeżeli Nawrocki wetuje ustawę, która jest ustawą koncyliacyjną, to nie popuści i nie puści żadnej innej ustawy. Natomiast co zrobił? Jaki efekt osiągnął? Osiągnął taki efekt, że dzisiaj lewica mówi, skoro nie chcecie po dobroci, to my bierzemy kija i będziemy teraz tłukli tym kijem. No i co będziemy mieli? Będziemy mieli znowu radykalizm z drugiej strony, czyli środowiska skrajnie lewicowe po prostu albo wyjdą na ulicę, albo zaczną protestować, albo będą dążyły do tego, żeby prowadzić zrównanie de facto małżeństw jednopłciowych z małżeństwami heteroseksualnymi, bo

0: Czas na budowanie kompromisów już niestety minął.
1: Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 14 minut zostało do godziny 17.
2: Światopogląd.
3: Witając się z Państwem dzisiaj, obiecywałam, że będziemy udowadniać, że jest życie po mundialu, ale ten mundial cały czas będzie do nas wracał z uporem wartym być może lepszej sprawy, albo z uporem, no nie chcę powiedzieć maniaka, jak bumerang będzie wracał. Na razie z nami Wojciech Cegielski. Wojtku, ten aspekt...
4: Cegielski, a tu o mundialu,
3: no właśnie, ten aspekt polityczny, międzynarodowy, bardzo ważny.
4: Oj, tak.
3: W tegorocznym mundialu. To był najbardziej polityczny mundial wszechczasów?
4: No, czy wszechczasów, to nie wiem, ale myślę, że jakby zapytać naszych kolegów z redakcji sportowej, ale na pewno jeden z, rolki i obrazki w internecie z wczorajszej dekoracji zwycięzców kręcą się jak szalone i nie
3: można
4: dlatego,
3: by odnieść
4: że...
3: wrażenie, że to Donald Trump wygrał ten mecz finałowy.
4: No więc właśnie, jak Polska mistrzem Polski, to Donald Trump mistrzem czego?
3: Autopromocji.
4: Tak, no Donald Trump nie zachowywał się podczas tego turnieju jak gospodarz, który wręcza puchar i schodzi ze sceny i dlatego wydaje mi się, że to jest zdecydowanie najważniejszy temat zagraniczny dzisiaj. Nie tylko chodzi o, chodzi o sam wynik. Jakby ktoś nie wiedział, chociaż nie wiem, czy istnieje taki, taka osoba, jakby była, to proszę nam dać znać, która nie zna wyników. W każdym razie dla porządku, jak mówią nasi koledzy z redakcji sportowej, dla porządku 1-0 dla Hiszpanii. I teraz tak, mecz się kończy. Hiszpanie triumfują. Po drodze się wszyscy ze sobą pobili jeszcze, ale to jeszcze inna rzecz. No i przychodzi do ceremonii, dekoracji, kiedy najpierw piłkarze dostają medale, a potem dostają puchar, piłkarze hiszpańscy, rzecz jasna, puchar. No i to były bardzo ciekawe sceny, dlatego że w szeregu tych, którzy wręczali te medale, stał m.in. Gianni Infantino, prezes FIFA, który zazwyczaj te medale wręcza, i Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, jednego z gospodarzy mistrzostw. I tu jeszcze nie było nic dziwnego, bo sprawdziliśmy to włącznie z naszymi kolegami z redakcji sportowej. Były już takie przypadki, kiedy politycy rządzący krajem, gospodarzem wręczali medale, wręczali puchary. Tutaj jakby nie ma odstępstw od nie tyle zasad, co tradycji. No ale potem w ogóle, kiedy Infantino i Trump pojawili się na murawie po meczu, właśnie idąc na tę ceremonię, to zostali wygwizdani, co też pokazuje, w jaki sposób to wszystko się odbywało. No i Trump przekazał trofeum Hiszpanom. Hiszpanie ustawili się do tego zdjęcia, które znamy ze wszystkich poprzednich mistrzostw, kiedy cała drużyna skacze z radości, tam leci konfetti, fajerwerki i tak dalej. I to jest ten moment, który potem jest uwieczniony na zdjęciach. No ale Trump nie chciał zejść ze sceny i chciał się sfotografować razem z nimi. Ewidentnie.
3: Ogrzać się w ich blasku.
4: Tak. To tak jakby to on właśnie wygrał ten mecz. No i dopiero Infantino potem starał się odprowadzić go na bok. Dodajmy, że rok wcześniej Trump zrobił niemal to samo podczas święta zwycięstwa Chelsea po finale klubowych mistrzostw świata. Więc to nie jest pierwszy taki przypadek.
3: Aż strach pomyśleć, co będzie w Los Angeles.
4: I teraz to zdjęcie może być zabawne, no ale ono pokazuje styl tej prezydentury, bo Trump nie chce organizować wielkiego wydarzenia, on chce być jego bohaterem. Ten mundial, przypomnijmy dla tych, którzy nie pamiętają, to były Stany Zjednoczone, ale także Meksyk i Kanada. Formalnie miał mieć zatem trzech gospodarzy, no ale w praktyce to Donald Trump i Gianni Infantino, czyli szef FIFA, urządzili z niego tak wielkie przedstawienie polityczne.
3: Dwóch dominatorów. W finale też mieliśmy inną kontrowersję, którą również można nazwać taką z pogranicza polityki i sportu, tę sędziowską, dlatego że sędziował rodak pierwszej damy Stanów Zjednoczonych.
4: Tak. I zresztą pierwsza dama była razem z Trumpem i z Infantino w loży, o czym za chwilę. No i to też jest, od razu pojawiły się takie sugestie, że to jest kolejny dziwny zbieg okoliczności. Nasi koledzy sportowcy, takich nazwijmy, bardzo zresztą krytykowali tego sędziego za to, że pozwalał Argentyńczykom bardzo brutalnie grać. To był pierwszy, Slavko Vincic, to był pierwszy słoweński arbiter wyznaczony do prowadzenia finału Mistrzostw Świata. A Melania Trump urodziła się w Słowenii i stąd połączenie tego, że sędzia według specjalistów no nie wywiązał się, pozwalał Argentyńczykom na zdecydowanie za dużo i owszem, dał jedną czerwoną kartkę już pod koniec meczu, ale to, co się działo wcześniej, no wołało o te żółte kartki albo i czerwone. No ale jeśli do tego mamy gospodarza, którego żona, czyli Melania Trump, jest ze Słowenii, no to od razu pojawiły się

0: takie komentarze. Nie wiemy, czy te komentarze były zasadne, czy nie, no ale wiemy, że Vincic wyrzucił z boiska Enzo Fernandeza właśnie z tą czerwoną kartką, ale jego zespół naprawdę robił bardzo, bardzo dużo, by na kolejne kartki zapracować, a ich nie dostał. Czy to oczywiście przesądziło finał? Nie, tego uczciwie powiedzieć nie można. Hiszpania wygrała po dogrywce, zresztą była wyraźnie lepszym zespołem. No ale Trump i FIFA robili wszystko, żeby pokazać, że jednak nie wszystko tu jest w porządku.
1: Gdybym była złośliwa, powiedziałabym, że towarzystwo wzajemnej adoracji.
0: Prawda?
1: I mówiąc to, mam na myśli także to, co działo się w tej loży, o której wspomniałeś, bo tam Melania Trump, tam prezydent Trump, Gianni Infantino, też już niejednokrotnie tutaj wspomniany w naszej rozmowie, Gianni Infantino, który robił wszystko, żeby prezydent Trump czuł się u siebie w domu, jak w domu, i był zadowolony i był dopieszczony.
0: Tak, Infantino wyraźnie mu schlebiał, siedział obok niego, towarzyszył mu podczas ceremonii, zachowywał się bardziej jak organizator wydarzenia w Białym Domu niż niezależny szef Światowej Federacji Sportowej, dodajmy, apolitycznej, przynajmniej w teorii. I to nie zaczęło się wczoraj. To nie była kwestia tylko tego meczu. Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku Trump, jak wiemy, bardzo chce pokojowego Nobla. Otóż no FIFA stworzyła specjalnie dla Trumpa nową pokojową nagrodę FIFA i mu ją wręczyła poprzez właśnie Gianni Infantino, którego współpracownicy nawet ponoć nie wiedzieli, że taka nagroda będzie. Infantino wręczył mu ją osobiście podczas losowania grup mundialu w Waszyngtonie. No, FIFA uzasadniała ten wybór działaniami Trumpa na rzecz pokoju, no ale no, problem polega na tym, że właśnie nagroda została utworzona krótko przed jej wręczeniem. Pierwszy prezydent został przypadkiem. Pierwszy zwycięzca to prezydent państwa, od którego FIFA potrzebowała sprawnej organizacji mundialu. Formalnie nie ma dowodu na coś złego, no ale to wszystko pokazuje, w jaki sposób Infantino ustawił się w stosunku do Trumpa.
1: No właśnie, mówimy o tym, co może świadczyć o atmosferze, która towarzyszyła temu mundialowi, o takich no, blaskach i półcieniach tych kontaktów polityczno-sportowych, ale była jedna rzecz, jedna sprawa na tym turnieju, która może zaważyć na jego znaczeniu w historii w ogóle Mistrzostw Świata, czyli ta bezpośrednia interwencja prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, w sprawie czerwonej kartki, którą zobaczył amerykański zawodnik na jednym z meczów.
0: Tak, i tu też już nie chodzi tylko o wymiar czysto sportowy, o którym w tym akurat programie nie mówimy, tylko że no, rzeczywiście to odróżnia ten przypadek niezręcznego zdjęcia od realnego pytania o uczciwość turnieju i też kwestie polityki. Bo tenże amerykański napastnik dostał czerwoną kartkę w meczu Stanów Zjednoczonych z Bośnią i Hercegowiną. Trump dzwonił do Infantino, że to jest niesprawiedliwe i rzeczywiście FIFA zdjęła tą, może nie tyle anulowała kartkę, co zdjęła karę w postaci pauzowania w kolejnym meczu, która jest równorzędna z taką czerwoną kartką. No i teraz tak, zwykła reprezentacja jakakolwiek musi składać odwołanie zgodnie z procedurą, a tutaj nad tą procedurą pojawił się po prostu telefon z Białego Domu. Zresztą przed tym finałem wczorajszym organizatorzy takiego protestu chcieli rozdać kibicom około 10 tysięcy czerwonych kartek. No, miały zostać uniesione, gdy Trump pojawi się na murawie, no ale ochrona stadionu je przejęła. No ale protestu nie było, ale gwizdy i tak było słychać.
1: No, gdybyśmy mieli prowadzić taki ranking największych skandali tego mundialu, no to pewnie ta czerwona kartka anulowana to byłby jeden taki skandal.
0: Ale jeszcze mamy coś, o czym pewnie zdążyliśmy zapomnieć, bo to się wydarzyło przed turniejem.
1: Cofniętego sędziego z Somalii.
0: Tak, jeden z podobno najbardziej zdolnych sędziów z Somalii został cofnięty, bo Somalia jest na liście krajów, z których obywatele nie są wpuszczani do Stanów Zjednoczonych decyzją Donalda Trumpa. I teraz FIFA tego sędziego zaakceptowała na mundial, bo uznała, że spełnia wszystkie warunki, kryteria, jest dobry, mówiąc w skrócie, a Amerykanie, gospodarze, którzy jakby nie powinni mieszać się do reguł sportowych organizacji, a organizować tenże mundial, powiedzieli nie. No i FIFA go pod naciskiem Stanów Zjednoczonych skreśliła z listy. Czyli znów ta FIFA, która miała być apolityczna, bezstronna, po raz kolejny uległa Stanom Zjednoczonym.
1: Co jeszcze zapamiętamy po tym mundialu, oprócz zwycięstwa Hiszpanii, pozasportowo?
0: Pozasportowo. No przede wszystkim tego Donalda Trumpa, który stoi przy piłkarzach
1: Hiszpanii.
0: Nie wie, kiedy zejść ze sceny. A może nie chce, trudno powiedzieć. No i to, że amerykański zawodnik właśnie wraca do gry po telefonie, telefonach prezydenta do szefa FIFA, złośliwi mówią, że sprawiedliwości i tak się stało zadość, bo w tym następnym meczu Amerykanie przegrali z Belgami.
1: Wojtku, mundial się skończył, nie ma już tematów zastępczych. Wraca twarda polityka i niestety tragiczne wydarzenia w Zatoce Perskiej, bo giną amerykańscy żołnierze.
0: Tak, kolejny amerykański żołnierz zginął na Bliskim Wschodzie, zginął w północnym Iraku podczas kontrolowanej próby zniszczenia szczątków irańskiego drona. Dron wcześniej został zestrzelony, ale jego ładunek nie wybuchł, a dzień wcześniej Iran zaatakował rakietami i dronami amerykańskie oraz jordańskie siły w Jordanii.

0: zginęło dwóch żołnierzy USA. Jeden uznany został za zaginionego, czterech trafiło do szpitala. No i to wszystko pokazuje, że irańska broń jest niebezpieczna i że konflikt znowu niestety się rozkręca.
1: Rozkręca się także w tym znaczeniu, że Iran atakuje nie tylko w odwecie na ataki amerykańskie, ale także razi te cele amerykańskie na terytorium swoich sąsiadów.
0: Tak, i to razi bardziej niż raził wcześniej. I to oczywiście można by jakby mówić o tym, że to ta wojna się po prostu rozkręca. Zarówno Trump, jak i irańskie władze wprost powiedziały, że porozumienie, które zawarto w czerwcu, jest w zasadzie martwe i że już nie obowiązuje. Innymi słowy, coraz bardziej wracamy do takiej, nazwijmy to, pełnoskalowej wojny. Co więcej, Izrael grozi, że jeśli Iran uderzy w Izrael, to odpowiedź Izraela będzie natychmiastowa. Tu jeszcze mamy wątek wyborów w Izraelu i Benjamin Netanyahu, który bardzo chce je wygrać, a potrzebuje do tego wojny. No ale tak czy owak sytuacja jest taka, że jest coraz gorzej.
1: Wybory też się zbliżają w Stanach Zjednoczonych. Ci ginący amerykańscy chłopcy na Bliskim Wschodzie, to będzie, no jakkolwiek zabrzmi to cynicznie, argument, żeby tę wojnę zakończyć dla prezydenta Trumpa, czy wręcz przeciwnie?
0: Niekoniecznie. Prezydent Trump jako prezydent Trump wydaje się być zdeterminowany, żeby osiągnąć sukces, cokolwiek by to dla niego miało znaczyć. Amerykanie owszem przejmują się tymi zabitymi żołnierzami, ale chyba jeszcze bardziej, i to może być, chociaż jak pokazały ostatnie tygodnie, nie musi. Może być argument do tego, żeby coś z tym fantem zrobić, czyli znowu ceny ropy rosną, łańcuch dostaw może się przerwać, Iran grozi blokadą drugiej zatoki, więc te sprawy gospodarcze mogą się okazać, że będą, nie chcę powiedzieć gwoździem do trumny Donalda Trumpa, ale być może jedną z tych rzeczy, które zaważą na wyniku wyborów połówkowych jesienią.
1: I w tych bardzo wymagających, skomplikowanych realiach międzynarodowych urząd obejmuje nowy brytyjski premier.
0: Tak, i oczywiście to jeszcze wszystko przed nami, jeśli chodzi o deklarację nowego premiera Andy'ego Burnhama. Generalnie chodzi o to, że lewica, która rządzi w Wielkiej Brytanii, uznała, że Keir Starmer ma tak niskie sondaże, że nie będzie w stanie ta lewica wygrać czy utrzymać władzy po najbliższych wyborach. W związku z tym wymieniono premiera. Andy Burnham ma dziś zostać zaprzysiężony formalnie na stanowisko szefa rządu i to jest człowiek, który kojarzy się bardziej z Manchesterem niż z Londynem. Człowiek, który dużo rzeczy w Manchesterze zrobił, stąd ten wizerunek. Po Keirze Starmerze, którzy jakkolwiek w polityce zagranicznej osiągnął bardzo wiele, to w polityce krajowej, tak twierdzi większość Brytyjczyków, nie poprawił stanu gospodarki i stanu życia Brytyjczyków i stąd właśnie ta zmiana w Wielkiej Brytanii.
1: Wojciech Cegielski. Wojtku, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawo i Sprawiedliwość, na granicy rozłamu będzie kolejne spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Andy Burnham, nowym premierem Wielkiej Brytanii. O tym, co ta zmiana oznacza dla Partii Pracy, mówił nasz ekspert. Polskie zespoły rozpoczynają batalię o europejskie puchary. Jutro pierwsze mecze Lecha Poznań i Górnika Zabrze. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. To może być spotkanie ostatniej szansy. Jarosław Kaczyński ma rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Były premier chce przekonać lidera PiSu do tego, by jego stowarzyszenie mogło funkcjonować wewnątrz partii. W czwartek mija ostateczny termin na złożenie deklaracji o braku przynależności do innych stowarzyszeń.
2: Na razie żadna z frakcji nie chce zrobić kroku wstecz. Poseł PiSu Zbigniew Kuzimk mówi, że wszyscy członkowie partii muszą zrezygnować z pracy na rzecz innych stowarzyszeń.

0: Stowarzyszeń.
1: Prezes Kaczyński apeluje o umiar. Czas na wywiązanie się z decyzji, którą podjęło Prezydium Komitetu Politycznego, jest do czwartku.
0: Frakcja Morawieckiego przekonuje, że Rozwój Plus poszerza ofertę programową PiS-u i powinno móc działać dalej. Europoseł Piotr Miller mówi, że osoby, które tego nie rozumieją, próbują wypchnąć członków stowarzyszenia z partii, czym działają na korzyść koalicji rządowej.
2: Kilka dni temu Donald Tusk właściwie leżał na deskach po aferze ze szpitalami. Nagle jakaś grupa wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przypomniała sobie, że należy uderzyć Mateusza Morawieckiego. Ja się pytam, po co to robicie?
0: Rządzący uważają, że rozłam PiS-u jest nieunikniony. W ich ocenie zwaśnione frakcje różnią też postulaty programowe. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Zapowiedź reform gospodarczych i poprawy sytuacji materialnej obywateli to pierwsze deklaracje nowego premiera Wielkiej Brytanii. Andy Burnham może poprawić sondaże Partii Pracy, uważa profesor Bartłomiej Toszek z Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekspert podkreślał na naszej antenie, że nowy brytyjski premier zasłynął już jako energiczny polityk.
4: Kiedy był ministrem w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, ale zdecydowanie jeszcze bardziej wtedy, kiedy zarządzał Wielkim Manchesterem, bo jego decyzje były decyzjami, które w kilku kwestiach, na przykład transportowych, przyniosły bardzo konkretne rozwiązania, które pozytywnie zostały ocenione przez ludzi. A więc wydaje się, że jeżeli wprowadzi tę energię w zarządzanie całym państwem, dla Partii Pracy jest szansa, żeby rzeczywiście poprawić swoje w tej chwili tragiczne jeszcze notowania.
3: Andy Burnham na Downing Street zastąpił Keira Starmera. Nowemu premierowi pogratulowała większość światowych liderów, w tym premier Donald Tusk. Rosja dąży do wzrostu antyukraińskich nastrojów w Polsce, tak mówił w Szczecinie wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji przekazał, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni nasiliła się działalność rosyjskiej propagandy. Dezinformacja to stały element działalności Kremla, mówił wicepremier i dodał, że wciąż brakuje narzędzi do walki z rosyjskimi kłamstwami na platformach społecznościowych.
5: Takie prawo było przygotowane w tamtym roku, zostało położone na biurku pana prezydenta Nawrockiego. Prezydent zawetował ustawę, tłumacząc, że jest niepotrzebna, bo niepotrzebne jest bezpieczeństwo w internecie, bo przede wszystkim wolność słowa. Jest dzisiaj drugie podejście tej ustawy. Wierzę, że jak trafi na ręce pana prezydenta, to przyjdzie rozsądek, bo nie może być zgody na to, że bezpieczeństwo w internecie jest dzisiaj inaczej traktowane niż bezpieczeństwo w cywilnym, normalnym, spokojnym, codziennym życiu.
3: Członkowie koalicji rządzącej przestrzegają przed wzrostem antyukraińskich nastrojów. W ich ocenie efektem zaostrzenia debaty publicznej są m.in. ataki na tle narodowościowym, do których doszło w ostatnich dniach. Hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem stanów wody na północy Polski. Taka sytuacja może wystąpić m.in. na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Dla tego obszaru wydano ostrzeżenia drugiego podwyższonego stopnia. Służby jednak uspokajają, że nie powinno dojść do niebezpiecznych zdarzeń. Alerty to efekt niespokojnej pogody nad Bałtykiem, mówi hydrolog IMGW Michał Sikora.
6: Dynamiczna sytuacja hydrologiczna dziś i jutro będzie występować na wybrzeżu. Tam w związku z silnym wiatrem z sektora północnego dochodzić może do wzrostów i wahań poziomu morza i poziomu wody na stacjach będących pod wpływem morza. Lokalnie do strefy wody wysokiej niewykluczone są również przekroczenia stanów ostrzegawczych.
3: Mimo ostatnich intensywnych opadów na terenie większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Polskie drużyny rozpoczynają rywalizację w europejskich pucharach. Piłkarze Lecha Poznań są już w duńskim Orchus, gdzie jutro rozpoczną walkę o Ligę Mistrzów. Miasto przywitało zawodników Lecha pełnym słońcem i porywistym wiatrem.
7: Komu ten wiatr będzie wiał jutro w oczy, a komu w plecy? Dobre wieści są takie, że w samolocie nie zabrakło żadnego z ważnych zawodników, więc do dyspozycji Nilsa Frederiksena będą ci sami piłkarze, którzy zagrali w Superpucharze przeciwko Górnikowi Zabrze. Co ciekawe, kolejarz o wynikach losowania potencjalnego rywala w trzeciej rundzie eliminacji dowiedział się jeszcze w samolocie, tuż po wylądowaniu. No, przyjęto te wyniki raczej chłodno, chyba też nikt aż tak daleko nie wybiega w przyszłość. Pierwszy krok na drodze po marzenia trzeba postawić na duńskiej ziemi. Jeszcze dziś oficjalna konferencja prasowa i trening. Mecz jutro o 19:00 z Orchus. Dawid Cytrowski, Radio Poznań.
3: A do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów przystąpią też jutro piłkarze Górnika Zabrze, którzy na wyjeździe zmierzą się z tureckim Fenerbahçe.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Do wieczora parasole przydadzą się w niemal całym kraju. Bez opadów jedynie na Podkarpaciu. Na północy możliwe burze. Lokalnie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatury od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, 20 w centrum, do 24.

0: 4 na południu.
1: Minęła godzina 17:06. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: W naszym programie sprawdzamy teraz, czym żyją regiony. Na początek Poznań i poznańska policja, która szuka mężczyzn, którzy pobili 60-latka po tym, jak ten stanął w obronie ukraińskiego nastolatka zaczepionego w tramwaju przez grupę pijanych pasażerów. Informacje w tej sprawie zbiera dla nas

0: Przede wszystkim wyszedł ze szpitala. Diagnozowano go tam pod wieloma kątami, bo zgłosił się do medyków między innymi z powodu zaników pamięci, ale też z ogólnymi potłuczeniami i z podbitym okiem. Jego żona jednak przekazała mi, że stan jej męża wciąż się poprawia. Posłuchajmy, co mówi żona poszkodowanego.
1: To była napaść, dyskusją, bo taka dyskusja miała miejsce w tramwaju. Głośna, agresywna z ich strony, ale na plucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża. Po prostu wkurzył się już strasznie na to wszystko, co się wydarzyło i na to, jak oni się wobec niego zachowali również.
0: To była część takiej dość emocjonalnej wypowiedzi żony poszkodowanego 60-latka, który zgłosił się na policję dosłownie jeden dzień po tym zdarzeniu, bo do zdarzenia, do incydentu doszło w piątek, a mężczyzna przyszedł na policję z żoną w sobotę i to ona w zasadzie zajęła się nim po tym pobiciu. Całe zdarzenie właściwie nagłośnione zostało dopiero po weekendzie i teraz śledczy wciąż zbierają najnowsze informacje w tej sprawie.
2: To się działo w tramwaju, na przystanku. No i co robi policja w tej sprawie?
0: No właściwie dwutorowo się to odbywało, bo na tej trasie tramwajowej mężczyzna miał możliwość porozmawiać z tymi napastnikami, czy stanąć w obronie tego nastolatka co najmniej przez kilkanaście minut, bo to dość długa trasa. I dopiero do samego ataku doszło już na przystanku, kiedy ten mężczyzna i ci napastnicy wysiedli. Ten mężczyzna upadł na tym przystanku, a tacy osoby postronne po prostu udzieliły mu takiej pierwszej pomocy. Wcześniej podczas podróży tramwajem był świadkiem wykrzykiwania obelg przez tych trzech mężczyzn w stronę ukraińskiego chłopca, w którego obronie po prostu stanął. Dopiero na przystanku, tak realnie, fizycznie mężczyźni przekierowali swoją agresję na 60-latka. Żona pobitego liczy na surową karę wobec sprawców.
1: Liczę na to, że będą właściwie ukarani, że to będzie przykład dla wszystkich innych, którzy mieliby na to ochotę, ale też liczę na to, że nasze społeczeństwo zacznie reagować, gdyby tam była, wszyscy wstali z tego, z tym tramwaju, przeciwko nim, grupą, przeciwko pięciu czy sześciu chłopakom, to też byłaby inna reakcja.
0: No i tu sprawę włącza się już teraz policja, która zebrała wszystkie niezbędne dane, aby po prostu ustalić tych sprawców, ale z racji tego czasu, który minął od tamtego zdarzenia, to po prostu jest dość skomplikowana sprawa. Śledczy ustalają tożsamość tych mężczyzn. Zebrali już całkiem sporo informacji, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
0: Śledczy nie wykluczają udostępnienia nagrań z kamer monitoringu, co może pomóc szybciej ustalić podejrzanych albo ich po prostu ująć. Te nagrania miały być upublicznione dziś, ale jak dosłownie chwilę przed naszą rozmową przekazał mi rzecznik policji, mundurowi jeszcze się wstrzymają z upublicznieniem tych nagrań. Jeszcze napisał mi dosłownie rzecznik policji, dajmy popracować policjantom, dajmy im przeprowadzić własne ustalenia, zanim tę sprawę nagłośnimy, pokazując wizerunki tych mężczyzn, których wciąż szuka poznańska policja.
2: Dajemy zatem czas policji, ale jak tylko jakieś rozstrzygnięcia ta praca przyniesie, to od razu obiecuję Państwu, poinformuję nas o tym. Maciej Szefer z Poznania, bardzo dziękuję za te informacje dzisiejsze. Do usłyszenia.
0: Dziękuję pięknie.
2: A teraz mam dla Państwa smutną historię, ale szczerze mówiąc liczymy na jej szczęśliwe zakończenie, bo są takie szanse. Do szpitala w Zambrowie, a potem w Łomży trafił kilkutygodniowy chłopiec. Jak się okazało, jego rodzice przestali się interesować jego stanem, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie zaczęło szukać dla niego rodziny zastępczej. We wspomnianym szpitalu był dziś Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry, Pawle.
4: Dzień dobry.
2: Jak zakończyły się te poszukiwania? Może jeszcze trwają?
4: Zacznę od tego, że jest szansa na to, żeby cała ta sytuacja skończyła się dobrze dla dziecka. No ale zacznę od samego początku. Chłopczyk urodził się w czerwcu poza szpitalem. A kiedy do niego trafił, już tam został, powiedział mi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, Rodziny w Zambrowie, Karol Kosakowski.
5: Dziecko w tym momencie jest bez opieki swoich rodziców. Z informacji przeze mnie wziętych, matka urodziła dziecko w Zambrowie, urodziła w domu poza szpitalem. Znalazło się w szpitalu w Zambrowie na chwilę i zostało przewiezione do szpitala w Łomży i do tej

0: pory tam dziecko przebywa, gdzie no, matka nie jest w stanie się tym dzieckiem opiekować.
1: Podejmowała w ogóle próby, czy w ogóle tego dziecka nie odwiedzała?
0: Z tego co wiem, nie.
2: Dlatego sąd zdecydował, że trzeba szybko znaleźć opiekę dla chłopca.
0: Informacje otrzymaliśmy od sądu rodzinnego w Zambrowie, aby poszukiwać rodziny zastępczej dla chłopca, który urodził się 17 czerwca i znajduje się w szpitalu wojewódzkim w Łomży. Na początku oczywiście tutaj szukaliśmy na swoim terenie. Akurat nie mamy możliwości w tym momencie, żeby dziecko umieścić w naszych rodzinach zastępczych powiatu zambrowskiego. Rzuciliśmy temat na cały w sumie kraj.
2: No i odezwała się rodzina zastępcza z Chełmna, która dostała zgodę swojego PCPR-u, żeby zająć się dzieckiem spoza ich obszaru działania. No i najprawdopodobniej dziecko trafi właśnie tam. Jest to doświadczona rodzina, która już opiekuje się jednym dzieckiem, a to, że chłopczyk tak szybko trafi do rodziny zastępczej, to dla niego duża szansa, powiedziała mi Marta Grabowska, starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zambrowie.
3: Chodzi o to, żeby dzieci poznały, jak funkcjonować w warunkach rodzinnych, czego często nie miały w swoich domach rodzinnych.
1: W tym przypadku mówimy o miesięcznym dziecku. Dla niego rodzina zastępcza czy szybka adopcja to szansa na normalne życie.
3: Tak, aczkolwiek proces adopcyjny trochę trwa. I trwałoby to znacznie dłużej niż umieszczenie w rodzinie zastępczej. Tu można szybciej i jest to już wtedy to dziecko u tych rodziców zastępczych, którzy będą go przytulać, nosić, karmić, śpiewać i będzie to przypominać jak najbardziej rodzinny dom.
2: Co ważne, pracownicy PCPR-u nie oceniają mam czy rodziców, którzy zostawiają dzieci w szpitalu, po prostu pomagają tym dzieciom, chociaż czasami, jak mówią, nie rozumieją, dlaczego zapadła akurat taka decyzja.
3: Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, naprawdę, bo mieliśmy zdrowego, zupełnie zdrowego noworodka i został pozostawiony w szpitalu. Nigdy nie chcemy osądzać powodów. Dobrze, że ktoś zostawia w szpitalu, niż miałoby się coś niedobrego z tym dzieckiem zadziać. Także nie chcemy osądzać, nie chcemy znać powodów. Taką podjęli rodzice decyzję i my pomagamy, żeby dziecko było szczęśliwe, żeby trafiło do rodziny zastępczej.
2: Nieoficjalnie się dowiedziałem, że w tym przypadku to nie jest pierwsze dziecko, które ta kobieta urodziła i pozostawiła bez pomocy.
4: Paweł, to jeszcze pozwól, że dopytam o te procedury, które są związane z tym, która z rodzin zastępczych okazuje się być tą, do której dziecko trafi. Czy to jest na zasadzie, że czekamy na pierwszą, która się zgłasza i tam dziecko trafia, czy jednak trzeba przejść coś w rodzaju no, tej procedury kwalifikacyjnej?
2: To znaczy, jeżeli już ktoś jest rodziną zastępczą, ma status tej rodziny zastępczej, przeszedł wszystkie kursy, szkolenia i już jest w systemie, no to wtedy już po prostu taka rodzina się zgłasza, są rozmowy, jest akceptowana albo nie. Ale te procedury akceptacyjne, szkolenia przeszła już odpowiednio wcześniej, żeby w ogóle dostać status rodziny zastępczej.
4: No i tutaj mówimy o bardzo małym dziecku, a jednak te poszukiwania jakiś czas trwały.
2: Dlatego, że też tych rodzin zastępczych wcale nie jest tak dużo, jakby nam się wydawało. Nie ma ich wiele. Zresztą ten przykład to pokazuje. Tutaj pracownicy centrum szukali go w powiecie zambrowskim, w bliskiej okolicy. Potem umieścili informację na Facebooku i tym sposobem dotarli właśnie do tej rodziny z Chełmna. Dlatego to tak dużo trwało. Co ważne, jeżeli ta mama zrzeknie się praw do tego dziecka, to ono trafi do adopcji i może bardzo szybko zyskać swoją taką stałą rodzinę, ale jeżeli tego nie zrobi, to w tej rodzinie zastępczej to dziecko może przebywać do 25 roku życia, jeżeli będzie studiowało, albo do 18 tak zwyczajowo.
4: No tak, bo to jest również w tych procedurach zapisane w ten sposób, że rodzina zastępcza, no to jest swego rodzaju rozwiązanie tymczasowe.
2: Teoretycznie tak, ale tak jak powiedziałem, jeżeli ta mama się nie zrzeknie swoich praw do tego dziecka, zachowa do niego prawa, wtedy ta rodzina, zgodnie z decyzją sądu, chyba że sąd zmieni też decyzję, będzie zajmowała się tym dzieckiem cały czas.
4: Czekamy na dobre, szczęśliwe zakończenie tej historii, która rozpoczęła się smutno i tragicznie, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Pawle, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
4: Jest godzina 17:16. Tomasz Kowalczyk ze mną w studiu. Witaj, Tomku.
5: Dzień dobry.
4: Bardziej się smucisz, czy cieszysz, że już mundial się skończył?
5: Z tego powodu? No nie, no tak odpowiednio. Ani tak, szczerze mówiąc, wystarczy. Było naprawdę napakowane ten terminarz przez te prawie 40 dni ostatnich.
4: Rekordowo
5: było na co popatrzeć.
4: Turniej.
5: Było też trochę nudy na początku, ale jakbyśmy mieli od początku jechać dzisiaj, to nie. To chyba nie.
4: Chyba nie.

0: Chyba
1: no
0: nie.
1: Ale Ekstraklasa się zaczyna niebawem.
0: Ekstraklasa już w piątek najbliższy, już Radom.
1: Na razie zanim Radom to Madryt. Bo Madryt dzisiaj się cieszy z powrotu swoich mistrzów.
0: Tak, wielka feta w Hiszpanii. Piłkarze świeżo upieczonych mistrzów świata po 13 wylądowali na lotnisku Barajas. Szykuje się mistrzowska impreza na całego, o czym opowie Michał Makowski.
2: Hiszpańscy piłkarze przypieczętowali nowojorskie zwycięstwo piosenką portorykańskiego króla reggaetonu Bad Bunny'ego. W Madrycie będą na nich czekać setki tysięcy kibiców. Wielu z nich będzie chciało z bliska zobaczyć swoich idoli.
3: Pedro Porro
2: pochodzi z Ekstremadury, mojego miasta. Ten facet dzięki swojej odwadze doprowadził nas do finału. To była długa podróż. Jesteśmy razem od dawna. Spędziliśmy, jak sądzę, 50 dni i teraz czas świętować. Dodaje obrońca reprezentacji Mark Kukureja. Mistrzowska impreza na ulicach Madrytu potrwa do białego rana. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Piłkarzy czeka audiencja u króla Filipa VI, u premiera. Główne obchody na placu Cibeles. A dlaczego Hiszpanie okazali się lepsi od Argentyńczyków? O tym były bramkarz Realu Madryt Jerzy Dudek, który będzie gościem Marka Rzechowskiego w magazynie sportowym po 26.
4: Argentyna tymi swoimi walorami głównie przeszkadzała, można tak powiedzieć, głównie przeszkadzała w tym finale, że to był jednostronny finał, brakowało skuteczności, ale ja też mówiłem, że te zespoły czy trenerzy zawsze mówią w takim momencie, że dobrze gramy, prowadzimy tą grę i po prostu musimy być cierpliwi w tym, że przyjdzie ta okazja do strzelenia gola i musimy ją wykorzystać. No i tak się stało też, że Hiszpanie swoją mądrością, swoim zorganizowaniem, zmianami też trzeba powiedzieć, które De La Fuente zrobił, też pomógł. I na końcu, no finał można powiedzieć, że zawsze zaskakuje, bo jak widzimy jedną bramkę i jeszcze dogrywkę do tego, to wiadomo, że to nie jest atrakcyjne, ale myślę, że ten mecz był atrakcyjny. Z jednej strony był atrakcyjny, bo pokazał, że można z Argentyną zagrać w zupełnie inny sposób i po prostu ich ograć.
0: A na pełną rozmowę zapraszamy, tak jak mówiliśmy, po 26. Teraz Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone, krajobraz po zwycięstwie, krajobraz po największych mistrzostwach świata. Jak dzień po mundialu wyglądają Stany Zjednoczone, Janku?
5: Z jednej strony wygrała Hiszpania, to na boisku, ale słuchając Donalda Trumpa, to mam wrażenie, że wygrały Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone wygrały, ale nie pod względem sportowym, bo Donald Trump bardziej niż o kwestiach sportowych mówi, że jego zdaniem Stany Zjednoczone wygrały tutaj ten mundial. Chodzi oczywiście jako organizator, oczywiście przy współudziale też Meksyku i Kanady. Natomiast bardziej właśnie organizacji o roli Stanów Zjednoczonych Donald Trump, mam wrażenie, mówi i więcej ten temat podejmuje niż kwestii zwycięstwa Hiszpanii, z którą chciał, tak przynajmniej się wydawało, potańczyć trochę na tym podium. Wyglądało to dosyć mocno niezręcznie. Gianni Infantino szybko tutaj reagował i starał się odciągnąć Donalda Trumpa, ale ten fakt jest bardzo szeroko pokazywany, komentowany i jednak zaskakujący właśnie po tym finale. Jak Donald Trump podsumował te piłkarskie mistrzostwa świata? Posłuchajmy.
6: Okazało się, że jesteśmy krajem piłkarskim i myślę, że tak już pozostanie.
5: Stany Zjednoczone zawsze były piłkarskim krajem, ale czy po tym mundialu ta popularność wzrośnie, czy zbliży się do tych liczb, które pod względem popularności ma koszykówkę NBA, ma baseball, przede wszystkim futbol amerykański? Myślę, że jeszcze nie. Przede wszystkim brakowało tutaj sukcesu reprezentacji Stanów Zjednoczonych, bo tego sukcesu nie było. Wyjście z łatwej grupy, potem dosyć łatwy przeciwnik Bośnia i Hercegowina i następnie spotkanie z Belgią, które sprowadziło Amerykanów na ziemię, przegrane 1-4 i wtedy ta popularność, te emocje, ten szał Amerykanów dotyczący mundialu zdecydowanie się osłabiły. To wszystko bardzo wyhamowało. 15 miliardów dolarów, tyle Światowa Federacja Piłkarska zarobiła na organizacji piłkarskich mistrzostw świata i to są znacząco wyższe zyski, które zakładano wcześniej, bo zakładano, że piłkarskie mistrzostwa świata to będzie zysk od 11 do 12 miliardów dolarów, z czego te największe zyski są? Oczywiście ze sprzedaży biletów. Mówiliśmy bardzo dużo o tym, jak one są drogie, ale na rynku od sprzedaży, który był tutaj legalny w Stanach Zjednoczonych, to FIFA brała 15% od sprzedającego ponownie i od kupującego. Tak więc te zyski były napędzane i stąd ten zysk 15 miliardów dolarów. Na tym mają skorzystać.

0: korzystać federacje piłkarskie zrzeszone w FIFA, m.in. Polska, ale tutaj amerykańskie media od razu dodają, że to wzmocni też pozycję Infantino i kraje otrzymując te pieniądze nie będą krytykować tutaj sposobu Mistrzostw Świata, a być może nawet będą się godzić na to, dostając pieniądze tak wysokie, które FIFA zarabia, bo tutaj trzeba przyznać, że Gianni Infantino jest bardzo skuteczny, ale otrzymując te pieniądze, to może nie będą tutaj protestować, aby zrealizować kolejny znakomity pomysł wobec Infantino, ale różne są opinie na ten temat, czyli za 4 lata nie 48, a 64 reprezentacje piłkarskie rywalizujące w Mistrzostwach Świata.
1: Oj, ciężko będzie to wytrzymać. Ciężko niektórym było wytrzymać też koncert w przerwie, ale nie wszystkim, bo zdania są podzielone i niektórzy by chętnie do meczów na przykład Ligi Mistrzów taki koncert przenieśli. No nie wiem, czy do polskiej ekstraklasy, czy my jesteśmy już na to gotowi, ale zdania podzielone, jak to w Stanach jest odbierane, no tam to nic nowego chyba, prawda?
0: Patrząc z perspektywy amerykańskiej, to nie miało to żadnego wpływu na, zdaniem oczywiście Amerykanów, na przebieg tego mundialu, na to, co się działo. Amerykanie uwielbiają show, to jest przeniesione przecież nie tylko z Super Bowl, z halftime show, ale także przecież na meczach All Stars są występy artystyczne, to jest główna część widowiska sportowego. Natomiast pytanie rzeczywiście, jak odbierają te Europejczycy, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, i też kwestia, o której bardzo dużo się mówi, ale to są rozmowy przede wszystkim z trenerami piłkarskimi, no bo przerwa zamiast 15 minut trwa blisko pół godziny, 27 minut, tak było w przypadku wczorajszego finału, i to zmienia całe piłkarskie widowisko, też zdecydowanie je wydłuża, one też traci trochę na tutaj takiej dynamice.
1: No, 3 godziny, czyli trochę przypominało czas właśnie rozgrywania Super Bowl, czy właśnie meczów futbolu amerykańskiego, a nie piłki. No z dogrywką.
0: Dokładnie.
1: Oczywiście.
0: I oczywiście też meczów NBA, które podkreśla się, że są zdecydowanie już za długie. Stąd też wprowadzono na przykład to, że po rzucie piłki i nie trafieniu, ale zebraniu piłki już jest 12 sekund na kolejną akcję. Nie więcej jak to było w przeszłości, bo rzeczywiście te mecze są za długie. Myślę, że w tym wszystkim jest jeszcze dużo emocji tu raz po zakończeniu piłkarskich Mistrzostw Świata. Brakuje jeszcze do tego wszystkiego dystansu, bo to przecież raptem parę godzin temu się skończyło. Podsumowujemy to, ale też podsumujemy to, będąc jeszcze, nie mając chyba jeszcze takiego dystansu do tego wszystkiego. Myślę, że parę dni powinno upłynąć, nabrać dystansu i wtedy tak ze świeżą głową spojrzymy, czy rzeczywiście warto organizować podczas meczów piłkarskich, podczas tych najważniejszych meczów piłkarskich, coś takiego jak halftime show, czy pozostać i tak po tej, przy tej tradycji europejskiej, która już jest od wielu lat praktycznie od zawsze, i na tym mają polegać przede wszystkim piłkarskie wydarzenia, te najważniejsze na świecie.
1: No to nabierajmy trochę dystansu. Janku, odpocznij. Dziękujemy ci za tą mundialową pracę przez ostatnie 40 dni. Bardzo dziękujemy.
2: Janek się zastanawiał, czy warto tak zmieniać to, w jaki sposób mundial jest organizowany. Nie wiem, czy warto, ale na pewno się opłaca.
1: To na pewno. I o to chodziło. I Diego Maradona, kiedy przyznawano mundial Stanom Zjednoczonym, powiedział: aha, Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada, czyli będziemy mieli kwarty. I już to przewidział, bo to przyznawano chyba 7 lat przed samym turniejem, albo nawet troszkę więcej. Więc wtedy to było przyznawane.
2: No ale Tomku, mundial zawsze był w pewnym sensie imprezą komercyjną. Amerykanie udowodnili, że jest nią już w pełnej skali.
1: Tak, chociaż na przykład ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata 94 w Stanach Zjednoczonych, no, też była nacechowana dużą liczbą różnych wpadeczek, złamanych bramek i różnych takich historii. To się działo, ale i tak wszyscy ten mundial w Stanach też kochali.
2: A teraz zapamiętamy go pewnie również po tym sposobie zakończenia i po tym, że prezydent Trump, tak jak śpiewał
1: wkleił się w zdjęcie.
2: Zespół Perfect, nie zawsze wiedział, kiedy zejść ze sceny. Niepokonany.
1: Nawet Gianni Infantino troszkę mu pomagał z tej sceny zejść. A w Stanach Zjednoczonych nie tylko piłka nożna, bo polscy siatkarze zajęli drugie miejsce w fazie grupowej Ligi Narodów. W nocnym spotkaniu rozegranym w Chicago Polacy pokonali Amerykanów 3-0. Na ćwierćfinałowym rywalem Polaków będą więc Ukraińcy, a selekcjoner kadry Nikola Grbić podsumował ostatnie występy swojego zespołu.
3: Przed spotkaniem powiedziałem zawodnikami, że dla mnie kalkulacje, z kim będziemy grać, jeśli wygramy, jest

0: Czy przegramy, to nie ma znaczenia, bo ja wiem, że oni wiedzą, na której pozycji jesteśmy, jaka jest statystyka i nie ma kalkulacji. My musimy grać do końca z każdym, jeśli chcemy być pierwsi, a chcemy być pierwsi. Musimy wygrać z każdym i to nie ma znaczenia, jest ćwierćfinał, półfinał, finał. I dlatego dzisiaj wiedzieliśmy, że będzie ważny mecz. Oczekiwałem oczywiście dobry mecz, bo to dla ich też była bardzo dobra okazja, żeby grali z Ukrainą i potem oczywiście miałyby łatwej drogę do ewentualnego finału. Grają przed swoim kibicami. Oczekiwałem oczywiście dużo lepszy mecz, ale myślę, że ta porażka z Bułgarią wczoraj, nie grali są swoje najlepsze środkówki. Oczywiście, kiedy gramy cały czas z tym pewnym składem, dla mnie i dla mojego staffu jest bardzo trudne ocenić, jeśli my gramy naprawdę bardzo dobrze, albo przeciwnik nie gra swoje najlepsze, ale czasami przeciwnik nie może grać lepiej, bo my mamy bardzo dobry poziom i nie ma znaczenia teraz. Jest ważne, że wygraliśmy. Mieliśmy bardzo dobry turniej, gdzie przegraliśmy tylko jednego seta. Mieliśmy trudnych momentach, specjalnie w pierwszym i drugim secie z Francją. Dzisiaj na początku trzeciego seta. To są momenty, w których musimy się skupić, musimy resetować się i wrócić się do naszego poziomu, bo jeśli nie zmieniamy nic, będziemy przegrać. I bardzo mi się podobało, że była ta reakcja po drugim secie z Francją i dzisiaj też. Jestem zadowolony. W ogóle jestem zadowolony teraz. Oczywiście resetujemy wszystko i następny mecz z Ukrainą.
1: A turniej finałowy odbędzie się od 29 lipca do 2 sierpnia w Ningbo w Chinach.
2: Nudy nie będzie na pewno.
1: Oj nie, sport nie daje się nudzić przez cały rok.
2: Tomasz Kowalczyk, dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Po reklamie.
11: To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 17.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Szczątki 38 osób odnaleziono do tej pory w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Dziś drugi tydzień prac ekshumacyjnych IPN w tym miejscu. Z raportu ekspertów wynika, że ciała były masowo wrzucane do dołu śmierci. Tuż przy nich odnaleziono przedmioty osobiste, w tym medaliki i krzyżyki oraz elementy odzieży. Prace ekshumacyjne zaplanowano do 7 sierpnia. Do końca sierpnia około 5 tysięcy kurierów może stracić pracę. Firma Pyszne.pl rezygnuje z umów o pracę na rzecz usług pośrednika. Sprawa trafiła do Sejmu. Nowe umowy będą znacznie mniej korzystne, mówił podczas konferencji prasowej kurier i związkowiec Pyszne.pl Stanisław Kierwiak.
13: To oznacza, że kurierzy nie będą już mieli gwarancji, że zarobią chociażby to minimalne wynagrodzenie za pracę, nie będą już mieli stawki godzinowej, nie będą dostawać od firmy podstawowych narzędzi koniecznych do wykonywania pracy, takich jak na przykład plecaki, stroje. Firma płaciła też pewne dodatki za użycie sprzętu. To wszystko zniknie. Nie wiadomo, jak będzie z przestrzeganiem BHP w tej sytuacji. Nie wiadomo, co się będzie działo w przypadku różnego rodzaju problemów.
12: Na rynku pracy obserwujemy równanie w dół, ocenia Michał Lewandowski ze Związku Zawodowego OPZZ Konfederacja Pracy.
14: Pyszne.pl dostosowuje się do tych standardów, które były obecne na rynku pracy platformowej dotychczas w innych firmach i to jest niestety z naszej perspektywy bardzo duża bolączka. To jest bardzo duży błąd rządu, to jest też bardzo duży błąd Ministerstwa Pracy, które do tej pory nie zrobiło w kwestii implementacji dyrektywy zbyt wiele.
12: Na zlecenie minister pracy w spółce, do której należy platforma Pyszne.pl, trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Można już skorzystać z programu Czyste Powietrze.

0: Na nowych zasadach wśród zmian jest podwyższenie samego wsparcia na termomodernizację. Maksymalne kwoty wzrosły o 10%. Jednak zdaniem Bartłomieja Orła z think tanku projekt Tempo warto zmienić coś w uldze termomodernizacyjnej.
1: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmu.
2: No dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoba, która jest w pierwszym progu dochodowym, płaci 12% podatku, no może z tej ulgi termomodernizacyjnej korzystać. Kupuje dzisiaj dom, pielęgniarka, nauczyciel, urzędnik, wykonuje prace modernizacyjne, odlicza 12%, podczas gdy jego sąsiad, który jest w drugim progu podatkowym, płaci 32% podatku, odlicza 32%, czyli ma de facto większy poziom wsparcia.
0: Dzięki programowi wymieniono ponad 60 tysięcy tzw. kopciuchów. Są one jedną z głównych przyczyn smogu w Polsce. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Jutro w całej Polsce między 7 a 19 zawyją syreny. To tylko sprawdzian, uspokaja wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miejskim Leszek Gumowski.
1: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
0: Ćwiczenia, w których wezmą udział m.in. samorządowcy, strażacy i policjanci, zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
3: Minęła godzina 17:33.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: I w naszym programie wracają teraz polityczne emocje. Kamil Szewczyk jest w studiu, jest także nasz kolejny dziś gość.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: I witamy ponownie, Kamil Szewczyk, a ze mną jest Piotr Miller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To na początek krótki cytat z prezesa Kaczyńskiego. W naszej partii są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają i tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i się umacniało. Pan należy do tej chyba pierwszej grupy.
6: No nie odbieram tego w ten sposób, absolutnie. Ja jestem związany z Prawem i Sprawiedliwością 2008 roku, więc już bardzo długo. I nigdy nie opuściłem Prawa i Sprawiedliwości, w przeciwieństwie do niektórych kolegów, którzy dzisiaj mam wrażenie właśnie przeprowadzają tą intrygę wewnątrz naszej formacji.
5: Kto konkretnie przeprowadza intrygę wewnątrz
6: PiS? To są między innymi, ale nie tylko, politycy byłej suwerennej Polski. Ja też zresztą nazywam to po imieniu, że nasza partia ulega pewnej suwpolizacji poglądów, programu i tak dalej, a my mamy 25 lat tradycji dziedzictwa programowego, które należy podtrzymywać, połączenia konserwatyzmu, solidarności społecznej, wsparcia dla wolnego rynku, eurorealizmu i podejścia dobrego do transatlantyckich relacji. I na tym się powinniśmy skupiać, a nie próbować, nie wiem, być konfederacją BIS, prawda? W związku z tym o to zabiegamy. Natomiast no, liczę na to, że mimo tej napiętej sytuacji dojdzie do pewnego porozumienia, bo my od samego początku podkreślamy, że PiS powinien być partią wielkiego namiotu po to, abyśmy wrócili do, co najmniej do takiego poparcia jak w roku 2023, czy 35%. A teraz mamy niespełna 25%.
5: Tylko wie pan, że prezes Kaczyński uważa inaczej. Na razie go nie przekonujecie.
6: W jakim sensie uważa inaczej?
5: No, uważa tak, że no, partia powinna być hermetyczna, powinna być scentralizowana. To jest partia wodzowska. I wy nie, no, wy rozbijacie prawicę. To są
6: nie,
5: słowa
6: prezesa. No, ja akurat z prezesem wielokrotnie rozmawiałem na temat tego, jak powinny w ogóle obozy polityczne funkcjonować i co jak co, ale to prezes Kaczyński często podkreśla o tej, mówi o partii wielkiego namiotu. W kwietniu przecież miał wspólną konferencję z premierem Mateuszem Morawieckim. Mówi o dwóch płucach, o tym, że trzeba poszerzać. To jest ta wizja, która...
5: No to już chyba nie ma dwóch płuc.
6: To mnie zaskoczyło, dlatego ja mimo wszystko jestem w szoku, że ta intryga wąskiej grupy osób udała się i że z jakiegoś powodu władze partii zostały do tego przekonane.
5: Ale naprawdę ziobryści uważa pan, mają taki wpływ na władzę?
6: To jest sprawiedliwość. Ciekawy niuans i bym bardzo, myślę, chciał to podkreślić, może to niektórych zaskoczy. Nie mówmy ziobryści, bo Zbigniew Ziobro tu nie robi w tej chwili nic absolutnie złego. On w żaden sposób nie podjudza, ma pełną świadomość tego, że nasz obóz powinien być zjednoczony.
5: To jego akolici podjudza?
6: No, między innymi Patryk Jaki, prawda, w związku z tym, ale naprawdę tu będę Zbigniewa Ziobro bronił, bo w żaden sposób nie poczynił żadnych kroków, żeby rozbijać Zjednoczoną Prawicę. W tej chwili nic takiego się nie dzieje, żeby on tutaj w jakiś sposób oddziaływał, prawda?
5: No, teraz na Na głowie pewnie inne problemy niż...
6: No, ale wie pan, no można, on myślę rozumie doskonale, że tutaj obóz Zjednoczonej Prawicy musi być zjednoczony i faktycznie duży, bo to jest jedyna gwarancja odsunięcia, może nie

0: No, ale no, największa gwarancja, prawda, odsunięcia Donalda Tuska od władzy.
1: To co się zadzieje w czwartek? Bo to jest ten dzień, kiedy prezes Kaczyński postawił wam ultimatum. Albo jesteście w Prawie i Sprawiedliwości, albo tworzycie coś obok, Rozwój Plus i no, zostaniecie wykluczeni. Najpewniej ja, to, ile macie szabel? Bo tak, jest... pan by odszedł, tak? Z Mateuszem Morawieckim, tak?
0: Ja nigdzie nie odchodzę.
1: Ale jeśli będzie taka decyzja...
0: Ale to będzie... ja nigdzie nie odejdę. Co najwyżej to ktoś może mieć wyrzucić z partii, okay, ale no ja to nie odejdę, będzie więc proces... to jest ważna semantyka, okay, panie
1: to
0: redaktorze.
1: Będzie jeśli nastąpi ten proces wykluczania z partii, tak, to co wtedy? Pójdzie pan z Mateuszem Morawieckim?
0: Znaczy, ja będę wyrzucony z partii wtedy, w związku z tym no to ktoś mnie wyrzuca.
1: Będziecie tworzyć własną partię?
0: Nie, nie będziemy tworzyć, nie, momencik, my nie chcemy tworzyć własnej partii. Moją partią jedyną w historii jest Prawo i Sprawiedliwość. Ja się nie wybieram do żadnej innej partii. Właśnie problem jest taki, że tworzy się jakieś wrażenie, że to my chcemy wychodzić z PiSu, a to nas niektórzy chcą z niego wyrzucić, co jest absurdalne, bo tworzyliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Premier Morawiecki był najdłużej urzędującym premierem prawicowym w Polsce, w związku z tym no to jest jakaś kuriozalna sytuacja i to chcę podkreślić. No i dlatego jestem tym zszokowany, bo naszą strategią powinno być poszerzanie obozu i stowarzyszenia, różnego rodzaju stowarzyszenia w różnych miejscach przecież oddziaływują i no, mogą tworzyć też siłę.
1: Prezes Kaczyński tego nie rozumie i jego akolici. No, mówi, że to jest rozbijanie prawicy od wewnątrz.
0: Myślę, że prezes Kaczyński akurat to rozumie. Tylko został, że tak powiem, wprowadzony w błąd co do naszych rzekomych złych intencji. I myślę, że to da się wyjaśnić i pokazać, że absolutnie tak nie jest. Tak
1: samo nie chodziło o to, panie pośle, że no, przegraliście to starcie o miejsca biorące na listach w przyszłorocznych wyborach, na listach PiSu i teraz próbujecie zawalczyć?
0: Panie redaktorze, ja nie muszę udowadniać, że na jakichś biorących miejscach muszę być w Prawie i Sprawiedliwości. Ja zostałem europosłem z czwartego miejsca, przeskakując jedynkę, jeden mandat poselski w okręgu mieliśmy dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie boję się konkurencji na listach wyborczych, prawda? Ja wręcz przeciwnie, mogę udowodnić, że potrafimy ciężką pracą
1: to co, chcecie zmienić,
0: wyniki dawać.
1: Chcecie zmienić kandydata na premiera?
0: Nie.
1: Morawiecki chcemy, na kandydata, chcemy, a nie Czarnek?
0: Nie, absolutnie. Chodzi o to, aby Prawo i Sprawiedliwość korzystało z tego dorobku, który ma. Nie ma być drugą suwerenną Polską, nie ma być drugą Konfederacją, ma być Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście ze zaktualizowanym programem do aktualnej rzeczywistości geopolitycznej, społeczno-gospodarczej, ale mającym to, co mówiłem, 25 lat dziedzictwa łączącego różne wizje Polski. Konserwatywną wizję Polski, solidarną, otwartą na wolny rynek, eurorealistyczną, prawda? Więc nie ani żadną antyunijną, ani nie naiwnie prounijną. I otwartą na relacje transatlantyckie.
1: No dobrze, ale na razie,
0: to je nas wyróżniało przez lata.
1: Na razie fakty są takie, że Przemysław Czarnek dzisiaj wychodzi i mówi, jeśli ktoś nie złoży oświadczenia, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w PiS. Jedność partii jest najważniejsza, pokój na prawicy jest najważniejszy.
0: Pokój na prawicy jest bardzo ważny, zgadzam się w 100%, a o tej pierwszej kwestii, mam nadzieję, że ta rzecz zostanie zmodyfikowana.
1: Złoży pan tak zwaną lojalkę wobec PiS?
0: Ja nie muszę składać lojalki, bo jestem lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nie potrzebuję kolejnego podpisu. Ja nie chodzi o deklarację, tylko o czyny. Ja wobec Prawa i Sprawiedliwości byłem przez lata lojalny, byłem rzecznikiem rządu, otrzymywałem na twarz najtrudniejsze wyzwania komunikacyjne w najtrudniejszych czasach dla naszego obozu politycznego, w związku z tym naprawdę nie muszę niczego udowadniać. Natomiast aktywność zarówno w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, jak i w innych stowarzyszeniach da się pogodzić z aktywnością w Prawie i Sprawiedliwości. Tylko, powiem więcej, prezes... ona jest dla Prawa i Sprawiedliwości finalnie korzystna.
1: Tylko wie panie, powtarzam się, ale no, prezes uważa inaczej.
0: Ale w kwietniu niech pan zauważy, była inna
1: komunikacja.
0: Ale
1: to był kwiecień, ale już
0: rozumiem,
1: jest
0: ale dlatego mówię o tym, że ta intryga doprowadziła do tego, że prezesa wprowadzono w błąd. I mówię to zupełnie wprost, szczerze, bo uważam, że naszym wyborcom się ta szczerość należy, dlatego że niestety nasi koledzy, niektórzy z partii zaczęli publicznie pewnego rodzaju rzeczy stawiać, z czego jestem bardzo niezadowolony, bo takie publiczne debatowanie ze sobą w taki sposób jest bardzo niezręczne i wprowadza w pewnego rodzaju no, zakłopotanie naszych wyborców, ale skoro się ta debata zrobiła publiczna, to też publicznie muszę odpowiedzieć na to.
1: No mieliśmy weekend, ale nie tylko weekend, dzisiaj również. No jest coś, czego chyba jeszcze nie było w Prawie i Sprawiedliwości. Jest tak gigantyczna fala niezdrowych emocji między frakcjami, maślarze, harcerze, ale nie tylko, stare PC, Porozumienie Centrum. Czy jest w ogóle szansa na scalenie jeszcze tego obozu, czy nie? Czy nadejdzie czwartek, zacznie się proces wykluczania was z PiSu i będziecie za chwilkę zakładać własną formację?
0: Ja wierzę, że jest taka możliwość. Polityka.
1: Co się musi zadziać, żeby tak się stało?
0: moim zdaniem po prostu musimy wrócić do faktów. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość jest naszą jedyną partią, my w niej funkcjonujemy, chcemy dalej funkcjonować, nie chcemy z tej partii wychodzić. Nie chcemy zakładać żadnej nowej partii politycznej. Jesteśmy w stowarzyszeniu, które otwiera nasz obóz polityczny na inne środowiska. I powinniśmy zaakceptować pewną wielonurtowość w naszym środowisku. Znaczy jedność nie może oznaczać jednolitości. To nie są te same słowa.

0: podobne do siebie, ale to nie jest to samo. Czyli jedność tak, jednolitość nie. Bo różnorodność w tym wypadku, wielonurtowość oparta o podobny jakby kręgosłup wartości, trzon wartości daje zwycięstwo. A próbowanie zrobienia wszystkich pod jeden szablon da przegraną.
1: Czy ten partyjny grill, w ogóle grill 31 lipca, tak, który planujecie, tak, jest aktualny?
0: Wydarzenie. Tak, oczywiście. Ja zapraszam na, do rejestracji rozwójplusw.pl. Tam jeszcze można się zarejestrować. Już są plany na listę rezerwową, bo wszystkie miejsca są zajęte. Ale
1: prezes Kaczyński by oczekiwał tego, że odwołacie tę imprezę.
0: Panie redaktorze, no ja rozumiem, że część osób, która prezesa w taki sposób przekonała, tego oczekuje. Mam nadzieję, że po tych rozmowach, które się odbędą, jednak te oczekiwania zostaną zmienione po prostu, bo będzie widać czyste intencje. Zachęcam do zapoznania się z programem. Tam na przykład będzie Marek Jurek teraz też zapowiedział swoją obecność, prawda? Wiele osób, które po prostu no, patrzą w różny sposób na tą zawiłą sytuację w Polsce. Nie chodzi o partyjną sytuację, tylko w Polsce. Szukamy rozwiązań, zapraszamy różnych ludzi po to, żeby rozmawiać o naszym kraju.
1: A może prezes, nie chce mieć szerokiej partii, tylko chce mieć ciasną partię, ale swoją?
0: Nie, absolutnie. Ja absolutnie nie podzielam tego zdania. Wielokrotnie z prezesem rozmawiałem. On chce po pierwsze dziedzictwa Prawa i Sprawiedliwości, które zostanie zachowane. Z drugiej strony partii, która jest duża. Dlaczego? Bo wtedy można skutecznie realizować politykę. Nie może być partia, która nie ma wysokiego poparcia, bo wtedy staje się przedmiotem różnego rodzaju też wstrząsów politycznych w przypadku zawierania koalicji.
1: Było spotkanie w piątek byłego premiera Morawieckiego z prezesem Kaczyńskim. Będzie takie spotkanie w tym tygodniu jeszcze? Ostatniej szansy, tak zwane?
0: Mam nadzieję, że będzie, bo ta rozmowa w piątek, z tego co wiem od pana premiera Morawieckiego, była konstruktywna, w związku z tym liczę na drugie.
1: Nie przyniosła.
0: Nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć finalnych, ale dobrze się wymienić tymi swoimi punktami widzenia i właśnie o tym, co przed chwilą rozmawiałem, więc liczę na to, że tak, że do czwartku ta sprawa się wyjaśnia tyle, żeby nie doszło do czegoś, co Donaldowi Tuskowi może utorować kolejną kadencję, czyli do rozłamu naszej partii.
1: Czy konkretny termin może pan ujawnić tego spotkania?
0: Nie, nie ma umówionego, w związku z tym no, nic tu nie mogę ujawnić, po prostu nie znam tego terminu.
1: Okej. Sondaż Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, to z dziś, daje jeszcze nie partia, ale ewentualnej partii Stowarzyszenie Rozwój Plus, no lekko ponad 2%, 2 punkty procentowe.
0: Tak, ale widziałem też przed chwilą badanie dla Wirtualnej Polski, tam jest około 7%, natomiast to nie ma żadnego znaczenia, bo my nie zakładamy partii politycznej, w związku z tym, że chcemy być w Prawie i Sprawiedliwości, więc te badania są na ten moment zupełnie nikomu niepotrzebne, bo liczę na to, że nikt nas Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzuci.
1: Tylko wie pan, jak się rozmawia z politykami nieoficjalnie, no to oni mówią, że jednak jest coś na rzeczy, że będziecie chcieli tworzyć, jeśli zostaniecie wykluczeni z partii, z PiSu, to będziecie tworzyć swoją formację.
0: Jeżeli ktoś nas wyrzuci z PiSu, po pierwsze będziemy starali się odwoływać wewnątrz tych partyjnych naszych procedur, żeby tak nie było. I to jest nasz wariant A, nie ma wariantu B, ponieważ nikt nie przewiduje takiego wariantu. Nie zakładamy takiego wariantu.
1: Czy w takim scenariuszu wykluczenia was z partii i założenia własnej formacji i założenia klubu przy okazji sejmowego, Marcin Chorała, czy to jest to nazwisko na wicemarszałka Sejmu? Ponieważ takie się pojawiają też spekulacje w Sejmie.
0: Wie pan, nie naciągnij pan na tego typu zdanie, bo jakby ono będzie no, zupełnie inaczej opowiedziane z racji na to, że później jest inne pytanie. Nie zakładamy klubu, nie zakładamy partii, chcemy być w Prawie i Sprawiedliwości, w związku z tym nie ma mowy o żadnych tego typu dalszych działaniach. Mam nadzieję, że po prostu nie dojdzie do sytuacji, w której ta wąska grupa, która tą intrygę próbuje w Prawie i Sprawiedliwości przeprowadzić, doprowadzi do wyrzucenia byłego premiera, najdłużej urządzającego premiera prawicy w Polsce i grupy kilkudziesięciu posłów. Byłaby to katastrofa dla Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że po prostu też dla całej prawicy.
1: I sądzi pan, spodziewa się pan, że 45, bo tylu macie, tak? Tylu podpisało list do prezesa Kaczyńskiego, tak, polityków, w tym pan, tak?
0: Tak, tak, ale to jest 41 posłów.
1: Czy jest w ogóle możliwe, że tylu posłów no, wyklucza prezes Kaczyński z partii?
0: No ja sobie tego nie wyobrażam właśnie. No, jak można wykluczyć 40 posłów, którzy odlacą w Prawie i Sprawiedliwości, którzy wykonali kupę dobrej roboty, którzy teraz wykonują super robotę. Niech pan zauważy, Janusz Cieszyński od spraw zdrowia, prawda? Permanentnie świetna robota na rzecz pokazywania tych patologii w szpitalach. Marcin Chorała w zakresie infrastruktury. Krzysztof Szczucki, Paweł Jabłoński w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Szymon Szynkowski w zakresie spraw zagranicznych, prawda? Wiele, wiele innych osób, które robią świetną robotę dla naszej formacji. I teraz co? To, co mają być wyrzucone? Za co? Za to, że chcą jeszcze mocniej pracować, bo chcą się angażować nie tylko w PiSie, ale i jeszcze poszerzać partię w innym kierunku?
1: Piotr Miller, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jest godzina 17:46. Mam dla państwa, szczególnie w Warszawie, ważną informację, która dotarła do

0: nas, dla tych, którzy teraz poruszają się komunikacją miejską w stolicy, utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M1 z powodu bagażu wrzuconego na torowisko. Pociągi linii M1 kursują w dwóch pętlach: Kabaty, Politechnika oraz Młociny, Dworzec Gdański, a to oznacza, że wyłączone są stacje Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański. Uruchomiono komunikację zastępczą, ale o tej porze to dla mieszkańców Warszawy oznacza spore utrudnienia.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: I Justyna Golonko ze mną w studiu, też dzień nieco dobry. Zaniepokojona tak. Tymi informacjami. W godzinach
2: proszę,
0: szczytu popołudniowego to rzeczywiście dla wszystkich, którzy z pracy wychodzą, jest informacja, która powinna zmartwić, no ale uprzedzamy, że te utrudnienia mogą być.
2: Dzisiaj.
0: Łatwiej za to ma być z programem Czyste Powietrze. Justyno, od dzisiaj działa na nowych zasadach. Nowe rozwiązania mają między innymi zapewnić większe bezpieczeństwo osobom starającym się o wsparcie i oczywiście zachęcić do większego korzystania z tego programu. Tak. Czym polegają te zmiany?
2: Już mówię. My wcześniej mówiliśmy o takich dużych zmianach w programie Czyste Powietrze. One były w ubiegłym roku i faktycznie to była taka ogromna reforma. Teraz mamy taką małą reformę, tak dzisiaj mi mówili przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przede wszystkim dostęp do programu dla właścicieli domów będzie łatwiejszy. To jest bardzo ważne i to jest taka jedna z najważniejszych zmian. To jest rozszerzenie wyjątków od obowiązującej zasady posiadania nieruchomości z 2 lat do roku. O to bardzo zabiegały NGOsy i o tym mówili właściciele, żeby to zostało zmienione i to właśnie zostało zmienione już od dziś i więcej o tym powie Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu w Narodowym Funduszu.
3: Wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny, więc staraliśmy się tym wyjść naprzeciw tym osobom, dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności i w tym wypadku w pierwszej linii dziedzictwa mogą te osoby skorzystać z tego programu wcześniej, czyli po roku.
2: Inna taka bardzo ważna zmiana to są wyższe dotacje na termomodernizację i od dziś o 10% wzrosną te maksymalne jednostkowe kwoty dotacji na ocieplenie ścian, to są pieniądze, i innych przegród budowlanych, tak to się nazywa, oraz wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, na to będzie więcej pieniędzy.
0: No i wyobrażam sobie, że to akurat wsparcie na termomodernizację to jest duża zmiana dla właścicieli domów, takich jednorodzinnych, no bo remont można współfinansować z tych pieniędzy. Między innymi zabiegały o to wspomniane przez ciebie już NGOs.
2: Tak, one bardzo o to zabiegały, no bo jednak to jest taki sygnał bardzo jasny, że jednak my stawiamy na tą termomodernizację, że chcemy, żeby ten program Czyste Powietrze przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale też tym się zajmował, że to jest teraz istotne. No i faktycznie ten wzrost o 10% jest bardzo ważny. Ta łączna kwota wsparcia na termomodernizację, ona pozostaje w wysokości 83 tysięcy złotych. Jeszcze taka zmiana, o której bardzo dużo mówiono, to był bon na audyt energetyczny. To nie wyszło, bo miało się pojawić. Dziś miałam o tym mówić. Były takie nadzieje, że właśnie będzie to dofinansowanie. Gminy miały redystrybuować te pieniądze dla inwestorów. Niestety nie udało się. Jest narzekanie ze strony właśnie tych organizacji, że miało być inaczej. Ale mówią oni, że jednak rząd mi tak powiedział, a właściwie przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale także Ministerstwo Klimatu dzisiaj mówiło, że najprawdopodobniej, jeśli chodzi o ten bon energetyczny, to do końca roku on będzie właśnie przedstawiony i będzie można z niego korzystać.
0: Będzie za to uproszczenie zasad rozliczania inwestycji. Jak to ma działać?
2: Już mówię. Ministerstwo poinformowało właśnie o takim uproszczeniu tych zasad. Rozszerzono katalog osób uprawnionych do wystawiania dokumentów, czyli więcej osób będzie mogło wystawiać te dokumenty potwierdzające wykonanie prac. Z tym był problem, bo było ich niewiele. Trzeba było na to czekać. Teraz dzięki temu, że tych uprawnień jest więcej, ma być szybciej i łatwiej. Zobaczymy, jak to będzie działało. Oczywiście będziemy informować o tym na bieżąco. Jeszcze taka ważna zmiana jest taka, że wydłużono okres realizacji inwestycji ze 120 do 180 dni, czyli o 60 dni. To także spore jakby wydłużenie tutaj, że można to zrobić. Także jak to będzie wszystko działało, o tym powiemy, bo na razie no, od dzisiaj to wszystko rusza.
0: Wakacje trwają w najlepsze, chociaż pogoda w wielu miejscach w Polsce na to nie wskazuje, szczególnie nad Bałtykiem. Pozdrawiamy wszystkich, którzy teraz tam wypoczywają. Nawiązuje do wakacji. Nie tylko tych szkolnych, ale także tych składkowych.
2: Bardzo wielu przedsiębiorców
0: chętnie korzysta z takiego rozwiązania. Na czym ono dokładnie polega?
2: Tak, coraz więcej korzysta. I ja już mówię, to są takie wakacje w zakresie

0: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i to jest taki sposób na zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej w wybranym miesiącu w roku. To jest taki jeden miesiąc w roku. Rozwiązanie ma pomóc przedsiębiorcom, którzy mają na przykład problemy z sezonowością, no bo tak często jest, że właśnie prowadzą tą działalność gospodarczą i właśnie w tym czasie nie za dużo jest zysków, nie za dużo jest też obrotów, no bo się nic nie dzieje, bo jest ten zastój, bo ludzie są na urlopach i wtedy można skorzystać właśnie z takiej ulgi, z takich wakacji, a warto to zrobić, bo to są naprawdę duże oszczędności. I można to policzyć. O tym mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy.
1: Tu chodzi o jeden miesiąc zaoszczędzenia, czyli nie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. To jest ponad 1700 zł, jeżeli chodzi o wysokość składek. Tutaj mówimy o tym tak zwanym dużym ZUS-ie. Przedsiębiorcy, jeżeli chcą z tego skorzystać, no to nie będą płacili po prostu przez jeden miesiąc, ale to nie jest tak, że oni są stratni. W takiej sytuacji środki są pokrywane z funduszów publicznych, także tutaj z perspektywy przedsiębiorców nie ma takiej przerwy w opłacaniu składek.
0: No i tak, zwolnienie obejmuje jeden dowolnie wybrany miesiąc w roku, ale najczęściej przedsiębiorcy właśnie wybierają te wakacje, no bo tak jak mówię, jest ta sezonowość i nie dotyczy to zwolnienie tych składek zdrowotnych. Je oczywiście płacimy, żeby mieć to ubezpieczenie, tak to wygląda.
2: A co trzeba zrobić, żeby z wakacji składkowych skorzystać?
0: Już mówię, trzeba złożyć wniosek. To jest bardzo proste, tak? Mi mówili też przedsiębiorcy, że faktycznie to się łatwo robi przez profil płatnika na PUE-ZUS i to się szybciutko robi, to się składa tam ten wniosek. No trzeba być mikroprzedsiębiorcom, czyli zatrudniać do 9 osób. Trzeba mieć aktywny status, czyli prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą wpisaną do CIDG. I jeszcze tu jest ważny limit przychodów, bo jednym z dwóch ostatnich lat poprzedzających rok złożenia wniosku trzeba osiągnąć przychód roczny nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro, ale dla tych małych przedsiębiorców to są takie kwoty, że ich raczej nie przekraczają. A jeszcze jedna rzecz, nie mogą zalegać w ZUS-ie ze składkami, nie mogą mieć zaległości, bo jak mają, no to z tego nie będą mogli skorzystać.
2: Czyli trzeba celująco tutaj zdać egzamin z składek ZUS-owskich. Justyno, wakacje wakacjami, ale GUS nie śpi, GUS pracuje i GUS publikuje. Dzisiaj także publikuje nowe dane z naszej gospodarki. Poznaliśmy informacje dotyczące przemysłu i wyglądają one chyba całkiem dobrze.
0: Tak, całkiem dobrze, bo tak, produkcja przemysłowa, od niej zaczynamy dobrze. W czerwcu była o 2% wyższa niż w maju i to przełożyło się na wynik o 7,6% lepszy od uzyskanego rok temu, czyli fajnie, 7,6. Tego nie spodziewali się ekonomiści. Analitycy uważali, że tak 5% to będzie dobrze, a tu mamy 7,6. Równocześnie GUS zaprezentował dane na temat produkcji budowlano-montażowej i tu też fajne dane, dobre dane, tak powinnam powiedzieć, bo ta produkcja budowlano-montażowa w miesiąc rosła o prawie 2%, 1,8%, a w rok była wyższa o 5,2%. I tu ekonomiści i analitycy też spodziewali się, że to będą niższe wzrosty, a mamy wyższe. Czyli fajnie.
2: A co z pensjami, z wynagrodzeniami? Też rosną?
0: Tak, rosną. Zauważamy to przecież. Wiem, tak? Wiedziałam, że się uśmiechniesz. No tak.
2: No powinniśmy też robi swoje.
0: Tak, średnio powinniśmy to jednak zobaczyć, jeżeli chodzi o to przeciętne wynagrodzenie. Czerwiec był trzecim miesiącem z rzędu, gdy odnotowano realny wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw. To efekt niższej inflacji i najnowszych danych GUS o przeciętnym wynagrodzeniu. I już mówię, o ile wzrosło, bo tutaj gdzieś mam dalej. Mam prawie o 6%, 5,9%. I teraz tak, jeżeli spojrzymy, ile ono wyniosło, to średnie wynagrodzenie 9400 zł. To już robi wrażenie, ale ja tylko powiem, że to jest oczywiście, to jest brutto. Netto to jest znacznie mniej i netto też mam tutaj wyliczenie. No to już nie robi aż takiego wrażenia, bo to jest 6,5 tysiąca, jeżeli chodzi o tą średnią, bo to jest ciągle średnia. No ale jednak rośnie i tu się cieszymy. Pewnie. Niestety zatrudnienie nam spadło, także tutaj nie mamy powodów do zadowolenia.
2: No to jest niepokojąca dana, rzeczywiście. Ale skoro o pracy mowa, to okazuje się, że nie tylko zarobki są istotne przy wyborze miejsca zatrudnienia, przy wyborze pracy. Okazuje się, że wypoczynek, czas podróży też jest bardzo istotny,
0: bardzo
2: ważny.
0: Na to patrzymy. No właśnie dzisiaj od tego zaczęłyśmy, prawda, od tego metra, że tu jest problem i jesteśmy tym przejęte.
2: Czyli jak długo trzeba jechać do pracy po prostu.
0: Tak, na to patrzymy. Przy wyborze pracy, przy patrzeniu na ofertę. Ważnym czynnikiem jest szybki, łatwy i wygodny dojazd do firmy. I to wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl i wynika z niego, że 60% badanych zrezygnowało z rekrutacji. 60%, bo czas podróży do pracy okazał się zbyt długi, a sprawny dojazd jest istotny dla aż 90% z nas. Tak mówi Anna Goreń z Pracuj.pl.
3: Najnowsze badanie pokazuje, że codzienna logistyka transportu to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy. Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem.

0: elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy, zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia.
1: Jednocześnie wspomniane badania pokazują, że prawie 2/3 respondentów spędza na dojazdach w jedną stronę więcej niż kwadrans, a co piąty poświęca na to ponad pół godziny.
2: No, lubimy mieć blisko do pracy. Tak. No, trudno się dziwić, prawda?
1: Oczywiście.
2: Nikt nie lubi w podróży do pracy i z pracy spędzać zbyt wiele czasu. Justyno, błyskawicznie jeszcze o innym raporcie. Ile zarabiają specjaliści sztucznej inteligencji, AI? Mamy też wzrosty.
1: Tak, mamy. Nawet 30 tysięcy złotych, można byłoby powiedzieć. Fajnie być takim specjalistą, dobrze być takim specjalistą. Tyle mogą zarobić, miesięcznie oczywiście, ale doświadczeni specjaliści IT, bo to jest ważne. A w modelu B2B no to oczywiście więcej. No i jeszcze kilka lat temu firmy rywalizowały głównie o programistów, teraz właściwie o wszystkich specjalistów. Dziś walczą o kompetencje związane ze sztuczną inteligencją. To jest najważniejsze tak naprawdę. I tutaj to jest taki konik i można się spodziewać, że jeśli teraz patrzymy, że to jest te 30 tysięcy złotych, to na pewno w przyszłości niedalekiej to będzie znacznie więcej, bo tutaj naprawdę te płace rosną.
2: AI, branża przyszłości. Okazuje się, że sztuczna inteligencja pracy nie zabiera, tylko wręcz przeciwnie, może
1: tylko
2: się okazać.
1: Trzeba mieć duże kompetencje jednak tutaj.
2: No to uczmy się.
1: Uczmy się.
2: Uczmy się AI. Justyna Golonko, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP 1 i w TVP Info.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nigdzie się nie wybieramy, mówił w naszym studiu członek Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Nie milkną pytania o przyszłość PiS. Problemy z kursowaniem warszawskiego metra, powodem pozostawiony bez opieki bagaż. Pogłębia się kryzys paliwowy w Rosji. Służby chcą udaremnić gromadzenie zapasów paliwa. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Nie zamierzamy tworzyć własnej partii poprzez rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, tak mówił na naszej antenie Piotr Miller. Polityk PiSu i członek Stowarzyszenia Inicjatywa Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego komentował ostatnie napięcia wewnątrz największej partii opozycyjnej. W jego ocenie ultimatum wystosowane poprzez władze partii dotyczące zakazu działalności w innych stowarzyszeniach to efekt nacisków niewielkiej grupy polityków.
2: My nie chcemy tworzyć własnej partii. Moją partią jedyną w historii jest Prawo i Sprawiedliwość. Ja się nie wybieram do żadnej innej partii. Właśnie problem jest taki, że tworzy się jakieś wrażenie, że to my chcemy wychodzić z PiSu, a to nas niektórzy chcą z niego wyrzucić, co jest absurdalne, bo tworzyliśmy rządy Prawa i Sprawiedliwości. Premier Morawiecki był najdłużej urzędującym premierem prawicowym w Polsce. W związku z tym no, to jest jakaś kuriozalna sytuacja i to chcę podkreślić.
1: Rozłam w PiSie jest już przesądzony, uważa z kolei Krzysztof Piątkowski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Niezależnie od tego, jak postąpią, mówię tutaj o ludziach Morawieckiego, to Kaczyński na końcu i tak wyrzuci ich z partii, wyrzuci ich z list, nie będą mogli kandydować, więc nie mają odwrotu.
1: W czwartek mija termin ultimatum dla polityków PiSu dotyczącego rezygnacji z członkostwa w innych stowarzyszeniach. Kolejne utrudnienia w kursowaniu warszawskiego metra. Problemy dotyczą pierwszej linii podziemnej kolejki. Powodem jest bagaż wrzucony w torowisko. Pociągi kursują w dwóch pętlach: Kabaty Politechnika oraz Młociny Dworzec Gdański.

0: Polski. Wyłączono stację Centrum, Świętokrzyska i Ratusz Arsenał. Uruchomiono komunikację zastępczą. Prokuratura bada okoliczności śmierci kobiety na komendzie w Gorzowie. Z ustaleń śledczych wynika, że miała ona zostać doprowadzona do aresztu. Nic wcześniej nie wskazywało na jej problemy ze zdrowiem, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury.
1: 31-latka była trzeźwa w momencie zatrzymania, a także nie zgłaszała żadnych dolegliwości. Zrezygnowała z prawa do konsultacji lekarskiej, twierdząc, że czuje się bardzo dobrze.
0: Śledczy badają też zachowanie jednej z policjantek, która zrobiła zdjęcie akcji reanimacyjnej i udostępniła je w mediach społecznościowych. Sekcję zwłok zmarłej kobiety zaplanowano na jutro. Kryzys paliwowy w Rosji przybiera na sile. Władze zapowiedziały wysokie kary dla osób gromadzących zapasy benzyny. Policja i służby przeszukują gospodarstwa, warsztaty i piwnice. Do rewizji miało już dojść w obwodzie pskowskim.
2: W Rosji brakuje paliwa. To konsekwencja ukraińskich nalotów na rafinerie, magazyny i terminale naftowe. W wielu regionach Rosji ustawiają się długie kolejki do stacji paliw, a dla wybranych grup zawodowych, w tym dla producentów żywności, wprowadzono talony na benzynę. Gubernator obwodu pskowskiego Michał Wiedziernikow pochwalił się, że w jego rejonie policja i służby ścigają tych, którzy gromadzą zapasy paliwa. Kara to grzywna w wysokości od 5 do 15 tysięcy rubli. Gazeta Moscow Times napisała, że Wiedziernikow stwierdził, iż w obwodzie pskowskim w wielu garażach przechowywano znaczne ilości benzyny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie zostanie zapamiętany z licznych kontrowersji, zgodnie podkreślają eksperci. Za nami 104 mecze, w których wyłoniony został nowy mistrz świata. Po raz drugi została nim reprezentacja Hiszpanii. Jedną z największych kontrowersji turnieju był niski poziom sędziowania, mówił na naszej antenie dziennikarz sportowy Leszek Orłowski z tygodnika Piłka Nożna.
3: Nie wszyscy gwizdali jednakowo dobrze, wszak na finał został akurat wyznaczony jeden z najgorszych z nich, reprezentant Słowenii Slavko Vincic. I znów futbol obronił się o tyle, że Mistrzostwo Świata zdobyła drużyna, która tej pomocy sędziowskiej nie potrzebowała i nie doświadczała, czyli Hiszpania, która sobie poradziła znakomicie sama. Zupełnie inaczej byśmy o tej kwestii dzisiaj mówili, gdyby mistrzem świata została odpukać się Argentyna.
0: Po raz pierwszy w turnieju rywalizowało 48 drużyn. Były też dodatkowe przerwy na reklamy i bezprecedensowe odwołanie od czerwonej kartki dla reprezentanta USA.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc deszczowa w niemal całym kraju. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe także burze. Bez opadów jedynie na południu. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, do 14 na Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty.
4: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Blisko połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. Na wybrzeżu, a także na Warmii i Mazurach obowiązują ostrzeżenia przed wzrostem stanów wód.
4: Klimat.
5: 5 minut temu minęła godzina 18.
4: Debata dnia.
5: Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Witam także naszych gości, uczestników dzisiejszej debaty. Pan Piotr Drabik z dziennika Fakt. Dzień dobry Panie Redaktorze.
6: Dzień dobry.
5: I Pan doktor Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Panowie, zacznijmy oczywiście od sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Czas, który nas dzieli od końca ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego, biegnie. Rośnie także temperatura sporu między członkami Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie tego sporu toczonego na łamach mediów społecznościowych. Co nam to mówi o sytuacji w największej partii opozycyjnej na godzinę 18:06 w poniedziałek 20 dnia lipca? Panie doktorze.
7: No, mówi nam to, że PiS jest bliski rozłamu, a może jest już w jego trakcie, dlatego że ten kryzys trwa no, co najmniej od kwietnia, tak datując go historycznie. Natomiast myślę, że trwa dłużej, dlatego że właściwie zaraz po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta wydawało się, że tak zwany efekt Nawrockiego spowoduje, że

Prawo i Sprawiedliwość będzie miało autostradę przysłowiową do chociażby wyborów parlamentarnych, a wiele różnych okoliczności, w tym między innymi wzmocnienie się Konfederacji Korony Polskiej, też z przyczyny no, właśnie tych wewnętrznych słabości i nazwę to walk frakcyjnych w PiS-ie, spowodowało, że tak się nie stało, więc te życzeniowe myślenie zarówno środowiska PiS-u, jak i w pewnym sensie triumfującego Karola Nawrockiego, jak to często bywa w polityce, no, było najzwyczajniej w świecie tylko i wyłącznie z jednej strony prężeniem

0: uniknąć tego, nazwijmy to, rozpadu teraz, kiedy to panowie Kaczyński i Morawiecki sobie ścisną dłonie i podpiszą jakieś porozumienie, to w momencie chociażby tworzenia list może być tak, że właśnie stronnicy Mateusza Morawieckiego na tych listach w przyszłorocznych wyborach się nie znajdą, więc chyba lepiej dla nich będzie, jak rzeczywiście zaczną szukać na czele ze swoim oczywiście liderem jakiegoś pomysłu na funkcjonowanie w polityce. Ja mam tylko taką jedną obawę, tam ktoś przytoczył jeden sondaż, gdzie to stowarzyszenie, bo może ta partia, którą planują stworzyć, a może już jest jakiś bardzo zaawansowany plan, może jakiejś PR-owej takiej, nazwijmy to, PR-owej kampanii, no to dostaje 2%, inni tam dają 12%, to wszystko na razie jest wróżenie z fusów, ale podsumowując, myślę, że to jest największy kryzys w historii PiSu, że nawet jak dojdzie do tego rozłamu, no to tam kilkunastu, jak może i 10 posłów pewnie stworzy w Sejmie osobny klub, a to wszystko, tak patrząc w perspektywie krótszej i dalszej, no wzmacnia Konfederację i Konfederację Kronopolskiej, więc tutaj myślę, że Jarosław Kaczyński no jest w takiej sytuacji, w której zdarzało mu się być w jego politycznej karierze. No ja pamiętam, kiedy to nie wszedł do Sejmu w latach 97-2001, to chyba wtedy. Nie, a wtedy wszedł, przepraszam, ale wiem, że był jakiś taki moment, że był, chyba nie wiem, czy nie był w Sejmie 93-97, to wtedy nie był posłem. No ale to było bardzo dawno temu i to jeszcze bytem, którym zarządzał, było Porozumienie Centrum, a nie PiS. Ale wracając do PiSu, no to chyba największy taki kryzys i myślę, że to tak naprawdę doprowadzi do osłabienia tej partii. Co będzie się działo z Mateuszem Morawieckim, no to jest duża zagadka w znaczeniu, no tak jak wspomniałem, jak ta partia zostanie odebrana. Nie wiem, czy przypadkiem, patrząc na takie wąsko-marketingowe prawidła, czy nawet jak on tą partię odpali, zakładam, jesienią powiedzmy, czy po wakacjach, no czy ten byt spotka się z akceptacją wyborców i jacy wyborcy na niego zagłosują, no, na pewno umiarkowani wyborcy prawicy, no ale on ma też tą etykietkę tego premiera, tutaj Piotr Miller mówił, najdłużej urzędującego prawicy, no to zgoda, natomiast też ma swoją bardzo mocno obciążoną hipotekę.
1: Panie redaktorze, po co w takim razie dowiadujemy się co jakiś czas o możliwych spotkaniach prezesa Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim? Było takie spotkanie w zeszłym tygodniu, dzisiaj słyszymy o tym, że prezes nie ma go co prawda w kalendarzu zapisanego, ale niewykluczone, że panowie się jeszcze przy Nowogrodzkiej spotkają.
2: Musimy tutaj naszym słuchaczom naświetlić kilka podstawowych faktów. Po pierwsze, ten spór, który obserwujemy obecnie wewnątrz PiS, powinien mieć miejsce w październiku, listopadzie 2023, po przegranych wyborach parlamentarnych, kiedy oczywiście PiS był bardziej zajęty ratowaniem jakkolwiek swojej władzy, bo mieliśmy próbę dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego. W każdym razie te wewnętrzne przetasowania w PiSie były jakby odkładane w czasie, ale tutaj oczywiście rosnąca pozycja, zwłaszcza Grzegorza Brauna i jego Konfederacji Korony Polskiej, przechyliła szale na stronę tego, że jednak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy nie chcą w żaden sposób zaakceptować jakiejkolwiek możliwości koalicji z tym ugrupowaniem, bo tak naprawdę to jest podstawowa istota sporu, który obserwujemy, który właściwie wybuchł tak z taką siłą, ale tak jak wspomniałem, on powinien tak naprawdę mieć miejsce od razu po wyborach 2023. Kolejna rzecz jest taka, że też chcę zmartwić wszystkich tych, którzy obserwują ten spór, zacierając ręce, zwłaszcza się przeciwników Jarosława Kaczyńskiego i generalnie polityków PiSu, że to oznacza jakiś rozłam, koniec tego ugrupowania, jakby lawinowy spadek poparcia i tak dalej. PiS ma za mocne struktury i za mocną rozpoznawalną markę w całym świecie polskiej polityki, żeby tak szybko stracił to poparcie. Plus oczywiście nie jest w żaden sposób oczywiste to, że tuż przed wyborami parlamentarnymi, które zaplanowane są na jesień przyszłego roku, Jarosław Kaczyński wyciągnie rękę do Mateusza Morawieckiego, który być może wtedy już będzie w zupełnie innym miejscu politycznym razem ze swoimi zwolennikami i zostanie stworzona jakaś duża koalicja, która będzie czymś na wzór z obozu Zjednoczonej Prawicy przed wyborami 2015. Oczywiście na razie nic na to się nie zanosi, ale ewidentnie Mateusz Morawiecki i jego akolici chcą zostać wyrzuceni z PiS. To widać po ich wypowiedziach, po tych różnego rodzaju sporach, większą temperaturą w serwisach społecznościowych. I oczywiście to, co obserwujemy w tym momencie, to jest jakaś taka próba łagodzenia ze strony Jarosława Kaczyńskiego, który chce pokazać, że jest twardy, a jednocześnie nie chce doprowadzić do kryzysu wewnątrz własnego ugrupowania, bo to też musimy naświetlić naszym słuchaczom. To, co obecnie obserwujemy w Prawie i Sprawiedliwości,

0: Przykryło aferę ze Szpitalem Południowym, przykryło długie dyskusje na temat i problemów w służbie zdrowia, jak i przede wszystkim problemów wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. I myślę, że Donald Tusk bardzo z tego powodu się cieszy. Oczywiście to jest odłożenie dyskusji w czasie, no bo wiadomo, że ta afera również będzie miała na pewno swoje konsekwencje.
1: Mówił o tym panie redaktorze dzisiaj także w naszym studiu Piotr Miller, to jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości jeszcze wciąż, ale także członek Stowarzyszenia Inicjatywa Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. I on zapewnił na naszej antenie, że członkowie tego stowarzyszenia nie chcą opuszczać Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił dzisiaj u nas Piotr Miller.
2: Ja nigdzie nie odchodzę.
3: Ale jeśli będzie taka decyzja...
2: Ale to będzie... ja nigdzie nie odejdę. Co najwyżej to ktoś może mieć wyrzucić z partii.
3: Nastąpi ten proces wykluczania z partii. Tak. To co wtedy? Pójdzie pan z Mateuszem Morawieckim?
2: Znaczy, ja będę wyrzucony z partii wtedy, w związku z tym no to ktoś mnie wyrzuca.
3: Będziecie tworzyć własną partię?
2: Nie, nie będziemy tworzyć... Nie, momencik, my nie chcemy tworzyć własnej partii. Moją partią jedyną w historii jest Prawo i Sprawiedliwość. Ja się nie wybieram do żadnej innej partii. Właśnie problem jest taki, że tworzy się jakieś wrażenie, że to my chcemy wychodzić z PiSu, a to nas niektórzy chcą z niego wyrzucić, co jest absurdalne, bo tworzyliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Premier Morawiecki był najdłużej urzędującym premierem prawicowym w Polsce. W związku z tym no to jest jakaś kuriozalna sytuacja i to chcę podkreślić. No i dlatego jestem tym zszokowany, bo naszą strategią powinno być poszerzanie obozu.
1: Panie doktorze, jesteśmy świadkami takiej licytacji, kto jest bardziej pisowski w PiSie. Takie mam wrażenie. Za chwilę się dowiemy, że właśnie ci, którzy tworzą stowarzyszenie razem z Mateuszem Morawieckim, no to mają bardziej pisowskie serce niż sam Jarosław Kaczyński. To jest dobry, taki marketingowy zabieg, szczególnie w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan redaktor Piotr Drabik, że PiS to jednak jest mocna marka na polskiej scenie politycznej.
4: Tak, ja się zgodzę, to oczywiście nikt nie myśli o jakiejkolwiek anihilacji PiSu, ale to jest kryzys, ja sobie przypomniałem, tak jak tutaj pan redaktor się wypowiadał, jak słuchałem też z tego tej wypowiedzi Piotra Millera, że PiS rzeczywiście po wyborach w 2010 to też był taki zakręt, kiedy między innymi powstało PJK, ale też i wtedy Suwerenna Polska. Więc to był taki duży zakręt i oczywiście z tego zakrętu PiS no, wręcz wyszedł triumfalnie. Ale to jest trochę inna historia. Ja do pana redaktora tylko wypowiedzi, ale zaraz odpowiem na pytanie pani redaktor. Mianowicie to byłoby tak, panie redaktorze, gdyby PiS był partią, nie wiem, w stylu zachodnioeuropejskim. Wtedy te rozliczenia mogłyby nastąpić rzeczywiście. Natomiast no, PiS nie jest tego typu partią i tam wiemy, że klucze do całej sytuacji ma Jarosław Kaczyński. Oczywiście on jest już mocno osłabiony, bo to było widać podczas tych harców między Sasinem, Czarnkiem i wspomnianym tutaj Mateuszem Morawieckim. To było pierwszy raz w historii tej partii, od kiedy ona powstała na początku lat 2000, kiedy rzeczywiście Jarosław Kaczyński najzwyczajniej w świecie z różnych powodów nie radził sobie. A jeszcze przy okazji przecież tacy politycy jak chociażby Beata Szydło czy Daniel Obajtek też, no nie chcę powiedzieć, dworowali sobie, no ale wykazywali daleko idącą niesubordynację wobec prezesa, co oczywiście w pewnej logice działania PiS-u wielu ludziom nie mieści się w głowie. Natomiast ja powiem tak, nie wierzę w to, że to jest taki zabieg, w którym później powstanie Zjednoczona Prawica i triumfalnie, można powiedzieć, zdobędzie władzę, bo ja się w pełni zgodzę, że tutaj sporo dotyczy potencjalnej koalicji z Grzegorzem Braunem, gdzie mieliśmy też pomruki z ambasady amerykańskiej, takie albo wręcz wyraźne sugestie, że gdyby do czegoś takiego doszło, no to można powiedzieć tych naszych chłopców politycznych tam w tej piaskownicy bawiących się Amerykanie przywołają do porządku. Zresztą chyba Jarosław Kaczyński też taką wypowiedź sformułował. Oczywiście on może tam później prężyć mózgu i powiedzieć, tu nikt nie będzie mu dyktował, jak sytuacja w Polsce będzie wyglądać, bo pamiętamy też Woltę, która oczywiście wszystkich nas szokowała i powstała tak zwanej technicznej koalicji z Leperem Giertychem w tam 2005 czy 2005 i 2006, więc Jarosław Kaczyński w tej swojej drodze politycznej ma różnego rodzaju, często bardzo zaskakujące ruchy, ale w jakim stopniu, tak jak mówię, no, kryzys jest coraz poważniejszy. Tak jak PiS rzeczywiście, słusznie pan redaktor stwierdził, nie rozliczył się, co teraz tej partii odbija się przysłowiową czkawką. Z drugiej strony rzeczywiście Donald Tusk pewnie robi wszystko obiektywnie, tylko obiektywnie, żeby PiS się rozpadł, albo przynajmniej ten spektakl, czy ta opera mydlana trwała jak najdłużej. No a panowie, myślę, zarówno w Konfederacji, jak i Konfederacji Korony Polskiej też trochę według takiej reguły Sun Tzu stanęli sobie na brzegu rzeki i czekają, aż wraz z tym nurtem ten trup wroga politycznego spłynie. Więc moim zdaniem obiektywnie właściwie wszyscy zyskują poza PiS-em, a Jarosław Kaczyński sobie zdaje sprawę, że taka sytuacja trwać w nieskończoność nie może, no bo jako lider też nie może okazywać słabości, więc tak czy siak jakąś decyzję podejmie. Jeżeli nie podejmie, to

0: stowarzyszeniu Morawieckiego podejmą decyzję, ale no, jakie będą losy, to dzisiaj jest, no nie chcę powiedzieć wróżenie z fusów, ale, ale no, pewne jakieś tam prognozy możemy zakładać. Na pewno takie, że PiS w krótkiej perspektywie jako PiS będzie osłabiony.
1: Przyjmując argumenty pana doktora, panie redaktorze, pana dopytam o ten pana tok rozumowania, bo domyślam się, że z pana punktu widzenia możliwy jest taki scenariusz rozpadu kontrolowanego, czyli pozwalamy odejść albo nawet no, wyrzucamy ludzi Mateusza Morawieckiego. Oni tworzą swoje środowisko polityczne i po wyborach w przyszłym roku mamy nadzieję na zdolność koalicyjną większą niż przed ostatnimi wyborami, bo to właśnie dla Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku było no, tym przysłowiowym gwoździem do politycznej trumny i nie pozwoliło zbudować większości parlamentarnej i rządu.
2: Znaczy, na pewno doszło do pewnych sytuacji, które są już nieodwracalne. Na przykład to, że jednak to, w jaki sposób politycy z różnych frakcji wewnątrz PiS ze sobą rozmawiają, no pokazuje, że oni już nie są w stanie usiąść razem do stołu. Nie ma tego czynnika jednoczącego. Do tej pory tym czynnikiem była władza. Potem było, jak rozumiem, rychły rozpad koalicji Donalda Tuska, który nie nastąpił. Potem były wybory prezydenckie i skupienie się wokół Karola Nawrockiego. Aż w końcu teraz doszło do momentu, w którym tak naprawdę każdy z tych, który ma jakieś ambicje w PiS-ie, musi pójść swoją drogą. I raczej to jest nie do sklejenia, mówiąc kolokwialnie. Więc jakaś forma rozpadu kontrolowanego bądź nie na pewno nastąpi. Pewnie Kaczyński chciałby, żeby jednak to było pod jego pełną kontrolą albo maksymalną kontrolą, jaką może sobie pozwolić. Druga rzecz jest taka, że Jarosław Kaczyński zaczął myśleć o właśnie budowaniu jakiejś koalicji, jakiejś próby. Najpierw były informacje nieoficjalne Radia Z, potem było spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z mediami, z Markiem Wochem, który uzbierał niecałe procent w wyborach prezydenckich. Ale jak rozumiem, to jest jakaś taka próba pudrowania tego sporu, który jest wewnątrz PiS, który tak naprawdę wydaje się poważniejszy niż jest w tym momencie pokazywany przez rzecznika partii Rafała Bochenka, przez Jarosława Kaczyńskiego, przez innych polityków, bo panuje tutaj niesamowity rozdźwięk. To znaczy, gdybym był zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, czułbym się co najmniej zakłopotany, ponieważ Mateusz Morawiecki, jego zwolennicy mówią, my kochamy PiS, my chcemy zostać. Nie chcę, żeby ktokolwiek nas wyrzucał. Tak. Za to inni politycy PiS-u mówią, no oni tutaj zdradzili nasze ideały, w ogóle przykleili się do PiS-u. Jarosław Kaczyński za to znowu mówi, że wszystko jest pod kontrolą, ale ja tutaj twardo tutaj uderzam w stół, nożyce się odezwą, do czwartku wszyscy ci, którzy chcą się angażować poza PiS-em, co zresztą słusznie zakłada, no bo jeśli faktycznie pozwoliłby na pączkowanie się stowarzyszeń różnych grup oficjalnych, nieoficjalnych wewnątrz PiS, no to jest łatwa droga do rozpadu, no to jest oczywiste. Więc doszło już do pewnych zmian, które no, w mojej ocenie są nie do odwrócenia. Pytanie tylko, czy te działania mają jakikolwiek skutek z punktu widzenia PiS-u, tak? Bo popatrzmy na wybory 2023. Oczywiście jest inna sytuacja będzie za rok, ale jeśli chodzi o wybory parlamentarne, ale w 2023 roku koalicja Donalda Tuska, no bo tak trzeba ją nazywać pod jego przywództwem, przejęła władzę, ponieważ każdy z elektoratów, który szukał gdzieś dla siebie miejsca, znalazł odpowiednią partię. Czy głosował na Lewicę, czy na Trzecią Drogę, czy na Koalicję Obywatelską, czy też niektórzy głosowali też na partię Razem, która startowała z Lewicą, ale ostatecznie nie znalazła się w koalicji. A patrząc na rozkład głosów na prawicy, to jakby mówiąc, próbując wyjaśnić to, co chcę powiedzieć prostym zdaniem, Jarosław Kaczyński musi skopiować ten model, tak? To znaczy ci, którzy są super radykalni na prawicy, zwolennikami skrajnej prawicy, będą mieli partię dla siebie. Ci, którzy są głosowali w poprzednich wyborach na Trzecią Drogę i chcieliby troszkę skręcić w prawo niż do tej pory, no to pewnie by zagłosowali na przykład na partię Morawieckiego, pytanie co z jego bagażem politycznym. Ci, którzy są twardym elektoratem PiS-u, głosują na PiS i tak dalej. Więc pytanie tylko, czy te partie prawicowe by się mogły dogadać w sumie na przykład czterech partnerów, czyli dwie konfederacje PiS i na przykład partia Morawieckiego przy stworzeniu rządu? No myślę, że to już by było super trudnym zadaniem, ale wydaje się, że Jarosław Kaczyński po prostu próbuje skontrolować maksymalnie ten kryzys, który obecnie jest. To przesilenie, żeby ono było najbardziej łagodne. Pytanie, czy faktycznie będzie? No, być może pokażą to najbliższe dni.
1: No tak, nie będziemy wróżyć z fusów na razie. 23 lipca coraz bliżej, to wtedy upływa to ultimatum, które Jarosław Kaczyński dał członkom i partii, i stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Panie doktorze, jeszcze jeden wątek, który w tej rozmowie z Piotrem Millerem się pojawił, który trochę mnie, przyznam szczerze, zaskoczył. Piotr Miller niejako bronił Zbigniewa Ziobry w całej tej dyskusji, mówiąc o tym, że nazywać część grupy maślarzy ziobrystami to jest bardzo niesprawiedliwie, bo Zbigniew Ziobro

0: wcale jego zdaniem nie działa teraz na rzecz rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Bardziej powinno się piętnować postawę takich polityków jak Patryk Jaki i tutaj wskazywał również na jego związki wcześniejsze ze środowiskiem premiera Donalda Tuska.
1: Pan też zaskakujący, nie ukrywam, ja tylko jedno zdanie do tego, o czym pan redaktor wspomniał. No my tą sytuację dość statycznie analizujemy, no ale jakby mamy ograniczone możliwości i tych zmiennych niewiadomych jest bardzo wiele. Natomiast no możemy sobie zawsze wyobrażać, że tutaj nastąpi jakieś odwrócenie sojuszu. Nie wiem, Konfederacja Mentzena i Bosaka może się na przykład dogadać nie tylko z koalicją, ale z czymś, co w wyborach się wyłoni. Więc tutaj jakby tych układanych nawet tak czysto matematycznie na to patrząc jest bardzo wiele, no ale tu nie w grę wchodzi matematyka, tylko polityka. A wrócę do tego pytania pani redaktor. No, mnie to też w jakimś stopniu dziwi, no bo tam jakby dystansowanie czy wręcz odcinanie Zbigniewa Ziobro Solidarnej Polski to jest jeden z tak zwanych elementów tożsamościowych tego czegoś nowego, co nazwano rozwojem plus. Tym bardziej, że ta taka umiarkowana prawica, którą chce budować Morawiecki, ale też jego otoczenie, no to właśnie są ci, którzy od tych najbardziej radykalnych członków PiS-u, ale tego najbardziej radykalnego programu, czyli Czarnek, który w pewnym sensie chce naśladować Brauna w antyukraińskości, a właściwie mówi otwartym tekstem jak propaganda rosyjska, kremlowska, to ja miałem takie wrażenie, jakbym słuchał Marii Zaharowej, czy Pieskowa na konferencjach prasowych, kiedy tam powiedział o tym reżimie nazistowskim, więc tutaj myślę, że oprócz takich czysto taktycznych kwestii, to co pan redaktor wspomniał, no biorą górę albo wzięły już właściwie emocje. My też do końca nie wiemy, jak to wygląda wewnątrz i rzeczywiście, no jak tam daleko zaszły te procesy takiej wewnętrznej destrukcji czy dekonstrukcji. Ja myślę, że one jednak obserwując to, co i tak pojawia się na zewnątrz, czy do nas dociera, to chyba te procesy, no nawet je nazwę gnilnymi, są już bardzo, bardzo mocno zaawansowane. Ale rzeczywiście ta postawa jest zastanawiająca, ale bym powiedział tak, no z tej perspektywy jakby Zbigniew Ziobro jest, będąc w Stanach Zjednoczonych i mając na karku wymiar sprawiedliwości, myślę, że tutaj jakby no, nie jest jakimkolwiek zagrożeniem. To, co zostało z Solidarnej Polski, to właściwie, czy ci, którzy zostali, to muszą grać już absolutnie na warunkach Jarosława Kaczyńskiego. Oni są już, myślę, spacyfikowani, czy zostali spacyfikowani, więc myślę, że to dla frakcji przysłowiowych harcerzy to nie jest zagrożenie, nie jest to żadna konkurencja. Oni zresztą grają w drużynie razem z Czarnkiem i tak jak mówię, chcą się z Braunem licytować na antyukraińskość, antyeuropejskość. No a jak państwo doskonale wiedzą, jakakolwiek imitacja zawsze jest gorsza od oryginału. Przepraszam, że to tak zabrzmi, ale oczywiście biorę tą wypowiedź w pewien cudzysłów.
0: Panie redaktorze, przewartościowują się, reorganizują się te sojusze wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Kto jest kim tam tak naprawdę?
2: To znaczy tak naprawdę obecnie, kiedyś oczywiście tych frakcji było sporo, ale w tym momencie dzisiaj tak naprawdę zostały dwie, patrząc na tę sytuację. To znaczy ta, która jest przy Mateuszu Morawieckim, która 31 lipca chce się spotkać na tak zwanym grillu, na pierwszej konferencji Stowarzyszenia Rozwój Plus. No i ci, którzy są totalnie przeciwni tym działaniom Mateusza Morawieckiego, którzy uważają, że dotychczasowa polityka, czyli ucinanie sporów, zgadzanie się na wszystko, co mówi Jarosław Kaczyński, po prostu płynięcie z nurtem i wiara w to, co robi Nowogrodzka, że to jest najważniejsze, po prostu dla nich jest najistotniejsze. Oczywiście są też politycy w PiS-ie, którzy w żaden sposób nie zajmują też stanowiska i pewnie czekają na ułożenie się nowych bądź starych sojuszy, ale chcę zwrócić państwa uwagę na jedną ciekawą prawidłowość, mianowicie to, że Jarosław Kaczyński bardzo twardo postawił na Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera i zarzeka się, że nie zmieni go. Jednocześnie wszystkie sondaże, przynajmniej duża część z nich, pokazuje, że Polacy w starciu Morawiecki-Czarnek woleliby, żeby premierem był Morawiecki. Pomimo jego tego negatywnego elektoratu, pomimo tego, jak wielu Polaków kojarzy go czy z decyzji, które były kontrowersyjne podczas pandemii, jak i afer, w które on i jego współpracownicy są zamieszani, zdaniem prokuratury i mediów, czyli afera choćby Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i tak dalej. Więc to też pokazuje, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński jest zainteresowany prowadzeniem swojego kursu, wbrew nawet temu, co pokazują sondaże. Pytanie, czy faktycznie będzie miał do tego nosa? Też wszyscy stawiali krzyżyk na Karolu Nawrockim, niekoniecznie go popierając, mówiąc, że to jest kandydatura, czy to jest propozycja totalnie skazana na porażkę.

0: się okazało się, że Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, więc może się okazać, że to Morawiecki nie ma racji, tak? Że to on, próbując wyjść, rozłupać PiS, może więcej na tym stracić niż zyskać.
1: Panowie, obiecuję, że wrócimy do naszej rozmowy po godzinie 18.30. Za tę część bardzo dziękuję. W Polskim Radiu 24 przed nami za chwilę informacje.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Café w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
11: No i z darmową dostawą do sklepu.
12: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
13: To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 18.30, Bartosz Teodorowicz zapraszam. Akcyza na e-papierosy i akcesoria do nich ma zostać zwiększona o 10 zł. To m.in. zakłada projekt ustawy, którym jutro zajmie się rząd. Zmiana stawek akcyzy ograniczy konsumpcję e-papierosów, w tym szczególnie przez osoby młode, a co za tym idzie, pozytywnie wpłynie na zdrowie obywateli, poinformował resort finansów w ocenie skutków regulacji. Stawka ma wzrosnąć do poziomu 50 zł, a podatek od płynu do tych urządzeń wzrośnie z obecnych 1,80 zł za każdy mililitr do 2,20 zł. W konsultacjach społecznych są 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia reformujące ochronę zdrowia. Dotyczą one m.in. harmonogramów czasu pracy medyków oraz przyspieszenia prac nad centralną rejestracją, poinformowała rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
15: Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów, przyjęć i kolejek.
14: Stan reformy ochrony zdrowia będzie jednym z tematów jutrzejszego posiedzenia rządu. AliExpress ukarane przez Komisję Europejską. Chiński gigant sprzedażowy musi zapłacić 550 milionów euro w związku z brakiem wystarczających działań, które miały powstrzymać sprzedaż nielegalnych i niebezpiecznych artykułów, a to złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych. AliExpress miał też zbyt mało pracowników zajmujących się monitoringiem. Platforma ma teraz czas do 20 października, by wprowadzić zmiany zgodne z wymogami Brukseli. Kolejne skanery do szybkiej odprawy pojawią się na lotnisku Chopina w Warszawie. 2 już działają, 2 kolejne dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Montaż i testy potrwają kilkanaście dni, mówi rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
16: W czwartek wieczorem przyjechały na lotnisko i rozpoczął się proces montażu, który potrwa jeszcze w tym tygodniu. Następnie urządzenie

0: urządzenia będą musiały przejść testy 72-godzinne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie i potem jak przejdą pomyślnie, testy będzie można je uruchomić.
1: Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów zostanie zniesiony. Nie trzeba też będzie wyjmować elektroniki. Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku.
2: Jest godzina 18:33.
3: Debata dnia.
2: Zgodnie z zapowiedzią wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Pan Piotr Drabik, dziennik Fakt z nami i pan dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry panowie, witam ponownie.
4: Dzień dobry.
2: Naszą pierwszą część rozmowy zaczęliśmy od cytatu z Piotra Millera, dzisiejszego gościa popołudniowego Polskiego Radia 24. Kolejną część naszego spotkania proponuję, żebyśmy zaczęli od głosu Jakuba Stefaniaka, który także był gościem naszej popołudniowej audycji i mówił o tym, że umacnianie się skrajnej prawicy i podziały w Prawie i Sprawiedliwości to działania na rzecz samego Putina. Posłuchajmy, co mówił polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.
5: Mogę tylko powiedzieć, że szeroko rozumiane środowisko patoprawicy wpisuje się pięknie, w cudzysłowie, pięknie w retorykę czy też w strategię Federacji Rosyjskiej. Namawianie do wychodzenia z Unii Europejskiej, może za chwilę krytykowanie NATO, bo to też już ma niestety miejsce, szczucie na obywateli Ukrainy, robią i robili, to głupota albo sabotaż. No, trzeciej drogi nie ma.
2: Panie redaktorze, w jaki sposób politycy obecnej koalicji rządzącej odnoszą się do tego, co się dzieje po prawej stronie sceny politycznej? Jakie stanowisko wobec tych przemian, które tam się dokonują, politycy koalicji 15 października przyjęli? To jest pozycja obserwatora, recenzenta, a może starają się ten spór na prawicy rozgrywać w jakiś sposób?
4: Z jednej strony bardzo się cieszą oczywiście, że tak jak wspomniałem w pierwszej części programu, temat wewnętrznych rozszat wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przykrywa konsekwencje afery w Szpitalu Południowym, sprawę Dawida Kacprzyka i w ogóle sytuacji w służbie zdrowia, która nie poprawi się, tutaj niestety muszę zmartwić wszystkich naszych słuchaczy, łącznie ze mną, że nie poprawi się do kolejnych wyborów. To znaczy widać, że premier Donald Tusk i ministra zdrowia pani Jolanta Grenda nie ma pomysłu na to, jak faktycznie ze środowiskiem lekarskim dogadać się, żeby ta służba zdrowia wyglądała inaczej, tym bardziej mówiąc o gruntownych zmianach. Ale wracając tutaj do głównego pytania. Na pewno oczywiście politycy koalicji rządzącej z jednej strony się cieszą, że oczywiście w PiS-ie dzieje źle, mówiąc kolokwialnie, ale z drugiej strony też nie wiedzą, co powstanie z tego sporu, tak? Ponieważ już dzisiaj, jeśli sumujemy sobie wynik sondażowy Konfederacji Mentzena i Bosaka plus Konfederacji Korony Polskiej, to w niektórych badaniach ma ona większe poparcie, razem te dwa ugrupowania mają większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. Więc może się okazać, że PiS, który jest słaby, który jest podzielony frakcjami, może spowodować odpływ części, może nie całego, ale części elektoratu do tych dwóch konfederacji, co może oznaczać jeszcze większą radykalizację opinii publicznej, jeszcze większy wzrost ksenofobicznych, antyukraińskich nastrojów, granie nawet na jakiejś antysemickiej nucie, którą wykorzystuje Grzegorz Braun, co może również spowodować to, że Donald Tusk również będzie musiał i część liderów koalicji rządzącej skierować się w stronę właśnie takiego radykalnego przekazu. Tylko podam jeden przykład. Premier Donald Tusk jeszcze kilka lat temu uważał, że na granicy polsko-białoruskiej trzeba przede wszystkim pomagać migrantom, rząd PiS-u sobie nie radzi z zabezpieczeniem granicy, że tutaj oczywiście wszystko, co wówczas opowiadał rząd Morawieckiego, nie jest prawdą. Tymczasem dzisiaj Donald Tusk powtarza twardo murem za polskim mundurem, uszczelniamy granice, migracja jest sztucznie wywoływana przez reżim Łukaszenki, więc nastąpiła bardzo duża zmiana w ogóle percepcji choćby tylko tego aspektu, czyli podejścia do migracji ze strony premiera Donalda Tuska, proeuropejskiego polityka, liberała, polityka progresywnego, który przecież przez lata mówił coś zupełnie innego. Więc w skrócie, rozpad PiS-u czy jakiekolwiek próby roszady, czy jakieś niepewność, też będzie miało bardzo duży wpływ na polityków, co może się okazać przewrotne, lewicowych, czy generalnie koalicji rządzącej, no bo nie wiedzą, z kim będą musieli się mierzyć przed kolejnymi wyborami.
2: Panie doktorze, czy podziały w Prawie i Sprawiedliwości to jest tylko powód do radości i do satysfakcji dla premiera Tuska? No bo myślę, że na krótką metę pewnie tak,

0: ale w takiej rozgrywce długofalowej, rozpisanej na prekampanię, a potem kampanię przed wyborami parlamentarnymi przyszłorocznymi, no to nie musi już być takie oczywiste.
1: Tak, znaczy w krótkiej perspektywie oczywiście, no bo tutaj ta kwestia, o której pan redaktor wspomniał, czyli Szpital Południowy, sprawa zdrowia i tych horrendalnych pensji części
0: przykryte.
1: Przynajmniej lekarzy, także to pełna zgoda. No w długiej perspektywie to jest też tak, tą opowieść trzeba było cofnąć na początek lat 2000, kiedy to te obie partie właściwie mniej więcej wyrastały, po pierwsze z jednego pnia, a po drugie pewnie część z państwa nie pamięta, młodych słuchaczy, ja pamiętam premiera z Krakowa Rokity i dzielenie stanowisk w rządzie właśnie, na czele którego miał stanąć Jan Maria Rokita.
0: No i wtedy poszło głównie o siłowe resorty, prawda? Z tego, co pamiętamy, panie doktorze.
1: Tak, dokładnie. Dużo w polskiej polityce się zmieniło, chociaż w jakimś stopniu, jak mówią Chińczycy, nie zmieniło się nic. Dalej Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, o wiele, wiele starsi, organizują wyobraźnię polityczną Polaków, choć coraz młodsi Polacy, czy bardzo młodzi, albo względnie młodzi Polacy nie akceptują tego i odpływają właśnie między innymi do Konfederacji, ale nie tylko. Natomiast rzeczywiście no PiS też ma problem taki z tożsamością, znaczy ta partia od przynajmniej 2010 roku została bardzo mocno, czy ten proces wyjałowienia postępował przecież tam i skrzydło konserwatywne i wielu, wielu polityków można by ich tu wymieniać, to jest bardzo długa lista. No a teraz kolejny rozłam, no i to upodabnianie się PiS-u do, tak jak wspomniałem, Brauna i Konfederacji. Wiem, że Jakub Stefaniak jako polityk no, używa etykiet, epitetów i tak dalej, no bo taka jest logika polityki, ale no, jak na to w miarę na chłodno spojrzymy, to też tak wygląda i myślę, że nie chcę powiedzieć, że powoli Jarosław Kaczyński traci nosa, bo wielokrotnie już też takie nawet politolodzy formułowali opinie i potem musieli jakby się z nich wycofywać, ale no, dla mnie to tak wygląda i rzeczywiście dobrze by było, ale to jest czyste życzliwe myślenie, dla nas wszystkich jako społeczeństwa, żebyśmy mieli, no nie chcę powiedzieć cywilizowaną prawicę, bo to nie do końca wiadomo, co znaczy, no ale taką powiedzmy prawicę dużo bardziej przewidywalną, tak, i odróżniającą się przede wszystkim od Konfederacji Korony Polskiej, bo tutaj ta hiperbola z tą prorosyjskością ma jakieś elementy w sobie przesady, ale też no, w jakim stopniu trafia w sedno, to obiektywnie na Kremlu, kiedy w polskiej polityce ma miejsce taka sytuacja, że właściwie jeden z przygotowywanych do roli premiera polityków no, mówi wprost językiem wyjętym z propagandy Kremla, dosłownie wprost, bo pamiętają państwo orędzie Putina po ataku i agresji na Ukrainę o kwestii odradzającego się faszyzmu czy nazizmu. No o tym samym mówi Przemysław Czarnek. No więc tak jak mówię, tutaj oczywiście w takim wąskim sensie to w jakim stopniu Donald Tusk zaciera ręce, no ale w szerszym, no, jeżeli PiS po pierwsze się podzieli i będą te, można by powiedzieć, tożsamościowe, nie tylko tożsamościowe problemy trwały, no to działa to na korzyść i Konfederacji, ale też Konfederacji Korony Polskiej, więc ta radykalizacja polskiej prawicy i jej moim zdaniem coraz gorszy taki wygląd, czy komunikowanie się oczywiście, które idzie w jakimś stopniu za nastrojami społecznymi, no jest niepokojący w takim bardzo, na takim ogólnym, powiedziałbym, masterplanie politycznym, więc wąsko politycznie można się cieszyć, ale w szerszym sensie absolutnie nie, bo jakby taka radykalizacja prawicy związana jest z tym wątkami antysemickimi, antyukraińskimi, taką wręcz narracją rosyjską jest no nie tyle niepokojąca, co jest to taki wielki dzwonek, czy wręcz dzwon alarmowy.
0: Mówią panowie, że premier Tusk i w ogóle politycy koalicji rządzącej zacierają ręce, patrząc na to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, że na krótką metę te podziały w największej partii opozycyjnej mogą być korzystne dla rządzących. No ale znowu, w perspektywie zbliżających się wyborów i kampanii wyborczej, to chyba nie wystarczy, żeby przekonać do siebie wyborców i myśleć o zwycięstwie wyborczym jesienią przyszłego roku. No i znowu tutaj nawiążę do tego, o czym wspomniał już pan redaktor Piotr Drabik, czyli do kryzysu w systemie ochrony zdrowia. Jutro rząd ma się tym zajmować tak bardzo, bardzo konkretnie. Premier Tusk mówił o tym, że on będzie chciał osobiście kierować tym, prowadzić to posiedzenie rządu, kiedy te propozycje staną na agendzie, jak to się nieładnie mówi. Panie redaktorze, czego się pan po tym spotkaniu jutrzejszym, po posiedzeniu rządu spodziewa? Będzie zgoda ponad partyjnymi podziałami wewnątrz koalicji? Czy to znowu będzie jeden z tematów, który koalicjantów

0: może podzielić?
1: No na pewno koalicja rządząca z jednej strony nie może się czuć pewnie, no bo jest mnóstwo problemów i tak naprawdę nie ma się czym pochwalić, przynajmniej przed kolejnymi wyborami, więc na przykład widzieliśmy to w temacie choćby ubiegłego tygodnia, czyli etap prezydenta w temacie ustawy o życiu osoby najbliższej. Donald Tusk, inni politycy koalicji rządzącej obiecywali w kampanii 23, że na pewno doprowadzą do zmiany prawa w Polsce, jeśli chodzi o związki partnerskie, przede wszystkim o pary jednopłciowe. Więc należy się spodziewać, że zostanie pewnie jutro próba wysłania sygnału o jedności koalicji. Nawet patrząc na ostatnie oficjalne doniesienia, na przykład po ostatnim spotkaniu z parlamentarzystami, gdzie Donald Tusk miał mówić o tym, że na razie nie będzie w żaden sposób próbował zaogniać konfliktu z Katarzyną Kołczyńską-Nałęcz, liderką Polski 2050, która, no mówiąc kolokwialnie, nie jest ulubionym nie jest ulubioną współpracowniczką premiera Donalda Tuska i są bardzo duże tarcia między akurat liderami tych ugrupowań. I Donald Tusk doskonale zdaje sobie sprawę, że albo ta koalicja jest w takim kształcie, albo żadnym. Więc też w momencie, kiedy PiS jest na zakręcie, nie wiadomo jaka będzie przyszłość, wysłanie takiego komunikatu jedności i tego, że idziemy pod jednym tematem, jednym kierownictwem, myślę, że zostanie jutro wysłane i w ogóle w kolejnych dniach. Jutro też pragnę zwrócić uwagę naszych słuchaczy, będzie Komitet do Spraw Bezpieczeństwa, to jest takie tygodniowe spotkanie, gdzie minister obrony, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, szefowie służb spotykają się i właśnie jak Kamerz zapowiedział, że to jest bardzo ważne, jak w kontekście ewentualnych zagrożeń od Rosji, więc to też jest sygnał, który ma być wysłany jutro i jak do Polaków, zwłaszcza elektoratu koalicji rządzącej. My dbamy o Polaków, my dbamy o bezpieczeństwo, a PiS-ie, zobaczcie, kłócą się, myślą sobie o podziale łupów, których jeszcze w ogóle nie mają. Więc na pewno to zostanie jutro i wysłany.
0: PiS jako partia, która się dzieli, Koalicja Obywatelska i jej wizerunek jako monolitu. Panie doktorze, czy ten wizerunek jest rzeczywiście prawdziwy i na ile to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, może być ważną lekcją dla premiera Donalda Tuska jako dla lidera dużego, szerokiego obozu? Czy, mówiąc krótko, nie musi obawiać się tego, że w jego partii, w jego ugrupowaniu, w jego koalicji nie będzie powtórki z rozrywki, jeśli chodzi o sytuację w PiS-ie? No bo przecież mamy w pamięci to, co działo się w Krakowie. Słyszymy o obawach działaczy Koalicji Obywatelskiej w Warszawie po aferze ze Szpitalem Południowym. Czy tutaj również mogą być rozwiązane struktury warszawskiej, mazowieckiej Koalicji Obywatelskiej? W jaki sposób premier Tusk z tej perspektywy lidera obozu politycznego podchodzi i obserwuje to, co dzieje się w PiS-ie?
2: Odpowiedź na pani pytanie wprost. Tak, oczywiście wizerunkowo to jest bardzo korzystne, ale wiem, że to jest w jakimś stopniu pudrowanie rzeczywistości. No, koalicja szeroko rozumiana Donalda Tuska, jak ją pan redaktor nazwał przed 15 października, nie jest żadnym monolitem i ci, którzy obserwują z bliska, a nawet z troszkę dalszej odległości politykę, to widzą. To Katarzyna Kołczyńska-Nałęcz, a to chociażby głosowanie za prezesem IPN-u, chociażby PSL-u, tak? To też jakby kolejne rysy na wizerunku. Dzisiaj już zareagował, zareagował Donald Tusk w Senacie, ta kandydatura zostanie zablokowana, więc pewnie tą instytucję czeka jakiś tam paraliż taki organizacyjno-instytucjonalny. Ale jasne, no to jest dobra okazja, żeby tak pokazywać koalicję i myślę, że mimo tego, że tam przecież pod tym dywanem to buldogi sobie w najlepsze harcują, choć na razie Donald Tusk lepiej lub gorzej sobie z nimi radzi, to taki komunikat jedności jeszcze związany z bezpieczeństwem, a ono jest absolutnie kluczowe. Wszystkie sondaże wyraźnie pokazują, że największą obawą Polaków to jest kwestia bezpieczeństwa i sprawa safe i tego wszystkiego, co się dzieje zarówno na tym bliskim planie, to znaczy w Ukrainie, ale na tym dalszym przecież chociażby na Bliskim Wschodzie. Polacy to przy dystrybutorach obserwują, jak dynamicznie rosną ceny paliw. No to taka prezentacja jedności jak najbardziej na tle właśnie tej rozdyskutowanej prawicy, to jest bardzo dobry komunikat. No ale te problemy nie znikną. No, nie zniknie problem Szpitala Południowego, który już ktoś zgrabnie z publicystów nazwał ośmiorniczkami 2.0 dla koalicji. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi koalicja, ponieważ kwestia ochrony zdrowia to jest kwadratura koła, czy problem, który właściwie jest nierozwiązywalny przez 36 lub 7 lat polskiej transformacji. Była taka jaskółka, kiedy powstały kasy chorych, ale później SLD to skutecznie zlikwidowało i od tego czasu jakby z tym systemem sobie

0: nie radzimy. Różne są tego powody, nie chcę się rozgadywać, ale tu już konkludując, tak, to jest dobra okazja dla Donalda Tuska w krótkiej perspektywie, ale tak na koniec porównam, ci dwaj liderzy w jakimś stopniu stąpają po cienkim lodzie, trochę cieńszym Jarosław Kaczyński, ciutka grubszym Donald Tusk, a może to tak tutaj już się zupełnie w jakąś taką literacką political fiction pobawia, może to taki czas też, kiedy ci dwaj patriarchowie no, powoli zaczną z tej polskiej polityki odchodzić. Co się pojawi w ich miejsce, no też chciałbym to to wiedzieć, ale ja jestem nauczycielem akademickim, oczywiście nie jest to miarodajne, chociaż badania to pokazują wszelakie, to znaczy ludzie do 40 roku życia, a szczególnie między 20 i 30, właściwie nie rozumieją ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Donalda Tuska, ani języka, którym oni się posługują, ani metaforyki, ani wyobraźni, ani przeszłości, ani sporów o tą przeszłość. No dla nich, nie chcę powiedzieć, jest to tak odległe jak wojny punickie, ale generalnie to też jest jakby taki, to też jest jeden ze znaków, to znaczy, a PiS jest też partią, wiemy to z badań i to wszelakich, no partią, na którą głosują jednak ludzie po pierwsze starsi, po drugie jednak z prowincji, można powiedzieć, z mniejszych miast i tak naprawdę wsi. To jest tylko obiektywne stwierdzenie, żebym znowu nie został źle zrozumiany, że kogoś stygmatyzuje, więc Platforma ma zresztą ten sam problem, ale jeżeli chodzi o PiS, to wśród wyborców do 30 roku życia, no tam jego wyniki są katastrofalne, tak Bogiem prawdą, a oni coraz liczniej chodzą na wybory. Ile dawniej politycy sobie mogli lekceważyć tak zwanych młodych dorosłych, to dzisiaj tak nie jest. Oni w ostatnich wyborach prezydenckich poszli najliczniej do wyborów, a okazuje się, że ci, którzy właśnie chodzą z różnych powodów, czyli ludzie plus 50, plus 60, właśnie akurat w wyborach prezydenckich poszli mniej licznie. Oczywiście to też była bardzo wysoka frekwencja, jak na polskie warunki, więc tu jest wiele zmiennych. Ale zobaczymy, no zobaczymy jesienią. No teraz sezon polityczny, nie chcę powiedzieć, że się kończy, ale tak naprawdę to wróci to we wrześniu, ten spektakl już ze zdwojoną siłą, no i to już będzie prekampania, o której pani redaktor mówiła. Właściwie ona już trwa tak w najlepszym.
1: Pan doktor przytoczył to porównanie afery ze Szpitalem Południowym do ośmiorniczek, ośmiorniczki 2.0, czyli do afery, która ma taki potencjał obalenia rządu albo przekreślenia szans na ponowne rządzenie, na drugą kadencję dla obecnej koalicji. Też kiedyś mówiło się o tym, że paliwo za 6 zł to mógłby być taki argument, który gabinet mógłby zatopić. No teraz wiemy, czujemy i sami płacimy za litr benzyny znacznie więcej niż te 6 zł, kryzys paliwowy, kryzys na Bliskim Wschodzie i to, w jaki sposób odbija się to na kieszeniach Polaków, to także był jeden z wątków poruszanych w czasie naszych popołudniowych rozmów politycznych. Jakub Stefaniak, przywoływany już tutaj przez nas polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale także wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mówił o tym, że no szkoda, że tak drogo, ale dobrze, że u sterów władzy jest w tych realiach premier Donald Tusk.
2: Gdyby rządziła opozycja, gdyby był PiS, to mielibyśmy dwucyfrową kwotę za litr paliwa, bo tak już kiedyś było. Natomiast rząd wydał już 4 ponad miliardy na program CPN. To jest też duże obciążenie za budżetu, mówił o tym pan premier, ale to nie znaczy, że nie ma innych instrumentów. CPN nie jest tylko i wyłącznie jedynym instrumentem. Są też narzędzia fiskalne. Dzisiaj jest ten moment, kiedy trwa jeszcze monitoring sytuacji i decyzje przed nami. Czyli teraz jest moment, kiedy niestety trzeba trochę zacisnąć zęby, ale to nie znaczy, że w jakimś kształcie to wsparcie nie wróci.
1: Panie redaktorze, zwracam się do Piotra Drabika. Na ile ta sprawa może być ważnym argumentem w przedwyborczej dyskusji i debacie?
3: Na pewno faktem jest to, że Polacy jako porównanie do innych narodów Unii Europejskiej, innych narodów europejskich płacą najwięcej, albo jedni z najwięcej za energię obecnie. I na pewno te utrzymujące się wysokie ceny energii będą oczywiście obciążać rządzących, każdych rządzących, tak? Ale tutaj biorąc pod uwagę poprzednią wypowiedź, którą tutaj razem słuchaliśmy, myślę, że właśnie rząd Mateusza Morawieckiego, czy szerzej PiSu, właśnie utrzymywałby ten projekt jak najdłużej, bo doskonale zdają sobie sprawę z tego, że im bardziej coś jest ludyczne, im bardziej coś jest bliższe koszula ciału, łatwe do wyjaśnienia, czyli że rząd utrzymuje niskie ceny energii kosztem czegoś, nie wiem, swoich pensji na przykład, no to oczywiście tym łatwiej o utrzymanie wysokich notowań. Przypomnę, że rząd Mateusza Morawieckiego Morawieckiego przed wyborami 23 zniósł opłaty na wszystkich autostradach, które były zarządzane przez państwo, licząc na to, że dzięki temu może kilka punktów wyborczych uda im się ugrać. Jednak afera wizowa i wszystkie inne rzeczy powodowały, że tą władzę stracili.

0: Ale w skrócie, oczywiście, że ta sprawa będzie obciążać rządzących. Oczywiście, że ceny energii szybko nie spadną. Niepewność na Bliskim Wschodzie jest ogromna. Raczej będziemy obserwować rosnącą eskalację pomiędzy Iranem, Izraelem, państwami arabskimi, co też będzie miało wpływ na ceny paliw. Pytanie, czy rząd Tuska niedługo zdobędzie się na kolejne obniżenie akcyzy, obniżenie VAT na paliwa? Zapewne tak, bo nie będzie miał wyjścia. Wątpię, żeby pozwolił rząd na to, żeby paliwo było, biorąc pod uwagę benzynę na przykład. Ja osobiście ją tankuję i już w tym momencie ona kosztuje w Warszawie za 7,20. Pewnie nie wyobraża sobie rząd, żeby to paliwo było za 8-9 zł.
1: Panie doktorze, za wcześnie rząd Tuska wycofał się z programu CPN, zapłaci za to cenę wyborczą?
2: No. Z tej perspektywy za wcześnie, ale panie redaktor, myślę, że nawet Donald Trump i jego najbliższe otoczenie wiedzą, kiedy się ten konflikt skończy. Chociaż jakby jest pewna jaskółka w Izraelu, w tej chwili parlament został rozwiązany i będą wybory i nie wykluczono, że akurat prawica z Likudem i te rozdrobnione wszystkie radykalne partie na rzecz drugiej strony mogą stracić władzę, ale to się dopiero okaże, ale w ramach tej układanki to jest ważne. Tak, tu się z panem redaktorem zgodzę i myślę, że to był błąd w tej chwili taktyczny. Tam też pewnie trwają gorączkowe narady i pewnie są robione badania, ale tego typu tu pan redaktor to rozszerzył jako energia. Oczywiście, że energia w Polsce jest droga, co w ogóle na wiele różnych elementów się przekłada, chociażby to, że stajemy się coraz mniej konkurencyjni, ale wąsko do cen paliw, teraz jeszcze w wakacje wracając, no to jest taka przysłowiowa beczka prochu, na której siedzi rząd i myślę, że raczej prędzej niż później. Ja też w Katowicach płacę pod 7 zł, więc tutaj ceny w całej Polsce są bardzo podobne, ale raczej prędzej do tego CPN wrócimy. Natomiast no, szeroko rzecz biorąc, no, ten nasz budżet i deficyt i różne inne historie, komisja nas napomina tym, można powiedzieć, deficytem i różnymi historiami, trzeszczy w szerfach, a im bliżej wyborów, tym więcej będzie żądań rewindykacji i tak dalej, i tak dalej. No to z tej perspektywy akurat można powiedzieć, Domański, Tusk mają no, nie lada problem do rozwiązania, a tutaj klucze są tak naprawdę w ręku administracji amerykańskiej, gdzie nam się już wydawało rzeczywiście, że Iran jest bardzo, bardzo blisko jakiegoś porozumienia. No to okazuje się, że nie. I Trump wznawia, można by powiedzieć, ten konflikt. No jeżeli on się będzie ślimaczył, no to globalnie, nie tylko nas, ale dla całego globu.
1: Ale też proszę zobaczyć,
2: panie doktorze, rzeczywiście nieoczekiwane konsekwencje.
1: Panie doktorze, panie redaktorze, że z jednej strony mówimy o tym, że rząd wycofuje się z programu CPN, z kolei prezydent Karol Nawrocki, drugie podejście do referendum o polityce klimatycznej ETS-ie i cenach energii, o których wspomniał pan redaktor. Czyli tutaj również stara się ten ośrodek prezydencki być w opozycji do działań rządu, do działań gabinetu premiera Tuska. Panie doktorze, przemyślana taktyka?
2: No w jakimś stopniu przemyślana. Myślę, że Karol Nawrocki gdzieś nam zniknął. To znaczy tutaj ci, można powiedzieć, giganci polskiej polityki i wewnętrznie się zmagają z kryzysem między sobą. Karol Nawrocki średnio w tym uczestniczy. Tam jest taki, czy był moment, kiedy to próbowano i próbuje się zatopić Konfederację. Myślę, że to korony polskiej oczywiście, to jest nieskuteczne. A poza tym referenda, jak państwo wiedzą, są raczej pytaniem o dobry nastrój, a nie o ETS-y i tak dalej, nic nie mówiąc naszym słuchaczom i w ogóle większości Polaków, myślę, że naprawdę niewielka część z nas wie, czym są ETS-y i czym jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej, więc próba zrobienia z tego, można by powiedzieć, jakiegoś narzędzia polityki, moim zdaniem, jeżeli to oczywiście będzie dobrze zakomunikowane, to tak, ale to nie jest temat na referendum, to znaczy to nie jest seksy, tak bym powiedział.
1: No ale zawsze jest okazja, żeby dać o sobie przypomnieć w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście panowie Kaczyński i Tusk ponownie zdominowali tę dyskusję i polską scenę polityczną. Przynajmniej na razie to, o czym rozmawiamy, te podziały w Prawie i Sprawiedliwości i reakcje koalicji rządzącej na to, co się w największej partii opozycyjnej dzieje. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę, za udział w naszym programie. Pan Piotr Drabik z dziennika Fakt był z nami, pan doktor Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo dziękuję panowie. Do usłyszenia. Dziękuję również państwu, naszym słuchaczom za wspólnie spędzony czas. To był popołudniowy program w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik. Do usłyszenia.
3: Reklama. Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25%.

0: taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki, 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa Transportowa, Toyota Radość, Polski Holding Hotelowy, partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwają konsultacje projektów dotyczących reform w ochronie zdrowia. Jutro zajmie się nimi rząd. Szczątki ofiar zbrodni wołyńskiej odnalezione w Woli Ostrowieckiej. Szef MON pozytywnie ocenia gotowość Ukrainy do umożliwienia kolejnych ekshumacji. Policja poszukuje sprawców ataku na 60-latka w Poznaniu. Mężczyzna stanął w obronie ukraińskiego dziecka. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz. Zapraszamy. Reforma systemu ochrony zdrowia. Coraz bliżej do konsultacji trafiły cztery projekty zmian autorstwa Ministerstwa Zdrowia. Chodzi m.in. o wprowadzenie centralnej e-rejestracji czy unormowanie czasu pracy lekarzy. Jutro tymi przepisami zajmie się rząd. Przejrzystość w ochronie zdrowia jest konieczna, komentuje ekspertka do spraw zdrowia Anna Gołębicka.
2: Jednym z podstawowych problemów w ochronie zdrowia był problem mętnej wody i ryb, które umiały w tej mętnej wodzie pływać. Jawność i transparentność to jest pierwsza rzecz, która w tej ochronie zdrowia jest potrzebna. Przede wszystkim z punktu widzenia tego, żeby nikt nie robił niczego z boku, nikt nie robił niczego po swojemu, żeby było wiadomo, jak wygląda kolejka, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa, bo jawność i transparentność to jest poczucie bezpieczeństwa.
1: Projekty resortu zdrowia zakładają też wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy i obowiązku przepracowania minimum pół etatu w szpitalu. Informacje na temat pakietu zmian przedstawi jutro podczas posiedzenia rządu minister zdrowia. IPN odnalazł szczątki 38 osób w Woli Ostrowieckiej. Na Wołyniu trwa drugi tydzień prac ekshumacyjnych ofiar zbrodni wołyńskiej. Na wielu szczątkach odnaleziono ślady urazów mechanicznych. Brakuje natomiast jakichkolwiek pozostałości trumien. O gotowości do wydania kolejnych zgód na prace ekshumacyjne zapewnia ukraiński IPN. To konieczny krok dla poprawienia polsko-ukraińskich relacji, ocenia wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Trzy rzeczy muszą być zrealizowane, aby nastąpiła naprawa, pojednanie. Po pierwsze, przyjęcie prawdy o wydarzeniach na Wołyniu z 1943 roku. Po drugie, upamiętnienie i ekshumację. I to się realizuje. Musi być więcej ekshumacji, muszą być te zgody wydawane w trybie pilnym. Po trzecie, pojednanie. Jest to może nie przełomowa deklaracja, ale daleko idąca zmiana w nastawieniu do tego, co obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił otwarcie wszystkich archiwów dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Zapowiedział także wydanie kolejnych zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz współpracę ze stroną

0: Polską przy ich prowadzeniu. Policja szuka sprawców pobicia mężczyzny, który stanął w obronie ukraińskiego chłopca. Do zdarzenia doszło w piątek na jednym z przystanków w Poznaniu. Policja rozważa upublicznienie nagrań, na którym widać moment pobicia 60-latka.
1: 60-latek trafił na oddział ratunkowy z podbitym okiem, potłuczeniami i zanikami pamięci. Na szczęście jego stan już się poprawił.
2: Pamięć wróciła taka bieżąca, natomiast nie ma pamięci, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło.
1: Żona interweniującego wskazuje, że atak na przystanku poprzedziła głośna dyskusja z mężczyznami jadącymi tramwajem, którzy obrażali nastolatka.
2: Na plucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża.
1: Śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer. Trwają poszukiwania sprawców, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
3: Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
1: Mundurowi przesłuchali już świadków. Policja rozważa upublicznienie nagrań z całego zdarzenia, aby szybciej ująć podejrzanych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Władze Kataru zakulisowo negocjują z Iranem na rzecz uwolnienia 5 członków irańskiej społeczności żydowskiej, poinformował izraelski nadawca publiczny Kan. Zostali oni zatrzymani przez irańskie służby podczas ostatniej eskalacji działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie.
4: Są oskarżeni m.in. o krytykę władz w Teheranie. Nadawca podaje również, że w czasie tej samej operacji irańskie służby zatrzymały 33 członków społeczności żydowskiej, podejrzewając ich o związki z Izraelem. Katar ma równolegle pośredniczyć w rozmowach dotyczących uwolnienia obywateli Stanów Zjednoczonych przetrzymywanych w Iranie. Diana Skaja, Polskie Radio.
0: Polacy nie potrafią wypoczywać na wakacjach, alarmują eksperci. Większość z nas podczas zaplanowanego urlopu myśli o pracy lub, co gorsze, wykonuje część obowiązków. Tymczasem wypoczynek ma służyć odzyskaniu sił zużytych w pracy. Aby do tego doszło, konieczne jest przejście w tryb wakacyjny, mówi psycholog pracy profesor Bohdan Rożnowski.
5: Wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. Nawet jeżeli przebywa w fajnym miejscu, to i tak w głowie cały czas jest w pracy i myśli sobie, ile to tam rzeczy zostało. I tak na dobrą sprawę nie jest na wakacjach. Żeby się oderwać, trzeba umieć zamknąć sobie rozdziałik pod tytułem praca. Zająć się przeżywaniem, doświadczaniem fajnych rzeczy w czasie wakacji.
0: Z badań wynika, że 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu, a 80% stresuje się powrotem do pracy. Co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro parasole przydadzą się w niemal całym kraju. Na północy i na wschodzie możliwe także burze. Wciąż chłodno, od 15 stopni na Suwalszczyźnie i w górach, około 19 w centrum, do 22 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Zmiana klimatu.
8: Dzisiaj w audycji przyjrzymy się pracy tych, którzy nie zawsze są na pierwszej linii frontu. Nie zawsze ich widać, ale wiemy, że są i że działają. Kiedy, w jakich sytuacjach? No właśnie, to się wszystko już za moment wyjaśni. W studiu gość starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Straż Miejska, a co tu robi Straż Miejska w audycji Szanuj Zieleń? No właśnie, Straż Miejska, a rzecznik Straży Miejskiej w audycji będzie dzisiaj opowiadał o takiej jednostce specjalnej, powołanej przez Straż Miejską, jak Ekopatrol. Czyli to jest osobna służba, osobna grupa ludzi, która tworzy Ekopatrol?
9: Nie, to jest przede wszystkim oddział, który jest w strukturze Warszawskiej Straży Miejskiej. Ten oddział ma też swoją strukturę i jednym z referatów, które działa na rzecz zwierząt, to jest referat ekologiczny, który de facto niesie pomoc zwierzętom, które potrzebują pomocy na terenie miasta stołecznego Warszawy.
8: Czyli jak tabliczka Warszawa przekreślona, to już tam Ekopatrol nie działa?
9: No tak, zgodnie z ustawą Straż Miejska działa w granicach gminy, w której została powołana. Oczywiście są pewne wyjątki, bo gminy mogą dojść do porozumienia, natomiast w Warszawie Warszawska Straż Miejska działa w granicach gminy.
8: No i do takiej straży miejskiej można zadzwonić, do tego ekopatrolu można zadzwonić w różnych sytuacjach. No ale teraz

0: nakreślmy, jakie to mogą być sytuacje, kiedy właśnie wezwanie ekopatrolu jest zasadne.
1: Zawsze wtedy, kiedy widzimy, że zwierzę potrzebuje pomocy. Ale mieszkańcy dzwonią do nas z

0: Pały znów wróciły do naszego kraju. Być może zwierzęta będą potrzebowały naszej pomocy. Tak sobie myślę, że w mieście najczęściej to są ptaki.
1: Ma pani rację, rzeczywiście tych interwencji, które podejmują strażnicy ekopatrolu, najwięcej jest dotyczących rannych ptaków na terenie miasta. W ogóle generalnie mieszkańcy bardzo często zgłaszają ptaki, które potrzebują pomocy. I tutaj oczywiście te interwencje są realizowane najszybciej, ponieważ ranne zwierzę potrzebuje niezbędnej pomocy i oczekuje także tego, aby je ratować, aby podjęli tę interwencję strażnicy, którzy w momencie, kiedy już mają to ranne zwierzę, wiedzą, jak dalej postępować. Począwszy od samego odłowienia tego zwierzęcia, a kończąc na przewiezieniu do specjalistów, na przykład w warszawskim ptasim azylu, gdzie takie zwierzę dochodzi już do swojego zdrowia.
0: No akurat my tu w Warszawie mamy szczęście, że mamy w ogrodzie zoologicznym ptasi azyl, mamy nawet ptakomat, do którego my sami możemy zawieźć to zwierzę, ale fachowcy będą wiedzieli, jak się nim zaopiekować od momentu zgłoszenia do momentu dostarczenia do odpowiedniej instytucji, właśnie do kogoś, kto się zajmie. Bo jak powinniśmy się zachować?
1: Zadzwonić pod numer 986.
0: Podać
1: jak najwięcej informacji dotyczące tego zdarzenia, jak najwięcej informacji dotyczące tego zwierzęcia, ponieważ operator jak najszybciej oczywiście przekaże tę informację ekopatrolowi, natomiast funkcjonariusze muszą wiedzieć, do jakiej interwencji jadą. Nie zawsze musimy oczekiwać na przyjazd ekopatrolu, wystarczy samo zgłoszenie. My mamy wiele takich przypadków, kiedy mieszkańcy zgłaszają ranne zwierzęta na terenie miasta, potem odchodzą z tego miejsca, my przyjeżdżamy na miejsce i rzeczywiście potwierdzamy, że zgłoszenie się zrealizowało i mamy to ranne zwierzę i podejmujemy dalsze działania. W takich sytuacjach, kiedy nie ma na miejscu zgłaszającego, często też jest tak, że strażnicy muszą szukać tego zwierzęcia, ale ta penetracja terenu trwa dosyć krótko i zwierzę, jeżeli jest na miejscu, zostaje przez strażników odłowione. Natomiast zdarzają się takie sytuacje. Ja mogę jeden z takich przykładów podać, kiedy mieszkanka zgłosiła do nas ranne zwierzę, ale poinformowała operatora, że nie może czekać na miejscu i powiedziała, że ona zaznaczy to miejsce, kiedy patrol przyjechał na miejsce zgłoszenia. Okazało się, że w tym miejscu jest strzałka ułożona z takich małych kamyczków, które prowadziły w konkretne miejsce i rzeczywiście było ranne zwierzę. Strażnicy podjęli interwencję, a zwierzę znalazło finał i to szczęśliwy w schronisku.
0: Ptaki często w miastach potrzebują naszej pomocy, ale słyszy się często o tym, że coraz bliżej naszych domostw, naszych bloków podchodzą inne dzikie zwierzęta, na przykład dziki, nie tylko w Warszawie, ale w wielu miejscach takie zwierzęta właśnie gdzieś tam wchodzą na nasze terytorium, trochę dlatego, że my zabraliśmy ich terytorium, więc nie ma co się tu na nich złościć. Poza tym przygotowujemy im świetne stołówki, wystawiając śmieci nie do końca zabezpieczone. Co z tym dzikiem, jeżeli się zdarzy ranny dzik? A tak też może być, a to już jest porządne, potężne zwierzę.
1: My generalnie te interwencje przekazujemy do Lasów Miejskich Warszawa. Tam są specjaliści od tego, aby podejmować interwencje do zwierząt leśnych o dużych gabarytach. Strażnicy miejscy nie podejmują tutaj w tym przypadku interwencji, o ile nie trzeba zabezpieczyć miejsca ze względu na bezpieczeństwo innych osób, które znajdują się w pobliżu. Natomiast my zawsze apelujemy o to, żeby rozważnie podchodzić do tego typu zwierząt, żeby uważać na swoje bezpieczeństwo. Generalnie dziki, które migrują do miasta, one nie stwarzają zagrożenia. One po prostu mają swoje ścieżki, którymi przechodzą. Natomiast zdarza się, że mieszkańcy ze swojej własnej swawoli starają się podejść jak najbliżej tego zwierzęcia, a wówczas zwierzę, kiedy poczuje się zagrożone, może rzeczywiście impulsywnie zareagować, szczególnie wtedy, kiedy jest to samica z małymi, która przechodzi przez tereny miasta.
0: Czyli ekopatrol to przede wszystkim ptaki, to przede wszystkim psy, koty, to co w mieście takiego mniejszego się porusza? Jakie jeszcze zwierzęta są pod waszą opieką, gdyby coś się im działo?
1: Oczywiście interweniujemy też w tych tematach zwierząt leśnych, a także zwierząt hodowlanych. Tylko mówię, zwierząt o mniejszych gabarytach, takich, które są rzeczywiście ranne. Te interwencje praktycznie każdego dnia przebiegają, ponieważ każdego dnia do Straży Miejskiej wpływają tego typu zgłoszenia. W sytuacji, kiedy jest to zwierzę leśne i ono wymaga pomocy, my się zaopiekujemy tym zwierzęciem, my bezpiecznie odłowimy to zwierzę i przede wszystkim wszystkim bezpiecznie odwieziemy do lecznicy lasów miejskich przy ulicy Korkowej.
0: Wszystko działa jak w zegarku, procedury są, no oby jak najmniej problemów ze zwierzętami w mieście było, ale jak wiadomo, gdzie ludzie, gdzie zwierzęta, gdzie ruch, to zawsze coś się może zdarzyć. Co się dzieje na przykład takim ptakom w mieście najczęściej? Czy to są zderzenia z samochodami, czy to są zderzenia na przykład z ekranami, czy z jakimiś szybami, czy to są

0: jakieś problemy takie zdrowotne, że ptak nie ma siły dalej latać?
1: To jest bardzo szeroki wachlarz i tutaj strażnicy przyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń. Zdarzają się sytuacje, kiedy ptak zderzy się z szybą, nie zauważy okna, chcący wlecieć do wnętrza na przykład jakiegoś dużego pomieszczenia, zderza się z szybą, potem upada na ziemię, ktoś to widzi, ktoś zgłasza do ekopatrolu, ale są także oczywiście wypadki komunikacyjne, czyli wypadki z samochodami, z ruchem drogowym. Tutaj oczywiście też interweniujemy, jeżeli zwierzę potrzebuje pomocy, ale są różnego rodzaju pułapki dla takich zwierząt, kiedy te zwierzęta, przemieszczając się po terenach miasta, wpadają w nie. Niedawno mieliśmy taką interwencję, gdzie jeż wszedł sobie za kratki szyby i znalazł się w takich opałach, że trzeba było wezwać zarówno ekopatrol, jak i strażaków, którzy musieli wycinać tego jeża, czyli usunąć te kratki, aby bezpiecznie tego jeża wyjąć z tej pułapki.
0: To znamy oczywiście takie historie z kotem na drzewie, że też kot wejdzie na drzewo i dzwoni się po straż pożarną, bo mają dużą drabinę, żeby tego kota z drzewa zdjęli, jak on sam boi się zejść. To z jeżem trochę podobna historia, że też i straż miejska, i ekopatrol musiały interweniować.
1: Ale tutaj służby uzupełniają się nawzajem. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie podjąć pewnego rodzaju działań ze względów technicznych, to oczywiście posiłkujemy się też, wzywając na miejsce straż pożarną. Te działania trwają od wielu, wielu lat i myślę, że nadal będziemy korzystać ze swojej wspólnej pomocy.
0: Jeśli chodzi o te ptaki, bo rzeczywiście ich jest najwięcej w mieście, jakie gatunki najczęściej mają przygody nieprzyjemne?
1: Tych ptaków, których jest najwięcej, a najwięcej jest gołębi, wron. Oczywiście tych małych ptaków, które widzimy, szpaki, kawki, to wszystko jest taka menażeria, która znajduje się na terenie miasta. I oczywiście, jeżeli takie zwierzę potrzebuje pomocy, jeżeli ono ulega wypadkowi, jedziemy i ratujemy to zwierzę.
0: A my jako zgłaszający oczywiście nie mamy obowiązku znać dokładnie gatunku i jaki to dokładnie rodzaj ptaka, żeby wytłumaczyć. Ważne, żeby powiedzieć ptak mały, duży, gdzie leży i co się z nim mogło stać.
1: Wystarczy tylko powiedzieć, że jest to ptak, opisać, że jest ranny, powiedzieć i określić dokładne miejsce. My na pewno przyjedziemy i podejmiemy działania.
0: Zwierzęta żyjące w mieście mogą liczyć na wsparcie ludzi, którzy są wrażliwi na ich nieszczęścia, ale też służb, które będą działać wtedy, kiedy zostaną wezwane, kiedy zauważą i kiedy będzie taka potrzeba, żeby przyjechać i ratować zwierzę. Tak właśnie działa Ekopatrol. Starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej, właśnie o tym dzisiaj ze mną i o tych danych może byśmy jeszcze porozmawiali, czyli ile takich zgłoszeń jest, jak często one się dzieją, no i właśnie, czy to jest dużo pracy?
1: Nie ma praktycznie dnia, kiedy by nie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zwierząt. Tu oczywiście te interwencje są realizowane przez właśnie Ekopatrol. Natomiast jeżeli popatrzymy na to globalnie i popatrzymy, jak wyglądały zgłoszenia w 2025 roku, no to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo duża liczba. To było właściwie blisko 26 tysięcy zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców, ale nie jest to rekord, dlatego że w 2023 roku przyjęliśmy ponad 28 tysięcy zgłoszeń i w 2022 roku przyjęliśmy ponad 32 tysiące zgłoszeń, ale chcę dodać, że w 2022 roku mieliśmy pandemię, w wyniku której ruch na ulicy został bardzo uspokojony. Wtedy zwierzęta poczuły się troszeczkę raźniej i rzeczywiście emigrowały do miasta i bardzo często spotykaliśmy, szczególnie w tych zielonych dzielnicach Warszawy, takie zwierzęta jak łosie, jak dziki, jak sarny, bo zdarzało się tak, że zwierzę, które widzi spokój albo czuje spokój, czuje się bezpiecznie, migruje do miasta.
0: A która dzielnica Warszawy jest najbardziej zamieszkała przez zwierzęta, a jednocześnie właśnie ta, do której najczęściej trzeba jeździć z interwencją?
1: Możemy tu mówić o tych zielonych dzielnicach jak Bielany, jak Wawer, Wesoła, Rembertów.
0: Ursynów?
1: Ursynów też. To właśnie na Ursynowie powstał pierwszy ekopatrol w 2001 roku.
0: Czyli już historia pisze się całkiem długa działalności tego ekopatrolu. A kto tam pracuje? Co to są za ludzie, którzy właśnie w tej odrębnej jednostce są zatrudnieni i właśnie oni zajmują się zwierzętami, a nie na przykład innymi problemami mieszkańców miasta, z którymi też się mierzą strażnicy miejscy?
1: Oprócz tego, że strażnicy, którzy pracują w ekopatrolu, przechodzą różnego rodzaju szkolenia związane z tymi interwencjami, które podejmują, to trzeba dodać, że są to pasjonaci, to są osoby, które kochają zwierzęta, lubią zwierzęta, czują, że niesienie pomocy zwierzętom to nie jest typowa służba, to jest misja, którą oni wykonują codziennie.

0: bo sam widzę, jak nieraz bardzo empatycznie podchodzą do tych zwierząt, z którymi mają do czynienia, a w niektórych sytuacjach takie zwierzę, które jest właśnie podejmowane przez ekopatrol, jest adoptowane później przez strażników, którzy podejmują te działania. Przez jednego z nich, przez strażników, jak i przez strażniczki.
1: Wrażliwość na los zwierząt w zasadzie powinna być w każdym z nas. No są tacy, którzy bardziej się tym wzruszają, a są tacy, którzy przechodzą obojętnie. My dzisiaj ze starszym inspektorem Sławomirem Smykiem nie przechodzimy obojętnie obok zwierząt, tych, które mają przygody w naszym mieście, ponieważ ekopatrol idzie z pomocą takim zwierzętom, no i pewnie czasami też z łezką w oku, z nutką wzruszenia, no bo to są historie życia, to są historie wzruszające, to są historie, które oddziałują na nas, które budzą emocje.
0: Tak, zdarzają się takie historie, mógłbym ich wiele przytoczyć. Jedną z takich historii była historia pewnego królika, który został zgłoszony właśnie przez mieszkańców, kiedy ekopatrol przyjechał na miejsce. Okazało się, że rzeczywiście jest to taki piękny, mały, puchaty królik, który się zagubił. Trudno było ustalić właściciela. Być może, że jego poprzedni właściciel wyrzucił to zwierzę bez serca, podejmując taki niechybny krok. Natomiast kiedy strażnicy przyjechali na miejsce, jedna z funkcjonariuszy, która akurat pracowała w tym dniu, zobaczyła takie małe, puchate, szare zwierzę, no i stwierdziła, że tak, ona je przytuli, ona je weźmie, ona się nim zaopiekuje, ma tego królika do tej pory. Czasami nawet jak rozmawiamy, to też opowiada, że królik ma się bardzo dobrze. Na samym początku musiała się bardzo mocno nim zaopiekować, bo oczywiście przede wszystkim higiena, musiała poradzić sobie z jego bardzo długimi zębami, tak jak opisywała. Natomiast ta historia miała bardzo szczęśliwy finał, a strażniczka ma przyjaciela.
1: Znalazła przyjaciela podczas interwencji. To rzeczywiście niezwykła historia. A czy szuka się też czasami właścicieli tych zwierząt? No bo w przypadku ptaków, no wiadomo, ptak to jest mieszkaniec miasta. Była jakaś sytuacja, która sprawiła, że jest chory, że coś mu się wydarzyło. Ale są też zwierzęta domowe, o których pan wspomniał. Czyli jak taki królik zostanie znaleziony, czy kot, czy pies, to szuka się też najpierw właściciela?
0: Wiele ścieżek ma taka interwencja, ponieważ kiedy już strażnicy są na miejscu i rzeczywiście potwierdza się, że jest zwierzę zdrowe, które nie wymaga pomocy weterynaryjnej, no to wówczas strażnicy rozpytują pobliskich mieszkańców, czy rzeczywiście nie znają kogoś, kto jest albo kto był właścicielem tego zwierzęta, ale niestety bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś wskazał konkretnego właściciela odnajdowanego zwierzęcia. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z psami, które są zaczipowane, to jak najbardziej strażnicy mają na wyposażeniu specjalne czytniki, które odczytują dane właściciela i wówczas takie zwierzę trafia bezpośrednio do swojego opiekuna, no bo są różne sytuacje, zwierzęta się gubią albo same po prostu uciekają od swoich właścicieli.
1: No właśnie, co wtedy, bo może być sytuacja, że puk, puk do drzwi i to chyba pana piesek i pan mówi, o, dziękuję, wspaniale, jak super, bo ja szukałem, pół miasta zjeździłem, a są tacy, którzy mówią, mój piesek nie kojarzę, nie znam typa.
0: No jeżeli mamy dane już ustalone, to trudno, żeby ktoś zaprzeczył temu, że jest właścicielem psa. Tym bardziej, że w sytuacjach takich podbramkowych często też strażnicy wypytują sąsiadów, czy rzeczywiście ten pies tutaj mieszka, czy tutaj ma właściciela.
1: I czy ma dobre warunki mieszkania.
0: Tak, to jest też bardzo istotna rzecz. Też oczywiście do straży miejskiej wpływają tego typu zgłoszenia. Jeżeli widzimy, że rzeczywiście zwierzę jest zaniedbane, kiedy może dochodzić do znęcania się nad zwierzęciem, no to wówczas my generalnie powiadamiamy o takim zdarzeniu policję.
1: No bo też mamy oko na sąsiadów, możemy słyszeć różne odgłosy z mieszkania obok i też no, warto zainterweniować, jak w przypadku rodzin i dzieci na przykład, kiedy coś się dzieje i słyszymy niepokojące odgłosy, to w przypadku zwierząt rozumiem, że to samo możemy zrobić, czyli zgłosić, że coś według nas tam nie gra.
0: Generalnie możemy oczywiście zgłosić, możemy zainterweniować, ale też widzimy właśnie dużą empatię wśród mieszkańców. To znaczy bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców jest takich opiekuńczych, kiedy mieszkaniec dzwoni i mówi, że zwierzę jest w potrzasku, że jest to ranne zwierzę i trzeba podjąć interwencję. I zdarzają się takie sytuacje, kiedy mieszkańcy wracają ze swoich podróży, najczęściej zagranicznych, i okazuje się, że przywożą różnego rodzaju zwierzęta w torbach. To są małe zwierzęta, takie jak pająki, jaszczurki, różnego rodzaju skolopendry. Okazuje się, że wówczas, widząc takie zwierzę, które wychodzi z torby albo znajduje się już w pokoju, mieszkańcy też wiedzą, że należy wykonać telefon pod numer 986. My przyjedziemy, zaopiekujemy się takim małym zwierzątkiem na

0: mieszkaniec będzie szczęśliwy, że został uwolniony z tej opresji, bo może akurat bał się bardzo tego zwierzęcia, ponieważ widząc skorpiana, widzimy, że tak naprawdę jest to zwierzę jadowite.
1: Czyli to takie podróże do Polski nieoczekiwane i nieplanowane. To zwierzę mogło samo się dostać do walizki czy do jakiejś torby, bo nie mówimy tu o tym, że ktoś przywozi. Sam się decyduje na to, żeby przywieźć. Tego nie wolno robić.
0: Tego oczywiście nie wolno robić, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że kiedy postawimy gdzieś torbę już za granicą, gdzieś w jakiejś orientalistyce, no to wówczas może nam taka jaszczurka do torby wejść i przez przypadek przylecieć z nami do kraju.
1: I wtedy też Straż Miejska działa, bo wspominał pan o tym, że czasami zdarzają się zwierzęta egzotyczne. No to co się udało dziwnego, nietypowego, niepolskiego złapać?
0: To jest bardzo duży wachlarz tych zwierząt. Tak jak już mówiłem, skolopendry, pająki, jaszczurki, różnego rodzaju gady. Mieliśmy taką interwencję z pająkami w samochodzie, które w jakiś sposób przyjechały do Polski. Te pająki to były skakuny rodzimie niewystępujące w kraju i tu strażnicy oczywiście też musieli łapać te pająki z deski rozdzielczej pojazdu.
1: Ciekawe przygody ze zwierzętami mogą się zdarzyć ekopatrolowi.
0: Ale latem zdarzają się sytuacje, kiedy otwieramy naoścież okna. I co się może okazać? Że przez przypadek do naszego domu wleci nietoperz. Mieliśmy już taką interwencję, kiedy do jednego z mieszkań wleciało 40 nietoperzy. Wówczas strażnicy przyjechali, wszystkie zostały odłowione.
1: To ja miałam też taką historię, że do mojego mieszkania na 12 piętrze wleciał nietoperz właśnie. Wydarzyło się to w nocy i krążył pod sufitem, krążył. No udało nam się wspólnymi siłami ze współlokatorem wypędzić go przez balkon na dwór i poleciał, ale trwało to z godziny. Nie pomyślałam, żeby zadzwonić wtedy do kogoś z prośbą o pomoc.
0: Ale bardzo fajnie, że państwo sobie poradziliście, bo takie zwierzę, które wleci do mieszkania i jest w stanie samo wylecieć, najlepiej zakończy tą całą interwencję i to zamieszanie z tym zwierzęciem. Oczywiście wzywamy ekopatrol wtedy, kiedy nie możemy sobie już poradzić, kiedy to zwierzę nie chce opuścić naszego lokalu, a wtedy przyjedziemy, odłowimy zwierzę.
1: A kiedy do Straży Miejskiej nie dzwonić? Kiedy ten ekopatrol nie przyjedzie? W jakich sytuacjach ta interwencja jest niewskazana?
0: Wtedy, kiedy zwierzę zupełnie nie potrzebuje pomocy, wtedy nie dzwonimy. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, poobserwujmy trochę tego zwierzaka, bo być może on jest zmęczony, być może, że on sobie przysiadł gdzieś na trawniku, siedzi, ale on za chwilę albo odleci, albo sobie pójdzie. Więc nie róbmy tego bardzo spontanicznie, bardzo emocjonalnie. Przemyślmy ten temat, zanim wykonamy numer do Straży Miejskiej.
1: No i tak ekopatrol działa 24 godziny na dobę.
0: Tak, 24 godziny na dobę to są służby po 12 godzin.
1: 7 dni w tygodniu, soboty, niedziele, święta, weekendy. Zawsze można na taki ekopatrol liczyć.
0: W Sylwestra też.
1: Bardzo dziękuję. Starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej, był dzisiaj gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Podcast Polskiego Radia.
10: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę, jak zobaczyły go pobitego, to ponieważ to

0: Nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
0: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Punktualnie 19.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza sytuację kurierów firmy Pyszne.pl. Właściciel platformy do zamawiania jedzenia chce do końca sierpnia zwolnić około 5 tysięcy osób. Po tym czasie mają oni świadczyć usługi, pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm. Po doniesieniach o sytuacji kurierów trwająca w Pyszne.pl kontrola została poszerzona o te kwestie, mówi rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Mateusz Rzemek.
6: Nie ukrywamy, że będziemy chcieli tutaj wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty, no ale zobaczymy jeszcze, czy okoliczności wykonywania tych kontraktów będą wskazywały na pracę na etacie.
5: Rzecznik dodał, że na razie nie wiadomo, jak długo potrwa kontrola. O zajęcie się sprawą kurierów zaapelowała do Państwowej Inspekcji Pracy minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Na 15 lat więzienia został skazany sprawca wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim, w którym zginęli ojciec i jego 13-letni syn. Żoliborska prokuratura żądała 19 lat pozbawienia wolności, dlatego zapowiedziano apelację od wyroku. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku. Kierujący Oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jedącym motocyklem oraz innym samochodem osobowym. Pod Odrą zostanie wydrążony tunel. 5-kilometrowa podwodna przeprawa będzie częścią zachodniej obwodnicy Szczecina. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim załatwiono kolejne formalności, poinformował dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner.
7: Ta umowa jest niezbędna. Wszystkie tunele od 2023 roku podlegają pod prawo górnicze i geologiczne i w ramach tych przepisów wymagane jest podpisanie w ramach realizacji zadania tunelowego umowy na użytkowanie górnicze górotworu, którym jest właśnie materiał wydobywany z drążenia tunelu.
5: To już ostatnia wymagana formalność.
7: Oczywiście niezbędna jest jeszcze maszyna, ale tutaj mamy podpisaną umowę z wykonawcą. Wykonawca w chwili obecnej zbiera oferty na montaż maszyny i przywiezienie jej na plac budowy. Maszyna ma znaleźć się na placu budowy w przyszłym roku.
5: Na początek prac przy budowie tunelu pod Odrą jeszcze poczekamy. Montaż maszyny drążącej i wiercenie nowej przeprawy ma się rozpocząć na przełomie 2028 i 2029 roku.
4: Jest poniedziałek, 20 lipca, 19.33.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Hiszpańscy piłkarze wrócili do kraju po zdobyciu drugiego w historii Mistrzostwa Świata. Wieczorem wielka feta na ulicach Madrytu, która już się teraz rozpoczęła, ale może w niej uczestniczyć nawet 500 000 złotych. Kulminacja o 21:00. A Światowa Federacja Piłkarska FIFA podsumowuje, że zarobiła na organizacji piłkarskich Mistrzostw Świata 15 miliardów dolarów. Zyski te znacząco przewyższają cele założone przed turniejem. Te mówiły o zyskach na poziomie 11-12 miliardów. A teraz czas na temat zdrowotny. Dzisiaj zajmiemy się sportami ekstremalnymi.

0: ekstremalnymi. Lato to często czas, gdy chętniej podejmujemy wyzwania związane z uprawianiem sportu. Niektórzy z nas odważne i śmiałe dotyczące przekraczania swoich barier fizycznych. Na co zwrócić uwagę, gdy kusi nauka nurkowania czy wyprawa w góry wysokie? Zastanowimy się też nad tym, czy są choroby, których występowanie całkowicie wyklucza takie aktywności i czy są badania, które należy wykonać przed podjęciem decyzji.
1: Samo zdrowie.
2: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor nauk medycznych Patryk Krzyżak, flebolog z Centrum Medycznego Venamed. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Będziemy dzisiaj rozmawiać o sportach. Sportach ekstremalnych, sportach, na które czasem się porywamy, ale wypada czasami najpierw wiedzieć, czy w ogóle możemy, albo z czym się też wiążą. Pan doktor zajmuje się taką medycyną sportów ekstremalnych, sam zdaje się nurkując, sam wspinając się i to bardzo intensywnie. Jest pan doktor lekarzem nurkowym, tak?
3: Tak.
2: Ale i przewodnikiem podwodnym, kierownikiem medycznym wypraw, między innymi w chilijskie Andy, ale tutaj naopowiadałam. I powiem tak, wprost zazdroszczę. I pewnie wiele osób, gdy zbliża się albo jest taki podróżniczy sezon, to myśli o tym, no jak nie teraz, to już nigdy. A może trzeba mieć za sobą jakąś przygodę życia, a może się porwać, zdecydować, spełniać swoje marzenia. Każdy chciałby, żeby te marzenia spełniać po prostu zdrowo. Sporty ekstremalne to również chyba dosyć duże ryzyko. Nie chcę powiedzieć, że ekstremalne ryzyko zdrowotne, ale duże ryzyko zdrowotne.
3: Zgadza się, aczkolwiek to jest bardzo ciekawe, bo nurkowanie jest uważane za sport ekstremalny, ale w takim wydaniu rekreacyjnym to tak naprawdę z ekstremum ma niewiele wspólnego. To tylko takie wycinki nurkowania, jak nurkowanie wrakowe, czy nurkowanie w jaskiniach, czy nurkowanie takie rekordowe, związane po prostu z pokonywaniem, pokonywaniu kolejnych granic ludzkich możliwości. No i oczywiście freediving, który jest takim wycinkiem nurkowania, czyli nurkowanie na zatrzymanym oddechu. No to są takie elementy, które rzeczywiście o ten sport ekstremalny się ocierają. Natomiast nurkowanie rekreacyjne w ramach limitów bezdekompresyjnych jest aktywnością bezpieczną. Mogą nurkować dzieci. Najstarsza osoba, z którą nurkowałem, miała 90 lat. W związku z tym jest to tak naprawdę aktywność niemal dla każdego. Czasem, gdy sobie rozmawiamy, to uważam, że bardziej ekstremalną jest jazda rowerem po ulicach Warszawy, więc tutaj no, trzeba po prostu troszeczkę do tego podejść tak zdroworozsądkowo. Oczywiście tak samo, chodzenie po górach, zupełnie czym innym jest pójście sobie do Doliny Chocholowskiej, a zupełnie co innego spróbować porwać się na najwyższe szczyty Europy, czy już nie mówiąc o Himalajach.
2: Ale niektórzy mają takie marzenia, a to o nurkowaniu, a to o trekkingu
3: na Kilimandżaro na przykład.
2: Wysokogórskim. To są czasami komercyjne wyprawy, gdzie po prostu kto płaci, ten jest klientem i uczestnikiem takiej wyprawy. Ale być może warto się zastanowić, być może nasza rozmowa też rozwieje wątpliwości niektórych, bo będę pytała o to, co się dzieje, gdy człowieka fizjologia trochę ponosi. I z czym może się mierzyć albo może się zderzyć w czasie uprawiania takich ekstremalnych sportów. I zapytam właśnie o nurkowanie i od tego zaczniemy. Wspominał pan doktor, że nurkowanie dla każdego, nurkowanie jako traktowane jako rodzaj aktywności, nie ekstremalny sport. No ale jednak zdarzają się też wypadki w czasie tego nurkowania. I zapytam, czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne albo wskazania zdrowotne, które powinny być jakimś wyznacznikiem tego, żeby sobie odpuścić albo powiedzieć, okej, ja mogę. Na co zwrócić uwagę, jeżeli chciałoby się, czy rodzinnie, czy solo, tego typu aktywnością zacząć się zajmować?
3: Na szczęście tych przeciwwskazań jest coraz mniej, bo coraz więcej wiemy o fizjologii człowieka, coraz więcej wiemy, jak organizm człowieka zachowuje się po zanurzeniu w wodzie, czy właśnie podczas ekspozycji wysokogórskiej. Więc poza tym coraz skuteczniej leczymy wiele chorób. W związku z tym pewne choroby, które kiedyś

0: Kiedyś były takim szlabanem i po prostu mówiło się absolutnie nie, nurkowanie nie jest dla ciebie. Teraz w tej chwili przeszły do kategorii względnych przeciwwskazań, a więc przy skutecznym leczeniu, przy stabilnym przebiegu choroby możemy na takie nurkowanie pozwolić. Tylko trzeba mieć świadomość, że nurkowanie jest aktywnością zupełnie inną niż właśnie wspomniana wcześniej jazda na rowerze. To jest tak, że w momencie, jeżeli się pojawia jakiś problem zdrowotny pod wodą, my nie możemy tego nurkowania zakończyć w tym momencie i po prostu wynurzamy się i sobie odpoczniemy. To jest tak, że jeżeli jesteśmy na pewnej głębokości już od kilkunastu minut, to wynurzenie musi być z odpowiednią prędkością, żeby się odsycić z gazów, którymi się nasyciliśmy, a więc nurkowanie po prostu wymaga no jednak na tyle optymalnego zdrowia, żebyśmy mogli po prostu ten proces wynurzania się dokończyć. Czyli nie można tego po prostu przerwać, tak jak nie wiem, jedziemy na rowerze, zmęczymy się, coś nam zacznie kołatać serce i wtedy się zatrzymamy, posiedzimy sobie chwilkę na ławeczce, a potem kontynuujemy jazdę. W nurkowaniu tak nie ma. W nurkowaniu trzeba to nurkowanie bezpiecznie zakończyć, co trwa czasem kilkanaście minut dodatkowych.
1: Ale wspominał pan doktor, że jednak są pewne przeciwwskazania. Jest ich coraz mniej, ale są. To znaczy, dla kogo to nie jest dobra aktywność?
0: To może zacznę najpierw od tych takich przeciwwskazań, które wyszły z pełnego zakazu do takiego zakazu względnego, czyli na przykład cukrzyca. Kiedyś absolutnie no ryzyko hipoglikemii, a więc utraty przytomności podczas nurkowania, to jest zagrożenie nie tylko dla nurka, ale również dla jego partnera, no bo jak zaczyna się problem, partner traci przytomność, wtedy po prostu rozpoczyna się bardzo trudna walka o wynurzenie, bezpieczne wynurzenie na powierzchnię. O to, żeby utrzymać automat w ustach, żeby po prostu cały czas jednak było podawane powietrze i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jeżeli ta cukrzyca jest dobrze prowadzona, są pacjenci w stabilnym przebiegu choroby, nie ma epizodów hipoglikemii, to w takich kontrolowanych warunkach, oczywiście nie mówimy tutaj o ekstremalnych wydaniach typu właśnie nurkowanie na duże głębokości, tylko nurkowanie rekreacyjne w ciepłych wodach, z dobrą widocznością, bez jakiegoś nadmiernego wysiłku fizycznego, czyli nurkowania takiego prądowego, to takie osoby mogą normalnie nurkować. Kiedyś też taką blokadą były choroby typu astma. W tej chwili stabilny przebieg tej choroby może pozwolić na danie takiej warunkowej zgody na płetwonurkowanie. To na pewno problemem są choroby neurologiczne, choroby ze spektrum psychiatrii. To tutaj no, jednak płetwonurek nurkuje w grupie, nurkuje z partnerem. W związku z tym tutaj ta pełna współpraca powinna być jednak i tutaj myślę, że jeszcze na razie póki co nie jesteśmy tak liberalni. Natomiast ja zajmuję się również kwalifikowaniem osób z niepełnosprawnością i to też jest bardzo szeroka grupa ludzi. Kiedyś spotkałem się z takim określeniem, że jak ktoś jest niepełnosprawny, no to powinien się trzymać z dala od wody. No ale to w tej samej grupie mamy osobę, która jest na przykład po urazie, które spowodowało na przykład amputację kończyny i jeżeli ma zdrowe serce, zdrowe płuca, zdrowe uszy, no to
1: nic
0: nie ma żadnych,
1: nic nie stoi na przeszkodzie,
0: żeby można było nurkować, więc niepełnosprawności oczywiście nie jest równa.
1: A wiek?
0: Wiek, no tak jak powiedziałem, nurkują coraz młodsi. W tej chwili programy szkoleniowe dopuszczają do wydania certyfikatu dzieciom od 10 roku życia, a między 8 a 10 rokiem są specjalne programy, bardzo fajne programy basenowe, które poprzez tworzenie misji oswajają dzieci ze sprzętem nurkowym. To jest wszystko na takich bardzo niewielkich głębokościach, tam do 1,5 metra. A oswojenie się właśnie z oddychaniem pod wodą, z elementami sprzętu pozwala dzieciom na złapanie bakcyla i powiem szczerze, niejednokrotnie

0: Dzieci po ukończeniu takiego kursu są lepiej obeznane ze sprzętem, czują się pod wodą swobodniej niż osoby dorosłe. A jeżeli chodzi o tą granicę wieku w drugą stronę, no to tak jak mówiłem, najstarsza osoba miała 90 czy 92 lata. To była bardzo taka dynamiczna Japonka. Ale no mówię, jeżeli serce jest zdrowe, jeżeli płuca są zdrowe, nie ma tutaj żadnych problemów kardiologicznych przede wszystkim, no bo tutaj się boimy o zaburzenia rytmu, o niedokrwienie, to jak najbardziej można nurkować.
1: Ale oczywiście można nurkować, poprzedzając to nurkowanie odpowiednimi szkoleniami.
0: Tak, oczywiście.
1: Żeby chociażby poznać ten cały proces, o którym pan doktor mówił, czyli ten proces wynurzania się, który nie jest od tak sobie i tak na szybko, tylko bardzo skomplikowany i jednak wymagający
0: czasu. Bardzo skomplikowany
1: czasu.
0: Nie, ale wymagający czasu i to trzeba zrobić z odpowiednią prędkością, no bo szybkie wynurzenie z dużej głębokości, no to jest ryzyko barotraumy albo choroby dekompresyjnej, więc to są stany zagrażające życiu, niewątpliwie.
1: Prowadzi pan doktor zresztą, zdaje się, badania nad fizjologią człowieka w takich ekstremalnych warunkach, tak. Tych i górskich, i tych płetwonurków. Ale nie mówimy o tym zwykłym nurkowaniu, bo zdarzało się panu prowadzić te badania kiedy? Przy bardzo niskich temperaturach chociażby, czy bardzo dużych głębokościach, na które nurkowali nurkowie?
0: To badałem w warunkach nurkowań rekreacyjnych, czyli do 40 metrów, bo takich nurków jest po prostu więcej i łatwiej o grupę badaną.
1: Jak to brzmi, rekreacyjnie do 40 metrów?
0: No tak. Natomiast potem to troszeczkę poszliśmy w tym, tworząc projekt Med Expedition, poszliśmy już tak bardziej w ekstremalne rejony, czyli po prostu to było nurkowanie niezbyt głębokie, ale bardzo wysoko. Więc wtedy jednocześnie badaliśmy, jak organizm zachowuje się podczas nurkowań na wysokości powyżej 5000 metrów i to ludzi, którzy nurkowali powyżej 5,5 tysiąca metrów, to było mniej niż na Księżycu, więc nadal są to nurkowania bardzo eksperymentalne, nie bardzo wiemy dokładnie, jak zaplanować dekompresję, no, a do tego wszystkiego jeszcze badaliśmy, jak organizm człowieka zachowuje się podczas właśnie tej ekspozycji wysokogórskiej.
1: To sama jestem ciekawa, jak się zachowuje, co się takiego dzieje w ciele człowieka?
0: To jest bardzo złożony proces. Przede wszystkim brak tlenu na dużej wysokości, znaczy nie brak, mniejsze stężenie tlenu, no bo na wysokościach przekraczających 8000 metrów to jest 1/3 tego, co na poziomie morza, a więc jest to naprawdę duży ubytek. Organizm zachowuje się bardzo dziwnie, znaczy oczywiście początkowo ciśnienie ulega podwyższeniu, no bo przyspiesza czynność serca, ale więc mamy bardzo przyspieszoną czynność serca, która również może skutkować zaburzeniami rytmu serca. Natomiast to, co mnie bardziej interesowało, to co się dzieje w godzinach nocnych, bo zawsze himalaiści skarżyli się na zły sen, że ten sen nie jest pełnowartościowy, że jest kiepski, że właściwie tak najczęściej są to takie krótkie drzemki zakłócone częstym wybudzaniem się. Natomiast podczas badań holterowskich, czyli takiej rejestracji EKG, okazało się, że serce z takiej bardzo szybkiej czynności w ciągu dnia, w godzinach nocnych bardzo istotnie spowalnia. Jak ja obserwowałem swoje zapisy EKG, a zajmowałem się przez jakiś czas kardiologią i wszczepiałem stymulatory serca i kardiowertery, defibrylatory, takie urządzenia wspomagające i ratujące życie u pacjentów kardiologicznych, to powiem szczerze, oglądałem te swoje zapisy EKG i zastanawiałem się, czy ja też nie będę potrzebował stymulatora, bo zdarzało się, że moje serce zatrzymywało się na kilka sekund w ciągu nocy. Więc to było dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo w ciągu dnia to, że serce bije szybko, to jest naturalne, bo to jest efekt właśnie niedotlenienia, więc szybsza praca serca ma za zadanie jakby pobudzić szybciej, żeby ten tlen szybciej docierał do tkanek. Natomiast to, że w godzinach nocnych serce zwalniało do 30 uderzeń na minutę, a czasami się zatrzymywało na te 7 sekund na przykład, no to to już jeżyło włos na głowie.
1: Oczywiście nikogo nie namawiamy do tego, żeby nagle w ramach...

0: wakacyjnych wypraw wybrał się na ekstremalną wyprawę w Himalaje bez żadnego przygotowania, bo
1: warto zasięgnąć opinii.
0: Warto zasięgnąć opinii lekarza przed taką wyprawą. Wróćmy do tego nurkowania, takiego zwykłego, pan mówi, nurkowanie rekreacyjne do 40 metrów, bo później jest już sportem ekstremalnym, znaczy głębiej jest już sportem ekstremalnym.
1: Potem już, żeby bezpiecznie nurkować, to już nurkuje się na specjalnych mieszankach, bo tam do tych 40 metrów nurkujemy albo na powietrzu, wbrew temu, co się czasem słyszy, że znurkowanie z butlą tlenową to absolutnie nie wchodzi w grę. Ze względu na ciśnienie parcjalne na tlenie można zanurkować maksymalnie do 6 metrów, a powyżej ten tlen staje się toksyczny, więc tutaj taka uwaga na marginesie.
0: Czyli tam jest mieszanka czy powietrze?
1: Nurkujemy na powietrzu albo nurkujemy na mieszance, która... To jest mieszanka wzbogacona w tlen, czyli albo to jest nitrox, tak zwany nitrox 32%, albo 36%. To są takie najczęściej spotykane mieszanki. Natomiast już poniżej 40 metrów, a tak naprawdę poniżej już tych 50-60 metrów powinno się nurkować na mieszankach, które będą po prostu redukować tą ilość azotu i tlenu. To dochodzi hel, który jest takim gazem obojętnym, zastępującym po prostu te gazy, którymi się zbyt łatwo nasycamy i dzięki temu po prostu jest bezpieczniej. I można dłużej nurkować też.
0: No chyba, że ktoś na wstrzymanym oddechu i tu wracamy do wielkiego błękitu, o którym rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, ale to już jest zupełnie ekstremalne i tego od tak sobie po prostu zrobić się nie da, bo to jest poprzedzone chyba wieloletnimi przygotowaniami.
1: Znaczy są kursy, są coraz łatwiej dostępne. Mamy fantastyczny, głęboki basen tuż pod Warszawą, gdzie są kursy freedivingowe. Jest coraz więcej chętnych. Część moich nurkujących znajomych porzuciła...
0: Szuka innych doznań.
1: Tak, porzuciła nurkowanie właśnie na rzecz freedivingu. Odkryło po prostu jakby inną stronę nurkowania. Czy lepszą, czy gorszą, to już każdy co musi ocenić we własnym zakresie. Natomiast na pewno jest to... Ja na przykład zaczynałem od freedivingu, natomiast ponieważ moją pasją jest fotografia, i więc przeniosłem ją również na fotografowanie podwodne. No i w tym momencie, jak się nurkuje na zatrzymanym oddechu, a czasem trzeba zatrzymać się, poczekać, żeby zachęcić rybę bądź inne zwierzę, żeby wyszło, żeby podeszło, żeby można było
0: nie
1: zrobić.
0: Nie dało się.
1: No to freediving nie jest najlepszą opcją, więc tutaj nurkowanie z butlą chyba jest dużo wygodniejsze.
0: Szanowni Państwo, to już wiemy, że kiedyś przeciwwskazaniami była cukrzyca, astma, dziś to już nie jest przeciwwskazanie. Wiemy, że no takim przeciwwskazaniem będą raczej choroby neurologiczne czy psychiczne z uwagi na bezpieczeństwo swoich i innych. I to jeśli chodzi o nurkowanie, ale zapytam o taki trekking wysokogórski, bo to też jest czasami marzenie, żeby nagle zdobywać szczyty, bo one są już coraz bliżej nas i coraz bardziej dostępne i mamy bilety lotnicze, już sobie polecimy gdzieś i możemy się wspinać. Czy to też jest obwarowane pewnymi ograniczeniami, że nie każdy będzie się w tych górach dobrze czuł i nie każdy tam się sprawdzi i nie każdy będzie miał z tego jakąś wielką przyjemność, bo może zdarzyć się to, o czym pan doktor mówił, to takie spowolnienie chociażby akcji serca, że zaczyna to być już po prostu nieprzyjemne, podejrzane, niezdrowe.
1: Tutaj sytuacja jest też bardzo ciekawa, bo właśnie tak jak pani powiedziała, dostępność biletów lotniczych umożliwia nam dotarcie w najdalsze zakątki świata i spróbowania swoich sił. Bardzo popularnym kierunkiem jest właśnie w ramach na przykład podróży poślubnej zdobywanie Kilimandżaro. To już wydaje się, że to jest taka po prostu piękna góra w malowniczych okolicznościach, bo to przy okazji można połączyć z safari, oglądać dzikie zwierzęta. Natomiast no, jest to prawie 6-tysięcznik, w związku z tym jest to już niemała góra i na takich wysokościach bardzo łatwo o chorobę wysokościową, która jest konsekwencją po prostu niedotlenienia organizmu. I teraz tutaj jest bardzo ważna rzecz. To musimy zrobić z głową, czyli niestety na przykład w Afryce pieniądz się bardzo liczy, w związku z

0: tym organizowane są wejścia na Kilimandżaro w trybie ekspresowym. Bo po prostu chodzi o to, żeby jak największą liczbę klientów w jak najkrótszym czasie po prostu na tą górę wprowadzić i sprowadzić, żeby można było zająć się następną grupą. I tutaj no, problem polega na tym, że my musimy dać czas organizmowi, żeby się przyzwyczaił do tego niedostatku tlenowego. A
1: Nam się
0: więc
1: wydaje, że to się tylko do
0: tak,
1: tych
0: że to
1: tylko
0: jest.
1: wypraw w Himalaje, prawda?
0: Tak, a tutaj mówimy o górze w Afryce. Czy na przykład można też pojechać w Andy chilijskie, gdzie na wysokość 4,5-5 tysięcy metrów można wjechać samochodem. Więc o taką chorobę wysokościową bardzo łatwo. No i teraz jest sytuacja taka. Można sobie na to Kilimandżaro wejść, wykupując pakiet 5-dniowy. Nawet spotkałem, że jest opcja 4-dniowa, która oczywiście jest najtańsza i w związku z tym najbardziej kusi. Natomiast tak naprawdę, żeby zrobić to z głową, żebyśmy nie zapamiętali tego wyjazdu jako cierpienia, bo bardzo często jest tak, że jeżeli to jest 5 dni, to po prostu zaczynamy chorować, zaczynamy wymiotować, zaczynamy po prostu mieć zaburzenia świadomości i po takiej wyprawie po prostu pamiętamy tylko i wyłącznie ból i cierpienie. Natomiast jeżeli chcemy podziwiać widoki, jeżeli to ma być dla nas fantastyczne doznanie, to taki trekking powinien trwać około 10 dni, a najlepiej 12. Więc widzimy tutaj skalę,
1: No to
0: że to
1: przepaść,
0: jest
1: naprawdę
0: dokładnie no,
1: przepaść.
0: 3 czy 4 razy dłużej powinniśmy ten trekking przeprowadzić i wtedy jest super. Wtedy dajemy czas na dostosowanie się do tych nowych warunków i zdecydowanie lepiej tę wysokość zniesiemy.
1: Czy jest ktoś, tak jak pytałam w kwestii nurkowania, w sprawie nurkowania, czy jest też ktoś, kogo jego choroby jednak dyskwalifikują z takich wysokogórskich wspinaczek? No, od razu sobie pomyślałam o osobach, nie wiem, z nadciśnieniem, z problemami z oddychaniem, z astmą, z POHP, czy one będą miały większe kłopoty?
0: Wszystko zależy od tego, czy choroba jest ustabilizowana. Jeżeli nadciśnienie czy astma jest dobrze prowadzona i nie ma tutaj żadnych napadów duszności, a ciśnienie utrzymuje się w akceptowalnych granicach, to tak naprawdę tylko trzeba po prostu zadbać o to, żeby te leki ze sobą wziąć. No, niestety zdarzało się, że uczestnicy wypraw po prostu takie leki na przykład pakowali do bagażu głównego zamiast do bagażu podręcznego, a potem ten bagaż główny gdzieś ginął i po prostu docierali na miejsce, nie mając swoich leków i wtedy zaczynały się problemy. Natomiast zasadniczo akurat jeżeli chodzi o wyprawy wysokogórskie czy takie trekkingi wysokogórskie, tych ograniczeń jest zdecydowanie mniej.
1: Ale wspominał pan kilkukrotnie, pan doktor, o tym, że tam trzeba też nie tylko mieć w nogach, tylko przede wszystkim w głowie.
0: No tak, no to znaczy dobra organizacja to jest w ogóle podstawa, klucz do sukcesu. Jeżeli jest wszystko zrobione z głową, wszystko jest zaplanowane, no to wtedy po prostu tych problemów jest zdecydowanie mniej. Podobnie jest z nurkowaniem. Nurkowanie musimy zaplanować, nie możemy po prostu tego robić na wariackich papierach, że mówię, a wskakujemy do wody i zobaczymy, jakoś to będzie. Tutaj po prostu dobrze jest wiedzieć, co to jest za miejsce, znać to miejsce, wiedzieć, zaplanować, na jaką głębokość będziemy schodzić i nie przekraczać tej głębokości. I wtedy po prostu zmniejszamy ryzyko komplikacji.
1: Szanowni Państwo, my zachęcamy do tego, żeby zająć się sportem, żeby przekraczać różne swoje granice, ale oczywiście z rozsądkiem i o tym planowaniu, z głową. Nawet wycieczek, w których liczą się silne nogi, mówił dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 doktor nauk medycznych Patryk Krzyżak, flebolog z Centrum Medycznego Venamed, lekarz zajmujący się medycyną sportów ekstremalnych. Sam lekarz nurkowy i kierownik medyczny wypraw w chilijskie Andy. My zachęcamy do tego, żeby zdobywać świat, no ale właśnie z głową i z odpowiednim przygotowaniem. Serdecznie dziękuję panie doktorze za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie. Jesteśmy na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam w imieniu Artura Wolskiego i własnym. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia. Samo zdrowie.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
0: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro w całej Polsce zawyją syreny. Nie ma powodu do niepokoju, to tylko ćwiczenia. Jest śledztwo w sprawie śmierci młodej kobiety na komisariacie policji w Gorzowie. Silny wiatr i sztorm na wybrzeżu. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Jutro wielki test systemu alarmowego ostrzegania w Polsce. W całym kraju syreny będą wyć między 7 a 19. Leszek Gumkowski z Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu w Radomiu uspokaja.
2: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
1: Ćwiczenia zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie śmierci 31-letniej kobiety, która została zatrzymana w gorzowskiej komendzie policji. Sprawdzany będzie wątek upublicznienia zdjęcia z reanimacji zatrzymanej przez jedną z funkcjonariuszek. Do zdarzenia doszło 14 lipca. Kobieta została zatrzymana do odbycia kary więzienia. Policja przekazała, że nic nie wskazywało na problemy zdrowotne. Reanimacja nie przyniosła efektów, mówi prokurator Mariola Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury.
3: Poinformowano prokuraturę o opublikowaniu zdjęcia czy też zdjęć, które pochodzić miały właśnie z czynności medycznych udzielania pomocy 31-latce w Izbie Zatrzymań Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Prokurator w tej sprawie prowadzi obecnie czynności sprawdzające.
1: Sprawą zajmuje się Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Prokuratura sprawdzi, czy nie zostały przekroczone uprawnienia policji przez publikację zdjęcia. Jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok kobiety. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Będzie to kolejna próba przekonania prezesa PiS do tego, aby stowarzyszenie byłego premiera mogło dalej funkcjonować wewnątrz partii. Do czwartku wszyscy politycy mają zrezygnować ze stowarzyszeń.
4: Na razie żadna z frakcji nie chce zrobić kroku wstecz. Poseł PiS-u Zbigniew Kuzimk mówi, że wszyscy członkowie partii muszą zrezygnować z pracy na rzecz innych stowarzyszeń.
5: Prezes Kaczyński apeluje o umiar. Czas na wywiązanie się z decyzji, którą podjęło Prezydium Komitetu Politycznego, jest do czwartku.
4: Frakcja Morawieckiego przekonuje, że Rozwój Plus poszerza ofertę programową PiS-u i powinno móc działać dalej. Europoseł Piotr Miller mówi, że osoby, które tego nie rozumieją, próbują wypchnąć członków stowarzyszenia z partii, czym działają na korzyść koalicji rządowej.
6: Kilka dni temu Donald Tusk właściwie leżał na deskach po aferze ze szpitalami. Nagle jakaś grupa wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przypomniała sobie, że należy uderzyć Mateusza Morawieckiego. Ja się pytam, po co to robicie?
4: Rządzący uważają, że rozłam PiS-u jest nieunikniony. W ich ocenie zwaśnione frakcje różnią też postulaty programowe. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: 50 osób zostało rannych w zamieszkach podczas argentyńskiego świętowania wicemistrzostwa świata ich piłkarskiej reprezentacji. Policja interweniowała też w brazylijskim Rio de Janeiro. Raport specjalnego wysłannika Polskiego Radia Adama Górczewskiego.
7: W większości radosne świętowanie w Buenos Aires trwało jeszcze po drugiej w nocy. Pod koniec doszło do aktów wandalizmu, poleciały też kamienie i butelki. Kilka z nich spadło w pobliżu miejsca,

0: z którego realizowałem poranne, według polskich zegarów, wejścia na żywo dla anten Polskiego Radia. Rannych zostało 7 policjantów oraz ponad 40 cywilów. Jedna osoba ma poważniejsze obrażenia głowy. Do zamieszek doszło też w Brazylii, w Rio de Janeiro i po bliskim kurorcie Búzios. Po przegranym przez Argentynę finale Brazylijczycy mieli zaatakować, początkowo słownie, kibiców oglądających mecz w swoich barwach narodowych. Gdy doszło do fizycznych starć, interweniowała brazylijska policja i... jak pokazują filmiki oraz reakcje argentyńskiej dyplomacji, użyła gazu pieprzowego i pałek głównie wobec osób ubranych w koszulki i owiniętych flagami Argentyny. Brazylijscy medycy udzielili pomocy blisko setce najbardziej poszkodowanych. Reagowały też argentyńskie służby konsularne. Z Buenos Aires, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Niespokojna pogoda na wybrzeżu. Synoptycy ostrzegają przed burzami oraz nadchodzącym silnym wiatrem i sztormem na Bałtyku.
2: Burzom towarzyszy porywisty wiatr, możliwe są też opady drobnego gradu. Najintensywniejszych opadów i burz należy spodziewać się w rejonie Szczecina, Drawska Pomorskiego i Goleniowa w Zachodniopomorskiem. Natomiast w centralnej i wschodniej części wybrzeża w nocy zacznie mocno wiać z północy i północnego zachodu. W porywach do 80 km na godzinę. To oznacza sztorm, ale też ryzyko wzrostu poziomu wody w uchodzących do morza rzekach. Jutro pogoda ma się od zachodu poprawiać, ale w okolicy Zatoki Gdańskiej wiatr osłabnie dopiero jutro wieczorem. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody w nocy od 11 do 15 stopni na terenach podgórskich Karpat 7. We wtorek przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura od 17 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na północy i Podhalu 16.
4: Prawie 6 minut po godzinie 20.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Wielka feta Mistrzów Świata w Madrycie. Hiszpanie chyba dziś nie zasną. W studiu Marek Żochowski. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Dzień po mundialu, który się zakończył. Czy w magazynie sportowym będziesz podsumowywał mundial, czy zmieścisz jeszcze jakiś inny temat?
5: Zmieszczę jeszcze temat siatkarski, bo siatkarze też w dobrej formie, reprezentanci Polski, jest też o czym mówić. Natomiast no, oczywiste. Mundial, Hiszpania, mundial. Świętuje, oglądamy sobie te migawki. Autobus z napisem Reyes del Mundo, królowie świata, jedzie właśnie przez ulicę Madrytu. Nie wiem, czy tam przepuszczą ludzie, bo to podobno 500 000 na całej trasie ma się zebrać. Zobaczymy. Na razie będzie na pewno
4: wielkie świętowanie
5: na pewno. I szaleństwo, to na 100%.
4: Zapraszamy na magazyn sportowy.
5: To jest magazyn sportowy w Polskim Radiu 24, przed mikrofonem Marek Żochowski. Dziś wrócimy oczywiście do zakończonego w niedzielę mundialu. Zobaczymy, jak reagowali kibice w Madrycie i Buenos Aires po finale Hiszpania-Argentyna. O swoich wrażeniach z turnieju opowie nasz słynny bramkarz Jerzy Dudek, a potem sprawdzimy, w jakiej formie są nasi siatkarze. Świeżo ukoronowani mistrzowie świata, piłkarze Hiszpanii, wrócili dziś po południu do kraju z mundialu po finałowym zwycięstwie 1-0 po dogrywce nad Argentyną. Witani przez rozentuzjazmowany tłum. Nawet 60 tysięcy osób będzie bawić się na placu Cibeles w Madrycie, gdzie zaplanowano finał wielkiej fety po wygranej na amerykańskim mundialu, a łącznie na ulicach stolicy według szacunków może się zgromadzić nawet 500 000 kibiców. Drużyna La Furia Roja po spotkaniach u króla Filipa VI i premiera Pedro Sancheza przejeżdża właśnie ulicami stolicy Królestwa na pokładzie autobusu z otwartym dachem. Euforię hiszpańskich fanów po wywalczeniu tytułu podglądał na miejscu nasz korespondent Michał Makowski.
6: Viva España! Viva!
7: Que nos los hemos comido.
8: Pożarliśmy Argentynę. W ogóle nie grali. Skoro Infantino nie uznał dwóch goli, to powinien też nie uznać trzeciego gola Ferrana. Ferran, przepraszam za wszystko, co ci powiedziałem. Kocham cię i uwielbiam cię.
7: Tequila Ferran!
9: Tequila
8: Jestem taki szczęśliwy, mamy naszą drugą gwiazdkę. Jesteśmy najlepsi na świecie. Mamy bardzo zróżnicowane pokolenie piłkarzy. Wszyscy są bardzo zaangażowani i walczą dla nas. Mamy trenera, który wie, jak ustawić każdego zawodnika.

0: Żółto-pomarańczową flagę. Reprezentacyjna ulica Gran Via wypełniła się po brzegi świętującymi Hiszpanami. Przez mniejsze uliczki kibice jeździli na dachach samochodów. Hiszpanio, co ty robisz?
1: Viva España! Polonia te quiero mucho, Polonia!
0: Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Tymczasem smutek kibiców reprezentacji Argentyny po finałowej porażce trwał tylko chwilę. Na ulicach centrum Buenos Aires fani Leo Messiego i jego kolegów i tak tańczyli, śpiewali i odpalali fajerwerki do drugiej w nocy. W świętującym wicemistrzostwo świata tłumie był wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski.
3: Dziękujemy Argentyno, ale doceniamy też, że Hiszpania ma świetnych piłkarzy i dużo talentów.
4: Mucho talento, muy bueno.
3: Trudno to wytłumaczyć, ale rzeczywiście nie atakowaliśmy w finale tak, jak powinniśmy. Jesteśmy im jednak wdzięczni za emocje. Doszli przecież do samego finału. Jesteśmy silnym zespołem o dużej jakości. Oni wkładają w grę całe swoje serce. Taka jest Argentyna.
5: Scaloni lo hizo todo.
3: Scaloni wykonał świetną robotę, zbudował mocną ekipę. Dali nam dużo radości, a młodzi piłkarze zdobyli dużo doświadczenia. A Messi jest zawsze wielki.
2: Naszym gościem jest Jerzy Dudek, doskonały przed laty bramkarz reprezentacji Polski, uczestnik mundialu. Panie Jurku, no zakończył się mundial. Czy ten mundial się panu podobał?
6: Witam państwa, dzień dobry. No, muszę powiedzieć, że ten mundial mi się podobał. W Katarze miałem wrażenie, że ten futbol stał troszkę na wyższym poziomie, może mi się tak tylko wydawało. Zobaczyłem w tamtym czasie wszystkie mecze chyba, bo ta też pora była sprzyjająca tak naprawdę. Tutaj była ta pora już mniej sprzyjająca, te wieczorne mecze jeszcze można było zobaczyć, a te nocne już niekoniecznie, z powtórek ewentualnie rano. Natomiast ja byłem ciekawy tego formatu, jak to będzie, jak tak dużo drużyn weźmie udział w tym mundialu, czy to nie będzie takiego przesytu. No, czasami miałem wrażenie, że ten przesyt jest, natomiast no, ja postąpiłem bardzo racjonalnie, wybierałem sobie mecze, które mnie interesują, które koniecznie chcę zobaczyć i to było skuteczne i muszę powiedzieć, że ten mundial mi się podobał, tak. Stał na wysokim poziomie i organizacyjnym, i te stadiony były naprawdę, robiły wrażenie. Futbol też stał na dobrym poziomie, bo trzeba powiedzieć też, że było zagrożenie tego, że jak skoro mamy 48 drużyn, no to przynajmniej z 10 drużyn to będzie z takim poziomem dojedzie nie nadającym się na mundial, a tu było zupełnie inaczej, że wszyscy dawali radę.
2: Czyli te 48 drużyn to takie, no, duży rozmiar, jak to się mówi, amerykański XXL. Nie przeszkadzał panu?
6: Uważam ten projekt za udany, bo też trzeba powiedzieć, że piłka ma być nożna dla wszystkich. Naprawdę od wielu lat ta piłka nożna jest dla elity, czy to Liga Mistrzów, czy właśnie potem Mistrzostwa Europy, czy tak jak teraz Mundial. A tutaj po prostu to rozszerzenie doprowadziło do tego, że radość kibiców z piłki nożnej była widoczna na całym świecie, nie tylko właśnie w tej elicie piłkarskiej. I to było fajne, bo widzieliśmy Republiki Kongo, czy nawet Wyspy Zielonego Przylądka. Ludzie wszyscy się cieszyli z tego, że mają mundial. I te reprezentacje dawały radę pod względem piłkarskim. To jest bardzo ważne, że tam nie było takich dużych różnic, jakby się można było spodziewać.
2: Jak patrzymy na skład półfinału, to do półfinału weszły 4 najlepsze zespoły rankingu światowego, czyli w zasadzie można powiedzieć żadnych niespodzianek.
6: Tak, żadnych niespodzianek, ale jak pan sobie przypomni losowanie, które było do tych grup, no to już w tamtym czasie już wszyscy mówili, że finał będzie wyglądał tak, jak wygląda, nie? Że albo będzie to Francja, Hiszpania versus prawdopodobnie Argentyna, że ta drabinka Argentyny jest bardzo sprzyjająca, że nawet było losowanie dotyczące właśnie Hiszpanii, która na samym końcu nie mogła zostać dolosowana jakby z tej samej drabinki i wszyscy od razu mówili, ok, zostanie rozstawiona, pójdzie na lewą stronę drabinki, co spowoduje, że te zespoły mogą się spotkać w finale. To nigdy nie jest oczywiste, prawda, że to na samym końcu też trzeba przyjechać przygotowanym, też trzeba po prostu wygrać swoje mecze, też trzeba pocierpieć, bo to też... No to zwycięstwo każde to jest cierpienie na samym końcu i potem mieliśmy właśnie w tych półfinałach 4 najlepsze drużyny. To chyba z tego, co widziałem, pierwszy raz w historii w ogóle się zdarzyło, że pierwsze 4 drużyny z rankingu FIFA zostały do samego końca w tych rozgrywkach.

0: przekroju turnieju wygrał zespół najlepszy, najrówniejszy, najlepiej zorganizowany, jakby pan określił Hiszpanów.
1: Tak, tak. Określiłbym najlepiej zorganizowany, prowadzący najlepszy futbol, potrafiący jakby narzucić swój styl gry, rzadko dopasowujący się do przeciwnika i najrówniej jakby grający w każdej formacji, czy po prostu jak mamy piłkę, czy jak jej nie mamy, a zresztą Hiszpania rzadko jej nie ma przez główną część meczu, po prostu posiada tą piłkę i męczy tego przeciwnika. Wszystkie, można powiedzieć, te aspekty dotyczące budowy zespołu zadziałały, bo nawet jak Luis de la Fuente mówił o tym, że nie najlepsi piłkarze zawsze muszą jechać na mundial, że to chodzi o to, żeby zbudować taki profil piłkarzy, którzy potrafią z sobą dobrze spędzać czas i z sobą po prostu współpracować. I to mu się udało, bo przecież pamiętamy reprezentację Francji też z dobrymi nazwiskami, ale z mniejszym jakby takim tym duchem drużyny, tym spirit gdzieś tam zawiódł, jakiś własny egoizm indywidualny też bardzo często zawodzi, a tu się udało zebrać taką grupę piłkarzy, którzy bardzo dobrze się rozumieją. I jak on wczoraj, bo widziałem konferencję, jak mówił, że też dobrał takich ludzi, że to są też dobrzy zawodnicy i jak w jaki sposób się wypowiadają po meczu, przed meczem, z szacunkiem dla przeciwnika zawsze, mimo tego, że znają swoją wartość, to zawsze jest ten po prostu ten szacunek, czy się wygrywa, czy się przegrywa, to po prostu na samym końcu trzeba być dobrym człowiekiem i to myślę, że taka jest dobra lekcja dla nas wszystkich, że tą arogancję trzeba zawsze odsunąć na bok i być po prostu przede wszystkim dobrym człowiekiem. A jeżeli się ma taki power i potrafi się dobrze grać w piłkę, no to tym bardziej jest to mile widziane i to dobrze spługa.
0: Przebieg finału czymś pana zaskoczył? No to była taka trochę bitwa, troszkę trzeba się było poszarpać, trochę pobić nawet dosłownie fizycznie. Raczej się można było spodziewać, że nie będzie fajerwerków jak w meczu o trzecie miejsce, gdzie był tenisowy wynik.
1: Tak, ten mecz o trzecie miejsce był niesamowity. Też byłem zaskoczony, zobaczyłem 4-0 i tak pomyślałem sobie, że ten mecz się jeszcze nie skończył i tak rzeczywiście się stało, ale tam wiadomo, tam już jest duże rozluźnienie, już po prostu już zawodnicy są, jakby już ta koncentracja jest na najwyższym poziomie. Było widać, że i obrona po prostu, no, grają po prostu bez obrony w ten sposób. Argentyńczycy są bardzo brutalni w tym podejściu do piłki nożnej, że jak przegrają, to chcą widzieć po prostu rannych przeciwników, którzy schodzą z boiska, cieszą się ze zwycięstwa, ale czują każdą kostkę w swoich nogach, rękach czy w swoim ciele, że po prostu musi płynąć ta krew poświęcenia i to jest bardzo, bardzo trudne, żeby nie ulec prowokacji, ale jak się gra tak dobrze w piłkę, a jednak Hiszpania potrafi dobrze grać w piłkę, to jest trochę łatwiej, bo widzieliśmy, co się stało właśnie z Anglikami, którzy na początku podjęli tą rękawicę. Bardzo mocno się, powiedzmy, bili z Argentyńczykami, ale ten aspekt piłkarski wziął góry na samym końcu. Tutaj Tuchel pomyślał, że zastosuje taką samą taktykę, jaką zastosował z Meksykiem, czyli też się cofnęli na samym końcu i wybronili to zwycięstwo na stadionie Azteki. Ale tutaj z Argentyną to się nie udało. Nie ten kaliber przeciwnika, dużo lepsi zawodnicy, bardziej doświadczeni. No i z kolei w finale to jakby poszło w drugą stronę, że tutaj jakby Argentyna tymi swoimi walorami głównie przeszkadzała, można tak powiedzieć, głównie przeszkadzała w tym finale, że to był jednostronny finał. Brakowało skuteczności, ale ja też mówiłem, że te zespoły czy trenerzy zawsze mówią w takim momencie, że dobrze gramy, prowadzimy tą grę i po prostu musimy być cierpliwi w tym, że przyjdzie ta okazja do strzelenia gola i musimy ją wykorzystać. No i tak się stało też, że Hiszpanie swoją mądrością, swoim zorganizowaniem, zmianami też trzeba powiedzieć, które De La Fuente zrobił, też pomógł i na końcu, no finał można powiedzieć, że zawsze zaskakuje, bo jak widzimy jedną bramkę i jeszcze dogrywkę do tego, to wiadomo, że to nie jest atrakcyjne, ale myślę, że ten mecz był atrakcyjny. Z jednej strony był atrakcyjny, bo pokazał, że można z Argentyną zagrać w zupełnie inny sposób i po prostu ich ograć.
0: To na koniec jeszcze takie pytanie hipotetyczne, panie Jurku. Możemy sobie pospekulować, nikt nam nie zabroni. Gdyby polska drużyna znalazła się w grupie Mistrzostw Świata zamiast Szwecji, to co mogłaby zwojować, tak jak pan patrzy z perspektywy tego, co się wydarzyło w Ameryce Północnej?
1: No tak, to możemy faktycznie sobie tylko pospekulować. Nawet możemy powiedzieć, żeby doszła do finału Mistrzostw.

0: świata.
1: No to, no, to ciekawa spekulacja.
0: Natomiast no, Szwedzi zagrali tak jak zagrali z nami. Wszyscy widzieliśmy, że po prostu no, ten pierwszy mecz z Turcją był bardzo zaskakujący. Bo też nikt nie spodziewał się, że Turcja przyjedzie tak nieprzygotowana, nie? Bo musimy uznać jedno, że po prostu my jedziemy na te mistrzostwa i będziemy przygotowani, tak? Że udało nam się wreszcie przygotować. Mieliśmy te 3 tygodnie i tutaj Jan Urban przygotował nas zespół wyjątkowo dobrze i byliśmy przygotowani. To wydaje mi się, że spokojnie też byśmy wyszli z tej grupy, no nie? Że tu jakby, nie, skoro Szwecja wyszła z tej grupy, to my też byśmy sobie dali radę i zresztą jak pan zobaczy, to po prostu te mistrzostwa są skonstruowane w sposób taki, że wiele zespołów jest zadowolonych, że takie jest środowisko zbudowane takiego samozadowolenia, bo przecież nawet z trzeciego miejsca można było awansować, można było przegrać pierwsze 2 mecze, trzeci jak się wygrało, to była duża szansa na to, żeby awansować dalej i to się też Szwedom udało. Także myślę, że też byśmy dostarczyli naszym kibicom dużo radości. Tak, takie mam wrażenie, bo pamiętam ten mecz w Szwecji, ta konfrontacja z nimi wyglądała bardzo obiecująco, dobrze graliśmy tylko, no ale nie daliśmy rady osiągnąć dobry wynik, który by nas premiował na mistrzostwa, ale patrząc jak oni grali, z jakimi drużynami się konfrontowali, to myślę, że byśmy dali radę i prawdopodobnie też byśmy grali z Holandią. Nie wiadomo, czy na bazie tych doświadczeń, które już mieliśmy zbudowaną, to relację z Holendrami wcześniej, czy na Mistrzostwach Europy, czy teraz w grupie, no to czy by też nie było jakichś sensacji na korzyść naszego zespołu. Także, no ale to są tylko spekulacje. Na pewno jest to coś takiego do zapamiętania, bo ten czas, jak zauważyliście, no, szybko leci, już jest po mundialu i szybko zapomnimy o tym, co było i będziemy kreować nową rzeczywistość, żeby po prostu przypominać samym sobie, żeby trener Jan Urban zawodnikom przypominał, o co gramy, że dopóki jest jeszcze piłka w grze, możemy bardzo dużo rzeczy zmienić i żeby tego nie żałować, bo szkoda, że na takim mundialu przy 48 drużynach nie ma reprezentacji Polski, bo nasi kibice przecież też po całym świecie jeżdżą i też by byli na pewno bardzo dobrym wzmocnieniem i wizerunkowym naszego kraju pewnie i też wzmocnienie naszej reprezentacji.
1: No w każdym razie spekulować nie musimy dalej, jeśli chodzi o następny potencjalny udział reprezentacji Polski, bo najwcześniej w 2030 roku na to czekamy, na to liczymy. Gościem magazynu sportowego był Jerzy Dudek. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
2: A my teraz płynnie przechodzimy do siatkówki. Bez porażki i z tylko jednym straconym setem polscy siatkarze wracają z Chicago z ostatniego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. Zespół trenera Nikoli Grbicza wygrał kolejno z Bułgarią i Brazylią po 3-0, z Francją 3-1 i na koniec w nocy z niedzieli na poniedziałek z USA 3-0. Polacy z 10 zwycięstwami w 12 spotkaniach zakończyli ten etap rozgrywek na 2. miejscu w tabeli i bez problemu awansowali do turnieju finałowego. Ten 29 lipca rozpocznie się w chińskim Ningbo. Tam 8 zespołów zagra w formule pucharowej, począwszy od ćwierćfinału. Broniący tytułu nasi reprezentanci trafili w nim na Ukrainę. Do Chin pojadą z wielkimi nadziejami na powtórzenie złota z 2025 roku. Trener Grbicz jasno stawia sprawę.
3: Jeśli chcemy być pierwsi, a chcemy być pierwsi, musimy wygrać z każdym i to nie ma znaczenia, jest ćwierćfinał, półfinał, finał. Zostawiamy drugich zespół robić kalkulacje, jeśli oni chcą grać z nami albo nie. I dlatego dzisiaj wiedzieliśmy, że będzie ważny mecz. Oczekiwałem oczywiście po ich stronie dobry mecz, ale myślę, że nie grali są swoje najlepsze środkówki. Jest ważne, że wygraliśmy. Mieliśmy bardzo dobry turniej, gdzie przegraliśmy tylko jednego seta. Mieliśmy trudnych momentach, specjalnie w pierwszym i drugim secie z Francją. Dzisiaj na początku trzeciego seta. I to są momenty, w którym musimy się skupić, musimy resetować się i wrócić się do naszego poziomu, bo jeśli nie zmieniamy nic, będziemy przegrać. I bardzo mi się podobało, że była ta reakcja po drugim secie z Francją i dzisiaj też. I jestem zadowolony, w ogóle jestem zadowolony teraz oczywiście. Jeszcze resetujemy wszystko i następny mecz z Ukrainy.
1: Kontynuując wątek siatkarskiej reprezentacji Polski, połączymy się teraz z Piotrem Gruszką, wielokrotnym reprezentantem, mistrzem Europy, wicemistrzem świata. Jak możemy ocenić formę reprezentacji po rundzie zasadniczej Ligi Narodów?
4: Cały czas rośnie forma, cały czas rośnie i to jest bardzo obiecujące przed tym turniejem finałowym, bo z każdym turniejem gramy lepiej. Oczywiście skład się zmienia, ale tak im bliżej jesteśmy finału, tym ten skład jest bardziej optymalny i gotowy do rywalizacji.

0: rywalizacji w finale i ten mecz z Amerykanami pokazał, że na dzisiaj jesteśmy gotowi, żeby zagrać jeszcze lepiej w finale.
1: Można się tylko zastanawiać, czy ta forma nie przychodzi za szybko. Zawsze jest tak, jak sezon trwa i jest kilka takich imprez docelowych. Docelowe, wiadomo, są Mistrzostwa Europy we wrześniu. Jak na to patrzysz właśnie z punktu widzenia zachowania tej dyspozycji?
0: Nie, ja myślę, że my mamy dalej jeszcze margines, żeby grać lepiej i to na pewno. To nie jest tak, że my gramy już formę najlepszą z możliwych, ale pokazujemy swoją siłę i wykorzystujemy ją. Tak, przed meczem z Francją my chciałem, żeby tam były problemy i były problemy, ale troszkę na nasze życzenie, bo myśmy w pierwszym secie, nie pamiętam, żebyśmy tak źle technicznie grali, bo tam naprawdę wyglądało bardzo źle, ale drugiego seta od tego przełamania przy 20-16 wróciliśmy na swoje tory i mimo, że nie graliśmy najlepszej siatkówki, to byliśmy na tyle wymagającym zespołem, że przeciwnik po prostu sobie z tym nie poradził.
1: Straciliśmy tylko jednego seta w turnieju w Chicago. To jest świetny wynik. 10 zwycięstw w tej rundzie zasadniczej. Teraz Ukraina w ćwierćfinale. Można powiedzieć, że też nam trafił się przeciwnik. No teoretycznie z tej niższej nieco półki, prawda?
0: No tak. Dla Ukrainy, dla Turcji to są wyniki historyczne, bo pierwszy raz są w turnieju finałowym Ligi Narodów. Więc wielkie gratulacje dla Raula, również Lozano, który ogień dalej w sobie ma. I poprowadził tą drużynę do finału. Trzy nawet wielkie marki, bo Brazylia, Francja i Bułgaria poza turniejem finałowym. A nasza ścieżka, no cóż, patrząc na to, że Ukraina będzie wymagającym przeciwnikiem, bo to są pojedyncze spotkania, ale myślę, że nasza jakość na tyle jest duża, że nawet z problemami, ale powinniśmy to spotkanie wygrać. No i później też trafiamy chyba na klucz Słowenia-Turcja, więc naprawdę ścieżka jest bardzo otwarta, żeby zdobyć kolejny medal, a kto wie, może i wygrać.
1: No tak, to wygląda jak taka autostrada do obrony tytułu, bo przecież bronimy tytułu w Lidze Narodów. Patrzymy na gwiazdy, które wracają do tej drużyny. Semeniuk, Fornal, świetna forma już teraz, a przecież mogło być różnie, to mieli przerwę. Ale też patrzymy na takie postacie jak na przykład Bartłomiej Lemański. No to jest takie odkrycie tego sezonu, można powiedzieć.
0: No tak, zaczynając od tych chłopaków, jak właśnie Fornal czy Semeniuk, po pierwsze to nie są ludzie, którzy przyjechali z wakacji, to są ludzie, którzy oczywiście mieli czas na odpoczynek, ale też przepracowali w sposób bardziej indywidualny i z grupą, która była w spale. I widać u nich bardzo duży głód grania i to chyba jest kluczowe, bo odpoczynek jak najbardziej, ale ta chęć gry i widać dużą jakość i to może cieszyć, że wszystkim są zdrowi i przepracowany ten czas był bardzo dobry. Nie, Lemański, mówimy, to nie są młodzi ludzie, ale to są ludzie, którzy wracają do repetycji. Oni wchodzą już w rolę zawodników kluczowych. To nie są zawodnicy, którzy zastępują nieobecnych, ale oni są zawodnikami, od których będzie też dużo zależało, bo oni walczą o tą wyjściową szóstkę, więc na pewno cieszy forma Lemańskiego. Nawet tak w meczu z Francją na przykład wchodzi na chwilkę, ale dwa skuteczne bloki od razu. Gdzieś ta współpraca z komendą coraz lepiej wygląda. Jak u Biszaka podobnie. Kadra zaczyna się zazębiać w tym nowym zestawieniu i to jest bardzo ważne, bo ci skrzydłowi z fantastycznym Bołądziem, bo jest w takiej formie w tym sezonie, że naprawdę myślę, że ciężko będzie komukolwiek go wyrzucić ze składu, plus filary na przyjęciu i to nieważne w jakim zestawieniu, plus ci środkowi, którzy coraz lepiej rozumieją się z rozgrywającym. Wszystko wygląda po prostu dobrze, w kierunku jeszcze lepszym.
1: Mówimy o zespole, który chyba jest teraz głównym faworytem jednak do obrony tytułu Mistrza Europy, no bo jak to inaczej na to patrzeć?
0: Na pewno jesteśmy w grupie faworytów, tym bardziej tak jak mówimy o tej ścieżce, która została stworzona poprzez ten system, który gdzieś tam nas pokrzyżował. Trzeba robić swoje. Jeżeli będzie okazja, żeby wygrać ponownie Ligę Narodów, to po prostu panowie, zróbcie to.
1: Powiało dużym optymizmem, za co dziękujemy siatkarzom, dziękujemy trenerowi Grbiczowi, czekamy na jeszcze. Naszym gościem był Piotr Gruszka, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kończymy smutną informacją z Wysp Brytyjskich. Nie żyje Kevin Keegan. Były angielski piłkarz i trener. Zmarł w wieku 75 lat. Zmagał się z chorobą nowotworową. W latach 1972-82 rozegrał 63 mecze w piłkarskiej reprezentacji Anglii, zdobywając 21 bramek. Był dwukrotnym laureatem Złotej Piłki. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym. Za uwagę dziękuję, Marek Grzechowski.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia i jego realizacja to temat jutrzejszych obrad rządu. Na etapie konsultacji są 4 projekty, między innymi w sprawie czasu pracy lekarzy i przyspieszenia prac nad centralną e-rejestracją. Jawność jest konieczna, mówi Anna Gołębiecka, ekspertka Centrum imienia Adama Smysa.
6: Jawność i transparentność to jest pierwsza rzecz, która w tej ochronie zdrowia jest potrzebna. Przede wszystkim z punktu widzenia tego, żeby nikt nie robił niczego z boku, nikt nie robił niczego po swojemu, żeby było wiadomo, jak wygląda kolejka, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa, bo jawność i transparentność to jest poczucie bezpieczeństwa.
5: Inne projekty ustaw dotyczą m.in. maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, a także jawności kontraktów szpitalnych. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Jutro w całej Polsce między 7 a 19 zawyją syreny alarmowe. To ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026. Mówi, że rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
7: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
5: Zadaniem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów. W Madrycie powitanie mistrzów świata w piłce nożnej. Nawet 60 tysięcy osób ma się bawić wieczorem i w nocy na placu, gdzie zaplanowano wielki finał.
8: Hiszpańscy piłkarze przypieczętowali nowojorskie zwycięstwo piosenką portorykańskiego króla reggaetonu Bad Bunny'ego. W Madrycie będą na nich czekać setki tysięcy kibiców. Wielu z nich będzie chciało z bliska zobaczyć swoich idoli.
9: Pedro Porro
8: pochodzi z Ekstremadury, mojego miasta. Ten facet dzięki swojej odwadze doprowadził nas do finału. To była długa podróż. Jesteśmy razem od dawna. Spędziliśmy, jak sądzę, 50 dni i teraz czas świętować. Dodaje obrońca reprezentacji Mark Kukureja. Mistrzowska impreza na ulicach Madrytu potrwa do białego rana. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Hiszpanie pokonali Argentynę w finałowym meczu mundialu po dogrywce 1-0.
10: Jest 20.33.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Studium Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: Czas na tematy międzynarodowe w Polskim Radiu 24. Dziś o nowym premierze Wielkiej Brytanii. Co my możemy powiedzieć? Czy Brytyjczyków czeka wiele zmian?
11: No, według samego nowego premiera, czyli
10: już zapowiada
11: Bernama, tak. On obiecuje wręcz nowy polityczny i gospodarczy model kraju, reformy, plan na 10 lat. Na pewno Brytyjczycy oczekują takiej zmiany, ponieważ też ze względu na to, że byli rozczarowani tymi dwuletnimi zaledwie rządami Keira Starmera, teraz liczą na to, że Andy Burnham jakąś taką nową energię wprowadzi na Downing Street 10. Czy tak będzie? O tym między innymi za chwilę porozmawiamy.
12: Świat w powiększeniu.
11: I tak jak wspomnieliśmy, Wielka Brytania ma od dziś nowego premiera. Podczas pierwszej przemowy na Downing Street Andy Burnham, były burmistrz Wielkiego Manchesteru, podkreślał, że Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafi odzyskać stabilność. Zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. A czego można się po nim spodziewać w polityce zagranicznej? O tym także porozmawiamy dziś w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A Państwa i naszym gościem jest dr Krzysztof Winkler.

0: Warsaw Enterprise Institute. Dobry wieczór, witam.
1: Dobry wieczór.
0: Panie doktorze, to już siódmy premier w ciągu ostatnich 10 lat. Tej stabilności rzeczywiście w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii zabrakło, mimo że przecież przed 2016 rokiem Wielka Brytania cieszyła się często długimi, stabilnymi rządami. Czy znowu wszystkiemu winien jest Brexit?
1: Myślę, że to jest tylko jedna z przyczyn, bo zwykle jest tak, że te wydarzenia nie mają jednej przyczyny. Oczywiście też to zamieszanie wywołane wyjściem z Unii Europejskiej, ale też tym, że zmiany na brytyjskiej scenie politycznej, że Wielka Brytania w ogóle znajduje się w dosyć głębokim kryzysie i to na wszystkich polach w zasadzie i gospodarczym, i politycznym, i też społecznym. Zbiera w zasadzie owoce w tej chwili i polityki otwartych granic, i masowej migracji, zarówno legalnej i nielegalnej, i nadmiernej budowy państwa dobrobytu, co się wiąże też z bardzo wysokim poziomem opodatkowania i obywateli przedsiębiorstw, z rozbudowaną kłangokracją tak zwaną, to znaczy z rozbudowanym aparatem urzędniczym, który praktycznie przed nikim nie odpowiada, a podejmuje bardzo istotne decyzje i w zasadzie nie podnosi za to odpowiedzialności. Więc to jest ileś czynników, które się nakładają. No i Andy Bernan staje w tym momencie przed bardzo trudnym zadaniem. On twierdzi, że największe błędy zostały popełnione w latach 80. przez Margaret Thatcher, przez centralizację władzy i prywatyzację usług publicznych.
0: I on teraz chce tę chociażby centralizację powoli odwrócić.
1: Tak, on chce tę centralizację odwracać, chce powiększyć uprawnienia w ramach dewolucji. Też mają one dotyczyć miast, dużych miast i ich najbliższego otoczenia w Anglii, żeby ta władza, tak jak on to deklaruje, była przekazana bardziej na poziom bliższy brytyjskim obywatelom. Co z tego wyjdzie, to oczywiście jeszcze zobaczymy. Natomiast już pierwsze nominacje w rządzie, na przykład Johna Healey, byłego ministra obrony, teraz będzie ministrem finansów, no pokazuje, że to jest taki człowiek, który po pierwsze ma doświadczenie, bo 5 lat u Gordona Browna pracował w Ministerstwie Finansów, więc nie jest nowicjuszem w tej dziedzinie. Ma też zadanie dostarczyć Armii Brytyjskiej środków finansowych, które w planie rozwoju przedstawionym przez byłego premiera Starmera zdecydowanie za mało ta armia dostała, bo jest dosyć również w głębokim kryzysie i
0: też
1: pieniądze.
0: Dodajmy, że John Healey zrezygnował z rządu, z bycia członkiem rządu właśnie jako minister obrony Keira Starmera właśnie ze względu na ten spór o wydatki obronne.
1: Tak, chodziło o to, że te pieniądze, które Keir Starmer chciał przeznaczyć na armię brytyjską czy na obronność, wystarczyłyby zaledwie do tego, żeby stany z ksiąg, z papieru zostały osiągnięte w rzeczywistości po prostu. No, a jeżeli mówimy o pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na świecie, no to armia brytyjska potrzebuje też inwestycji. I myślę, że między innymi dlatego John Healey tą funkcję ministra finansów, czy w zasadzie kanclerza skarbu objął.
0: Do sytuacji międzynarodowej jeszcze wrócimy, ponieważ tutaj także jest wiele pytań o politykę zagraniczną. Ed Miliband ma zostać nowym szefem brytyjskiej dyplomacji, ale chciałam jeszcze wrócić do tych największych zmian od 40 lat, które zapowiada Andy Burnham. Tony Blair mówił dzisiaj, że stabilność to za mało i pan doktor także to zasugerował, prawda, że tutaj jest bardzo wiele wyzwań, jakie stoją przed Andym Burnhamem. Proszę powiedzieć, od czego on zacznie? Czym zajmie się najpierw? Od czego te zmiany rozpocznie?
1: Już zapowiedział, że jego pierwszą decyzją będzie wyrugowanie bezdomności. Oczywiście Jest to dosyć ambitny cel, bym powiedział, no bo nigdy do końca bezdomności nie uda się wyrugować. To nawet w najlepszej zorganizowanym systemie zawsze ktoś przez te sita po prostu przeniknie. Natomiast on ma zamiar przeprowadzić największy program budowy mieszkań socjalnych od lat już.

0: Wielkiej Brytanii, nacjonalizację kolei, nacjonalizację też spółek zajmujących się gospodarką wodną w Wielkiej Brytanii. Mówi się o nacjonalizacji Thames Water. I no dalej będzie, będą to po prostu i reindustrializacja przede wszystkim. On poniekąd ma rację, mówiąc o tym, że w latach 80. bardzo wiele miast przemysłowych pozbawiono tego przemysłu, bo po prostu zakłady zostały zlikwidowane i one do tej pory nie odbudowały swojej pozycji, nie odzyskały dawnego blasku, można powiedzieć. Więc tutaj część tych zarzutów, które zostały postawione rządom Margaret Thatcher, jest słuszna. Natomiast pytanie, czy recepta na to, na odwrócenie tego trendu, czy na poprawę losu tych miast dawnych poprzemysłowych będzie skuteczna.
1: Ale czy właśnie gospodarka według pana jest dzisiaj dla Brytyjczyków najważniejsza? Czy to przede wszystkim chodzi o tą reindustrializację, a także no przyspieszenie gospodarcze, trochę takie pobudzenie tej gospodarki, czego oni oczekują od nowego premiera?
0: Między innymi tak, gospodarka i kwestia migracyjna. To są dwa tematy, które się pojawiają w kolejnych badaniach opinii publicznej Wielkiej Brytanii jako te, które brytyjskich obywateli najbardziej frapują, no bo właśnie kwestia nielegalnej migracji, wysokiej przestępczości z tym związanej. Też mieliśmy do niedawna sytuację dwóch poziomów egzekwowania prawa, to znaczy łagodniej dla migrantów, znacznie surowi dla rdzennych Brytyjczyków, więc to wywołuje frustrację brytyjskich obywateli, a z drugiej strony koszty życia rosnące, coraz wyższe podatki, obniżający się standard życia, obniżająca się jakość też usług zdrowotnych w ramach NHS. I o naprawie NHS Andy Burnham też wspominał. Więc to są wyzwania, które on będzie musiał podjąć. Natomiast reindustrializacja jest chyba takim powieleniem ogólnozachodniego trendu. Po tym zachłyśnięciu się globalizacją w latach 90., po tym jak Zachód dużą część swoich mocy produkcyjnych oddał, można powiedzieć, dla zysku do Azji, głównie do Chin. Teraz rządzący poszczególnych krajów dochodzą do wniosku, że jednak biorąc pod uwagę doświadczenia i pandemii COVID-19, i wojny na Ukrainie, i wojny teraz na Bliskim Wschodzie z Iranem, że jednak te zaplecze produkcyjne jest potrzebne, bo pewien podstawowy poziom własnej produkcji musi być zachowany.
1: O tej dzisiejszej przemowie na Downing Street 10, pierwszej przemowie Andy'ego Burnhama, niektórzy komentatorzy mówią, że tak naprawdę oczywiście była pełna optymizmu, jak to zwykle w takim momencie obejmowania urzędu, ale że była też bardzo podobna do tych przemów i do tych słów, które słyszeliśmy wcześniej od poprzednich 6 premierów w ciągu tych ostatnich 10 lat. Na ile według pana rzeczywiście to jest zmiana tylko personalna, bo przecież cały czas mówimy o polityku Partii Pracy. Nie było żadnych wyborów powszechnych. Jedynie zmienia się oczywiście premier, a z nim rząd, ale nie w wyniku głosowania Brytyjczyków. Na ile to jest tylko zmiana personalna, zmiana kosmetyczna, a na ile mówimy tutaj o realnych zmianach, przed jakimi stoją Brytyjczycy?
0: Potencjalnie to z zapowiedzi przynajmniej nowego premiera wynika, że zmiana ma być realna. Natomiast czy ona będzie, to pokażą najbliższe tygodnie, miesiące. Problem, jaki może mieć ze sobą Andy Burnham, jest dosyć podobny i tutaj też część obserwatorów brytyjskiej sceny politycznej to zauważa, że jest to osoba o bardzo chwiejnych poglądach, można tak powiedzieć, że potrafił się dopasować w zasadzie do kolejnych liderów Partii Pracy, poczynając od Tony'ego Blaira, kiedy zaczynał swoją karierę polityczną, przez Gordona Browna, przez Jeremy'ego Corbyna, wcześniej Ed Miliband, przecież też 2007-2015, czy wreszcie Keira Starmera, kiedy on był już burmistrzem większego Manchesteru, zrezygnował ze swojego stanowiska w Izbie Gmin. No i tutaj te jego osiągnięcia z bycia tym właśnie burmistrzem większego Manchesteru, to mają być te referencje, które miały stać głównie za tym, że został wybrany na po pierwsze lidera Partii Pracy, a teraz premiera. Natomiast w tej chwili nie będzie mógł zasłaniać się swoim zwierzchnikiem w partii czy premierem. On będzie musiał po prostu pokazać, jakie ma

0: prawdziwe poglądy, za czym się opowiada, jaki program chce realizować i jeżeli chce naprawdę wprowadzić zmianę w stosunku do stylu sprawowania urzędu wobec Keira Starmera, to powinien być znacznie bardziej zdecydowany, bo Keir Starmer był znany z tego, że zapowiadał znaczące reformy, jakieś mocniejsze działania, po czym pod wpływem czy to swojego klubu parlamentarnego, czy badań opinii publicznej się z tego wycofywał. Więc jeżeli Andy Burnham w ciągu najbliższych tygodni będzie zachowywał się podobnie, no to w tym momencie jego kapitał, który w tej chwili ma i zapas tego zaufania może zostać szybko wyczerpany.
1: Ciekawostką na temat nowego premiera jest to, że jest katolikiem. Wychowany w katolickiej rodzinie, były ministrant i absolwent katolickich szkół, jest określany jako pierwszy brytyjski premier otwarcie deklarujący się jako katolik od czasów reformacji. Czy to, że jest katolikiem, czy katolicka nauka społeczna według pana będzie w jakikolwiek sposób wpływała na jego program rządzenia, czy te dwie rzeczy będzie on od siebie oddzielał?
0: I tutaj to jest zagadka, dlatego że jeżeli traktowałby swoją wiarę poważnie, a są już obecnie w polityce przykłady takich polityków, mowa choćby o Marco Rubio czy J.D. Vance w Stanach Zjednoczonych, no to jest oczywiste, że katolicka nauka społeczna, że zasady w ogóle, jakie niesie ze sobą katolicyzm, no i szerzej chrześcijaństwo, powinny się stać dla niego punktem odniesienia. Ale w tym momencie znalazłby się na pewno na kursie kolizyjnym z progresywnym skrzydłem Partii Pracy. No bo niestety tutaj wchodzimy na to pole wojny trochę kulturowej, natomiast nie ma co ukrywać, że zachodnia lewica jest negatywnie nastawiona w ogóle do tradycji zachodniej i chrześcijaństwa. No więc zobaczymy, jak tutaj Andy Burnham będzie sobie radził. Czy będzie katolikiem faktycznie takim, jak powiedzmy Marco Rubio, czy raczej farbowanym, jakim był Joe Biden. To będzie zależało od niego już.
1: No ale takie kwestie chyba jak walka z bezdomnością, czy wsparcie dla pracowników, to też są chyba takie kwestie, które znajdują swoje odzwierciedlenie w katolickiej nauce społecznej.
0: Tak, dokładnie tak. I to się wszystko zgadza, ale tam są również zasady wynikające z dekalogu. A biorąc pod uwagę nastawienie na przykład Partii Pracy w stosunku do czy to kwestii aborcyjnej, czy to kwestii eutanazji, czy to kwestii chociażby statusu związków jednopłciowych, to jest kompletnie nie do pogodzenia z wartościami zachodnimi. One są w tym momencie oczywiście, dominują w Partii Pracy, no ale to wynika z tego, że podobnie jak większość partii lewicowych zachodnich, to jest partia neomarksistowska, przywołując tutaj ostatnią wypowiedź Marco Rubio. Więc zobaczymy, na ile Andy Burnham będzie w stanie tą swoją tożsamość katolicką pokazać i ją wykorzystać, bo wydaje się, że gdyby jednak udało się w pewnym, chociaż w pewnej części, chociaż przenieść to na praktykę rządzenia, no to ta zmiana nastawienia, pokazanie wartości pracy, pokazanie wartości też tradycji brytyjskiej, pokazanie tego, że są jednak elementy, które mogą Brytyjczyków łączyć. A pamiętajmy, że w tym momencie Kościół anglikański jest w bardzo poważnym kryzysie, a właśnie katolicyzm nabiera siły, można powiedzieć, w Zjednoczonym Królestwie. Więc to mógłby być ten punkt taki łączący rdzennych Brytyjczyków przynajmniej. No i właśnie z tym takim etosem pracy jak najbardziej mogłoby to przynieść pozytywne rezultaty. Pytanie oczywiście, czy Burnham będzie chciał to zrobić, a po drugie, czy to głębokie państwo brytyjskie, ci urzędnicy, którzy ze służby cywilnej czy z tych poszczególnych kłango, takich niby niezależnych instytucji, które podejmują jednak ważne decyzje, oni są w zasadzie nieusuwalni i nie odpowiadają przed brytyjskimi wyborcami. I tutaj trudno się nie zgodzić z postulatem z kolei Dominika Cummingsa, który go zgłosił w styczniu tego roku w rozmowie z tygodnikiem The Spectator, że powinno się po prostu usunąć ustawę Northcota Trevelyana jeszcze z drugiej połowy XIX wieku o służbie cywilnej i po prostu przemodelować sposób działania mechanizmu brytyjskiego państwa.
1: To ciekawe, jak będzie się ta sprawa rozwijała. Wróćmy w takim razie do polityki zagranicznej, bo to także z naszej perspektywy bardzo ciekawe. Były premier Keir Starmer, nazywany prześmiewczo przez swoich krytyków Never Hear Keir, czyli Keir, którego nigdy nie ma w kraju, jak rozumiem. Swoją kadencję naznaczył między innymi bardzo takim znaczącym

0: zdecydowanym wsparciem dla Ukrainy. Zresztą ostatnią swoją wizytę zagraniczną, wybrał właśnie Kijów. Wielka Brytania stała się także liderem razem z Francją koalicji chętnych. Na ile według pana Andy Burnham będzie to wsparcie dla Ukrainy kontynuował? Czego można się po nim tutaj spodziewać?
1: Właśnie to też jest problem, ponieważ on do tej pory głównie zajmował się polityką wewnętrzną. I mówi się o nim, że jest to polityk, który raczej dobrze czuje się właśnie w kwestiach czy gospodarczych, czy społecznych, ale wewnątrz Wielkiej Brytanii. Będzie musiał w tym momencie bardzo szybko zdobyć szlify w polityce zagranicznej. Keir Starmer po prostu ucieka w politykę zagraniczną, żeby poprawić swój wizerunek. Przy braku poważniejszych sukcesów na arenie wewnętrznej chciał się pokazać jako ten polityk, który coś znaczy na arenie międzynarodowej. No ale jeżeli ma się słabą gospodarkę, słabą armię i państwo w kryzysie, to bardzo trudno jest się pokazać z tego punktu widzenia. Udało mu się stworzyć dobrą platformę współpracy, czy to z prezydentem Macronem, czy też na przykład z Ursulą von der Leyen, z przewodniczącą Komisji Europejskiej, która twierdzi, że Andy Burnham będzie chciał zbliżyć jeszcze Wielką Brytanię do Unii.
0: A będzie?
1: No, pierwsze zapowiedzi są takie, że będzie się starał zbliżyć. Natomiast na ile mu się to uda i na ile z kolei Unia będzie chętna też do takiego zbliżenia, bo pamiętajmy, że Francuzi cały czas są niechętni jednak temu, żeby Brytyjczycy znaleźli się bliżej Unii Europejskiej. No, on po prostu nie kontroluje tutaj wszystkich zmiennych, które będą na to wpływały, ale być może taka próba zostanie podjęta.
0: Natomiast, a co to miałoby w praktyce oznaczać, panie doktorze, takie zbliżenie z Unią Europejską? Zbliżenie w czym konkretnie?
1: Mówiło się o być może dynamicznej regulacji prawnej. To znaczy to, że prawo brytyjskie miało być dostosowane do prawa unijnego. Pojawiały się nawet takie postulaty, żeby wrócić do Unii Celnej czy do wspólnego rynku. Nie wiem, czy akurat byłoby to możliwe, czy społeczeństwo brytyjskie by to poparło. Bo co prawda większość Brytyjczyków twierdzi, że teraz zagłosowałby przeciwko wyjściu z Unii Europejskiej, ale pytana o to, czy poszczególne polityki, które musiałyby zostać wówczas oddane Brukseli przez rząd brytyjski, miałyby pozostać w Wielkiej Brytanii, to opowiadają się za tym, żeby jednak te polityki tutaj pozostały, więc ten obraz nie jest taki jednoznacznie czarno-biały.
0: Nie da się mieć ciastko i zjeść ciastko, prawda?
1: Dokładnie.
0: Chociaż
1: tak.
0: W ramach Wielkiej Brytanii ostatnio Gibraltar do Unii Celnej i do strefy Schengen dołączył, więc być może jakieś tutaj możliwości dla samej Wielkiej Brytanii
1: są. Jakiś wzór będzie, być może jeżeli ta współpraca będzie się układała poprawnie, to z tego rząd brytyjski skorzysta. No warto zauważyć, że ministrem spraw zagranicznych będzie Ed Miliband. Osoba, która oczywiście ma doświadczenie międzynarodowe, bo jako sekretarz do spraw energii i net zero negocjował różnego rodzaju porozumienia w tym zakresie właśnie w imieniu Wielkiej Brytanii. Natomiast to jest też chyba takie posunięcie, które ma umożliwić z kolei Andy'emu Burnhamowi rozpoczęcie wydobycia ropy i gazu z dna Morza Północnego, przynajmniej z tych pól, którym już konserwatyści wcześniej wydali zgodę. Ed Miliband jest, no, można powiedzieć, fanatykiem net zero. Uważa, że cały system energii w Wielkiej Brytanii powinien się opierać tylko i wyłącznie na tak zwanych źródłach odnawialnych. No i z tego punktu widzenia będzie mu też ciężko pewnie rozmawiać z administracją amerykańską, ponieważ ta administracja od razu ten ideologiczny w sumie projekt polityki klimatycznej odrzuciła. No dzięki temu Amerykanie mają niskie ceny energii, są w stanie przeprowadzić reindustrializację. Pytanie oczywiście, na ile sam projekt Burnhama reindustrializacji nie będzie wymagał również tego, żeby w końcu projekt net zero albo rozwodnić, albo wręcz wyrzucić do kosza, no bo jeżeli mówimy o reindustrializacji, no to musi się pojawić i przemysł ciężki, i przemysł chemiczny. To też musi być zaplecze dla przemysłu obronnego, więc wszystkie tego typu branże, no, będą po prostu potrzebne, niezbędne. Będzie potrzeba też wydobycia węgla koksującego, więc jak najbardziej tutaj może się okazać, że w pewnym momencie ta agenda net zero będzie nie do pogodzenia z agendą reindustrializacji Andy'ego Burnhama. Zobaczymy, jak z tego nowy premier wybrnie. Natomiast oczywiście Ed Miliband ma doświadczenie na arenie międzynarodowej i jeśli chodzi o partnerów partnerów europejskich, czy też tutaj z innych części świata, to powinien

0: poradzić całkiem dobrze. Natomiast no, zagadką pozostaje, jakie kontakty będzie miał z administracją Donalda Trumpa.
1: No to właśnie o to też chciałam teraz zapytać. Wspomniał pan o amerykańskiej administracji. Wiemy, że za czasów Kira Starmera te relacje z Waszyngtonem były często trudne. W pierwszej rozmowie już jako premier z Donaldem Trumpem Andy Burnham zapewnił prezydenta amerykańskiego, że Londyn wspiera wysiłki zmierzające do otwarcia cieśniny Ormus i nadal zaangażowany będzie w kwestie obrony i bezpieczeństwa. No tak bardzo ogólnie, bardzo dyplomatycznie, ale czy tutaj jest według pana szansa na taki nowy rozdział w tych relacjach Londynu i Waszyngtonu?
0: Myślę, że tak. To będzie zależało oczywiście od obu stron. Natomiast gdyby po usunięciu Lorda Hermera ze stanowiska prokuratora generalnego Andy Burnham, mimo swoich zapowiedzi, między innymi dotyczących umowy o przekazaniu Wysp Czagos, wycofał się z tej umowy i na przykład umożliwił Amerykanom wykorzystywanie w obecnej fazie wojny z Iranem baz brytyjskich właśnie do uderzeń na Iran, no to oczywiście miałby od razu, powiedzmy, plus u prezydenta Trumpa. Zresztą zaprosił prezydenta Trumpa do Manchesteru. No być może jest to jakiś sposób na to, żeby administrację amerykańską do siebie przekonać, ale trzeba pamiętać o tym, że oprócz tej właśnie całego przedstawienia tutaj, można powiedzieć w cudzysłowie, obłaskawiania prezydenta Trumpa, równie ważne będą też decyzje, jakie Andy Burnham będzie podejmował. Jeżeli faktycznie te decyzje będą szły po linii interesów amerykańskich i będą wspierały amerykańskie cele, no to oczywiście te relacje mogą się ułożyć bardzo dobrze. Natomiast jeżeli będzie to znowu, tak jak w przypadku Kira Starmera, bardzo dużo mówienia, ale w praktyce Amerykanie tej pomocy nie dostaną i będą mieli jeszcze trudniejsze zadanie, na przykład w robieniu biznesu z Wielką Brytanią, no bo Brytyjczycy wybiorą zbliżenie z Unią Europejską, no to możemy się spodziewać, że w krótkim czasie te stosunki brytyjsko-amerykańskie znowu znajdą się w takim zamrożeniu.
1: No Donald Trump pewnie też będzie patrzył na liczby, czyli na te wydatki obronne, znowu do nich wracamy. Czy Brytyjczycy rzeczywiście poważnie myślą o swojej obronności i bezpieczeństwie, czy tylko te liczby pozostają na papierze?
0: Zapowiedzi jednego Burnhama są takie, że on będzie, że chciałby, żeby wydatki na obronność Wielkiej Brytanii zostały zwiększone. Nominacja Johna Healey na ministra finansów to też jest pewnego rodzaju wskazówka, że w tym kierunku rząd Burnhama będzie chciał się udać i będzie chciał faktycznie wzmocnić armię brytyjską, i to przez proces modernizacyjny, unowocześniania, ale też zwiększenie wydatków, zwiększenie liczebności. Trzeba pamiętać, że armia brytyjska, jeśli chodzi o liczebność lądową, jest w tej chwili najmniejsza od czasów wojen napoleońskich. Natomiast no, Royal Navy znajduje się w bardzo opłakanym stanie. Jest w zasadzie cieniem dawnej siebie. Wysłanie jednego niszczyciela w okolicy Cypru, które zabrało 3 tygodnie, no, pokazuje, czy 6 tygodni, to pokazuje, że naprawdę ta flota jest bardzo, w bardzo opłakanym stanie i będzie wymagała bardzo dużych inwestycji. Ponieważ zgodnie z taką starą zasadą na morzu trzeba mieć liczbę okrętów do wykonywania zadań razy 3, to znaczy jeżeli chcemy mieć 2 okręty non-stop na morzu, no to musimy ich mieć 6, bo 2 są w służbie, 2 są w remontach, a 2 następne szkolą załogi czy przechodzą różnego rodzaju modyfikacji, więc tutaj te pieniądze będą potrzebne. No i miejmy nadzieję, że John Healey jakoś uda mu się te środki uzyskać. Natomiast tutaj oczywiście jest kwestia tego, że najłatwiej byłoby je znaleźć, ograniczając wydatki socjalne, rozdęte ponad wszelką miarę. No pytanie tylko, czy posłowie Partii Pracy się na to zgodzą, bo Kier Starmer próbował i mu się nie udało.
1: Doktor Krzysztof Winkler, Warsaw Enterprise Institute, gościem Świata w Powiększeniu. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.

0: Nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?

0: Ci panowie z Media Expert!
1: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzy razy zadrżała ziemia w Hiszpanii podczas transmisji finałowego meczu, pokazały lokalne sejsmografy. Poznańska policja szuka sprawców pobicia 60-latka, który stanął w obronie ukraińskiego chłopca. Jest dobrze, ale nie idealnie. Sanepid kontroluje miejsca wypoczynku dzieci. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Hiszpańska reprezentacja piłkarska świętuje triumf razem ze swoimi rodakami. Piłkarze na pokładzie autobusu przemierzyli ulicę Madrytu i już mają wkrótce dotrzeć na placy, gdzie będzie czekać na nich nawet 60 tysięcy kibiców.
2: Czerwona fala kibiców płynie ulicą Gran Via, aby spotkać dwugwiazdkowych królów świata, jak głosi napis na scenie przy placu Hipales. Selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente na przyjęciu u premiera Sancheza nie ukrywał dumy ze swoich podopiecznych. Wszystko jest łatwiejsze, gdy masz grupę wspaniałych, wzorowych piłkarzy. Kapitan reprezentacji Rodri, zdobywając ostatni tytuł, przeszedł grę nazywaną futbolem i ma już na koncie wszystkie najważniejsze trofea, od złotej piłki po Puchar Świata. Strzelec decydującego gola w finale, Ferran Torres, jest wdzięczny przeznaczeniu. Trzeba wierzyć, że wszystko przychodzi dzięki ciężkiej pracy. I tak było. La Furia Roja będzie bawić się z kibicami przy głośnej muzyce w centrum Madrytu. Do późna. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Tymczasem sejsmografy rozmieszczone w całym kraju pokazały, że ziemia w Hiszpanii zadrżała trzy razy podczas transmisji finałowego meczu. Powodem zjawiska były reakcje milionów kibiców. Poznańska policja rozważa upublicznienie nagrań z monitoringu, na którym widać sprawców pobicia 60-latka broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca. Śledczy przesłuchali już świadków zdarzenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
1: W piątek 60-letni mężczyzna został pobity na poznańskim Piątkowie. Podczas podróży tramwajem stanął w obronie ukraińskiego dziecka, które było wyzywane przez trzech mężczyzn. Inspektorzy już teraz mają sporo uwag. Pracownicy sanepidu podsumowali pierwsze kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży nad morzem.
4: Sanepid miał zastrzeżenia co do 6 turnusów na skontrolowanych ponad 80. Jest dobrze, ale nie idealnie, bo były nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
5: Nieprawidłowości takie jak brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, obecność insektów w pokojach, brudne materace, brudne fugi i silikony w łazienkach, uszkodzone wyposażenie sanitariatów, w tym niestabilne deski sedesowe i niesprawne spłuczki.
4: W innym miejscu dzieci dostały z kolei niedopieczone mięso. Żaden z obiektów nie kwalifikował się jednak do zamknięcia.
5: Większość tych nieprawidłowości usuwana jest albo na miejscu, albo po prostu dostają kilka dni na przykład na posprzątanie i wówczas jest rekontrola w takim miejscu.
4: Sanepid przypomina, że wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać. W tym roku jest to banalnie proste, bo można to zrobić przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Poziom wody nad morzem oraz w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim może przekroczyć stany ostrzegawcze. Hydrolodzy uspokajają. Nie powinno dojść do niebezpiecznych zdarzeń. Michał Sikora z IMGW mówi, że ostrzeżenia wynikają z dynamicznej pogody nad Bałtykiem.
6: Dynamiczna sytuacja hydrologiczna dziś i jutro będzie występować na wybrzeżu. Tam w związku z silnym wiatrem z sektora północnego dochodzić może do wzrostów i wahań poziomu morza i poziomu wody na stacjach będących pod wpływem morza. Lokalnie do strefy wody wysokiej niewykluczone są również przekroczenia stanów ostrzegawczych.
1: W większości kraju panuje susza hydrologiczna. Kurierzy firmy Pyszne.pl tracą umowy o pracę.

0: Związkowiec Pyszne.pl Stanisław Kierwiak mówi, że nowe umowy będą znacznie mniej korzystne.
1: To oznacza, że kurierzy nie będą już mieli gwarancji, że zarobią chociażby to minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie będą już mieli stawki godzinowej. Nie będą dostawać od firmy podstawowych narzędzi koniecznych do wykonywania pracy, takich jak na przykład plecaki, stroje. Firma płaciła też pewne dodatki za użycie sprzętu. To wszystko zniknie. Nie wiadomo, jak będzie z przestrzeganiem BHP w tej sytuacji. Nie wiadomo, co się będzie działo w przypadku różnego rodzaju problemów.
0: Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza sytuację, mówi jej rzecznik Mateusz Rzemek.
2: Nie ukrywamy, że będziemy chcieli tutaj wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty, no ale zobaczymy jeszcze, czy okoliczności wykonywania tych kontraktów będą wskazywały na pracę na etacie.
0: Właściciel chce do końca sierpnia zwolnić 5 tysięcy osób. Po tym czasie mają one świadczyć usługi, pracując dla pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy od 11 do 15 stopni na terenach podgórskich, Karpat 7. We wtorek przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura od 17 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na północy i Podhalu 16.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 33% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na Wybrzeżu oraz w województwie warmińsko-mazurskim obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem wód. Jednocześnie w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat.
4: Jest 21:06.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Paweł Wojewódka w studiu Polskiego Radia 24. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Jaki temat dziś poruszysz?
5: Co było największą zakałą pierwszej Rzeczpospolitej, zwłaszcza w wieku XVII-XVIII?
4: To jest pytanie do mnie?
5: Tak.
4: Nie wiem.
5: Liberum veto. Pamiętasz? Znaczy nie pamiętasz, no bo ja też miała, nie pamiętam.
4: Jak ja bym to miała pamiętać? A, czyli będziesz zastanawiał się nad tym, jaka jest rola prezydenta?
5: Jaka jest rola liberum veto, tak naprawdę.
4: A, czyli konkretnie veto.
5: Veto, tak.
4: Czy jest potrzebne, czy nie?
5: Też, też.
4: Zapraszamy na rozmowę.
3: Pomówmy o tym.
5: Dziś pomówię z doktorem Michałem Kotnarowskim, politologiem, socjologiem, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór.
5: Pozwoli pan, że cofniemy się w czasie, ale nie do liberum veto, bo to było bardzo dawno, ale też bardzo dawno, czyli do kampanii wyborczej. Kandydat na prezydenta mówił wtedy, obecny prezydent mówił wtedy, że największym nieszczęściem II Rzeczpospolitej jest rząd Donalda Tuska.
6: Trzeciej Rzeczpospolitej.
5: Drugiej. No, jest rząd Donalda Tuska. No i wszystko byłoby w porządku według mnie, gdyby już po wyborze Karol Nawrocki już przestał to mówić i nie mówił, że ten rząd jest złym rządem. No i zaakceptował wybór społeczny, wybór w wyborach parlamentarnych. No i jakoś ta współpraca mogłaby się układać. No ale prezydent Karol Nawrocki w dalszym ciągu kontynuuje narrację, że to jest najgorszy rząd III Rzeczpospolitej.
6: No, takie jego prawo i wydaje mi się, że może tak mówić, zwłaszcza, że też w ten sposób podziela opinię wielu swoich wyborców. No tak samo my możemy mówić, że Karol Nawrocki jest złym prezydentem. Problem pojawia się wtedy, kiedy my kwestionujemy, czy to jest legalnie działający rząd, czy powinniśmy przestrzegać ustaw, czy rekomendacji, zarządzeń które rząd wprowadza, czy szanujemy urząd premiera, czy szanujemy urząd prezydenta. Jakby tutaj jest jakby prawo do oceny, każdy z nas ma prawo do oceny i ma prawo do mówienia tego, czy rząd, czy prezydent jest dobry, czy

niedobry. My jako socjologowie to też regularnie badamy i widzimy też, jak to się zmienia. Natomiast to samo w sobie, powiedziałbym, że to problemem nie jest. Problemem byłoby, gdyby Karol Nawrocki mówił, że to jest nielegalny rząd. No tak kiedyś no były takie próby. Był polityk, który mówił, że mamy przypadkowe społeczeństwo, wybrało przypadkowego

0: z siebie wydały, to znaczy jaki był wynik wyborów.
1: No dobrze, mówi pan o szacunku instytucji demokratycznych wobec tego, czy 41 zawetowanych ustaw. Jest to wyraz szacunku dla polskiego parlamentu, który te ustawy uchwalił. Pracowało nad nimi bardzo wiele osób, grupy eksperckie rzeczywiście. No i to trwało, a potem po tych 30 dniach prezydent jednym brakiem podpisu kwestionuje ową pracę, no i argumentuje w sposób czasami dość, no taki niezrozumiały. O.
0: Tak, ale to jest właśnie dokładnie, to jest jakby ciągle o tym samym, wydaje mi się, że my możemy negatywnie to oceniać, możemy też pozytywnie to oceniać w zależności od naszych postaw i widzenia polityki. Natomiast to nie zmienia tego, że no, skoro daliśmy prezydentowi takie prawo, no to on z tego prawa korzysta. My potem przy urnach możemy ocenić to, czy nam się to podobało, czy nie. Natomiast skoro już taki ustrój mamy i daliśmy prezydentowi prawo weta, no to możemy nad tym ubolewać, że on z tego tak często korzysta. I możemy mieć różne opinie na temat tego, czy słusznie wetuje, czy niesłusznie. Ja akurat uważam, że, no, powiem otwarcie, że to ostatnie weto o osobie najbliższej, o związkach partnerskich, czy weto o Sejf, no one, ja jako obywatel się z nimi, znaczy nie rozumiem tych uzasadnień i nie uważam, żeby to były ustawy szkodliwe. Natomiast jako politolog, jako też osoba naukowo zajmująca się, czy socjolog, osoba naukowo zajmująca się tym, jak działa państwo na styku ze społeczeństwem, no widzę, no, że ten mechanizm, no skoro my już go wbudowaliśmy w ustrój, no to tak jak wybory prezydenta, powinniśmy szanować to, że został prezydent wybrany, że szanować wynik wyborów, jeżeli nie było żadnych problemów w procesie wyborczym, tak samo no z tym jakoś musimy żyć. I teraz jest pytanie, no teraz problem jest taki w ogóle, czy to weto jest potrzebne? Czy to jest, czy dobrze, że mamy ten mechanizm weta?
1: No to teraz wyobraźmy sobie taką hipotetycznie sytuację. Ja nie chcę nikomu nic podpowiadać, ale wyobraźmy sobie, że prezydent Karol Nawrocki wetuje wszystko, co zostanie uchwalone przez Sejm. Czyli nie ma możliwości zmian ustaw, nie ma możliwości wprowadzenia nowych ustaw. Wiąże ręce rządowi, bo rząd musi się opierać na ustawach, które no do tej pory istniały albo nie istniały, bo pewne rzeczy nie były rozwiązane. No i w jakim kierunku to może pójść? No destabilizacji państwa? No rząd sobie przez pewien czas poradzi, no bo będą różne inne formy zastępcze. No ale to tworzy państwo, które się robi takie bardzo kadłubkowe.
0: I tutaj dotykamy jakby też właśnie cały czas tej sprawy ustrojowej, już jakby zawieszając to, czy to dobrze, że wetuje, czy się zgadzamy z tymi decyzjami, czy się nie zgadzamy, no to jest jakby takie niebanalne pytanie o to, jak ma wyglądać ustrój państwa, jak ma wyglądać demokracja, nawet użyję takiego dużego słowa.
1: Szlachecka? To znaczy, ja no, celowo wracam do tej demokracji szlacheckiej.
0: Tak. Ale tu chodzi o to, czy my dopuszczamy taką monowładzę większości, która w tym momencie ma większość parlamentarną, czy też w jakiś sposób inne segmenty społeczeństwa, które nie są reprezentowane przez większość, czy też ich głos się jakoś jest obecny w procesie podejmowania decyzji, w procesie legislacyjnym. I teraz tak, no czy innymi słowy, czy to jest tak, że dopuszczamy do absolutnej dominacji jednej siły politycznej? My to przerabialiśmy trochę, my to przerabialiśmy parę lat temu, kiedy no, rządy PiS-u miały większość, znaczy przegłosowywały ustawy bardzo szybko, kiedy większość parlamentarna PiS-owska przegłosowywała ważne ustrojowe ustawy bardzo szybko, w nocy, z trzema czytaniami w ciągu jednego posiedzenia w zasadzie, w ciągu kilku godzin. No tak było za czasów PiS-u. No i pytanie, czy jak
1: to się odwróciło... I prezydent podpisywał większości.
0: Więc pytanie, czy my chcemy, żeby był taki ustrój, że jedna siła polityczna jest tak w stanie szybko dużo rzeczy zmienić, czy też powinny być jakieś mechanizmy ograniczania systemu władzy. I teraz... Bo teraz jeszcze możemy sobie zrobić taki eksperyment myślowy, czy tak samo by się nam to nie podobało, gdyby była odwrotna sytuacja. kiedy jest rząd PiSu i jest prezydent, który jest z obecnej z Platformy, na przykład Rafał Trzaskowski, jeżeli by wygrał wybory w 2020 roku. Że w ten sposób, no, że

0: Jakby jeżeli uznamy, że po takim przestawieniu myślenia, że mamy rząd PiS-u, który uchwala ustawy, a jest prezydent, który jednak pewne szalone pomysły powstrzymuje, no to być może uznamy, że to rozwiązanie ustrojowe jest jakoś tam funkcjonalne.
1: Ale tu muszę pana doktora złapać za słowo. Wspomniał pan o programie SAFE i wspomniał pan o ostatnim wecie dotyczącym statusu osoby najbliższej. To są dwie ustawy, które były bardzo istotne dla państwa polskiego. SAFE, no, ze względów obronnych, no, absolutnie, no, to jest... No i prezydent Nawrocki stwierdził, że to zawetuje. Ustawa o statusie osoby najbliższej, niby wszystko było dogadane, niby wszyscy byli od prawa do lewa, no, bo było dogadane, prawda? Nawet wewnętrznie było to dogadane, no, a prezydent to zawetował. I teraz pytanie jest takie. Przecież to są dobre ustawy. To są ustawy prospołeczne, proobronne. To wobec tego w imię czego?
0: No tutaj możemy pytać prezydenta w imię czego. Natomiast no teraz jakby...
1: Pytam doktora, politologa i socjologa. W imię czego?
0: Ja nie jestem psychologiem. Myślę, że tutaj możemy różne rzeczy się domyślać. Natomiast no, cały czas... No to jest problem taki, no jeżeli nam się nie podoba to weto, no to w kolejnych wyborach zmobilizujmy się i wybierzmy innego prezydenta.
1: Ale tu czas jest ważny.
0: No czas jest ważny, no ale tego nie przeskoczymy. Znaczy, bo teraz chodzi o to, czy my, więc no dobrze, więc pytanie jest takie, czy w pewnych sytuacjach kryzysowych możemy wprowadzić pewien rodzaj, no, ograniczenia mechanizmów demokratycznych, czyli takich, żeby jedna siła mogła robić, no, to co chcą.
1: No, bo no nie.
0: To też, no też no tego nie chcemy. Właśnie, nie. O to chodzi, że teraz jak to wszystko ustawić, żeby był wilk syty i owca cała, czyli żebyśmy mieli poczucie, że rządzący nie wykonują szalonych rzeczy, nie są uchwalane szalone ustawy, które mogą nas zniszczyć, ale też które chociażby będą szkodliwe, ale też żeby też ta opozycja też miała coś do powiedzenia w procesie podejmowania decyzji. No i teraz pytanie też, no bo to jest też bardzo ważne pytanie jest takie, to jest pytanie też ustrojowe, takie też socjologiczno-politologiczne. Co zrobić z obywatelami, których partie nie wygrały wyborów? To znaczy, jak ci przegrani wyborów, w sensie wyborcy, których partie przegrały wybory, jak się oni mają czuć? Czy oni się mają czuć zupełnie wyłączeni i jakby ich głos ma być niesłyszalny? I tak się Polacy, ja też wiem to z badań socjologicznych, tak się czuli za rządów PiSu. Stąd też wydaje mi się, że też tak uważam, że ta duża opozycja w 23 roku wynikała z pewnego takiego sprzeciwu i napięcia, które było, no, że my naprawdę już nic nie możemy. Rządzący robią co chcą i chcemy to zmienić. Więc czy chcemy, żeby to było tak, że wyborcy opozycji zupełnie nie mają swoich przedstawicieli, nie uczestniczą w procesie legislacyjnym? Czy też w jakiś sposób oni w tym są uwzględniani. No i to jest bardzo ważna rzecz, którą też musimy wziąć pod uwagę, no, że jednak Karola Nawrockiego wybrało, no, prawie 11 milionów wyborców. Ciągle w dzisiejszym sondażu CBOS-u, który dzisiaj wyszedł, no, prezydent Nawrocki jest na czele rankingu zaufania. 55% badanych, no, wyraziło zaufanie do Nawrockiego. Więc też, no, to też jest bardzo ważny segment społeczeństwa, który wybrał go i który myśli o nim dobrze. No więc my też w jakiś sposób powinniśmy się tymi wyborcami zainteresować i przekonać ich, no dobrze, uważamy, że te ustawy były dobre, on to zawetował, no ale jakoś nie dociera to do wyborców. W jakiś sposób oni, no tych jego wyborców, czy tych osób, któremu ufają, że tu być może jest jakiś problem komunikacyjny po stronie rządu, no że jednak mimo tych wet, ciągle prezydent jest na czele rankingów zaufania do polityków.
1: A może jeszcze to jest jedna rzecz, jedna przyczyna, bo tak zwane bezpieczniki zostały, no, w bardzo poważny sposób naruszone. No, takim bezpiecznikiem był Trybunał Konstytucyjny, prawda? Ten Trybunał Konstytucyjny do właściwie od 10, 9, prawie 10. 10 więcej nawet, nie istnieje w formie takiej, jak istniał przez dziesięciolecia, gdzie stanowił o tym, co jest zgodne z konstytucją, a co nie jest zgodne z konstytucją. Oczywiście rzecz dotyczyła przede wszystkim ustaw. No teraz mamy z tym Trybunałem ogromny problem i ten bezpieczny

0: Sojusznik, no jak gdyby stworzył taką sytuację, że tylko i wyłącznie prezydent może stwierdzać, że to jest dobre, a to jest złe. I prezydent o tym wie.
1: No tak, no ale to dokładnie na tym to polegało, że nie było bezpieczników i że była w zasadzie monowładza Prawa i Sprawiedliwości przez wiele lat.
0: Ten brak bezpieczników trwa w dalszym ciągu.
1: No dla wyborców Karola Nawrockiego, Karol Nawrocki jest takim bezpiecznikiem. I teraz właśnie my się możemy jakby no, nie zgadzać się z tym, że to są dobre decyzje prezydenta. Natomiast no, skoro ma ciągle jakby tak wysoko stoi w rankingu zaufania, no to jednak nie trafia do... Znaczy ta krytyka jego wet nie trafia do części społeczeństwa. I to jest właśnie kluczowe pytanie, że to nie wystarczy, że my się tu zgodzimy, że to były złe weta. To też musi być, społeczeństwo też musi, większość społeczeństwa też musi o tym być co do tego przekonana. No bo to jest jakby cały czas jakby jest ten problem właśnie z tym, jak się mają czuć ludzie, których partie przegrały wybory. I teraz po to były te bezpieczniki, żeby w jakiś sposób oni się czuli, że jednak nic złego się nie wydarzy. I to, co my obserwowaliśmy w wynikach badań socjologicznych, to było to, że w Polsce, ale też na Węgrzech też tak było, że w ogóle zadowolenie z demokracji, ono zależało bardzo od tego, czy nasi rządzili, czy nasi nie rządzili. Więc myśmy przy tak spolaryzowanej jakby sytuacji politycznej, no to była taka kwestia ustrojowa. No to czy się dobrze czujemy, czy się dobrze nie czujemy. No więc tutaj cały czas o tym mówię, że to jest dla pewnej takiej spójności społecznej i tego, żebyśmy nie kwestionowali tego porządku politycznego, który mamy, bezpieczniki są super ważne. I czasem może nam się nie podobać, że prezydent to zrobił, coś zawetował albo czegoś nie zawetował, ale to trochę tak działa i to jest bardzo potrzebne. I zwłaszcza też w literaturze politologicznej mówi się, że te bezpieczniki i takie mechanizmy, które właśnie czasem coś zablokują, tak jak to weto, ono jest tym ważne, tym ważniejsze, im bardziej spolaryzowane jest społeczeństwo. Czyli to jest trochę to, co my mamy. No i właśnie, za rządów PiS-u było dużo takiego napięcia i niezgody na to, co robi PiS i żadnej możliwości wpływu na to, przez to, że był Trybunał rozmontowany, przez to, że i prezydent, i parlament był w rękach jednej partii, tak można powiedzieć. No teraz mamy to trochę bardziej zbalansowane, co z drugiej strony efektem tego, skutkiem ubocznym jest to, że nie rządzi się łatwiej. Rządzi się dużo trudniej i że nie da się sprawnie przeprowadzać czasem bardzo ważnych rzeczy, no takich jak sejf, który jest kluczowy w sytuacji naszej geopolitycznej i zagrożenia wojną.
0: Czytałem wiele wypowiedzi twórców konstytucji naszej obecnie istniejącej, tak? I niektórzy z nich stwierdzają w swoich tekstach czy w wywiadach, no, że nie przewidzieli wtedy takiej sytuacji, jaka miała miejsce przez ostatnie 10 lat, a teraz ma miejsce właśnie pod rządami pana prezydenta Nawrockiego. Że nie przewidzieli właśnie tego, że weta mogą być tak często stosowane i że weta mogą dotyczyć tak istotnych dla państwa kwestii.
1: No to być może jest to rzecz, która wymaga namysłu tego, jak ma wyglądać ustrój państwa. Natomiast w takich sprawach, jeżeli my chcemy takie zmiany wprowadzać, one też, ja jestem silnie przekonany o tym, że one nie mogą być prowadzone szybko i to nie mogą być zmiany, które będą miały swoje skutki za chwilę już w następnych na przykład wyborach. No bo tu chodzi o to, żeby wymyślić takie prawo, które nie będzie tylko dobre wtedy, kiedy nasi rządzą, tylko będzie dobre wtedy, kiedy rządzą i nasi, i ci drudzy. Bez względu na to, kim są nasi i kim są ci drudzy. To też jest taka dobra zasada, o której wielokrotnie wspominał profesor Radosław Markowski, mój promotor swego czasu, że jeżeli jakąś zmianę o charakterze ustrojowym wprowadzamy, jednak ona powinna zacząć obowiązywać nie od razu, i nie na przykład przy najbliższych wyborach, jeżeli to jest na przykład zmiana ordynacji wyborczej, tylko za jakiś czas, jeszcze na przykład w kolejnych wyborach, w przypadku ordynacji wyborczej, żeby nie było podejrzenia o to, że ci, którzy majstrują w ustroju państwa, tak go tworzą, żeby osiągnąć z tego powodu korzyści. Że powinniśmy jednak myśleć o tym, jak stworzyć, jak zaprogramować.

0: budować dobre państwo, w którym wszyscy będziemy się dobrze czuli.
1: No tak, a ja buszując po internecie znajduję coraz więcej stwierdzeń, komentarzy, ale też stwierdzeń wcale nieobraźliwych, to znaczy takich nawet wyważonych, gdzie wielu internautów zastanawia się nad tym, czy w Polsce jest potrzebny w takiej sytuacji urząd prezydenta. Czy na przykład nie wystarczyłby rozsądny, silny Trybunał Konstytucyjny jako sąd konstytucyjny, który jednoznacznie orzekałby, czy ustawa uchwalona przez parlament, czy to rozwiązanie prawne jest zgodne z konstytucją albo niezgodne z konstytucją. Jakie są najczęściej padające argumenty? Trybunał Konstytucyjny jest ciałem kolegialnym i przy właściwym doborze sędziów no to może skutkować różnorodnością ocen, ale wyrok będzie, czy orzeczenie będzie jedno.
0: No my przy kolegialności jakby ćwiczymy kolegialność Trybunału Konstytucyjnego od kilku dobrych lat i to nie zawsze tak się udaje
1: zrobić.
0: No ja
1: mówię dobry Trybunał Konstytucyjny.
0: Ale to mi to trochę to też wracają pytania na przykład o Senat. Czy nam jest potrzebny Senat? I w zasadzie i Senat to jest taka izba, od której tak naprawdę nic nie zależy, no bo jeżeli jest większość w Sejmie, no to weto Senatu czy zmiany Senatu zawsze to będzie przegłosowane. Ale proszę...
1: No ale zależy
0: sobie,
1: na przykład wybór prezesa IPN-u.
0: No tak. No jest kilka takich rzeczy, które zależą od Senatu. Natomiast, ale tak, przypomnijmy sobie, jaka to była radość opozycji ówczesnej, kiedy PiS zdobył większość w Sejmie, a w Senacie większość była po stronie opozycyjnej, ówczesnej, kiedy był ten pakt senacki, który odniósł sukces. No to było jednak coś takiego, że okej, że mamy jednak jakiś wpływ, symboliczny to symboliczny. Pewne ustawy, okej, one i tak przejdą, ale w Senacie trochę je zatrzymamy, trochę nad nimi popracujemy. Pokazało też siłę opozycji tego, że jednak jesteśmy w stanie się zmobilizować. Więc takie, no to było coś też w rodzaju takiego systemu check and balance. To jest oczywiście nieskutecznego, no bo Senat niewiele może, ale on też dawał nadzieję, że coś się może zmienić. No i tak samo z tym prezydentem. No jego mamy wpisanego w ustrój. Możemy zastanawiać się, czy jest dobrze, czy to nie jest dobrze, ale to w ogóle wymaga w ogóle zmiany całego ustroju. No ale pytanie właśnie, no czy jeżeli by była sytuacja odwrócona, byłyby 5 lat temu, mamy rządy PiS-u i mamy prezydenta Trzaskowskiego, czy wtedy też bylibyśmy czy ci internauci też chcieliby zlikwidować urząd prezydenta? Jeżeli też, wtedy to oznacza, że myślą o dobru państwa. Jeżeli nie, to by oznaczało, że jednak czasami nasze partykularne myślenie o polityce, nasze identyfikacje partyjne, to kogo lubimy, kogo nie lubimy w polityce też wpływa na to, no jak my widzimy sytuację ustrojową państwa. To chciałbym, żebyśmy tak to zawiesili i myśleli o tym, co jest dobre dla nas wszystkich, dla społeczeństwa, dla państwa, demokracji.
1: I to, doktorze, potraktujmy jako puentę, ale ja powiem już na sam koniec, ale biorąc pod uwagę, że urząd prezydenta kosztuje nas dziennie około 1 000 000 złotych, no to, że tak powiem, jest dość kosztowny na przyjemność dla państwa polskiego.
0: No ale w ogóle rządzenie jest drogie.
1: Nie wiem, nigdy nie rządziłem, więc nie wiem, jak to tak naprawdę
0: też nie do
1: działa.
0: Końca.
1: Doktor Michał Kotnarowski, Polska Akademia Nauk, był państwa i moim gościem, a i rozmawialiśmy oczywiście o wetach prezydenckich, a ja jeszcze na koniec powiem, że chyba trochę to liberum veto też tutaj tak pobrzmiewało. Zgodzi się pan ze mną?
0: Tak, pobrzmiewało, jak najbardziej.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Waworobiec, zapraszam. Chcemy zostać w partii i rozwijać Stowarzyszenie Rozwój Plus, mówił w Polskim Radiu 24 europoseł Piotr Miller w czwartek.

0: Mija ultimatum postawione przez prezesa PiS dotyczące rozwiązania wszystkich stowarzyszeń wewnątrz ugrupowania. Zdaniem gościa naszego radia to intryga grupy byłych polityków Solidarnej Polski.
1: Ta intryga doprowadziła do tego, że prezesa wprowadzono w błąd. I mówię to zupełnie wprost, szczerze, bo uważam, że naszym wyborcom się ta szczerość należy, dlatego że niestety nasi koledzy, niektórzy z partii zaczęli publicznie pewnego rodzaju rzeczy stawiać, z czego jestem bardzo niezadowolony, bo takie publiczne debatowanie ze sobą w taki sposób jest bardzo niezręczne i wprowadza w pewnego rodzaju zakłopotanie naszych wyborców.
0: Zdaniem prezesa PiS stowarzyszenia mają na celu rozbicie partii. W najbliższych dniach możliwe jest też kolejne spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Prokuratura bada sprawę śmierci 31-letniej kobiety na komendzie miejskiej policji w Gorzowie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zatrzymana miała być doprowadzona do aresztu. Nic nie wskazywało na jej problemy ze zdrowiem, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z prokuratury.
2: 31-latka była trzeźwa w momencie zatrzymania, a także nie zgłaszała żadnych dolegliwości. Zrezygnowała z prawa do konsultacji lekarskiej, twierdząc, że czuje się bardzo dobrze.
0: Sekcję zwłok kobiety zaplanowano na jutro. Znikną niechlubne fale Dunaju na autostradzie A4. Rozpoczął się remont ponad 3-kilometrowego odcinka autostrady na wysokości Dobieszowic na Śląsku. Prace prowadzone będą na jezdni w stronę Gliwic, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Marcin Twardysko.
3: Nie będzie to naprawa taka doraźna, tylko będzie to naprawa kompleksowa. Chcemy całkowicie pozbyć się tego problemu. Te słynne fale powstały na wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych w konstrukcji tej drogi. Ponad 3-kilometrowy odcinek rozpoczynający się około 150 metrów za wiaduktem na ulicy Kościuszki w Siemoni i kończący się przy MOP Dobieszowice Zachód.
0: Naprawa ma być prowadzona przy utrzymaniu ruchu i potrwać maksymalnie 11 miesięcy.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Jest 21:32.
4: Stan dnia.
5: A gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Ewa Marciniak, politolog Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Od środy toczy się dyskusja, czy dojdzie do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Tarcia frakcji nie ustają. Wczoraj była wzajemna wymiana ciosów w mediach społecznościowych. Uspokajał Jarosław Kaczyński, ale ultimatum nie jest podtrzymane. Do czwartku rezygnacja ze stowarzyszeń albo wykluczenie z partii. Ja bym się chciała zastanowić, co jest największym punktem spornym, bo chyba nie chodzi o samo Stowarzyszenie Rozwój Plus. O co toczy się spór?
6: No, wydaje się, że są tutaj różne elementy, o których warto wspomnieć. Po pierwsze, toczy się spór o, choć być może on jest nieoczywisty, o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości oraz w drugim punkcie o orientację programową tejże formacji. O przywództwo dlatego, że zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Przemysław Czarnek, a być może również inne osoby, inni politycy, wydaje się, że mają ambicje liderowania dużej formacji politycznej. Tyle tylko, że obaj politycy mają różne koncepcje, różne wizje tej formacji i tutaj moglibyśmy już mówić o takim sporze, że toczy się spór o programową orientację Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeszcze jedno zdanie o przywództwie. Widać, że to, co kiedyś nazywaliśmy charyzmą Jarosława Kaczyńskiego, dzisiaj można tak to ująć, jest charyzmą słabnącą, bo oto pod jego okiem właśnie tworzą się te frakcje i tutaj jakaś mowa o dwóch płucach czy o wielkim namiocie, którym jest Prawo i Sprawiedliwość, staje się już właściwie nietłumacząca, nie wyjaśniająca niczego. To już jest tylko pewien pozór, który Jeszcze kilka miesięcy

0: temu mógł być do przyjęcia, ale jak wiemy, życie polityczne jest niezwykle dynamiczne. Dzisiaj właściwie już no, ociera się o taką wręcz żart, o taką żartobliwą, żartobliwe sformułowanie. No i za tym kryje się pytanie o to, czy Prawo i Sprawiedliwość ma w pewnym stopniu naśladować Konfederację, obie, każdą może w innym aspekcie, czy też i w takim razie być partią skrajnie prawicową, czy też Prawo i Sprawiedliwość ma być partią centroprawicową, która no, powiedzmy kontynuuje tę technokratyczną myśl Mateusza Morawieckiego jako premiera, bo przypuśćmy dla dobra naszej rozmowy dzisiaj, czy dla konwencji tej rozmowy, że z takim podejściem do polityki pragmatycznym i technokratycznym Mateusz Morawiecki może być kojarzony przez część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No to więc, czy o to chodzi? Czy też chodzi o bardziej taką ideową, ideologiczną twarz Prawa i Sprawiedliwości ukierunkowaną na poszukiwanie politycznego wroga, na budowanie niechęci wobec zwłaszcza Ukrainy i Unii Europejskiej, no, takie kontestowanie aktualnej polityki rządu i tak dalej. Więc myślę, że też chodzi o to, czy ten rozłam rzeczywiście nastąpi, bo już daleko sprawy zaszły, czy jeszcze to są takie pozycje negocjacyjne, czy stanowiska negocjacyjne, na których usytuowały się osoby, zwłaszcza Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński wszak rozmawiali nie tak dawno, a być może w ten czwartek, o którym pani redaktor wspomniała, Jarosław Kaczyński, nie wiem, przedłuży termin tego ultimatum.
1: No różnie też się działo na wiosnę, też już była ta pierwsza taka informacja, że te stowarzyszenia mają być zakazane. Później było wspólne zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. Ja bym się chciała zastanowić nad jeszcze jedną rzeczą, bo te tarcia w Prawie i Sprawiedliwości to nie jest żadna nowość. Przecież za rządów Zjednoczonej Prawicy były spięcia na linii Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro. Do żadnych rozłamów nie dochodziło. Czy jak jest władza, to łatwiej znieść wzajemną niechęć i konflikty między frakcjami i ta władza scala? Czy może ta sytuacja polityczna się zmieniła, no bo ta skrajna prawica rośnie i musi na to odpowiedzieć Jarosław Kaczyński? Czy też kolejny wątek, no Jarosław Kaczyński słabnie?
0: Pani redaktor, na pewno władza spaja. Na pewno władza powoduje, władza polityczna, że choćby wewnątrz tej władzy były różne napięcia, spory i eksponowane publicznie, bo przecież przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro nie stronił od tego, aby postponować swojego premiera publicznie.
1: Tak, słynne słowa o miękiszonach.
0: Tak. Tak, tak, więc choćby nawet takie się rzeczy działy, no to dla tejże władzy politycznej i różnych przejawów tej władzy robi się wszystko, żeby ją utrzymać. I to jest ewidentne. No też wiemy o tym, że wraz z władzą są różne
1: przywileje.
0: Benefity, przywileje, spółki Skarbu Państwa, spółki miejskie i tak dalej. To już nie będę tego wymieniała i każdy może mieć jakieś swoje polityczne frukta, ci, którzy tę władzę trzymają. I myślę, że to określenie trzymający władzę warto jeszcze uzupełnić o zaimek zwrotny się, bo to są ludzie trzymający się władzy. I tak to jest. Dzisiaj natomiast jest zupełnie inna sytuacja, mianowicie taka, że Konfederacja rozpycha się po prawej stronie, bo te lata, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i te spory były, no jeszcze przypomnijmy,

0: partię Porozumienie Gowina.
1: Oczywiście.
0: Bo to też w jakimś momencie przecież tworzyli wspólnie koalicję, a potem
1: no przecież
0: Gowin.
1: Pamiętajmy, Jarosław Gowin spowodował, że nie było wyborów kopertowych tak naprawdę podczas pandemii w 2020 roku.
0: Tak, więc on odgrywał istotną rolę. No nie ma go po prostu na scenie politycznej ani jego partii. Jest stowarzyszenie Odnowa pana posła Ociepy, więc ono istnieje tak swoją drogą na marginesie.
1: Istnieje. I nikt nie ma pretensji.
0: Tak, no właśnie, a tu też to jest stowarzyszenie, ale kto stoi na czele? Były premier, no to jest już zupełnie inny
1: kaliber.
0: Inny kaliber, a co do Jarosława Kaczyńskiego, tak jak pani redaktor pytała, no to rzeczywiście to już te czasy, kiedy Jarosław Kaczyński mógł rzeczywiście spajać też emocjonalnie elektorat, one już minęły, bo są zupełnie inne. To są czasy algorytmów. To są czasy, kiedy młodsza część społeczeństwa, i to wcale nie tacy młodzi do 29 roku życia, jak czasami myślimy, ale młodsza część społeczeństwa jest jakby nie w obiegu mediów konwencjonalnych, mediów mainstreamowych, mediów głównego nurtu i tradycyjnych, telewizja, radio, prasa i tak dalej, ale to są osoby, które jakby funkcjonują, powiem tutaj w cudzysłowie, w drugim obiegu, ale chodzi mi o platformy społecznościowe, które wytwarzają w sposób oczywisty i bardzo dynamiczny własne przekonania, tak jakby własną opinię na różne tematy. I tam Jarosław Kaczyński się nie pojawia.
1: Owszem, no, nawet jak się pojawia w serwisie X, no to wszyscy mówią, że to nie on, tylko Radosław Fogiel.
0: Tak, tak. A z drugiej strony jeszcze, co warto podkreślić, to owszem, Prawo i Sprawiedliwość ma nadreprezentację, podobnie zresztą jak Platforma Obywatelska, starszych wyborców. To są wyborcy powyżej 60 roku życia i no to są część tych wyborców właśnie jeszcze może poszukiwać z konwencjonalnych źródeł informacji, co tam Jarosław Kaczyński powiedział, konferencja prasowa, brief, jakieś wystąpienie na zjeździe partyjnym czy na tych konwencjach partyjnych. No ale to jest wszystko jakby nie dzisiejsze, to już było. I no, Donald Tusk jest aktywny na TikToku, bo jakby zobaczył, czy sprawdził w kampanii w 25 roku, chodzi mi o kampanię prezydencką.
1: Tak. Że tutaj jest potencjał i jak to rezonuje. Pani profesor. Chciałabym, żebyśmy posłuchały wypowiedzi polityków, bo Marcin Horała, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówił dziś w radiowej Jedynce, że on nie wierzy w rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, ale nie zamierza zrezygnować ze stowarzyszenia. Posłuchajmy.
2: My nie chcemy występować z Prawa i Sprawiedliwości, a ja osobiście już mogę tu za siebie powiedzieć, wręcz nie przyjmuję do wiadomości rzeczywistości, w której praca dla rozwoju Polski jest sprzeczna z celami PiSu. No to nie jest sprzeczne, to jest cel PiSu. Gdyby za to było wyrzucanie z partii, to prawie jakby, nie wiem, za dbanie o prawo i sprawiedliwość w Polsce, pisane z małej litery, też było wyrzucanie.
1: Politycy koalicji rządzącej z kolei uważają, że nie da się już pogodzić zwaśnionych frakcji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że spór, którego jesteśmy świadkami, świadczy właśnie o słabnącej pozycji Jarosława Kaczyńskiego.
3: Myślę, że Kaczyński próbuje negocjować z Morawieckim, ale ten rozpad jest nieunikniony i to, czy on się wydarzy w najbliższych tygodniach, czy za 2 miesiące, czy 3, no to się po prostu okaże. Ich dzisiaj nic nie łączy oprócz strachu przed odpowiedzialnością.
1: Ta wypowiedź Marcina Horały, zresztą tak wypowiadają się politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do tego stowarzyszenia Rozwój Plus. Czy to jest jakieś zaklinanie rzeczywistości

0: im zależy na tym, żeby to ta decyzja o ewentualnym opuszczeniu partii nie należała do nich, tylko żeby zostali właśnie wyrzuceni?
1: No tak, zawsze lepiej być wyrzuconym niż odchodzić, bo można tutaj grać rolę ofiary i to wizerunkowo jest bardziej korzystne niż odejście, no bo wtedy jest się rozłamowcem. To zupełnie inaczej brzmi być ofiarą polityki w cudzysłowie maślarzy, no i może samego Jarosława Kaczyńskiego, niż odejść, niż być rozłamowcem, więc to jest oczywiste. Natomiast gdybyśmy przyjęli na chwilę szczerość intencji, założyli szczerość intencji pana posła Horały, no to pojawia się pytanie, a jak w takim razie ta grupa 40 tam paru posłów ma w przyszłości integrować się z tą grupą, no tych właśnie maślarzy, niech będzie, już zachowam tę nomenklaturę.
0: Myślę, że ona już weszła na stałe do obiegu.
1: No tak, konstruując na przykład listy wyborcze, czy budując jakieś podstawy programu w kampanii wyborczej i w ogóle programu potem, no, gdyby ta formacja wygrała. No i ja tego nie widzę. Bo dzisiaj to, no, tak jak wcześniej mówiłam, to są dwie różne wizje, które oba te odłamy w Prawie i Sprawiedliwości, czyli dwa płuca, jak drzewiej się mówiło.
0: No nie wydaje się, żeby mogły wspólnie oddychać.
1: Dokładnie.
0: Już pojawiają się sondaże, które uwzględniają, co może wydarzyć się w przypadku rozłamu. Ibris na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadził taki sondaż, w którym uwzględniono partię Mateusza Morawieckiego, gdyby odszedł z PiS-u lub został wyrzucony i założył partię. I to, co pokazuje, że ewentualna partia Mateusza Morawieckiego otrzymałaby 6,9%, czyli tutaj przekroczyłaby ten 5-procentowy próg wyborczy. No i spada, no bo Koalicja Obywatelska 29%, Prawo i Sprawiedliwość 18,9%, spadek o 4,1%, Konfederacja Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka 12%, spadek o 3,7%, Konfederacja Grzegorza Brauna 10,9% i tu wzrost o 0,7%. Czy Mateusz Morawiecki może być problemem nie tylko dla Prawa i Sprawiedliwości, ale także dla Konfederacji Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka? No i od razu to drugie pytanie, na ile trwa efekt nowości?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ile trwa ten efekt nowości? Ja myślę, że Mateusz Morawiecki, no, jeśli chce rzeczywiście, żeby ten efekt podtrzymywać i powiększać, żeby wszyscy wiedzieli, że takie stowarzyszenie powstaje, no a potem ugrupowanie polityczne, to musi to jakby przetrzymać do jesieni, nawet do wczesnej jesieni, kiedy dla ludzi polityka stanie się czymś bardziej interesującym i wzbudzi większe zainteresowanie niż w okresie wakacji. Chociaż my mówimy już od dawna, że nie ma sezonu ogórkowego w polityce w okresie wakacji, ale mimo wszystko ten lipiec, sierpień nie są dobrymi okresami na budowanie czegoś nowego, na wyjście z przytupem na scenę polityczną. Więc to mogłoby właśnie być próba przedłużenia tego podtrzymywania napięcia, no bo póki co mamy stowarzyszenie, wyjdą, nie wyjdą, wyrzucą i tak dalej. Tu jest taka dramaturgia, jak widzimy, jest obecna aktualnie w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast no, jesień byłaby tym lepszym okresem, ale jest taki moment, pani redaktor, że gdy epatuje się nas, gdy dużo mówimy o jakimś fakcie czy o jakimś polityku, to rzeczywiście to zainteresowanie wzrasta, a potem osiąga punkt kulminacyjny i gwałtownie spada. To jest tak jakby na

0: osi współrzędnych narysować odwrócone U.
1: Tak.
0: Czyli tak, jest zainteresowanie, jest, następnie jest ten pik i zainteresowanie spada. I zarządzanie tym U, tą literą U, jest tutaj niezwykle, niezwykle ważne. No, wydaje się, że w tej grupie Mateusza Morawieckiego jest sporo osób z doświadczeniem też w marketingu politycznym, z doświadczeniem w budowaniu właśnie takiego przekazu, poprzez który ta społeczna uwaga nie fluktuuje szybko, ona się dość długo utrzymuje, stąd też wydaje mi się, że ta środa, potem może będzie kolejny termin, to są no właśnie korzystne dla podtrzymywania uwagi, a co do efektu świeżości, to zobaczymy jesienią, czy on w ogóle będzie.
1: To przejdźmy do sondażu CBOS-u. Karol Nawrocki umacnia prowadzenie w rankingu zaufania. Prezydentowi ufa ponad połowa Polaków, 55% respondentów. Na drugim miejscu w lipcowym rankingu zaufania jest wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jemu ufa 41% uczestników badania. Podium zamyka Radosław Sikorski. Taki sam odsetek respondentów ufa ministrowi spraw zagranicznych, co z szefowi resortu obrony. Z czego wynika to poparcie dla Karola Nawrockiego i jakie znaczenie mają te rankingi zaufania? O czym one mówią?
0: W istocie o rozpoznawalności to po pierwsze polityka, polityków, bo tam jest 20 polityków, i o tym, czy no, darzymy sympatią i zaufanie my bardzo szeroko rozumiemy, bo tak naprawdę słownikowe zaufanie oznacza tyle, że ufamy komuś, że nie zrobi nam krzywdy, tak jak lekarzowi, że da nam tę aspirynę i to nam pomoże. Więc w przypadku polityki tak tego zaufania nie rozumiemy. Nie myślimy, że to jest polityk, który nie zrobi nam krzywdy, który działa w dobrej wierze, który działa na naszą korzyść. Raczej tutaj wchodzą nie takie argumenty racjonalne, a argumenty emocjonalne. I
1: no właśnie, bo tego też nie można porównać z poparciem. Dlatego jak chociażby przypomnijmy sobie, Szymon Hołownia był liderem zaufania, jak rozpoczynał drogę jako marszałek Sejmu. Natomiast no, zupełnie inaczej wyglądało poparcie jego ugrupowania Polski 2050. Wcześniej to była jeszcze trzecia droga. W tym samym czasie, kiedy był marszałkiem Sejmu. Więc to jest kwestia chyba jakiejś takiej obecności tego polityka na tej i odbioru przez opinię publiczną.
0: Tak, panie redaktor, dokładnie tak. Dokładnie tak to jest, bo tutaj jest odniesienie do tego, jak polityk mówi, jak on prezentuje swoje argumenty, czy jest zdecydowany, czy mówi wolno i tak jakby zastanawia się, czy nie jest pewny siebie, bo gdy mówimy wolno, no to jednocześnie w odbiorze odbiorcy mają takie poczucie, że ten ktoś jest niepewny siebie, czy niepewny tego, co mówi. A tutaj, gdy się mówi zdecydowanie, gdy jest właśnie taka prezentacja, powiedziałabym, z jednej strony własnej kompetencji, własnej i sympatii do innych ludzi, te kategorie, te kwestie mieszczą się w rankingu zaufania. I no, przypomnijmy, że też na przykład Bronisław Komorowski miał bardzo duże zaufanie i przegrał wybory. I Jacek Kuroń miał bardzo duże zaufanie i sromotnie przegrał wybory prezydenckie. Więc to, co pani redaktor powiedziała, że to jest taki rodzaj obecności oraz jakby spostrzeganie tej obecności, jaka ona jest w tej sferze publicznej, to jest właśnie ten ranking, a nie zaufanie w takim pełnym sensie tego słowa. No ale tak czy inaczej, Szymon Hołownia też miał 55% zaufania wtedy, kiedy zostawał marszałkiem Sejmu, bo byliśmy zafascynowani jego sposobem.

0: sposobem prowadzenia obrad Sejmu. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta, to tutaj wchodzą w grę, bo to jest taka koincydencja czasowa, wchodzi w grę jego stanowisko wobec Wołodymira Zeleńskiego, no i tej sytuacji z Orłem, z orderem Orła Białego.
1: To odebranie orderu Orła Białego, ja pamiętam, jak się pojawiła ta informacja, następnego dnia badanie Res Futury, tam sam ten odbiór w internecie był na poziomie prawie 75% poparcia tej decyzji.
0: Tak. Tak. I to jest i w tych właśnie comiesięcznych sondażach zaufania to spowodowało już w czerwcu był kilkuprocentowy wzrost i teraz znowu 2 albo 3%, łącznie 55, ale to jeszcze nie jest rekord Karola Nawrockiego, bo po objęciu stanowiska prezydenta miał chyba 57%, więc jeszcze do tego trochę brakuje, ale też są inne rankingi, które pokazują ocenę działalności prezydenta i w tych rankingach też te 5-punktowe wzrosty notujemy, więc no, można powiedzieć, że Karol Nawrocki nie tylko z tego powodu jakby notuje te wzrosty, bo jeszcze zwróćmy uwagę i tutaj musimy wrócić na chwilkę do Jarosława Kaczyńskiego i ta hipoteza o słabnącej charyzmie powoduje, że wyborcy prawicowi szukają innego charyzmatycznego polityka i dzisiaj w sensie symbolicznym jest nim Karol Nawrocki.
1: To jeszcze na koniec, bo pozostała nam minuta dosłownie. Władysław Kosiniak-Kamysz na drugim miejscu, Radosław Sikorski na trzecim. Jak to interpretować?
0: To jest obraz.
1: Bo to jest bezpieczeństwo, władza, bezpieczeństwo, no bo tu jest.
0: I polityka zagraniczna.
1: I polityka zagraniczna.
0: Tak, tak. I oni notują lekkie spadki, ale od dłuższego czasu taki jest trend, że pierwsza trójka to jest Karol Nawrocki, Kosiniak-Kamysz i Sikorski. I ten trend nam mówi o pozycji, o właściwej pozycji polityków i ich ocenie.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem Polskiego Radia 24 była profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd zajmie się jutro zmianami w systemie

0: Ochrony zdrowia jednym z tematów pensje lekarzy. Mieszkańcy Gdańska skarżą się, że przepisy o najmie krótkoterminowym nie zapewniają im ochrony. Leśnicy przestrzegają, nie wszędzie można zbierać jagody. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd zajmie się jutro reformą ochrony zdrowia. Chodzi o projekty dotyczące zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz ustalenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza.
1: Jedna z propozycji, nad którą ma pochylić się Rada Ministrów, wprowadza maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza. Wyniesie ona 240 zł brutto. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna liczy na szybkie przyjęcie zapowiadanych zmian.
2: Jest zgoda koalicji rządowej, za chwilę jestem przekonany i w Sejmie i w Senacie przegłosujemy to. Mam nadzieję też, że prezydent to będzie w stanie podpisać.
1: Sceptyczna wobec propozycji stawki maksymalnej jest Konfederacja. Poseł tego ugrupowania Witold Tumanowicz mówi, że jest krzywdząca dla części specjalistów.
3: Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są po prostu zwykłymi oszustami.
1: Rząd zajmie się również jawnością konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z NFZ. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Mieszkańcy Gdańska domagają się zmian w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Ich zdaniem obecne regulacje nie zapewniają im skutecznej ochrony. W Gdańsku coraz więcej mieszkań w historycznym centrum zamienia się w pseudohotele, mówi Filip Górski.
4: Ktoś, kto mieszka tutaj na Głównym Mieście, na Starym Mieście od lat 10, 20, 30, nagle budzi się w sytuacji, w której w jego klatce 1/4, 1/2 mieszkań to są po prostu mieszkania, w których codziennie albo co kilka dni zmienia się lokator. Jest stukot walizek, są imprezy, są burdy.
0: Jak zaznacza Tomasz Filipowicz z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ruch turystyczny wpływa znacząco na rozwój miasta i lokalną gospodarkę.
5: Mieszkańcy są najważniejsi dla Gdańska, ale jakby mając świadomość tej najważniejszości mieszkańców Gdańska, musimy uwzględnić też to, że duża część tych mieszkańców pracuje w różnych branżach, które nawet jeśli nie są wprost związane z usługą noclegową, to są powiązane też z turystyką.
0: W Gdańsku jest obecnie zarejestrowanych ponad 6 tysięcy obiektów noclegowych przeznaczonych do najmu krótkoterminowego. W tym roku jest wyjątkowo dużo jagód w lesie, ale nie wszędzie można je zbierać. Nie można tego robić w parkach narodowych i rezerwatach. Wojciech Matuszak z Regionalnej Dyrekcji Lasów mówi, że trzeba pamiętać o pewnych zasadach.
6: Zbiór mechaniczny ze względu na to, że niszczy te krzewinki, uszkadza, wyrywa, niszczy owady, które na tych krzewinkach występują, jest też w Polsce zabronione. To są takie narzędzia nazywane grzebieniem albo czesakiem, który wyczesuje jagody z krzewów.
0: Hurtownicy muszą z kolei pamiętać o formalnościach.
6: Tylko taki zbiór, który my nazywamy przemysłowym, czyli przez firmy, to wymaga podpisania umowy z nadleśnictwem. Tak jak na wszystkie płody runa czy zioła w lasach, my badamy, czy taki zbiór w dużych, bardzo dużych ilościach może wpłynąć negatywnie na las, na runo i wtedy to jest ograniczone. Natomiast indywidualny zbieracz, który zbiera, ewentualnie tam sprzedaje kilka litrów, to jest dopuszczalne.
0: Za używanie narzędzi przy zbieraniu jagód grozi mandat od 250 do 500 zł. 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu, a 80% stresuje się powrotem do pracy. Wynika z raportu przygotowanego przez jedno z biur podróży. Co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem. Polacy traktują urlop trochę po macoszemu, mówi ekspert psycholog pracy profesor Bogdan Rożnowski.
7: Przede wszystkim jak myślimy o sobie, to myślimy o sobie jako pracującym i mamy dość bogate wyobrażenie o tym, jak się będę zachowywał w pracy. W momencie, kiedy nie mam pracy, to według mnie ludzie trafiają w taką pustkę i wtedy zaczynają budować sobie wyobrażenie o tym czasie jako przeciwstawieniu pracy zawodowej. Z racji tego, co jest bieżącymi potrzebami. Nie pracuję, biorę się za nadrabianie zaległości domowych.
0: Eksperci podkreślają, że urlop jest bardzo ważny dla zdrowia i naszej wydajności. Chodzi o regenerację sił, dlatego należy podchodzić poważnie do jego planowania.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody w nocy od 11 do 15 stopni na terenach podgórskich Karpat 7. We wtorek przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura od 17.

0: do 21 stopni, chłodniej miejscami na północy i Podhalu 16.
1: Pięć minut po godzinie 22.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Hiszpanie świętują w Madrycie wielka feta z udziałem piłkarzy mistrzów świata. Wczoraj wygrali 1-0 z reprezentacją Argentyny. Zaraz po ostatnim gwizdku kamery uchwyciły Leo Messiego siedzącego samotnie na murawie z twarzą ukrytą w dłoniach. Tysiące kibiców na stadionie i miliony przed telewizorami widziały, jak łzy napływają mu do oczu. Teraz Leo Messi zabrał głos w mediach społecznościowych. Ból jest ogromny. A ta rana potrzebuje czasu, aby się zagoić, napisał Leo Messi. Trudno w tej chwili w pełni docenić nasze osiągnięcie, ale ta drużyna dotarła do dwóch finałów Mistrzostw Świata z rzędu. Z głębi serca dziękuję za każdą wiadomość i słowa wsparcia. Po raz kolejny udało nam się zjednoczyć jako naród i dzielić z ogromną dumę z bycia Argentyńczykami, napisał Leo Messi w swoim wpisie. Nie zapomniał również pogratulować rywalom. Hiszpania po raz drugi w historii sięgnęła po tytuł Mistrza Świata. A teraz Maciej Jastrzębski opowie Państwu o prawdziwej Rosji, o Petersburgu. Stolica Imperium Carskiego, a do napaści Rosji na Ukrainę marzenie milionów turystów z całego świata. A czy wiedzą Państwo, że Petersburg to miasto, w którym niemal każda ulica nosi polskie ślady? Już za chwilę Maciej Jastrzębski opowie Państwu, jak dziś wygląda miasto nad Newą, czym żyje i czy to dobry czas na podróżowanie do Rosji.
2: Powtórka

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Krym bez benzyny, prądu, internetu i jedzenia. Moskwa wciąż bawi się, choć eksplozje budzą jej mieszkańców każdego dnia. A jak żyją mieszkańcy Petersburga? Miasta teatrów, muzeów, cerkwi i tysiące restauracji? O tym już za chwilę opowiem w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

Petersburg z Pałacem Zimowym, teatrami, muzeami, kościołami i cerkwiami. Ze statkami na Newie i artystami na każdej ulicy mógłby tętnić turystycznym życiem, gdyby nie wywołana przez Władimira Putina wojna z Ukrainą. Przypomnę tylko, że Putin i część jego najbliższego otoczenia pochodzi właśnie z Petersburga. Nim porozmawiamy o północnej stolicy Rosji, toczącej się wojnie, opowiem Państwu o tym mieście i jego historii, ale nieco inaczej, bo przez pryzmat Polaków od wieków mieszkających w tym mieście.

0: Petersburgu człowiek się czuje bardzo mały przez architekturę. To jest architektura taka typowa dla naszych wyobrażeń rosyjska. To jest taka architektura caratu, która, mówię, trochę nas przytłacza na ulicach, ponieważ te budynki są rzeczywiście ogromne i piękne.
1: W sumie też jestem pierwszy raz w Rosji, ale myślę, że na pewno tu wrócę.
2: Sam w Pieterburg fonari łaskają zwiazdy. Sam w Pieterburg nigdy marzyć nie poznał.

0: No i miłośnikiem piłki i również miłośnikiem historii Petersburga i petersburskiej Polonii, bo należy do Kongresu Polaków w Petersburgu.
1: Ja bym chciał, żeby pan nas zabrał na taki polski spacer śladami Polaków, miejsc polskich po Petersburgu, ale najpierw wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że Petersburg to nie jest takie

0: i wierni, i w ogóle rzemieślniki, malarze byli obecni tu w Petersburgu. Każdy Polak, który chociaż raz widział Petersburg, widział twierdzę Pietropawłowska, świętego Piotra i Pawła i most zwodzony, tak zwany most pałacowy. Chyba mało kto wie, że architektem tego mostu jest Andrzej Pszenicki. Polak, który mieszkał, studiował, pracował w Petersburgu i już po odzyskaniu niepodległości wyjechał do Polski, do Warszawy i, jak pamiętam, był nawet rektorem Politechniki. Jak również w sumie architektem pierwszego mostu, stałego mostu przez Newę, był inny polski architekt. Pierwszy most stały przez Newę powstał w 1850 roku. To był Stanisław Kierbiedź. On był autorem nie tylko pierwszego mostu przez Newę, a jak również i architektem pierwszego mostu przez Warszawę. Niestety ten most Kierbiedzia w Warszawie został zniszczony podczas II wojny światowej przez Niemców, ale jednak pamięć o Stanisławie Kierbiedziu żyje nie tylko w sercach petersburskiej Polonii, jak również w sumie i w historii Petersburga. Prawie że każdy mieszkaniec naszego miasta zna o tym miejscu i o tej osobie. No, na przykład musimy wymienić Piotra Jegurzyńskiego. To był pierwszy prokurator Imperium Rosyjskiego. W sumie prawa ręka Piotra Wielkiego. I jak Piotr wyjeżdżał z Petersburga, to na czele tego miasta od władzy rosyjskiej państwowej był właśnie Piotr Jegurzyński. No na przykład ostatni król polski Stanisław August Poniatowski ostatnie lata swojego życia spędził tu w Petersburgu, skonął w Palacu Marmurowym i później był pochowany w kościele świętej Katarzyny. Co ciekawe, że rekwium dla mszy żałobnej ostatniego króla polskiego napisał Józef Kozłowski. To był najgłówniejszy kompozytor Imperium Rosyjskiego, był dyrektorem teatrów i był autorem pierwszego hymnu Rosji. W rosyjską nazwę go brzmi Grom Pobiedy Rozdawajcie, to znaczy niech brzmi grzmot zwycięstwa. Również ciekawe, pierwszy hymn Rosji był napisany przez Polaka.
1: Niedawno rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow chwalił się rozwojem usług turystycznych w Rosji i coraz większą liczbą zagranicznych turystów. Zapewne odwiedzają oni również Petersburg. Jednak już nie wspomniał Dmitrij Pieskow, że po ukraińskich atakach dronowych z ofert biur turystycznych wypadł Krym, a i Moskwa ma się nie najlepiej, gdy ludzie czytają o płonących magazynach z paliwem, wybuchających dronach i kłopotach z łącznością. Już za chwilę połączymy się z byłym konsulem generalnym Polski w Petersburgu Grzegorzem Ślubowskim, żeby porozmawiać o sytuacji w mieście nad Newą i podróżowaniu do Rosji.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Petersburg, no piękne miasto, jak Państwo sami słyszeli, pełne polskiej historii, ale jaki jest ten Petersburg w trakcie trwania wojny? Pytam o to byłego konsula generalnego w Petersburgu, Grzegorza Ślubowskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Panie konsulu, dzisiaj można spokojnie sobie spacerować po Petersburgu?
3: No wydaje mi się, że gdybyśmy się znaleźli teraz w Petersburgu, to byśmy byli chyba jednak mimo wszystko zaskoczeni, przynajmniej w centrum miasta, że tej wojny nie widać i pewnie było można normalnie spacerować się po centrum miasta, po tym starym Petersburgu. I na pewno wiele osób tak robi, że właśnie spędza czas w kawiarniach, w restauracjach, w kinach, teatrach. Kiedy ja wyjeżdżałem z tego miasta, a to było już półtora roku temu, dostałem persona non grata, konsulat polski został zlikwidowany w Petersburgu, no to wtedy tak właśnie było. Znaczy, wtedy opuszczałem miasto, którego większość mieszkańców widziała wojnę jedynie w telewizji. Mam wrażenie, że teraz jednak coś się zmieniło. Znaczy, ja teraz już w mieście nie mieszkam od półtora roku, ale mam tam jeszcze jakieś kontakty, dzwonię, pytam i chyba jednak jest gorzej niż było wtedy z ich punktu widzenia. To znaczy przede wszystkim rzeczywiście w Petersburgu brakuje benzyny. Tak jak we wszystkich częściach Federacji Rosyjskiej, Petersburg ma ten sam problem. Są kolejki, żeby zatankować, no i to jest zmiana. To jest coś, czego wcześniej nie było, to jest taka też zmiana wizerunkowa, no bo to źle świadczy i o Władimirze Putinie i o władzach Rosji. Druga rzecz no to to, że tą wojnę widać w tym sensie, że coraz częściej to miasto jest gdzieś tam bombardowane, nawet nie ta część mieszkalna, bo ona nie jest. Natomiast głównie te rafinerie ropy naftowej, ale też na obrzeżach miasta, port na przykład i tak dalej, i tak dalej. Nawet w czasie trwania forum petersburskiego, który jest taką perłą dla Władimira Putina, były bombardowania i Władimir Putin był wtedy zresztą w mieście, więc to było takie

0: no, taki podwójny policzek, który Ukraińcy wymierzyli właśnie Putinowi. Ważne, żeby oceniając chyba to, co dzisiaj się dzieje w Petersburgu, ale też w ogóle w Rosji, zachować taki zdrowy rozsądek, bo my mamy tendencję, żeby przesadzać albo w jedną, albo w drugą stronę. Raz nam się wydaje, że ta Rosja to już i to jest barbaria i to się chyli do upadku i za chwilę już nie będzie, a ten Putin jest śmiertelnie chory, umrze i to wszystko się rozpadnie, no więc to jest nieprawda. A z drugiej strony już nam się też wydaje, że ta Rosja jest taka wszechmocna, że to w ogóle jest w stanie wszystko zaatakować i Polskę, i Niemcy, i dojść tam, nie wiem, do Madrytu i tak dalej, i tak dalej. To też jest nieprawda. Rosja nie jest taka niepotężna, nie jest taka słaba, jak nam się wydaje.
1: Ja specjalnie tak naiwnie zapytałem, co tam panie słychać w tym Petersburgu, dlatego że wydaje mi się, że w odróżnieniu od Moskwy, po pierwsze Petersburg, to już wspomniałeś, był wcześniej odwiedzany przez ukraińskie bezzałogowce, czasami też przez dywersantów, ale po drugie, i moim zdaniem znacznie ważniejsze, czego w Moskwie powszechnie na ulicach pewnie nie widać, państwo, czyli dyplomaci zachodni, byliście w sposób dość nachalny inwigilowani. No, pokazywano wam, że nie możecie się ruszyć bez tych służb rosyjskich.
0: Po pierwsze, nie dotyczyło to wszystkich zachodnich dyplomatów, tylko wybranych. Znaczy, dotyczyło to tych, którzy byli jakoś tam szczególnie aktywni, którzy próbowali nawiązywać kontakty z tą częścią społeczeństwa, która nie była zadowolona z rosyjskich władz, a przynajmniej zachowywała jakąś samodzielność czy niezależność. Nie mówię tu o opozycji, bo taka nie może w Rosji istnieć, ale jednak pozostały takie wyspy, można powiedzieć, ludzi, którzy zaangażowani są w różne projekty i którzy są niekontrolowani przez władzę. No i ja do takich osób należałem, bo utrzymywałem tam bliskie kontakty z Memoriałem na przykład, czy tam z innymi organizacjami niezależnymi. No i to się rosyjskim władzom nie podobało i rzeczywiście ta inwigilacja była. Też nie chcę jakoś szczególnie przesadzać, bo to nie było tam jakoś dla mnie szczególnie niebezpieczne ani groźne. I bardziej chyba dla tych, z którymi ja się mogłem spotkać, to miało mieć chyba taki skutek, że ja te spotkania po prostu musiałem odwoływać. Nie mogłem się z tymi ludźmi spotykać, z którymi chciałem.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Wsiądźmy do metra. I pojedźmy do kościoła świętego Stanisława, który także wiąże się z historią Polski i Polaków. No i z tego, co ja wiem, to był jeden z takich kościołów bezpośrednio podlegających pod administrację Pałacu Zimowego.
3: Kościół świętego Stanisława jest bardzo związany z Polską i z polską wspólnotą. Nie tylko dlatego, że nosi imię świętego patrona Krakowa i z tego powodu, że jak został wrócony wierzącym w 90-tych latach, to był powierzony właśnie opiece polskiego księdza, księdza Krzysztofa Pożarskiego, jak również i tam gromadziła się polska wspólnota Petersburga. W tym kościele wiele jest związane z historią Polski. Na przykład tam są relikwie świętego Jana Pawła II i nawet jest list do tej parafii, który jest podpisany świętym Janem Pawłem II. Również wiele katolickich świętych polskiego pochodzenia, Polaków, mieszkali tu w Petersburgu. No na przykład arcybiskup Warszawy, święty Zygmunt Filiński, na przykład święta Urszula Leduchowska, błogosławiona Bolesława Lament, Jerzy Matulewicz błogosławiony, albo Antoni Leszczewicz. Również mieszkali tu, wiele zrobili dla katolickiej wspólnoty tu w Petersburgu, więc kościół katolicki w pewnym sensie jest bardzo ściśle powiązany z historią Polski i z Polską, chociaż oczywiście to jest kościół powszechny, i mamy przedstawicieli różnych narodowości tu w mieście nad Newą.

zwiedzając Petersburg, można się zastanowić, a czy nie przyjechaliby jednak turyści z Polski, a może wybrać się nie tylko do Petersburga, albo jeszcze dalej gdzieś w głąb Rosji. I myśmy rozmawiali, to ja zdradzę naszym słuchaczom,

0: pewnie nie żadną tajemnicę, ale na temat przyjazdu różnego rodzaju blogerów, czy też w ogóle turystyki do Rosji ogarniętej szałem prowadzenia wojny z Ukrainą. Ja jestem przeciwnikiem tego typu wycieczek, ponieważ moim zdaniem one legitymizują reżim Putina i pokazują, że w Rosji nic się nie dzieje, nie ma żadnej wojny.
1: No właśnie, rozmawialiśmy już o tym, Maćku, i to moje zdanie też na ten temat znasz. To znaczy, ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi Rosję, tak podobnie pewnie jak ty. Mam bardzo krytyczny stosunek do rosyjskich władz, natomiast no ja bardzo lubię rosyjską kulturę i też w Petersburgu zostało takich parę miejsc, których chętnie bym odwiedził jako turysta. Nie mogę, bo mam personel non grata, nie wpuściliby mnie. Ale na przykład Muzeum Anny Achmatowej, no chętnie bym tam pojechał, pewnie ty też. Nie pojadę nie tylko z tego względu, że nie mogę, ale jakbym mógł, to bym też się 10 razy zastanowił i pewnie bym nie pojechał, bo bym się zwyczajnie bał. No bo jednak Rosja działa dzisiaj w takiej logice wojennej. Zresztą Ukraina też tak działa, ale Rosja się wprost definiuje jako kraj nam wrogi. W związku z tym jest naprawdę po pierwsze zagrożenie, że Rosja będzie chciała kogoś zatrzymać na tak zwany odmienny front. Czyli fundusz wymiany, jeżeli by się tak stało, że kto jakiś Rosjanin zatrzymany zostanie w Polsce, no to warto mieć kogoś takiego, kto będzie jakimś dziennikarzem, czy blogerem, czy kimś, kogo można ewentualnie na takiego zatrzymanego w Polsce Rosjanina wymienić. To jest pierwsza rzecz. Znaczy ja nie miałem takiego przypadku, jak pracowałem w Petersburgu, natomiast niemieccy koledzy mieli. Znaczy tam został zatrzymany taki turysta, który, jak twierdził, podrzucono mu gumisia z marihuaną. I za posiadanie narkotyków tam dostał chyba 3 lata. To jest główny argument i pierwszy. A drugi jest ten, co ty powiedziałeś. Znaczy, no jednak jest tak, że lepiej się nie wypowiadać o rzeczach, na których ktoś się nie zna. Wiem, że to jest trudne w dzisiejszym świecie internetu, kiedy się wszyscy znają na wszystkim. Ale jeżeli ktoś pojedzie na tydzień do jakiegoś kraju, wszystko jedno, jak ja bym pojechał, nie wiem, do Czarnej Afryki, i chciałbym zrobić wielki reportaż o tym, jak się dzisiaj żyje w Dar-es-Salaam, czy tam, nie wiem, w Republice Południowej Afryki, to bym tego nie zrobił, bo jestem świadomy tego, że przez tydzień nie jestem w stanie poznać tej kultury, nie jestem dowiedzieć się tego, co tam się naprawdę dzieje. I tak się zachowują niektórzy polscy blogerzy, którzy wyjeżdżają do Rosji. Widzą to Rosję jak z okien samochodu i opowiadają, co widzą na ulicy. I ten widok jest zwykle bardzo idealistyczny. No i pewnie on tak jest. Jeżeli się pojedzie do Petersburga, to pewnie ten widok z okien autobusu czy tam samochodu jest bardzo idealistyczny. Petersburg jest bardzo ładnym miastem, jest pięknym miastem. Nie ma żadnych problemów aprowizacyjnych. W sklepach wszystko jest. No tylko, że to nie mówi prawdy o tym mieście, dlatego że no, pod tym wszystkim no, są też represje, pod tym wszystkim jest państwo, które jest państwem policyjnym, jest państwo, które absolutnie tępi jakąkolwiek niezależność, państwo Putina. No, tylko ci blogerzy do takich miejsc raczej nie docierają. Oni pokazują to, jak właśnie witrynę sklepu, jak taką wioskę potomkinowską, której widać jedynie to, co jest na powierzchni, a pod spodem już nie widać nic, ale oni tego nawet nie widzą dlatego, że nie to, że nie chcą tego pokazać, tylko oni nie mają pojęcia nawet gdzie szukać. Oni się na tym po prostu nie znają.
0: Tak, nie wiedzą z kim rozmawiać, nie wiedzą jakie są problemy w danym regionie i o których warto by było powiedzieć, żeby pokazać oblicze tego regionu.
1: Dokładnie się zgadzam, tak.
0: Co byśmy rekomendowali tym wszystkim, którzy chcą jednak pojechać do Rosji? Nie jedźcie, czy w ogóle lepiej nikomu niczego nie rekomendować?
1: Słuchaj, no jak powiedziałem, ja mam pewnie to samo co ty. Znaczy ja bym bardzo chętnie pojechał do Rosji. No ja zostawiłem tam mnóstwo fantastycznych wspomnień. Zostawiłem tam mnóstwo ludzi, z którymi chciałbym się zobaczyć. Zostawiłem tam mnóstwo miejsc, do których tęsknię. Nie mogę nikomu mówić, że powinien tam pojechać. Mało tego, no mój syn tam chciał jechać, on tam szkołę kończył przecież.
2: Prawdziwa Rosja.
0: Panie Michale, nam Petersburg, Polakom, kiedy tak zamykamy oczy, to kojarzy się z Adamem Mickiewiczem.
3: Oczywiście, że Adam Mickiewicz, który mieszkał tu i był bardzo słynny wśród świata artystycznego w Petersburgu, był zaprzyjaźniony z Puszkinem i jak twierdzą, nawet Puszkin trochę zazdrościł talentu Mickiewicza.
0: Mamy w Petersburgu Edytę Piechę.
3: Edyta Piecha jest Polką. śpiewała w zespole takim studenckim, przewodniczącym którego był pan Broniewicki, też polskiego pochodzenia. I tam zaśpiewała piosenkę bardzo

Znano w Polsce autobus czerwony. Ta piosenka została przebojem. I w sumie w tej chwili Edyta Piecha to jest śpiewaczka bardzo zasłużona dla całego Związku Radzieckiego. Znają go wszędzie, we wszystkich państwach postsowieckich. Jest symbolem Petersburga.

0: Chyba nie wszyscy wiedzą, że tu w Petersburgu studiował generał Anders. To początek XX wieku i bodajże był jednym z ostatnich oficerów, który otrzymał patent oficera z rąk imperatora Imperium Rosyjskiego Mikołaja II. Dla mnie to jest bardzo ważny moment. Bez względu na to, co nas wiele dzieli, z różnych powodów, jednak jesteśmy powiązani historią i bardzo by mi się chciało, żeby ta historia miała kontynuację, ciąg dalszy. Ale to wszystko zależy od nas.
1: Argument bezpieczeństwa, żeby nie stać się zakładnikiem reżimu Putina i nie wpaść w maszynkę do handlowania ludźmi dla korzyści politycznych, jest ważny. Jednak część blogerów i dziennikarzy zapewne powie, przecież nawet w czasie wojny trzeba było podróżować po hitlerowskich Niemczech, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, albo po Związku Sowieckim w czasach stalinowskich, żeby poznać ogrom zbrodni. Dziś także trzeba donieść do opinii publicznej, co dzieje się za murem reżimu w Korei Północnej, w Iranie i innych państwach, w których lokalne reżimy zdławiły prawa i wolności obywatelskie. Pełna zgoda. Jednak podróżowanie w takich okolicznościach, zaznaczam, to jest oczywiście moje osobiste zdanie, musi być uzasadnione odpowiednią wiedzą, kontaktami i tematyką przygotowanych publikacji. Pojechać po to, żeby rzecznik Kremla mógł chwalić się rozwojem turystyki, nie jest dobrym pomysłem. Tym bardziej, że Rosja nie jest odcięta od świata. Są tam ludzie, którzy przekazują informacje poparte zeznaniami świadków, zdjęciami i materiałem wideo o tym, jak reżim dręczy obywateli i jakie problemy społeczno-gospodarcze ich dotykają. Nieprzekonanych nie przekonam, ale mam nadzieję, że chociaż tych z Państwa, którzy chcieli tylko zobaczyć Petersburg albo Bajkał. Tak, to była audycja Prawdziwa Rosja. Proszę nas słuchać także na podcastach polskieradio.pl. A dziś mówię już do usłyszenia, dziękując za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus papam!
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Jutro Rada Ministrów zajmie się pierwszymi ustawami o reformie ochrony zdrowia. To m.in. projekty dotyczące maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, a także jawności kontraktów szpitalnych. Najpierw należałoby zająć się zbędnymi procedurami, mówiła na naszej antenie Monika Rachtan, dziennikarka zajmująca się tematyką medyczną.
7: W pierwszej kolejności trzeba przyjrzeć się procedurom, zastanowić się, które procedury są niepotrzebne. Dlaczego w Polsce programy lekowe kosztują tyle pieniędzy? Dlaczego na wynagrodzenia wydajemy 80% budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia? To są rzeczy, które są patologią w naszym systemie. Dlaczego lekarze tak bardzo na przykład chcą leczyć pacjentów w programach lekowych?
6: Inny projekt to utworzenie centralnej e-kolejki. Można korzystać z programu Czyste Powietrze na nowych zasadach. Wśród zmian jest podwyższenie o 10% kwoty na termomodernizację. Jednak zdaniem Bartłomieja Orła z think tanku Projekt Tempo warto zmienić coś w uldze.
8: Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją.

0: że osoba, która jest w pierwszym progu dochodowym, płaci 12% podatku, no może z tej ulgi termomodernizacyjnej korzystać. Kupuje dzisiaj dom, pielęgniarka, nauczyciel, urzędnik, wykonuje prace modernizacyjne, odlicza 12%, podczas gdy jego sąsiad, który jest w drugim progu podatkowym, płaci 32% podatku, odlicza 32%, czyli ma de facto większy poziom wsparcia.
1: Dzięki programowi wymieniono ponad 60 tysięcy tak zwanych kopciuchów. Są one jedną z głównych przyczyn smogu w Polsce. Kolejne skanery do szybkiej odprawy pojawią się na lotnisku Chopina w Warszawie. Już działają dwa. Dwa kolejne dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Montaż i testy potrwają kilkanaście dni, mówi rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
2: W czwartek wieczorem przyjechały na lotnisko i rozpoczął się proces montażu, który potrwa jeszcze w tym tygodniu. Następnie urządzenia będą musiały przejść testy 72-godzinne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. I po tym, jak przejdą pomyślnie, testy będzie można je uruchomić.
1: Nowe skanery sprawią, że odprawa będzie bezpieczniejsza i szybsza.
3: Polskim Radiu 24.
4: Jest 22:32. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. A teraz przyjrzymy się temu, jak zmienia się Polska lokalna i jak żyje się w małych miasteczkach.
3: Powtórka programu. Zamieszkania.
5: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Dzień dobry Państwu, Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo konkretnym miejscu na mapie Polski. Ciekawa jestem, czy będą Państwo umieli zlokalizować miasto, które nazywa się Radomsko. Populacja 40 tysięcy mieszkańców i spada. Położenie daleko. Właściwie daleko od wszystkiego. 44 km od Częstochowy, 90 km od Łodzi i 180 km od Warszawy. Czyli takie małe miasto w środku Polski. A mieszkaniec tego miasta, redaktor Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej, jest z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Dzień dobry.
5: Zaprosiłam pana do rozmowy o Radomsku. Zresztą nie jest pierwszy raz pan gościem Adresu Zamieszkania. Tu odsyłam słuchaczy i słuchaczki do archiwum. Ale też dlatego, że po pierwsze chcę porozmawiać o Radomsku, ale też o książce, którą napisał pan wspólnie z Januszem Kucharskim. Wydała ją Krytyka Polityczna. Nazywa się ta książka Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna? I myśmy, przypomnę panu, rozmawiali o niej w Warszawie na spotkaniu autorskim. I wtedy ja mówiłam, zaczynałam to spotkanie od takiego przyznania się do własnej ignorancji. Powiedziałam, że wiem o Radomsku dwie rzeczy. Katastrofalnie szybko się wyludnia i ma niezależne media lokalne. I mam nadzieję, że dzisiaj w tej rozmowie powiemy o nim więcej. I ja jeszcze zanim zaczniemy, przypomnę naszym słuchaczom i słuchaczkom nasz mail. Adres zamieszkania @polskieradio.pl ze szczególnym ukłonem i uśmiechem do tych wszystkich z Państwa, którzy mieszkają w miastach o około 40 tysiącach mieszkańców. Proszę pisać, jak się Państwu mieszka, co jest wspaniałe, co jest uciążliwe. Zachęcam. Panie redaktorze, powiedziałam przed chwilą, że macie daleko wszędzie, daleko do dużych miast. To ma znaczenie na co dzień?
6: Trochę ma, ale też pamiętajmy o tym, że czasy się zmieniły. Kiedyś doprawa do dużego miasta w PRL-u to był cały dzień. W tej chwili wsiada się w samochód i się za pół godziny albo za godzinę jest. Zwłaszcza, że obok nas przebiega autostrada, w związku z tym z tą komunikacją taką bezpośrednią nie jest tak źle. A z taką komunikacją mentalną też nie jest najgorzej, bo generalnie to też się zmienia ze względu na rewolucję technologiczną. W związku z tym nie mamy chyba już takiego przekonania jak lata temu, że wszędzie jesteśmy daleko.
5: A w jakich sprawach jeździ się teraz do dużych miast? Pilnych, czy właśnie tych tak, czy to jest taka wycieczka bardziej, żeby sobie coś ekstra na przykład kupić albo pójść do innego teatru?
6: Dość powszechne jest dojeżdżanie do pracy, no bo teraz jest to bardzo proste. W związku z tym jest duża grupa ludzi, którzy z takich 40-tysięczników dojeżdża do większych miast, czasami codziennie, czasami co 2-3 dni. Na przykład łącząc pracę zdalną i pracę bezpośrednią, to jest jeden powód. Drugi powód to są rozrywki, bo no wiemy, że w mniejszych miejscowościach z tym jest gorzej, a w dużych miejscowościach jest lepiej. Ten przysłowiowy teatr, choć akurat wydaje mi się, że częściej ludzie jeżdżą do galerii niż do teatru, ale miejmy nadzieję, że ten teatr też o teatr też zahaczają. Ale to są takie główne powody. rozrywkowe i pracowe.
5: A propos tego wyjeżdżania.

0: do pracy, to radomszczanie, jeśli nie w samym Radomsku, to gdzie pracują? Do jakiego miejsca by dojeżdżali?
1: Jeśli nie w samym Radomsku, to by dojeżdżali do Częstochowy, albo do Katowic, albo do Łodzi. To są takie najczęstsze kierunki, do których ludzie w sprawie pracy uderzają, bo do Warszawy już jest za daleko. Tak?
0: No pewnie.
1: Dojazd 180 km to jest w tej chwili autostradą 2 godziny. W związku z tym wiem, że są tacy ludzie, bo nawet takich znam, którzy kursują między jednym miastem a drugim, ale raczej na te bliższe miejscowości Częstochowa, bo
0: Powiem
1: Piotrków
0: szczerze, że 90
1: już nie.
0: kilometrów to też jest spora wyprawa, chociaż pewnie z kolei mieszkańcy dużych miast powiedzą, ja i tak stoję codziennie 2 godziny w korku, a mam o wiele mniej do pokonania, tylko po prostu ruch jest strasznie wielki. Więc z jednej strony blisko, a z drugiej strony jednak zależy pewnie od też trybu dnia, ale no, też potrafi być daleko, takie 90 kilometrów do Łodzi, prawda?
1: No tak, ale jak ja mieszkałem w Warszawie, to miałem kolegę w Legionowie, mieszkałem na Ursusie, w związku z tym dojeżdżałem do niego tyle mniej więcej, ile do siebie do Radomska, w związku z tym te odległości są teraz złudne, tak, w sensie można,
0: Dokładnie
1: 30
0: tak.
1: kilometrów można jechać tyle samo,
0: Tak,
1: co 180.
0: czasoprzestrzeń się zagina, jeśli spojrzeć na polskie drogi i polskich kierowców. Porozmawiajmy przez chwilę o nowych radomszczanach, dlatego że wy macie szpital i to uniwersytecki, porodówka tam na nim jest, sprawdziłam też, że jest oddział neonatologiczny. Więc wiele miasteczek czy miast 40-tysięcznych nie może sobie o sobie tego powiedzieć, ale gorzej jest z pediatrią. Wy to już o tym piszecie w książce. To ona w końcu funkcjonuje czy nie funkcjonuje? Gdzie się leczy dzieci w Radomsku?
1: Ona przez kilka lat nie funkcjonowała, bo w sytuacji, gdy był COVID, dyrektor zdecydował o zamknięciu porodówki, bo ona była najmniej obłożona, ale jak już oddział covidowy został zlikwidowany, bo już nie było takiej potrzeby, to porodówki nie można było bardzo długo odwiesić, ponieważ nie było chętnych do pracy lekarzy, ordynatora przede wszystkim. Poszukiwania trwały bardzo długo. Ostatecznie się udało i porodówka została otwarta z powrotem w tamtym roku. A sam szpital, to my jesteśmy specyficzni dość. Rzeczywiście my mamy szpital uniwersytecki raz z jednej strony, a mamy z drugiej strony szpital o bardzo dobrej kondycji. Tutaj zjeżdżają ludzie z dalszych rejonów.
0: Jak to jest możliwe?
1: No,
0: bo to jest,
1: jest
0: wie pan,
1: możliwe.
0: Bardzo aktualna dyskusja w całej Polsce, a zwłaszcza ostatnio w Warszawie.
1: No, pierwsza rzecz jest taka, że dyrektor naszego szpitala nie jest lekarzem. Ja uważam, że to jest olbrzymi plus. Jest specjalistą od służby zdrowia, ale nie jest bezpośrednio z tej branży, w związku z tym ma dystans, jeśli chodzi o zarządzanie. Rzeczywiście teraz się toczy dyskusja na ten temat, na temat szpitali powiatowych. Jedni mówią, że ich jest za dużo, inni mówią, że siatka jest okej. No ale ten problem nas akurat tutaj stricte Radomska nie dotyczy, bo naprawdę szpital jest przedni.
0: Ale to pewnie wielu słuchaczy zastanawia, dlaczego w Radomsku jest uniwersytecki szpital kliniczny. Wy macie uniwersytet?
1: Nie, ale
0: no
1: podpisał szpital.
0: Możliwe?
1: Szpital podpisał umowę o współpracy z Akademią Długosza bodaj z Częstochowy, która ma wydział lekarski. W związku z tym tutaj przyjeżdżają studenci na praktyki, leczą się, przyjeżdżają lekarze, którzy tutaj prowadzą takie bezpośrednie ćwiczenia. Ja z samej specyfiki nauczania lekarzy nie znam, no ale wiem, że to się tutaj w jakiejś części, ten praktyczna część odbywa.
0: Moim zdaniem to jest świetny pomysł, dlatego że pokazuje też tym młodym lekarzom, że Polska powiatowa, jak wy o niej też zresztą piszecie w książce, to jest też miejsce, w którym można pracować i być może wygodnie żyć, prawda?
1: No, można. Tutaj zresztą jest tak, w tamtym roku uruchomione zostały stypendia dla lekarzy. Pierwsza pula będzie we wrześniu dla młodych lekarzy, tak? Znaczy dla studentów nawet, tych, którzy studiują i jeżeli tutaj i mogą dostać stypendium, jeżeli tutaj będą dostawali to stypendium, to potem chyba jakiś czas będą musieli pracować tutaj w okolicy. Ale takie stypendia i takie metody są robione w różnych miastach i to ma sens. W sensie jest sposób na związanie lekarzy ze środowiskiem.
0: Tak, tak, tak, tak, pełna zgoda. Wasza rozmówczyni w książce, Anna, mówi tak. W małych miastach jest nawet gorzej niż w dużych. Tam posiadanie dzieci jest jeszcze modne. W małych wyłącznie uciążliwe. I czy możemy chwilę powiedzieć o tych uciążliwościach? Bo przed chwilą mówiliśmy o dojeżdżaniu do pracy dalej, ale jeśli chodzi o samą opiekę nad dziećmi, to jakie problemy występują właśnie na poziomie Radomska?
1: No, pierwszy taki problem, który przez lata występował, my byliśmy miastem, w którym żłobek miejski działał bodaj do początku lat 90., został zlikwidowany i dopiero w tym roku władza otworzyła po 30 latach miejski żłobek publiczny, uzyskała jakieś tam dofinansowanie i go wybudowała, bo przez lata panowała taka narracja, że wszystko załatwi wolny rynek. W związku z tym były były prywatne.

0: przedszkola i były prywatne żłobki, prywatne kluby, no ale one wiadomo, że kosztowały dużo więcej niż publiczna placówka. Także to była pierwsza uciążliwość. Druga uciążliwość jest taka, że no nie było tej pediatrii bodaj przez 4 albo 5 lat. Z tym są zawsze problemy, no bo można oczywiście jechać do Bełchatowa, to jest 40 km w nagłej sytuacji, no ale jednak trzeba mieć samochód, trzeba się zapakować i jechać z dzieckiem.
1: Tak.
0: A poza tym tak naprawdę, jak ja rozumiem dobrze te dziewczyny, z którymi rozmawialiśmy, to ta uciążliwość polega przede wszystkim na tym, że one raczej nie wyobrażają sobie życia w takiej małej miejscowości z dziećmi ze względu na to, że te takie dwa motywatory, które decydują o miejscu zamieszkania, praca i mieszkania, no z tym jest problem. Mhm. Nie chodzi, no, w przypadku mieszkań nie chodzi nawet o ceny. Chodzi o to po prostu, że standard lokali, które tutaj na rynku były przez lata oferowane, nie jest za wysoki w mniejszej miejscowości, bo osiedla, które były, to są osiedla budowane, gdy się miasto rozwijało za PRL-u między 60. a 70. latami, w związku z tym mają już swoje lata.
1: Jest jeszcze jedna uciążliwość. Przeczytałam o tym na stronach Gazety Radomszczańskiej. Wyłączanie co roku wam na 2 tygodnie ciepłej wody. Zakład Ciepłowniczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zawiadamia, że w okresie od 17 sierpnia do 30 sierpnia wstrzymana będzie dostawa ciepłej wody. Co się dzieje w Radomsku? Bo to chyba jest jakiś ewenement na skalę krajową.
0: To jest coś, co kiedyś było praktykowane w PRL-u dość często. W czasie wakacji wtedy były przeprowadzane różne remonty związane z instalacją. I tak naprawdę nikt nie potrafi powiedzieć, dlaczego do tej pory trzeba to robić. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, czyli miejska spółka, która tym zarządza, twierdzi, że jest taka konieczność. Ludzie się z tego bardzo śmieją, bo to rzeczywiście jest rzadko spotykane już w różnych miejscowościach. No ale jak tylko przychodzi lato, jak jest robić ciepło, to my po prostu jesteśmy od wody odłączani. Jakieś tam prace trwają, a wczoraj jeszcze na dokładkę była awaria, w związku z tym pół miasta nie miało wody, bo się okazało, że jakieś rury strzeliły. No to proszę pamiętać, że to jest też problem infrastrukturalny, ponieważ pół miasta takiego jak nasze powstało między 60 latami a 70, w związku z tym infrastruktura wtedy też powstawała, no ale on ma już swoje lata. No i na to, żeby ją wymieniać, potrzebne są olbrzymie pieniądze, bo rury mają 50-60 lat, tak? I to jest rzecz, którą trzeba poprawiać.
1: No ja jestem pewna, ale jednak rzeczywiście różne miasta mają tego typu kłopoty, jeśli chodzi o starą infrastrukturę, no ale jednak tego wyłączenia na 2 tygodnie ciurkiem, to jeśli ktoś z Państwa mieszka w takim mieście, gdzie też się na 2 tygodnie wyłącza w lecie ciepłą wodę, to proszę koniecznie dać znać. Naprawdę mnie to ciekawi. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Jeszcze porozmawiajmy chwilę o Radomsku jako mieście, które się wyludnia. Mówił pan o dostępie do pracy, o trudnościach, jeśli chodzi o mieszkania w kontekście posiadania dzieci, ale jeśli ludzie się wyprowadzają, bo już nie tyle dojeżdżają do pracy w dużym mieście, tylko się po prostu wyprowadzają, to najczęściej z jakich przyczyn?
0: Z powodów ekonomicznych raz, ale proszę pamiętać, że demografia to jest problem przede wszystkim związany z tym, że się dzieci nie rodzą. To jest pierwszy problem. Więc dzieci się nie rodzą, jest ich coraz mniej, a drugi problem to jest właśnie związany z wyprowadzkami, bo sam proces wyjazdu z małych miejscowości do dużych miejscowości jest dość naturalny. Przez lata tak było, przez lata z mniejszych miejscowości ludzie wyjeżdżali, czasami wracali. W PRL-u na przykład wracali dużo częściej. Potem się to zmieniło, ale w tej chwili na ten proces nałożył się proces związany z tym, że jest coraz mniej dzieci. U nas w mieście 40-tysięcznym w tamtym roku urodziło się 200 dzieci. W tym roku będzie to mniej i to spada od 95 roku cały czas. W sensie kiedyś tam było 700-800 dzieciaków, a teraz jest 200, a my mamy... To też jest sprawa, która nad miastem wisi, nad niejednym takim miastem jak nasze wisi. Na przykład mamy 10 szkół podstawowych. 200 dzieci to jest za 6 lat jedna klasa na jedną szkołę, tak. A niektóre to są molochy. Tak? Więc to wszystko będzie, to wszystko się kumuluje, te problemy związane z demografią za chwilę wybuchną w większości takich miast jak nasze.
1: Tak. Tak, absolutnie tak, tak jest. No, aż dojdziemy do momentu, który znają Państwo choćby z Włoch, gdzie się zaprasza ludzi, żeby zamieszkali w przepięknych, ale opustoszałych wioseczkach czy miasteczkach. Niemal za bezcen sprzedawane są domy, żeby tylko ktoś tam wrócił, ktoś tam

0: zaczął mieszkać. No ale właśnie problemem jest praca, problemem jest opieka zdrowotna i cały ten zestaw, standardowy zestaw, powiedziałabym. Książka, którą wspólnie napisaliście, jest książką też o aferach. I zadziwia mnie to, że przez całą właściwie strona po stronie właściwie towarzyszy mi takie wrażenie bezkarności. To znaczy, że niby działa u was prokuratura, niby jest Gazeta Radomszczańska niezależna, nie powiązana z władzą samorządową, a mimo to kończy się na tym, że jest albo umorzenie, nawet opisujecie na przykład aferę z ustawionym konkursem na dyrektora szkoły, nagłaśniacie sprawę i nic. To znaczy i tak dochodzi do mianowania tego, politycznego nominata. Czy to, jak to jest? To znaczy, czym są też te węzły elit lokalnych, o których piszecie? Jak to działa?
1: Po pierwsze, to jest frustrujące oczywiście dla każdego dziennikarza, że te efekty albo są rozłożone w czasie publikacji, albo ich w ogóle nie ma, ale proszę pamiętać, że główny taki problem związany z bezkarnością, bo się pojawiło to słowo, to jest problem tego, jak działają lokalne prokuratury, czyli prokuratury rejonowe. Ja jestem przywiązany do myśli, że większy wpływ na to, co się dzieje w prokuraturach, mają władze samorządowe z konkretnego miasta niż ministrowie Żurek, Bodnar i Ziobro.
0: Ale zaraz, oni w ogóle nie powinni mieć wpływu. Jaki oni mają wpływ?
1: No, zarządzają, tak? Są prokuratorami generalnymi, w związku z tym odpowiadają za to, jak działa prokuratura.
0: Nie, ale mówię teraz o władzach lokalnych. Powiedział pan, że oni mają wpływ na to, jak działa prokuratura rejonowa. Gdzie tam niby jest połączenie?
1: No, znajomi jeżdżą na, wchodzą na wspólne imprezy towarzyskie, czasami wspólnie polują, no to są małe kręgi elit w takich miejscowościach, więc ludzie się znają, tak? To nie jest tak, że albo chodzili razem do szkoły, albo są jakieś powiązania rodzinne. W związku z tym, no, to też nie specyficzne, tylko że dla małych miejscowości, tylko problem polega na tym, że te prokuratury na takim poziomie jak nasz i w takich miastach jak nasze, zwykle gdy pojawiają się sprawy dotyczące lokalnej władzy, to robią wszystko, naprawdę wszystko, żeby tych spraw nie podejmować. Jak już muszą podjąć, to żeby je prowadzić tak długo, żeby się rozeszły po kościach. I to jest problem. W sensie my w ogóle nie mówimy o tym, jak działają prokuratury rejonowe. W ogóle w debacie publicznej tego tematu nie ma. Wszyscy, jak rozmawiamy to o prokuraturze, to oczywiście rozmawiamy o prokuraturze krajowej, o wielkich śledztwach. A ludzie widzą to, co jest na dole. Ludzie nie widzą śledztw prowadzonych przez prokuraturę krajową albo oddział do spraw walki z przestępczością gospodarczą z Katowic, tylko widzą to, co jest u nas. Widzą jakąś sprawę, opisują to dziennikarze albo sami o tym mówią. Jak nie ma mediów, no to mówi się o tym oczywiście po kątach. Ale wiedza taka w środowisku i w przestrzeni publicznej miejscowości jest, a jednak nie ma efektu. I to jest problem, którego nikt do tej pory nie podjął na takim poziomie krajowym. W związku z tym ja wcale się nie dziwię, że nie ma wielkiego, nie było w czasach, gdy rządził PiS, nie było wielkiego takiego poparcia na dole dla protestów związanych z wymiarem sprawiedliwości, bo protesty się odbywały w dużych miastach, ale w małych już niekoniecznie, tak? No tak. Ludzie po prostu widzą, że to nie działa, nie ma czego bronić. O, to tak najprościej można powiedzieć.
0: Puentę na koniec programu. No trudno. Zachęcam państwa do lektury, bo naprawdę można się nauczyć więcej o Polsce, czytając o Polsce lokalnej. Na obrzeżach, jak zmienia się Polska lokalna, współautor tej książki, redaktor Andrzej Andrysiak, wydawca Gazety Radomszczańskiej, był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my kończymy już audycję Adres Zamieszkania. Kłaniam się państwu nisko, Agata Kowalska, i słyszymy się za tydzień po 14 w Polskim Radiu 24.
2: Adres Zamieszkania.
0: Jest 22:50.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Wielka Brytania ma nowego premiera. Keira Starmera zastąpił Andy Burnham. Premier Donald Tusk gratuluje nowemu premierowi Wielkiej Brytanii. Polska i Zjednoczone Królestwo to bliscy przyjaciele i sojusznicy. Nie mogę się już doczekać współpracy na rzecz silniejszej i bezpieczniejszej Europy. Tak napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. W pierwszym przemówieniu w roli premiera Andy Burnham zapowiedział, że utworzy rząd, który będzie działał szybciej i bliżej ludzi, a w pierwszej kolejności zajmie się rosnącymi kosztami codziennego życia Brytyjczyków. Kim jest Andy Burnham? Jaki powinien być nowy premier Wielkiej Brytanii? Jakie wyzwania polityczne

0: polityczne, społeczne i ekonomiczne staną przed nim i jego gabinetem. Na te pytania Rochowi Kowalskiemu odpowiadał Michael Dębiński z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej.
1: Mamy nadzieję, że będzie pragmatyczny i będzie skupiony na wzroście gospodarczym, co jest coś, co Wielka Brytania bardzo potrzebuje w tej chwili.
2: A możemy powiedzieć, co tak na dobrą sprawę zatopiło poprzedniego szefa rządu?
1: No, mnie się zdaje, że przede wszystkim brak tego wzrostu, że ludzie się spodziewali, że życia się polepszy, ale no, tak jest jak było, więc mnóstwo rozczarowania i w partii lejburzystów chciano zmiany, więc zmiana jest.
2: Mniej więcej miesiąc trwała ta procedura wymiany szefa rządu. Keir Starmer zapowiedział swoje odejście 22 czerwca, a dzisiaj Andy Burnham ma zostać nowym premierem Wielkiej Brytanii. Z tego, co pan mówi, rzeczywiście stopa życiowa Brytyjczyków tak bardzo uległa pogorszeniu, że stała się motywacją do zmiany premiera?
1: Przede wszystkim to chodzi o tą różnicę pomiędzy Londynem i południowym wschodem Anglii, gdzie powiedzmy czuć ten dobrobyt, a te mniejsze miasta, miasteczka na północy Anglii, gdzie no, poziom życia jest w wielu przypadkach gorszy niż w Warszawie czy w innych dużych polskich miastach. Więc sporo ludzi czuje tą frustrację, że tego wzrostu nie widać. I tutaj jeden z absolutnie kluczowych powodów to jest Brexit, że brytyjskie firmy małe i średnie mają wielkie trudności, żeby eksportować na kontynent i to odbija się na całą gospodarkę.
2: Czyli to jest także kwestia, to jest kwestia zarobkowa, czy kwestia także dostępu do usług publicznych, do polityk państwa?
1: Jedno i drugie. I też muszę wspomnieć o dużej frustracji ludzi związanych z migracją, że po Brexicie był nagły skok w liczbie nie Europejczyków, którzy przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii szukać pracy, żeby zastępować Polaków, Rumunów, Bułgarów i Łotyszów na przykład. I w roku po Brexicie liczba migrantów skoczyła o 900 tysięcy z roku na rok. Więc Brytyjczycy też to odczuwają. Ostatnie dwa rządy dramatycznie już zmniejszyły tą liczbę, szczególnie nielegalnych migrantów, ale nadal ten posmak został.
2: Ale zmienia się premier, nie zmienia się partia pracy ani większość w parlamencie. Najbliższe wybory terminowo w 2029 roku. Skąd taka nadzieja, że jeden człowiek może zmienić cały kurs nie tylko swojej partii, ale i państwa?
1: No, mnie się zdaje, tutaj są dwie sprawy. Pierwsze to jest, że Andy Burnham ma bardzo dobrą reputację jako mer Manchesteru, że rzeczy się dzieją, że posuwa się postęp. Widać, że z roku na roku w Manchesterze, powiedzmy, transport publiczny, infrastruktura się polepsza. To jest człowiek, który szuka rozwiązania, a nie tylko wygranie argumentów politycznych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to po prostu komunikacja, że Keir Starmer był uważany jako premier, który słabo komunikował z przeciętnym człowiekiem. Andy Burnham ma o wiele lepsze talenty z punktu widzenia przekazu.
2: Pan wspomniał o kwestii Brexitu. Czy w Brytyjczykach pojawia się taka myśl, że może warto wrócić do Unii Europejskiej? Czy to w ogóle jest rozważana droga? Czy są na to możliwości? Bo jak inaczej walczyć z tymi konsekwencjami Brexitu?
1: No tutaj są dwie sprawy. Jedna sprawa to jest polityczna, powrót do pełnych struktur unijnych, a druga to jest gospodarcza, żeby wrócić do jednolitego rynku europejskiego i do Unii Celnej. I to przede wszystkim to jest ta druga część, która by spowodowała, że wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii by natychmiast podskoczył.
2: No tak, tylko że to nie byłoby w interesie Unii Europejskiej, bo dlaczego ktoś miałby się cieszyć tymi samymi przywilejami nie będąc członkiem wspólnoty?
1: przywileja.

0: ale Brytyjczycy by poza strukturami politycznymi nie mieli nic do powiedzenia na temat, jak te reguły
1: polityki, tak.
0: Wygląda. Tak, więc by musieli po prostu brać te reguły, a nie kształtować je.
1: Na koniec chciałem pana jeszcze zapytać, bo od czasów Brexitu mamy dużą rotację na stanowisku premiera na czele z panią Liz Truss, którą z tego, co pamiętam, sałata czy kapusta, głąb kapusty był w stanie przetrwać.
0: Sałata.
1: Była w stanie przetrwać dłużej niż pani premier na swoim stanowisku. Czy nowy szef rządu dotrwa do wyborów w terminowym?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, bo wiele Brytyjczyków uważa, że Andy Burnham powinien od razu powołać nowe wybory, żeby pokazać, że to nie tylko został wybrany przez partię, ale przez naród. Więc zobaczymy, czy będzie
1: miał... mandat społeczny nadal.
0: Dokładnie, żeby szybko zorganizować wybory, póki jeszcze nie jest popularny, żeby pokazać, że jest ten, tak jak pan mówi, mandat społeczny.
2: O nowym premierze Wielkiej Brytanii z Michaelem Dębińskim z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej rozmawiał Roch Kowalski.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklamie. Autopromocja.
7: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
8: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać? Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy. W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz. Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
7: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
8: Jacek Czarnecki i Roch Kowalski.
9: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23, jest poniedziałek 20 lipca. Oto co dziś w programie. Do czwartku politycy PiS mają zdecydować, czy zostają, czy odchodzą ze stowarzyszeń wewnątrz partii, a sytuacja w ugrupowaniu coraz bardziej napięta. Jednym z tematów pensje lekarzy. Jutro rząd zajmie się zmianami w systemie ochrony zdrowia. I uspokajamy, to będą tylko ćwiczenia. Jutro przez cały dzień i w całym kraju będą wyć syreny alarmowe. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Widmo rozłamu krąży nad PiS. Nie wszyscy politycy partii chcą podporządkować się decyzji kierownictwa i zaprzestać działalności w stowarzyszeniach. Przeciwko podjętej uchwale buntuje się frakcja Mateusza Morawieckiego. Szczegóły z nami Haufa Bisiak.
2: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości mówi jasno. Dla tych, którzy nie podporządkują się podjętej uchwale, nie ma miejsca w PiS.

0: PiS.
1: Decyzję podjęliśmy w tej sprawie, przegłosowaliśmy ją i ona nie miała wątpliwości wśród wszystkich członków kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mówi wiceprezes PiSu Antoni Macierewicz.
1: Te osoby, które będą chciały utrzymywać swoje formacje, które nie są bezpośrednio związane z Prawem i Sprawiedliwością, tylko są osobną strukturą, przestają być członkami Prawa i Sprawiedliwości, to jest jasne.
2: Stronnicy Mateusza Morawieckiego nie zamierzają zrezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier. Przekonują, że działa ono na korzyść PiSu, bo poszerza ofertę programową partii. Europoseł Piotr Miller tłumaczy, że osoby, które próbują pozbyć się z PiS frakcji Morawieckiego, działają na korzyść koalicji rządowej.
3: Kilka dni temu Donald Tusk właściwie leżał na deskach po aferze ze szpitalami, po trudnej sytuacji w finansach publicznych, wielu innych kryzysach, które się dzieją w różnych obszarach funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego. Nagle jakaś grupa wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przypomniała sobie, że należy uderzyć Mateusza Morawieckiego. Ja się pytam, po co to robicie?
2: Jarosław Kaczyński zaapelował do polityków PiSu o zaprzestanie sporów, które przetoczyły się w ostatnich dniach przez media społecznościowe. Prezes zauważa, że wróg jest gdzie indziej. Wyraża wiarę w to, że porozumienie wciąż jest możliwe. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Senator PiSu Wojciech Skurkiewicz ma nadzieję, że zakończy się ono zawarciem pokoju.
4: Wystarczy odrobina dobrej woli. Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania. Spotkanie odbyło się w piątek między prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. To by był bardzo ważny i dobry gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu.
2: Koalicja rządowa uważa, że rozłam PiSu jest nieunikniony. Zdaniem jej polityków pozycja Jarosława Kaczyńskiego jest dziś słabsza niż w przeszłości. Wiceszef Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoń uważa, że zwaśnione frakcje różnią też postulaty programowe.
5: Te podziały są tak ostre i gdy te podziały nie są tylko personalne, tak jak ja to obserwuję, tylko to są dość fundamentalne różnice i w ocenie tego, jak rządził PiS.
2: Szans na osiągnięcie porozumienia politycy PiS upatrują jednak w drugiej części wpisu Jarosława Kaczyńskiego. Ten stwierdza, że działalność obecnych członków stowarzyszenia może nabrać innego wewnątrzpartyjnego charakteru. Zaznacza, że wystarczy dobra wola i brak publicznych kłótni. Ten pogląd podziela Krzysztof Cieciura, który jest związany ze Stowarzyszeniem Odnowa. W jego ocenie nic tak nie łączy jak wspólny wróg.
6: Myślę, że skończy się tym, że wyjdziemy na boisko i rozegramy wspaniały mecz, który skończy rząd Donalda Tuska, który doprowadzi do końca rządu Donalda Tuska, no bo jeśli mamy 50% Polaków, którzy źle go oceniają, to znaczy, że ta grupa ludzi oczekuje na ofertę polityczną i my taką ofertę przedstawimy.
2: Czasu na zawarcie porozumienia jest coraz mniej. Członkowie partii mają złożyć deklaracje wymagane przez kierownictwo do czwartku. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
7: Ta sprawa nie dotyczy tylko przeszłości Prawa i Sprawiedliwości, mówił na naszej antenie profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jak tłumaczył, na naszych oczach dochodzi do kryzysu przywódczego Jarosława Kaczyńskiego.
8: Z całą pewnością prezes widzi kryzys własnego przywództwa, bo tu co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że to nie jest prezes Jarosław Kaczyński sprzed 5 czy 10 lat. W tej chwili kolejny rozłam, jeżeli by do niego doszło, w Prawie i Sprawiedliwości całą pewnością partię osłabi. Osłabi też pozycję prezesa. Ja sądzę, że rozmowy tak zwanej ostatniej szansy będą się jeszcze dosyć długo toczyć. Proszę pamiętać, że już raz mieliśmy taką sytuację stawiania sprawy na ostrzu noża dotyczącej stowarzyszenia założonego przez Mateusza Morawieckiego i prezes się cofnął, więc być może i dojdzie do takiej sytuacji i teraz. Tak czy inaczej to, co się dzieje na zewnątrz, czyli no, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli spór wewnętrzny, pranie brudów, na pewno partii nie służy i pokazuje, jak słaba już jest pozycja prezesa.
7: Z kolei profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, mówiła na naszej antenie, że konflikt w frakcji PiS trwa.
9: Toczy się spór o, choć być może on jest nieoczywisty, o przywództwo Prawie i Sprawiedliwości oraz w drugim punkcie o orientację programową tejże formacji. O przywództwo dlatego, że zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Przemysław Czarnek, a być może również inne osoby, inni politycy, wydaje się, że mają ambicje liderowania dużej formacji politycznej. Tyle tylko, że obaj politycy mają różne koncepcje, różne wizje tej formacji.

0: sytuacji i tutaj moglibyśmy już mówić o takim sporze, że toczy się spór o programową orientację Prawa i Sprawiedliwości.
1: W tym tygodniu ma jeszcze dojść do spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z wiceszefem partii Mateuszem Morawieckim. Kaczyński zaapelował do polityków PiS o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Przypomnijmy, ultimatum dla działaczy Rozwój Plus mija w czwartek. Jutro Rada Ministrów zajmie się pierwszymi ustawami o reformie ochrony zdrowia. Chodzi o projekty dotyczące zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz ustalenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Cztery projekty rozporządzeń ministra zdrowia reformujące ochronę zdrowia są już w konsultacjach społecznych. Dotyczą m.in. harmonogramów czasu pracy personelu medycznego i przyspieszenia prac nad centralną e-rejestracją. Poinformowała o tym Polskie Radio rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska.
2: Te projekty obejmują rozszerzenie centralnej e-rejestracji na 39 specjalizacji, wprowadzenie maksymalnych poziomów wydatków szpitali na wynagrodzenia personelu, obowiązek raportowania do Narodowego Funduszu Zdrowia rzeczywistych grafików pracy, a także skuteczniejsze monitorowanie harmonogramów, przyjęć i kolejek.
1: Rządowe rozporządzenia w sprawie zmian w systemie zdrowia nie rozwiążą wszystkich problemów opieki zdrowotnej w Polsce, ocenia Monika Rachtan, dziennikarka zajmująca się tematyką medyczną. Jak mówiła w Polskim Radiu 24, nie przekonuje jej kwota za godzinę pracy lekarza, jaka znalazła się w propozycji rządu.
3: Zabierzemy wszystkim, tak? Nie tylko tym, którzy oszukiwali i którzy w 2026 roku zostali bohaterami afer, tylko zabierzemy wszystkim lekarzom, także tym, którzy pracowali uczciwie. Czy 240 zł za godzinę to jest godna pensja dla lekarza? Nie wiem, nie będę się na ten temat wypowiadać. Wiem, jakie są stawki na przykład osób sprzątających mieszkania w Warszawie. I jak porównam te stawki, to one nie są aż tak bardzo różne, więc zastanówmy się, czy takie ograniczenie w jakiś sposób nie wpłynie na te osoby, które pracują uczciwie.
1: Monika Rachtan uważa, że w polskim systemie opieki zdrowotnej należałoby przede wszystkim zająć się zbędnymi procedurami.
3: W pierwszej kolejności trzeba przyjrzeć się procedurom, zastanowić się, które procedury są niepotrzebne. Dlaczego w Polsce programy lekowe kosztują tyle pieniędzy? Dlaczego na wynagrodzenia wydajemy 80% budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia? To są rzeczy, które są patologią w naszym systemie. Dlaczego lekarze tak bardzo na przykład chcą leczyć pacjentów w programach lekowych?
1: Prawie dwa tygodnie temu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła propozycję reformy w ochronie zdrowia, m.in. maksymalną stawkę dla lekarzy, utworzenie centralnej e-kolejki czy zobowiązanie szpitali publicznych, by nie zatrudniały spółek zewnętrznych do wykonywania zabiegów, do których same się zobowiązały. Program Czyste Powietrze ruszył w nowej odsłonie. Osoby planujące termomodernizację domu mogą już składać wnioski na nowych, korzystniejszych zasadach. Jedną z najważniejszych zmian jest wyższe dofinansowanie. Maksymalne kwoty wsparcia wzrosły o 10%. Beneficjenci zyskali także więcej czasu na realizację inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wykonania pracy wydłużono ze 120 do 180 dni. Ekspert Bartłomiej Orzeł z think tanku Projekt Tempo mówił w Polskim Radiu 24, że konieczna może być jednak zmiana nazwy i formuły programu. Jak dodał, zanim to nastąpi, warto zmienić coś w uldze termomodernizacyjnej.
4: Program dzisiaj potrzebuje naprawdę dużo głębszych zmian. Problem jest taki, że ten pacjent przeszedł już tyle operacji na otwartym sercu, że ma wątpliwości, czy przeprowadzenie kolejnej nie spowoduje tego, że pacjent po prostu na stole operacyjnym umrze. No, dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoba, która jest w pierwszym progu dochodowym, płaci 12% podatku, no może z tej ulgi termomodernizacyjnej korzystać. Kupuje dzisiaj dom, pielęgniarka, nauczyciel, urzędnik, wykonuje prace modernizacyjne, odlicza 12%, podczas gdy jego sąsiad, który jest w drugim progu podatkowym, płaci 32% podatku, odlicza 32%, czyli ma de facto większy poziom wsparcia.
1: Dzięki programowi wymieniono ponad 60 tysięcy nieefektywnych źródeł ciepła, tak zwanych kopciuchów, będących jedną z głównych przyczyn smogu w Polsce. Już jutro w całym kraju zawyją syreny, ale bez obaw to będą tylko ćwiczenia. Służby między 7 rano a 19 będą testować system alarmowego ostrzegania. A to tylko sprawdzian, uspokaja wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miejskim Leszek Gumowski.
5: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego

0: zagrożenia.
1: Ćwiczenia, w których wezmą udział m.in. samorządowcy, strażacy i policjanci, zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Służby proszą o zachowanie spokoju. Sprawcy wciąż poszukiwani. Poznańska policja rozważa upublicznienie nagrań z monitoringu, na którym widać moment pobicia

0: co się wydarzyło.
1: Żona interweniującego wskazuje, że atak na przystanku poprzedziła głośna dyskusja z mężczyznami jadącymi tramwajem, którzy obrażali nastolatka.
0: Naplucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża.
1: Śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer. Trwają poszukiwania sprawców, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
1: Policja rozważa upublicznienie nagrań z całego zdarzenia, aby szybciej ująć podejrzanych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
4: Madryt tej nocy nie zaśnie. Hiszpańscy piłkarze świętują razem ze swoimi rodakami po tym, jak wczoraj zdobyli drugie w historii Mistrzostwo Świata. Piłkarze na pokładzie autobusu najpierw przemierzyli ulicę Madrytu, a potem dotarli na plac Cibales, na którym zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy kibiców. Wcześniej spotkali się z królem Filipem VI i premierem Pedro Sanchezem. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski.
5: Selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente na przyjęciu u premiera Sancheza nie ukrywał dumy ze swoich podopiecznych. Wszystko jest łatwiejsze, gdy masz grupę wspaniałych, wzorowych piłkarzy. Kapitan reprezentacji Rodri, zdobywając ostatni tytuł, przeszedł grę nazywaną futbolem i ma już na koncie wszystkie najważniejsze trofea, od złotej piłki po Puchar Świata. Strzelec decydującego gola w finale, Ferran Torres, jest wdzięczny przeznaczeniu. Trzeba wierzyć, że wszystko przychodzi dzięki ciężkiej pracy. I tak było. La Furia Roja będzie bawić się z kibicami przy głośnej muzyce w centrum Madrytu. Do późna. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Hiszpanie świętują, a FIFA podlicza 15 miliardów dolarów. Tyle Światowa Federacja Piłkarska zarobiła na organizacji Mistrzostw Świata. Zyski znacząco przewyższają cele założone przed turniejem. Prognozowano, że kwota ta będzie wynosić maksymalnie 12 miliardów dolarów.
6: Według dostępnych informacji znaczną część tego wzrostu generują zyski typu hospitality oraz sprzedaż biletów, zwłaszcza na rynku wtórnym, gdzie ceny były bardzo wysokie. Na rynku wtórnym FIFA pobierała prowizję w wysokości 15% zarówno od kupującego, jak i od sprzedającego. Jest prawdopodobne, że krajowe związki piłkarskie skorzystają na zwiększonej puli środków FIFA z tytułu Mistrzostw Świata, choć szczegóły nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone. Taka sytuacja finansowa wzmocni pozycję Gianniego Infantino, utwierdzając go w przekonaniu, że jego władza jest stabilna po miesiącu wielu kontrowersji związanych z turniejem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Szef FIFA Gianni Infantino otrzymał ponad 200 deklaracji poparcia od związków członkowskich w kontekście jego reelekcji zaplanowanej na marzec. Perspektywa uzyskania dodatkowych środków z rekordowych przychodów z mundialu prawdopodobnie powstrzyma część związków przed publicznym wyrażaniem niezadowolenia. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Jest nowy premier Wielkiej Brytanii. Keira Starmera zastąpił Andy Burnham. Powitany oklaskami stanął przed czarnymi drzwiami przy Downing Street 10 w Londynie i zapowiedział, że utworzy rząd, który będzie działał szybciej i w pierwszej kolejności zajmie się rosnącymi kosztami codziennego życia.
7: Nowy szef brytyjskiego rządu mówił przede wszystkim o odbudowie zaufania do państwa i poczucia, że polityka może jeszcze poprawić codzienne życie. Zapowiedział, że jego gabinet będzie oceniany nie po wielkich hasłach, lecz po tym, czy mieszkańcy rzeczywiście odczują zmianę w swoich domowych budżetach. Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobię. Dam z siebie wszystko i proszę was, byście podjęli ten wysiłek razem ze mną. Powiedział nowy premier. Burnham zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom finansowy oddech. Pierwsze posunięcia rządu mają więc dotyczyć właśnie kosztów życia. Nowy szef rządu mówił także o potrzebie przywrócenia stabilności po kolejnych zmianach na Downing Street. Jest szóstym brytyjskim premierem w ciągu dekady. Przyznał, że wielu mieszkańców straciło zaufanie do polityki i nie wierzy już, że państwo potrafi rozwiązywać najważniejsze problemy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: Nowo powołanemu szefowi brytyjskiego rządu pogratulował też premier Donald Tusk. Polska i Zjednoczone Królestwo to bliscy przyjaciele i sojusznicy. Nie mogę się już doczekać współpracy na rzecz silniejszej i bezpieczniejszej Europy, napisał w mediach społecznościowych szef polskiego rządu. A Andy Burnham zasłynął już jako energiczny polityk, zdolny do zaproponowania konkretnych rozwiązań, tak mówił w Polskim Radiu 24 profesor Bartłomiej Toszek z Uniwersytetu Szczecińskiego.
8: kiedy był ministrem w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, ale zdecydowanie jeszcze

0: jeszcze bardziej wtedy, kiedy zarządzał wielkim Manchesterem, bo jego decyzje były decyzjami, które w kilku kwestiach, na przykład transportowych, przyniosły bardzo konkretne rozwiązania, które pozytywnie zostały ocenione przez ludzi. A więc wydaje się, że jeżeli wprowadzi tę energię w zarządzanie całym państwem, dla Partii Pracy jest szansa, żeby rzeczywiście poprawić swoje w tej chwili tragiczne jeszcze notowania.
1: Były burmistrz Wielkiego Manchesteru został 59. premierem Wielkiej Brytanii, 7. w ciągu ostatniej dekady. Polityk obiecał Brytyjczykom reformy gospodarcze, wsparcie dla młodych i poprawę finansów obywateli. Władze Rzymu reagują na ostatnie upały. Burmistrz miasta zapowiada, że wszystkie miejskie przedszkola i szkoły podstawowe w Rzymie będą wyposażone w klimatyzację.
2: Montaż klimatyzacji w miejskich placówkach oświatowych dla najmłodszych ma zakończyć się przed rozpoczęciem przyszłorocznych wakacji. Miasto przeznaczy na ten cel 6 milionów euro. Zmodernizowaliśmy już około 200 szkół, a kończymy pracę w kolejnych 200. To ogromne przedsięwzięcie, mówi burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri w rozmowie z portalem Scuola.net. Klimatyzacja ma pojawić się także w wybranych salach szkół, w których odbywają się egzaminy. To element szerszego programu modernizacji placówek oświatowych. Decyzja władz Rzymu jest odpowiedzią na rekordowe upały. W ostatnich tygodniach w części szkół temperatura w klasach przekraczała 34 stopnie Celsjusza, co prowadziło do przypadków złego samopoczucia wśród uczniów i pracowników szkół. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: W wieczornej sumie wydarzeń wracamy do kraju. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie śmierci 31-letniej kobiety, która została zatrzymana w gorzowskiej komendzie policji. Sprawdzany będzie też wątek upublicznienia zdjęcia z reanimacji zatrzymanej przez jedną z funkcjonariuszek. Do zdarzenia doszło 14 lipca. Kobieta została zatrzymana do odbycia kary więzienia. Policja przekazała, że nic nie wskazywało na jej problemy zdrowotne. Po jakimś czasie znaleziono ją w izbie zatrzymań bez oznak życia i przystąpiono do reanimacji, ale ta nie dała efektów. Wkrótce w sieci znalazło się zdjęcie z reanimacji, mówi prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z prokuratury.
4: Poinformowano prokuraturę o opublikowaniu zdjęcia, czy też zdjęć, które pochodzić miały właśnie z czynności medycznych udzielania pomocy 31-latce w Izbie Zatrzymań Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Prokurator w tej sprawie prowadzi obecnie czynności sprawdzające.
1: Sprawą zajmuje się Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Prokuratura sprawdzi, czy nie zostały przekroczone uprawnienia policji przed publikacją zdjęcia. Zabezpieczono dokumentację, a jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Centralny Szpital Kliniczny UMEDU w Łodzi wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów do onkologicznych programów lekowych z powodu braku pieniędzy. Rzeczpospolita podaje, że pacjenci są informowani o odległych terminach rozpoczęcia terapii sięgających 2027 roku, a łódzki NFZ kieruje chorych do innych placówek w regionie, mówi rzeczniczka oddziału funduszu Anna Leder.
5: Wskazaliśmy Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital Bonifratrów w Łodzi. Centralny Szpital Kliniczny jest jednym z kilku szpitali w Łodzi i w zależności od programu onkologicznego jednym z kilku szpitali w Łódzkiem, które realizują programy onkologiczne.
1: Programy lekowe są limitowane, dlatego NFZ nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie. Za leczenie w ramach zawartych umów dotyczących programów lekowych fundusz zapłacił Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu prawie 45 milionów złotych.
5: Podpisaliśmy właśnie z Centralnym Szpitalem Klinicznym aneks do umów w zakresach programów lekowych i chemioterapii. Wartość nadwykonań w lekach w programach onkologicznych wyniesie za pierwszy i drugi kwartał 3 miliony złotych.
1: Polskie Radio Łódź próbowało skontaktować się z dyrekcją Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Do tej pory bezskutecznie. Będzie szybciej i sprawniej. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpocznie się montaż dwóch kolejnych nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa. Jak to wpłynie na pasażerów? O tym Aleksander Przoniak.
6: Z nowych urządzeń nazywanych przez pracowników portu smoczycami będą mogli skorzystać także pasażerowie klasy ekonomicznej. Skanery będą stać w terminalu AB. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki mówi, że montaż i testy potrwają kilkanaście dni.
7: Urządzenia będą musiały przejść testy 72-godzinne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.
6: Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów zostanie zniesiony. Nie trzeba.

0: Chyba też będzie wyjmować z plecaków elektroniki. Rzecznik radzi jednak, by na razie przestrzegać limitów.
1: Limity nie zostały zniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę.
0: Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Sezon wakacyjny w pełni, a pracownicy sanepidu podsumowali pierwsze kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży nad polskim morzem. Inspektorzy mają już sporo uwag. Jakie są wnioski, to wie Aneta Łuczkowska.
3: Sanepid miał zastrzeżenia co do 6 turnusów na skontrolowanych ponad 80. Jest dobrze, ale nie idealnie, bo były nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
4: Nieprawidłowości takie jak brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, obecność insektów w pokojach, brudne materace, brudne fugi i silikony w łazienkach, uszkodzone wyposażenie sanitariatów, w tym niestabilne deski sedesowe i niesprawne spłuczki.
3: W innym miejscu dzieci dostały z kolei niedopieczone mięso. Żaden z obiektów nie kwalifikował się jednak do zamknięcia.
4: Większość tych nieprawidłowości usuwana jest albo na miejscu, albo po prostu dostają kilka dni na przykład na posprzątanie i wówczas jest rekontrola w takim miejscu.
3: Sanepid przypomina, że wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać. W tym roku jest to banalnie proste, bo można to zrobić przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Na koniec zaglądamy do lasów, nie wszędzie i nie za pomocą narzędzi. Można zbierać jagody, których w tym roku jest wyjątkowo dużo. Wojciech Matuszak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie mówi, że przy zbieraniu jagód trzeba pamiętać o kilku zasadach.
5: Zbiór mechaniczny ze względu na to, że niszczy te krzewinki, uszkadza, wyrywa, niszczy owady, które na tych krzewinkach występują, jest też w Polsce zabronione. To są takie narzędzia nazywane grzebieniem albo czesakiem, który wyczesuje jagody z krzewów.
2: Hurtownicy muszą z kolei pamiętać o formalnościach.
5: Tylko taki zbiór, który my nazywamy przemysłowym, czyli przez firmy, to wymaga podpisania umowy z nadleśnictwem. Tak jak na wszystkie płody runa czy zioła w lasach, my badamy, czy taki zbiór w dużych, bardzo dużych ilościach może wpłynąć negatywnie na las, na runo i wtedy to jest ograniczone. Natomiast indywidualny zbieracz, który zbiera, ewentualnie tam sprzedaje kilka litrów, to jest dopuszczalne.
2: Za używanie narzędzi przy zbieraniu jagód grozi mandat od 250 do nawet 500 zł. I tym kończymy wieczorne wydanie Sumy Wydarzeń. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejne informacje punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
6: To była Suma Wydarzeń. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
10: Jest 23:25.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: A teraz porozmawiamy o uprawnieniach pracowniczych w trakcie upałów, w tym także o nowych regulacjach.
6: Powtórka programu.
11: Twoje pieniądze.
12: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W dzisiejszej audycji Twoje pieniądze zajmiemy się kwestią uprawnień pracowniczych w czasie upałów i wynagrodzenia za ten trudny czas w pracy. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest mecenas Julia Kupiszewska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Za nami taka fala upałów, ostatnio też kolejne gorące dni, nie wiadomo co nas jeszcze czeka tego lata. Ostatnio zmieniły się przepisy BHP i tak najkrócej mówiąc, bym powiedziała, przynajmniej częściowo o to chodzi. Pracodawca musi podczas gorąca czasowo wstrzymać pracę. No to pytanie mam kluczowe. Jak wygląda kwestia wynagrodzenia za ten czas? Bo przecież zawsze pracodawca dba o to, żeby zapłacić tyle, ile pracownik wypracował.
13: Tak, to rzeczywiście

0: tak w wielkim skrócie, no, podstawową zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Tutaj oczywiście wstrzymanie tej pracy z powodu upałów jest pewną ostatecznością, ponieważ co do zasady, no, pracodawca powinien tak naprawdę przedsięwziąć takie czynności, takie działania, żeby tą temperaturę obniżyć i żeby tego wstrzymania pracy nie było.
1: Ja tu też wejdę pani w słowo, nawet nowe przepisy właśnie do tego go zobowiązują, ale gdyby tak się nie stało, to wtedy płaci czy nie płaci, jak przerywa?
0: No, oczywiście wynagrodzenie, jeżeli ta praca nie jest wykonywana, a ten przestój tak naprawdę jest spowodowany tymi warunkami atmosferycznymi.
1: No, zachowuje prawo do wynagrodzenia.
0: Zachowuje.
1: No właśnie, no właśnie o to chodzi. To jest pewna taka, ja nie wiem, czy to jest nowość, bo może interpretacje szłyby w różną stronę wcześniej. Natomiast teraz zostało to wprost w tych nowych przepisach BHP zapisane, że zachowanie prawa do wynagrodzenia i warto to po prostu podkreślić.
0: Tak, jak najbardziej.
1: A pytanie, czy ma znaczenie to, że jest to praca na powietrzu i teraz już trochę wchodzimy w te interpretacje. I wtedy pełne wynagrodzenie otrzymuje taki pracownik, czy w pomieszczeniu, gdzie na przykład nie ma klimatyzacji. Uwaga, nie ma klimatyzacji, no ale temperatura siłą rzeczy w pomieszczeniu jest niższa. I nie wiem, wyobrażam sobie, że można na przykład zasłonić okna, tak? I ona już to już słońce tak bezpośrednio operować nie będzie. No to czy w tym drugim przypadku nie będzie wynagrodzenia, jeżeli pracownik, że tak powiem, będzie miał przerwę w pracy? Czy to nie ma znaczenia, bo zapis nowych przepisów jest jednoznaczny?
0: No de facto nie ma znaczenia, ponieważ jest jednoznaczny. Jeśli chodzi tutaj o to rozróżnienie, czy pracujemy na powietrzu, czy w pomieszczeniu, no to tutaj mamy rozróżnienie, jeśli chodzi o tą temperaturę maksymalną, jaka może być w czasie wykonywania naszej pracy.
1: Tak. Czyli jaka to jest ta temperatura, żeby już jakby kwalifikowało się to do przerwania tej pracy według nowych przepisów?
0: Na powietrzu nie może to być temperatura wyższa niż 32 stopnie, tak. A w pomieszczeniu 35.
1: No właśnie, no dosyć wysokie, ale zdarzały nam się te temperatury, więc jakby wiemy, tak. No dobrze, a gdyby pracownik umówił się z szefem, że ze względu na upały będzie na przykład pracował z domu, tylko z tego powodu, nie wiem, w domu ma lepsze, powiedzmy, warunki, to czy należy mu się wówczas normalne, standardowe wynagrodzenie, czy nie?
0: Jak najbardziej tak, ponieważ jakby fakt utrzymywania się upałów przez te kilka dni, powiedzmy, czy niezależnie jaki czas, ale no nie może wpływać co do zasady na wysokość wynagrodzenia lub na pozbawienie pracownika prawa do wynagrodzenia. Tutaj jakby pani sama wskazała, ta praca byłaby wykonywana w domu, tak. Więc oczywiście to wynagrodzenie za wykonaną pracę przysługuje.
1: Jasne, tak się trochę zastanawiam, czy jeszcze nie powinien wtedy dostać dodatkowych kwot za pracę zdalną.
0: Tutaj kwestie tych ryczałtów i kwestii.
1: Myślę,
0: prawda,
1: że byłoby to trudne pewnie do uzyskania i wprowadzenia, aczkolwiek gdzieś tam takie pytanie też powstaje.
0: Też może się pojawiać jak najbardziej.
1: Tak, a jeszcze teraz wróćmy do tych, powiedziała pani, tych 32 stopniach na powietrzu i 35 w pomieszczeniu, a teraz taka trochę sytuacja, a gdyby się coś takiego utrzymywało, zresztą mieliśmy chyba tę sytuację przy poprzedniej fali upałów, żeby się utrzymywało 4-5 dni na przykład z rzędu, no to już jest jakiś dłuższy czas. Czy wtedy też za cały ten czas normalne wynagrodzenie? Że ten przepis jest tak jednoznaczny, że również to wskazuje?
0: No, jeżeli będzie praca wykonywana, no to jak najbardziej tak.
1: Nie, wstrzyma na 4-5 dni pracy. O takiej sytuacji mówimy, bo będzie 38 stopnie na przykład, 4-5 dni i będzie wstrzyma pracę. To wtedy?
0: No również, no bo pracownik nie może ponosić konsekwencji tylko dlatego, tych konsekwencji finansowych, prawda, czyli najbardziej dotkliwych przez to, że temperatura jest wysoka, a praca jest wstrzymana. Bo tutaj powracam do tego, że tak naprawdę to pracodawca powinien zadbać o to, by mimo wszystko ta praca była wykonywana, żeby jednak tą temperaturę obniżyć i nie doprowadzić do takiej sytuacji, by w tym pomieszczeniu było, powiedzmy, te 35 stopni lub więcej.
1: Jasne. No to jeszcze powiem, że spotkałam się ostatnio z taką sytuacją, kiedy na budowie, ze względu na gorąco, na wysokie temperatury, szef polecił pracownikom pracę w godzinach wieczornych i nocnych. Przy odpowiednim oświetleniu było to możliwe, nikt tego nie kwestionował, ale czy w takim wypadku pracownicy powinni otrzymywać wynagrodzenie za nadgodzinę albo za pracę w porze nocnej? Czy powinno ono być wówczas wyższe? O ile, czy jednak nie, bo to było niejako w zastępstwie za tą pracę w dzień.
0: Tak, no tutaj na pewno trzeba rozgraniczyć kwestię pracy w porze nocnej, a pracę w godzinach nadliczbowych.

0: jeżeli ten pracownik pracuje w nocy, ale nie pracował w dzień, to znaczy w dzień miał wolne, czyli tutaj de facto pracuje jedynie w nocy, no to nie możemy mówić o pracy w godzinach nadliczbowych, bo nie jest to praca ponad te jego normy czasu pracy. Czyli tutaj nie mamy tej spełnionej jakby przesłanki do nadgodzin, ale jeżeli chodzi o pracę w nocy, to jak najbardziej dodatek za pracę w nocy przysługuje. Jest to 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
1: To jeszcze jedno pytanie. Czy pracodawca może na przykład samodzielnie ustalić czas pracy, tak? Co mamy konta czasu pracy, jakbyśmy tego nie nazwali, wprowadzając na przykład, załóżmy, jest gorąco, jest lato, przewiduje, wprowadzając miesięczne rozliczenie czasu pracy. I wtedy w efekcie na przykład byłoby tak, że w dni, kiedy jest chłodno, powiedzmy, pracownik pracuje, nie wiem, 15 godzin na dobę, natomiast kiedy jest gorąco, nie pracuje w ogóle. I wynagrodzenie jest, no, takie standardowe, nie wyższe.
0: No, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i de facto nie może tego zrobić. No, pracodawca nie może ukształtować tak sytuacji pracownika, żeby to wynagrodzenie nie było wyższe wówczas, kiedy jest ono należne. Tak? Więc tutaj, tak mówiąc kolokwialnie, no nie powinno być takich kombinacji.
1: Dobrze. To jeszcze pytanie bardzo istotne w czasie upałów o wodę i napoje. Kiedy pracownik powinien je otrzymywać bezpłatnie i czy to są jakieś, nie wiem, ograniczenia ilościowe do tych bezpłatnych napojów?
0: Ograniczeń ilościowych nie ma. Pracodawca faktycznie ma obowiązek zapewnić pracownikowi napoje. I tutaj obowiązuje taka zasada, że na stanowiskach pracy, kiedy ta temperatura przekracza 28 stopni, pracodawca jest zobowiązany zapewnić napoje tak w pomieszczeniu bez limitów. Czyli tu nie mówimy o jakiejś, nie wiem, jednej butelce.
1: Oczywiście
0: czy dwóch.
1: Nieodpłatnej, nie dolicza mu tego do
0: absolutnie
1: na przykład pracy godzinowej, co się czasami w różnych absurdalnych przypadkach zdarza.
0: Po prostu one się należą, te napoje.
1: Jasne. Dziękuję pani uprzejmie za rozmowę. Mecenas Julia Kupiszewska była naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu.
3: Niedawno, 15 lipca, obchodziliśmy dzień bez telefonu. Dla wielu niełatwe, bo przecież smartfon to talizman. Najlepszy przyjaciel i źródło rozrywki. Tymczasem amerykańscy bogacze śmieją się nam w twarz. Czy moglibyśmy się od nich czegoś nauczyć w podejściu do najnowszych technologii? Naszym przewodnikiem po kalifornijskiej mekce cyfrowych demiurgów będzie Michał Radziszewski z Klubu Jagiellońskiego.
2: Powtórka programu.
4: Dzisiaj zapraszamy Państwa do Kalifornii, do Palo Alto, żeby opowiedzieć o tym, jak twórcy, jak architekci cyfrowej rzeczywistości wprowadzają w świat, który sami stworzyli, własne dzieci.

0: zbliżenie.
1: Moim gościem jest dziś Michał Radziszewski, publicysta i redaktor Klubu Jagiellońskiego, analityk Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i członek Rady Ekspertów projektu Wsparcie Rówieśnicze w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Zanim porozmawiamy o dzieciach i młodzieży, zacznijmy od Palo Alto. Cóż to jest?
2: Palo Alto, położone w Kalifornii, między San Francisco a San Jose, to miasto, czy dzielnica można by powiedzieć, bo te dwa miasta są ze sobą połączone wieloma mniejszymi miasteczkami. Dzielnica Doliny Krzemowej, w której mieszka bardzo wiele znanych osobistości ze świata sztuki, mediów, także korporacji, świata biznesu. Jest to miejsce, w którym w gruncie rzeczy żyje dużo bogatych Amerykanów, milionerów, a także niektórzy miliarderzy, w tym jeden z nich, który wprowadził się do Palo Alto i wywołał tym niemałe zamieszanie.
1: Ten człowiek to postać powszechnie znana. Z czego to zamieszanie wynikało? Zamieszanie związane z wprowadzeniem się Marka Zuckerberga, to możemy chyba zdradzić, do Palo Alto.
2: Tak, Mark Zuckerberg, szef Mety, czyli przede wszystkim Facebooka i Instagrama, wprowadził się do Palo Alto jako do miejsca, które jest bardzo atrakcyjne do życia dla takich osób jak on, bogata, bezpieczna dzielnica, sielanka amerykańska. Wywołał zamieszanie dlatego, że mieszkańcy Palo Alto żyli stosunkowo spokojnie, ich dzieci bawiły się.

0: ze sobą, na różnych imprezach sąsiedzkich, jeździły rowerkami po ulicach. Cały opis tego przedstawiłem w jednym ze swoich tekstów na łamach Klubu Jagiellońskiego, ale nie jest to moja tylko i wyłącznie inwencja, ponieważ rzeczywiście New York Times przyglądał się temu głębiej i opisywał tą rzeczywistość, jak ona wyglądała. Jak ci sąsiedzi skarżyli się na wizytę Marka Zuckerberga, który kiedy przybył do Palo Alto, no to korzystając ze swojego ogromnego majątku, wielkich zasobów, po prostu zaczął wykupywać kolejne domki. Kolejne domki mówię dlatego, że został on porównany przez tą gazetę do gracza gry Monopoly, który po prostu wyciąga banknoty i płaci 2-3 razy więcej niż w rzeczywistości warte są dane nieruchomości. Wykupił około 11 domów i zaczął prowadzić w nich bardzo żwawe prace budowlane.
1: Ten proces w pana tekście jest też podstawą pewnej metafory, ale do niej jeszcze przejdziemy. Na razie zostajemy przy Marku Zuckerbergu, który w swojej posiadłości zakłada też szkołę, a właściwie szkółkę, bynajmniej nie niedzielną. Czyżby nie było w okolicy odpowiednio dobrych szkół, do których Zuckerberg mógłby posłać własne dzieci?
0: Zapewne jest tam wiele dobrych szkół, jest tam wiele szkół również bardzo drogich, ale on zdecydował się na zupełnie inny model dla własnych dzieci. Zresztą on tam około 5 tych działek domów przekształcił w taki swój kompleks domowy, w którym mieszkał ze swoimi dziećmi, żoną, ma 3 córki, a w jednym właśnie z domów zaczął organizować szkołę. I dopiero taka ciekawostka, po jakimś czasie okazało się, że ta szkoła tam istnieje, gdyż sąsiedzi zaczęli skarżyć się na to, że ruch samochodowy jest jakby wzmożony, że dużo ludzi tam parkuje. Widzieli, jak czarne limuzyny, jak też opisywała wspomniana przeze mnie gazeta, parkowały blisko jego działek, zaciemnione szyby, ludzie w garniturach i oni otwierali drzwiczki tych limuzyn z dzieciom, które zawozili do tych szkół i tam zaprowadzali. I w zasadzie dopiero po roku działalności tej szkoły zorientowano się, że tam rzeczywiście funkcjonuje jakaś szkoła. Ona została po roku zarejestrowana przez lokalne władze do lokalnego spisu takich szkół, a całe zamieszanie wynikło z tego, że ta część, w której ta szkoła została położona, jest przeznaczona dla rezydentów, a nie dla szkół. Stąd mieszkańcy zaczęli się skarżyć i może dzięki temu w ogóle sprawa została tak nagłośniona i dzisiaj wiemy, że istniało coś takiego jak ta szkoła, ponieważ już od niedawna zdaje się, że nie istnieje. Chodziło tam zaledwie kilkoro dzieci. Nie dotarłem do tego, czyje to były dzieci. I to też jest bardzo znamienne, bo w nawiązaniu do tej analogii, do której później może przejdziemy, jak Palo Alto łączy się z pewnym większym problemem dotykającym nas, to te dzieci miały bardzo dużo prywatności tam wewnątrz, czym no, może my nie możemy się tak cieszyć w cyfrowym świecie. Ta szkoła została nazwana Beacon School, co kolejna ciekawostka, jest imieniem jednego z kurczaków Marka Zuckerberga. Nie mam pojęcia jak, dlaczego. W każdym razie chodziło tam zaledwie kilkorga dzieci, które uczyły się w zupełnie inny sposób tego, jak się w ogóle uczyć, jak przebiega socjalizacja, czego się uczyć, bowiem one zamiast podręczników, materiałów interaktywnych, korzystania z komputerów, były nauczone tego, żeby dotykać trawy.
1: To była szkoła działająca wedle modelu Marii Montessori. To obok szkoły waldorfskiej jeden z alternatywnych modeli kształcenia, coraz bardziej popularny i słusznie. On rzeczywiście odbiega od tego pruskiego modelu, który cały czas jest najpowszechniejszym. Tutaj pewne zaskoczenie, prawda? Bo mogłoby się wydawać, że skoro jeden z twórców potęgi cyfrowej Stanów Zjednoczonych tworzy własną szkołę i posyła do niej między innymi własne dzieci, to tam będą królowały najnowsze technologie, a tymczasem jest zupełnie inaczej. Zaskoczenie?
0: Nie, szczerze mówiąc dla mnie nie, ale może dlatego, że miałem troszkę do czynienia już ze szkołą Montessori, ze szkołą waldorfską, nawet nie indywidualnie, ale przez innych ludzi, których znałem i wiem, z czym to się je. Jest zupełnie na odwrót, niż moglibyśmy się spodziewać. Dlaczego? Dlatego, że te szkoły, te systemy edukacyjne, które nawiasem mówiąc zostały stworzone dla zupełnie innych ludzi niż miliarderów, dlatego że szkoła założona przez Marię Montessori, włoską lekarkę, została założona dla dzieci, które były z biednych rodzin. Było to raczej z pomyślunkiem pewnego wyrównywania szans. Natomiast ta druga szkoła waldorfska również została założona. Zdaje się, że przez jednego z szefów fabryk w latach chyba 20. zeszłego wieku dla robotników. Więc również była

0: to szkoła robotnicza. No, mało robotnicy i biedni ludzie mają wspólnego z dzisiejszą, powiedzmy, kastą milionerów z Doliny Krzemowej. W tej szkole nie panował, zdaje się, permanentny zakaz ekranów, chociaż w szkole waldorfskiej, o której pan tutaj wspomniał i która również jest ważna dla tej opowieści, ponieważ jest inną placówką, ale dużo większą niż ta Bickenbend School Marka Zuckerberga, panuje zupełny zakaz smartfonów. To, co łączy te dwie szkoły, to to, że dzieci uczą się tam przez poznawanie świata swoimi zmysłami. Przez doświadczenia takie bezpośrednie, nie w ten sposób, że to ktoś ich zawsze naucza, ale to one mają odkrywać. To jest zupełnie inny schemat niż w przypadku technologii, która pozwala nam czytać o świecie, słuchać o świecie, obserwować świat, ale przez ekran, przez pewien filtr. A w szkole Marka Zuckerberga dzieci miały wspinać się na drzewa.
1: Ta szkoła, o której wspomnieliśmy, ta większa, waldorfska, reklamowała się hasłem, które można skrótowo ująć jako po prostu prawdziwe dzieciństwo. Szkoła, placówka, instytucja, która oferuje po prostu zwyczajne, prawdziwe dzieciństwo. W takim razie w innych szkołach to dzieciństwo jest jakie?
0: Jest na pewno dzisiaj zniekształcone z kilku powodów, ale przede wszystkim to, o czym tutaj rozmawiamy, to skala zaangażowania cyfrowego świata w dzisiejszą edukację. Tamta szkoła rzeczywiście reklamowała się w bardzo wiele sposobów, ale zawsze nawiązywała do tego, że ona stawia na doświadczenia dzieci, na prawdziwe relacje, które nie są przez komunikatory mediów społecznościowych, które nieco zniekształcają ten przekaz, w których nie widać mimiki, widać tylko i wyłącznie tekst, może emotki co najwyżej. I rzeczywiście tak się reklamowała. Ja zresztą, robiąc research do pisania tego tekstu, przeczytałem większość artykułów na stronie tej szkoły. Ona cały czas istnieje, można sobie zapisać swoje dziecko, chociaż raczej jest to niezbyt osiągalne dla takiego szarego człowieka jak ja, który nie ma 30, 40 czy 50 tysięcy dolarów na koncie rocznie, żeby opłacić rozwój dziecka. Bo tyle właśnie kosztuje tam kształcenie swojego dziecka, z czego na etapie przedszkolnym jest to kwota 19 tysięcy dolarów ponad rocznie. No, można by się zastanowić, za co się tak dużo płaci. Płaci się właśnie za to, żeby pewne zasady odseparowania od świata cyfrowego, ale także umożliwienia dziecku robienia wielu rzeczy, które kiedyś dzieci robiły dużo częściej, bawiąc się w ogródkach, nawet za PRL-u, jak słyszymy w historiach naszych rodziców, wbrew wiedzy rodziców, wyskakiwały na jakieś swoje podróże, chodziły po bunkrach starych i bawiły się w takie zabawy, które pewnie babcia czy mama by ich za to ukarała. Te szkoły na to pozwalają, w pewien oczywiście ograniczony sposób, ale także przy tym są bardzo elitarne, bo tylko i wyłącznie dzieci, które mają bogatych rodziców, mogą do nich chodzić. To sprawia też, że one nie poznają do końca tego świata ludzi, że tak powiem, normalnych.
1: W tych szkołach, o których mówimy, pojawia się też edukacja cyfrowa, tyle że ona jest odsunięta na maksymalnie daleki plan, pojawia się jak najpóźniej, dlatego że tego rodzaju kompetencje zdobyć najłatwiej, a jeśli zacznie się tą ścieżką podążać zbyt wcześnie, to ona odwraca uwagę od realnego świata?
0: Tak, musimy zwrócić uwagę na to, co jest istotne w rozwoju dziecka na każdym z jego etapów i na tym najwcześniejszym etapie, tym przedszkolnym, na co ta szkoła również zwraca uwagę, kluczowe jest wzmacnianie swojego ciała, wyostrzanie zmysłów i wzbogacanie wyobraźni. To są takie trzy podstawowe elementy, dlatego dzieci tam śpiewają, pieką chleby, malują, opowiadają sobie historie, jadą na różne wycieczki, budują różne rzeczy w taki sposób, żeby łączyć pewne umiejętności manualne, doświadczenie świata zmysłami, z wyobraźnią, tworzenie rzeczy kreatywnych i do tego zupełnie nie potrzebujemy technologii. Prawda jest taka, że de facto żadne dziecko, niezależnie od tego, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, nie potrzebuje do tego technologii. Wręcz technologia przeszkadza, bo daje zbyt szybką gratyfikację, zbyt szybki efekt i oprócz tego ma także w kilku innych aspektach, bardziej już wyróżnionych, negatywny wpływ na rozwój dziecka. Na kolejnych etapach ta technologia jest powoli wdrażana. Powoli dziecko jest na nią eksponowane, ale następuje tam bardzo ważna różnica w stosunku do naszej szkoły. Naszej, nie mówię tylko polskiej, ale ogólnie do szkoły. Otóż dziecku nie daje się telefonu czy laptopa z tymi wszystkimi zagrożeniami, problemami, ale też szansami po to, żeby one się samo nauczyło, jak z tego korzystać, ale najpierw się uczy je, jak dobrze z niego korzystać, jak na przykład powinna przebiegać analiza w krytycznym myśleniu, tak? To jest coś, czego uczy się w tej szkole, o której wspominaliśmy.

0: Znaczy, najpierw dzieci uczą się rozróżniać fakty i rzeczywistość od nieprawdy, a dopiero później udostępnia im się te możliwości. A dzisiaj jest często na odwrót. Najpierw dziecko korzysta, ogląda coś, ale nikt nie powie, żaden dorosły mu nie powie, że to, co widzi na tym filmie, to nie jest prawda. No i co jest straszne, no to w niektórych przypadkach może mieć to naprawdę bardzo długofalowe negatywne skutki, jak dajmy na to w pornografii powszechnie dostępnej. Również dla dzieci, mimo zakazów, które istnieją tylko na papierze, wystarczy jedno kliknięcie dla dziecka, żeby odklikać to, tak, mam plus 18 lat i to już wystarczy rzekomo algorytmowi, żeby wpuścić go na taką stronę.
1: Wracamy do szkoły amerykańskiej. Wspomnieliśmy o modelu, w którym cyfrowe technologie pojawiają się dość późno, dlatego że one też przy okazji mają przede wszystkim wspierać kreatywność i wspierać myślenie, a nie je zastępować?
0: Tak, dokładnie. Szczególnie w tych czasach, w których de facto algorytmy sztucznej inteligencji są, w cudzysłowie, zdolne zrobić za nas wszystko, musimy znaleźć te obszary, w których jesteśmy od nich lepsi. I tym obszarem jest pewna inteligencja emocjonalna, ale także nadawanie celu, bo sztuczna inteligencja, czy w ogóle technologia, nie jest celem w samym w sobie. Musimy wiedzieć, dlaczego ją używamy. I to, czego się dzieci tam uczą, to w jaki sposób, ale w ogóle po co używać, na jakim etapie tej technologii. I wtedy mogą na pewnych mocnych umiejętnościach, które zbudowali na poprzednich etapach edukacji, wejść w ten świat i wykorzystywać tę technologię jako ogromne wsparcie do ich pracy analitycznej, do pracy programistycznej, montażowej, bo na przykład programowania również dzieci uczą się w tej szkole, tylko nie daje im się tego na etapie 4, 5, 7 lat. I ten wiek wcale nie jest jakiś przeze mnie hiperbolicznie zaniżony, bo dziecko w Polsce niestety, jak wskazywały badania CBOS-u, otrzymuje telefon nawet w wieku roku, dwóch czy trzech lat dość często. Jeśli się nie mylę, w wieku dwóch lat to jest chyba 33% dzieci ma kontakt z telefonami. Należy to sprawdzić w jednym z badań CBOS-u, ale te wyniki są porażające. A tu się odbywa to na zupełnie późniejszym etapie. No i to sprawia, że ta młodzież rzeczywiście wie, jak z tego korzystać.
1: Jeżeli mały człowiek, jeżeli dziecko uczy się świata poprzez kontakt z rzeczywistością, poprzez kontakty z innymi ludźmi, a my odwracamy kolejność i stawiamy wszystko na głowie, zaczynając od najnowszych technologii, jakie to może mieć skutki dla rozwoju kolejnych generacji?
0: Dzieci nie poznają innych dzieci. Widzą je na ekranach, ale nie tworzą się więzi. To jest jeden z największych problemów dzisiejszych czasów, że zbyt wczesna ekspozycja na technologię sprawia, że de facto ona zastępuje pewne istotne elementy rozwoju takiego społecznego, ale też indywidualnego. Tyczy się to zarówno relacji takich z dziećmi i rodzicami, znaczy z rówieśnikami i z rodzicami, ale także starszymi, ale także pewnego zastępowania nudy. Myślę, że to jest jeden z takich może rzadko wspominanych elementów, ale dla dziecka, dla młodzieży, a nawet dla dorosłego człowieka, o czym często zapominamy w świecie dużego pośpiechu, potrzebna jest nuda, potrzebny jest pewien spokój, aby oczyścić myśli, ale także aby spojrzeć na to, jak ten świat funkcjonuje w czysty sposób, pozbawiony ciągłego myślenia o czymś z tyłu głowy, rozproszeń, aby nacieszyć się tą rzeczywistością. Tak? Nie do każdego posiłku musimy słuchać podcastu, no chyba że naszego radia, albo scrollować TikToka, tak? Bo okazuje się, co wykazały badania, że posiłek będzie smakował nam gorzej. To jest coś, czego myślę, że wielu ludzi nie jest świadomych, ale na pewno dzieci tego nie są świadome. A przecież dzieci kształtują swoje smaki, wzrok, pewne doświadczenia są dla nich zupełnie nowe. Jeżeli dodamy do tego technologię, która w dodatku bardzo obciąża mózg pod względem też zapamiętywania różnych rzeczy, sprawia, że te doświadczenia są zupełnie osłabione. Zarówno te z rówieśnikami, jak i indywidualne, mam na myśli takie poznawcze, poznawania tego, jak świat funkcjonuje.
1: Potrzebujemy też nudy, żeby spojrzeć na samego siebie, żeby spotkać się z samym sobą i czasem ze sobą bez pośpiechu i bez hałasu i bez zbędnych bodźców porozmawiać. Czy Mark Zuckerberg, jeden z demiurgów cyfrowej rzeczywistości, jest wyjątkiem, który ogranicza dostęp własnym dzieciom do technologii, które sam współtworzy, czy może to jest szerszy trend?
0: Nie, zupełnie nie.

0: jest wyjątkiem. Ciężko powiedzieć, jaka jest skala tego zjawiska ogólnie wśród inżynierów, dyrektorów, menedżerów z Doliny Krzemowej, no bo jest ich naprawdę dużo, a tych szkół, chociażby były bardzo dobre i drogie, to nadal jest mniej niż szkoły publiczne, często one są bardziej dostępne, ale jeśli popatrzymy na tą czołówkę, na zupełny szczyt tej piramidy największych korporacji, największych grubych ryb ze świata cyfrowego, no to możemy zauważyć tam pewną zasadę, gdyż nie tylko Mark Zuckerberg, ale także na przykład Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu, również ograniczał swoim dzieciom dostęp do technologii i wręcz ich dzieci narzekały, że ich tata ogranicza im ten dostęp w przeciwieństwie do rodziców rówieśników. No i Gates dawał im telefony dopiero po 14 roku życia, ale jak słyszeliśmy w różnych wywiadach, również po tym wieku to nie była nagle anarchia, tylko też nadal to użytkowanie było ograniczone. Nie można było używać telefonu w domu Gatesa przy rodzinnym stole. Nie mógł leżeć na stole. Tak samo Steve Jobs, Susan Wojcicki, była CEO YouTube'a, Evan Spiegel, założyciel Snapchata i wielu, wielu innych CEO, dyrektorów bardzo wysokiego szczebla, bardzo ograniczało dostęp do technologii. Jedni bardziej, inni mniej. Trzeba to przyznać, że było do tego różne podejście. Niektórzy byli naprawdę radykalni i nie pozwalali dzieciom w ogóle używać telefonów, tabletów, niczego. Tylko i wyłącznie na przykład raz na tydzień oglądnąć maksymalnie 2 godziny jakiś seans. Taki w starym rozumieniu oglądnąć film. Tak dopowiadam samemu, ale zapewne z tatą i mamą. Tak? Wspólnie, a nie samo dziecko, tylko i wyłącznie ono i technologia. Inni stosowali taką bardziej miękką retorykę wobec dzieci, miększe podejście wychowawcze. Bardziej starali się pokazywać dziecku, w jaki sposób ta technologia może być dla niego szkodliwa, ale też jakie są szanse dobrego korzystania z niej, takiego odpowiedzialnego, i przede wszystkim starali się dawać własny przykład. Czyli nie dochodziło do tej hipokryzji, na którą czasem myślę, że dzieci całkowicie racjonalnie i uczciwie mogą narzekać, że rodzice zabierają im telefony, ale sami później gdzieś giną w tym świecie telefonów, telewizji i są nieobecni. Bo to, co jest pewną podstawową zasadą wychowawczą, związaną również z odcinaniem dziecka od telefonu, to, że musi być coś w zamian, tak? Musi być środowisko rówieśnicze, ale musi być też rodzic. Jeżeli tego nie ma, to ciężko będzie takiemu dziecku funkcjonować.
1: Pan wspomniał o hipokryzji. Ja myślę, że to chyba jednak jest chęć zysku, bo mówimy przecież o przedstawicielach, o reprezentantach, o założycielach prywatnych biznesów, których jednym z głównych celów jest zarabianie pieniędzy. Żeby firma zarabiała pieniądze, to my musimy się od jej produktów niestety uzależnić. Gdyby tego rodzaju reguły jak w domu, czy Jobs, czy Zuckerberg promowali też w świecie, no to przecież ich firmy nie wyrosłyby na takie potęgi. Państwo w Klubie Jagiellońskim od dłuższego czasu piszą już, mówią, alarmują, że istnieje coś takiego jak smartwica, czyli uzależnienie od mediów antyspołecznościowych, od smartfonów, i mówią też sporo o efektach, jakie to uzależnienie może przynieść. Ten temat pojawia się w dyskusjach coraz częściej. Moim zdaniem zbyt wolno, ale jednak to jest jakaś jaskółka zmian. Państwa to cieszy? Czują Państwo satysfakcję?
0: Tak, zdecydowanie, i czujemy, że nasza działalność wywiera rzeczywisty wpływ. Między innymi możemy to obserwować teraz, kiedy powoli, ale jednak procedowane były nowe przepisy o tym, żeby ograniczyć dostęp do telefonów uczniom w szkołach. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, że tak powiem, bo jedno to jest postulaty, druga rzecz to jest sama reforma. Jest wiele znaków zapytania, czy smartfony powinny być dostępne na przerwach, w jaki sposób, kto może być od tego zwolniony. Natomiast ważne, że ruszyliśmy w tym temacie. Co prawda również to nie było do końca tak, że Polska stoi tutaj na czele jako jakaś awangarda tego rozwiązania, bo tak naprawdę to Australia, to kraje europejskie, które zdecydowały się na to w ostatnich latach dużo mocniej, bardziej pewnie, dały nam przykład, ale nie powinniśmy narzekać na to, że jesteśmy z tyłu, tylko po prostu się od nich uczyć. Opublikowaliśmy w Klubie Jagiellońskim duży raport doktora habilitowanego Bartłomieja Bigi oraz Piotra Trudnowskiego "Zatrzymać smartwice", w którym zebraliśmy te wszystkie argumenty za tym, żeby rzeczywiście zatrzymać smartwicę, czyli generacyjną chorobę tego, że wszędzie, zawsze, każdy gdziekolwiek używa smartfona do prowadzenia swojego życia w sposób, który

0: jest już niezdrowy, szkodliwy dla dzieci, dla rodziców, dla związków, dla w zasadzie wszystkich obszarów życia. Tak jak pan redaktor powiedział, ta dyskusja dotycząca ograniczania dostępu do technologii, ale pamiętajmy o tym też, że możemy to ograniczać wobec dzieci, nie możemy wobec dorosłych w taki przynajmniej prawny sposób legislacyjny. Możemy do pewnych rzeczy nawoływać, pokazywać pewne przykłady, które powinny dać do myślenia, gdyż to ci autorzy najbardziej szkodliwych algorytmów, którzy zajmują się de facto bardzo świadomie tym, jak je zaprojektować, żeby czas spędzany nad ekranem był jak najdłuższy, jak najbardziej pochłonięty w tych mediach społecznościowych, oni są bardzo świadomi tego, jak te mechanizmy działają i oni dlatego swoje dzieci od tego chcą izolować, bo wiedzą, że one by sobie z tym nie poradziły, bo dzieci jeszcze bardzo podatne na uzależnienia od różnych rzeczy w takim wieku, kiedy następuje rozwój, po prostu chłoną wszystko i również chłoną ten świat technologiczny. Oni chcą swoje dzieci od tego uchronić. Więc może weźmy z nich przykład i również zastanówmy się, czy my nie chcemy naszych dzieci od tego uchronić.
1: O skutkach ubocznych kiedyś już rozmawialiśmy z Piotrem Trudnowskim. Znajdą państwo tę rozmowę w serwisach podcastowych Polskiego Radia. Dlatego dzisiaj do tego tematu już nie wracamy. Michał Radziszewski, publicysta i redaktor Klubu Jagiellońskiego, analityk Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, członek Rady Ekspertów projektu Wsparcie Rówieśnicze w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru bez smartfona i do usłyszenia.
2: Zbliżenie. Powtórka programu.
3: Zbliża się północ, już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje, a ja już dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Dziś w całej Polsce zawyją syreny alarmowe, ale nie ma powodów do niepokoju. Spory wewnątrz PiS i cykający zegar. Tylko do czwartku posłowie rozłamowcy mają czas na opuszczenie stowarzyszeń. W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie odnaleziono szczątki 30 osób zamordowanych w czasie rzezi wołyńskiej. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Dziś w całej Polsce między 7 a 19 zawyją syreny alarmowe. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
5: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynek. Kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
4: Tymczasem na przełomie lipca i sierpnia nad Polską mają latać mikrobalony stratosferyczne. To zaplanowana akcja, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Będzie to element szkolenia amerykańskich wojsk dowództwa wielozadaniowego w Europie z wykorzystaniem właśnie tych obiektów. Nie kończą się spory wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnicy frakcji Mateusza Morawieckiego krytykują postawę członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, nazywając ich rozłamowcami. Tak zwolenników byłego premiera określił też kandydat na to stanowisko Przemysław Czarnek. Prezes PiS Jarosław Kaczyński dał swoim politykom 5 dni na opuszczenie stowarzyszeń o charakterze politycznym.
6: Czasu na wymaganą deklarację wystąpienia ze stowarzyszenia politycy PiS mają coraz mniej, ale jak mówił Przemysław Czarnek,
7: przytłaczająca większość parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości już złożyła oświadczenie.

0: I to w ciągu pierwszego i drugiego dnia.
1: Jednak w Polskim Radiu 24 jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Miller, powiedział:
2: ja nie muszę składać lojalki, bo jestem lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nie potrzebuję kolejnego podpisu. Ja nie chodzi o deklarację, tylko o czyny.
1: Jeszcze w tym tygodniu po raz drugi z prezesem Jarosławem Kaczyńskim ma rozmawiać szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki.
3: Nie sądzę, żeby dało się to jakoś tak zaklajstrować i powiedzieć, że nic się nie stało.
1: Komentował Tomasz Siemoniak z KO.
3: Te podziały są tak ostre.
1: Termin, jaki dał prezes PiS na złożenie deklaracji, upływa w czwartek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Szczątki 30 osób rzezi wołyńskiej zostały odnalezione w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Przy niektórych szkieletach ujawniono przedmioty osobiste, m.in. elementy biżuterii i odzieży. Pierwsze prace pokazały, że są to pochówki nieregularne, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
5: Są to pochówki bez strumien. Ciała były wrzucane do jam grobowych. Widać to po ułożeniu szczątków. Widać to również po tym, że te szczątki nie leżą jedne obok drugich, tylko po prostu były wrzucane nieregularnie. I po drugie, widzimy, że czaszki noszą ślady urazów mechanicznych bardzo silnych. Bardzo czaszki są popękane, mają otwory w głowach, tak jak to byłoby uderzenie jakimś kijem czy jakimś młotem. Oczywiście jakby musimy podjąć te szczątki, poddać je oględzinom, żeby mówić o tym w sposób absolutnie jednoznaczny.
4: Prace rozpoczęły się w minioną środę i potrwają do 7 sierpnia. Na miejscu pracują specjaliści Instytutu Pamięci Narodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także historycy IPN na Ukrainie. Nie ma już żadnych przeszkód, by zacząć budowę tunelu pod Odrą. Zakończono formalności, poinformował dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner. 5-kilometrowa podwodna przeprawa będzie częścią zachodniej obwodnicy Szczecina.
6: Ta umowa jest niezbędna. Wszystkie tunele od 2023 roku podlegają pod prawo górnicze i geologiczne i w ramach tych przepisów wymagane jest podpisanie w ramach realizacji zadania tunelowego umowy na użytkowanie górnicze górotworu, którym jest właśnie materiał wydobywany z drążenia tunelu.
4: Montaż maszyny drążącej i wiercenie nowej przeprawy ma rozpocząć się za 2 lata. Powstanie dzięki temu najdłuższy w Polsce podwodny tunel. Będą to 2 nitki o parametrach drogi ekspresowej.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Prognoza pogody: w nocy od 11 do 15 stopni, na terenach podgórskich Karpat 7. We wtorek przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami też burze. Temperatura w dzień od 17 do 21 stopni, chłodniej na północy i Podhalu 16. Pięć minut po północy.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Samozdrowie.
8: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor nauk medycznych Patryk Krzyżak, flebolog z Centrum Medycznego Venamed. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Będziemy dzisiaj rozmawiać o sportach. Sportach ekstremalnych, sportach, na które czasem się porywamy, ale wypada czasami najpierw wiedzieć, czy w ogóle możemy, albo z czym się też wiążą. Pan doktor zajmuje się taką medycyną sportów ekstremalnych, sam zdaje się nurkując, sam wspinając się i to bardzo intensywnie. Jest pan doktor lekarzem nurkowym, tak?
9: Tak.
8: Ale i przewodnikiem podwodnym, kierownikiem medycznym wypraw, między innymi w chilijskie Andy, ale tutaj naopowiadałam. I powiem tak, wprost zazdroszczę. I pewnie wiele osób, gdy zbliża się albo jest taki podróżniczy sezon, to myśli o tym, no jak nie teraz, to już nigdy. A może trzeba mieć za sobą jakąś przygodę życia, a może się porwać, zdecydować, spełniać swoje marzenia. Każdy chciałby, żeby te marzenia spełniać po prostu zdrowo. Sporty ekstremalne to również chyba dosyć duże ryzyko. Nie chcę powiedzieć, że ekstremalne ryzyko zdrowotne, ale duże ryzyko zdrowotne.
9: Zgadza się, aczkolwiek to jest bardzo ciekawe, bo nurkowanie jest uważane za sport ekstremalny, ale

0: w takim wydaniu rekreacyjnym, to tak naprawdę z ekstremum ma niewiele wspólnego. To tylko takie wycinki nurkowania, jak nurkowanie w Rakowie, czy nurkowanie w jaskiniach, czy nurkowanie takie rekordowe, związane po prostu z pokonywaniem, pokonywaniu kolejnych granic ludzkich możliwości. No i oczywiście freediving, który jest takim wycinkiem nurkowania, czyli nurkowanie na zatrzymanym oddechu. No to są takie elementy, które rzeczywiście o ten sport ekstremalny się ocierają. Natomiast nurkowanie rekreacyjne w ramach limitów bezdekompresyjnych jest aktywnością bezpieczną. Mogą nurkować dzieci. Najstarsza osoba, z którą nurkowałem, miała 90 lat. W związku z tym jest to tak naprawdę aktywność niemal dla każdego. Czasem, gdy sobie rozmawiamy, to uważam, że bardziej ekstremalną jest jazda rowerem po ulicach Warszawy, więc tutaj trzeba po prostu troszeczkę do tego podejść tak zdroworozsądkowo. Oczywiście tak samo, chodzenie po górach, zupełnie czym innym jest pójście sobie do Doliny Chochołowskiej, a zupełnie co innego spróbować porwać się na najwyższe szczyty Europy, czy już nie mówiąc o Himalajach.
1: Ale niektórzy mają takie marzenia, to o nurkowaniu, a to o trekkingu
0: na Kilimandżaro na przykład.
1: Wysokogórskim. To są czasami komercyjne wyprawy, gdzie po prostu kto płaci, ten jest klientem i uczestnikiem takiej wyprawy. Ale być może warto się zastanowić, być może nasza rozmowa też rozwieje wątpliwości niektórych, bo będę pytała o to, co się dzieje, gdy człowieka fizjologia trochę ponosi. I z czym może się mierzyć albo może się zderzyć w czasie uprawiania takich ekstremalnych sportów. I zapytam właśnie o nurkowanie i od tego zaczniemy. Wspominał pan doktor, że nurkowanie dla każdego, nurkowanie jako traktowane jako rodzaj aktywności, nie ekstremalny sport. No ale jednak zdarzają się też wypadki w czasie tego nurkowania. I zapytam, czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne albo wskazania zdrowotne, które powinny być jakimś wyznacznikiem tego, żeby sobie odpuścić albo powiedzieć, okej, ja mogę. Na co zwrócić uwagę, jeżeli chciałoby się, czy rodzinnie, czy solo, tego typu aktywnością zacząć się zajmować?
0: Na szczęście tych przeciwwskazań jest coraz mniej, bo coraz więcej wiemy o fizjologii człowieka, coraz więcej wiemy, jak organizm człowieka zachowuje się po zanurzeniu w wodzie, czy właśnie podczas ekspozycji wysokogórskiej. Więc poza tym coraz skuteczniej leczymy wiele chorób. W związku z tym pewne choroby, które kiedyś były takim szlabanem i po prostu mówiło się absolutnie nie, nurkowanie nie jest dla ciebie, teraz w tej chwili przeszły do kategorii względnych przeciwwskazań, a więc przy skutecznym leczeniu, przy stabilnym przebiegu choroby możemy na takie nurkowanie pozwolić. Tylko trzeba mieć świadomość, że nurkowanie jest aktywnością zupełnie inną niż właśnie wspomniana wcześniej jazda na rowerze. To jest tak, że w momencie, jeżeli się pojawia jakiś problem zdrowotny pod wodą, my nie możemy tego nurkowania zakończyć w tym momencie i po prostu wynurzamy się i sobie odpoczniemy. To jest tak, że jeżeli jesteśmy na pewnej głębokości już od kilkunastu minut, to wynurzenie musi być z odpowiednią prędkością, żeby się odsycić z gazów, którymi się nasyciliśmy, a więc nurkowanie po prostu wymaga jednak na tyle optymalnego zdrowia, żebyśmy mogli po prostu ten proces wynurzania się dokończyć. Czyli nie można tego po prostu przerwać, tak jak, nie wiem, jedziemy na rowerze, zmęczymy się, coś nam zacznie kołatać serce i wtedy się zatrzymamy, posiedzimy sobie chwilkę na ławeczce, a potem kontynuujemy jazdę. W nurkowaniu tak nie ma. W nurkowaniu trzeba to nurkowanie bezpiecznie zakończyć, co trwa czasem kilkanaście minut dodatkowych.
1: Ale wspominał pan doktor, że jednak są pewne przeciwwskazania. Jest ich coraz mniej, ale są. To znaczy, dla kogo to nie jest dobra aktywność?
0: To może zacznę najpierw od tych takich przeciwwskazań, które wyszły z pełnego zakazu do takiego zakazu względnego, czyli na przykład cukrzyca. Kiedyś absolutnie ryzyko hipoglikemii, a więc utraty przytomności podczas nurkowania, to jest zagrożenie nie tylko dla nurka, ale również dla jego partnera, no bo jak zaczyna się problem, pacjent, nurek, partner traci przytomność.

Wtedy po prostu rozpoczyna się bardzo trudna walka o wynurzenie, bezpieczne wynurzenie na powierzchnię. O to, żeby utrzymać automat w ustach, żeby po prostu cały czas jednak było podawane powietrze i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jeżeli ta cukrzyca jest dobrze prowadzona,

0: taką blokadą były choroby typu astma. W tej chwili stabilny przebieg tej choroby może pozwolić na danie takiej warunkowej zgody na płetwonurkowanie. To na pewno problemem są choroby neurologiczne, choroby ze spektrum psychiatrii. To tutaj no, jednak płetwonurek nurkuje w grupie, nurkuje z partnerem. W związku z tym tutaj ta pełna współpraca powinna być jednak i tutaj myślę, że jeszcze na razie póki co nie jesteśmy tak liberalni. Natomiast ja zajmuję się również kwalifikowaniem osób z niepełnosprawnością i to też jest bardzo szeroka grupa ludzi. Kiedyś spotkałem się z takim określeniem, że jak ktoś jest niepełnosprawny, no to powinien się trzymać z dala od wody. No ale to w tej samej grupie mamy osobę, która jest na przykład po urazie, który spowodował na przykład amputację kończyny i jeżeli ma zdrowe serce, zdrowe płuca, zdrowe uszy, no to
1: nic nie stoi na przeszkodzie,
0: żeby można było nurkować, więc niepełnosprawności oczywiście nie jest równa.
2: A wiek?
0: Wiek, no tak jak powiedziałem, nurkują coraz młodsi. W tej chwili programy szkoleniowe dopuszczają do wydania certyfikatu dzieciom od 10 roku życia, a między 8 a 10 rokiem są specjalne programy, bardzo fajne programy basenowe, które poprzez tworzenie misji oswajają dzieci ze sprzętem nurkowym. To jest wszystko na takich bardzo niewielkich głębokościach, tam do 1,5 metra, a oswojenie się właśnie z oddychaniem pod wodą, z elementami sprzętu pozwala dzieciom na złapanie bakcyla i powiem szczerze, niejednokrotnie dzieci po ukończeniu takiego kursu są lepiej obeznane ze sprzętem, czują się pod wodą swobodniej niż osoby dorosłe. A jeżeli chodzi o tą granicę wieku w drugą stronę, no to tak jak mówiłem, najstarsza osoba miała 90 czy 92 lata. To była bardzo taka dynamiczna Japonka. Ale no mówię, jeżeli serce jest zdrowe, jeżeli płuca są zdrowe, nie ma tutaj żadnych problemów no, kardiologicznych przede wszystkim, no bo tutaj się boimy o zaburzenia rytmu, o niedokrwienie, to jak najbardziej można nurkować.
1: Ale oczywiście można nurkować, poprzedzając to nurkowanie odpowiednimi szkoleniami.
0: Tak, oczywiście.
1: Żeby chociażby poznać ten cały proces, o którym pan doktor mówił, czyli ten proces wynurzania się, który nie jest od tak sobie i tak na szybko, tylko bardzo skomplikowany i jednak wymagający czasu.
0: Bardzo skomplikowany nie, ale wymagający czasu i to trzeba zrobić z odpowiednią prędkością. No bo szybkie wynurzenie z dużej głębokości, no to jest ryzyko barotraumy albo choroby dekompresyjnej, więc to są stany zagrażające życiu, niewątpliwie.
1: Prowadzi pan doktor zresztą, zdaje się, badania nad fizjologią człowieka w takich ekstremalnych warunkach, tak. Tych i górskich, i tych płetwonurków. Ale nie mówimy o tym zwykłym nurkowaniu, bo zdarzało się panu prowadzić te badania kiedy? Przy bardzo niskich temperaturach chociażby, czy bardzo dużych głębokościach, na które nurkowali nurkowie?
0: To badałem w warunkach nurkowań rekreacyjnych, czyli do 40 metrów, bo takich nurków jest po prostu więcej, łatwiej o grupę badaną.
1: Jak to brzmi, rekreacyjnie do 40 metrów.
0: No tak. Natomiast potem to troszeczkę poszliśmy w tym, tworząc projekt Med Expedition, poszliśmy już tak bardziej w ekstremalne rejony, czyli po prostu to było nurkowanie niezbyt głębokie, ale bardzo wysoko. Więc wtedy jednocześnie badaliśmy, jak organizm zachowuje się podczas nurkowań na wysokości powyżej 5000 metrów i to ludzi, którzy nurkowali powyżej 5,5 tysiąca metrów, to było mniej niż na Księżycu, więc nadal są to nurkowania bardzo eksperymentalne, nie bardzo wiemy dokładnie, jak zaplanować dekompresję. No a do tego wszystkiego jeszcze badaliśmy, jak organizm człowieka zachowuje się podczas właśnie tej ekspozycji wysokogórskiej.
1: To sama jestem ciekawa, jak się zachowuje, co się takiego dzieje w ciele człowieka.
0: To jest bardzo złożony proces. Przede wszystkim brak tlenu na dużej wysokości, znaczy nie brak, mniejsze stężenie tlenu, no bo na wysokości

0: wysokościach przekraczających 8 tysięcy metrów, to jest 1/3 tego, co na poziomie morza, a więc jest to naprawdę duży ubytek. Organizm zachowuje się bardzo dziwnie. Znaczy, oczywiście początkowo ciśnienie ulega podwyższeniu, no bo przyspiesza czynność serca, ale więc mamy bardzo przyspieszoną czynność serca, która również może skutkować zaburzeniami rytmu serca. Natomiast to, co mnie bardziej interesowało, to co się dzieje w godzinach nocnych, bo zawsze himalaiści skarżyli się na zły sen, że ten sen nie jest pełnowartościowy, że jest kiepski, że właściwie tak najczęściej są to takie krótkie drzemki zakłócone częstym wybudzaniem się. Natomiast podczas badań holterowskich, czyli takiej rejestracji EKG, okazało się, że serce z takiej bardzo szybkiej czynności w ciągu dnia, w godzinach nocnych bardzo istotnie spowalnia. I jak ja obserwowałem swoje zapisy EKG, a zajmowałem się przez jakiś czas kardiologią i wszczepiałem stymulatory serca i kardiowertery, defibrylatory, takie urządzenia wspomagające i ratujące życie u pacjentów kardiologicznych, to powiem szczerze, oglądałem te swoje zapisy EKG i zastanawiałem się, czy ja też nie będę potrzebował stymulatora, bo zdarzało się, że moje serce zatrzymywało się na kilka sekund w ciągu nocy. Więc to było dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo w ciągu dnia to, że serce bije szybko, to jest naturalne, bo to jest efekt właśnie niedotlenienia, więc szybsza praca serca ma za zadanie jakby pobudzić szybciej, żeby ten tlen szybciej docierał do tkanek. Natomiast to, że w godzinach nocnych serce zwalniało do 30 uderzeń na minutę, a czasami się zatrzymywało na te 7 sekund na przykład, no to już jeżyło włos na głowie.
1: Oczywiście nikogo nie namawiamy do tego, żeby nagle w ramach wakacyjnych wypraw wybrał się na ekstremalną wyprawę w Himalaje bez żadnego przygotowania, bo
0: warto zasięgnąć opinii.
1: Warto zasięgnąć opinii wyprawą. Lekarza przed taką wyprawą. Wróćmy do tego nurkowania takiego zwykłego, pan mówi nurkowanie rekreacyjne do 40 metrów, bo później jest już sportem ekstremalnym, znaczy głębiej jest już sportem
0: potem
1: ekstremalnym.
0: Już, żeby bezpiecznie nurkować, to już nurkuje się na specjalnych mieszankach, bo tam do tych 40 metrów nurkujemy albo na powietrzu, wbrew temu, co się czasem słyszy, że znurkowanie z butlą tlenową to absolutnie nie wchodzi w grę. Ze względu na ciśnienie parcjalne na tlenie można zanurkować maksymalnie do 6 metrów, a powyżej ten tlen staje się toksyczny, więc tutaj taka uwaga na marginesie.
1: Czyli tam jest mieszanka czy powietrze?
0: Nurkujemy na powietrzu albo nurkujemy na mieszance, która... To jest mieszanka wzbogacona w tlen, czyli albo to jest nitrox, tak zwany nitrox 32%, albo 36%. To są takie najczęściej spotykane mieszanki. Natomiast już poniżej 40 metrów, a tak naprawdę poniżej już tych 50-60 metrów powinno się nurkować na mieszankach, które będą po prostu redukować tą ilość azotu i tlenu. To dochodzi hel, który jest takim gazem obojętnym, zastępującym po prostu te gazy, którymi się zbyt łatwo nasycamy i dzięki temu po prostu jest bezpieczniej. I można dłużej nurkować też.
1: No chyba, że ktoś na wstrzymanym oddechu i tu wracamy do wielkiego błękitu, o którym rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, ale to już jest zupełnie ekstremalne i tego od tak sobie po prostu zrobić się nie da, bo to jest poprzedzone chyba wieloletnimi przygotowaniami.
0: Znaczy są kursy, są coraz łatwiej dostępne. Mamy fantastyczny, głęboki basen tuż pod Warszawą, gdzie są kursy freedivingowe. Jest coraz więcej chętnych. Część moich nurkujących znajomych porzuciła...
1: Szuka innych doznań.
0: Tak, już, porzuciła nurkowanie właśnie na rzecz freedivingu. Odkryło po prostu jakby inną stronę nurkowania. Czy lepszą, czy gorszą, to już każdy to musi ocenić we własnym zakresie. Natomiast na pewno jest to, ja na przykład zaczynałem od freedivingu, natomiast ponieważ moją pasją jest fotografia, i więc przeniosłem ją również na fotografowanie podwodne. No i w tym momencie, jak się

0: się nurkuje na zatrzymanym oddechu, a czasem trzeba zatrzymać się, poczekać, żeby zachęcić rybę bądź inne zwierzę, żeby wyszło, żeby podeszło, żeby można było zrobić.
1: Nie dało się.
0: No to freediving nie jest najlepszą opcją, więc tutaj nurkowanie z butlą chyba jest dużo wygodniejsze.
1: Szanowni Państwo, to już wiemy, że kiedyś przeciwwskazaniami była cukrzyca, astma, dziś to już nie jest przeciwwskazanie. Wiemy, że no takim przeciwwskazaniem będą raczej choroby neurologiczne czy psychiczne z uwagi na bezpieczeństwo swoich i innych, i to jeśli chodzi o nurkowanie, ale zapytam o taki trekking wysokogórski, bo to też jest czasami marzenie, żeby nagle zdobywać szczyty, bo one są już coraz bliżej nas i coraz bardziej dostępne i mamy bilety lotnicze, już sobie polecimy gdzieś i możemy się wspinać. Czy to też jest obwarowane pewnymi ograniczeniami, że nie każdy będzie się w tych górach dobrze czuł i nie każdy tam się sprawdzi i nie każdy będzie miał z tego jakąś wielką przyjemność, bo może zdarzyć się to, o czym pan doktor mówił, to takie spowolnienie chociażby akcji serca, że zaczyna to być już po prostu nieprzyjemne, podejrzane, niezdrowe.
0: Tutaj sytuacja jest też bardzo ciekawa, bo właśnie tak jak pani powiedziała, dostępność biletów lotniczych umożliwia nam dotarcie w najdalsze zakątki świata i spróbowania swoich sił. Bardzo popularnym kierunkiem jest właśnie w ramach na przykład podróży poślubnej zdobywanie Kilimandżaro. To już wydaje się, że to jest taka po prostu piękna góra w malowniczych okolicznościach, bo to przy okazji można połączyć z safari, oglądać dzikie zwierzęta. Natomiast no, jest to prawie 6-tysięcznik, w związku z tym jest to już niemała góra i na takich wysokościach bardzo łatwo o chorobę wysokościową, która jest konsekwencją po prostu niedotlenienia organizmu. I teraz tutaj jest bardzo ważna rzecz. To musimy zrobić z głową, czyli niestety na przykład w Afryce no pieniądz się bardzo liczy, w związku z tym organizowane są wejścia na Kilimandżaro w trybie ekspresowym, bo po prostu chodzi o to, żeby jak największą liczbę klientów w jak najkrótszym czasie po prostu na tą górę wprowadzić i sprowadzić, żeby można było zająć się następną grupą. I tutaj no, problem polega na tym, że my musimy dać czas organizmowi, żeby się przyzwyczaił do tego niedostatku tlenowego.
1: Nam się wydaje, że to się tylko wypraw w Himalaje, prawda?
0: Tak, a tutaj mówimy o górze w Afryce. Czy na przykład można też pojechać w Andy chilijskie, gdzie na wysokość 4,5-5 tysięcy metrów można wjechać samochodem. Więc o taką chorobę wysokościową bardzo łatwo. No i teraz jest sytuacja taka. Można sobie na to Kilimandżaro wejść wykupując pakiet 5-dniowy. Nawet spotkałem, że jest opcja 4-dniowa, która oczywiście jest najtańsza i w związku z tym najbardziej kusi. Natomiast tak naprawdę, żeby zrobić to z głową, żebyśmy nie zapamiętali tego wyjazdu jako cierpienia, bo bardzo często jest tak, że jeżeli to jest 5 dni, to po prostu zaczynamy chorować, zaczynamy wymiotować, zaczynamy po prostu mieć zaburzenia świadomości i po takiej wyprawie po prostu pamiętamy tylko i wyłącznie ból i cierpienie. Natomiast jeżeli chcemy podziwiać widoki, jeżeli to ma być dla nas fantastyczne doznanie, to taki trekking powinien trwać około 10 dni, a najlepiej 12. Więc widzimy tutaj skalę.
1: No to przepaść, to jest, naprawdę
0: dokładnie,
1: przepaść.
0: No, 3 czy 4 razy dłużej powinniśmy ten trekking przeprowadzić i wtedy jest super. Wtedy dajemy czas na dostosowanie się do tych nowych warunków i zdecydowanie lepiej tę wysokość zniesiemy.
1: Czy jest ktoś, tak jak pytałam w kwestii nurkowania, w sprawie nurkowania, czy jest też ktoś, kogo jego choroby jednak dyskwalifikują z takich wysokogórskich wspinaczek? No, od razu sobie pomyślałam o osobach, nie wiem, z nadciśnieniem, z problemami z oddychaniem, z astmą, z POHP, czy one będą miały większe kłopoty?
0: Wszystko zależy od tego, czy choroba jest ustabilizowana. Jeżeli nadciśnienie czy astma jest dobrze prowadzona i nie ma tutaj żadnych napadów duszności, a ciśnienie utrzymuje się w akceptowalnych granicach, to tak naprawdę tylko trzeba po prostu zadbać o to, żeby te leki ze sobą wziąć. No, niestety zdarzało się, że uczestnicy wypraw po prostu takie leki na przykład pakowali do bagażu głównego zamiast do bagażu podręcznego, a potem ten bagaż główny gdzieś ginął i po prostu docierali na miejsce, nie mając

0: swoich leków i wtedy zaczynały się problemy. Natomiast zasadniczo akurat jeżeli chodzi o wyprawy wysokogórskie czy takie trekkingi wysokogórskie, tych ograniczeń jest zdecydowanie mniej.
1: Ale wspominał pan kilkukrotnie, pan doktor, o tym, że tam trzeba też nie tylko mieć w nogach, tylko przede wszystkim w głowie.
0: No tak, no to znaczy dobra organizacja to jest w ogóle podstawa, klucz do sukcesu. Jeżeli jest wszystko zrobione z głową, wszystko jest zaplanowane, no to wtedy po prostu tych problemów jest zdecydowanie mniej. Podobnie jest z nurkowaniem. Nurkowanie musimy zaplanować, nie możemy po prostu tego robić na wariackich papierach, że mówię, a wskakujemy do wody i zobaczymy, jakoś to będzie. Tutaj po prostu dobrze jest wiedzieć, co to jest za miejsce, znać to miejsce, wiedzieć, zaplanować, na jaką głębokość będziemy schodzić i nie przekraczać tej głębokości. I wtedy po prostu zmniejszamy ryzyko komplikacji.
1: Szanowni Państwo, my zachęcamy do tego, żeby zająć się sportem, żeby przekraczać różne swoje granice, ale oczywiście z rozsądkiem i o tym planowaniu z głową. Nawet wycieczek, w których liczą się silne nogi, mówił dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 doktor nauk medycznych Patryk Krzyżak, flebolog z Centrum Medycznego Venamed, lekarz zajmujący się medycyną sportów ekstremalnych. Sam lekarz nurkowy i kierownik medyczny wypraw w chilijskie Andy. My zachęcamy do tego, żeby zdobywać świat, no ale właśnie z głową i z odpowiednim przygotowaniem. Serdecznie dziękuję panie doktorze za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie. Jesteśmy na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam w imieniu Artura Wolskiego i własnym. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Dzisiaj w audycji przyjrzymy się pracy tych, którzy nie zawsze są na pierwszej linii frontu. Nie zawsze ich widać, ale wiemy, że są i że działają. Kiedy, w jakich sytuacjach? No właśnie. To się wszystko już za moment wyjaśni. W studiu gość, starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Straż Miejska, a co tu robi Straż Miejska w audycji Szanuj Zieleń? No właśnie, Straż Miejska, a rzecznik Straży Miejskiej w audycji będzie dzisiaj opowiadał o takiej jednostce specjalnej, powołanej przez Straż Miejską, jak Ekopatrol. Czyli to jest osobna służba, osobna grupa ludzi, która tworzy Ekopatrol?
4: Nie, to jest przede wszystkim oddział, który jest w strukturze Warszawskiej Straży Miejskiej. Ten oddział ma też swoją strukturę i jednym z referatów, które działa na rzecz zwierząt, to jest referat ekologiczny, który de facto niesie pomoc zwierzętom, które potrzebują pomocy na terenie miasta stołecznego Warszawy.
3: Czyli jak tabliczka Warszawa przekreślona, to już tam Ekopatrol nie działa?
4: No tak, zgodnie z ustawą Straż Miejska działa w granicach gminy, w której została powołana. Oczywiście są pewne wyjątki, bo gminy mogą dojść do porozumienia, natomiast w Warszawie Warszawska Straż Miejska działa w granicach gminy.
3: No i do takiej Straży Miejskiej można zadzwonić, do tego Ekopatrolu można zadzwonić w różnych sytuacjach. No ale teraz nakreślmy, jakie to mogą być sytuacje, kiedy właśnie wezwanie Ekopatrolu jest zasadne.
4: Zawsze wtedy, kiedy widzimy, że zwierzę potrzebuje pomocy. Ale mieszkańcy dzwonią do nas z różnymi sprawami, jeśli chodzi o zwierzęta. Nawet jeżeli zauważą jakieś zwierzę, które jest zabłąkane, także dzwonią do nas, pomimo tego, że zwierzę takiej pomocy nie potrzebuje. Tych interwencji jest rzeczywiście bardzo dużo. To są tysiące zgłoszeń, które wpływają do Warszawskiej Straży Miejskiej z prośbą o to, aby pomóc jakiemuś zwierzęciu na terenie miasta.
3: I dzwonimy pod ten sam numer, który ma Straż Miejska, 986?
4: Zawsze 986. Tu za każdym razem, kiedy operator odbierze ten telefon, wówczas taka osoba oczywiście otrzyma niezbędną pomoc. A na pewno otrzyma pomoc zwierzę, które rzeczywiście jest w opałach.
3: Upały znów wróciły do naszego kraju. Być może zwierzęta będą potrzebowały naszej pomocy. Tak sobie myślę, że w mieście najczęściej to są ptaki.
4: Ma pani rację. Rzeczywiście tych interwencji, które podejmują strażnicy z Ekopatrolu, najwięcej jest dotyczących rannych ptaków na terenie miasta. W ogóle generalnie mieszkańcy bardzo często zgłaszają ptaki, które potrzebują pomocy.

0: tutaj oczywiście te interwencje są realizowane najszybciej, ponieważ ranne zwierzę potrzebuje niezbędnej pomocy i oczekuje także tego, aby je ratować, aby podjęli tę interwencję strażnicy, którzy w momencie, kiedy już mają to ranne zwierzę, wiedzą, jak dalej postępować. Począwszy od samego odłowienia tego zwierzęcia, a kończąc na przewiezieniu do specjalistów, na przykład w warszawskim Ptasim Azylu, gdzie takie zwierzę dochodzi już do swojego zdrowia.
1: No akurat my tu w Warszawie mamy szczęście, że mamy w ogrodzie zoologicznym ptasi azyl, mamy nawet ptakomat, do którego my sami możemy zawieźć to zwierzę, ale fachowcy będą wiedzieli, jak się nim zaopiekować od momentu zgłoszenia do momentu dostarczenia do odpowiedniej instytucji, właśnie do kogoś, kto się zajmie. Bo jak powinniśmy się zachować?
0: Zadzwonić pod numer 986.
1: Podać
0: jak najwięcej informacji dotyczące tego zdarzenia, jak najwięcej informacji dotyczące tego zwierzęcia, ponieważ operator jak najszybciej oczywiście przekaże tę informację ekopatrolowi, natomiast funkcjonariusze muszą wiedzieć, do jakiej interwencji jadą. Nie zawsze musimy oczekiwać na przyjazd ekopatrolu, wystarczy samo zgłoszenie. My mamy wiele takich przypadków, kiedy mieszkańcy zgłaszają ranne zwierzęta na terenie miasta, potem odchodzą z tego miejsca, my przyjeżdżamy na miejsce i rzeczywiście potwierdzamy, że zgłoszenie się zrealizowało i mamy to zrealizowane zwierzę i podejmujemy dalsze działania. W takich sytuacjach, kiedy nie ma na miejscu zgłaszającego, często też jest tak, że strażnicy muszą szukać tego zwierzęcia, ale ta penetracja terenu trwa dosyć krótko i zwierzę, jeżeli jest na miejscu, zostaje przez strażników odłowione. Natomiast zdarzają się takie sytuacje. Ja mogę jeden z takich przykładów podać, kiedy mieszkanka zgłosiła do nas ranne zwierzę, ale poinformowała operatora, że nie może czekać na miejscu i powiedziała, że ona zaznaczy to miejsce, kiedy patrol przyjechał na miejsce zgłoszenia. Okazało się, że w tym miejscu jest strzałka ułożona z takich małych kamyczków, które prowadziły w konkretne miejsce i rzeczywiście było ranne zwierzę. Strażnicy podjęli interwencję, a zwierzę znalazło finał i to szczęśliwy w schronisku.
1: Ptaki często w miastach potrzebują naszej pomocy, ale słyszy się często o tym, że coraz bliżej naszych domostw, naszych bloków podchodzą inne dzikie zwierzęta, na przykład dziki, nie tylko w Warszawie, ale w wielu miejscach takie zwierzęta właśnie gdzieś tam wchodzą na nasze terytorium, trochę dlatego, że my zabraliśmy ich terytorium, więc nie ma co się tu na nich złościć. Poza tym przygotowujemy im świetne stołówki, wystawiając śmieci nie do końca zabezpieczone. Co z tym dzikiem, jeżeli się zdarzy ranny dzik? A tak też może być, a to już jest porządne, potężne zwierzę.
0: My generalnie te interwencje przekazujemy do Lasów Miejskich Warszawa. Tam są specjaliści od tego, aby podejmować interwencje do zwierząt leśnych o dużych gabarytach. Strażnicy miejscy nie podejmują tutaj w tym przypadku interwencji, o ile nie trzeba zabezpieczyć miejsca ze względu na bezpieczeństwo innych osób, które znajdują się w pobliżu. Natomiast my zawsze apelujemy o to, żeby rozważnie podchodzić do tego typu zwierząt, żeby uważać na swoje bezpieczeństwo. Generalnie dziki, które migrują do miasta, one nie stwarzają zagrożenia. One po prostu mają swoje ścieżki, którymi przechodzą. Natomiast zdarza się, że mieszkańcy ze swojej własnej swawoli starają się podejść jak najbliżej tego zwierzęcia, a wówczas zwierzę, kiedy poczuje się zagrożone, może rzeczywiście impulsywnie zareagować, szczególnie wtedy, kiedy jest to samica z małymi, która przechodzi przez tereny miasta.
1: Czyli ekopatrol to przede wszystkim ptaki, to przede wszystkim psy, koty, to co w mieście takiego mniejszego się porusza? Jakie jeszcze zwierzęta są pod waszą opieką, gdyby coś się im działo?
0: Oczywiście interweniujemy też w tych tematach zwierząt leśnych, a także zwierząt hodowlanych. Tylko mówię, zwierząt o mniejszych gabarytach, takich, które są rzeczywiście ranne. Te interwencje praktycznie każdego dnia przebiegają, ponieważ każdego dnia do Straży Miejskiej wpływają tego typu zgłoszenia. W sytuacji, kiedy jest to zwierzę leśne i ono wymaga pomocy, my się zaopiekujemy tym zwierzęciem, my bezpiecznie odłowimy to zwierzę i przede wszystkim bezpiecznie odwieziemy do lecznicy Lasów Miejskich przy ulicy Korkowej.
1: Wszystko działa jak w zegarku, procedury są, no oby jak najmniej problemów ze zwierzętami w mieście było, ale jak wiadomo, gdzie ludzie, gdzie zwierzęta, gdzie ruch, to zawsze coś się może zdarzyć. Co się dzieje na przykład takim ptakom w mieście najczęściej? Czy to są zderzenia z samochodami, czy to są zderzenia na przykład z ekranami, czy z jakimiś szybami, czy to są jakieś problemy takie zdrowotne, że ptak nie ma siły dalej latać?
0: To jest bardzo szeroki wachlarz i tutaj strażnicy przyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń. Zdarzają się sytuacje, kiedy ptak zderzy się z szybą, nie zauważy okna, chcący wlecieć do wnętrza na przykład jakiegoś dużego pomieszczenia, zderza się z szybą, potem upada na ziemię, ktoś to widzi, ktoś zgłasza do ekopatrolu.

0: ale są także oczywiście wypadki komunikacyjne, czyli wypadki z samochodami, z ruchem drogowym. Tutaj oczywiście też interweniujemy, jeżeli zwierzę potrzebuje pomocy, ale są różnego rodzaju pułapki dla takich zwierząt, kiedy te zwierzęta, przemieszczając się po terenach miasta, wpadają w nie. Niedawno mieliśmy taką interwencję, gdzie jeż wszedł sobie za kratki szyby i znalazł się w takich opałach, że trzeba było wezwać zarówno ekopatrol, jak i strażaków, którzy musieli wycinać tego jeża, czyli usunąć te kratki, aby bezpiecznie tego jeża wyjąć z tej pułapki.
1: To znamy takie historie z kotem na drzewie, że też kot wejdzie na drzewo i dzwoni się po straż pożarną, bo mają dużą drabinę, żeby tego kota z drzewa zdjęli, jak on sam boi się zejść. To z jeżem trochę podobna historia, że też i Straż Miejska, i Ekopatrol musiały interweniować.
0: Ale tutaj służby uzupełniają się nawzajem. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie podjąć pewnego rodzaju działań ze względów technicznych, to oczywiście posiłkujemy się też, wzywając na miejsce Straż Pożarną. Te działania trwają od wielu, wielu lat i myślę, że nadal będziemy korzystać ze swojej wspólnej pomocy.
1: Jeśli chodzi o te ptaki, bo rzeczywiście ich jest najwięcej w mieście, jakie gatunki najczęściej mają przygody nieprzyjemne?
0: Tych ptaków, których jest najwięcej, a najwięcej jest gołębi, wron. Oczywiście tych małych ptaków, które widzimy, szpaki, kawki, to wszystko jest taka menażeria, która znajduje się na terenie miasta. I oczywiście, jeżeli takie zwierzę potrzebuje pomocy, jeżeli ono ulega wypadkowi, jedziemy i ratujemy to zwierzę.
1: A my jako zgłaszający oczywiście nie mamy obowiązku znać dokładnie gatunku i jaki to dokładnie rodzaj ptaka, żeby wytłumaczyć. Ważne, żeby powiedzieć, ptak mały, duży, gdzie leży i co się z nim mogło stać.
0: Wystarczy tylko powiedzieć, że jest to ptak, opisać, że jest ranny, powiedzieć i określić dokładne miejsce. My na pewno przyjedziemy i podejmiemy działania.
1: Zwierzęta żyjące w mieście mogą liczyć na wsparcie ludzi, którzy są wrażliwi na ich nieszczęścia, ale też służb, które będą działać wtedy, kiedy zostaną wezwane, kiedy zauważą i kiedy będzie taka potrzeba, żeby przyjechać i ratować zwierzę. Tak właśnie działa Ekopatrol. Starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej, właśnie o tym dzisiaj ze mną i o tych danych może byśmy jeszcze porozmawiali, czyli ile takich zgłoszeń jest, jak często one się dzieją, no i właśnie, czy to jest dużo pracy?
0: Nie ma praktycznie dnia, kiedy by nie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zwierząt. Tu oczywiście te interwencje są realizowane przez właśnie Ekopatrol. Natomiast jeżeli popatrzymy na to globalnie i popatrzymy, jak wyglądały zgłoszenia w 2025 roku, no to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo duża liczba. To było właśnie blisko 26 tysięcy zgłoszeń otrzymanych od mieszkańców, ale nie jest to rekord, dlatego że w 2023 roku przyjęliśmy ponad 28 tysięcy zgłoszeń. I w 2022 roku przyjęliśmy ponad 32 tysiące zgłoszeń, ale chcę dodać, że w 2022 roku mieliśmy pandemię, w wyniku której ruch na ulicy został bardzo uspokojony. Wtedy zwierzęta poczuły się troszeczkę raźniej i rzeczywiście emigrowały do miasta i bardzo często spotykaliśmy, szczególnie w tych zielonych dzielnicach Warszawy, takie zwierzęta jak łosie, jak dziki, jak sarny, bo zdarzało się tak, że zwierzę, które widzi spokój albo czuje spokój, czuje się bezpiecznie, migruje do miasta.
1: A która dzielnica Warszawy jest najbardziej zamieszkała przez zwierzęta, a jednocześnie właśnie ta, do której najczęściej trzeba jeździć z interwencją?
0: Możemy tu mówić o tych zielonych dzielnicach jak Bielany, jak Wawer, Wesoła, Rembertów.
1: Ursynów?
0: Ursynów też. To właśnie na Ursynowie powstał pierwszy ekopatrol w 2001 roku.
1: Czyli już historia pisze się całkiem długa działalności tego ekopatrolu. A kto tam pracuje? Co to są za ludzie, którzy właśnie w tej odrębnej jednostce są zatrudnieni i właśnie oni zajmują się zwierzętami, a nie na przykład innymi problemami mieszkańców miasta, z którymi też się mierzą strażnicy miejscy?
0: Oprócz tego, że strażnicy, którzy pracują w ekopatrolu, przechodzą różnego rodzaju szkolenia związane z tymi interwencjami, które podejmują, to trzeba dodać, że są to pasjonaci, to są osoby, które kochają zwierzęta, lubią zwierzęta, czują, że niesienie pomocy zwierzętom to nie jest typowa służba, to jest misja, którą oni wykonują codziennie. Bo sam widzę, jak nieraz bardzo empatycznie podchodzą do tych zwierząt, z którymi mają do czynienia, a w niektórych sytuacjach takie zwierzę, które jest właśnie podejmowane przez ekopatrol, jest adoptowane później przez strażników, którzy podejmują te działania. Przez jednego z nich, przez strażników, jak i przez strażniczki.
1: Wrażliwość na los zwierząt w zasadzie powinna być w każdym z nas. No są tacy, którzy

0: bardziej się tym wzruszają, a są tacy, którzy przechodzą obojętnie. My dzisiaj ze starszym inspektorem Sławomirem Smykiem nie przechodzimy obojętnie obok zwierząt, tych, które mają przygody w naszym mieście, ponieważ ekopatrol idzie z pomocą takim zwierzętom, no i pewnie czasami też z łezką w oku, z nutką wzruszenia, no bo to są historie życia, to są historie wzruszające, to są historie, które oddziałują na nas, które budzą emocje.
1: Tak, zdarzają się takie historie, mógłbym ich wiele przytoczyć. Jedną z takich historii była historia pewnego królika, który został zgłoszony właśnie przez mieszkańców, kiedy ekopatrol przyjechał na miejsce. Okazało się, że rzeczywiście jest to taki piękny, mały, puchaty królik, który się zagubił. Trudno było ustalić właściciela. Być może, że jego poprzedni właściciel wyrzucił to zwierzę bez serca, podejmując taki niechybny krok. Natomiast kiedy strażnicy przyjechali na miejsce, jedna z funkcjonariuszek, która akurat pracowała w tym dniu, zobaczyła takie małe, puchate, szare zwierzę, no i stwierdziła, że tak, ona je przytuli, ona je weźmie, ona się nim zaopiekuje. Ma tego królika do tej pory. Czasami nawet jak rozmawiamy, to też opowiada, że królik ma się bardzo dobrze. Na samym początku musiała się bardzo mocno nim zaopiekować, bo oczywiście przede wszystkim higiena, musiała poradzić sobie z jego bardzo długimi zębami, tak jak opisywała. Natomiast ta historia miała bardzo szczęśliwy finał, a strażniczka ma przyjaciela.
0: Znalazła przyjaciela podczas interwencji. To rzeczywiście niezwykła historia. A czy szuka się też czasami właścicieli tych zwierząt? No bo w przypadku ptaków, no wiadomo, ptak to jest mieszkaniec miasta. Była jakaś sytuacja, która sprawiła, że jest chory, że coś mu się wydarzyło. Ale są też zwierzęta domowe, o których pan wspomniał. Czyli jak taki królik zostanie znaleziony, czy kot, czy pies, to szuka się też najpierw właściciela?
1: Wiele ścieżek ma taka interwencja, ponieważ kiedy już strażnicy są na miejscu i rzeczywiście potwierdza się, że jest zwierzę zdrowe, które nie wymaga pomocy weterynaryjnej, no to wówczas strażnicy rozpytują pobliskich mieszkańców, czy rzeczywiście nie znają kogoś, kto jest albo kto był właścicielem tego zwierzęta, ale niestety bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś wskazał konkretnego właściciela odnajdowanego zwierzęcia. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z psami, które są zaczipowane, to jak najbardziej strażnicy mają na wyposażeniu specjalne czytniki, które odczytują dane właściciela i wówczas takie zwierzę trafia bezpośrednio do swojego opiekuna, no bo są różne sytuacje, zwierzęta się gubią albo same po prostu uciekają od swoich właścicieli.
0: No właśnie, co wtedy, bo może być sytuacja, że puk, puk do drzwi i to chyba pana piesek i pan mówi, o, dziękuję, wspaniale, jak super, bo ja szukałem, pół miasta zjeździłem, a są tacy, którzy mówią, mój piesek nie kojarzę, nie znam typa.
1: No, jeżeli mamy dane już ustalone, to trudno, żeby ktoś zaprzeczył temu, że jest właścicielem psa. Tym bardziej, że w sytuacjach takich podbramkowych często też strażnicy wypytują sąsiadów, czy rzeczywiście ten pies tutaj mieszka, czy tutaj ma właściciela.
0: I czy ma dobre warunki mieszkania.
1: Tak, to jest też bardzo istotna rzecz. Też oczywiście do straży miejskiej wpływają tego typu zgłoszenia, jeżeli widzimy, że rzeczywiście zwierzę jest zaniedbane, kiedy może dochodzić do znęcania się nad zwierzęciem, no to wówczas my generalnie powiadamiamy o takim zdarzeniu policję.
0: No bo też mamy oko na sąsiadów, możemy słyszeć różne odgłosy z mieszkania obok i też no, warto zainterweniować, jak w przypadku rodzin i dzieci na przykład, kiedy coś się dzieje i słyszymy niepokojące odgłosy, to w przypadku zwierząt rozumiem, że to samo możemy zrobić, czyli zgłosić, że coś według nas tam nie gra.
1: Generalnie możemy oczywiście zgłosić, możemy zainterweniować, ale też widzimy właśnie dużą empatię wśród mieszkańców. To znaczy bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców jest takich opiekuńczych, kiedy mieszkaniec dzwoni i mówi, że zwierzę jest w potrzasku, że jest to ranne zwierzę i trzeba podjąć interwencję. I zdarzają się takie sytuacje, kiedy mieszkańcy wracają ze swoich podróży, najczęściej zagranicznych, i okazuje się, że przywożą różnego rodzaju zwierzęta w torbach. To są małe zwierzęta, takie jak pająki, jaszczurki, różnego rodzaju skolopendry. Okazuje się, że wówczas, widząc takie zwierzę, które wychodzi z torby albo znajduje się już w pokoju, mieszkańcy też wiedzą, że należy wykonać telefon pod numer 986. My przyjedziemy, zaopiekujemy się takim małym zwierzątkiem. Mieszkaniec będzie szczęśliwy, że został uwolniony z tej opresji, bo może akurat bał się bardzo tego zwierzęcia, ponieważ widząc skorpiana, widzimy, że tak naprawdę jest to zwierzę jadowite.
0: Czyli to takie podróże do Polski nieoczekiwane i nieplanowane. To zwierzę mogło samo się dostać do walizki czy do jakiejś torby, bo nie mówimy tu o tym, że ktoś przywozi. Sam się decyduje na to, żeby przywieźć. Tego nie wolno robić.

0: robić.
1: Tego oczywiście nie wolno robić, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że kiedy postawimy gdzieś torbę już za granicą, gdzieś w jakiejś orientalistyce, no to wówczas może nam taka jaszczurka do torby wejść i przez przypadek przylecieć z nami do kraju.
2: I wtedy też Straż Miejska działa, bo wspominał pan o tym, że czasami zdarzają się zwierzęta egzotyczne. No to co się udało dziwnego, nietypowego, niepolskiego złapać?
1: To jest bardzo duży wachlarz tych zwierząt. Tak jak już mówiłem, skolopendry, pająki, jaszczurki, różnego rodzaju gady. Mieliśmy taką interwencję z pająkami w samochodzie, które w jakiś sposób przyjechały do Polski. Te pająki to były skakuny rodzimie niewystępujące w kraju i tu strażnicy oczywiście też musieli łapać te pająki z deski rozdzielczej pojazdu.
2: Ciekawe przygody ze zwierzętami mogą się zdarzyć ekopatrolowi.
1: Ale latem zdarzają się sytuacje, kiedy otwieramy na oścież okna. I co się może okazać? Że przez przypadek do naszego domu wleci nietoperz. Mieliśmy już taką interwencję, kiedy do jednego z mieszkań wleciało 40 nietoperzy. Wówczas strażnicy przyjechali, wszystkie zostały odłowione.
2: To ja miałam też taką historię, że do mojego mieszkania na 12 piętrze wleciał nietoperz właśnie. Wydarzyło się to w nocy i krążył pod sufitem, krążył. No udało nam się wspólnymi siłami ze współlokatorem wypędzić go przez balkon na dwór i poleciał, ale trwało to z godziny. Nie pomyślałam, żeby zadzwonić wtedy do kogoś z prośbą o pomoc.
1: Ale bardzo fajnie, że państwo sobie poradziliście, bo takie zwierzę, które wleci do mieszkania i jest w stanie samo wylecieć, najlepiej zakończy tą całą interwencję i to zamieszanie z tym zwierzęciem. Oczywiście wzywamy ekopatrol wtedy, kiedy nie możemy sobie już poradzić, kiedy to zwierzę nie chce opuścić naszego lokalu, a wtedy przyjedziemy, odłowimy zwierzę.
2: A kiedy do Straży Miejskiej nie dzwonić? Kiedy ten ekopatrol nie przyjedzie? W jakich sytuacjach ta interwencja jest niewskazana?
1: Wtedy, kiedy zwierzę zupełnie nie potrzebuje pomocy, wtedy nie dzwonimy. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, poobserwujmy trochę tego zwierzaka, bo być może on jest zmęczony, być może, że on sobie przysiadł gdzieś na trawniku, siedzi, ale on za chwilę albo odleci, albo sobie pójdzie. Więc nie róbmy tego bardzo spontanicznie, bardzo emocjonalnie. Przemyślmy ten temat, zanim wykonamy numer do Straży Miejskiej.
2: A my na własną rękę jakoś możemy próbować pomóc, właśnie żeby nie robić wam kłopotu. Może kwestia podania trochę wody do picia, jeżeli ptak jest osłabiony podczas upałów, czy jest jakaś taka prosta metoda, tak jak nieraz ratujemy człowieka, robimy sztuczne oddychanie, pozycja boczna. Jakieś takie pierwsze działania podejmujemy, to czy ze zwierzętami też są jakieś takie techniki ogólne, które mogą pomóc?
1: Pamiętajmy o tym, że najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Kiedy zbliżamy się do zwierzęcia, nigdy nie mamy pewności, jak ono w danym momencie zareaguje. Nawet jeżeli jest to ptak, który przez przypadek jest spokojny, siedzi, my do niego podejdziemy, on zawsze może nas dziobnąć w oko i już w tym momencie nieszczęście gotowe. Zawsze nakłaniamy mieszkańców do tego, aby wykonali telefon 986. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie w jakiś sposób pomóc temu zwierzęciu poprzez podanie wody, no to tutaj oczywiście nie widzę żadnych przeszkód, aby to zrobić. Natomiast zawsze mieć na uwadze i z tyłu głowy własne bezpieczeństwo. Widząc potrzebę utworzenia tego typu oddziału, w 2015 roku powstaje Oddział Ochrony Środowiska, który zajmuje się między innymi właśnie zwierzętami, ale także w tym oddziale strażnicy zajmują się innymi tematami, jak chociażby usuwaniem wraków, czy też kwestiami ekologicznymi. Mówimy tutaj o tych kontrolach smogowych, które są realizowane przez funkcjonariuszy.
2: Czyli szerszy zakres obowiązków i możliwości macie.
1: Zakres obowiązków mamy dokładnie taki sam, natomiast te możliwości nam się zwiększyły, ponieważ ci strażnicy zostali odpowiednio wyposażeni. Mówimy tu o wyposażeniu ekopatrolu, który w tej chwili na wyposażeniu ma 11 pojazdów, w tym 7 elektrycznych, które bardzo pomagają strażnikom w przemieszczaniu się po mieście. Bardzo szybko dojeżdżają do interwencji. Wiadomo, że oprócz samego człowieka niezbędny jest sprzęt, aby podejmować te działania.
2: No i tak ekopatrol działa 24 godziny na dobę.
1: Tak, 24 godziny na dobę to są służby po 12 godzin.
2: 7 dni w tygodniu, soboty, niedziele, święta, weekendy. Zawsze można na taki ekopatrol liczyć.
1: W Sylwestra też.
2: Bardzo dziękuję. Starszy inspektor Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej, był dzisiaj gościem.
1: Dziękuję bardzo.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A dzisiejszym

0: Magazyn zaczynamy od ważnych zmian dla tzw. frankowiczów. Prezydent Karol Nawrocki podpisał bowiem ustawę o postępowaniu w sprawie kredytów frankowych. Ma ona usprawnić rozpatrywanie dziesiątek tysięcy spraw, które obecnie toczą się między bankami a konsumentami przed polskimi sądami. A według danych Ministerstwa Sprawiedliwości pozwy frankowe stanowią obecnie około 25% wszystkich oczekujących spraw cywilnych w sądach okręgowych oraz aż 70% w sądach apelacyjnych. Prezydent o swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych.
1: Sprawy frankowe stały się jednym z głównych źródeł przeciążenia sądów cywilnych. Ustawa ma przyspieszyć postępowania i ograniczyć asymetrię sił między konsumentem a dużą instytucją finansową. Tu ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu, między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
0: A co jeszcze się zmieni? Nowe przepisy, jak mówi radca prawny Marcin Szomański, między innymi będą automatycznie wstrzymywać obowiązek spłaty rat kredytu z chwilą dostarczenia pozwu bankowi.
2: Każdy frankowicz, który złoży teraz pozew do sądu, będzie miał możliwość uzyskania automatycznego wstrzymania płatności rat kredytu w chwili, gdy ten pozew zostanie przekazany przez sąd do banku. Czyli chwila doręczenia tego pozwu bankowi jest momentem, od którego automatycznie przestajemy płacić raty kredytu. Ważne jest to, że ten przepis dotyczy również tych, którzy mają spory w sądzie już w tej chwili.
0: Ponadto rozszerzono możliwość prowadzenia spraw na posiedzeniach niejawnych, a także dano sądom możliwość rozpatrywania roszczeń kredytobiorców i banków w ramach jednego procesu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Komisja Europejska zaprezentowała właśnie propozycję zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Ma to być największa od lat reforma tego systemu. I jest to niezwykle istotna kwestia nie tylko z punktu widzenia naszej gospodarki, ale także naszych portfeli, bo ETS bezpośrednio przekłada się na to, ile płacimy za prąd. To, co najważniejsze, jak mówi ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski, to pojawienie się w ETS-ie dodatkowych, w tym darmowych, uprawnień do emisji CO2.
3: Większość tych założeń sprowadza się do tego, że pula uprawnień do emisji CO2 będzie większa niż wcześniej zakładano, przez co prawdopodobnie cena tych uprawnień na rynku będzie niższa, co da pewien oddech, ulgę przedsiębiorstwom przemysłowym, które emitują CO2. A pamiętajmy też, że w wielu branżach nie ma jeszcze tak naprawdę technologii, które pozwalałyby na skuteczną, efektywną, opłacalną redukcję emisji.
0: A wiele takich przedsiębiorstw znajduje się, dodajmy, także w Polsce. Tymi działaniami Komisja Europejska z jednej strony chce zapobiec przenoszeniu produkcji przemysłowej poza granice Unii, z drugiej zwiększyć konkurencyjność tej ważnej przecież gałęzi europejskiej gospodarki. Jednocześnie Bruksela nie chce wycofywać się ze swoich strategicznych planów dotyczących dekarbonizacji. Temu ma służyć założenie, że przynajmniej 50% środków z ETS będzie przeznaczanych przez państwa członkowskie faktycznie na inwestycje w zielone technologie. Obecnie, jak zauważa dr Katarzyna Harpak z Forum Energii, nie jest z tym najlepiej.
4: Wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji powinny być kierowane w strategiczne sektory gospodarki. Tam, gdzie transformacja wymaga wsparcia, jest elementem budowania szerszej przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach zaledwie 8% wszystkich wpływów z ETS-u, które trafiały do budżetów państw członkowskich, zostało przeznaczone na wsparcie dekarbonizacji przemysłu.
0: Sama zaś komisja zapowiedziała też przedłużenie działania tzw. funduszu modernizacyjnego, na czym, dodajmy, bardzo zależało Polsce. Obecne prawo reguluje jego działanie do 2030 roku. Zgodnie z przedstawionymi w piątek założeniami, po tej dacie fundusz miałby dalej funkcjonować, a jego budżet mógłby wynieść około 20 miliardów euro. Ten ruch komisji chwali Michał Wojtyło z Instytutu Reform.
5: Propozycja komisji to krok w stronę bardziej sprawiedliwego podziału korzyści z funkcjonowania ETS, która odpowiada na szereg postulatów Polski. Wydłużenie funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego zapewni Polsce dziesiątki miliardów złotych na inwestycje wspierające nie tylko przemysł, ale też gospodarstwa domowe. Będzie to konkretne wsparcie na remonty domów czy rozwój transportu publicznego.
0: Tu dodajmy, że od 2020 roku Polska otrzymała z Funduszu Modernizacyjnego ponad 50 miliardów złotych, w tym m.in. na finansowanie programu Czyste Powietrze. A skoro już o czystym powietrzu mowa, to dziś w życie wchodzą zmiany w jego funkcjonowaniu. W założeniach mają one uprościć program.

0: i rozszerzyć grono potencjalnych beneficjentów. Co dokładnie się zmieni? Jak mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, między innymi wymagany okres posiadania nieruchomości zostanie skrócony z 3 lat do 1 roku. Dzięki temu osoby, które niedawno kupiły lub przejęły dom, będą mogły szybciej ubiegać się o dotacje.
1: Wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny, więc staraliśmy się tym wyjść naprzeciw tym osobom, dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności i w tym wypadku w pierwszej linii dziedziczenia mogą te osoby skorzystać z tego programu wcześniej, czyli po roku.
0: Ponadto podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi, choć dodajmy, nie zmienił się przy tym całkowity limit dotacji. Wydłużono też czas realizacji inwestycji finansowanej z zaliczki ze 120 do 180 dni.
2: Saldo. Powtórka programu.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Dziś wielki test systemu alarmowego ostrzegania w Polsce. W całym kraju syreny będą wyć między 7 a 19. Leszek Gumowski z Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu w Radomiu uspokaja.
1: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
0: Ćwiczenia zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia i jego realizacja to temat dzisiejszych obrad rządu. Na etapie konsultacji są cztery projekty, między innymi w sprawie czasu pracy lekarzy oraz przyspieszenia prac nad centralną e-rejestracją. Jawność jest konieczna, mówi Anna Gołębicka, ekspertka Centrum imienia Adama Smysa.
2: Jawność i transparentność to jest pierwsza rzecz, która w tej ochronie zdrowia jest potrzebna. Przede wszystkim z punktu widzenia tego, żeby nikt nie robił niczego z boku, nikt nie robił niczego po swojemu, żeby było wiadomo, jak wygląda kolejka, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa, bo jawność i transparentność to jest poczucie bezpieczeństwa.
0: Inne projekty ustaw dotyczą m.in. maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, a także jawności kontraktów szpitalnych. Poznańska policja rozważa upublicznienie nagrań z monitoringu, na których widać sprawców pobicia 60-latka broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca. Śledczy przesłuchali już świadków zdarzenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
0: W piątek 60-letni mężczyzna został pobity na poznańskim Piątkowie. Podczas podróży tramwajem stanął w obronie ukraińskiego chłopca, którego wyzywało trzech mężczyzn. Inspektorzy już teraz mają sporo uwag. Pracownicy sanepidu podsumowali pierwsze kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży nad morzem.
4: Sanepid miał zastrzeżenia co do 6 turnusów na skontrolowanych ponad 80. Jest dobrze, ale nie idealnie, bo były nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
5: Nieprawidłowości takie jak brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, obecność insektów w pokojach, brudne materace, brudne fugi i silikony w łazienkach, uszkodzone wyposażenie sanitariatów, w tym niestabilne deski sedesowe i niesprawne spłuczki.

0: innym miejscu dzieci dostały z kolei niedopieczone mięso. Żaden z obiektów nie kwalifikował się jednak do zamknięcia.
1: Większość tych nieprawidłowości usuwana jest albo na miejscu, albo po prostu dostają kilka dni na przykład na posprzątanie i wówczas jest rekontrola w takim miejscu.
0: Sanepid przypomina, że wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać. W tym roku jest to banalnie proste, bo można to zrobić przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Hiszpańska reprezentacja piłkarska świętuje triumf razem ze swoimi rodakami. Piłkarze na pokładzie autobusu najpierw przemierzyli ulicę Madrytu, a później rozpoczęła się całonocna zabawa na placu, gdzie czekało na nich nawet 60 tysięcy kibiców.
3: Selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente na przyjęciu premiera Sancheza nie ukrywał dumy ze swoich podopiecznych. Wszystko jest łatwiejsze, gdy masz grupę wspaniałych, wzorowych piłkarzy. Kapitan reprezentacji Rodri, zdobywając ostatni tytuł, przeszedł grę nazywaną futbolem i ma już na koncie wszystkie najważniejsze trofea, od złotej piłki po Puchar Świata. Strzelec decydującego gola w finale, Ferran Torres, jest wdzięczny przeznaczeniu. Trzeba wierzyć, że wszystko przychodzi dzięki ciężkiej pracy. I tak było. La Furia Roja będzie bawić się z kibicami przy głośnej muzyce w centrum Madrytu. Do późna. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Tymczasem sejsmografy rozmieszczone w całym kraju pokazały, że ziemia w Hiszpanii zadrżała aż 3 razy podczas transmisji finałowego meczu, a powodem zjawiska były reakcje milionów kibiców. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W nocy od 11 do 15 stopni na terenach podgórskich Karpat 7, we wtorek przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura od 17 do 21 stopni, chłodniej na północy i Podhalu, tam maksymalnie 16.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
1: Nasz ekspert Adam Traczyk, politolog, dyrektor Morning Command Polska. Dzień dobry, dyrektorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Prawo i Sprawiedliwość naprawdę się w czwartek rozpadnie?
2: Doskonałe pytanie. Wydaje się, że jest tak blisko jak nigdy takiego scenariusza. Przynajmniej w tym wydaniu, bo musimy pamiętać, że w przyszłości Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, nie tyle rozpadało się, ale dochodziło do eksodusu z Prawa i Sprawiedliwości. I środowisko Polski jest najważniejsze, i środowisko suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry z Prawa i Sprawiedliwości wychodziło. Po części wracało także na łono partii matki, można by powiedzieć, ale teraz faktycznie te napięcia między Prawem i Sprawiedliwością i środowiskiem Mateusza Morawieckiego wydają się sięgać zenitu i tego scenariusza wypchnięcia chyba, bo nie do końca wyjścia, ale wypchnięcia właśnie Mateusza Morawieckiego i jego stronników ze Stowarzyszenia Rozwój Plus jest tak blisko jak nigdy.
1: Ale są podejmowane pertraktacje, chciałoby się powiedzieć, rozmowy ostatniej szansy między prezesem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. To ostatnie spotkanie miało się zakończyć bez przełomu, jak mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości. No i teraz tylko pytanie o to mi się kołacze w głowie. Czy nikt nie stchórzy, bo obaj panowie mają wiele do stracenia.

0: Jarosław Kaczyński, kilka punktów procentowych i potencjalne wyprzedzenie przez Konfederację po utracie Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Na dodatek uszczuplenie jeszcze klubu parlamentarnego. A Mateusz Morawiecki może się wybrać w podróż w nieznane, która tak samo może się skończyć politycznym sukcesem, jak i politycznym niebytem.
1: No dokładnie tak, dlatego na dobrą sprawę ja mam pewne problemy z identyfikowaniem bezpośredniego powodu, dlaczego ten spór w tym momencie urósł do takich rozmiarów. Oczywistym jest, że Mateusz Morawiecki stara się budować swoją pozycję polityczną, swoją w pewnym sensie samodzielność polityczną, a mówiąc samodzielność, wcale nie mam na myśli samodzielnej siły politycznej w sensie bytu poza Prawa i Sprawiedliwości, a chce mieć po prostu swoją własną siłę przebicia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Środowiska prawicowego. W optymalnym scenariuszu na pewno w ramach Prawa i Sprawiedliwości, nie poza prawem i Sprawiedliwością. Chce mieć po prostu wpływ na kształt tego środowiska, na kierunek strategiczny, na kierunek programowy tej partii. Chce mieć swoich ludzi na dobrych miejscach na listach wyborczych. To jest oczywiste, bo do tego dąży każdy polityk, który ma jakieś ambicje i chce świecić, można powiedzieć, własnym światłem, a nie tylko światłem odbitym. I Mateusz Morawiecki przeszedł w tym sensie bardzo długą drogę, no bo on przecież został wyciągnięty troszeczkę z kapelusza przez Jarosława Kaczyńskiego te kilkanaście już prawie lat temu, kiedy został no właśnie wpierw wpływowym politykiem wewnątrz rządu, czy politykiem o wysokiej pozycji, później premierem. I zawsze wydawało się, że jest taką osobą, no właśnie, namaszczoną przez Jarosława Kaczyńskiego i świecąca światłem odbitym. Teraz walczy o to od dłuższego czasu, aby być politykiem, który stoi na własnych nogach. No i trudno mi na dobrą sprawę zrozumieć, dlaczego dzisiaj wybuchł ten spór, dlaczego w ostatnich dniach doszło do takiej intensyfikacji tego sporu. Wydawało się, że w jakiś sposób ta poprzednia runda negocjacji, kwietniowa runda negocjacji między Jarosławem Kaczyńskim a jego środowiskiem, no doprowadziła do jakiegoś takiego rozejmu, do pewnego zawieszenia broni. W ostatnich dniach mieliśmy wręcz kontrowersje wokół Przemysława Czarnka i jego dość niefortunnych wypowiedzi i nagle wydaje się, że zdecydowano się przykryć te kontrowersje odgrzanie tego sporu ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego, ale jednocześnie być może jest też tak, że po prostu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości tak już mocno buzuje, że te wzajemne pretensje, o których czytamy w ostatnich dniach, no można powiedzieć w niesamowity sposób w mediach społecznościowych, gdzie politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrażają się o sobie w takich słowach, że trudno byłoby zewnętrznym obserwatorom uwierzyć, że oni faktycznie kiedykolwiek współpracowali, kiedykolwiek będą mogli współpracować, ale w ogóle, że darzą się jakąkolwiek sympatią, szacunkiem i zaufaniem. Więc być może ten konflikt był już nieunikniony, nie z powodu Jarosława Kaczyńskiego i jego pomysłu na Prawo i Sprawiedliwość, ale z powodu tego, co dzieje się, można powiedzieć, pod tą przykrywką między frakcjami już wewnątrz PiS-u. I Jarosław Kaczyński już do końca nie jest w stanie zarządzać tym procesem, że jesteśmy w sytuacji, można powiedzieć, pewnego wewnętrznego chaosu, którym jest coraz trudniej go okiełznać po prostu prezesowi.
0: To jest najciekawsze, bo chyba obu politykom na rękę by było, gdyby do tego rozpadu, przynajmniej emocjonalnie byłoby im lepiej, gdyby do tego rozpadu rzeczywiście doszło. To znaczy Jarosław Kaczyński nie musiałby się już cały czas martwić tym, czy nie rośnie mu ugrupowanie wewnątrz jego ugrupowania, a Mateusz Morawiecki nie musiałby się dusić w jednym ugrupowaniu, jak twierdzi, czy też jak sugeruje, z Przemysławem Czarnkiem i z Jackiem Sasinem.
1: No emocjonalnie być może tak, ale emocje w polityce to nie wszystko i faktycznie, tak jak pan redaktor stwierdził w poprzednim pytaniu, ten ruch jest dla obydwu stron niezwykle ryzykowny. No, Prawo i Sprawiedliwość ma najniższe poparcie sondażowe od, można powiedzieć, dwóch dekad i te sondaże na pewno nie mogą cieszyć Jarosława Kaczyńskiego, chociaż z drugiej strony wiemy, że dla niego ważniejsze jest przetrwanie partii niż ostateczne poparcie też partii. Dla niego ważniejsze jest posiadanie takiej, można powiedzieć, zwartej drużyny, którą on może kontrolować i może z tą grupą ludzi przejść nawet przez najcięższe kryzysy. No a z drugiej strony właśnie Mateusz Morawiecki, jednak ryzykujący sporo w tym scenariuszu, w którym stałby się samodzielnym graczem i musiałby grać już na własne konto. Mamy co prawda różnego rodzaju sondaże, które wskazują

że do niego wynik no, nie byłby tragiczny, gdyby pozwolił sobie na to wyjście, wypchnięcie, jak zwał, tak zwał. Niemniej wiąże się to jednak z potężnym ryzykiem politycznym. No, stania się po prostu takim politycznym planktonem, politycznym marginesem, a chyba ambicje Mateusza Morawieckiego sięgają

0: Donalda Tuska, wręcz takie, no można by powiedzieć, często już na granicy dobrego smaku. Wszystko po to, żeby pokazać wyborcom prawicowym, jestem patriotą Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli mnie wyrzucą, to nie z mojej winy, nie jest to moja intencja. Więc te przygotowania w jakiś sposób były realizowane, no ale znowu, scenariusz bardzo ryzykowny, podziału na prawicy, w którym mielibyśmy wówczas już nie tylko dwie konfederacje, ale też dwie partie Prawa i Sprawiedliwości. Trudna konstelacja przed przyszłorocznymi wyborami, więc dużo, dużo niewiadomych i dużo ryzyka w obydwu scenariuszach.
1: Pan wspomniał jeszcze o tym, dlaczego dochodzi do tego teraz. Ja mam jedną tylko hipotezę, to znaczy to ten zbliżający się grill z Mateuszem Morawieckim, rozpisany chyba na 1000 osób, jeśli mnie pamięć nie myli. I ponoć wszystkie wejściówki się rozeszły, więc może po prostu prezes Kaczyński bał się, że to będzie jakiś pokaz siły. Tylko że pytanie, czy ten ultimatum nie sprawił, że z grilla to się stanie jakiś kongres założycielski partii Morawieckiego.
0: No właśnie, zostało w pewnym sensie dowartościowane też to wydarzenie. No ale z drugiej strony, dlaczego Jarosław Kaczyński miałby się faktycznie tak bardzo tym grillem przejmować, gdyby on był realizowany przez środowisko wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości? Przy czym oczywistym jest, że Jarosław Kaczyński nie chce polityków w pełni samodzielnych wewnątrz swojego ugrupowania. Chce mieć wszystko pod kontrolą, chce móc zarządzać wewnętrznymi procesami i jeżeli dochodzi do sytuacji, w której jeden polityk urósłby za bardzo, to na pewno nie byłoby to mu w smak. No ale z drugiej strony, znowu, jest to tylko jedno z wielu wydarzeń, które przecież na prawicy dzieją się dość regularnie. Prawo i Sprawiedliwość w okolicach roku 2015, czy w okresie poprzedzającym rok 2015, można powiedzieć, słynęło nawet z tego, że wokół PiS-u, wokół tego twardego jądra partyjnego tworzyło się bardzo dużo inicjatyw na poziomie intelektualnym, organizacyjnym, mobilizacyjnym. Było dużo dyskusji programowych, był tworzony taki pewien ferment. I Mateusz Morawiecki, zdaje się, starał się troszkę powtórzyć też taką atmosferę, widząc też, że wewnątrz samego PiS-u, no tej dyskusji takiej wewnętrznej, faktycznie rozliczenia też przegranej kampanii wyborczej, w refleksji nad kursem politycznym PiS-u troszeczkę brakuje, no i starał się w jakiś sposób ten proces, no, współinicjować, można by powiedzieć. No ale właśnie, wygląda na to, że w tym momencie w Prawie i Sprawiedliwości przestrzeń do takich inicjatyw jest mocno ograniczona.
1: To musimy to podsumować jakoś, jeśli pan pozwoli. Do tej pory przewidywaliśmy, kto wygra mecz, a kto wygra ten mecz, Kaczyński czy Morawiecki. Czym to się skończy?
0: No, nie mamy ani pan, ani ja nie mamy szklanej kuli. Mówimy teraz o ultimatum, które zostało postawione Mateuszowi Morawieckiemu. To tygodniowe ultimatum.
1: Potraktujmy to jako zabawę intelektualną.
0: No, dokładnie tak. Rozwiązania jednak tego stowarzyszenia. Pamiętajmy jednocześnie, że jest to już drugie ultimatum, a słowo ultimatum, no, wiąże się z tym, że jest raczej jedno. Jest jedno i ostateczne. To już mamy drugie ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, więc on już raz pewnie się stchórzył w tej grze. Wydaje mi się, jeżeli miałbym zakładać najbardziej prawdopodobny scenariusz, to znajdziemy, czy politycy PiS-u, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, znajdą jeszcze raz jakieś rozwiązanie pośrednie. To znaczy dojdzie do być może do jakiegoś zakamuflowania, przekształcenia tego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego w coś, co będzie funkcjonowało wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Być może zostanie to przynajmniej zapowiedziane, a potem nie do końca zrealizowane i dojdzie do jeszcze jednej tury tych pertraktacji, tych sporów. Ale ja bym zwrócił uwagę na coś być może istotniejszego, bo obserwując właśnie te wpisy wszystkie, te wszystkie komentarze polityków Prawa i Sprawiedliwości, widzimy, że w tym środowisku doszło do faktycznego pęknięcia. Widać, że te frakcje się szczerze nienawidzą, że tam nie ma zaufania politycznego, jest podkopywanie swojego i dorobku, ale i na takim poziomie, można by powiedzieć, emocjonalnym, osobistym dochodzi tutaj do wielu sporów. I być może to jest ważniejszy wniosek, że Prawo i Sprawiedliwość jako jedno środowisko już przestało istnieć.
1: To jeszcze na chwilę zmienimy temat, bo ja pamiętam też trzecie ultimatum, tylko nie prezesa Kaczyńskiego. Ultimatum premiera Tuska. Albo kompleksowa reforma ochrony zdrowia, albo dymisja minister zdrowia. Ani jedno, ani drugie nie nastąpiło. Ale chciałem tylko tak nieco zahaczając o temat, bo nie mamy też czasu, żeby go jakoś bardzo mocno rozwijać. Czy Koalicja Obywatelska może już otrzeć pot z

0: czoła i pomyśleć, uff, po aferze medycznej?
1: Chyba jeszcze nie do końca, dlatego że być może ta afera, czy to, to wydanie afery faktycznie już się przez opinię publiczną przetoczyło, że została przedyskutowana i być może już się w jakiś sposób przejadła, ale kwestia ochrony zdrowia jest jednym z kluczowych tematów trosk społecznych, można by powiedzieć. We wszystkich badaniach opinii publicznej w ostatnim czasie widzimy, że ochrona zdrowia, kwestia służby zdrowia jest jednym z kluczowych tematów. Jest też dużym problemem dla klasy średniej, jakości tych usług, czasu oczekiwania i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że ta afera jest też troszeczkę taką aferą pełzającą, bo ona ujawniła wiele patologicznych, można powiedzieć, aspektów tego, jak funkcjonuje służba zdrowia w naszym kraju. No i w jakiś sposób na te społeczne frustracje, społeczne oczekiwania w tej kwestii rząd będzie musiał odpowiedzieć. Na razie jeszcze nie odpowiedział. Tej reformy takiej gruntownej, głębokiej nie mamy. Pytanie, czy takie zarządzanie kryzysowe, chwilowe wystarczy w tym aspekcie. Pewnym sojusznikiem... No,
0: tąpnięcia w sondażach na razie nie ma.
1: No właśnie, nie ma.
0: I chyba już nie będzie, no bo jeśli nie nastąpiło do tej pory, to raczej nie nastąpi wskutek tego.
1: Dlatego mówię o pewnym takim pełzającym kryzysie, bo oczywiście tąpnięcia wielkiego nie ma, ale jednak te 0,5 punktu procentowego, ten 1 punkt procentowy może tutaj być już istotny.
0: Adam Traczyk, politolog, dyrektor Morin Common Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę, dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo wzajemnie.
0: Roch Kowalski, mówię państwu, dzień dobry.
2: Komentarz.
0: Z nami pan Michael Dębiński, Polsko-Brytyjska Izba Handlowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.
0: Bardzo przepraszam, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa.
3: Tak jest.
0: Jaki będzie nowy premier Wielkiej Brytanii?
3: Mamy nadzieję, że będzie pragmatyczny i będzie skupiony na wzroście gospodarczym, co jest coś, co Wielka Brytania bardzo potrzebuje w tej chwili.
0: A możemy powiedzieć, co tak na dobrą sprawę zatopiło poprzedniego szefa rządu?
3: No, mnie się zdaje, że przede wszystkim brak tego wzrostu, że ludzie się spodziewali, że życia się polepszy, ale no, tak jest jak było, więc mnóstwo rozczarowania i w partii lejburzystów chciano zmiany, więc zmiana jest.
0: Mniej więcej miesiąc trwała ta procedura wymiany szefa rządu. Keir Starmer zapowiedział swoje odejście 22 czerwca, a dzisiaj Andy Burnham ma zostać nowym premierem Wielkiej Brytanii. Z tego, co pan mówi, rzeczywiście stopa życiowa Brytyjczyków tak bardzo uległa pogorszeniu, że stała się motywacją do zmiany premiera?
3: Przede wszystkim to chodzi o tą różnicę pomiędzy Londynem i południowym wschodem Anglii, gdzie powiedzmy czuć ten dobrobyt, a te mniejsze miasta, miasteczka na północy Anglii, gdzie no, poziom życia jest w wielu przypadkach gorszy niż w Warszawie czy w innych dużych polskich miastach. Więc sporo ludzi czuje tą frustrację, że tego wzrostu nie widać. I tutaj jeden z absolutnie kluczowych powodów to jest Brexit, że brytyjskie firmy małe i średnie mają wielkie trudności, żeby eksportować na kontynent i to odbija się na całą gospodarkę.
0: Czyli to jest także kwestia, to jest kwestia zarobkowa, czy kwestia także dostępu do usług publicznych, do polityk państwa?
3: Jedno i drugie. I też muszę wspomnieć o dużej frustracji ludzi związanych z migracją, że po Brexicie był nagły skok w liczbie nie Europejczyków, którzy przyjeżdżali do Wielkiej Brytanii szukać pracy, żeby zastępować Polaków, Rumunów, Bułgarów i Łotyszów na przykład. I w roku po Brexicie liczba migrantów skoczyła o 900 tysięcy z roku na rok. Więc Brytyjczycy też to odczuwają. Ostatnie dwa rządy dramatycznie już zmniejszyły tą

0: liczbę szczególnie nielegalnych migrantów, ale nadal ten posmak został.
1: Ale zmienia się premier, nie zmienia się Partia Pracy ani większość w parlamencie. Najbliższe wybory terminowo w 2029 roku. Skąd taka nadzieja, że jeden człowiek może zmienić cały kurs nie tylko swojej partii, ale i państwa?
0: No, mnie się zdaje, tutaj są dwie sprawy. Pierwsze to jest, że Andy Burnham ma bardzo dobrą reputację jako mer Manchesteru, że rzeczy się dzieją, że posuwa się postęp. Widać, że z roku na roku w Manchesterze, powiedzmy, transport publiczny, infrastruktura się polepsza. To jest człowiek, który szuka rozwiązania, a nie tylko wygranie argumentów politycznych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to po prostu komunikacja, że Keir Starmer był uważany jako premier, który słabo komunikował z przeciętnym człowiekiem. Andy Burnham ma o wiele lepsze talenty z punktu widzenia przekazu.
1: Pan wspomniał o kwestii Brexitu. Czy w Brytyjczykach pojawia się taka myśl, że może warto wrócić do Unii Europejskiej? Czy to w ogóle jest rozważana droga? Czy są na to możliwości? Bo jak inaczej walczyć z tymi konsekwencjami Brexitu?
0: No tutaj są dwie sprawy. Jedna sprawa to jest polityczna, powrót do pełnych struktur unijnych, a druga to jest gospodarcza, żeby wrócić do jednolitego rynku europejskiego i do Unii Celnej. I to przede wszystkim to jest ta druga część, która by spowodowała, że wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii by natychmiast podskoczył.
1: No tak, tylko że to nie byłoby w interesie Unii Europejskiej, bo dlaczego ktoś miałby się cieszyć tymi samymi przywilejami nie będąc członkiem wspólnoty?
0: No przywileje, ale Brytyjczycy by poza strukturami politycznymi nie mieli nic do powiedzenia na temat, jak te reguły wygląda. Tak, więc by musieli po prostu brać te reguły, a nie kształtować je. Ale z punktu widzenia opinii publicznej to widać, że w tej chwili około 58% Brytyjczyków by chciało powrócić do Unii.
1: To bardzo ciekawe wyniki. Na koniec chciałem pana jeszcze zapytać, bo od czasów Brexitu mamy dużą rotację na stanowisku premiera na czele z panią Liz Truss, którą z tego co pamiętam sałata czy kapusta, głąb kapusty był w stanie przetrwać. Sałata była w stanie przetrwać dłużej niż pani premier na swoim stanowisku. Czy nowy szef rządu dotrwa do wyborów w terminowym?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, bo wiele Brytyjczyków uważa, że Andy Burnham powinien od razu powołać nowe wybory, żeby pokazać, że to nie tylko został wybrany przez partię, ale przez naród, więc zobaczymy,
1: że
0: czy będzie
1: mandat
0: miał
1: społeczny nadal.
0: To, dokładnie, żeby szybko zorganizować wybory, póki jeszcze nie jest popularny, żeby pokazać, że jest ten, tak jak pan mówi, mandat społeczny.
1: Taka typowa ucieczka do przodu. Michael Dębiński, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska. A z nami redaktor Adam Godlewski, szef sportu Polska Press, Gol24. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: No to Hiszpania powinna te mistrzostwa wygrać. Pewnie tak pan myśli i pewnie tak pan powie.
4: Zdecydowanie. Zasłużony jest tytuł mistrza świata dla Hiszpanii. Jeżeli popatrzymy na przekrój całego turnieju, to był zespół taki przez duże Z. Może pozbawiony indywidualności, bo tam każdy był poświęcony, każdy z piłkarzy, każda osobowość temu duchowi zespołu. Jedna stracona bramka na dystansie 8 meczów. To mówi wszystko o tym, jak ten zespół był zorganizowany, jak świetnie zbalansowany, począwszy od grającego bardzo wysoko bramkarza Simona, przez perfekcyjną obronę przez pomoc

0: zarządzaną przez Rodriego w sposób fantastyczny. Teoretycznie bez napastnika światowej klasy, ale Oyarzabal swoje trafienia zaliczył i wchodzący z ławki Merino też. Skrzydła z Jamalem i Nico Williamsem, który kończył, też swoje zrobiły. Tam nie było słabego punktu, więc absolutnie tytuł zasłużone ręce, natomiast Argentyna zepsuła finał. Ja takiego koszmarku w finale nie pamiętam od czasów bodaj tego ostatniego spotkania w Italia 90, gdzie do finału dopchnął Argentynę wielki poprzednik Leo Messiego, czyli Diego Armando Maradona. Tam się w ogóle nie dało tego oglądać. I tutaj niestety z przykrością muszę powiedzieć, że w finale też grała tylko jedna drużyna. Dziwny mundial, szalony mundial z lekko nieokiełznanym prezydentem Trumpem i z jedną zaledwie drużyną w finale. No chyba nie tego się spodziewaliśmy.
1: Jeśli pan pozwoli, to Argentynie poświęcimy chwilę, ale za chwilę, bo Hiszpania zasługuje na wiele pochwał. Ja jestem kibicem, ale takim oglądającym, nie analizującym. I po półfinale panowie redaktorzy, ale też byli piłkarze komentujący ten mecz Hiszpanów. Jeden z nich się wzruszał, bo powiedział, że nie widział tak perfekcyjnego meczu w wykonaniu którejkolwiek z drużyny. Rzeczywiście, wie pan, to tak jakbyśmy wzięli szydełko i taką cieniutką nić i udali się do Koniakowa i poprosili te panie, żeby utkały jakąś piękną konstrukcję. To tak trochę wyglądało.
0: Ja sobie nie przypominam takiej dominacji, jaką zaproponowała Hiszpania, zwłaszcza w meczu z Francuzami, bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy, no to Argentyna, to Messi i jakieś tło, natomiast Francja wydawała się najbardziej rozpędzonym zespołem turnieju. Kylian Mbappé na koniec 10 bramek, Olise 7 asyst, do tego Dembele z golami i asystami, tam naprawdę było wszystko, żeby sięgnąć po tytuł mistrza świata, a Hiszpanie wybiegli na ten mecz, zabrali Francuzom piłkę i powiedzieli, halo, to jest nasza piaskownica, nasze zabawki.
1: Ale słyszał pan, takie komentarze albo czytał, że no tak, w momencie, w którym Francuzi zmierzyli się w końcu z dobrym przeciwnikiem, to ten przeciwnik obnażył ich możliwości. Czy to za mocne?
0: Myślę, że to się rozgrywało na wielu płaszczyznach. Też możemy sobie dworować dzisiaj, że pomylił się bardzo selekcjoner Argentyńczyków, Lionel Scaloni. Zapomniał, że tych meczów będzie 8 po drodze do finału, a nie 7. I też zabrakło sił Argentyńczykom. Ja myślę, że Francuzi mieli swój pomysł na to spotkanie i naprawdę grali wybitny futbol. Ofensywny, taki ten Mbappé, jak się rozpędził, to w ogóle był nie do zatrzymania. Facet z innego wymiaru, natomiast Hiszpania miała filozofię, miała ideę, bo to nie była prosta taktyka. Oni wiedzieli, jak się poruszać w każdym sektorze boiska, jakie przestrzenie mieć między sobą, jakie odległości, jak być mobilnym. Po prostu grali fantastycznie. To była maestria, filozofia trenera Luisa de la Fuente. Ja będę bardzo, bardzo zdziwiony, kiedy ten profesor futbolu za chwilę nie dostanie jakiejś tak kosmicznej oferty z jakiegoś czołowego klubu i nie pójdzie tam, bo on zaproponował zupełnie inny wymiar. To jest nowy rozdział futbolu. Tak jak powiedziałem, żyję już parę lat na tym świecie, a jeszcze takiej dominacji jednego zespołu na turnieju nie widziałem. Tam nie było mocnego na to. Czy Francuzi chcieli zrobić użytek ze swojej szybkości, umiejętności indywidualnych? Czy Argentyńczycy zaproponowali brudny futbol, chcieli grać w kości? Nie było mocnego. Nie było mocnego. La Furia Roja grała swoje, w ogóle nie patrzyła na przeciwników. Jak weszli w posiadanie piłki, to po prostu robili co chcieli, rozkładali wszystkich na łopatki.
1: Panie redaktorze, czy trener De La Fuente uczył się piłkarskiej sztuki z innych podręczników, czy on po prostu odrobił lepiej lekcje niż inni trenerzy?
0: Nie ma takich podręczników. To jest wizjoner, który będzie sam pisał podręczniki.
1: Rany, pan jest uniesiony, panie redaktorze. Nie wiem, czy pan wie, że to słychać w pana głosie, taką fajną ekscytację.
0: To jeżeli jest za mocno, to proszę
1: nie,
0: mnie
1: wręcz
0: stopować.
1: Przeciwnie, wręcz przeciwnie, prosimy o więcej.
0: W każdym razie nikt nie napisał takich podręczników, z których mógłby się trener De La Fuente uczyć. To on będzie pisał podręczniki. To jest wizjoner, który zaproponował nowe otwarcie w futbolu. Tylko zastanawiam się, czy ktokolwiek będzie w stanie naśladować to. To jednak wymaga i fantastycznego przygotowania taktycznego, a jeszcze wcześniej technicznego, no i siły na dwa mecze, bo jednak Hiszpanie cały

0: czas operowali z tą piłką, to nie była gra statyczna. Oni byli niezwykle, niezwykle mobilni. Na to się patrzyło niezależnie od tego, jak zaawansowany jest kibic, czy tylko niedzielny, zwany Januszem, czy ktoś, kto zjadł na futbolu zęby, no to patrzył na to tak wow.
1: No tak, ten Janusz to ja między innymi, tak, patrzyłam wow, ale wie pan, kto wie, czy gdyby nie niektóre sędziowskie decyzje, to Argentyna w ogóle byłaby w finale. Myślę o tej piłce, która zawadziła konstrukcję od kamery i według wielu w ogóle nie powinna być uznana. Myślę o półfinale Argentyna-Anglia. No ale już nie ma co gdybać.
0: Znaczy to chyba było inne spotkanie,
1: inne?
0: Ale inne. Moim zdaniem
1: to nie było
0: Norwegowie,
1: półfinałowe? Ach, jasne, o przepraszam, przepraszam, jasne, tak.
0: Ale to nie wchodźmy w tego typu historię, dlatego jasne. Że tych sędziowskich pomyłek było bardzo dużo. Niestety też być może nasz jedynak, Szymon Marciniak, gdyby pokazał czerwoną kartkę Leo Messiemu na dzień dobry, to też jego szanse na poprowadzenie finału byłyby wyższe. Za dużo się mylili
1: sędziowie.
0: No nie,
1: zadzwoniłby Donald Trump i powiedział, że czerwonej kartki nie było. Ja przepraszam za tę ironię, ale... liczba ingerencji i strefy wpływów. Wie pan, to naprawdę aż... Może nie chcę dzisiaj mówić o tym, co psuło mi obraz mundialu, tylko o tym, co go budowało. Przepraszam za tę pomyłkę. To rzeczywiście Anglia-Norwegia. Tak, to tam piłka zawadziła o konstrukcję od kamery.
0: Ale Argentyńczycy mieli swoje za uszami w spotkaniu z Egiptem. Najbardziej pokrzywdzony zespół to był ćwierćfinał. Oni nie zasłużyli na to. Znaczy inaczej. Pomagały im nie tylko ściany. I to trzeba się zastanowić. Przede wszystkim Gianni Infantino, którego Pereira to już było uprzejmie wspomnieć, musi się zastanowić, w którą stronę idzie futbol, bo z jednej strony mamy kosmiczne technologie, sędziowie wyglądają jak wysłannicy ziemian na Marsa, mają tych wszystkich urządzeń naprawdę bardzo dużo na głowie, natomiast jeszcze pomocników na warze, a błędów było tyle, co niemiara. Też nie rozumiem parytetów kontynentalnych. Jeżeli najlepszych sędziów mamy w Europie, a jest to impreza najlepsza na świecie, to powinni zawsze sędziować ci najlepsi sędziowie, tylko że jakby... W finale też nie sędziował najlepszy arbiter, bo też Słoweniec Slavko Vincic nie udźwignął wagi tego spotkania. Nie był taki jak Szymon Marciniak przed 4 laty w finale w Katarze. Tutaj ta brudna gra Argentyny powinna była znacznie być wcześniej ukarana.
1: Ukarana kartką, dokładnie. Ale to, wie pan, to była Argentyna czy Paragwaj?
0: Sądząc po koszulkach,
1: myślę,
0: Argentyna.
1: No tak, a o brutalności?
0: Argentyna zawsze grała brudny futbol, a zwłaszcza wtedy, kiedy brakowało jej jakości. A w tym zespole ewidentnie brakowało jakości, a na finał w ogóle wybiegł zespół bezzębny, nieprzygotowany, taki, który w ogóle nie miał pomysłu na to, jak można podjąć walkę z tak świetnie dysponowanym zespołem jak Hiszpania. Jeszcze się zastanawiam, tak mówiąc pół żartem, pół serio, co dał do jedzenia przed półfinałem z Anglią swoim piłkarzom, selekcjoner Argentyńczyków Lionel Scaloni. Bo to, co oni zrobili przez ostatnie 20 minut, jak skoczyli na Anglików, pożarli, no to jest coś niebywałego.
1: Chce pan powiedzieć, że puścił ich wygłodniałych i powiedział, że dostaną coś do jedzenia, jak wygrają?
0: No nie wiem, bardziej podejrzewam jakieś kwiste, surowe steki, czy coś innego, coś, co działa na wyobraźnię. Inna sprawa, że te 20 minut w meczu z Anglią kosztowało Argentynę resztki sił. Oni po prostu nie mieli już energii, żeby z tą Hiszpanią jakkolwiek powalczyć.
1: Trudno mi uwierzyć, że trener tej klasy nie miał pomysłu na mecz. Po prostu Hiszpanie wytrącili im pewnie wszystkie argumenty z rąk, z nóg, z nie wiem z czego jeszcze.
0: Nad tym będziemy dyskutować, pewnie zastanawiać się przez kilka najbliższych dni.
1: Byli szybsi, skuteczniejsi. Jeden z komentarzy utkwił mi w głowie tych naszych komentatorskich, że obrona wyglądała, jakby oni byli połączeni jakimś sznurkiem, hiszpańska obrona. Także nie było jakichś nieskoordynowanych działań, ruchów. Oni dokładnie wiedzieli, gdzie mają stać i dokładnie wiedzieli, co mają robić.
0: Tylko tu jest jeszcze jeden aspekt. Argentyna przez 120 minut nie oddała strzału. To jest rzecz bez precedensu. W finałach Mistrzostw Świata Hiszpanie zabrali im piłkę. Tak skutecznie prezentowali się w grze obronnej, bo nie tylko obrona. Gra obronna zaczyna się od najbardziej wysuniętego.

0: napastnika i to wszystko było poskładane jeden do jednego, a Argentyna tutaj podpisuje się pod stwierdzeniem, którego była uprzejmą użyć pani redaktor, że była Paragwajem. Zamiast skoncentrować się na kreacji, na zbudowaniu jakiejś może jednej akcji, szybkiej kontry, Argentyńczycy chcieli grać w kości. Nie rozumiem tego podejścia. Ono jest charakterystyczne dla Latynosów, którzy odstają jakościowo, to próbują podostrzyć grę.
1: Jasne, tylko, jak nie nadąża, to fauluje. No, pani redaktorze,
0: Tylko, że to trzeba było ukarać, po prostu ukarać wcześniej. Jasne. I nie nastawiać się na to. Źle rozłożone akcenty.
1: Znacznie wcześniej powinni byli grać w dziesiątkę Argentyńczycy, przepraszam najmocniej. Na jednym z ekranów tutaj w naszym studiu Gianni Infantino, który za łokieć odciąga Donalda Trumpa, który popsuł Hiszpanom historyczne ujęcie. Na szczęście są wymazywarki i można będzie amerykańskiego prezydenta usunąć z tych ujęć. Mam nadzieję, że to się uda. Mecz o trzecie miejsce, panie redaktorze, 6-4. I tak sobie pomyślałam w pewnym momencie, a może to dobrze też dla piłki, bez napięcia. Tacy trochę obrażeni Francuzi w tym meczu, no ale festiwal bramek, jak w hokeju, jak mówił Mariusz Czerkawski.
0: Nie jestem zwolennikiem rozgrywania meczu o trzecie miejsce. Mhm. To jest spotkanie przegranych, jeżeli popatrzymy nawet na Igę Świątek, na turnieje wielkoszlemowe w tenisie, tam nikt nie rozgrywa meczu o trzecie miejsce. Po to, żeby właśnie nie fatygować przegranych, którzy mogą mieć problem z odpowiednim mentalnym nastawieniem. Zresztą na piłkarskim Euro też nie ma
1: ale na Igrzyskach grała o trzecie o brązowy medal wie pan, na Mistrzostwach Europy też nie ma meczu o trzecie miejsce tych piłkarskich.
0: Więc mówię, ale nic by się nie stało, gdyby dwie tenisistki miały przyznane brązowe medale.
1: W tym sensie,
0: odejdźmy od tenisa, natomiast mnie się ten mecz nie podobał. To znaczy ja wiem, że...
1: Musimy kończyć, panie redaktorze, więc jakąś krótką refleksję poproszę.
0: Dla amerykańskiej publiczności był znakomity, natomiast gra obronna była mocno podwórkowa. Francuzi nie dojechali mentalnie, Anglicy nie potrafili zarządzać tym meczem, więc generalnie fajnie to dla amerykańskiej publiczności się ułożyło, ale mnie ten mecz się nie podobał. Tam brakowało jakości.
1: Mm-hmm. Tequiero Ferran, tequiero Spania, tak?
0: Naturalnie. Hiszpania jest najlepsza. Wygrał futbol, na koniec dnia wygrała Hiszpania, także wszyscy się dzisiaj cieszymy. Kłaniamy się głęboko trenerowi Luisowi de la Fuente.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Adam Godlewski, szef sportu Polska Press i Gol24.
0: Dziękuję pięknie, do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Ja wiem, że świat polityki rządzi się swoimi prawami, ale nie wiem, czy pan, bo ja czułam ten dysonans zwielokrotniony w ostatnich dniach. Z jednej strony ostrzeliwany Iran i jego piłkarze na Mistrzostwach Świata, z drugiej zadowolony z siebie Donald Trump, trzymający trofeum, puchar Mistrzostw Świata, który powinien być przede wszystkim symbolem pokoju.
3: Tak, a do tego jeszcze śmierć dwóch amerykańskich żołnierzy w ostatnich dniach kolejnych. Dodatkowo wpisuje się w ten dysonans, myślę, bo z jednej strony pani wspomina o tym, że tu toczy się wojna, a Trump się uśmiecha do kamer, ale z drugiej strony to Trump też ponosi to wewnętrzne ryzyko i jednak z punktu widzenia amerykańskiej opinii publicznej każda śmierć amerykańskiego żołnierza jest bardzo smutnym wydarzeniem. Natomiast i ten uśmiechający się Trump w tym kontekście też myślę jeszcze bardziej ten kontrast buduje, o którym pani mówi.
1: Wspominałam już o atakach amerykańskiej armii i o tym, że amerykański prezydent napisał: uderzyliśmy w Iran bardzo mocno tej nocy. To przypomnijmy jeszcze, co mówił. Iran poniósł ogromne straty, militarnie stracili niemal wszystko i niewiele im zostało. Mają trochę rakiet, trochę dronów, pewne, choć niewielkie zdolności produkcyjne. To my kontrolujemy cieśninę, a oni nie kontrolują niczego. Zobaczymy więc, co się wydarzy, ale w nocy znowu uderzyliśmy w nich z wielką siłą, tak mówił amerykański prezydent. Panie doktorze, czy to może być prawda? To znaczy to, że Iran stracił niemal wszystko, czy to jest pobożne amerykańskie życzenie?
3: Nie wydaje się, żeby...

0: żeby należało traktować te słowa bardzo poważnie. To znaczy na pewno Iran traci zasoby wskutek amerykańskich ataków. Te zasoby irańskie nie są nieograniczone i one ulegają uszczupleniu cały czas. Każdy taki atak, każde zniszczenie radaru, każde zniszczenie wyrzutni rakiet, zapasów, amunicji i tak dalej, uszczupla potencjał militarny Iranu. Ale ta wojna pokazała nam również, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie wraz z Izraelem niedoszacowały tego potencjału w lutym, pod koniec lutego, idąc na wojnę. Bo już wtedy słyszeliśmy, czy kilka dni po wybuchu wojny słyszeliśmy, że Iran stracił bardzo wiele ze swoich zasobów wojskowych, a jak się okazuje, mamy lipiec, tak, drugą połowę lipca i Iran dalej jest w stanie zadawać ciosy, przede wszystkim uderzając w amerykańskie bazy w krajach, arabskich krajach Zatoki Perskiej i robi to skutecznie, pomimo tego, że bazy te są jednak bardzo mocno przez wojska amerykańskie chronione, prawda? W związku z czym nie jesteśmy jeszcze na etapie, w którym Iran byłby bezzębny, nie byłby w stanie zadawać ciosów no jednak silniejszemu przeciwnikowi. Zatem nie wiemy tak do końca, ile Iran zgromadził w ostatnich latach czy dekadach, prawda? Na pewno wiemy, że ten system ma rozproszony. To jest duży kraj, który jest, Iran jest w stanie magazynować i produkować sprzęt w różnych miejscach na swoim rozległym terytorium, jest w stanie to ukrywać. Więc tak, ja bym raczej powiedział, że ta wojna pokazuje, że ani amerykański, ani izraelski wywiad nie miały dobrych informacji, czy takich rzetelnych informacji na temat tego, jakie rzeczywiste, jak wyglądają rzeczywiste zasoby Iranu. I to widzimy w tej chwili. W związku z czym Trump może mówić oczywiście i w pewnym momencie, gdyby ta wojna na wyniszczenie, bo taką w tej chwili mamy wojnę trwałą, a jeszcze jakiś czas, to rzeczywiście w pewnym momencie Iran doszedłby do punktu, w którym już nie ma czym walczyć, ale trudno powiedzieć, czy zbliżamy się do tego momentu.
1: Czy jest kraj, który skutecznie Iranowi pomaga? Czy oni dysponują tylko i wyłącznie własnymi zasobami? One przecież nie są niewyczerpywalne.
0: Można się spodziewać, że w jakimś ograniczonym stopniu Chiny, ale nie jest taka pomoc, prawda, że dostarczają im całe jakiś, prawda, sprzęt gotowy, prawda, natomiast mogą dostarczać im komponenty do własnej produkcji. Więc to takiej powiedzmy no nie kompleksowej, ale fragmentarycznej, bym powiedział, pomocy o niskiej intensywności, można się spodziewać, że gdzieś z Chin taka pomoc może płynąć, gdzieś z, no trudno powiedzieć, Pakistan tutaj odgrywa rolę mediatora, ale chciałby też, żeby ten konflikt się zakończył. Nie wiemy do końca, co się dzieje na tym odcinku. Swego czasu były informacje, że Iran jest w stanie obchodzić sankcje także przez Pakistan, w związku z czym takie możliwości pewnie gdzieś, znaczy do takie źródła wsparcia na pewno są, ale wydaje się, że one nie są bardzo duże, tak? Znaczy one nie są w stanie przechylić szali na korzyść Iranu. Co najwyżej nieco dłużej utrzymywać Iran w walce, dostarczając właśnie poprzez dostarczanie jakichś komponentów do tego, żeby sami mogli sobie, prawda, składać to, czym walczą najskuteczniej.
1: W tym samym czasie irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej potwierdza ataki na tankowce. Informacje o tym, że zostały one unieruchomione po próbie przepłynięcia nieuznawaną przez Iran trasą. Czytałam też o sytuacji, w której to statki zbliżające się do cieśniny Ormus, tankowce czy kontenerowce po prostu wyłączają transpondery, żeby mogły być no po prostu nieidentyfikowalne na mapach. Nie wiem, jak duża jest skala takich przypadków, ale przecież są rejony zaminowane także w cieśninie Ormuz, więc to niezwykle ryzykowne. Ale Iran sprytnie politycznie atakuje też region. W Bahrajnie na przykład zawyły syreny alarmowe. Pociski spadają na Kuwejt. Właściwie podstawowe pytanie od lutego to dokąd to zmierza?
0: Tak, rzeczywiście kraje Zatoki, te, które goszczą amerykańskie bazy, a to jednak jest cała sieć amerykańskich baz rozmaitego typu, bo mamy, prawda, bazy bardziej skoncentrowane na logistyce, mamy bazy związane z lotnictwem wojskowym i mamy w Katarze wielką bazę morską. I rzeczywiście wszystkie te bazy są atakowane przez Iran. Iran zresztą nie poprzestaje, chociaż to jest te elementy infrastruktury wojskowej są głównymi celami ataku, ale

0: Iran też atakuje infrastrukturę cywilną w niektórych krajach. Ostatnio atakował w Kuwejcie przykładowo stację odsalania wody, co jest poważnym zagrożeniem dla tego kraju, bo on w zdecydowanej mierze bazuje na tych, jeśli chodzi o wodę, prawda, pitną. W związku z czym mamy rzeczywiście bardzo dużą eskalację. Iran potraktował kraje goszczące bazy amerykańskie jako współwrogów, tak? Skoro gościcie Amerykanów, z których to i to z waszego terytorium Amerykanie
1: A
0: są
1: dlaczego
0: w
1: się
0: stanie
1: pan
0: nas.
1: zatrzymał przy słowie współwinni, współwinnych?
0: Szukałem innego
1: Za
0: jakiegoś,
1: mocno?
0: bo one trochę, bo to one się tego nie, to nie było zgodne z ich intencjami. To znaczy, kraje arabskie nie goszczą baz amerykańskich dlatego, żeby czy nie decydowały się na to, żeby gościć bazy amerykańskie dlatego, żeby w przyszłości zaatakować Iran, ale dlatego, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. I to jest cały paradoks, że one w tej chwili na pewno zdają sobie sprawę, czy przywódcy tych krajów, że to, co miało dawać im bezpieczeństwo, również przed ewentualnie Iranem, bo Iran nigdy nie był, znaczy ten islamski Iran nie był przyjacielem tych krajów. One traktowały go jako potencjalne zagrożenie, w związku z czym godziły się na bazy amerykańskie, właśnie mające zwiększyć ich bezpieczeństwo. A tu się okazuje, że to tak naprawdę powoduje, że one są w sytuacji braku bezpieczeństwa. Tak? Czyli zupełnie efekt jest odwrotny od zamierzonego. One są celem ataków. One ponoszą koszty ekonomiczne, prawda? No, Katar, który jest głównie producentem gazu i wysyła ten swój skroplony gaz na świat, do Europy, do Polski także, w zasadzie nie jest w stanie w tej chwili wysyłać gazu, więc traci na tym w sposób naprawdę olbrzymi. Kraje produkujące ropę no, są w stanie w mniejszym stopniu tę ropę alternatywnymi szlakami wysyłać, ale to oczywiście nie są te skale, które były przed wybuchem wojny. W związku z czym kraje te ponoszą koszty, prawda? I, w związku, i jeśli pani pyta o znaczy, jeśli zadamy sobie pytanie o takie dalsze skutki, to nawet wojna się skończy. Myślę, że nie ma powrotu już do takiego Bliskiego Wschodu czy Zatoki Perskiej, która istniała przed lutym. W tym sensie, że jednak to Stany Zjednoczone były traktowane jako główny gwarant bezpieczeństwa i oczywiście kraje regionu z każdym się próbowały dogadać, ale to jednak Stany były na miejscu pierwszym. Wydaje mi się, że teraz będą bardziej dywersyfikować swoje relacje z graczami kluczowymi na arenie międzynarodowej. Oczywiście Stany pozostaną w regionie. Nie sądzę, żeby to.
1: Ale nie pozostaną gwarantem bezpieczeństwa. Ja czuję, że znowu pan szuka bezpiecznego określenia. Pozostaną
0: hegemonem w pewnym
1: niepokoju.
0: Sensie.
1: Źródłem
0: niepokoju i pewnego rodzaju oczywiście, one są w pewnym sensie niezastępowalne wciąż na niektórych płaszczyznach, dlatego czyli to będzie to ich pozostanie nie będzie już tak niekontestowane w regionie, jak było wcześniej. Z braku alternatyw one tam zostaną, ale te kraje będą za każdym razem, kiedy nadarzy się okazja, szukały alternatyw, na przykład jeśli chodzi o dostęp sprzętu wojskowego, dostęp systemów obrony powietrznej. Prawda?
1: No to
0: w
1: jeśli
0: każdym
1: nie
0: momencie.
1: Stany Zjednoczone, to kto? Chiny? Pakistan?
0: Francja jest tam cały czas ważnym aktorem, ale to powiedzmy jest Zachód. Natomiast Chiny w kolejnych dekadach będą na pewno starały, znaczy one już to są w stanie dostarczyć. Rosja, oczywiście kiedyś wojna w Ukrainie się skończy, Rosja dysponuje dobrym systemem obrony powietrznej. Chiny rozbudowują swój przemysł wojskowy i będą w stanie dostarczać coraz to nowych i skutecznych systemów obrony.
1: Bliski Wschód już nigdy nie będzie taki sam, w moim przekonaniu, z dwóch powodów. Bo sytuacja pokazała, że nie wystarczy deklaracja Donalda Trumpa czy innego amerykańskiego prezydenta, żeby rzucić Iran na kolana. A po drugie, każdy kolejny agresor zastanowi się kilka razy, zanim podniesie rękę na Iran. Czy to w konsekwencji nie doprowadzi do jakiejś dominacji tego kraju w regionie?
0: To by było za dużo powiedziane, myślę. Znaczy Iran jest, oczywiście Iran pokazał, że jest w stanie przetrwać i mimo olbrzymich kosztów, bo to jakby z tyłu głowy mamy, że koszty dla Iranu są duże. Tyle, że irańskie społeczeństwo ponosiło koszty sankcji, prawda, teraz ponosi koszty wojny, reżim się jest nieobalalny do pewnego póki co, w związku z czym mamy patową sytuację, ale to pokazuje, że ten kraj rzeczywiście jest w stanie wciąż odgrywać istotną rolę geopolityczną, powiedzielibyśmy, w regionie. On ma tę swoją sieć proxy, która też została osłabiona, ale ona dalej funkcjonuje. Mamy Hutich w Jemenie, którzy pamiętajmy, jeśli ta wojna, jeśli ta eskalacja obecna będzie trwała dłużej, oni się odpalą i mogą próbować zablokować

0: Bab al-Mandab, prawda? To jeszcze bardziej skomplikuje sytuację, bo będziemy mieć dwa kluczowe, te wąskie gardła transportu morskiego zablokowane, więc to się jeszcze może pójść w tę stronę. Ale Iran, więc Iran będzie jednym z rozgrywających w regionie, ale nie dominujący. Ja bym to widział w ten sposób, że co ciekawe się może zadziać na Bliskim Wschodzie, to pewne przetasowanie w ogóle układów między krajami regionu. Rodzi nam się ciekawy sojusz saudyjsko-turecki. Tego nigdy wcześniej nie było. Więc to jest pierwsza rzecz, która nam trochę umyka. Arabia Saudyjska jest bardzo rozczarowana i bardzo wręcz przywództwo saudyjskie jest sfrustrowane, rozgniewane wręcz postawą Stanów Zjednoczonych, a pamiętajmy jeszcze niedawno Trump i Mohammed bin Salman byli dobrymi przyjaciółmi, prawda? Więc Arabia Saudyjska zaczyna kalkulować inaczej. Turcja bardzo mocno też wzmacnia swoją pozycję, również przez to, że ma wpływ na Syrię. W związku z czym może nam powstać taki w przyszłości taki blok turecko-arabski, być może z wyłączeniem Emiratów, nie wiemy tego, bo Emiraty z kolei budują bliskie relacje z Izraelem i być może będą tym ostatnim krajem, który będzie arabskim z Zatoki, który będzie bardzo blisko Stanów Zjednoczonych. Więc to będzie drugi taki blok. No i Iran ze swoją siecią, prawda, tych franczyzowych, powiedzmy, organizacji typu Huti, typu Hezbollah, typu organizacje szyickie w Iraku. I będziemy mieć taki raczej, możemy mieć taki trójkąt, powiedzmy, taki trzy bloki, które będą ze sobą czasem rywalizować, czasem współpracować. Raczej będą dążyć do stabilizacji, ponieważ to one ponoszą zawsze największe koszty. Ale co by się nie działo, wydaje mi się, że to się odbędzie, że ta ewolucja tego układu regionalnego będzie się odbywać kosztem dominacji Stanów Zjednoczonych, że ta dominacja, którą znaliśmy sprzed wojny i jeszcze wcześniej, ona już raczej nie wróci do tego poziomu. Stany Zjednoczone tam zostaną, ale już nie będą takim hegemonicznym i jednoznacznie dominującym graczem.
1: A gdzie jest Mocztaba Chamenei? Czy ktoś wie?
0: Wiemy, że on się skutecznie ukrywa. Wiemy, że wydaje oświadczenia na piśmie, prawda, które są potem odczytywane i przekazywane opinii publicznej.
1: I to mamy jakąś gwarancję, że to on? Coś wskazuje na to, że to on, a nie...
0: Nie mamy za bardzo gwarancji, że to on. Wiemy, ponieważ to jest raczej pewne, że Mosztaba Chamenei był ciężko ranny jeszcze w tej pierwszej fazie ataków, kiedy zginął jego ojciec.
1: W której zginął jego ojciec i część rodziny, członków rodziny.
0: Tak jest. Natomiast więc to, że był ciężko ranny i że być może był blisko śmierci, to jest bardzo prawdopodobne. Wydaje się, że żyje, bo gdyby nie żył, to by jednak różnego rodzaju, to jednak Amerykanie czy Izraelczycy mocno by eksponowali jakieś przecieki wywiadowcze w tej sprawie, a nie sądzę, żeby Iran nie był, Iran mimo wszystko jest infiltrowany przez służby wrogie, to nie jest jakby przesada, że tam Mossad i zwłaszcza Mossad, ale też służby amerykańskie jednak na pewno mają swoich informatorów, więc ja bym się spodziewał, że on żyje, że może jest faktycznie nadal w ciężkim stanie lub takim stanie jeszcze nie pozwalającym mu, powiedzmy, pokazać się publicznie. Nie wiem, jak on wygląda, prawda?
1: A Irańczycy mogą bardzo potrzebować tego kontaktu, tego, żeby, nie wiem, przekonać się, że lider jednak funkcjonuje, czy...
0: Nie wydaje mi się, żeby to było te w tej chwili dla nich najistotniejsze. Myślę, że dla Irańczyków wystarczy informacja, że on przekazuje jakieś, prawda, komunikaty. Mamy wojnę, w związku z czym powiedzmy, ja bym powiedział, że to są jednak detale z punktu widzenia. Wiadomo, że kiedyś on się będzie musiał objawić. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili to nie jest najistotniejsze. Pamiętajmy, że Iran bardzo skutecznie posługuje się, nazwijmy to, całym tym instrumentarium.
1: Musimy kończyć.
0: Wojny informacyjnej, wojny propagandowej. I to w Iranie działa w obliczu ataków amerykańskich.
1: A ceny ropy rosną. I granicy górnej na razie nie widać. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dr Michał Lipa z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy.

0: amatorzy rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd zajmie się dziś reformą ochrony zdrowia. Chodzi o projekty dotyczące zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz ustalenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza.
1: Jedna z propozycji, nad którą ma pochylić się Rada Ministrów, wprowadza maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza. Wyniesie ona 240 zł brutto. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna liczy na szybkie przyjęcie zapowiadanych zmian.
2: Jest zgoda koalicji rządowej za chwilę, jestem przekonany, i w Sejmie i w Senacie przegłosujemy to. Mam nadzieję też, że prezydent to będzie w stanie podpisać.
1: Sceptyczna wobec propozycji stawki maksymalnej jest Konfederacja. Poseł tego ugrupowania, Witold Tumanowicz, mówi, że jest krzywdząca dla części specjalistów.
3: Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są po prostu zwykłymi oszustami.
1: Rząd zajmie się również jawnością konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z NFZ. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie śmierci 31-letniej kobiety, która została zatrzymana w gorzowskiej komendzie policji. Sprawdzany będzie wątek upublicznienia zdjęcia z reanimacji zatrzymanej przez jedną z funkcjonariuszek. Do zdarzenia doszło 14 lipca. Kobieta została zatrzymana do odbycia kary więzienia. Policja przekazała, że nic nie wskazywało na problemy zdrowotne. Reanimacja nie przyniosła efektów, mówi prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury.
4: Informowano prokuraturę o opublikowaniu zdjęcia czy też zdjęć, które pochodzić miały właśnie z czynności medycznych udzielania pomocy 31-latce w Izbie Zatrzymań Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Prokurator w tej sprawie prowadzi obecnie czynności sprawdzające.
0: Sprawą zajmuje się Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Prokuratura sprawdzi, czy nie zostały przekroczone uprawnienia policji przez publikację zdjęcia. Dziś ma być przeprowadzona sekcja zwłok kobiety. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Będzie to kolejna próba przekonania prezesa PiS do tego, aby stowarzyszenie byłego premiera mogło dalej funkcjonować wewnątrz partii. Do czwartku wszyscy politycy mają zrezygnować ze stowarzyszeń.
5: Na razie żadna z frakcji nie chce zrobić kroku wstecz. Poseł PiSu Zbigniew Kuzimk mówi, że wszyscy członkowie partii muszą zrezygnować z pracy na rzecz innych stowarzyszeń.
6: Prezes Kaczyński apeluje o umiar. Czas na wywiązanie się z decyzji, którą podjęło Prezydium Komitetu Politycznego, jest do czwartku.
5: Frakcja Morawieckiego przekonuje, że Rozwój Plus poszerza ofertę programową PiSu i powinno móc działać dalej. Europoseł Piotr Miller mówi, że osoby, które tego nie rozumieją, próbują wypchnąć członków stowarzyszenia z partii, czym działają na korzyść koalicji rządowej.
7: Kilka dni temu Donald Tusk właściwie leżał na deskach po aferze ze szpitalami. Nagle jakaś grupa wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przypomniała sobie, że należy uderzyć Mateusza Morawieckiego. Ja się pytam, po co to robicie?
5: Rządzący uważają, że rozłam PiSu jest nieunikniony. W ich ocenie zwaśnione frakcje różnią też postulaty programowe. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: 70% Polaków nie wypoczywa podczas urlopu, a 80% stresuje się powrotem do pracy. Wynika z raportu przygotowanego przez jedno z biur podróży. Co czwarty z nas ma poczucie winy związane z odpoczynkiem. Polacy traktują urlop trochę po macoszemu, mówi ekspert, psycholog pracy, profesor Bogdan.